0: orzechami, złotem zagrabionym, maszynki do mielenia mięsa. A dlaczego to zrobiłeś? Bo czułem się zagrożony. Przedtem w moim miasteczku nie było żadnych uchodźców, żadnych muslimów, żadnych ludzi z ciemnym kolorem skóry. Nagle się pojawiło i ja się poczułem zagrożony. W związku z tym napadłem tam, gdzie mieszkali i zgwałciłem ich córkę, obrabowałem, bo mam do tego prawo. I teraz Tomisiu, fajnie, że jest Tomisiu, ponieważ Tomisiu mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Tu od setek lat funkcjonuje prawo precedensowe, tak? Że jak coś tak było raz robione, no to bazujemy na tych precedensach z przeszłości i tak dalej. Putin teraz ustanawia nowy precedens, że można zniszczyć kogoś tylko dlatego, że powiedziałeś, że się poczułeś zagrożony i że nie podobał ci się rząd i oceniłeś, twoi analitycy powiedzieli, że to są faszyści. W związku z tym masz prawo bezkarnie, co Tomisiu powiedział, że nikt nie będzie ukarany za to i tak dalej. Więc to podważa na przykład ktoś otwiera, nie wiem, jakąś rozlewnię wody mineralnej w jednym miasteczku i w miasteczku obok ktoś otwiera rozlewnię piwa czy wody i bąbelkowej innej. I ten pierwszy właściciel po prostu wysyła tam oddział jakichś wynajętych, nazwijmy to bandytów, nie wiem, bo powiedział, że ja się czułem zagrożony, że mój biznes zbankrutuje i że moja rodzina będzie w biedzie żyła, bo tam w sąsiedniej miejscowości otwarł fabrykę, więc ja go zniszczyłem, zabiłem mu żonę i dzieci, bo ja się czułem zagrożony. I nikt, rozumiesz, i NATO mówi, my nie możemy interweniować, bo by doszło do wojny. No właśnie ma dojść do wojny, bo Putin i Rosja podważają najbardziej podstawowe fundamenty całej cywilizacji, na której funkcjonuje. I Ameryka ma prawo precedensowe, w związku z tym Chiny teraz mogą napaść na Alaskę, ponieważ powiedzą Chiny, no ale my się czujemy zagrożeni przez lotniskowce. Zresztą, słuchajcie, było tak. W 1941 roku armia, flota Japonii, Cesarstwa Japonii napadła na Pearl Harbor. Dlaczego? Bo się czuli zagrożeni przez żądania i potęgę Stanów Zjednoczonych. Przecież Japonia nie miała nic do Ameryki, nie chciała napaść na Kalifornię, wiedzieli, że to nie jest możliwe, tylko się czuli zagrożeni przez wzrost mocy, potęgi militarnej Ameryki, w związku z tym postanowili uprzedzającym uderzeniem zniszczyć flotę w Pearl Harbor. Jak to się skończyło? Nie wolno wam nikogo atakować z powodu, że się czujecie zagrożeni i się skończyło z bombardowaniem bronią nuklearną Hiroshimy Nagasaki, bo nie wolno tak
1: robić. Nagle Putin
0: wywraca to wszystko, pozwól mi dokończyć, Putin wywraca to wszystko do góry nogami i mówi, a teraz już wolno. Czujemy się zagrożeni i nam wolno wszystko i nigdy nie będziemy za to ukarani. Skończyłem.
1: A powiesz coś, Kunradzie, odpowiesz na to pytanie, które zadałem, co tam się u ciebie dzieje, bo to też ludzi trochę interesuje. Trochę ludzi to interesuje.
0: Niewiele się zmieniło dalej. Miałem przeprzewały z moim gospodarzem. Wywrócił dosłownie moje mieszkanie do góry nogami. Później się zbierałem przez parę miesięcy po tym wszystkim. No i teraz się troszkę uspokoiło, no ale doszło do wydarzeń międzynarodowych, czyli podwyżki cen energii, wojna i tak dalej, więc zastanawiałem się, co tu robić. Nastawiam się na wyprowadzkę być może i przeprowadzenie do jakiegoś biednego, taniego mieszkanka gdzieś.
1: Mam propozycję właśnie wracać do Polski. Słuchaj, to tak pół żartem powiem, ale jakbyś się przeprowadził na przykład do Krzysztofa Kononowicza, bo teraz się tam major wyprowadził. Wyobraźcie sobie ludzie, jakby wyglądali.

0: coś niesamowitego. Po prostu zderzenie cywilizacji wręcz takie.
1: Ja Kononowicza szanuję za to, że jest, po angielsku nazwę to the ultimate prophet, czyli ostatecznym prorokiem, bo on przepowiedział, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, jakby przepowiedział naszą ludzką przyszłość. Jak on to powiedział? To jego sławna przepowiednia.
0: Że nie będzie niczego.
1: Tak jest, właśnie, że nie będzie niczego, bo dlatego mówię, że to wszystko, co teraz się roz... To jest czas apokalipsy, co obserwujemy na naszych oczach w polityce od Rosji przez Ukrainę do Polski i Europy Zachodniej. I to się skończy tak, że nie będzie niczego. Dlatego ja się tu tak unoszę, że to jest zagrożenie dla cywilizacji, ponieważ właśnie tak to jest, że nie będzie niczego. To już niektórzy mówią, że przez to, że Rosja napadła na Ukrainę, będzie głód w jakichś tam innych krajach. Na razie jeszcze nikt nie mówi, że będzie głód w Polsce, tylko że zwiększą się ceny żywności, podrożeje wszystko, a w innych krajach będzie już klęska głodu, bo nie będzie oleju z Ukrainy, zbóż z Ukrainy, z Rosji. W związku z tym zacznie się już wymieranie ludzi, a potem, jak będzie klęska głodu w innych krajach, dokona się po prostu wstrząsy polityczne. Niektórzy mówią, że będą kolejne fale milionów uciekinierów z Afryki, z Azji, więc to zdestabilizuje sytuację polityczną w wielu krajach, łańcuchy dostaw, te sprawy. No i się wszystko zacznie sypać, cała cywilizacja, i nie będzie niczego. A przynajmniej nie będzie porządku, jaki znamy po II wojnie światowej.
2: No, można żartobliwie powiedzieć, że nie będzie niczego. Ja z kolei uważam, że to, co teraz robimy i mówimy, będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądał świat przez następne 100 lat. Jestem w stanie dać za to głowę.
1: I dlatego mówię, że to dzieci, są sprawy fundamentalne.
2: Na tym, jak będzie wyglądał świat przez następne wiele lat, to zastanówcie się dwa albo razem, albo czasem nawet trzy razy, to, co mówicie, to, co piszecie na czatach, to, co mówicie swoim znajomym. Zastanówcie się. I tylko tyle, taka moja prośba.
1: A ja bym powiedział, że...
0: Przepraszam bardzo. Pan, panie Kunrazie, pan twierdzi, że pan zbawiciel jesteś. Tak? A ja wywąchałem, że pan... Ja przepraszam bardzo. Ja mam tu obrazy święte i tu jest Pan Jezus. Pan Jezus jest tutaj. A pan w ogóle nie wyglądasz jak zbawiciel. Pan masz ciemne okulary, jak jakiś... narkomani, pan mówi, że pan zbawiciel jesteś, pan gówno możesz, pan gówno możesz zrobić, pan nie jesteś żaden zbawiciel, ja mam tu zbawiciela na obrazach, święty zbawiciel, nasz Pan Jezus, który umarł i nie żyje, a pan żyjesz i pan nie jesteś zbawicielem.
1: Ale już wkrótce umrę. Nie martw się, Krzysztofie, bo już wkrótce umrę z głodu, tak jak my wszyscy.
3: Piotr Jackiewicz.
0: O, przepraszam bardzo. Donajcik.
3: Nie rozumiem, nad czym te dywagacje, skoro to, co obserwujemy dziś, to nic więcej jak teatr dla gojów.
0: Teatr dla gojów, no, oczywiście.
3: Tak. Tylko nie przepierdol na fast foody kareta, to hipokryzja, bo właśnie
1: czy mogę jeszcze
0: trzeba... Już sekundkę. Odniosę się do donata. Piotr wpłacił dyszkę. Dziękuję uprzejmie. Nie rozumiem, nad czym te dywagacje, skoro to, co obserwujemy dziś, to nic więcej jak teatr dla gojów chyba. Łap krawcze, tylko nie przepierdol na fast foody. No to właśnie jest równowartość hot doga, więc może i przepierdolę, bo lubię hot dogi. Właśnie hot dog kosztuje dyszkę. Trącę hipokryzją, bo właśnie konsumuję kebab od ciapatych. O, od ciapatych, to tak nieładnie, widzisz, to właśnie jesteś reprezentantem, Piotrze, tych nienawistników, którzy szukają właśnie jakichś ciapatych, kolorowych, homosiów, czerwonych, komuchów, ruskich. A gdzie człowiek? Wiesz, nawet w narodzie rosyjskim są dobrzy Rosjanie. Nie każdy mój

0: jeden jest zły, to tak ci tłumaczę, jak komu dobremu. Nie każdy murzyn, ktoś może mieć ciemniejszy kolor skóry, ale to jest dobry człowiek. I nawet jeśli on wyznaje taką religię, która zakłada, że on tam się obmywa, śpiewa gdzieś tam w kierunku Mekki, to też może być spoko człowiek, wiesz? Tak ci wytłumaczę tutaj. Więc rzuć... Porzuć swoje jakieś tam animozje, uprzedzenia. No, już Kunradzie, oddaję ci głos. I przepraszam bardzo, ale nie będę słuchał twojego przekazu, bo nadszedł ten moment, gdzie muszę się udać do toalety.
1: Prawie krótko coś powiedzieć, że
0: proszę?
1: Ciebie też w sumie to tyczy, bo jak nie chcesz zaczynać swoich audycji od hymnu rosyjskiego, to powinno ci troszkę też zależeć, że by po prostu, wiesz, najbliższe lata wyglądały tak, żebyśmy nie byli pod żadnym obcym wpływem.
0: Ja, no nie, no, ja bardziej jestem takim amerykanofilem, mi to imponują bardziej kowboje, wolność słowa i tak dalej, i bardziej będę śpiewał, wiesz, oh, can you see? Co tam dalej było? To Misiu, ty w ogóle znasz hymn amerykański? Żyjesz w tej Ameryce, ty znasz chociaż hymn amerykański? Bo możesz się teraz skompromitować, się okaże, że nie znasz.
1: Nie, nie, żebym śpiewał, raczej śpiewać nie będę.
0: Ale tam jest co? Oczy widzisz? I co tam dalej jest? Co widzisz?
1: No nie będę śpiewał, nie będę śpiewał. Oddaję głos Konradowi.
0: A widzicie, nie zna, mieszka w tych Stanach i nie zna, no. No dobra.
1: No dobra, nie znam, niestety nie znam.
0: Ale się zbłaźnił.
1: Wielu ludzi się uczy i zapomina, bo pewne rzeczy trzeba się nauczyć, jak chce się zostać obywatelem. Tak, niestety jest coś takiego jak egzamin na obywatela, tylko problem jest taki, że to się wszystko człowiek uczy, a potem oczywiście zapomina, nie?
0: Piotr pyta, The Eyes of Darkness, czytałeś Krawcze? Nie, właśnie niewiele czytam i mam pewne braki, ale co, rekomendujesz coś ciekawego? To napisz coś więcej, a nie tylko czy czytałeś, tylko coś opisz więcej, to może przeczytam. Dobrze, a teraz już udaje się, tak brzydko powiem, wulgarnie trochę, oddać mocz i zostawiam was w ogóle tu samych. Gumball się oddalił po angielsku, zdezerterował, taki to człowiek właśnie, o, właśnie poszedł sobie, miał tu adminować, miał wytrzymać, pytałem się, czy wytrzymasz parę godzin, powiedział, że wytrzymam i taki to, tak właśnie wytrzymał, no. Tak więc zostawiam was na chwilkę z Kunradem 44 i z Tomisiem i wracam do was za chwileczkę już. A specjalnie właśnie nie poszedłem i słuchałem, co to się będzie działo tak przez chwilę i czy ktoś zacznie się odzywać. Co, Krawca nie ma i już co? Nikt nic nie ma do powiedzenia? Już w cichości?
1: Konradowi i Konrad się odciszył, więc myślałem, że się odniesie do tego, dlaczego jest tak ważne to, co teraz robimy i mówimy dla naszych przyszłych pokoleń, więc daję mu głos.
0: I zniknął Konrad. Właśnie. Nie ma go. Może jakieś problemy z łączem, bo nie sądzę, żeby tak po prostu odszedł sobie. Więc chyba jakieś problemy techniczne. No, wcześniej tutaj psycho też próbował się połączyć, ale tak było tutaj, była prośba o głos przez moment, potem zniknęła, więc nie zdążyłem jakby go dołączyć. Może ktoś jeszcze chciałby teraz właśnie do nas się tu przyłączyć, do naszej rozmowy, to zapraszam. Odpowiadałem też tu na priwa ludziom, którzy chcieliby dołączyć do Discorda, ale troszkę mają problem z instalacją tego całego Discorda, aplikacji i tak dalej. Tu instruowałem, co trzeba zrobić. Nie jest to takie trudne, no po prostu zainstalować program, założyć konto, a potem już z górki, no, potem już jesteście tutaj z nami.
1: Jest kilka osób, które podnosi łapkę, krawiec, tak, nie wiem, czy to widzisz, ale chyba chcą się dołączyć.
0: A, teraz tak, no, teraz się pojawili. Dobra, to dołączam w pierwszej kolejności Psycho, który tutaj długo czekał, dołączam Diamentowego Janusza i dołączam Kunrada. No, to będzie w ogóle hardcore. I są z nami tutaj, są Diamentowy Janusz, są, jest Psycho, jest Kunrad. Kunradzie, jako że ty miałeś już tutaj dużo do powiedzenia, sporo czasu, to dajmy teraz chwilkę, żeby się wypowiedzieć Dariuszowi i Psycho. A ja w tym momencie znikam, bo naprawdę oko mi wypchnie, już ledwo co zipie.
2: Ja chciałem coś wyjaśnić, że po pierwsze... przyciszałem się, odciszałem i mnie nie było słychać, a drugie to faktycznie wolałbym powiedzieć to, co mam do powiedzenia, jak wrócisz, więc jakąś wypełnia czasu, może ktoś niech mówi, a jak ty wrócisz, to ja dopiero.
0: Aha, powiem. Czyli ty bardziej tak właśnie mięso, a oni ziemniaki, tak, a, rozumiem, to tak to skromnie, surówka.
1: Ja kapustę będę mówił.
0: Kapusta, kapuściany łeb. Nie, to ja, kapuściany łeb. Ty to, Misiu, tak bardziej też ziemniaczki. Oczywiście Kunrad mięso, ty ziemniaczki. Ja to tak, no, nieważne, dobrze.
1: Podroby, tak, nie chciałbym być ziemniakami, a tak pomiędzy mięsem i ziemniakami jakieś podroby, coś takiego?
0: A podroby akurat są bardzo zdrowe i wartościowe, ale niedocenione, tak więc może się jakoś... chętnie bym się utożsamiał z wątróbką. Dobrze. Psycho, czy jesteś z nami?
1: Prawie siku, bo ci oczy na wierzch wywalają się.
0: No już mam takie wyłupiaste, ale psycho w ogóle sobie wyłączył słuchawki i w ogóle on nas nie słuchał. Przyszedł sobie tutaj, to jak on tak nami gardzi, to cofam go w kolejce i pierw Dariusz wspaniały tutaj, mów.
3: A chciałem zaproponować przerwę muzyczną 4-minutową, a nie wiem, czy to jest to jest niespodzianka.
0: To możesz mi wkleić linka na priwa. Psycho se poszedł w ogóle. Tutaj miał włączone słuchawki, posiedział chwilę i poszedł. No to dobrze, to dziękujemy za wspaniały głos i wspaniałe pokazanie się tutaj.
2: Ja przychylam się do propozycji przerwy muzycznej na sikanie.
0: Nie, ale to ja się zsikam, jak przyjdę dopiero. Znaczy, nie, to inaczej. Nie zsikam się przy mikrofonie, aż takich rekordów nie chcę tu pobijać i nowych jakby standardów wprowadzać w radio, że się zsikał przy mikrofonie. Pierw się zsikam, potem przyjdę.
1: No. To jest test na twoją prostatę i widzę, że bardzo dobrze działa, bo chce ci się siku, ale potrafisz jeszcze parę minut.
0: Może to cud, może to obecność Kunrada sprawiła, że jednak ozdrowiałem troszkę i ta prostata, znaczy prostata, nie wiem, to co innego chyba ma znaczenie, woreczek żółciowy, nie wiem, bardziej, ale...
3: Prostata.
0: Prostata, a czemu nie prosmama? Bądźmy takimi feministami trochę, prosmama. Dobrze, już naprawdę muszę iść, zostawiam was i tu się różne rzeczy mogą dziać, bo jak kota nie ma, myszy harcują, wiadomo, także za chwilę wracam. No.
1: Ja mogę moderować, oddajemy głos diamentowemu Dariuszowi.
3: Ja chciałem pozdrowić Jezusa, Konrada i to Misia. I chciałem zapytać, co to się działo z Jezusem Konradem, że go tam długo nie było tak bardzo teraz.
2: No witaj, pozdrawiam cię, dziękuję za zainteresowanie i dobre wspomnienia. Wiesz co, no po prostu zdrowie mi trochę dokuczało, różne sprawy osobiste i nasłuchiwałem, przeszedłem na odbiór i powiedzmy rozwijałem się poprzez słuchanie różnych rzeczy i ciągle mi chodziło po głowie, żeby zacząć nadawać i tak dalej. Założyłem nawet jakieś nowe konto, żeby nadawać tylko po prostu nie mogłem się do tego zebrać i co chwilę pojawiały się nowe tematy i teraz wojna i tak dalej, w związku z tym jakby to odsuwałem, no ale w końcu zrozumiałem, że nadchodzi mój czas. Nadchodzi mój czas i między innymi o tym chciałbym powiedzieć, kiedy wróci Krawiec, żeby on też mógł tego słuchać. Więc czekałem, zajmowałem się jakby trochę moimi sprawami, ponieważ wiem, że żeby wrócić do nadawania, no to trzeba pewnej regularności, tak? A nie chciałem, nawet myślałem o tym, żeby nadać jakiś tam testowy programik, słuchowisko, żeby powiedzieć, że jestem, żyję i może jakby watch the space, obserwujcie, bukujcie, bo kiedyś wrócę, no ale nie chciałem takich zapowiedzi robić, więc jak wrócę, to wrócę, ale po prostu nadal jestem, żyję, o was myślę, nie tylko o was, bo też i o Ukrainie ostatnio, więc wiem. Chciałbym, inaczej powiem, coraz bardziej będę się przechwalał. Coraz bardziej jawi mi się, jak bardzo, przepraszam za tą nieskromną, ale my Bogi tak mamy, my mówimy jak jest, a nie to, że musimy udawać, że jesteśmy fałszywie skromni. Więc powiem tak, uświadomiłem sobie, jak bardzo brakuje mi kontaktu z wam, mojego nauczania, jak wielką próżnię, prawda, w Polsce, w Europie, można zaobserwować, kiedy nie ma tego nowego nurtu politycznego, ideologicznego Zbawiciela, więc w końcu muszę wrócić do nadawania, bo tyle złego, co jest powiedziane, tyle głupot, które są wygadywane, po prostu ktoś to musi nareszcie skontrować jakoś.
1: No właśnie, bo wiesz, tu takie moje zapytanie do Zbawiciela, do Boga, po tym, co widzisz, pewnie może też słuchasz czasami nocnego radia i się do tego nie odnosisz, więc moje takie pytanie do ciebie. Boże, widzisz i nie grzmisz. Dlaczego?
2: Odpowiedź jest taka, że po prostu głównie słucham jakiś. Powiem ci tak, że na przykład Bartosiak, parę miesięcy słuchałem Bartosiaka, Zychowicza, tych geopolitycznych, Sykulskiego, Leszka Sykulskiego, tych telewizji Republika, nawet ostatnio przerzuciłem się na dziennik wiadomości telewizji polskiej, nawet w internet. Po prostu chciałem się najpierw dowiedzieć, co myślą i mówią inni, tak? I nagle wybuchła wojna, jest weryfikacja tych różnych armii nowego wzoru, geopolityki. Ja ku mojemu zaskoczeniu, szkoda, że Krawiec tego nie słucha.
0: Słucha, no tam nie słucha.
2: Już, zauważyłem, że wiele, bardzo wiele rzeczy, które ja tak ideologicznie, geopolitycznie, politycznie wymyśliłem sobie no dawno temu, o których nawet wam nie mówiłem, bo nie było takich debat, nie miałem okazji, prawda, nadawania regularnego, no to się sprawdza. To omyliłem się co do Rosji. Właściwie nie omyliłem się, ja mam rację, tylko że Putin i kierownictwo Rosji, omyliłem się, ja już od dawna myślałem, że coś mi się tu nie zgadza z tym Putinem. No gdyby on był taki, no to bym tego nie robił, ale to, co on teraz zrobił, spowodowało, że ja się kompletnie rozczarowałem. Znaczy, ja słuchałem, przepraszam, że mówię chaotycznie, ja słuchałem tych paru waszych wypowiedzi, chyba nawet w tej audycji, przed tym, jak wszedłem do wypowiedzi, dołączyłem. I tam chyba Krawiec mówi, że dzielimy się, bo są ludzie prorosyjscy, czy jacyś antyrosyjscy i tak dalej. Otóż ja byłem do niedawna jeszcze prorosyjski. Ja właśnie nie pchałem się do debat, bo obserwowałem, że jest najeżdżanie na Rosjan, na Rosję, na Putina, wiesz, ale na przykład ten cały Orban z Węgier, przyjaciel czy kolega polityczny partii PiS i Kaczyńskiego, on też właściwie się przymilał, jeździł do Putina, do Rosji, no ale to, co ja widzę, ja to nie tak miało być. Wiesz, Rosja miała być naszym obrońcą, naszym dostarczycielem paliw, surowców. Zresztą tak, jak to traktowały go Węgry i Orban. A to, co oni wyrabiają, to jest po prostu jakiś no zdrada nie tylko
0: ale,
2: Rosji,
0: ale
2: zdrada Europejczyków.
0: Kunradzie, trochę będę przerywał, bo tutaj jako prowadzący muszę dbać o dynamikę audycji, więc trochę ci przerywam. Ale Rosja zawsze była w sumie tak przeciwko nam i nas nie lubiła i były tutaj animozje. Czemu ty tak to postrzegałeś, właśnie, że czemu ty dopatrywałeś się jakiejś nadziei względem Rosji, że właśnie, coś z nami tutaj zrobią wspólnie?
2: Właśnie moją rolę jako zbawiciela dostrzegałem w tym, żeby spełnić misję pogodzenia Rosjan z resztą Europy, że żeby właśnie nie jątrzyć przeciwko Rosjanom, nie siać tej wiesz, nienawiści czy jakiejś takiej podważania wiarygodności i tak dalej, że ja byłem, no nie wiem jak to powiedzieć, chciałem, żeby oni byli naszymi przyjaciółmi, kumplami. Ja widziałem to tak mniej więcej, jak to widziała polityka Deutschlandu, czyli niemiecka, tak, że okej, my wysyłamy wam pieniądze, technologie, samochody, Polacy wysyłają wam mięso, jabłka, coś tam jeszcze, a my bierzemy od was surowce. My wam coś, wy nam coś. My wam nie zagrażamy, wy te. Ale ja chciałem przyhamować pisowców Kaczyńskiego, że przestańcie jątrzyć, sączyć te telewizje Republika, te państwowe, TVP. Nie jątrzcie, jakby nie, jest takie powiedzenie, nie wywołujcie wilka z lasu, tak? Ale to po prostu, co zaczął wyprawiać Putin i Rosjanie i armia rosyjska w Ukrainie, ku mojemu przerażeniu wyszło na to, że pisowcy mieli rację. Zresztą oni o tym sami mówią. Patrzcie, mieliśmy rację, że tak jątrzyliśmy na Rosjan, nadawaliśmy. Powiem to tak. Jeżeli ja założę taki przykład, wiesz, medialny, żeby to łatwo było zrozumieć. Jeżeli ja założę moje osobne radio na YouTubie i będę jątrzył, że Krawiec jest pi, pi, pi, pi, i nie słuchajcie nocnego radio, bo to jest karmienie złego wilka i po prostu wszyscy słuchacze nocnego radio to są pi, pi, pi, pi i będę od rana, znaczy może nie od rana do nocy, ale co wieczór, co tydzień nadawał taką audycję, to w końcu ty mnie spotkasz na ulicy i mi dasz w ryj, tak, w pysk, bo cię tak, albo skończymy nasze relacje, po prostu rozsierdzę cię, jak to się mówi. Tak? Ale jeżeli będę mówił, że no tak, założę osobną stację i powiem tak, nie zgadzam się we wszystkim z Krawcem, ale to jest fajny chłopak, ma swoje racje. Słuchajcie, zaproszę Krawca do mojej audycji, to może on mnie zaprosi. Zróbmy sobie wyjazdowe słuchowisko gdzieś nad jeziorem, może znajdziemy wspólnie. Złagodzimy nasze relacje, może się zakumplujemy i nie dojdzie do mordobicia na ulicy. I tak, rozumiesz, w ten sposób to widziałem relacje Polski i Rosji, Unii i Rosji, NATO i Rosji. Ale to, co robi, właśnie powiedziałem o tym burzeniu fundamentów cywilizacji, to, co robi Putin, nie mieści się w żadnych granicach, żaden przyzwoity, to jest takie właśnie, ty powiedziałeś, że ta wojna nas dzieli. Ta wojna nas dzieli na ludzi przyzwoitych, ludzi honoru, z integralnością charakteru i po prostu kanalnie, wiesz, brak słów.
0: Wiesz co, kurwa, cię przepraszam, ale może niekoniecznie właśnie kanalie, tylko osoby, które przedkładają pewne takie racjonalne wnikają w pewne niuanse analityczne, takie, wiesz, bo ktoś może mieć taką naturę analityczną i analizować ten konflikt dogłębnie i zwracać uwagę na racje różnych stron, kto jak kto myśli, a ktoś inny kieruje się sercem i po prostu krzyczy, wiesz, pomóc na tym biedakom napadniętym. Co ciekawe, jedno się nie kłóci z drugim, bo potrzeba. Tak. Na przykład jest bardzo taki, wiesz, analityczny, naukowy, a jest całym sercem za Ukrainą i reaguje bardzo tak nerwowo na każdego, kto, wiesz, będzie właśnie... Czyli tak, widzisz, można jednego nie godzić z drugim, bo taka osoba jak on... gdzieś tam wkłada do kieszeni, odrzuca na bok swoją taką naturę, żeby drążyć temat, żeby analizować dogłębnie sytuację, tylko kieruje się sercem, ale akurat w tym przypadku, bo to jego jakoś tam troszkę bardziej dotyczy, jest emocjonalnie związany i widzisz, i on w tym, nie chcę to mówić za potrzeby, ja czasami go podaję jako taki przykład, bo po prostu go znam, mamy jakieś tam relacje i dlatego mam nadzieję, że się nie obrazi za to, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Że
2: no co, ale,
0: strasznie pozwól, skomplikowane to jest.
2: Właśnie ja pochwaliłem ciebie jakiś czas temu, że poruszyłeś i że to jest sprawa bardzo głęboka i wymagałaby dwugodzinnego wykładu, więc teraz wróciłeś do tego samego, znowu cię za to chwalę i sam wpadłeś na to i powiedziałeś, że to jest bardzo skomplikowane, więc być może spróbujmy teraz zająć się tym tematem, ja to spróbuję wyjaśnić, bo to jest bardzo ważna sprawa. Może mogę to spróbować wyjaśniać, bo to już drugi raz wszedłeś na ten temat. Więc jak ja to rozumiem? Powiedziałem wam, że musiałbym wam zrobić wykład z tego, jak ja to rozumiem. Więc spróbuję pokrótce naświetlić i może się skończy, że zaczniecie mi zadać pytania, żeby to wyjaśnić. Więc powiem tak, jak ja to widzę? Otóż zrobiłem taki wstęp, że Putin podważa fundamenty cywilizacji. W związku z tym, ja powiem tak, nie wiem jak to powiedzieć, bo tego nie przemyślałem, to na żywo teraz wymyślam wszystko. Tą wypowiedź. Nie ma znaczenia, jakie mamy emocje. Mój rozsądek mówi, mój i w sensie mój, ale mój w sensie każdego rozsądnego, inteligentnego, uczciwego politycznie i odpowiedzialnego patrioty we Francji, Niemczech, Polsce, w Czechach, Słowacji, Rumunii, mówi, jeżeli my coś z tym nie, wycofuję, bo tak Brytyjczycy mówią, że musimy coś z tym... Nie, jeżeli my stanowczo nie opowiemy się po stronie Ukrainy, nawet zbrojnie, nie zatrzymamy tego szaleństwa Rosji, to my na tym oberwiemy. Jeżeli nie w tym etapie kampanii wojny światowej, to za rok, dwa, za pięć będzie nasza kolejna rzeź. Albo na zniewolenie nasi rodzice, dziadkowie, jak wpadli w niewolę sowiecką w 1944-1945, to całe ich życie przez 44-45 lat przesiedzieli w niewoli sowieckiej, nie wolno im było wyjechać za granicę Polski.
0: No, no. Ja się zgadzam z tobą, Kunradzie, i tutaj myślę, że ludzie nie doceniają takich zjawisk, jakby nie rozumieją do końca tych zjawisk. Jeszcze nie dojrzeliśmy jako człowiek, jako cywilizacja do tego, żeby rozumieć coś takiego jak karma społeczna, karma gospodarcza. To są takie rzeczy, które można wytłumaczyć nawet naukowo, ale można to w uproszczeniu nazwać jako właśnie karma społeczna, karma gospodarcza, coś, co się odbije na nas po wielu, wielu latach, co będzie wynikiem nawarstwienia się pewnych spraw, nie?
2: Tak, ale Jacek Bartosiak, to jest dygresja w twoim kierunku, Jacek Bartosiak, tego typu ludzie tam próbują to jakoś uzasadnić, że to są powszechne prawa polityki, oni mówią geopolityki, że nawet wynikają z kształtu terenu, z geografii, wynikają pewne prawa i się tego nie da zmienić. Oni mówią na przykład, że jest granica, bariera na Łabie, tak? Że po prawej stronie na wschód od Łaby coś tam się nie rozwinęło, a na zachód od Łaby rozwinęła się cywilizacja, podróże i tak dalej. Więc oni nawet do tego stopnia te prawa niezmienne, karmy czy coś przedstawiają, a tylko mało kto ich rozumie. Ale ja teraz próbuję wam przedstawić zupełnie szokujące poglądy i teraz pójdę dalej, powiem wam praktycznie znowu, jak na przykład, czyli ty zapytałeś, no ale czy się kierować emocjami, uczuciem do Ukraińców, bo ich lubię, czy mam kogoś tam ze znajomych, czy mi się podoba dziewczyna z Ukrainy, czy chłopak, to nie ma znaczenia. Właśnie o tym ja chcę wam to przedstawić, że możecie, jakiś Ukraińcy mogli waszego jakiegoś wujka, dziadka zamordować na Wołyniu, możecie ich nienawidzić. Po prostu pluć, gardzić Ukraińcami, to nie ma znaczenia. Jeżeli dbasz o Polskę, swoją rodzinę, żeby twoje dzieci nie były w niewoli rosyjskiej przez całe kilka pokoleń do tej pory w Kazachstanie, na Syberii są polskie wioski z potomkami Polaków wywiezionych przez Rosjan. Do tej pory, jak ja mówię, tam są Polacy. Nie wrócili do ojczystych stron. W związku z tym, jak możesz nienawidzieć Ukraińców, ale jeżeli jesteś Polakiem i kochasz Polskę i swoją rodzinę i swój zasrany interes, jeżeli nie chcesz być niewolnikiem albo twoje dzieci, to możesz nienawidzieć Ukraińców, a musisz stanąć do walki po ich stronie.
0: Słuchajcie, to są słowa proroka. Myślę, że prorocy mają właśnie to do siebie, że często mówią takie rzeczy, które nas albo bardzo zadowalają i bijemy im brawo, a czasem nas bulwersują. To jest prorok nigdy nie mówi takich rzeczy, które tylko przyklaskujemy. To nie jest doda, elektroda. To jest człowiek, który mówi rzeczy, które was mają poruszyć, zastanowić, zbulwersować. Różnie to bywa, ale zawsze są to rzeczy mocne. To jest taka cecha właśnie proroków, myślę. A tu pytanie do ciebie, Konradzie, takie właśnie trochę jak do wizjonera pewnego. Czy uważasz, że Putin będzie w stanie odpalić rakiety, użyć, wiesz, głowic nuklearnych w końcu? Czy wiesz, tak czy nie? Czy jak ty to widzisz? Czy w końcu odpali, czy nie odpali?
2: Mogę powiedzieć tak czy nie, ale rozgadam się znowu przez chwilkę, żeby to w szerszym kontekście. Właśnie o to chodzi, że powiedziałem Tomisiowi czy przed paroma minutami, że czuję potrzebę, żeby w końcu po miesiącu rzeźni na Ukrainie, po wysłuchaniu dziesiątków ekspertów, w cudzysłowie, w polskim radiu, telewizji, w końcu zaczął ktoś rozsądnie mówić. Czyli ja. Oni mówią tak. Zresztą macie nawet w tytułach różnych słuchowisk, tam różnych wypowiedzi ekspertów. Putin nie użyje broni atomowej i tam jakieś uzasadnienia. Bo to jest nielogiczne, tak?
4: Użyję, Konradzie.
2: Proszę?
4: Użyję, a ja ci wytłumaczę dlaczego.
2: Ale daj mi dokończyć. Po prostu ludzie nie rozumieją, że Putin jest psychopatą. Psychopata nie kieruje się rozsądkiem.
0: No.
2: I gdyby Putin miał się kierować rozsądkiem i to, co dla Rosji jest korzystne albo nie, to by nie napadł na Ukrainę. Więc odpowiedź jest taka, czy Putin użyje broni atomowej przeciwko Polsce czy Ukrainie? Odpowiedź jest taka, nie wiemy, ponieważ jest to psychopata, ponieważ my nie jesteśmy psychopatami, w związku z tym my kierujemy się rozsądkiem, a on nie. Może wstanie lewą nogą, może się źle wyśpi i powie tak, no, jutro tam przywalimy Ukrainę, a co? Niech się nas boją. I przywali, i to nie ma kompletnie nic w umyśle psychopaty w związku z żadną racjonalnością, korzyścią, rachunkiem strat i zysków. To jest psychopata. I dlatego powiedział prezydent USA, że tego człowieka trzeba odsunąć od władzy. Tak? Później wszyscy, no to Amerykanie będą zabijali Putina, więc on musiał to prostować, że nie, my nie chcemy, my, Ameryka, aktywnie usunąć Putina z władzy, tylko chciałem powiedzieć, że nikomu to nie służy, że ten człowiek jest przy władzy w Rosji. I o to chodzi, że dopóki szaleniec typu Hitler, typu Stalin, typu jakiś tam Mao, typu Putin są u władzy i mają guzik, nie wiemy, co się stanie. Może użyć i użyje, i on, jego otoczenie się nie będą dziwić, wszyscy jeszcze mu przyklasną, bo powiedzą, no tak, gdybyśmy nie użyli tej broni atomowej, to by Ukraińcy na nas zesłali, bo w tajnych laboratoriach mają broń biologiczną i by nasze rosyjskie dzieci wytruli, więc wszystko jest usprawiedliwione. O to mi chodzi, że kończył się świat przewidywalny, żyjemy w świecie psychopatów u władzy i do tej pory oni udawali demokratów, oni fałszowali sobie wybory, żeby uzasadnić, że
0: halo? Jakieś problemy techniczne? No zdarza się, zdarza się. Kunradzie, słyszymy się? Dariuszu?
4: Ja słyszę.
0: Tomisiu jest, okej.
4: Okay. Konrada coś.
0: Konrada wywaliło całkiem. Psycho też przez moment był z nami, ale się jakby, nie wiem, Jaś nie doczekał, tak powiem. Jaś nie doczekał. Psycho, psycho...
2: Powtórzyła się ta sprawa, która zdarzyła się poprzednio, że ja mówię, a kompletnie mnie nie słychać, ja nic nie przyciskałem, żadnych...
0: Nie, przed chwilą, dosłownie przed chwilą cię wywaliło tak, dobrze, na chwilę.
2: Dobrze, że mi zwróciłeś uwagę. Nie, wyjaśniam. Ja się sam wyłączyłem i prosiłem cię o dołączenie, bo to jest jedyny sposób, żeby uaktywnić mój mikrofon. Coś tu jest jakaś wada w tym systemie.
0: No dobra.
4: Ja uchem wyłączasz, jak masz telefon.
2: Ja może dokończę, bo nie wiem, czy mnie było słychać, że po prostu skończył się czas pewności w polityce. Do tej pory dyktatorzy, psychopaci udawali demokratów, a teraz Putin już właściwie nie musi nic udawać.
0: Konradzie, ja ci przepraszam, przerwę, bo jakby, wiesz, z całym szacunkiem dla ciebie, ale jakby wytłuszczyłeś i świetnie przekazałeś to, co masz do powiedzenia, jakby wszyscy zrozumieli i nie warto, wiesz, przedłużać tego, jakby rozciągać. Masz taką cechę, że jesteś gawędziarzem. Może byś się lepiej sprawdził jako nadający, na przykład w audycji. Po prostu czasami pewne rzeczy warto powiedzieć krótko, węzłowato, jak to się mówi, i to już nie, wystarczy.
2: Ale ja mam zespół Aspergera i to jest moja cecha.
0: Ja też mam.
2: Ja lubię rozgadywać, także nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja to wiem, tylko wtedy mnie skróć, naprowadź na główny wątek i ja już to łapię, że...
0: No to
2: ja
0: cię naprowadzam, no to się naprowadzam, że... jasna sprawa, jakby, wiesz, po prostu kiedy wszyscy już wiemy, o co chodzi, jakby przekazałeś swoje tylko stanowisko, wiesz, to już wystarczy i nie musimy tego rozciągać jakby na jakąś na dłuższą wypowiedź. Znaczy, wiesz, to jest problematyczna sprawa, bo mi się ciebie ciekawie słucha i chętnie bym sobie ciebie dalej posłuchał, gdybyś nadawał dalej Tęczę Zbawiciela w Nocnym Radio, czy... bo miałeś nawet dwie audycje w Nocnym Radio i to jest zupełnie wtedy co innego, nie? Ale jak sobie tu gadamy, to warto troszkę sobie się czasami ugryźć w język i nabrać takiego wyczucia, że coś już powiedzieliśmy i że to już jest jakby w 100% jasne i już spoko,
2: ale
0: nie?
2: Wiesz co, no. Dla wyjaśnienia, ja teraz celowo powtórzyłem pewne rzeczy, bo miałem rozłączony mikrofon i ja nie wiedziałem, co było słychać, więc ja celowo to powtórzyłem, mimo że mogłem to już powiedzieć to samo przed chwilką. A ktoś pytał, co u mnie było, jak mnie nie było, więc powiem jako ciekawostkę, że jedną z moich myśli było taką, o, miałem audycję jakieś tam, ale później, ale po co ja tyle gadałem przez 2, 3, 4 godziny? Przecież trzeba robić krótkie audycje typu 20 minut, zamknąć to w jakimś wstępie, rozwinięciu, zakończeniu i niech ludzie słuchają na różne tematy, jak chcą, posłuchają kilku audycji szedł, ale nie jedna długaśna audycja rozgadana, więc to też zauważyłem, że muszę popracować nad
0: niekoniecznie stylem swojej wypowiedzi. Niekoniecznie, w przypadku audycji to się lepiej sprawdza właśnie, bo ludzie lubią sobie, wiesz, trochę się oderwać od rzeczywistości, posłuchać sobie kogoś, kto ma coś do powiedzenia, wkręcić się, wiesz, w klimat i wtedy można snuć opowieści. Ale trochę innymi prawami się rządzi taka dyskusja, kiedy tutaj jest parę osób, ktoś tam czeka na swój głos i tak dalej, wiesz, no po prostu to wtedy trzeba trochę bardziej zwięźle. No, ale to nie ma problemu, bo też nie chce cię tutaj specjalnie strofować, czy tam cię jakoś, wiesz...
2: Nie, ale... No. Słuchaj, umówmy się tak, że nie bój się wtrącać mi, tylko nie robić wykładu, tylko od razu skracaj albo... Dąż do podsumowania. Czyli, a po co, wiesz, także ja wiem, albo nie rób dygresji, albo wróć do... I
0: takie, tak.
2: Mnie i ja już wtedy zrozumiem, o co chodzi, bo ja wiem, że coś, jestem rozgadany i tak dalej.
0: To nie jest wada, to jest po prostu... to się dobrze sprawdza w przypadku audycji. A tymczasem dostałem, słuchajcie, donata, uwaga, 44 zł.
2: Przypadek?
0: Przypadek? Nie sądzę. Ale nie wiem, Kunradzie, czy spodoba ci się treść tego donata. Cytuję. Jej biodra powoli falowały do przodu i tyłu, i do tyłu, a jej dłoń zaczęła ocierać się o łono. Wysuwała i wysuwała swój palec, spięta... mocno mięśnie zaciskając pochwę wokoło palca, zawsze tak robiła. Kiedy masturbowała się myśląc o Tomasie. O Tomasie? Pytanie, czy to do Tomu, czy do Tomisiu?
2: O Tomisiu. Tutaj Tomisiu. Mnie się zdecydowanie nie podoba ten cytat, ale Tomisiowi się może podobać.
0: No taki bardzo, taki seksualny i to nie wiem, czy się nadaje na nocne radio, bo my tu o ważnych sprawach mówimy, a tu ktoś tutaj o palcu, o wsadzaniu, o biodrach. No to taki trochę dysonans, ale no spoko. Bardzo dziękuję, bo mi to pomaga. Jednak donejciki robią robotę. Akurat jestem bardzo nie przy forsie. Przypuszczam, że tak samo jak Kunrad na przykład, bo Kunrad też chyba, wiecie, taka jest cecha proroka, zbawiciela, że zawsze je... znaczy, wiesz, Kunrad w sumie, a poruszę ten temat.
1: Krawiec. No. W donacie nie liczy się jakość, tylko ilość.
0: No tak. No. Kunradzie, ale popatrz, Jezus był właściwie samowystarczalny i nie martwił się o pieniądze zupełnie. Jego utrzymywały kobiety w zasadzie, tak wnioskuję z Biblii. Miał takie sponsorki. To trochę mnie łączy z Jezusem. Właśnie tak się czasem się zastanawiam, czy ja więcej mam z Jezusa w sobie, czy ty. Mnie na przykład kobiety utrzymują i są moimi fankami i bardzo jestem im wdzięczny za to. O właśnie, chyba poruszyłem drażliwy temat, bo Kunrad zniknął. Chyba się obraził.
2: Problem z mikrofonem. Mogłem nic mówić.
0: Okej. No właśnie, Kunradzie, jak ty na to patrzysz? Czy ja mam w sobie więcej z Jezusa? Bo mnie, wiesz, kobiety utrzymują tak jak Jezusa. Też mam coś tam, jakieś myśli wzniosłe. A z drugiej strony trochę nie pasujesz do proroka, bo ty jednak klepiesz biedę troszkę, a wiesz, Jezus miał bogate szaty i tak dalej. Znaczy, wiem, że spłycam trochę temat, bo ty się nie uważasz za drugiego Jezusa, tylko za tego, który przyszedł, bo tamten nie przychodzi. Miał przyjść i nie przychodzi. Tak. No to ja przychodzę.
2: Tak jest. Ale ty coś mylisz, bo Jezus, że się wyrażę, pierwszy, bo jestem Jezus 44, był żebrakiem. On był karmiony przez tam innych, a oni głodowali. Były sceny, że napadali na czyjeś pola i uczniowie Jezu zbierali z czyjegoś pola kłosy, bo byli głodni. Czyli no, obrobili komuś pole, bo nie mieli co jeść. I przy innych okazjach Jezus musiał... Nie mieli co jeść jego uczniowie, jego wyznawcy, może nie wyznawcy, tylko słuchacze, to musiał cudami rozmnażać chleb i ryby, bo nie mieli co jeść. Także kiedy umarł na krzyżu, to ktoś mu podarował grób, bo też nie miał swojego grobu i majątku, więc ten Jezus biblijny był też biedakiem i żebrakiem. Nie ma żadnych wskazówek, że miał jakiś majątek, czy tak jak mówisz, należał do klasy średniej, czy coś. Nie, nie, tak nie było. Otaczał się biednymi robotnikami, rybakami i tak dalej. A ja nie dążę do tego. Ja po prostu widzę, że ten blichtr materialny dążenie to jest nie wiem, ślepa uliczka, nie tędy droga, jest to droga do zagłady, ale to bym też musiał osobną audycję nadać. Ja odkryłem, że przyszłością i naturalnym stanem ludzkości człowieka jest bieda. O tym chciałem kiedyś nauczać.
0: O, to ciekawa myśl. Naturalnym stanem człowieka jest bieda.
2: Tak, dlatego na przykład ja nie zgłaszam się do polityków Konfederacji i tak dalej, chociaż być może część z ich poglądów bym podzielał, bo ich fundamentalnym nastawieniem do życia jest bogacenie się, obniżcie podatki, niech ludzie się bogacą. A ja zrozumiałem, to jest fundament mojej filozofii i religii, że podstawowym, pożądanym stanem ludzkości człowieka jest bieda, życie w biedzie. Zamiast ścigać się, kto będzie bogatszy i wygrywają tylko 2% najbogatszych, a reszta jest coraz bardziej biedna i zostaje w tej biedzie, to trzeba przyjąć, że nie ścigamy się do bogactwa. Między innymi dlatego upadł komunizm w krajach bloku sowieckiego, ponieważ Sowieci, PZPR, chcieli się ścigać z kapitalistycznym Zachodem na to, kto udowodni, że ich system jest lepszy, że ludzie są bogatsi. A przecież to był błąd. Nie o to chodzi, żeby być bogatym, tylko żeby żyć w harmonii z przyrodą, w systemie odnawialnym, czyli jak to się mówi po angielsku, sustainable, podtrzymywalnym, żeby nie konsumować więcej zasobów, niż nasz kraj jest w stanie dostarczyć, żeby nie uzależniać się od importów z zagranicy, typu na przykład, no bo do komunistycznej Polski przywieziono transport pomarańczy z Kuby albo bananów z jakiejś tam ludowej republiki. Nie, w Polsce banany, cytryny, pomarańcze nie rosną, w związku z tym nie pożądajcie tego owocu, może nie zakazanego, ale drugiego. Jedźcie polskie gruszki, jabłka i śliwy.
4: Konrad, jakbyś się odniósł do tego, jak na przykład wiesz, Adam spróbował jabłko, uważasz, że to jest coś złego, żeby coś spróbować? Czy uważasz, że w sumie dobrze jest w życiu coś spróbować? Żeby posmak...
2: Wiesz co, ten mit o jedzeniu jabłka jest kompletnie niezwiązany z jabłkiem, tylko z zakazem wydanym przez Boga. To w ogóle o jabłko nie chodziło, czy o owoc. Został naruszony. Ale tak, no warto to poszerzać horyzonty. Tak? Na przykład zwróćcie uwagę, co się dzieje w Rosji. W Rosji żyje w tym zamknięciu i oni nie poszerzają horyzontów tej rosyjskiej ludności w tych rozległych terenach, wioskach, miasteczkach. W związku z tym oni nie wiedzą, co się dzieje. Można nimi łatwo manipulować, wmawiać im, że jesteśmy zagrożeni, że tego. Więc tak, rozszerzanie horyzontów człowieka. Nawet byłbym za tym, żeby nie prowadzić indywidualny biznes turystyczny, tylko na przykład wysyłać dzieci, młodzież na zagraniczne wycieczki, nie wiem, do ciepłych krajów, do Afryki, żeby sami doświadczyli innej rzeczywistości, żeby poznali świat i nie na zasadzie właśnie przepychu, o, bo mój tata nas wziął, czy pojechaliśmy na wczasy do kurortu, nie, a wy nie pojechaliście, nie, niech wszyscy pojadą, niech wszyscy zobaczą, cała klasa rozszerzy horyzonty umysłowe.
4: To muszę przerwać. Ale właśnie dlatego mnie ciekawi twoja opinia, bo chodzi mi właśnie o bogactwo, czyli jeżeli ktoś jest biedny, powiedzmy, ktoś zaczyna z takiego statusu biednego,
1: i chce się wzbogacić, żeby właśnie posmakować to bogactwo, jak smakuje, zawsze może wrócić do tego statusu biednego, jeżeli mu bogactwo nie posmakuje. I pytanie moje, czy jest coś w tym złego, żeby spróbować posmakować, jak smakuje bogactwo? Co w tym jest takiego złego?
0: Ale to właśnie, no, dobre pytanie.
2: Że co jest takiego złego, żeby posmakować, jak smakuje alkohol, jak narkotyki? No to, że cię to może wciągnąć, że koszty uboczne, to jest...
0: Kunrat jest, ale słuchajcie, niestety... tutaj się okazuje, że Kunrat jest taki w opozycji do narkotyków. A Kunradzie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że większość wartościowych artystów, pisarzy, muzyków to jednak ci, którzy ćpali?
2: Dobrze, ale pytanie nie tego dotyczyło, tylko mówimy, czy powinniśmy propagować wśród młodzieży, ludności próbowania, żeby wszyscy próbowali wszystkiego czy czegoś tam. Ja mówię nie. I tutaj staję na pozycji o dziwo stricte, ściśle katolicko-jezusowo, tak, jezusowo, biblijnych. Czyli ja, Jezus Antychrystus, staję po stronie Jezu biblijnego. Mianowicie on powiedział, jeżeli cię ręka skłania do grzechu, to odetnij tą rękę. Także on był fundamentalistycznie przeciwko próbowaniu. Nie wytłumaczył tego dlaczego. Ja nie jestem aż takim radykałem, żeby jeżeli cię ręka skłania do wzięcia narkotyku czy czegoś tam grzechu, to odetnij. Nie, ale ja bym był za takim miękkim siłą perswazji, nie rób tego. Byli tacy, którzy próbowali, część z nich po prostu wpada w nałóg, część z nich wsiada do samochodu, rozbija samochód, zabija ludzi. Nie rób tego, odbierzesz sobie kontrolę nad swoim ciałem, umysłem,
0: a to mnie zawiodłeś. Też... zawiodłeś mnie trochę, Konradzie, teraz, bo zrozumiałbym, gdybyś celowo w tym momencie zniechęcał ludzi do narkotyków, mając w tym jakiś cel. Słuchaj. Jednak używki, substancje są dla wybranych. To jest pewne misterium. Więc nie można tego propagować dla wszystkich siłą rzeczy. Gdybym czuł, że ty... Znaczy, czuję, że... przepraszam, Donecik.
5: Który ślece z Moskwy do Odessy i znowu przypływ odwołali lot, wynika to ze słów jej wysokości.
0: Cicho.
5: Statycznej jak Aeroflot.
0: 50 zł. O, to wspaniały słuchacz, podpisujący się pseudonimem Tam, wpłacił 50 zł. To musi być wspaniały człowiek. Ja czuję, że dobra energia bije od tego człowieka i pisze on właśnie mądrze bardzo. Jeszcze nie przeczytałem, ale wiem, że mądrze. Pisze, raz któryś lecę z Moskwy do Odessy i znowu psia krew, tak trochę przeklął, ale tak kulturalnie przeklął, odwołali lot, wynika to ze słów jej wysokości stewardessy. Nie wiem, o co mu chodzi, ale na pewno bardzo mądrze. Majestatycznej jak Aeroflot. Dziękuję uprzejmie. To jest złoto, nie człowiek. 50 zł wpłacił. Właśnie, no, szanuję i cenię bardzo. Tak, Kunradzie, wracajmy do naszej rozmowy.
1: Pamiętajcie, że ja też tu jestem.
2: Ja chciałem zwrócić uwagę, że ktoś dłoń podniósł.
0: Dobra. Znowu psycho, czyli po raz 15 spróbuję go odebrać i pewnie znowu się nie uda. Czuję, że audycja, w której bierze udział Kunrad 44 i psycho, to mógłby być hit, ale to się pewnie nie uda. Takie dwa bieguny. O, Gumball w ogóle dołączył. Syn marnotrawny, który uciekł.
3: Pan jest trzeźwy.
4: Słuchaj, krawiec, to w momencie, kiedy ty będziesz odbierał psycho, czy ja mogę zadać pytanie Konradowi?
0: Proszę uprzejmie.
4: Konradzie, uważasz, że człowiek...
2: Nie, przepraszam, pozwólcie mi dokończyć.
0: Ale nie, Konradzie. Tutaj, wiesz, pewne reguły są. Mówi to misiu, dajmy mu coś powiedzieć, no.
4: No, czy człowiek, który jest biedny, może być chciwy? To jest moje pytanie. I czy jego chciwość, będąc biedna, może być niezauważalna? Natomiast tutaj jest mowa, bo ty trochę porównałeś to do narkotyku. Mi się wydaje, że u ludzi bogatych to nie jest uzależnienie od bogactwa, tylko to jest chciwość, że chcą po prostu być cały czas bogaci. Ale tak jak mówię, jest pytanie, przecież osoba biedna też może być chciwa, a to, że ta chciwość jest mniej zauważalna, no to już jest swoją drogą, nie?
0: I Konradzie, i w tym momencie się poproszę o ripostę, która będzie trwała mniej niż 3 minuty. O.
2: Ależ masz rację, co więcej powiedziałbym, że chciwych ludzi jest być może więcej niż pośród biednych, niż pośród ludzi bogatych. Chciwi pośród bogatych to są ci chciwi spośród biednych, którym się udało wzbogacić, a reszcie chciwych się nie udało wzbogacić i pozostali pośród biednych. Mnie chodzi o to, żeby stworzyć system taki, nie wiem jaki. Jest taka religia dżainizm w Indiach, gdzie oni już posunęli, zresztą buddyzm chyba też to ma, wyrzeczenie się bogactwa do takiego ekstremum, że oni nago chodzą. Oni nawet odzieży nie mają, wiesz? Nic nie mają, po prostu tak jak ich natura stworzyła, takim pozostają, nie pożądają nawet odzieży, domów i tak dalej. To jest jakby skrajność, ale ja bym dążył do tego, żeby właśnie sprzeciwić się rządom PiSu, Morawieckiego, że patrzcie, jak my się bogacimy, Polska ma wzrost 5%, najszybszy wzrost po Chinach, my się rozwijamy, mamy coraz więcej bogactwa. Po co? Po co wam więcej bogactwa w Polsce? Ale ty... Zadłużamy kraj po to, żeby być ciągle bogatszym, bogatszy, ten wyścig się nigdy nie skończy.
4: Tak, ale
2: ja bym powiedział tak, zaakceptujmy ten poziom życia, który mamy i bądźmy z tym szczęśliwi.
4: Konrad, ty mówisz o takich skrajnościach, żeby się nie bogacić, wiesz, ale natura ludzka właśnie taka nie jest, bo człowiek z natury właśnie chce coraz więcej, chce do czegoś dążyć, to jest taka typowa natura ludzka. I próbowanie przyjąć takiego systemu, który jest wbrew naturze ludzkiej, to jest w jakiś sposób zniewolenie człowieka i czy nie wiem, czy to jest dobre.
0: No, dokładnie, Tomisiu. Tutaj w ogóle jak Konrad coś, wiesz, powiedział o tym, że człowiek nie dąży, że naturalnym stanem człowieka jest bycie biednym, to wódz nasz, też tutaj bywalec stały, otworzył oczy w tym momencie, tak cink, po prostu się obudził nagle ze snu, gdzieś tam złapał za mikrofon odruchowo, bo to są rzeczy kontrowersyjne, faktycznie. Ale Konradzie, dajmy Gumballowi coś powiedzieć, bo Gumball tutaj do nas dołączył. Gumballu, halo, halo? Jesteś z nami? Gumballu? Halo? Chyba mu się od tych...
2: Ja bym prosił o ripostę do Tomisia.
0: Już, już, za momencik, tu spokojnie. Każdemu damy czas, każdy ma swój...
4: Ja mam jeszcze coś zaproponować Konradowi, zanim zrobi ripostę, bo na dniach będę zakładał swój kanał, który będzie kanałem politycznym.
0: O Jezu, znowu kanał! Wszyscy teraz zakładają kanały, Discordy, co to się dzieje, no?
2: Ale to słuchaj, jak nie masz kanału, to nie istniejesz, no.
4: Słuchaj, to nie będzie żadna konkurencja dla ciebie, krawiec, obiecuję. I nadal tutaj będę, i nadal będę się tutaj objawiał, tak jak Konrad, od czasu do czasu. Natomiast dam Konradowi możliwość na dłuższe wypowiedzi na moim kanale, bo to będzie kanał stricte historia polityczna i geopolityka.
0: O, czyli więcej Konrada. No to No to może być ciekawe, czyli Kundrat 100%, bo tutaj jest tak w nocnym radio trochę Kundrat, Kundrat 70% jednak. No.
2: Nie, ja bym był za tym, żeby Tomisiu mnie przehamowywał, żeby Kundrada w kanale było do 44%.
0: No, a tymczasem Gambola nie było słychać, Psycho próbuje się dołączyć po raz 15 i mu się nie udaje. Gambol,

0: Tak, tak jak to mówię właśnie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jednak donejcik, którego wysłał słuchacz podpisujący się pseudonimem Tam, 50 zł, aż się wzruszyłem. Aż mi łza spod pachy. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Marmańskim wyż i niebo, jakiś bełkot, szczerze przejmuje Kijów, Kiszynów i Lwów. A ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę, napisał tak na pewno mądrze, pewnie ja tego nie rozumiem, tej mądrości za bardzo, ale tam właśnie wysłał 50 zł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję w imieniu całej redakcji Nocnego Radia, Rady Nadzorczej i tak, wspaniały człowiek. Dobrze, oddaję już głos właśnie Gambolowi, członkowi Rady Nadzorczej. Właśnie słuchamy. W jakim kierunku powinno iść Nocne Radio? W jakim kierunku powinno iść Nocne Radio?
1: Czy te donaty będą podzielone między członkami Rady Nadzorczej? Takie moje pytanie.
0: Zareaguję śmiechem w tym momencie.
2: tak. Ale w sumie mnie to nie obchodzi. Miałem pytanie do Konrada, co on myśli w sumie na temat świadomości człowieka, ale myślę, że to jest pytanie nie na tą godzinę.
0: Właśnie bardzo dobre pytanie do Konrada, właśnie świadomość człowieka.
2: Czy istnieje, czy jest to tylko iluzja?
0: Jeszcze lepsze pytanie, właśnie. Czy my się tak dużo zastanawiamy dzisiaj właśnie nad świadomością człowieka, niby internet jakoś nas wzniósł trochę wyżej, że więcej się zastanawiamy nad tym, dlaczego tu jesteśmy, kim jesteśmy, ale właściwie czy to nie jest taka iluzja, tak jak to powiedział Gumball właśnie mądrze? Konrad chyba nie znał odpowiedzi na to pytanie, bo zniknął, rozłączył się. Psycho cały czas próbuje tutaj dołączyć, ale on nie odpowiada na moje jakby tutaj... Tak, Konrad... No widzicie, coś u Psycho jest nie tak, bo Psycho nie mogę dołączyć. Nie odpowiada na zaproszenie, na zaproszenie wysłane, przepraszam, ale Konrad dołączył znowu. Zerwało, ale dołączył.
3: Ja, w sprawie technicznej, ja zaobserwowałem, że ja trzymam telefon w ręku, nic nie przyciskam, nie klikam i czasami mi się samo podgłośnia, czasami mi się ścisza, a czasami tracę po prostu możliwość mówienia, znaczy działania mikrofonu, bo kiedy mówię, to taka aureola się pojawia koło mojej ikony, czy znaczy, że mikrofon działa. I to przestaje działać i wyciszanie mikrofonu po ponownej aktywowanie w ogóle nie działa, mnie nie słyszycie, więc muszę wyjść z pokoju i prosić o dołączenie i wtedy nagle wszystko się naprawia, więc jest jakaś techniczna wada w tym, przynajmniej moim Discordzie. Mm-hmm.
0: Tu niektórzy na czacie zazdroszczą mi donate'ów i piszą: Krawiec, to dzisiaj zarobisz. To dzisiaj zarobisz. No, przypominam, że śpiących żuli ogląda więcej osób niż mnie, sporo więcej, bo na przykład 1000 osób ogląda śpiących żuli i im tam wpłaca po 200 zł. Bystrzak ostatnio zebrał po 14 tysięcy za swoich śpiących żuli. Ja zarabiam tam 100, 150 na audycję, więc tak skromnie trochę. Z kolei Jamci to pisze tutaj, że znowu napędzam chorego psychicznie gościa i robię mu krzywdę. Pewnie chodzi o Konrada.
3: Do mnie.
0: Tak.

0: myślę, Jamci, to, że jesteś bardzo złośliwy tutaj i taki, wiesz, taki zenonowaty trochę, bo Jakun Rada od zawsze jakoś tam lubię, fajnie nam się gada, ma coś do powiedzenia ciekawego i fajnie mi się z nim rozmawia. Kunrad ma swoje poglądy takie specyficzne, z którymi można się spierać, można dyskutować, ale to jest jakaś wartość. I to jest ciekawa postać po prostu. Nie mam nic... Jeśli uważasz mnie, Jamci, to za osobę, która wykorzystuje kogoś tak, wiesz, instrumentalnie, żeby sobie, nie wiem, tam nabić popularności, donate'ów, to źle świadczy o tobie, w moich oczach przynajmniej, nie? Bo miałbym do ciebie żal, gdybyś tak faktycznie uważał, że ja tu Kunrada jakoś wykorzystuję. Mi się z Kunradem po prostu ciekawie rozmawia. Toczymy sobie jakieś tam dysputy. I z czymś się nawet możemy nie zgadzać do końca, ale wiesz, no to z Jezusem też się pewnie niektórzy nie zgadzali do końca.
1: Ja mam prawie, że jak ktoś, dopóki ktoś nie jest prawnie ubezwłasnowolniony, żeby się wypowiadać, to ma prawo, żeby uczestniczyć w rozmowach i się publicznie wypowiadać.
2: Nie, ale ja przyznaję się do zaburzeń psychicznych. Ja mam zaburzenia psychiczne, one mi dokuczają. Chciałbym być normalny, zdrowy, nie mieć zaburzeń. One są zdiagnozowane jako zespół Aspergera, to jest spektrum autyzmu. Mam pewne, jestem dziwakiem. Kiedyś mi mówili, ty wariacie. A ja mówię, no tak, wariat to znaczy odmieniec, ktoś inny od normy. No tak, jestem inny od normy. No i tyle, a że ktoś mi robi z tego zarzut, proszę bardzo, jak mi udowodnisz, że mam na przykład urojenia psychiatryczne, nie zespół Aspergera, tylko zaburzenia urojeniowe i wygaduję jakieś rzeczy kompletnie oderwane od rzeczywistości, no to udowodnij mi to, tak? Ale samo zarzucanie, że ktoś ma jakieś zaburzenia, typu na przykład ja mam Aspergera, w związku z tym nie wolno mnie puszczać w radio, to i wiesz co, ja szczerze ci powiem, że słuchałem różnych politycznych debat w mainstreamie, nazwijmy to, i paru, no dobrze, co najmniej jednego reportera, takiego dziennikarza bardzo inteligentnego, sam zacząłem diagnozować, on się tak zachowuje, jakby miał Aspergera. Więc po prostu wielu jest ludzi, którzy mają różne dziwne odchylenia. To nie znaczy, że należy ich za wszelką cenę unikać i
1: banować. Czasami po alkoholu ludzie się zachowują. Jakby
2: albo
1: mieli...
2: po alkoholu. Niektórzy udzielali wywiadów po alkoholu i tak dalej.
0: Ja myślę, że w ogóle wypowiadanie się po alkoholu ma trochę wspólnego z wypowiadaniem się po Aspergerze. Bo to jest pewna... Asperger to pewna szczerość. Ja mieszkałem w jednym domu. Mój taki pseudoprzyjaciel miał córeczkę, która miała Aspergera. I to było bardzo szczere dziecko, które po prostu mówiło zawsze to, co ma na myśli, to, co czuje, przede wszystkim to, co czuje.
2: Ale właśnie...
0: Przepraszam cię, Kunradzie, jeszcze trochę rozwinę myśl. Człowiek, który nie ma Aspergera, jest normalny, tak, w takiej naszej nomenklaturze właśnie popularnej, to taki człowiek ma pewne opory przed powiedzeniem czegoś. Ten człowiek, taki człowiek się powstrzymuje, kontroluje. Aspergerowiec nie ma tej umiejętności. Mówi wiele rzeczy tak, jak czuje, tak, jak mu się wydaje. Ta dziewczynka tworzyła poezję na przykład. To była bardzo mała dziewczynka, taki dzieciaczek. I ona tworzyła poezję już jakąś, która miała jakby na celu... Ona czuła, że nie może wszystkiego powiedzieć. Ona gdzieś tam była kumata, bo Asperger to nie jest głupek.
3: 50 złotych.
0: O, znowu donate, przepraszam.
3: I nie licz, bracie, że się stanie cud i co też ci odbiło. Komunikat był z Odessy, że mgła i na
1: startowy... Krawiec, czy ja mogę się wypowiedzieć, bo mam dziecko
0: już.
1: Z Aspergerem.
0: O, to ciekawe, słuchaj, to już ci oddaję głos, tylko wiesz, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dostałem właśnie 50 zł, więc musisz to, misiu, chwilę poczekać. Przepraszam, radzili mi pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud i co też ci odbiło. Komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód. No nie wiem, jak to rozumieć. Dzięki tam, słuchaczu podpisujący się pseudonimem tam, to jest dla mnie też ważne jednak te pieniądze, bo to jest dla mnie być albo nie być. Ale z drugiej strony ważny jest dla mnie głos Tomisia, który powiedział, że ma dziecko z Aspergerem.
2: Ja chciałem się wtrącić.
0: Ale czekaj, bo to jest jakby dla mnie istotniejsze w tym momencie, że Tomisiu ma dziecko z Aspergerem.
2: No ale ja się wtrącę do ciebie i później przejmie Tomisiu.
1: Nie będę miał rozległej wypowiedzi, bo tam nie chcę też tutaj o tym za dużo mówić. W każdym razie my wszyscy jako osoby, które uważamy się za normalne, w naszym codziennym życiu przybieramy pewne maski. Nie jesteśmy nigdy sobą. Rzadko jesteśmy sobą. Może po alkoholu czasami jesteśmy bardziej sobą.
0: Tak.
1: I tak jest podobnie z Aspergerem, że to są osoby, które nie potrafią tej maski przybrać. One są po prostu sobą, te osoby. Nie potrafią oszukiwać, nie potrafią też kłamać.
2: Nie, przepraszam, ja się wtrącę. My potrafimy, tylko nas to brzydzi. Nie? Jest to tak nienaturalne dla Aspergerowca,
0: tak.
2: Ubieranie maski, że odrzuca nas to wstręt. A normalny człowiek, czemu nie? My idziemy na Ukrainę zwalczać nazizm. Jeżeli on nie ma z tym problemu, a mnie by to przez gardło nie przeszło.
0: Dokładnie.
2: Ja to mogę powiedzieć, ale się brzydzę tym.
0: Dokładnie, to coś tutaj cennego zauważyłeś, że Asperger potrafi oszukiwać, ale on po prostu czuje wtedy taki ból, taką niechęć, takie obrzydzenie. Po prostu szczerość jest taką, no takim stanem naturalnym, nie? A bycie nienaturalnym... Okej, ale już oddaję głos tutaj Tomisiu, bo mnie ciekawi bardzo ten... co ty powiesz tutaj... Tomisiu.
1: Nie no, ja bardzo nie chcę, tak jak mówię, nie chcę tutaj się rozwlekać na tym. Wiesz, nie uważam tych ludzi za gorszych. W ogóle dla mnie zawsze pojęcie normalności jest trochę takie względne, nie? To od tego by trzeba było zacząć. Kto jest...
2: Ludzie, ja się wtrącę, ludzie na spektrum normalności. Tak jak jest spektrum autyzmu, to jest spektrum normalności.
0: A Tomisiu, to tak to trochę cię pociągnę za język. Bo mnie to ciekawi. Jak ty identyfikujesz Aspergera? No wiadomo, że jest to pewne spektrum autyzmu i pytanie właśnie, czy powinniśmy uważać takich ludzi za dziwaków, za gorszych, za, nie wiem, za wariatów. To takie popularne słowo, wariat, nie? Łatwo przypiąć komuś taką łatkę.
1: U dzieci to jest pewien problem, bo jak gdyby wskazywaniem palcem, że ktoś jest dziwakiem, że ktoś jest inny i jak gdyby, wiesz, przy przypinaniu jakiejś łatki do tego, powoduje, że tak jak gdyby ten Asperger jeszcze bardziej się zapętla, nie? Moja córka miała Aspergera, ale powiem tobie, że teraz ma 16 lat, to w ogóle po niej nie zobaczysz, że ma Aspergera. Przejawia się to tylko w takich drobnych rzeczach, że nie lubi zmian, na przykład jak coś nowego ma zjeść i takie... Są takie pewne cechy tylko jej zostały, ale to przede wszystkim dzięki temu, że nie była nigdy w jakiś sposób przez to swoje, nie wiem, bo nawet trudno mi to nazwać schorzenie, albo jakąś ułomność, bo dla mnie na przykład to spektrum jest zajebiste. Ja przez to może, nie wiem, bardziej ją kocham, że jest taka inna, nie?
0: Tak, tak.
1: Ale właśnie dzięki temu, że nie była nigdy w jakiś sposób, wiesz, jak to się po polsku mówi, jak dziecko jest, wiesz, gdzieś tam bullying i tak dalej, albo uważane za jakiegoś dziwaka, to ona po prostu z tego jak gdyby trochę też wyrosła, nie? I zaczęła sobie niwelować te niektóre swoje cechy, jakoś lepiej sobie z nimi radzić i teraz w zasadzie jak komuś bym nie powiedział, to taka osoba po stronę nawet by nie zauważyła, że coś ma trochę jakiś tam...
2: Ale ja to wyjaśnię.
0: To, przepraszam, to ja wcześniej może wyjaśnię w dwóch słowach. Osoby z Aspergerem to są osoby całkiem inteligentne, nie odbiegające w dużym stopniu od normy i takie osoby potrafią się dopasować trochę do rzeczywistości i oszukiwać w pewien sposób, w cudzysłowie, oszukiwać rzeczywistość i się dopasować. To mi moja mama powiedziała kiedyś, że ja wiem, że ty jesteś kumaty i tak dalej i że wiem, że się jakoś tam dostosowujesz do rzeczywistości. Po prostu no, my się staramy też jakoś dopasować, tak? Nie chcemy być odmieńcami, nie chcemy być gdzieś tam na marginesie i staramy się. No i tyle. Ta dziewczynka, o której mówię, ona też wiele rozumiała, ale czasem ciężko jest po prostu pewne rzeczy ominąć, znaczy jakby to powiedzieć, zwalczyć, nie wiem, być ponad to i to dziecko się gdzieś tam zamykało, nie wiem, w szafkach szkolnych, gdzieś tam uciekało. Potem matka przychodziła i to dziecko gdzieś tam było schowane, bo gdzieś tam jej dogryzali, wyszydzali ją. Ona się po prostu bała, nie? Bo miała takie jakieś ludzkie uczucia, że gdzieś tam ją gnębią i tak dalej i reagowała, nie wiem, normalny człowiek gdzieś tam potrafi to pokonać i walczyć z tym, przeciwstawić się, nie wiem, dać w mordę. Ja też próbowałem, też potrafiłem, nie wiem, gdzieś tam walczyć w szkole z ludźmi, dać komuś w mordę, gdzieś tam się stawiać, budować. Podam przykład wam. Mam do wyboru albo budować swoją pozycję w tej społeczności szkolnej, co wiem, że to jest pewna gra, nie? A ktoś inny nie postrzega tego jako gry. Ktoś inny traktuje to jako po prostu naturalny stan rzeczy. A ja powiedzmy wiem, że jest to pewna gra, że to jest pewne udawanie i to już zmienia troszeczkę naszą sytuację i nasze postrzeganie rzeczywistości. Wiecie, o czym mówię, nie?
1: No tak.
2: Tak, ale ja bym się nie zgodził trochę z tobą, bo
1: tak jeszcze
2: oni też wiedzą, tylko różnica między Aspergerem a normikiem, nazwijmy to, jest taka, że normalni nie mają z tym problemu, tak? A Asperger robi z tego problem, że jak to można? Ja bym tutaj dodał taką cechę, że Aspergerowcy są naiwni, jak dzieci naiwni. Jak to? To ja mam nie powiedzieć komuś czegoś, albo czegoś powiedzieć w klasie, publicznie, to przecież chyba ja znam prawdę, tak? Jak jest naprawdę? Wszyscy oczekują ode mnie, żebym to powiedział. To jest taka naiwność dziecięca, wiesz? A dla wszystkich innych, ja to jak obserwowałem przez moje życie, że ja się zawsze z pierwszej ławce zgłaszałem z ręką, bo ja chcę tu, bo tak to jest. A normalni ludzie zawsze siadali w ostatniej ławce, ręce założone przed siebie i nic nie mówili. Chociażby ktoś mówił bzdury, tego oni się nie wychylali, nie korygowali nikogo. I ja teraz zrozumiałem, że właśnie oni nie dbają o to, jak jest. Oni mają wewnętrzną taką umiejętność, że ich interes jest zawsze na wierzchu, w związku z tym jak ktoś siebie zrobi durnia, błąd mówi, no to jest jego problem, ja nie będę go korygował i tak dalej. Aspergerowiec, zauważyłem błąd, zauważyłem jakąś prawidłowość, coś się stało, ja was poinformuję, ale nikt nie oczekuje od ciebie, żebyś nas informował, bo wtedy udowodnisz na przykład szefowi firmie, że nie jest najmądrzejszy albo coś i sobie zrobisz kłopoty. Normalni ludzie to wiedzą. Aspergerowiec naiwnie wierzy, że świat będzie lepszy, tak, jak tak, on coś
0: tak,
2: powie.
0: Tak. Są pewne rzeczy, które ci powie aspergerowiec, na które nigdy nie zdobyłby się taki normalny człowiek działający na normalnych, w normalnym trybie, nazwijmy to. Aspergerowiec powie swojemu szefowi na przykład, szanuję cię, chociaż jesteś dziwakiem, jesteś zjebem, ale podobają mi się w tobie twoje cechy charakteru pewne i szanuję cię za nie. A ten szef nagle się, wiesz, tak zdziwi, że ktoś coś do niego takiego powiedział i się i nagle zwolni tego człowieka.
2: No to ja ci powiem.
0: No.
2: Ja straciłem tak pracę.
0: No
2: teraz wiem
0: się.
2: Po iluś latach, że ja straciłem pracę przez moją, nawet nie że głupotę, przez moje niedoskonałości Aspergera. Mianowicie poszedłem do, nie mogłem znaleźć pracy, znalazłem jakąś pracę tam, interesowałem się komputerami, no i z łaski dostałem gdzieś tam pracę i był sobie pan szef w firmie, tak? I pan szef powiedział tak, wyślij gdzieś tam zamówienie i teraz tak, dostań zamówienie na komputer, wydrukuj to na papier na drukarce, a potem ten papier wyślij na faks i wyślij tam gdzieś, do sklepu, do hurtowni, cokolwiek. No ja to robię i patrzę, rośnie sterta papieru, który wydrukowałem, a później faksowałem. I ja mówię, szefie, ale przecież to się tak, nie trzeba tak robić. Teraz można faksować prosto z komputera. Nie musimy faksować wydrukowanego papieru. Jest oszczędność papieru, czasu i tak dalej. Rozumiesz? Faksować, teraz nie wiem, czy z telefonu można faksować.
0: Ale to o czym, coś tak, wiesz, tak staraj się to jakoś ubrać w słowa.
2: Wiem. Wykazałem szefowi, że jego firma działała przez parę lat niekompetentnie, że tak się tego nie robi. Nagle się jakiś, byle jaki ktoś tam bezrobotny zjawił i zaczął poprawiać coś w jego firmie. Miesiąc trwała moja praca w tej firmie, zostałem nieprzedłużona praca, zostałem zwolniony. Rozumiesz? A gdybym okay, był normalny, no to tak szef powiedział, tak firma robi, tak robimy. Czy to ma sens, okay. Czy to straty dla firmy przynosi? Co to tu chodzi? Ja mam dostać pracę, mam zarabiać i jak szef jest idiotą, trudno, robimy tak jak...
0: Okej, czyli spróbujmy to jakoś podsumować, bo to jest, myślę, ciekawe dla
2: co,
0: słuchaczy.
2: Ja dodam jeszcze jedną rzecz, no to misia.
0: No.
2: No to misia. Mianowicie ja słuchałem takiego wybitnego autorytetu nazwisko ma chyba Atwood, czy jakoś tak, i on tłumaczył, że jest to różnica w płci. Dziewczynki mają wrodzoną, są różnice płci, chłopcy, dziewczynki, one mają większą zdolność dostosowywania się do grupy typu moda. Dziewczynki mają naturalnie, że to, co, jaka jest moda, to one się tak ubierają, a chłopcy nie mają tej zdolności, dlatego gorzej sobie radzą z Aspergerem, a dziewczynki łatwiej się, one dalej mają Asperger, ale one się uczą to kompensować, udawać normalne
0: tak,
2: dziewczynki.
0: Tak, tak, być może właśnie dziewczynki są, kobiety są ogólnie bardziej emocjonalne, więc lepiej sobie radzą może z tym takim stanem, w którym większą rolę grają emocje niż racjonalizm, niż pewne wyczucie sytuacji i tak dalej, tylko bardziej emocje. Tomisiu, słucham ciebie.
1: Tak,
0: słuchamy ciebie.
1: Chciałem powiedzieć, że Asperger się różni u dziewczynek i u chłopców. Trudno mi powiedzieć, jak te różnice duże są, bo no, nie mam żadnego chłopca w swojej rodzinie albo kogoś bliskiego chłopca jakiegoś w rodzinie, który by miał właśnie ten syndrom Aspergera, żeby to jakoś porównywać. Natomiast to, co mówił Konrad, te dziewczynki łatwiej sobie potem radzą, potrafią, albo nie wiem, czy to maskować, czy potrafią w jakiś sposób niwelować te rzeczy. Takie rzeczy, co ja na przykład cały czas zauważam u swojej córki, to ona na przykład, jak są jakieś różne tematy, to ma taką obojętność, ale jak się pojawi jakiś temat, który ją interesuje, to potrafi być tak zafascynowana, że świata poza tym nie widzi. Potrafi o tym opowiadać i czytać książki, także ona na przykład jest na takim, nie wiem czy nadal jest, ale była na takim etapie, że strasznie uwielbiała świat kotów i mimo, że już była taka prawie dojrzała nastolatką, to czytała książki o kotach i się po prostu tym tematem tak bardzo interesowała. I to może wśród rówieśników być takie dziwne i przez to może być też dana osoba odrzucona, że ma takie jakieś dziwne upodobania, że się czymś bardzo mocno interesuje, nie?
0: Tak, tak. No. Ale słuchaj, to misiu, Aspergerzy mają to do siebie, że bardzo się zafiksowują na pewnej, na jednej rzeczy, tak.
1: Druga rzecz, którą też u niej zauważyłem, że bardzo często lubi być sama. Że, i nie wiem, tak, czy to jest taka tak. Asperger, że lubią być w samotności, lubią taką samotność i trochę mnie to na początku tak, wiesz, martwiło, no bo wiesz, jak dorastająca dziewczyna no i chce być sama i te rzeczy, no to zaraz się rodzicowi narzuca takie myślenie, kurczę, może jakaś depresja, coś tego, zaraz sobie coś zrobi, krzywdę czy coś, ale nie, u niej to jest właśnie takie właśnie związane z Aspergerem, że ma poczucie takie, czasami ma takie poczucie, żeby być sama sobą, nie? Sobie wtedy tam bierze książkę, czy coś sobie robi, czy maluje, czy coś, po prostu chce być sama.
2: Ja na przykład wybuchła, najpierw, że są manewry rosyjskie na Białorusi, może będzie wojna, bo że wybucha wojna. Jestem zafiksowany, pytacie, co u mnie? No ja nie istnieję dla świata, jestem zafiksowany od rana do nocy i leżę w łóżku i ciągle słucham wiadomości, co jest na wojnie na Ukrainie. Jestem pochłonięty tym wszystkim i jakby nie mam życia prywatnego, tego nie mogę nadawać, bo ciągle nasłuchuję. To też jest przesada, ale właśnie to jest ta cecha takiego pochłonięcia jakimś tematem i trudność z oderwaniem się z tego.
1: No, też taka cecha jest, zauważyłem u niej, tak jeszcze ją obserwowałem, takie wiesz, zachowania na tle rówieśników w klasie, że te dzieci mają pewne takie problemy, kurczę, jakby to po polsku powiedzieć, niemożność w ocenianiu emocji ze strony rówieśników, że nie potrafią tak jakby sobie wyobrazić to, co ktoś może zrobić z drugiej strony. Tak jakby nie potrafią odbierać, tak nie mają takiej wyobraźni, żeby odebrać, że ktoś może na przykład ją uderzyć albo coś zrobić takiego złego, tak, nie? Tak, że to jest taka nieumiejętność u tych osób. No. Ja bardzo czasu musiałem jej poświęcać, żeby jakby takie rzeczy, które dla powiedzmy normalnego dziecka, chociaż nie uważam ją za nienormalną, ale teraz tutaj używam tego słowa w tym kontekście, byłoby zupełnie zwykłą rzeczą, że potrafi odbierać emocje innych osób i takie pewne zachowania, że wyczuwa, że tego nie mogę zrobić, tak nie mogę się zachować, bo ktoś mnie uderzy albo coś mi złego może zrobić. To u niej właśnie tego nie było. Ja musiałem troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby jej wytłumaczyć pewne rzeczy, które dla innego dziecka by były takie oczywiste, nie? Że tak
0: proste,
1: powiem.
0: Tak. Dokładnie, przepraszam cię.
2: Naiwnością, że no co mi grozi, przecież ja mam szczere intencje i tak dalej, ale normalny człowiek przewiduje, że to może mieć negatywne konsekwencje, ale ja odkryłem takie porównanie, ja to sobie te zdolności Aspergera tak tłumaczę, ja to rozumiem, bardzo mi to dobrze to tłumaczy, tylko jak powiem teraz ten przykład, to bardzo wielu z naszych słuchaczy może nie rozumieć, co mam na myśli, ale część, którzy zajmują się grafiką albo nadawaniem wideo na YouTube'a, będą wiedzieli, o co mówię. Spróbuję to powiedzieć. Nie wiem, czy krawiec nas usłyszy. Otóż są komputery, które mają główny procesor w komputerze. Porównuję komputer do mózgu człowieka i pewne rzeczy, właśnie wszystko mogą robić głównym procesorem komputera. Ale technicy, inżynierowie wymyślili, słuchajcie, ale ponieważ jest obróbka wideo, obrazów, czy wideo, czy obrazków, to my zrobimy specjalny taki podprocesor i nazwali go GPU, GPU, graficzny procesor do obróbki grafiki wideo i obrazków. i ten procesor jest tylko, jeszcze inne procesory na przykład są wyszczególnione do obróbki dźwięku, karty, kiedyś były specjalne karty audio do komputerów, teraz już to jest wbudowane w płytę główną, ale są nadal procesory graficzne i można na przykład obrobić film na YouTube'a i skompilować go, przerobić, żeby się nadawał na YouTube'a, tak to ujmę. I to mnie zajmowało 2 godziny. Po prostu chciałem wysłać na YouTube'a i ten mój komputer pracował na tym 2 godziny, aż w końcu po 2 godzinach mogłem to wysyłać na YouTube'a. A w końcu nauczyłem się robić to na karcie graficznej, na procesorze graficznym i nagle się okazało, że to samo wideo robiło mi to na przykład w 10 minut, tak? Zamiast 2 godziny. I to samo jest w mózgu człowieka. Ci, co mają Aspergera, nie mają tego procesora graficznego. Wszystko mogą się nauczyć, zrobić, ale idzie to o wiele wolniej ocenianie sytuacji międzyludzkich, relacji międzyludzkich, dialogów, ruchów, mimiki ciała, gestów. I zajmuje to więcej energii, więcej czasu i to gorzej wychodzi. A normalni ludzie mają wspaniałe te procesory graficzne do kontaktów międzyludzkich, do interakcji społecznych.
0: Tak.
2: I coś, co dla normalnego kompletnie jest bez wysiłku, naturalnie robione, nawet się nie myśli o tym, wy normalni ludzie nie myślicie o tym, dla ludzi z Aspergerem wymaga to wysiłku, analizy. Mózg po prostu szybciej się męczy, bo on nie używa tego procesora graficznego, w cudzysłowie, do kontaktów międzyludzkich.
0: Dokładnie.
2: Musi to nadrobiać innymi ośrodkami w mózgu, kompletnie wielkim wysiłkiem. Też to jest w stanie zrobić twoja córka, ja, czy krawiec, czy... tylko nas to
1: więcej wysiłku.
2: Gorzej nam to wychodzi. Albo inaczej, podam inny przykład, nie z komputerów, tylko z piłki nożnej, tak? Bo było dzisiaj losowanie Mistrzostw Świata, polska reprezentacja się dostała na mistrzostwa, że na przykład weźmiemy obrońcę, takiego Kamila Glika z obrony i możemy go postawić w ataku. Zagra w ataku? No zagra, będzie maskował, tak? Będzie, ale mu to wyjdzie gorzej, będzie wolniej biegał, gorsze strzały odda, będzie... po prostu przegrywała częściej ta drużyna, niż jak wstawimy tam dedykowanego, utalentowanego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski, bo on to ma po prostu ciało odpowiednie, trening, umiejętności, doświadczenie bycia w ataku, a nie w z jakiejkolwiek innej pozycji.
1: Też to zauważyłem u dziewczynek i teraz nie wiem, to już do was pytanie, czy faceci też to mają z Aspergerem. Na przykład ona nigdy nie lubiła być dotykana przez jakieś obce osoby, że miała taką awersję do jakiegoś dotyku, ale z kolei, i to jest też takie, mi się wydaje, może u dziewczynek z Aspergerem taka dziwna rzecz, że do osób, które ma zaufanie, i mówię tutaj na przykład o mnie czy o żonie, właśnie nadmiernie chce być dotykana, czyli na przykład jak ją przytula, ona zawsze mówi, tato, ściśnij mi z całego siły, tak jakby potrzebuje tego bodźca dotykowego, ale tylko od osób, które są jej bliskie. I też to jest takie dziwne. Inną rzeczą, którą jeszcze teraz mi się przypomniało, jak była mała, że ona zawsze, jako malutka dziewczynko, zawsze parła, zawsze była w biegu, rzadko kiedy chodziła. Zawsze biegła i zawsze parła do przodu, że sorry, jak to powiem, może niektórzy się teraz wkurzą na mnie, ale myśmy musieli kupić taką specjalną smycz dla dzieci, bo ona po prostu by nam uciekła. Ona się nigdy nie oglądała za siebie. Ona jak po prostu coś zobaczyła, zafascynowało, to parła w tym kierunku, biegnąc, że po prostu mogła się bez problemu zgubić, zresztą się zgubiła parę razy, także dla nas to
2: był problem. Ale wiesz, to dlatego mówi się o spektrum autyzmu, bo to nie ma jednoznacznych objawów, że wszyscy, znaczy inaczej, są jakieś objawy, że wszyscy to mają, ale każdy ma te swoje różne różnistości. Drugi miał tamto, także dlatego...
1: Proszę? Tak. Mówię, że tak, że jedne na przykład te cechy mogą u danej osoby być bardziej nasilone, a inne mniej wygaszone. Także każda osoba z Aspergerem ma tak jakby swoje własne spektrum, nie? Przez to.
2: Ja na przykład mam też taką od dzieciństwa, to miałem i N. Aspergerowiec w telewizji brytyjskiej, który miał program na ten temat i od niego się to dowiedziałem. On też właściwie prowadzi programy o przyrodzie, o zwierzętach. I teraz też mnie ciekawi, jak to w waszych doświadczeniach jest. Ja na przykład od dziecka byłem bardziej zainteresowany i miałem dobre kontakty ze zwierzętami. Nie, może nie z ludźmi, rówieśnikami, ale ze zwierzętami. I teraz też właściwie, teraz przed chwilą wystawiłem karmę lisom, dzika lisica, wytrenowałem ją, że przychodzi i dostaje ode mnie pożywienie. Przyszedł do mnie, miauczał przed moimi drzwiami obcy kot. To nie jest mój kot, tylko to jest kot sąsiada, ale woli przebywać ze mną niż u swoich właścicieli.
0: Znaczy,
2: w swoim
0: lis,
2: domu,
0: lis czy kot? Lis czy kot? Czekaj, to
2: kotka od innych sąsiadów czeka na mnie na murku i mnie dogania i chce ze mną przebywać. Czyli jest jakby
0: zwierzęta ciągnie do aspergerowców.
2: Nie mamy talentu tego procesora graficznego do kontaktu z ludźmi, tak. Ale mamy jakiś talent do przebywania,
0: ze zwierzętami.
2: Kontaktowania się ze zwierzętami.
0: Dokładnie,
2: jakoś,
0: dokładnie.
2: Czy jakiś taki talent, czy zamiłowanie do zwierząt.
0: Konrad, musisz, wiesz, się
1: pytanie?
0: Pogodzić z tym.
2: No twoja córka na przykład.
1: A ona uwielbia zwierzęta. Ona bardziej kocha zwierzęta niż ludzi. Sorry, że to mówię, ale tak mi się wydaje, że tak jest.
0: Tak mają właśnie.
2: Po prostu, bo powiedziałeś, że lubi być sama, ale to jest nieprawda, bo ona lubi być ze zwierzętami, prawda? Czyli nie sama.
0: Bo czuje więź bliższą.
1: Z tego, że być może osoby z Aspergerem właśnie mają taki problem, że nie potrafią tych facial expression, jak to się po polsku mówi, odbierać u ludzi. I przez to, że ludzie są po prostu...
2: Wyrazy twarzy.
1: Tak, przez to, że ludzie są zakamuflowani.
0: Tak,
1: że,
0: dokładnie.
1: Że i potrafią zrobić inną twarz, a co innego myślą, że jest takie to wrodzone, w człowieku jest to wrodzone takie oszukiwanie, nie? Facial expression, że po prostu...
0: Aspergerowie z tego w ogóle nie kuma. Aspergerowie z tego w ogóle nie
2: kuma. Amerykańsko-angielskie tak. Za każdym razem how are you i taki uśmieszek fałszywy.
0: W ogóle słychać mnie? Słychać mnie? W ogóle słychać mnie w ogóle?
1: W tej kulturze amerykańskiej właśnie też kurwa. Nie tylko u dorosłych, ale u dzieci jest taka sztuczność, plastikowy uśmiech.
2: Tak.
1: Tam po prostu jest rozbieżność między tym, co naprawdę do kogoś czujesz, czy próbujesz komuś powiedzieć, a tym, co twoja twarz pokazuje. I być może i tego nie ma u zwierząt. Zwierzęta są bardziej szczere. Jak cię zwierzę nie lubi, to szczerzysz zęby, nie? Jak cię lubi, to się przytula i tak dalej. I mi się wydaje, że może dlatego takie osoby jak moja córka się po prostu lepiej czują w tym świecie zwierząt, bo nie mają problemu właśnie w tym oszukańczym takim, wiesz, odbieraniu tak. Tych emocji.
0: Dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie. Przepraszam, chyba mnie wywaliło z dyskusji, tak sobie gadałem sam do siebie przez jakiś czas, ale
2: wiesz,
0: to spoko, aspergerowcom
2: to
0: nie przeszkadza.
2: Nic z tym zrobić. Nic nie mogłem z tym zrobić. Musieliśmy czekać, aż
0: ale spoko, sam... spoko, nie, to luz. A aspergerowcom to nie przeszkadza, bo aspergerowcy mają trochę swój świat. To też jest cecha ludzi z Aspergerem, że mają trochę swój świat własny. Moja na przykład mama to w końcu zauważyła, poczytała jakieś tam książki na ten temat i zauważyła też po moim zachowaniu, że ci ludzie mają trochę swój świat własny. A to, co mówicie, że takie osoby lepiej się komunikują, znaczy lepiej im się przebywa ze zwierzętami i tak dalej, to jest, to można to wytłumaczyć tak, że po prostu u aspergerowca liczą się pewne też gesty, mowa ciała, są bardzo wyczuleni na te rzeczy. Aspergerowiec to jest człowiek, który po prostu bierze takie niuanse do siebie. Normalny człowiek, tu było pytanie na czacie, a kim jest normalny człowiek? No może taki jak ty właśnie, który żyje według normalnych reguł, który rozumie świat trochę lepiej, zasady, które nim rządzą. My mamy pewne deficyty i pod pewnymi względami jesteśmy jakoś tam do przodu, że... Ja tak to rozumiem, że jak w grze RPG, nie? Po prostu mamy czegoś tam więcej, czegoś mniej. Tak po prostu. I tu nie trzeba od razu kogoś oceniać, że jest gorszy czy lepszy. Czegoś ma więcej, czegoś mniej. I...
1: Aczkolwiek jest taka pewna pułapka, ja muszę też uważać, bo mam jeszcze dwójkę innych dzieci, że jak poznasz już tego Aspergerowca, to możesz go nawet pokochać albo polubić bardziej niż takiego normalnego człowieka. Za to właśnie, za te cechy, które są odmienne od zwykłych ludzi.
0: Ja tam szanuję ludzi normalnych.
2: Ale wiesz co, to normalnych. Być może to nie chodzi o Aspergera, ale po prostu takie z dowolnym dzieckiem, która wymaga większej opieki, być może rodzic dając tą większą opiekę, troszcząc się, bardziej się wiąże z tym dzieckiem, być może w ten sposób.
0: Ale to zawsze jest tak, że rodzic bardziej się troszczy o to dziecko, które ma pewne deficyty, któremu czegoś brakuje. To jest naturalne, że rodzic często wybiera jako swoje ulubione dziecko to dziecko najsłabsze i to dziecko, które jest silne, które się stara, które ma wszystkiego pod dostatkiem tych cech, nie? To ono się czuje, ono się czuje takie właśnie pokrzywdzone, bo myśli sobie, kurczę, to ja tak się staram, dobrze się uczę, jestem dobry w sporcie, w nauce i tak dalej i jestem gdzieś tam tym drugim dzieckiem, że rodzic poświęca więcej uwagi na to dziecko słabsze, ułomne, w takim ogólnym rozumieniu, ale to jest też naturalne zjawisko, bo rodzic ma to do siebie, że rodzic stara się gdzieś tam bardziej zwracać uwagę na to dziecko, które bardziej potrzebuje tej uwagi.
1: Mogę też wam taką ciekawostkę powiedzieć, że właśnie to społeczeństwo tutaj amerykańskie, które jest trochę sztuczne, cały czas udaje, cały czas mówi, że jest zawsze okej, okay. Jak się pytasz how are you, to zawsze I'm doing great i tak dalej. Być może właśnie przez to, że to społeczeństwo takie jest, moja córka sobie tutaj jakoś tak sobie średnio, nawet bym powiedział, że nie za bardzo dawała radę w tej komunikacji takiej między peer-to-peer, czyli między tam uczniami. Natomiast w Polsce się świetnie zaakceptowała, bo może po prostu w Polsce przez to, że nie ma tej, że jest tak bardziej taka bezpośrednio, jak się źle czujesz, mówisz, że się źle czujesz, jak się czujesz dobrze, to się uśmiechasz, że jest po prostu ta non-verbal, czyli ta komunikacja niewerbalna.
2: W Polsce możesz narzekać.
1: Możesz narzekać, ona się tam bardzo dobrze czuje i się, nawet bym powiedział, odnalazła wśród swoich rówieśników. Obawiam się, że może nie będzie chciała nigdy wrócić z Polski do Stanów.
2: Ja bym chciał się podzielić jeszcze taką moją obserwacją, wnioskiem na temat zwierząt i Aspergerów. Mianowicie, odkąd zacząłem się zajmować tu kotami, uratowałem parę kotów zagubionych, ale chodzę na spacery z tymi kotami z sąsiedztwa. Zauważyłem, że w którymś momencie tak patrzę, obserwuję zachowanie tych kotów i chwila, moment, przecież te koty się zachowują, jakby miały Aspergera. Czyli na przykład chcą przebywać w towarzystwie, ale to nie znaczy, że trzeba je dotykać. Możesz je dotykać, ale to nie znaczy, że długo, troszkę,
0: tak,
2: parę,
0: tak,
2: właśnie
0: tak,
2: pogłaskania tak. I zostaw mnie w spokoju. Tyle już mi wystarczy, nie?
0: Tak,
2: czy,
0: tak.
2: Czy kot chce dotyku, chce na przykład, żebyś go tam tłamsił, tego, ale tylko jak on chce, tyle od tej osoby, od której on chce, a nie od innej, tak jak ty mówiłeś.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Że w kontakt się... z rodzicem. I tak, na przykład tak, są tak. Obok ciebie, ale nie patrzą się na siebie koty, tylko patrzą się i ja mówię, ten kot mnie nie lubi, bo się na mnie nie patrzy. Okay,
0: ale słuchaj, ale słuchaj,
2: on mi Kunrad, ufa, bo się na mnie nie patrzy.
0: Ale
2: nie?
0: Słuchaj, Kunrad, ja siebie sam przyłapuję na dokładnie tych samych cechach, takich właśnie, wiesz, zwierzęcych trochę, że chcę kontaktu tylko tyle, ale już więcej nie, nie? I to, wiesz, takiemu normalnemu człowiekowi się wydaje chore, dziwne i takie, wiesz, popierdolone, nie? Że co, jakieś gierki ze mną grasz, co tu, jakieś masz, wiesz, fochy czy coś, nie? I ludzie, wiesz, nawet na czacie dzisiaj tutaj ludzie piszą, że to się ludziom wydaje dziwne wszystko i wydaje im się, że my tak sobie tutaj coś, jakąś, nie wiem, że jakimiś, jakby to określić, że mamy jakieś muchy w nosie, nie? Że staramy się zrobić z siebie kogoś innego, wyjątkowego, coś, ale my po prostu tak mamy, no, że mamy pewne niedoskonałości, pewnych rzeczy, pewne rzeczy może i rozumiemy, ale sprawia nam to duży dyskomfort, dopasowanie się do pewnych reguł. Tak po prostu jest i słuchajcie, ludzie, nie musicie reagować tak od razu jakoś alergicznie, bo po prostu jesteśmy różni, no i wy możecie się czuć dumni z tego, że jesteście normalni, że potraficie grać według pewnych reguł, które nam wyznaczyła cywilizacja, ludzkość i tak dalej, a my się nie do końca odnajdujemy na przykład w pewnej grze. Czegoś tam nie rozumiemy, sprawia nam to ból, dostosowanie się do pewnych reguł. Wam jest łatwiej, ale czy ktoś jest lepszy, ktoś gorszy? Nie, po prostu jesteśmy różni i to jest taka... Pomyślcie sobie o tym tak, że takie ocenianie, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, to jest taka cecha takiego kmiota, takiego prymitywa, nie? Który zawsze musi szukać jakiegoś odmieńca w swojej społeczności. Ktoś nie pasuje do społeczności, to go zaraz tam zajebać, cegłą mu łeb rozpierdolić, nie? A możemy myśleć inaczej, że po prostu jesteśmy różni, że trzeba szanować drugiego człowieka. Nie wiem, skoro ja was szanuję i podziwiam pewnych ludzi, że potrafią się gdzieś tam odnaleźć w tej cywilizacji, w tym świecie, dostosować do pewnych reguł i zazdroszczę im, to wy też możecie gdzieś tam wykazać się pewną wyrozumiałością, że są ludzie, którzy trochę im ciężko po prostu z tym i z samej tej racji, że im ciężko, to już sprawia, że po prostu się nie dostosowujemy, bo każdy żyje według pewnych swoich przyzwyczajeń. Bohaterem
1: być może,
0: jest ten...
1: Być może jest tak, że to działa w dwie strony, że my, w cudzysłowie normalni ludzie, nie potrafimy zrozumieć ludzi, którzy są trochę odmienni od nas i mają to spektrum Aspergera czy jakieś inne. I tak samo oni nie potrafią zrozumieć normalnych ludzi. Czy to działa może w dwie strony? No nie wiem.
0: Tak, ale wiesz, to co...
2: Nie mówiono na ten temat. Teraz zaczęliśmy o tym mówić, więc żeby się porozumieć, trzeba o tym się wymieniać informacją.
0: To, co dla was jest super łatwe, a to, co dla was jest łatwe i jednocześnie, a z drugiej strony coś jest trudne, to dla nas coś jest odwrotnie, dla nas coś jest super łatwe, a to, co dla was jest trudne, dla nas jest łatwe. Po prostu mamy inne cechy, no. Na przykład u mnie tak często jest, że to, co dla was jest super łatwe, nie? Gdzieś tam, nie wiem, wyjść, zagadać, znaleźć jakąś tam kobitywę między ludźmi, gdzieś się wkręcić w towarzystwo, to dla was może być super łatwe, a dla mnie jest super trudne, wymaga ode mnie dużo więcej wysiłku, pewnego przedsięwzięcia.
2: Ja podam przykład, bo tam pytałeś, że ktoś na czat zadał pytanie, jaka to jest różnica, a może ja mam Aspergera, więc ja wymyśliłem taki przykład, że znowu nawiążę do sportu, typu liga futbolowa, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, stadion w Chorzowie, narodowy, mecz, baraże. I teraz tak, normalny człowiek naprawdę nie zarabia dużo, a będzie, tu w Anglii na przykład to jest typowe, wyda mnóstwo setek tysięcy funtów na abonamenty biletów na stadion po to, żeby iść na stadion na mecz swojej drużyny i wrzeszczeć w tłumie trąbki, światła, race, wiesz, wrzeszczeć w gęstym tłumie ściśniętym i tak dalej. Dla aspergerowca to jest nie do... Ja na przykład pomyślałem, przecież to są jacyś durnie. Jeżeli ja chcę oglądać mecz, to go siadam sam w pokoju, włączam transmisję i widzę, jak ten Lewandowski strzela bramkę z powtórką ze wszystkim. Ja później się złapałem, że to nie o to chodzi. wcale nie chodzi o to, żeby obejrzeć mecz, tylko normalni ludzie, po prostu ich to, że się wyrażę, jara, dostają takie podniecenia, jak są w tłumie, wrzaskliwym, mnóstwo bodźców, świece, race, błyski świateł, picie alkoholu, wrzaski, śpiewy, rozbierania się z koszulek, machania flagami, skakania po płotach. Dla aspergerowca to jest przerażające. My to możemy robić, ale nikt z aspergera nie będzie płacił za to setek złotych tysięcy, żeby kupować bilet i się męczyć w tłumie rozbrzeszczanym co tydzień na meczu. Aspergerowiec też jest patriotą, też będzie oglądał mecz reprezentacji, ale sam w swoim pokoiku na telewizorze z komentarzem fachowca, który mu omówi techniki, prawda, ustawienia drużyny 4-3, tam 2, czy inne, czy 3-4, wiesz, i to a dla zwykłego, normalnego człowieka to nie ma znaczenia, byle pójść, napić się piwa, z kumplami wrzeszczeć, im większy tłum, a jeszcze jak się pobić z kibicami drużyny przeciwnej, no to już w ogóle super jest, bo się coś dzieje. Asperger nie, jego to będzie stresować, będzie chciał tego unikać, będzie się z tym źle czuł.
0: Tak, tutaj...
2: Wywaliło Krawca znowu. Krawiec wywaliło cię, nie wiem, czy mnie słyszysz. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, to...
0: Okej, okay. Sorry Kunrad, już jestem. Przepraszam bardzo, próbowałem psycho dołączyć na różne sposoby. Naprawdę, i zapraszając go tu do rozmowy jakoś tak tutaj opcjami. Jednak nie zgodzę się z Gumballem, że ten Discord jest taki super, też ma swoje wady. Na przykład to, że taki psycho, nie sposób go tutaj dołączyć do dyskusji, jak on tu prosi o głos i tak dalej, po prostu jest zablokowane. No nie da się, nie da się. Próbowałem go sam tutaj zaprosić, też nijak. Po prostu jest jakaś blokada, no nie da się. Co chciałem powiedzieć, bo na czacie piszecie, że tak trochę jest taki wydźwięk waszych wypowiedzi, że co, uważacie się za kogoś wyjątkowego? Absolutnie. Słuchajcie, no cały czas tu podkreślam, absolutnie się nie czuję jakiś w ogóle lepszy od kogokolwiek. Więc skąd takie was w ogóle przypuszczenia, że ktoś jest inny, to od razu musi się czuć jakiś lepszy, tak? Nie, ja chciałbym być normalny, chciałbym po prostu zazdroszczę ludziom, którzy potrafią żyć normalnie. Po prostu nie wiem. Jest w ogóle, słuchajcie, taka sytuacja, że my was prosimy tutaj, żebyście jakoś nas zrozumieli, a wy cały czas, o co, to jakiś jesteś wyjątkowy, lepszy? Kurwa, o co wam chodzi? Weźcie się, odpierdolcie, kurwa, jak takie macie w ogóle postrzeganie rzeczywistości, to w ogóle... To wypierdalać, no kurwa, no. Już mnie to wkurwia po prostu, no takie...
2: Ja to wyjaśnię.
1: Ja to wyjaśnię też.
2: Słuchaj, diament rękę podnosi.
1: Dobra, ale ja tylko chciałem bardzo krótko powiedzieć i też odpowiedzieć, bo na czacie były pytania, że może ja mam Aspergera, chcę powiedzieć, jak to wygląda, żeby... Jak wygląda badanie, pierwsze badanie, żeby po prostu, wiesz... sprawdzić, czy ktoś ma Aspergera, to mogę powiedzieć w przypadku mojej córki, jak było. Natomiast, wiesz, jeżeli chodzi o Aspergera, może po prostu jest taka moda powstała, że się mówi, że każdy chce mieć teraz Aspergera, się poczuć lepszy i może z tego wynika to, że osoby, które w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda to schorzenie, czy ten syndrom, nie wiem, jak to nazwać, bo raczej to... Ja tego nie uważam za schorzenie, uważam że to za pewną odmienność. Może po prostu te osoby tego nie rozumieją, na czym to polega i dlatego...
0: Tępe chuje! Są tępymi chujami, kurwa. Ktoś, kto mi dziesiąty raz ja mu mówię, że nie czuję się lepszy od ciebie i weź już mi nie pisz takich rzeczy, że co, czujesz się lepszy czy coś. Ja mu tłumaczę, a on cały czas swoje, że a co, kurwa, taki lepszy jesteś? Co, taki hopsiu do przodu? To słuchaj, to weź, spierdalaj, kurwa, nie dorosłeś do rozmowy normalnej między ludźmi i gdzieś tam cię coś męczy, sam jesteś jakimś takim, kurwa, niedorozwojem. Sorry, ale już mnie po prostu to wkurwia, ale po prostu nie mogę z debilami, no kurwa, no. Dobra, oddajmy głos Dariuszowi.
2: Ale ja Krawiec, chciałem tylko powiedzieć, że dostałeś aspergerowego uniesienia, więc spokojnie, to się da wyjaśnić.
0: Jutro będę żałował, tak? I będę tak przepraszał, no, ale sorry, ale po prostu nie mogę z kimś, komu coś tłumaczysz 10 razy, a on nadal swoje. Co? Taki lepszy jesteś, kurwa, tak?
2: No, słuchaj, i taki... to trzeba przepuścić, overlook, nie zwracać na to uwagi, bo po pierwsze, należy to tłumaczyć po wielokroć, ale to ja spróbuję wytłumaczyć po Dariuszu czy kimś.
4: No, to ja pomogę powiedzieć, że jestem lepszy od wszystkich, bo mam osobowość schizotypową i to ma tylko tam 3% populacji, a nie tam aspergerowcy, co tam ich jest 5% pewnie.
0: No ty jesteś diamentowy, czyli gdzieś tam
2: no to
0: 10...
2: jesteś lepszy.
0: 10 leveli jeszcze w górę. W ogóle masz takie postrzeganie rzeczywistości, że...
2: Ale słuchajcie, najlepsi to są otyli, bo już słyszałem, że jest ponad 50% otyłych w społeczeństwie. Otyli są najlepsi, bo jest ich najwięcej.
1: Ja z kolei chciałem zaznaczyć jeszcze raz, i dobitnie, że jest to radio ludzi nienormalnych.
0: Dokładnie. A ja przepraszam, bo trochę się unoszę faktycznie. Jestem trochę po alkoholu i trochę mnie to potęguje jednak te stany, że po prostu reaguje. Okej, ktoś tam może coś się dopytywał, może coś miał na myśli innego. Nie wiem, trochę się unoszę. Sorry, dobra, już będę cicho przez jakiś czas. Dariusz.
2: Ja bym chciał to wyjaśnić.
0: Ale dajmy Dariuszowi teraz coś.
4: No ja właśnie kocham wszystkich aspergerowców, bo mają zajebisty urok osobisty i są niesamowicie tacy przyjaźni, mili i ciężko aż zrozumieć tą ich przyjaźń, to że są aż tak bardzo mili i utalentowani w różnych kierunkach i najbardziej podoba mi się to u aspergerowców, że mają jakieś popierdolone talenty. Na przykład muzykę robią zajebistą, albo są mówcami po prostu, takimi jak Krawiec czy Kundrat. A ja mam osobowość schizotypową i to ja w ogóle jestem dopiero pierdolnięty, to się objawia właśnie tym, że jestem ekscentryczny w maksymalny sposób właśnie.
0: Słuchaj, Dariusz, może są różne takie, wiesz, odmiany, jakby to powiedzieć, oderwania od rzeczywistości, że po prostu niekoniecznie trzeba być jakimś Aspergerem, czy ADHD, czy cokolwiek tam, żeby być trochę innym człowiekiem, który nie przystaje do tej rzeczywistości, który się buntuje. Wiesz, może ty masz z kolei inne jakieś cechy, które sprawiają, że żyjesz inaczej, że jesteś uważany za ekscentryka. Może masz jeszcze coś innego, może tego nie zbadaliśmy jako cywilizacja, ludzkość. Może po prostu, na przykład, nie wiem, od małego się interesowałeś alternatywnymi rzeczami, różnymi, alternatywnym spojrzeniem na rzeczywistość, które wynikało z pewnych twoich cech psychofizycznych. I wiesz, i tak po prostu też jesteś jakiś tam ekscentryczny, i to wynika z czego innego, po prostu.
4: Znaczy, no ja byłem przebadany przez masę lekarzy różnego typu i właśnie charakteryzujemy, że właśnie ta osobowość schizotypowa, czyli nie mam schizofrenii, ale mam jakby takie paranoidalne, na przykład mam lęk społeczny, na przykład czasami mi się wkręca, że ktoś chce mnie zabić, nie? I wtedy po prostu mam ochotę wyskoczyć przez okno, bo myślę, że ktoś jest w pokoju obok i chce mnie zastrzelić, na przykład, nie? Takie rzeczy mi się zdarzają, na przykład. A to tak naprawdę to były halucynacje od tego, że ja głośno oddychałem, nie? Ja oddychałem głośno i wydawało mi się, że ktoś głośno oddychał w pokoju obok, nie? I myślałem, że ktoś jest w pokoju obok. 50 zł. U mnie w domu, nie? A, jasna a nikogo nie było i przyszła moja mama, pokazuje słońce. Mi, że o, tu Piotr, a tutaj Dariusz nikogo nie ma, nie? Tutaj nikogo nie ma w pokoju obok, nie? To nie musi skakać przez okno, nie? I ratowała mi życie, tak bym skoczył przez okno, nie? Albo na przykład mam dziwne myślenie i dziwną mowę, nieszczególną, metaforyczną, taką kunsztową.

0: lat, a na takiego, co już... Już ma hajs, to się mówi ekscentryk, nie? To takie ciekawe jest, takie podejście społeczeństwa do tematu, nie?
1: Wiesz, Dariusz, tylko nie będę tutaj mówił od siebie, tylko tak będę mówił tak, jak mi się wydaje, czyli tak, wiesz, możesz to podzielić przez
2: no
1: dwa.
2: No to od siebie właśnie.
1: No, to tak od siebie trochę też. Nie chcę ci odbierać żadnych ułomności i, że tak powiem, nienormalności, ale wydaje mi się, że wielu ludzi ma problem taki, odbierając ciebie, czy to, co mówisz, czasami naprawdę czujesz i jak gdyby jest, tkwi w tobie, czy po prostu trochę trolujesz, nie? To tak mi się wydaje, bo tak przynajmniej u mnie jest, że czasami nie wiem, w którym momencie jesteśmy jak gdyby trolowani, a w którym momencie mówisz tak, jak naprawdę czujesz, nie?
0: No to powiedzmy, że...
2: Przepraszam, przerwę. To Misiu, a nie wziąłeś pod uwagę, że taka osoba, którą masz na myśli, może czasami trollować, nie zdając sobie sprawy dokładnie z tego, że troluje, po prostu idąc na pewien żywioł i wypowiadając pewne słowa gdzieś tam z głębi duszy, nie do końca wiedząc, jakie to ma konsekwencje. Wiesz, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Po prostu ty oceniasz ludzi jako takich, którzy dokonują pewnych działań, wiedząc, co robią. A Dariusz może po prostu płynie na fali pewnej i on nie do końca nawet czasami zdaje sobie sprawę z tego, czy troluje, czy nie troluje.
3: 13 zł. Na parterowe mieszkanie dla Dariusza,
1: wierzysz, że
3: żeby
1: może
3: się
1: być
3: nie zabił,
1: coś takiego jak bezmyślne
3: okno.
1: Trolowanie?
2: Bezmyślne to nie jest dobre słowo. Spontaniczne. Może to lepsze słowo.
0: Może tak. Ja powiem tak, że no 90% moich wypowiedzi, czy 95% wypowiedzi to nie jest żaden trolling, tylko szczera prawda. A te może 5% takie, to ja lubię sobie ubarwić niekiedy różne swoje wypowiedzi różnymi kwiatkami, zobaczyć, na ile sobie mogę pozwolić, do kiedy aż...
1: No? Więcej niż 5%. Przyznaj się, Dariusz, że jest to więcej niż 5%.
2: Ale czemu cały czas to... Słuchaj, ty patrzysz trochę od strony człowieka, który wie, co robi, który ma pewien plan, a popatrz na to od tej strony. Ktoś idzie na żywioł, mówi, co mu w duszy gra przez chwilę, idzie na żywioł. Ja tak też często mam. I po prostu ja się nie zastanawiam... To mi się zmieniło w pewnym momencie życia, bo kiedyś więcej się zastanawiałem, ale teraz częściej po prostu coś mówię spontanicznie, co mi tam leży na sercu i się nie zastanawiam, czy to ma sens, czy to kogoś zaboli. To jest z kolei negatywna cecha Aspergerowców, że nie zastanawiają się nad tym, czy coś kogoś zaboli, czy coś będzie miało swoje konsekwencje. Słuchaj, ja wiesz, ja potrafię komuś dać w ryja spontanicznie, rozbić szyby, powiedzieć coś, co komuś naprawdę kogoś zaboli bardzo i się nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu tak czuję. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No, tak.
1: Ja chcę Dariuszowi w pewien sposób pomóc, bo wiesz, część ludzi się od niego odwraca, dlatego że właśnie uważa go za takiego trochę trola, który do końca nie chce szczerze powiedzieć, na ile troluje, a na ile tak czuje i mówi to, co czuje. I ja w ten sposób na przykład chcę Dariuszowi pomóc, że jak na przykład w tym momencie teraz, a już się trochę przyznał do 5% trolowania, ubarwiania, a jak się jeszcze przyzna do 10%, być może, że będzie miał większą publikę i więcej ludzi, wiesz, i do niego na serwer
2: trafi. Źle to oceniasz, stary.
1: Dlaczego? No wiesz, ludzie...
2: Ale ty, słuchaj, ty oceniasz to ze swojej perspektywy człowieka racjonalnego, który ocenia rzeczywistość, który ma jakiś plan, który potrafi się zastanowić na spokojnie, a może Dariusz czy ja...

0: reagujemy żywiołowo, instynktownie i czasami nie pomyślimy, jakie coś ma konsekwencje, czy mamy jakiś w tym plan, czy coś zyskamy na tym, tylko po prostu wywalamy z siebie po prostu coś, co nam leży na sercu. Wiesz, o co chodzi? Tak się zachowywało dokładnie dziecko z Aspergerem, z którym miałem jakiś tam kontakt. I też widzę to u siebie i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest czasami złe, że czasami jest to błąd, że ale czasami sobie z tym po prostu nie radzę. Wiesz, po prostu nie potrafię tego okiełznać do końca, tak jak ty. Ty potrafisz lepiej nad tym zapanować. Ja ci to mówię głównie dlatego, bo... Głównie z tego powodu, że zależy mi na tym, żebyś lepiej zrozumiał swoje dziecko.
1: No ale właśnie to jest trochę nie fair, co robisz, bo próbujesz mnie przegadać i dać mi jak gdyby do zrozumienia, że ktoś z Aspergerem jest odrealniony i gdzieś odłączony zupełnie od rzeczywistości, na co się nie zgadzam. Wiesz, to co Dariusz mówi, często jest strasznie odrealnione i odłączone od rzeczywistości i trochę nie fair, że tutaj próbujesz pod to podciągnąć ludzi z Aspergerem, wiedząc, że mam dziecko z Aspergerem, powiedzmy, nie? Jednak wiesz, moja córka nie jest tak odrealniona, żeby mówić o takich rzeczach zupełnie niestworzonych, które nie mają miejsca, więc nie podzielam twojej opinii, że tak u nas, u Aspergerów jest tak, że po prostu my idziemy na żywioł i gadamy byle co nam ślina na język przyniesie.
0: Nie byle co, tylko tak jak czujemy. Może popełniamy błędy. Słuchaj, weź pod uwagę, że możemy też popełniać błędy, ale po prostu w danej chwili nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, czy mamy rację, czy nie, tylko tak, wiesz, czujemy. Też, słuchaj, przepraszam, nie chciałem cię urazić, nie chciałem być tutaj nie fair, wykorzystywać coś. Absolutnie. Wydaje mi się, że mam rację, bo sam jestem trochę w tej sytuacji.
1: Wydaje mi się, że nie masz racji i próbujesz bronić Dariusza, a ja chcę, żeby Dariusz się sam obronił.
0: Nie, tam Dariusza nie. Bardziej tak od swojej strony patrzę w tym momencie.
2: Ja no nie będę się bronił, bo już ten mój nawyk taki upiększania swoich wypowiedzi już tak mi zanika dosyć mocno i już nauczyłem się, żeby tak już nie eksperymentować z tą mową polską, naszą śliczną, wspaniałą, taką siarczystą właśnie, tylko jakby no już tak staram się mówić tak już w 100% tak prawdę, a jak nie mówię tej prawdy, to mówię potem, że o, tam żartowałem, czy tam upiększyłem coś, bo czasami są jakieś tam nieporozumienia i wtedy wchodzę na zbyt wielkiego ekscentryka, jak coś za bardzo upiększę. No ale no, to mnie spotykało i tak dalej, no już nie będę wspominał co i tak dalej, bo to już wiele razy wspominałem, to miało rację bytu. I faktycznie spotykają mnie niestworzone rzeczy, jeżeli ktoś by teraz byłby zniesmaczony tym, że na przykład wydają mu się, że wszystkich trollowałem zawsze i wszędzie, to nie, tak nie było, na pewno.
0: To misiu, wiesz, tak trochę cały czas zmierzam do tego, żeby wszyscy ludzie zrozumieli, że my, Aspergerowcy, nie uważamy się za jakichś ani lepszych, ani jakichś geniuszy, tylko wręcz przeciwnie, że też możemy popełniać błędy, też możemy nie mieć racji, też może nam się coś wydawać, tylko wszystko się sprowadza do tego, że jesteśmy trochę bardziej szczerzy w artykułowaniu swoich własnych przemyśleń i jeśli ja coś ci teraz mówię, to po prostu tak myślę i też mogę się mylić, też mogę nie mieć racji. Jeśli ty odczuwasz tak, że ja tu jakąś wykorzystuję sytuację czy coś, to może mi się też noga powinęła i tak dalej. Więc zupełnie, wiesz, nie tak to wygląda, że ja tu staram się pokazać siebie jako z jakiejś lepszej strony od innych i pokazać ci, że mam rację, nie? Wiesz, no też rozmawiamy sobie, nie? Więc ja też spoko słucham ciebie i też sobie staram się analizować, co ty mi starasz się przekazać.
2: No ale cieszmy się tym, bo dzięki temu świat jest różnorodny, taki bardziej kolorowy, nie czarno-biały, a ma inne odcienie tam fioletu, inne odcienie tam niebieskiego czy tam żółtego i powinniśmy się tym cieszyć. Gdzieś się tym radować właśnie, no.
0: O Jezu.
2: Chyba, żeby to podało jakąś skrajność, no.
0: No to no dokładnie, dobra. No.
1: Spróbuję coś powiedzieć, bo mnie jakoś dziwnie tak rozłącza, jak zaczyna mówić. Krawiec, tu nie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o Aspergera, bo ja nawet nie wiem, czy Dariusz ma Aspergera, czy nie. Nie było takiego pytania.
2: Ale... Ja nie mam Aspergera, ale mam coś jeszcze bardziej specyficznego, co jest bardzo takie rozbudowane i równoległe do Aspergera, ale to jest osobowość schizotypowa. To możesz poczytać na Wikipedii.
1: Masz to zdiagnozowane, czy tak?
2: Tak, tylko tak. F21, no.
1: Natomiast co do Krawca, Krawiec, sam przecież powiedziałeś jak parę minut temu, że u Aspergerowców jest taka wrodzona hipernaiwność, nie? Hipernaiwność. I może dlatego ty to odbierasz, jak ktoś takie rzeczy mówi, odbierasz, że ktoś jest po prostu szczerze to mówi. A dla takich ludzi, w cudzysłowie, normalnych, jak ja i innych, my to trochę inaczej odbieramy, nie? My odbieramy to może jako trollowanie, jako właśnie ubarwianie.
0: No tak. No ciężko nam się czasem skomunikować, bo patrzymy na świat zupełnie inaczej. Powiem tak, enigmatycznie, pewne osoby, ze mną rozmawiają w takim języku i w taki sposób, że ja w ogóle nie wiem, o co im chodzi. I tak jakby patrzę, jakby kosmita do mnie przyleciał, nie? Więc... ale jakoś tam się staram, no. Weźcie też pod uwagę to, że my się też jakoś tam staramy dopasować, zrozumieć. I to też wymaga pewnego trudu. I też tak nie rozumiem do końca, bo Tomu na przykład pisze, czy osoby z Aspergerem należy izolować od grupy, czy zasługują na większą tolerancję. Może niepotrzebnie odbieram to znowu jako jakiś przytyk czy sarkazm, ale...
1: No bo tak... wiesz co, bo prawie pewnej rzeczy nie rozumie, że... Może ktoś tak pisze do ciebie, to może po prostu chodzi o twoją atencję, żebyś odpowiedział właśnie. I znając już ciebie, że ty się uruchamiasz na takie rzeczy, ludzie to wykorzystują. Pomyślałeś o tym? Że ludzie czasami na czacie piszą takie rzeczy właśnie, żeby ciebie uruchomić. A ty jako osoba z Aspergerem właśnie się uruchamiasz, bo po prostu masz tą wrażliwość Aspergerowca. Że to cię po prostu uruchamia od razu.
0: Ja nie sądzę, żeby Tomu miał to na myśli akurat i żeby starał się mnie jakoś striggerować. Myślę, że on po prostu nie do końca rozumie faktycznie tą sytuację, bo nie potrafi się wczuć w sytuację drugiej osoby, w tym przypadku akurat, bo wiem, że on lubi takie trochę gierki, coś tam pstryknąć, pstryczka w nos dać, wiesz, jakiś tam sarkazmik, ale w tym momencie akurat on faktycznie nie rozumie tego. I ja tłumaczę po raz kolejny, że nie domagam się ani wyższej atencji, ani nie uważam się za kogoś odrobinę nawet lepszego od człowieka normalnego, który no to... ma wszystko poukładane, tylko po prostu się jakoś tam tłumaczę, że tak mam, tak żyję i że pewnych rzeczy nie rozumiem, a niektóre być może rozumiem trochę lepiej. Jak w grze RPG. Po prostu masz te statystyki, masz czegoś tam więcej, czegoś mniej i niekoniecznie się możemy... musimy uważać, że jesteśmy, nie wiem, lepsi od kogoś. Ja absolutnie nie uważam się za lepszego od kogokolwiek z was. Wręcz przeciwnie. Trochę cierpię, że kurwa trochę gdzieś tam jestem z boku, że jestem takim dziwakiem trochę. Chciałbym być taki normalny, normalnie żyć, mieć rodzinę, żonę, dom, śmiać się z pewnych rzeczy, które we mnie powodują traumę, tak? U mnie jest trauma, a ktoś sobie normalnie żyje. Chciałbym tak, ale męczę się z tym, nie potrafię, po prostu część swojego życia poświęciłem na walkę, wydawało mi się, że dam radę jakoś poukładać sobie życie, ale nie dałem rady i w końcu powiedziałem sobie pas. Myślę, że Etam jest trochę, może być może też jest taką osobą, która sobie nie radzi z takimi prostymi rzeczami. Zauważcie, Etam ma problem z wysłaniem paczki. Nie wiem, dla was jest problemem namalowanie pięknego obrazu jakiegoś. Dla mnie nie jest to problem, tak? Malowałem jakieś tam obrazy świętych do kościoła, coś tam. Dla mnie to nie jest problem. A dla was nie jest problemem, nie wiem, wysłanie paczki, tak dalej. I szanujmy się, każdy ma swoje talenty jakieś i to nie jest, ja nie uważam, że to jest tak coś większego, że ja namaluję obraz, a ty wyślesz paczkę. Każdy ma swoje jakieś umiejętności, tylko szanujmy się jakoś i zrozummy, że ktoś ma z czymś problem, dla kogoś coś jest proste, dla kogoś coś jest trudne. Czy to jest takie ciężkie do zrozumienia?
1: Ja chciałem coś powiedzieć, krawiec, ale mi nie dałeś dojść do głosu.
0: Mów, śmiało.
1: Słuchaj, jako rodzic, bo tak tylko mogę się wypowiadać, bo ja nie mam problemu z Aspergerem, to wcale nie jest przyjemna rzecz, że twoje dziecko ma Aspergera, bo to jest bardzo problematyczne. I na przykład zarzucanie, że ktoś zarzuca, że te osoby, że tak jakbyśmy my się szczycimy, że mamy dziecko z Aspergerem, albo że jak ktoś ma Aspergera, się tym szczyci, to jest gówno prawda. Bo każdy rodzic, wiesz, jakie chce mieć dziecko? Normalne. Ja nawet nie chciałbym mieć geniusza dziecka, tylko wolałbym mieć normalne dziecko. I
0: pewnie, że tak, tak.
1: Rodzic chce mieć normalne dziecko, które normalnie będzie funkcjonowało wśród swoich rówieśników. Nikt nie chce mieć, żaden rodzic nie chce mieć dziecka ani z autyzmem, ani z Aspergerem, ani jakiegoś geniusza. Każdy chce mieć normalne dziecko i uważam, że to jest jakieś w ogóle głupkowate myślenie, że nie wiem, ludzie z Aspergerem to są jacyś lepsi ludzie, albo dzieci z Aspergerem to są jakieś lepsze dzieci. To jest w ogóle nieprawda. I my sobie na przykład nie tworzymy, to nie jest, to diagnoza nie polega na widzimisię, że moje dziecko ma od dzisiaj Aspergera, bo przez to będzie, nie wiem, lepsze, albo będzie się, nie
0: Ale
1: wiem.
0: Ale to jest w ogóle jakaś abstrakcja, kto tak w ogóle myśli? Kurczę,
1: Zdaj mi dokończyć. Ja powiem, jak to było na moim przykładzie. No, kurczę, córka miała problemy, naprawdę takie problemy, że żeśmy nieraz płakali, bo się w szkole nie potrafiła dogadać z rówieśnikami. No to wszystkie takie socjalne problemy. Dalej idziesz z tym do lekarza. Lekarz się zastanawia razem z tobą, co z tym zrobić i dają tobie trzy pakiety. Jeden pakiet dostaje, to są takie same pakiety i to się nazywa Vanderbilt Assessment, czyli to jest taki bardzo rozbudowany kwestionariusz, gdzie naprawdę robisz to przez kilka godzin, bo tam jest mnóstwo pytań. I te trzy kopie trafiają tak. Przepraszam, jest więcej kopii, bo do każdego rodzica z osobno trafia. Czyli jedna kopia trafia do mnie, jedna kopia do żony, do matki, kopia do nauczyciela i jeszcze dodatkowo dochodzi lekarz, który prowadzi twoje dziecko. I każdy musi rzetelnie na te pytania odpowiedzieć, prawdziwie, bez oszukiwania, bez, wiesz, kombinowania. I na podstawie tych czterech opinii, a tam jest pełno pytań, dopiero się próbuje dojść do tego, jaki problem ma to dziecko, w jakim spektrum się znajduje. I wierz mi, krawiec, że ja próbowałem oszukiwać, robić tak, żeby właśnie się nie okazało, że moja córka ma Aspergera, natomiast z drugiej strony wiedziałem, że to jest bez sensu, bo to tak naprawdę oszukuje siebie, a nie, wiesz, nikogo innego, ale po prostu zależało mi na tym, żeby mieć normalne dziecko. Więc teraz pytanie jest, dlaczego ci ludzie dookoła mi mają zarzucać, że ja chcę mieć dziecko z Aspergerem? Jaki jest w ogóle sens tego?
0: Nie wiem,
1: mieć normalne.
0: Nie wiem, stary.
1: Rozumieć, dlaczego ludzie piszą w ogóle na czacie, że się ktoś czuje lepszy, bo ma takie spektrum.
0: Nie wiem, czemu jest taka sytuacja, że pewnie ludzie doświadczają pewnej tragedii i walczą z tym i starają się jakoś w tym odnaleźć, a inni to postrzegają jako, nie wiem, o, wymyślił sobie, że ma Aspergera, chce się wybić, chce być jakiś, jakiś szczególny. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, stary. Też tego nie do końca rozumiem. Jak, wiesz co, myślę, że to się sprowadza do po prostu do takiej do behawioryzmów. Po prostu zwierzęta też nie lubią, czują wrogość do osobnika, który jest inny, a u nas ludzi to się sprowadza do wymyślania sobie różnych rzeczy dziwnych. Co komu tam przyjdzie do głowy, nie? Że on się czuje lepszy, że on coś tam chce ugrać, że on coś, on to, tamto i po prostu do tego się to sprowadza, bo innego wytłumaczenia nie widzę. Cały czas podkreślamy, że w pewien sposób jest to tragedia ludzka, że wcale się o to nie prosimy, że nie czujemy się lepsi, że tęsknimy za taką normalnością, że chcielibyśmy żyć normalnie, a ktoś inny będzie sobie cały czas jakąś historyjkę dopowiadał, bo...
1: Nawet dzieci nie mają żadnych benefitów z tego, że zostają zdiagnozowane z Aspergerem. Wierz mi, no ja mówię ci to z całego serca szczerze, nie ma żadnych benefitów, nikt mi żadnych pieniędzy za to nie płaci, ani w szkole nie dostaję jakichś specjalnych, nie wiem, lepszych ocen, ani nie dostaję dodatkowych zajęć, które ją ubogacą, nic. Nie ma żadnych, ani to żadnych benefitów.
3: Ja chciałbym się dołączyć do tej debaty i w końcu powiedzieć moje zdanie na ten temat, jeśli mogę.
0: Śmiało, dawaj.
3: No więc rozgadam się trochę, ale być może to nie jest prawda, ale bo wszędzie są trudności i zawsze w historii były z traktowaniem ludzi innych. Myślę, że wielu ludzi z Aspergerem było prześladowanych w przeszłości, na przykład jako czarownice, bo to były osoby, które właśnie nie przepadały za tłumami, za środkiem uwagi w wiosce, no to były traktowane jako odludki, na starość po prostu przebywały same ze sobą, z kotami, z różnymi, no to wiesz, a to opętany przez szatana, przez czarownica, no i wiesz, były polowania i prześladowania i tak dalej. Co do, czyli zawsze to było, że ktoś odmienny był traktowany jako w cudzysłowie gorszy, tak, że trzeba go prześladować. Ale to w różnych cywilizacjach, w różnych kulturach inaczej. I teraz amerykańska kultura. Amerykańska kultura jest inna od polskiej. W Polsce i ponoć chyba w Skandynawii, co mi się nie podoba, nie masz prawa być lepszy, masz być taki sam, to polskie piekło, jak wszyscy inni. Nie wolno ci, a tym bardziej nie wolno ci mówić, że jesteś lepszy. Nawet jeżeli są jakieś tam Agnieszki Radwańskie, Igi Świątek, Roberty Lewandowskie i ewidentnie wszyscy widzą, że są lepsi, to od razu jest społeczność, która ich po prostu szydzi z nich, szkaluje i tak dalej i wyzywa, albo tak się źle ubrał, czy tam coś, mecz przegrał jeden, no i szkalują, więc to jest powszechny problem. W kulturze amerykańskiej jest inaczej, przynajmniej tak było kiedyś, że wszyscy dążyli do tego, żebyś był lepszy i czy miałeś garba, czy miałeś wyczesz oczu, czy coś, to robiłeś karierę w filmie, albo gdzie indziej, albo cokolwiek, zakładałeś inną firmę, robiłeś biznes, zarabiałeś pieniądze i byłeś lepszy w cudzysłowie. Ta kultura jest nastawiona, żeby nie być przeciętnym, tylko nagradzać odmieńców, wybitne jednostki, być lepszym. I to jest taka ogólna uwaga. A teraz do tej mojej oceny, że po prostu powinniśmy dążyć do propagowania zmiany kultury. I jeżeli ktoś jest inny, to kończymy na tym. On jest inny. Co to? A to znaczy, że jesteś lepszy? Tak jest! To znaczy, że w czymś jestem lepszy, a w czymś jestem gorszy.
0: A w czymś gorszy, dokładnie. No.
3: I po prostu przykładem jest na przykład kolor skóry. No to jesteś biały, to jesteś lepszy? Tak jest, ja jestem lepszy, bo mam w mojej skórze mniej pigmentu. Afrykańczycy ciemnoskórzy mają mnóstwo pigmentu, dlatego oni nie generują witaminy D w północnych regionach świata, gdzie jest małe nasłonecznienie, w związku z tym są gorsi, tak? Ale za to, jak Europejczyk, czy jakiś Skandynaw, czy Polak pojedzie do Afryki z jasną skórą, to jest lepszy? No nie, jest gorszy, bo tam jest wielkie nasłonecznienie, więc nasi jasnoskórzy ludzie dostają raka czerniaka skóry, umierają. A Afrykańczycy nie, bo mają ciemną skórę, są lepsi od nas. Po prostu każda cecha odmienna powoduje, że w czymś ktoś jest lepszy, w gorszym. I to powinna być mentalność, którą powinniśmy propagować, że nie robić problemu z odmienności, tylko szukać, jak tą odmienność można korzystnie wykorzystać.
0: Dokładnie. No, co wam ludzie to przeszkadza, że ktoś ma większe predyspozycje do tego, żeby być lepszym grafikiem, czy poetą, czy pisarzem,
3: głos do śpiewania,
0: a ktoś inny jest świetnym sportowcem. Może wy jesteście lepszymi sportowcami, może macie większy talent do biznesu i jeszcze jakieś inne rzeczy.
3: Był taki film Forrest Gump i on był debilem. On miał bardzo niską inteligencję, Forrest Gump, ale znakomicie grał w ping-ponga, więc go Amerykanie wybrali do delegacji ping-pongistów amerykańskich na mecz przeciw Chinom. I zrobił wielką karierę jako ping-pongista, mimo że był o bardzo niskiej inteligencji, czyli był gorszy. Ale w ping-ponga był lepszy od wszystkich innych Amerykanów. No, takie podejście warto propagować.
0: No i to jest fajne. Byłby cudowny świat, gdybyśmy to zrozumieli i szanowali siebie nawzajem, że ktoś ma predyspozycję do tego, ktoś inny do tego. To jest taka, po prostu pewni ludzie popadają w pewną skrajność. Są, jak to się mówi, są tacy ludzie, których nazywają sawantami, jak to się mówi, sawanci. Ci, którzy potrafią na przykład policzyć w pamięci jakieś tam obliczeń dokonać, nie? W jedną sekundę. No to...
1: Ja chciałem się odnieść tylko tutaj, bo teraz sobie sprawdziłem czata do tego, co napisał Marcin Otręba, bo on się wyśmiewa z tego, że powiedziałem, że są rodzice, którzy nie chcą mieć dzieci geniuszy. Ale to nie wynika z tego, że... Bo to jest też kwestia, co pojmujemy jako bycie geniuszem. I ludziom się wydaje, że bycie geniuszem strasznie ułatwia życie. W pewnym sensie tak, a w pewnym sensie jest to przekleństwo. I jak chcesz, Marcin, weź sobie poczytaj o badaniach takiego amerykańskiego psychologa, który się nazywał Louis Terman. I o badaniu, on po prostu wyłuskał ze szkół kalifornijskich 1500 geniuszy, że tak powiem, czyli uczniów o ponadprzeciętnej inteligencji, tam ponad 150 IQ albo więcej, i śledził ich życie. I się niestety rozczarował w tym, jak sobie radzili w społeczeństwie. Więc wiesz, część rodziców, która wie, że może za tym iść pewne przekleństwo, wolałaby mieć raczej dzieci takie normalne, inteligentne, ale nie ponad jakąś superprzeciętną. I o to mi chodziło.
0: Zrównoważone. Może powiedzmy zrównoważone, nie? Bo to jest dobre słowo. Kiedy masz zrównoważone te pewne cechy, charyzma, zręczność, siła, mądrość, inteligencja, tak mówiąc trochę językiem RPG, a nagle się trafia dziecko, które ma jakieś tam benefity dziwne, wiesz, perki, nie? Tak trochę falautowo. Że ma plus 5 do tego, a minus 10 do tego. No to jest to wymagające. Trzeba w wychowanie takiego dziecka włożyć trochę więcej cierpliwości, pewnego zrozumienia. Jest to kłopotliwe czasami, dziwne, bo dziecko się odzywa do ciebie nagle dziwnym językiem, a ktoś inny ma dziecko, które gdzieś tam gra w piłkę, robi karierę. Ludzie, zrozumcie to, że to nie jest nic, czym my się tutaj chełpimy, z czego ktoś jest ktokolwiek dumny, ktoś sobie coś wymyśla, że ma takie dziecko. Absolutnie, nikomu się to ani nie opłaca, ani nie jest to nikomu na rękę. Po prostu tak jest. No i nie wiem, zrozummy jakoś siebie i szanujmy się. I tyle. Po prostu no, taki dziwny jest ten świat. No, tak się czasami dziwnie toczą koleje losu, że ktoś się rodzi taki trochę inny, że ma czegoś więcej, czegoś mniej. I nie wiem, taka wielka filozofia, kurwa, że nie wiem, trzeba wam to tłumaczyć jak debilowi. Takie proste rzeczy trzeba ludziom tłumaczyć. Nie wiem, to idźcie sobie gdzieś tam może na Onet albo do Dody. Jak ktoś tego nadal nie rozumie, to idźcie sobie gdzieś tam posłuchać Zenka Martyniuka może, albo coś, nie wiem, bo chyba się nie dogadamy.
3: Ja chciałem powiedzieć, że to niby się wydaje proste, ale ogólnie jest tak, że propaganda mainstreamu, to co się słyszy, to co ludzie myślą i co jest promowane, jest takie, że no bo przecież wszyscy mamy takie same żołądki, czy wszyscy jesteśmy równi. Doszło do takiej skrajności, że teraz jest feministyczna ideologia promowana, że kobiety, mężczyźni są równi. Nie ma różnic, przecież tyle samo wszyscy powinniśmy zarabiać, bo jesteśmy tacy sami. Nagle się pojawili imigranci z Afryki, no wszyscy jesteśmy taki tacy sami. Jesteś Europejczykiem z dziada pradziada, pojawia się jakiś nauczyciel imigrant z Afryki, on tobie ma być równy, nie masz prawa zaprotestować, to jest tak samo Polak jak ty, wszyscy ma być, więc jest taka odgórna propaganda, żeby wszelkie odmienności eliminować i urawniłowka, wszystko ma być traktowane jako równe, a tak nie jest, właśnie powinno się propagować to, że jesteśmy, na przykład na banknotach amerykańskich jest takie hasło po łacinie, nie wiem, czy to Misiu powie to hasło. E pluribus unum, czyli z wielu jedni, tak? Rozszerzając to z wielu, czyli z różnorodności jesteśmy jedni. Proszę?
1: To hasło znajduje się nad tymi. Jest orzeł, który trzyma taki pęk strzał i to hasło
3: nie pamiętam, ale jest to na banknotach takie e pluribus unum, nie wiem czy to ludzie wiedzą co to znaczy, w każdym razie to jest takie już programowanie Amerykanów, że jesteśmy różni, tak, że są czarni Amerykanie, biali tam z Polski, z Niemiec, z Anglii, natywni Amerykanie, nie wiem, Chińczycy, wysocy, krótcy, rudzi, cokolwiek, nie znający angielskiego, bo przecież tak było przez wiele lat z tymi masową emigracją, ale jesteśmy Amerykanami, powinniśmy się akceptować w tym, że jesteśmy różni, że są dzielnice chińskie, żydowskie, włoskie, czy tam jakieś polskie, jaskowa, ale jesteśmy Amerykanami, jak co do czego stajemy razem, śpiewamy hymn, czy wspieramy reprezentację, czy idziemy na wojnę. I to jest jakby już w tej kulturze, że nie należy, nie zależy nam na siłę równaniu wszystkich. Tak? A w Polsce ta kultura, nie wiem skąd ona się wzięła, równania, że wszyscy mają być tacy sami i nie wolno się wychylać, no niestety to nie jest silna jakby obezwładniająca tendencja, ale ona jest bardzo mocna w tym polskim społeczeństwie.
0: A co myślisz, Kunradzie, jakbyś ocenił na przykład Chiny? Słyszałem, że tam celebrytami są właśnie naukowcy, różni odkrywcy, wynalazcy, a u nas celebrytami jest ktoś, kto tam, nie wiem, najebał komuś, zesrał się gdzieś i nagrał to. Mi się wydaje, że to nas prowadzi do upadku jakiegoś i w stosunku do Chin będziemy coraz słabiej stali, bo jednak dobrze robi takie, wiesz, docenianie właśnie talentów różnych tam naukowców, a u nas co? Takiej dody, elektrody słucha 2 miliony, a jakiegoś naukowca 800 osób, nie? I to nie wróży nam chyba dobrze, nie?
3: Wiesz co, nie wypowiem się o Chinach, bo za mało wiem, tak powiem asekurancko, ale powiem ci, jak jest w Wielkiej Brytanii. I to wywołałeś ciekawy temat. Otóż w Wielkiej Brytanii, co mnie denerwowało, wiesz, przyznaję szczerze, w Wielkiej Brytanii na przykład jakiś sportowiec, tenisista, Andy Murray, jakiś przeciętny Szkot z jakiegoś miasteczka tam jakieś w Szkocji, nagle się okazało, że gra w tenisa dobrze i wygrał Wimbledon, dostał tytuł szlachecki. Nie jakiś tam order od prezydenta, został od królowej wyniesiony ponad wszystkich innych Szkotów, Anglików. Tak, ten człowiek jest lepszy od reszty i królowa uczyniła go Sir Andy Murray. Tak samo z jakimiś innymi sportowcami, nawet Afrykanami, czy jakimiś wybitnymi, czymś, co się wyróżniają. Tak? W Polsce tego nie ma. Najwyżej dostaniesz gdzieś tam jakiś order tam od prezydenta raz do roku, nikt tego nie ogląda, nikt o tym nie wie. Przed twoim nazwiskiem nie ma żadnego tytułu z tego powodu. Także jest odmienność traktowania wybitnych jednostek i nie bania się tego, że nie jesteśmy równi, tylko są lepsi, gorsi, równi, równiejsi, pewnych trzeba traktować z większym szacunkiem, a ci, czym się niczym nie wyróżnili, mają mniejszy szacunek trochę, nie? Nie wiem, skąd to się wzięło, że z komunistycznej Polski, czy z jakichś innych kultur. Niektórzy mówią, że to z kultury folwarcznej polskiej, że po prostu wbrew pozorom większość polskiego społeczeństwa nie pochodzi od szlachty, która też głosiła równość, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, tylko wywodzimy się z folwarków, ze wsi, gdzie po prostu wszyscy byliśmy równo chłopami, poddanymi, pańszczyźnianymi i tak dalej. I ta kultura przetrwała do teraz. Nie wiem, skąd to jest, w każdym razie trzeba nad tym pracować, ponieważ dzieje się rzecz szkodliwa, że ludzie, którzy są wybitni w Polsce, są niedoceniani, powiem łagodnie, i wyjeżdżają za granicę. I premier Morawiecki mówił, że to jest pułapka średniego rozwoju. Że Polska się rozwija, potrafi kształcić kadry, kształcić wybitne jednostki, a te wybitne jednostki niedocenione w kraju wyjeżdżają i tam są poszukiwane, żeby nie powiedzieć rozchwytywane, i wzbogacają obce kraje, obce budżety, obce uczelnie, obce narody, a nie Polski. Polska zostaje takim średniakiem, przeciętniakiem.
0: Polska to jest dziwny kraj, bo to jest z jednej strony taki przeciętniak narodów, a z drugiej taki trochę jednak faktycznie Chrystus narodów. Naród, który potrafi dokonywać zrywów, który potrafi zrobić coś...
4: Szkoda, że pan grube donaty, smutna buźka.
0: Przepraszam, bardzo.
4: Ta dyskusja.
0: Donaty. Tam wysłał dyszkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Szkoda, że pomija pan grube donaty, monotonna ta dyskusja. Chyba, może coś pominąłem. Przepraszam, jestem dzisiaj trochę w piątkowym nastroju, trochę jestem pijany, faktycznie, ubzdęgolony. Staram się jednak trzymać trochę fason, ale czasem z racji tego, że jestem pod wpływem alkoholu, coś pominę, faktycznie. Więc patrzę faktycznie na donata od Tama.
1: Wiesz co, być może jest ta dyskusja monotonna, ale wiesz...
0: Ale ważna może.
3: też chciałem powiedzieć, że ważna.
1: Warto o tych rzeczach rozmawiać. No ja wiem, że to jest mało, ja sam lubię, wiesz, jak się jajcować, jak się coś dzieje, więc sorry, że piątek taki monoton. Wiesz, no...
0: Faktycznie pominąłem tutaj ważnego donata, grubego. Pisał tutaj tam o tym, że o pobocznym słońcu. Czy ktoś coś wie o pobocznym słońcu i co to oznacza? Błogosławieństwo dla myśliwych, które wilczyca zsyła swym dzieciom. Ja myślę, że Tom może być w takim trochę stanie jak ja dzisiaj. I stąd takie trochę dziwne donaty.
1: Albo może mieć też Aspergera.
0: Może też, tak, właśnie myślałem.
3: Ja chciałem powiedzieć przy okazji tych ud różnych zaciskanych, że cokolwiek, jakkolwiek to brzmi w tej audycji, ważne, że opłaca rachunek za internet Krawcowi.
0: A dokładnie, dokładnie. A szanowny panie Tam, akurat domyślam się, kim jesteś, z racji szczodrości i tak mi tutaj pseudonim też jakoś koresponduje. Domyślam się, kim jesteś i z racji tego, że Michael Cimino też jest tobie bliski, to też się domyślam, kim jesteś. I powiem ci, że najbliższa audycja w niedzielę pewnie będzie dotyczyła właśnie tego reżysera, specjalnie dla ciebie. Więc pewnie się poczujesz trochę połechtany i że jakoś tam bierzemy sobie pod uwagę tutaj twoje zdanie i upodobania i tak dalej, więc coś szykujemy na ten temat, na temat tego reżysera. No więc...
1: To jest trochę, jestem trochę zdziwiony, że dla niego ta audycja wydaje się monotonna i nudna, skoro temat przecież Ukrainy był dla niego ważny i nawet chyba planował wyjechać tam, żeby coś pożytecznego zrobić, więc to mnie trochę dziwi.
0: No mnie też, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że no chyba jesteśmy tutaj... No, słuchają tego radia tacy ludzie, którzy potrafią sobie odczytać pseudonim Tam w drugą stronę, tak? No. I wiedzą, kto to jest. No więc wiemy o sobie tutaj dużo, wiemy, jakie są twoje plany, panie Tam. I może faktycznie nas trochę dziwić, że ta dyskusja ci się wydaje płytka.
1: Pan Tam w sumie mógłby zadzwonić i opowiedzieć, skoro napisał, że nie może wrócić z Kijowa, nie wiem, skąd on tam wylatuje, więc może mieć dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
0: No, no.
3: Słuchajcie, ja chciałbym anegdotę opowiedzieć o tenisie i tenisistce Naomi Osaka. Otóż Naomi Osaka niedawno grała jakiś mecz i tak dalej. Jedna osoba z trybun i wszyscy bili brawo, Naomi, okej, okay, trzymaj się, bo ona miała tam jakieś problemy z depresją, ze stresem. I nagle jedna osoba, jakiś troll z trybun zakrzyczał, Naomi, ale tam jesteś do niczego, tak powiedzmy. No i ona się rozpłakała, przejęła się tym i tak dalej, więc cała afera z tego wybuchła, że się nie nadaje i tak dalej, że powinna wziąć psychologa i wzięła psychologa i psycholog jej powiedział, słuchaj, nie przejmuj, wszyscy jej mówili, nie przejmuj się jakimś pojedynczym głosem krytyki. No i to samo u nas, no nie zwracajmy uwagi na skrajności, że pojawia się jakaś jedna osoba na czacie, ale nudna audycja, ale do niczego krawiec jest. Po prostu karawana jedzie dalej, robimy swoje, bierzemy na miarę na konstruktywną krytykę, korygujemy błędy, ale jedziemy, robimy swoje, no bo nie możemy się przejmować pojedynczymi niezadowolonymi, ale ten Kundrat to jest, nie wiem, jak on to powiedział, szaleniec czy tam coś, psychiczny, chory. Robimy swoje, no dopóki jest słuchalność, dopóki słuchacze się domagają audycji, A poza prowadzącego tym, i gości, to robimy swoje. W ogóle nie zwracać uwagi, bo zawsze się ekstremalne głosy krytyki będą pojawiać.
0: Tak, czasami warto się, Konradzie, po prostu nie przejmować pewnymi rzeczami. Właśnie to jest problem ludzi nadwrażliwych, że się zbyt nie przejmują wszystkim, co się dzieje dookoła nich, a nie potrafią normalnie przejść przez życie. No.
1: Chciałem się tylko wtrącić szybko do Konrada, bo wspomniał o pani Naomi, Naomi, tak? To się nie odmienia. Naomi Osace. Jak ktoś lubi tenisa, może Konrad też lubi tenisa, to chciałem przypomnieć, że jutro jest finał, w którym gra Naomi Osaka z naszą panią Świątek w Miami Open. Zapraszam o 10 godzinie będzie, to będzie pewnie godziny wieczorne w Polsce.
0: Panie Paździoch, co mnie to gówno interesuje, no?
3: Mnie interesuje, bo popiera Igę Świątek.
0: Ja lubię tenisa. A balet mongolski pan lubisz też, panie? Panie, to co mnie to gówno interesuje, że jakaś Świątek. Ja też mam świąt. I panie, i Łuszczyce, i mnie to gówno interesuje, panie, co jakaś tam Świątek, no.
1: To będzie wielki Świątek, bo gra Świątek.
0: Świątek, piątek i niedziela. A tymczasem tutaj napisał biedny dzidek, co ty, kolego, oczekujesz, skoro mojego przekazu nie rozumieją, ale twój przekaz, biedny dzidku, jest głównie taki, że nie słucham na krzywy ryj. Ja wiem, że dyszka, którą wysłałeś, to jest tyle właśnie, co hot dog. Tak pisałem dzisiaj, że hot dog równa się 10 zł. Przynajmniej w kurcze pieczone, tak faktycznie jest. Hot dog 10 zł. No to za audycję, tak za hot doga, w sam raz, no. Nie zjem hot doga, posłucham se Krawca. Spoko. No może niektórzy nie tyle nie rozumieją, co nie oceniają tej audycji tak wysoko jak smak hot doga po prostu. I tyle, no. Dziękuję. Skończyłem.
1: Uciekanie w tym momencie od pewnych tematów też jest trochę głupie, bo wiesz, czas idzie do przodu. Jak się wojna skończy, to będzie ciężko wrócić do tego tematu. Mi się wydaje, że ten... Wiesz, też uważam, że nie jest... Nie należy non-stop wałkować tego tematu. Trzeba czasami sobie zrobić odpoczynek, żeby nie zwariować i się zrelaksować i pogadać o czymś innym. No ale jest ten temat, warto o tym mówić. Mi się wydaje, że jest coś takiego ważnego, żeby po prostu o tym gadać w tym momencie. A jak czasy miną, wojna przeminie, to będziemy gadali znowu o czymś innym.
0: A co tam trzecia wojna światowa? Słuchajcie, to są błahe tematy, że nam grozi trzecia wojna światowa, że już właściwie się zaczęła. To są głupoty. Pogadajmy sobie lepiej o czymś innym. Zróbmy przerwę muzyczną w ogóle, więc zrzucę w tym momencie z anteny Tomisiu i Kunrada, żeby zrobić przerwę muzyczną i pogadać o czymś weselszym. Może coś wam się przydarzyło. Dajcie subki, łapki w górę i pamiętajcie o dzwoneczku.
1: Nie możesz zrzucić anteny, bo ja już się zmęczyłem Kunradem.
0: Kunradem?
3: Jak możesz. Ja się ogólnie zmęczyłem. Tym moim gadaniem się zmęczyłem, więc może ja się podziękuję za rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: No dzięki. Ja też się będę żegnał i dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było.
3: Miłego oglądania Igi Świątek jutro.
1: Będę na pewno oglądał, bo jestem ciekawy. No, pozdrawiam, na razie.
3: Wszystkiego dobrego dla Krawca i Nocnego Radio.
0: No, i dla wszystkich, no. Trzymaj ta się. Cześć, cześć.
3: Hej, hej, wariaty.
0: Jak tu ich wyrzucić? Czekajcie, tutaj. Wyrzuć? Nie ma takiej opcji. Wyrzuć. Sam wyszedł, dobra. A Tomisiu? O, nadal siedzi tutaj. A jak tu go...
1: Jak być wyrzucone?
0: Nie ma rozłącz tutaj w ogóle, słuchajcie. Czekajcie, przenieść do publiczności, wycisz, prośby, zaproszenia, a nie ma, sam mogę wyjść, a jego nie mogę wyrzucić. No, ale jaja.
1: Musisz takie Musisz mi takiego plaskacza strzelić jak Will Smith, to wylecę.
0: No, nie mam jak, no naprawdę, to jest, muszę Gambola tu zapytać, że nie ma tu wyrzuć. O, sam wyszedł, dobra. Technologia, naprawdę przerasta mnie to. Już też jestem dziadkiem, takim trochę dziadem technologicznym i też nie rozumiem pewnych rzeczy, jak tu wcisnąć, przenieść do publiczności. Aha, przenieść do publiczności. O Jezu. Dobra, posłuchajmy muzyki. Słuchajcie, teraz utwór skomponowany przez Dariusza. Dariusz tutaj coś skomponował, no to posłuchajmy, ale coś czuję, że to będą takie ciężkie brzmienia. Ciężkie brzmienie. Ale wytrzymajmy. Wierzę w was, że wytrzymacie utwór Dariusza.

Runo. Amury. Rybka pływa krawiec, dostaje donejca. I odcięta jest mu ręka. I pękajcie narody. Cały wszechświat powstał z beczki. Wody z tych łez nie wytarty. Życie rzuca kłody, zury. I nie ma żadnej łapi kury. Pękają wszystkie mury. Uciekają szczury, majtki, dół i bok.

0: życie rzuca kłody, pzury. Tu nie ma żadnej łapki kury.
1: Pękają wszystkie i od cien rybka pływa krawiec, dostaje do męka. I od cien rybka pływa krawiec, dostaje do męka.

To jest sztuka. Wy tego nie rozumiecie po prostu. To jest za ambitne dla was. Nie dorośliście do tego, żeby słuchać takiej muzyki. Geniusz, geniusz po prostu. Aż mi łzy się pojawiły. Po prostu to jest tak wybitne. Jaki on jest wybitny. Przerósł swoje czasy. Ale no właśnie, wy głupcy. You fools. No. Ktoś, kto tego nie rozumie, to proszę sobie pójść w tym momencie. O Boże, to za gówno. O, tu już banik idzie. Do widzenia. Tymczasowo wycisz na 300 sekund. Proszę bardzo. Kto tu jeszcze się źle wypowiedział? Jaka błoga cisza. O, to właśnie też jest krytyka. Tymczasowo wycisz. Wszechświat się rozpada. O, to też jest tak negatywnie. Proszę bardzo, tutaj też pójdzie wyciszenie tymczasowe. Nie możemy pozwolić na trolling na antenie Nocnego Radia. To są trole nasłane przez, już nie powiem kogo, bo się Zenon i Michał Giereś obrażą. Kto tu jeszcze fika? No dobra.

0: Tam i Mat. Mat, tam, tam, taram, tam.
1: 50 zł. Z całego serca proszę o jeszcze dodatkowe, przynajmniej 45 minut nadawania audycji, żebym miał co słuchać, jak będę pływał w basenie. Mój goal to pobić E. Marcinsa i zrzucić więcej niż 6 kg. Trzymajcie kciuki za moją wytrwałość.
0: No i dostałem stówę nagle. Kurczę, czuję się teraz jak jakiś bystrzak, który zbiera tam na żulach kasiorę. Tak trochę się głupio czuję, bo w sumie pieniądze są ważne i dają mi jakoś tam przeżyć, ale z drugiej strony im więcej tych pieniędzy wpływa od darczyńców, od sponsorów, tym tak bardziej mi łyso trochę. I z jednej strony tutaj piszę tam, mat, tam, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat, tam, mat. Nocniki z czerwiem w sercu od lat. To jakiś fan Dune'y chyba. Czerwie. Czerwie w sercu. Widział ktoś tą Dune'ę nową? Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem i nie wiem, jak wypada ta Dune'a. Czy dobrze, czy źle. Znaczy, fragmenty widziałem i wygląda mi to na serial taki, który się stara być bardzo ambitny, artystycznie wypasiony. Wszystko tam oczywiście w pomarańczach, cały czas pomarańczowe światło i siedzą ci psionicy zadumani, pomarańczowe światło. No taki, nie no, nie da się ukryć, że to jest taki serial, który się stara być trochę bardziej poważny, ambitny. Ale właśnie czerwie w sercu? No ale tam, lub jak kto woli, mat, ma takie właśnie ciągoty, żeby jakieś tutaj układać wiersze.

Nie, akurat nie. To zerknijmy na czata. Duna serial. No co ty, nie widziałeś?

No dobrze. Tomisiu, pływaj, zrzucaj te kilogramy, żeby być seksowny, jak Tommy z Vice City. Tam był Tommy, tak? A w Scarface był Tony Montana, a w Vice City był Tony Vorsetti. O, Tony Vorsetti. Więc ćwicz tam mięśnie brzucha, ćwicz Tomisiu, Tony, to wszystko to samo jest tak naprawdę. No, Tomisiu stara się być taki właśnie trochę jak Tony z Vice City. Specjalnie się przeprowadził do Kalifornii, żeby właśnie być takim jak w Miami, nie? Tam Kalifornia, Miami, to wiecie, to samo. I tak sobie żyje właśnie, nie? Tam jeździ na rolkach, w takich obcisłych spodenkach, gdzieś tam fryzurkę sobie rozjaśni, ogląda sobie tam na plaży laseczki, no i sobie wyobraża, że jest takim Tony Vorsetti. No ale każdy ma jakieś tam swoje marzenia. No i właśnie stwierdził, że mu brzuszek rośnie i się załamał. Popadł w depresję. Po prostu przejął się tym brzuszkiem swoim i teraz gdzieś tam chodzi na basen. Swoją drogą takie właśnie basen, pływanie to jest najlepsza gimnastyka, jak się okazuje. Kiedyś jak pracowałem jeszcze w ADV we Wrocławiu, to miałem kolegę, który chodził regularnie na basen. No i zajebista sylweta w ogóle, nie? Wszystko tutaj tego, wysportowany. Właśnie okazuje się, że to pływanie to jest najlepsza gimnastyka, jaka może być. Krawiec, jesteś w stanie puścić chłopom moje jedyne 15-sekundowe nagranie? Pochwalę się wam, gdzie mój mir, środek lipca, wszystkie plaże obiegnie ludzi jak rowerek, a ja tam i wszystko ze mną. Jak to rozumieć? No i audycja u konkurencji się skończyła, już się trzeba było słuchać Kolda, chyba Kloda, tak? Trzeba iść do Krawca na audycję. Tłumanie. No, teraz jest kiepska pora trochę, bo ja już jestem na wykończeniu, już jadę na oparach. Czemu wy przychodzicie o 3 w nocy? Ludzie. O 21 trzeba przychodzić, a nie o 3 w nocy. Że Klodzio skończył gadać tam o maseczkach i o pedofilach i o tym, że nocne radio to właśnie maseczkowcy i pedofile i ruskie trole i agenci wynajęci. Agenci wynajęci. To tak się nawet rymuje. Agenci wynajęci. No, potwierdzam, tak. Zapłacono mi i zlecono mi, żebym zdiagnozował u Kloda chorobę psychiczną.

Szkoda, że sobie nie posłucham Claude'a, bo już nikt go nie chce retransmitować, niestety. Mariusz Marmirow zrezygnował. Ivelios zrezygnował. Radiocenzura też się nie kwapi. I tak dalej. No więc chyba se nie posłucham. Niestety. Dla Claude'a do dzisiaj jest nie do ogarnięcia. Nie do ogarnięcia są takie rzeczy zaawansowane, skomplikowane jak YouTube. To jest wynalazek iluminatów, masonów. Gdzieś tam nagrał audycję 5 lat temu na tym, na BitTube, czy tam TubeTube, SrubTube, jakiś taki jest niszowy serwis, gdzie można coś ponoć zarobić, jak się audycję nagrywa i się kupi bitcoiny, to można te bitcoiny zainwestować i ci się tam zwrócą, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie no nie kwapi się do tego.

0: Retransmisje są na Twitchu, ale co, Nocnego Radia czy Teorii Chaosu? I Velios dziś nawet zadzwonił. No co ty? No co ty? No nie gadaj. Serio? I co powiedział? Kij w żebra Gieresiowi, czy co powiedział? Nie, Velios i Michał to takie dwie różne szkoły, nie? Velios tam nagrywa audiobook, książki, audiobook, książki, autorstwa, doktora habilitowanego, Zdzisława Szulskiego, właśnie teraz. A Klot, no tam, witajcie gorąco i serdecznie. No właśnie, zacznę cytatem. Kto nosi maseczkę, ten nosi i teczkę. No właśnie, zacznijmy od newsów. Przepraszam was bardzo, ale dzisiaj będą 3 godziny newsów, ale są to ważne rzeczy, są to ważne rzeczy. Zacznijmy od tego, nie wpłacajcie na nocne radio, gdyż są to złe wilki. Halo, halo? Kto się do nas dodzwonił? To się zbeka. No nie wiem, no to... Bo dziś o UFO było. O, to zmiana tematu. No tak, od 28 nie trzeba było nosić maseczek. No to już tak głupio trochę gadać o tych maseczkach przez 2 lata. Cały czas gadał. No to skoro już nie trzeba nosić maseczek, no to trzeba było jakiś inny temat. No to pierwszy temat, który przyszedł do głowy, no to UFO, UFO, kosmici. Czy są kosmici? No właśnie, kochani, czy są ci kosmici? Może są właśnie. A może nie ma. A może nie ma. Kto nosi maseczkę, na tego mamy teczkę. To my, służby. Pisze tutaj słuchacz. Dobra, ja już padam. Naprawdę. Jestem... No, dziś trochę wypiłem, więc już audycja będzie skasowana. Nie chcę trzymać na serwerze audycji takich pijackich trochę, chociaż dzisiaj wyjątkowa audycja, bo i Kunrad zadzwonił i ciekawe rozmowy były, ale takie też trochę rozmowy osobiste, więc takie osobiste audycje to kusi, żeby gdzieś tam ukryć, żeby to zostało między nami. Tylko między tymi, którym naprawdę zależało, którzy przyszli tutaj na audycję, a nie sobie tam lawirowali między Claude'em, Michaelem, Martinem, Enkim, Ewą Lipką i gdzieś tam sobie przełączali, nie? Cyk, cyk, cyk, trochę sobie posłucham Krawca, a co tam pierdoli, ale śmieszne. Dobra, włączę sobie coś innego. A włączę sobie grę w ogóle, nie? No i tak... Nie, taka trochę audycja, wiecie, no wyjątkowa, nie? Tylko dla was, więc usunę ją zaraz tutaj. Skończę nadawać i przełączę na ukryte, prywatne, niepubliczne. No... Regulamin Discorda Claude'a wyklucza Discordowiczów NR. Strasznie jest zajadły. Zajadły.
1: Tam, 100 zł. Panie Krawiec, posłuchamy. Swobodne spadanie, Wysocki. Wcześniejsze donaty to Moskwa, Odessa, też Wysocki.
0: Dobra, to posłuchajmy. Swobodne spadanie. No, tam. Etam, mat, matemam, matemam, tam, tam, taram, tam. No, wiadomo, o co chodzi, nie? Swobodne spadanie. Maleńczuk. Wysocki z 100 zł. Krawiec lubi pieniądze. Pieniądze, good. I like money. Wysocki Maleńczuka. Swobodne spadanie. Wysocki Maleńczuka.

krewnie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną granicę. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te.

0: tak, weź.
1: Etam to przeciwieństwo Mata, a Mat to przeciwieństwo Etama. Coś w tym jest.
2: Poczekaj tą chwileczkę. Brzydki z dwóch stron ogarbowany, a w każdym garbie ratunkowy zwój i na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym.
1: Jednemu się już nie chce, a drugiemu się chce, ale chce mu się, ale nie wie do końca, co mu się chce.
2: Powietrzne potoki, niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok, bo niewidzialny cień bez licej chimery.

Odnogi. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów. I tak nie zdążysz po co garb swój nieść. I kusi mnie, poczujesz zaraz lekkość. Lecz uprząż w górę rwie mnie stop. I jak to teraz wytłumaczyć komuś?

0: pijanym, pijanym potoku.
1: Nigdy jakoś nie byłem fanem Wielkim Baleńczuka. Szczerze powiem. Zawsze mi się wydawał takim trochę kryptogejem. No, ewentualnie osobą biseksualną. Co nie mam nic naprzeciwko tutaj, nie? Osoby biseksualne. Czemu nie? Może sam jestem osobą biseksualną, a jeszcze o tym nie wiem. Ale ktoś, kto jakby ma taką manierę, że o, ja jestem tutaj, ja jestem gejem, ja jestem biseksualny i zaśpiewam wam o tym właśnie teraz. Teraz zaśpiewam wam o tym, że jestem gejem. Gejem jestem i zaśpiewam wam o tym. No to niekoniecznie moje klimaty. Baleńczuk jest dziwny. Znaczy, ja go szanuję. Szanuję go. Kurczę, takich osób brakuje trochę w naszym kraju, nie? Wszyscy tacy normalsi chodzą w tych czarnych ortalionach z nosem na kwintę, tacy. A tu nagle się pojawia Baleńczuk, nie? Który tu komuś da w ryja, tutaj ma jakiś nietypowy wygląd. Artysta, artysta pełną gębą. Ale no, niekoniecznie moja bajka. A tu się niektórzy dziwują, że krawiec dostaje 200 zł w pół godziny i narzeka, że nie ma na czynsz. Myślę, że wyciągasz pochopne wnioski, bo ja te 200 zł dostaję raz na ruski rok, nie? Jak tak nagle, nie? Że to jest. To są sporadyczne sytuacje. Ja to dostaję raz na jakiś czas, tak, kiedy naprawdę mam kiepsko, kiedy gdzieś tam czekam na to, że ktoś się tam uaktywni, odezwie, wspomoże. W innych sytuacjach to tak zbieram sobie tam po 10 zł od też dobrych ludzi, którzy dają ile mają, nie? Ale tak raz na jakiś czas się odezwie taki sponsor jak właśnie Tam, Mat, czy na przykład Bully, który też wysłał stówkę właśnie i napisał: coraz bliżej świecy ruda księżyc ma. Coraz bliżej świecy ruda księżyc ma. To są takie szczególne chwile, kiedy no, zawsze mam takie trochę odczucie, że ktoś po prostu popłynął troszkę, że jest piątek, że jest ta audycja taka piątkowa, imprezowa. No to a masz tam łajzo, krawczy, a co tam, co, mnie nie stać? A masz, nie? No tak trochę, bo ciężko mi uwierzyć, że ktoś wysłał tu stówę, tu pięć dych, jak to misiu. Ale cóż, no, tak po prostu jest. Tak jest, no. Tak to się jakoś ułożyło. Może ty heroinistą jesteś i twój nauk pochłania większość twoich zarobków. No też nie popadajmy w jakieś szaleństwo. Ja to bardzo doceniam i te pieniądze mi jakoś tam ratują dupę. Ale to też nie jest tak, że to są jakieś takie pieniądze. No wiecie, znam ludzi, którzy zarabiają 15 klocków miesięcznie za swoją robotę, nie? Siedząc gdzieś tam przy biurku. Więc to są pieniądze, które są dla mnie cenne i tak dalej, ale to też nie jest tak, że ja zaraz sobie kupię Porsche i willę z basenem. Po prostu przeżyję za to i będę miał. I to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dla osoby takiej, która no, żyje w taki sposób jak ja, że ma cieszy się, jak ma na jedzenie, na czynsz, tak dalej, to jest bardzo dużo, to jest być albo nie być wręcz. Ale no porównajcie sobie to z kimś, kto zarabia 14 klocków na przykład na pokazywaniu żuli tak dalej. Też nie chcę tu być niewdzięcznikiem tak dalej, bo to bardzo doceniam, ale nie róbcie ze mnie kogoś, kto tu złapał Pana Boga za nogi.
2: BULI 239 50 zł. Serio tak myślisz, krawiec? WTF?
1: Ale co myślę? Dzięki za 5 dyszek. Serio tak myślisz, krawiec? WTF? Bully znowu się uaktywnił. Ale co myślę? Wiem, że teraz mówię, bo wiesz, znaczy, nie wiem, jacyś tam inni patostreamerzy to tak dostają tam po 500 i mówią, no dzięki, dobra, wracamy do tematu, jak nas oszukują na maseczkach. Ja jestem niesamowicie wdzięczny za takie donaty, bo to jest dla mnie jakieś tam przeżycie, no być albo nie być, tak jak mówię. Ale też staram się jakoś panować nad tym, żeby teraz tutaj, nie wiem, się nie rozpłakać, nie dziękować pół godziny. No jest, to jest, się bardzo cieszę, nie? Ale gdzieś tam się zdystansowałem, wiesz, stary, i po prostu cieszę się niesamowicie, jak jest, a jednocześnie nie ma, jak jestem żebrakiem, jak mam 150 zł na koncie, to też jest okej, nie? Więc wiem, że to nie powinienem tak mówić, to jest nieopłacalne zupełnie i może u kogoś to wywoła złość, ale to też może jakiś taki Asperger trochę, że nie potrafię udawać.
2: Tam, 200 zł. Krawiec dostaje 200 znowu i znowu i znowu. Zagramy trash, Fog of War, Death Penalty, doceń grafikę okładki płyty. Kocham niszowe wykopane kapele z dziwnymi okładkami.
1: No widzicie, nagle mi się tutaj poprawiły warunki finansowe. Byłem totalnie w dupie, tak jakby nie naciskałem, nie, że tam wyślijcie, bo zamknę radio czy coś, ale tak mówię szczerze, miałem tam 150 zł na koncie, a nagle mam tutaj kasę na żarcie, na wszystko, ale nie będę teraz tutaj jakiegoś cyrku robił, nie, że o Jezus, o Jezus Maria, zemdlałem prawie, ho, ho, ho. Tylko zajebiście się cieszę, ale nie będę robił jakichś szopek, nie? Jednak ta szczerość też jest ważna, chociaż trochę mnie to teraz zamiotło, ten donate. Patrzę, co tu na czacie napiszecie. Zaraz się jakieś tutaj, jakaś agresja niektórym włączy. Menele na YouTube potrafią po 48 godzin pokazywać, jak śpią najebani i im kasa... Aha, no dobra, wpada, no tak, no. A ty co? Nie wszyscy mają tak dobrze, pisze Jamdzito. Ofiarą na tapczanie pije ten, wielka mi misja po pijaku mam rotać. No ja wiem, że osoby, które się przez rok nie... Zenon Kot się ostatnio wypowiedział z rok temu. A teraz coś pisze tutaj o pijaku, co mam rocze właśnie. No to pewnie ma mnie na myśli. O... od razu mi się komórka odzywa. Może mi ktoś napisał, ty tępy chuju, nienawidzę cię. Nie, chyba nie. Dobra, to się po prostu komórka rozładowuje. Panie Krawiec, gramy. A w co? Macie, bracie. Muszę zobaczyć tą okładkę na razie, którą tutaj Mat, bo to, takie rzeczy mnie interesują. Znaczy, wiecie co, w dupie mam naprawdę, kładę laskę i mam wywalone na was i kiwam w nery wszystkim nienawistnikom, których, nie wiem, drażni, męczy, to czują taką zawiść, że Krawiec dostał nagle donata 200 zł. Naprawdę, kiwam w nery. Naprawdę, spotkałbym was, to bym wam zajebał w ryja, tak żeby was nauczyć, żebyście jakąś lekcję od życia pierwszy raz dostali w ogóle lekcję od życia, nie? Że nie warto być takim zawistnikiem i reagować tak alergicznie, że ktoś coś dostał. Kurwa, dostał. Chuj jebany, a ja muszę wstawać do pracy. Kurwa, ale bym mu zajebał. Kurwa. To bym was tak po prostu nauczył. Tak wam skopa pierw w jaja, a potem gdzieś wam, nie wiem, jak takiego śmiecia bym po prostu gdzieś tam wyrzucił do kubła i byście się obudzili w tych śmieciach, byście tak otworzyli oczy i pomyśleli, co to się stało się? Kurwa, ktoś mi w ryja dał. Ja pierdolę, co to się stało się? I to była pierwsza lekcja od życia, którą odebraliście, bo pewnie, nie wiem, rodzice was gdzieś tam rozpieszczali, wszystko mieliście na tacy i tak zostaliście wychowani, że czujecie zazdrość, że ktoś coś dostał, bo was jedyna lekcja od rodziców, którą dostaliście, to była taka, że dają brać, biją uciekać. I to by było, ja bym wam zrobił przysługę, bo byście w końcu się czegokolwiek nauczyli, czegokolwiek w życiu. Więc czułbym, że zrobiłem dobry uczynek. Patrzę tutaj na okładkę. Fog of War. Jeśli to jest ta z pająkiem i z człowiekiem takim, no ciekawe. Artystycznie widzę, że jest to kiepskie, ale koncepcyjnie ciekawe. Fog of War. Tak, chyba to, bo widzę, że YouTube też podpowiada tą samą okładkę. Nie podzielam jakby twojego zachwytu. Mnie nie męczy. To ty powinieneś dostać lekcję od życia i zacząć szanować to, co masz. Twoja sytuacja nie jest pozycją do narzekania, taka prawda. To zapytam się inaczej, panie Umpa Lump 219. Czemu mnie tak rozliczasz i czegoś oczekujesz ode mnie, człowieku, w ogóle? Coś w ogóle rzuciłeś na tacę? Bo tak zgaduję. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak zgaduję, że jesteś takim człowiekiem, który w życiu nie rzucił na radio złotówki, który słucha, a który nie rzucił nawet złotówki, a który ma jakieś pretensje, który zagląda do portfela innym, który rozlicza innych, ma za złe, że ktoś wpłacił i tak dalej. W jakim świetle to cię stawia? Jeśli się mylę, jeśli rzuciłeś chociaż 2 złote, okazałeś jakąkolwiek wdzięczność, to przepraszam cię przed wszystkimi tutaj, przepraszam cię serdecznie, bo coś dałeś od siebie, Ale domyślam się, że jednak nie. Bo wiem, znam już takich ludzi i wiem, że ktoś, kto takie rzeczy pisze, to bardziej właśnie patrzy na innych, zagląda innym do kieszeni. Jest takim cwanym gapą, takim cwaniaczkiem, który ma takim łysiejącym za kolami, takim właśnie taką miernotą, która gdzieś tam, takim toadim, 1,50 m w kapeluszu, który gdzieś tam się plącze pod nogami, ale dużo szczeka i ma za złe, że ktoś wpłacił. Czemu mu wpłaciliście? Ja bym nic mu nie dał. Ja słucham za darmo od 5 lat i w życiu bym nie dał 2 złote nawet. Szkoda mi. Tak trochę ciebie tak widzę, ale popraw mnie, jeśli się mylę. Jeśli się mylę, to przeproszę. Ale tak trochę cię widzę, jako takiego parcha, taką miernotę, takie byle co, które tu przyszło. W ogóle nie znam człowieka, a który ma jakieś pretensje. Ale jeśli się mylę, to przepraszam. Zwracam szacunek tutaj, oczywiście. Ale wydaje mi się, że możesz być taką osobą właśnie. Zresztą taki nick, jakiś umpa lumpa tutaj 219, wpisał jakieś liczby, bo nic nie mógł wymyślić na nika, to tam wpisał coś tam 219, co mu tam przyszło do głowy. Coś takiego mi chodzi po głowie. I napisał tutaj, odpisał wielce rezolutnie. Ja nie mam za złe, że ktoś ci wpłacił. Mnie wkurwia twoje pijackie narzekanie. Aha, czyli tak nic konkretnego, tylko tak odpowiada jak takie małe dziecko, nie? Że ty mu coś tam powiesz, a on ci, sam jesteś głupi, po prostu jesteś pijakiem i narzekasz, mnie to wkurza. No, to tak się domyślałem właśnie, że taki słuchacz tego typu. Nie wiem, słuchajcie, wywalimy go, bo w sumie nie chcemy tutaj takich z Onetu, jakichś takich, nie wiem, takich, co się przypierdalają, nie, do wszystkiego i coś tam, nie wiem, siedzą sobie, grają w grę, nie wiem, jakieś tam i coś tu piszą, no to co mnie to obchodzi w sumie? Sprawdź sobie. Przypomnij sobie, kto ci ostatnio wpłacił z liczbą 219. No dobra, no to... Ale wiesz co, pieniądze to nie wszystko, stary. Bo też jak mnie wkurwiasz, to jakbyś wpłacił nawet, nie wiem, 1000 zł, to co mnie to...
2: BUL i 239, 50 zł... Daje krawcowi z własnej woli. Szanuję go za to, co robi, a jak się ktoś się z tym nie zgadza, to... Mam to gdzieś uśmiechnięta buźka.
1: No i dobrze, no... Kurczę, no... Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki Bully. No Bully to taki sponsor, który też jest od dawna z nami. Umpa lump. Jeśli też jakoś tam... wspomogłeś, jeśli twoje... Wiesz, inaczej trochę traktuję krytykę od kogoś, kto wspomógł tutaj mnie, Radyjko. Więc jeśli faktycznie wpłaciłeś, to sorry, tak się trochę... Wiesz, jestem trochę pijany, żartuję sobie, śmieszkuję. Na więcej sobie pozwalam, bo pewnie w normalnym stanie bym tego nie powiedział. Okej, dzięki. Dzięki, tak po prostu dzięki, nie? I doceniam. Więc domyślam się, że coś wpłaciłeś, więc spoko. Ale dobra, wyciszmy się trochę i muszę trochę złapać oddech. Posłuchajmy Fog of War. Matt zaproponował taki utwór. Death Penalty. Penalty. Fog of War. Dobra, posłuchajmy.

nie mówcie mi, jak mam żyć, co mam myśleć, kurwa. Co tu, jakieś komentarze. Co to było, że nie wzniecaj się. A właśnie, że będę się wzniecał. B52, nie osądzajmy innych, jak nic o nich nie wiemy. Krawiec, 3:30. Gardzę twoim nickiem. Wpłać mi donata.

0: Bully się pyta, czy sram na donaty. Kiedy jeden tutaj z platynowych sponsorów się pyta, czy sram na donaty, to wiedz, że warto odpowiedzieć właśnie w tej sytuacji, że tak. No. Nie, lubię trochę po prostu prowokować i iść na przekór i wkurwiać ludzi. Więc... Tak. Sram na donaty. Mimo, że ratują mi dupę, mimo, że się cieszę, to i tak sram na nie. Przypomina mi się taki utworek, kiedyś mi wkleił Alos, gdzie jakiś metalowiec, ale taki srogi metalowiec, biegał gdzieś między publicznością, stała taka grupa ludzi dookoła, a on gdzieś tam biegał między nimi i dosłownie, przepraszam, że tak powiem, ale srał sobie na rękę i rzucał w ludzi tym gównem. Naprawdę takie było coś takiego. No, wiem, że brzmi to srogo, nie? I tak jeszcze śpiewał, znaczy śpiewał. Śpiewał to za dużo powiedziane, ale tak... takie onomatopeje z siebie generował, takie... I tak srał sobie na rękę i rzucał w ludzi tym gównem. No, naprawdę, takie są imprezy. A ludzie się cieszyli. No, nie do końca to do mnie przemawia, taka poetyka, taka sztuka nowoczesna, ale tak było, no i nie wiem, ciężko mi to określić, co czuję, nie? Z jednej strony gdzieś tam liczę na was i się bardzo doceniam, a z drugiej strony taki jakiś jestem zrezygnowany i lubię wetknąć kija w mrowisko, nie? Ktoś mi nagle wpłaci 100 tysięcy, a ja mu powiem, tam, wal się na ryj, nie? Coś takiego mam w sobie, nie wiem. Taka jakaś przekora, nie? Dziwna. Wiem, że to może różnie się skończyć, na przykład, że ktoś się obrazi, ale nocne radio, to wiecie, to nie jest takie jakieś medium, gdzie tam nadajemy, nie wiem, budowa czołgu T-37, zaproszony gość, specjalista, wybitny od czołgów, nie? Tylko tak bardziej tutaj jesteśmy ze sobą, gadamy, śmiejemy się, prowokujemy, robimy dymy. Tak, wiecie, no takie rock'n'rollowe radio bardziej, nie? A nie jakieś tam popierdółka, nie? Że ktoś liczy, że mu tam przyjdzie o dwóch słuchaczy więcej, czy coś, i tam coś. Tylko tak się bawimy tym radiem trochę. Więc miejcie na to wgląd, że tutaj są takie dziwne akcje trochę. No, może ktoś tu się przyłączy jeszcze do rozmowy. Dzisiaj wyjątkowa taka audycja eksperymentalna na Discordzie tylko. Ale tu ktoś coś mi wkleił na Skype'ie też. Okej, dobra. Oho, chyba ktoś słucha konkurencji, ale to jakiej konkurencji konkretnie? Ja bym wpłacił 1 zł, ale nie można. No nie można, no. Jak było właśnie 3 zł, to mi trole tutaj pisały i mnie wkurwiały tylko. No to zwiększyłem na 10 zł i teraz tylko sponsorzy się odzywają. No to chyba na plus, nie? Ja się cieszę. Ale nawet spoko audycyjka dzisiaj. No to tak, no. Ale wcześniej napisał słuchacz. A nie, to inny napisał. No trochę padam na mordę w sumie, ale siedzimy, dobra. Fajnie, gdyby ktoś mnie trochę odciążył, przynajmniej na 10 minut i coś tu zagadał na Discordzie naszym. Krawiec, kiedy kociołek? Kociołek Meneliksa? No nie, no raczej nie piję takich rzeczy. Mieszanek. Ale też się dzisiaj napiłem trochę wódki i zaraz mi się gęba czerwona zrobiła. Coś mam z krążeniem, coś jest nie tak z krążeniem, bo po prostu alkohol źle wpływa, nie? I coś tam się organizm buntuje. Ale teraz w kwietniu jakoś sobie zrobię badania dla 40-latków. Państwo refunduje, więc sobie zrobię. I zobaczymy, co tam jest. Pewnie się okaże, jak znam życie, to się okaże, że maraka i w ogóle i tak dalej. No. No trudno, no. Na coś trzeba umrzeć, nie? Więc już tak w tej chwili dla mnie, nie wiem, Rakowski czy jakieś inne tego typu dolegliwości, to nie jest nic wielkiego. Więc się nie przejmuję jakoś szczególnie. Dla mnie umrzeć teraz to jak splunąć, więc nawet tak trochę czekam z utęsknieniem. Umrze to umrze, no. Kurczę, kiedyś ludzie ginęli w boju, ginęli jako 20-latkowie, ginęli jako nawet nastolatkowie, kiedy byli w stanie walczyć, trzymać miecz, wykazać się, to ginęli gdzieś tam w boju. To co ja mam się przejmować, że zginąłem jako 40-latek? Co to za problem? Może się odrodzę jako, nie wiem, na innej planecie, na której będzie wszystko trochę inaczej, nie? Albo się odrodzę jako robak, bo karma stwierdzi, że zasługuje na to tylko, żeby się odrodzić jako gdzieś tam wstecz, nie? Cofnę się. Odrodzę się jako robal. To trudno, no to se przeżyję 5 dni jako żuk, gnojak. Będę se toczył kulkę i gdzieś tam doniosę tą kulkę. Moim celem będzie donieść tą kulkę. Audycja o czołgach. Krawiec się zna na czołgach. Na pewno nie tak jak Zenon. Zenon się zna na czołgach najlepiej. Ja się nie znam. Ale wiem, że ten czołg... jak to się nazywał? Czołg czterech pancernych. T-30... cztery, tak. To był taki ciekawy czołg, bo on jakby odzwierciedla, on jakby nawiązuje do Związku Radzieckiego mocno, ponieważ konstruktor, w ogóle tam jednego konstruktora tego czołgu aresztowali, gdzieś go tam zamknęli, torturowali. Drugi konstruktor, który go zastąpił, umarł na zapalenie płuc, bo jechał w tym czołgu, w którym tam wiało, dmuchało, bo tam nie było żadnego konkretnego ogrzewania, tam grzał tylko silnik, nie, będący z tyłu, więc ten, który gdzieś tam siedział jeszcze w wieżyczce, to miał spoko.
1: Tam, 50 zł. Gość przedstawiający jako Matt polecił mi zapytać się o ciebie. Niby nic, ale zobowiązująca prośba i że niby od tak, ale jednak niepokoi.
0: O, a to od razu mi Tipli wywaliło komunikat. Gratulacje, awansowałeś na nowy poziom. Masz teraz powiększone stawki. Twój próg to 3000. Dobra, dziękuję. No, spoko. Gość przedstawiający się jako Matt, tak, bo to niby dwie różne osoby, dobra. Polecił mi zapytać się o ciebie. No i co? Się zapytałeś? No i co? Tam wszystko git, no. Niby nic, ale zobowiązująca prośba. I że niby od tak, ale jednak niepokoi. Jednak niepokoi. A czy on wydoli ten nasz mat, chwat, który polecił zapytać o ciebie, ale ciebie krawcze to się w dupę jebie. Nie, przepraszam, to trochę chamsko już w tym momencie, ale jestem pijany, to mogę zawsze to usprawiedliwić. Nie, ta audycja jednak będzie skasowana, ewidentnie. Już widzę te komentarze u konkurencji. Menel znów zalał pałę. Menel znów pokazał, na co go stać. Ruskie onuce nawalone bimbrem ruskim znów dokazują, he, jakieś tam na przykład memy, że Sroka siedzi tam z Krawcem gdzieś. Niektórzy tak mają, że po prostu czepią z tego frajdę. Okej, wracając, dziękuję w ogóle panie Tamie, jakiś tam sponsor, no nieważne. Nieważne, że tutaj wpłacił, że sponsor numer jeden, diamentowy, ale i tak go obrażę. Jakiś tam, niby nic, ale jednak niepokoi. No. No tak to jest, właśnie tak sobie żyję trochę, że gdzieś tam wiem, że zawsze się znajdzie taki człowiek, który gdzieś tam mi pomoże i se nadaje i se gadam, mówię co mi ślina na język przyniesie i się cieszę. Krawiec, musisz mieć szoterów, wtedy kanał się rozwinie. Panie Czułek, ja mam to w dupie, czy się rozwinie, czy się nie rozwinie. Naprawdę, koło pyty mi to lata. Koło pytki mi to lata. Czy się rozwinie, czy się nie rozwinie. Czemu ciągle piszecie, Krawiec, mam pomysł na rozwinięcie radia. Wrzuć tam gdzieś, nie wiem, na wykop czy coś. Ludzie, gdybym chciał wrzucić na wykop, to bym to zrobił. 10 razy, albo 150 razy. Naprawdę, co mnie to obchodzi, czy się rozwinie, czy się nie rozwinie. Ja się cieszę, że se tu siedzimy. Zawsze się, słuchajcie, ktoś zjawi, kto mi gdzieś tam zapewni wikt i opierunek, a pozostali gdzieś tam się ucieszą, że se siedzimy dalej i gadamy. Też docencie tych ludzi, którzy jakby to radio sponsorują, nie? Bo słucha sobie powiedzmy 80 osób, czy tam 50, czy 100, czy 70 i większość, ja znam dobrze prawa rynku, wiem, jaka jest monetaryzacja. Znaczy, baner każdy ma skuteczność tam 1%. Tak w zaokrągleniu. I 1% osób kliknie w ten baner. I też 1% ludzi coś tam wrzuci. No. Więc, ale to nie umniejsza wam w żaden sposób, bo jakby nie oceniam ludzi tylko po tym, czy są szczodrzy, hojni i tak dalej, tylko macie różne swoje jakieś mocne cechy. Jeden jest dowcipny, drugi coś fajnego powie, trzeci zadzwoni, czwarty coś tam. No, piąty się trafi taki, który tylko będzie mi pisał jakieś przykre rzeczy i że mam je w dupie i że kogoś tam wykrył, wyśledził, jakieś donosy, coś. Ale z kolei szósty wpłaci nagle 1000 zł, nie? Bo ma, na przykład. I jakby wszystkich staram się cenić po równo. Każdy ma swoje mocne cechy. Jeden, co nie znaczy, że ten, co nie wpłaci, to nie ma też innych fajnych cech. Może na przykład, nie wiem, zadzwoni też, coś podeśle fajnego, jakąś muzyczkę zapoda, no właśnie też przy okazji.
1: BUL i 239... 50 zł. Proszę, nie kasuj tej audycji, bo nie będę miał czego w pracy słuchać. A tam albo Matt, niech zadzwoni z dalekiej zagranicy, uśmiechnięta buźka.
0: Dobra, dobra. As you wish, as you wish. Skoro takie jest pragnienie, życzenie sponsora szanownego, to też szanuję. Spoko. To audycja sobie poczeka trochę w takim razie. Dziękuję bardzo za donejcika, zacnego. Bully też jest, kurczę, tutaj dziany. Rywalizuje z Tamem. Z Tamem. No, czytam. Tam, taram, tam, mat, taram, mata, tataram, taram, tam, tam, tam, tam, tam. No, rywalizują między sobą trochę. Tak? Okej, dobra, nie ma problemu. A wracając do czołgu T-34, słynny Rudy 102, tak? To jest właśnie ten czołg, który się pojawił w czterech pancernych. To była dziwna konstrukcja, bo ona jest też taka zaskakująca nieco, ponieważ z jednej strony jest to czołg taki, wiecie, spawany, jakieś niepoprawne spawy w ogóle błędne, nie? Tam zlepiają ze sobą to żeliwo. Taki po prostu chamski, prosty czołg, nie? Z drugiej strony ten czołg przewyższał niemieckie tam pantery czy tygrysy, nie pamiętam, w jakiś tam sposób, bo miał, jak to się mówi, obróconą pod kątem 45 stopni obudowę, że te pociski miały większą szansę, że rykoszetują, nie? Po prostu była to zmyślna konstrukcja, zmyślna, taka ruska, prymitywna. Ale z drugiej strony pomysłowa. Bardzo brzydki to był czołg, nie? Który po prostu pod koniec, jak te czołgi produkowali, to nawet ich nie malowali, tylko po prostu wypuszczali takie jakieś fabryki traktorów, fabryki, nie wiem, lalek dla dzieci zaczęły produkować te czołgi. Teraz się trochę śmieję, no, ale fabryki takie, wiecie, to był strasznie taki z jednej strony prymitywny, z drugiej strony całkiem zmyślny czołg. Taki właśnie ruski. Krążą takie często dowcipy o tym, że Amerykanie zainwestowali $1 000 000 w długopis, żeby pisał tam w próżni w kosmosie, a Ruscy użyli ołówka. I to jest trochę taki czołg właśnie. Wizjery takie, które pozwalają patrzeć ze środka właśnie na zewnątrz, też były takie właśnie ruskie, prymitywne. Gdzieś tam się opuszczało po prostu, żeby wam nie strzelili w oko, nie? Ciach tam. Trzeba było w to włożyć trochę siły. Zimno tam było, trzeba było się ubrać w jakąś czapkę, uszatkę, w kufajkę w ogóle ciepłą i tak dalej, żeby, bo tam było zimno w tym czołgu. Grzał tylko ten silnik z tyłu. Tych czołgów było też dużo. Ruscy idą na ilość. Wyprodukują takich czołgów więcej, gorszych, ale jednak więcej. Więc to też trochę robi robotę. No i tak można różnie oceniać ten czołg, że taki właśnie prymitywny, gniotca, nie łamiotca i tak dalej. Ktoś inny tam inwestuje $1 000 000, Amerykanie zainwestują, nie? Ten czołg się przyczynił w dużej mierze.

Znam, no to faktycznie coś tam wiem tyle, coś tam wiem, ale to były chyba tygrysy, tak? Tygrysy niemieckie. No, w każdym razie dzisiaj sobie na przykład oglądałem Czterech Pancernych i powiem wam, że to jest niezły serial. Niezły serial. Z tym długopisem to bajka i nieprawda, pisze Christopher. Być może, no tak krąży taka opowieść, nie? To nie wiem, czy to prawda właśnie. W każdym razie podgrzewane fotele były, pisze Czułek. No ja słuchałem dzisiaj ekspertów od czołgów i mówili, że nie było tam żadnych podgrzewanych foteli w tych... W tych T-34, że to były naprawdę, tam tylko ten silnik grzał. I to mówili ludzie, którzy mają taki czołg u siebie na podwórku, bo mają jakąś rekonstrukcję. Pantera, Tygrys, Leopard. No. A Matt pozdrawia tutaj pana Bulego. Tutaj dwaj diamentowi sponsorzy się pozdrawiają. To miłe, to miło. To, no, to jest przyjemne. Dzięki w ogóle, chłopaki, bo naprawdę doceniam. To wiecie, możecie różnie oceniać moje tutaj wypowiedzi, że sobie tu śmieszkuję i tak dalej, ale naprawdę doceniam. A Tomisiu. Właśnie zdjęcie tu z basenu wkleił, jak se pływa. Może bym wam nawet wkleił, bo to jest ładne zdjęcie po prostu, fajne, całkiem.

zapytam się, czy mogę wkleić. Tomisiu, no tutaj fajne, fajne foto po prostu. No, także ten czołg to jest, no, ten, którego używali czterej pancerni, to była jakaś taka wypasiona wersja tego czołgu, to znaczy już taka finalna, nie? Gdzie już tam coś dopracowali, gdzie powiększyli wieżyczkę z dwóch osób na trzy, trochę ją powiększyli. Była taka dopracowana trochę bardziej. W ogóle, na przykład ciekawostki, Sharika grały według niektórych trzy różne psy, a według innych jeden pies. I to mówią osoby związane z serialem, także nie do końca wiadomo. Ci, którzy twierdzą, że to były trzy różne psy, to przedstawiają taką wersję, że jeden pies to był taki, który nie zdał testów na psa policyjnego, bo miał za słaby węch, ale z kolei był bardzo fajny, taki żywiołowy, empatyczny, w ogóle fajny piesek taki, że nadawał się do filmu, nie, że można było go nauczyć różnych sztuczek. Miał inne talenty po prostu. Z kolei inny pies to był taki, który miał więcej werwy, siły, lubił biegać i używano go do scen takich, gdzie Sharik miał właśnie gdzieś tam biec i tak dalej. Ale ktoś inny twierdzi, że to był jeden pies, który ostatecznie został po śmierci wypchany i teraz do dzisiaj jest w jakiejś tam jednostce wojskowej wypchany ten pies. Wklejaj, nie pytaj się, krawiec. Tomisiu pisze, że mogę wkleić, ale żeby nie było widać nagich sutów. Ale tu nie widać sutów i tak, więc spoko. To czekajcie, pokażę wam, jak wygląda Tomisiu. Jak ktoś... No tak się poznajemy, tak po trochu, nie? Że... Tak się poznajemy po kawałku. Czekajcie, wyretuszuję tutaj sutki. Muszę tutaj wygładzić sutki.

0: łódki w tym momencie. O, tak wygląda to misiu, który pływa na basenie. Nie widać sutów, proszę bardzo. No. Co, muzyczka już nie gra? Czekajcie, co to się stało. O, dobra. A co tu się dzieje na... Tymczasem na... O! Ktoś tu się jednak doprasza o głos. To już tu staramy się dołączyć. Nie wiem, kiedy to było. O, jest jednak. Der Oberst Louis von Lufenstein. Witamy serdecznie.
1: Tak jest, witam serdecznie, dobry wieczór. Breslauczyk ze Szwabi się kłania.
0: Breslauczyk to pokrewna dusza. Breslauczyk wita Breslauczyka.
1: Tak jest, tak jest. Tak wychodzi z urody i z nazwiska, więc ten. A dzwonię w dwóch w sumie celach, bo tam mówiłeś, że ktoś by mógł zadzwonić, cię odciążyć, że tam masz pełny pęcherz, chciałbyś odpocząć na parę minut, więc masz teraz okazję.
0: A ty dzwoniłeś kiedyś do radia w ogóle?
1: Dawno, dawno temu, jak miałeś audycję z Eterem, to było w 2000 bodajże chyba 19 czy 18 i od tamtego czasu cię no prawie regularnie, może nie, że każdą audycję, ale generalnie często cię słucham.
0: Za czasów Etera, czyli tak pewnie jakimś szurem jesteś i słuchałeś o orgonitach z wypiekami na twarzy i o orgonity, kosmici i tak dalej, tak?
1: Oczywiście, że tak. Mogę się w sumie mianować takim, może nie naczelnym, ale jednym z tak z szurów, tak, z takiej szurlandii, foliarzem. Jakby mam, wiesz, szerokie spektrum poglądu na wiele rzeczy. No i nie kwestionuję dużo rzeczy, jeśli chodzi na przykład o wiarę, tak, i o religię, ale jeśli chodzi o światopogląd, świat ludzi, zdarzenia, rozmaite jakieś kontrolę nad świadomością, podświadomością, no to staram się szerzej patrzeć, nie tak perspektywicznie.
0: Czyli masz otwarty umysł po prostu.
1: Tak. Generalnie tak i staram się zdobywać wiedzę w tym zakresie. No i jakby nie ignorować wiele sygnałów, które albo ja sam doświadczam, albo gdzieś zasłyszę, albo przeczytam, albo staram się sprawdzać, jeżeli na przykład czegoś się dowiem ciekawego od znajomych, tudzież jakichś obcych osób. Także no, tak to wygląda ze mną. A mówiłeś w ogóle, tak z innej beczki zapytam, że tam masz jakieś problemy z krążeniem, tak? Czy coś, bo takie coś czerwone na twarzy się robisz, tak? Coś takiego dzisiaj powiedziałeś z godzinę temu?
0: No, tak mi się to kojarzy, bo nie badałem się jeszcze, dopiero się zbadam, ale właśnie jak sobie wypiję, czy coś takiego, to właśnie mi się takie dziwne rzeczy robią, że się robię czerwony na twarzy nagle. To tak mi się kojarzy, że krążenie, nie?
1: Wiesz co, bo ja generalnie też miałem taki okres teraz, że trochę więcej miałem czasu i zauważyłem po sobie takie dwie rzeczy, że jak nie wychodzę z chaty przez 2-3 dni, bo czasem takie miałem okresy, nawet więcej, to raz, że nie mogłem spać, dwa, samopoczucie było do dupy, trzy, też zaczynałem jakieś mieć dziwne bóle stawów, generalnie całego organizmu. I gdzieś tam oglądałem sobie takiego mądrego człowieka, który się uważa za lekarza. Znaczy on jest lekarzem, jest też dietetykiem. Podaje różne przepisy, obala wiele takich mitów, na przykład dotyczących soli, czy nadmiaru soli, czy na przykład jedzeniu za dużej ilości jajek, czy tam wiele innych, czy na przykład tłuszcze, o tłuszczach zwierzęcych też mówi. Bardzo ciekawie i przedstawia na przykład efekty na sobie, na przykład 5 lat, jak był na jakiejś diecie ketogenicznej, tak? Także to nie jest taki z dupy, że tak powiem, koleś, no bo on jest jakimś tam doktorem, ma tam swoją żonę też, która jest dietetyczką, więc te jakby te informacje nie są z kosmosu, nie? Tylko on na sobie to testuje, pokazuje, odwołuje się też do jakichś oficjalnych tam badań i to jest bardzo ciekawe. W każdym bądź razie, on kiedyś powiedział, co może powodować, że na przykład źle śpisz, nie? I wskazał parę rzeczy, nie? Że przede wszystkim każdy z nas, ja wiem, że to ciężko jest, jak się prowadzi taki tryb nocny, ale każdego dnia powinniśmy ruszyć dupę co najmniej z godzinę i sobie gdzieś połazić, nie? Usiąść w parku, popatrzeć sobie w dal. Nie, że sobie podnosisz roletę, jest słonecznie i ty patrzysz przez okno, ho, ho, ho, to ja sobie zaliczę dzisiaj dworek, se popatrzę, nie? Przez okno. Tylko wyjść na dwór, nie? Poczuć wiatr. Nie wiem, w jakich okolicach ty mieszkasz. Środa Śląska, tak? Z tego co wiem. Mhm. Tak, no to o, tam działeczki masz, no to o, widzisz, tam gdzieś w tamte rejony się ruszyć, nie? Bo wtedy organizm, nie wiem jak to działa, ale generalnie sam zauważyłem po sobie, że jak regularnie zacząłem od paru tygodni wychodzić codziennie na godzinę, półtorej, no teraz to w ogóle tam się uaktywizowałem, więc i tak muszę wychodzić, to zacząłem w ogóle zasypiać bez problemu, nie? I w ogóle też taka jedna z zasad, że kolejna, o której on wspomniał, ten lekarz, żeby godzinę co najmniej przed pójściem spać, nie oczami w ogóle nie mieć kontaktu z jakimkolwiek ekranem, tak? Czyli ani komórki, ani te komputery, żeby też po prostu się odciąć od tego co najmniej godzinę przed spaniem, żeby też nie jeść, nie nawpierdalać się powiedzmy godzinę przed jakimś kepsem czy pizzą, nie? To też kolejna rzecz, nie? I mówi tam o jakichś jeszcze dwóch, trzech, ale mi generalnie pomogły to ograniczenie ekranu plus wychodzenie codziennie, co najmniej godzinę, nie? Ja wiem, że jak się tam wstanie o 17, to chuj tam, jak sobie zjesz czy coś, to ruszyć się chociaż na chwilę do sklepu po piwsko, whatever, ale się ruszyć i, bo zobaczysz po sobie, nie, że organizm będzie ci lepiej funkcjonował i będzie ci się normalnie zasypiało, nie, w nocy nie będziesz się męczył, nie wiem, czy masz problemy z zasypianiem, czy nie, ale być może też to nakrążenie ci może pomóc, nie? No, taka tam sugestia ode mnie, nie?
0: Akurat ze snem zupełnie nie ma problemu, właśnie lubię spać i szybko zasypiam i nie ma problemu, ale czuję, że to co mówisz ma jak najbardziej sens, bo pamiętam, że jak miałem takie okresy, gdzie akurat się ruszałem, gdzie gdzieś chodziłem, spędzałem czas na powietrzu, zupełnie nie było żadnych problemów, to raz, dwa, że jak po prostu czuję, że bardzo dobrze mi robi słońce, powietrze. Wtedy nagle zanikają różne problemy, wiesz, z cerą, z właśnie z tym rzekomym krążeniem, które, na które zganiam, że mi się nagle coś tam zmienia.
1: A może, no dokładnie.
0: Wiesz, po prostu takie, to tak nawet tak intuicyjnie czujemy, że siedzenie przy komputerze zbyt dużo czasu i siedzenie na dupie to nie jest zdrowe, bo człowiek nie został stworzony, żeby siedzieć na dupie.
1: Więc właśnie, co nie? Że też mamy jakieś takie naturalne instynkty pradawne, jeszcze wręcz bym powiedział plemienne, że no powiedzmy kiedyś się polowało, tak, na zwierzę. No, teraz to troszeczkę inaczej wygląda, bo to polowanie zamieniło się na polowanie na pieniądze, czyli zarobek, czyli wakaty, oddawanie swojego cennego czasu jakiejś zewnętrznej firmie i tak naprawdę pracowanie na ich interes, a nie na twój. Ja w ogóle mam teorię i uważam, że znaczy tutaj troszeczkę jakby rozumiem Etama, jego podejście do życia i tylko, że no też tak nie do końca skrajnie jak Etam, ja bym tak jakby połączył te dwie rzeczy. Generalnie też uważam, jestem zdania, że człowiek powinien wartość jakby 8-godzinnej pracy dziennej nie jest w porządku wyceniana, o może tak, na rynku pracy. Poza informatykami, ludźmi, którzy zarabiają według mnie normalne pieniądze, bo 15-20 tysięcy, no to jest powiedzmy w miarę miarodajna stawka, którą normalnie wszyscy powinni zarabiać bez szału, nie? Bo te takie wegetacje w stylu tam powiedzmy 4 tysięcy czy 3, czy gdzieś teraz, no w tych okolicach, pomiędzy 3 a 4 tysiące w czasie, kiedy inflacja szaleje, bajura poszła do góry, gaz idzie do góry, tak, wszystko automatycznie, z automatu będą usługi, tak, wszelkie towary też pójdą do góry o paręnaście, o parędziesiąt albo paręset nawet procent, tak jak w Rosji, no to nie są stawki szału, takie szałowe, tak, że na zasadzie, że jesteś w stanie z tego wyżyć, jesteś w stanie z tego funkcjonować swobodnie, odłożyć, a jeszcze masz na przykład dzieci do spłaty kredyt, a tu weź zatankuj, no to hala, no to te 4 tysiące to ledwo na waciki wystarczy, tak? No a umówmy się, no że chcielibyśmy żyć jakoś, mieć jeszcze czas na rodzinę, a nie zapierdalać na 2-3 wakaty, tak? Gdzie to jest, no nie ma czasu na życie, na zastanowienie się nad jakąś zadumę, tak jak na przykład ty masz, nie? I to jest fajne, nie? Ja popieram taką postawę, no bo W czym problem, tak? Jeżeli kogoś boli taka sytuacja, to niech sobie swoje radio założy, albo niech sobie tak zorganizuje życie, żeby potrafił czerpać jakiekolwiek fundusze czy profity i w porze, tak? Nie szkodzisz nikomu. Ja nie widzę problemu, nie? To jest super, nie? Ale
0: no,
1: ten...
0: No, ja nawet nie mam pretensji, stary, wiesz, do tych, co zarabiają 14 tysięcy na żulach,
1: ja
0: nie?
1: Nie. Że,
0: no. Czemu nie? No, skoro taka jest ich droga, tak sobie wymyślili. Ludzie wpłacają z własnej woli. Ja akurat mogę przeżyć za te 2 tysiące miesięcznie, które uzbieram od ludzi i też często jestem szczęśliwy, że sobie coś fajnego do żarcia kupiłem, sobie jakiegoś tam kurczaczka, kebaba, opłaciłem rachunki i mi to wystarcza. Mam takie życie minimum, a mam kolegów, którzy powiedzmy zarabiają te 15 klocków i oni często mają problemy, bo wiesz, mają jakieś tam mieszkanie do wynajęcia, ktoś im nie zapłacił, mają koszty, zniszczył im meble. I tak wiesz, słucham i tak się dziwuję, nie? Wiesz, zarabiasz tyle, a masz tam jakieś problemy. Ale też to szanuję, no to jest ich jakaś droga. Czemu mam się w to wtrącać i ich krytykować? O cokolwiek, no...
1: Ja tak samo też, ja wiesz, nigdy jakby nie mam w sobie czegoś takiego, że komuś zazdroszczę, bo tak naprawdę wszystko ode mnie zależy, tak? Jeżeli zazdrościsz programiście, to kurwa, rusz dupę, dawaj sobie regularnie, się naucz tego, ja się tego też mogę nauczyć, tak? 2-3 lata poświęcę i gdzieś mnie tam nie będą chcieli zatrudnić, ale w końcu wezmą jakiegoś, zobaczą, że się sprawdzam, ja poczuję wiatr w żaglach i się potoczy, tak? Także nikt nikomu nie zabrania nauczyć się programowania, nauczyć się radiowania, tak? To jest... Dlatego ja jakby jestem daleki od tego, tak jak mówisz, nie? Zazdrości wszelakiej, nie? Czy to programistą, czy to... Jakby przecież by mnie ciągnęło, nie wiem, do fejmu, do nie wiem, miałbym miejscówkę jakąś taką meliniarską, żeby tam 2-3 żuli, im by pasowało, bo i się ogrzeją, i sobie popiją, i sobie poświrują. Bo taki, no. Tacy ludzie zazwyczaj, wiesz, nie mają jakichś wygórowanych, no zresztą ja też nie mam, przyznam się szczerze, jakichś, nie wiem, ambitnych mega turbo celów w życiu. No ale tacy ludzie, powiedzmy, z tego niszu społecznego, no i czym problem? Nie szkodzi nikomu, jak sobie robią show, donatorzy sobie przychodzą popatrzeć, nie? A fajnie, ja sobie pojem chrupki, wypiję piwo, zobaczę, co oni tam odpierdalają. No, no i w porze, układ gra, tak?
0: No, a zauważ, stary, że często taki jakiś właśnie patostreamer, on też przechodzi jakąś drogę, jakąś ewolucję, na którą my nie zważamy, której my nie zauważamy i często nie mamy takiego stuprocentowego wglądu, ale powiedzmy taki jakiś Major Suchodolski, nie? To on też gdzieś tam się musiał wyprowadzić z Polski do Niemczech teraz, wiesz, z Kononowiczem ma problemy, on tam płacze, wyje, sąsiedzi tam Kargul kupuje se zatyczki do uszu, bo Kononowicz szloch Boży, że Majora nie ma, a oddaj mnie za kamery, a ja, wiesz, i Kononowicz mu teraz tam zablokował, że kamer mu nie odda, że chce 1 000 000 złotych, tam se wymyślił,
1: taki
0: że
1: szafery, tak?
0: 1 000 000 złotych, tak, że 1 000 000 złotych chce za mieszkanie za parę lat tam od niego. I wiesz, i on też ma swoje jakieś tam problemy, też ma swoje wyzwania, takie na swoją miarę, nie? I też coś tam straci, jakieś pieniądze, też się tym przejmuje. Ktoś inny, nie wiem, Spawacz, Jacek Blacha, też musiał, nie wiem, a może on się zapożyczył u rodziny, żeby zrobić sobie kurs na Spawacza, potem to spłacał. Często o pewnych rzeczach nie wiemy. Każdy ma jakieś tam swoje wyzwania, swoją drogę. I tak wiesz, oceniać, że jeden ma łatwiej, drugi prościej, często pewnych rzeczy nie wiemy, no. I... spoko, nie zaglądajmy innym tak strasznie aż do portfela i co tam robią, bo często nie mamy wglądu na to, co dokładnie tam się działo. Takie, tak biblijnie trochę, że każdy ma swoje, że Bóg daje każdemu wyzwania na jego miarę, nie?
1: Znaczy, każdy, czekaj, jak to było, każdy taszczy swój krzyż.
0: Tak, to też, że każdy ma swój krzyż i każdy też od Boga dostaje jakby takie wyzwania, które pasują do niego, na swoją miarę, nie? które są dla niego wyzwaniem, a ktoś inny gdzieś tam wszedł na level wyżej i powiedzmy ma takie życie, że ma 5 mieszkań do wynajęcia, jakąś tam firmę zakłada, ale mu pożyczki nie dali i rodzina mu się tam rozwala, ale musi to opanować i tam walczy o coś, wiesz, a ktoś inny ma wyzwanie takie, żeby tam mieć na czynsz, tam na fotel nowy i buty, nie? No to okej, no dobra, no czy z takiego człowieka warto drwić, jakoś go, nie wiem, oceniać bardzo srogo? No nie, no. Mi się to zawsze wydawało fajne, że każdy ma taki swój świat trochę i nie wiem, tak się bardziej koncentrujmy na sobie, nie? A nie na innych.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, nie? Że lubimy, jest coś takiego w nas Polakach, że mówię tak ogółem, że lubimy zaglądać komuś do zupy, nie? Komuś do zupy, komuś do majtek, komuś do, nie wiem, generalnie po prostu się interesować sąsiadem, nie? Albo do portfela, no i to takie jest. No czasem warto chyba to przemyśleć i zastanowić, nie?
0: Bez
1: a w ogóle
0: sensu,
1: miałem się zapytać jeszcze o pat streamerów, bo nie wiem, czy kojarzysz, tam z 2-3 lata temu był taki gościu Bystrzak TV. On chyba był z okolic Wrocławia. I ja go tak z ciekawości ostatnio, bo generalnie jakoś nie przepadam za tymi patostreamami, ale sobie tam czasem zerknę, czy coś mi YouTube podeśle i tak ostatnio mówię, kurde, właśnie co tam u Bystrzaka? I patrzę, no nie ma chyba typa, nie? Jakoś tam chyba zniknął albo coś. Tak? Nie wiem, czy się orientujesz, nie?
0: No też tak oglądam te patostreamy tak sporadycznie, znaczy może nie sporadycznie, bo co jakiś czas tam zerkam, co tam się dzieje, to trochę taka chora przyjemność. Myślę, że guilty pleasure można przetłumaczyć jako chora przyjemność, nie? To tak dobrze, dobrze oddaje sens. I też gdzieś tam zerkam, ale to nie słyszałem. Myślałem, że u Bystrzaka cały czas coś tam się dzieje, a widzisz, jak ktoś by tam wniknął w jego historię, to też doszedłby do tego, że to jest człowiek, który jakby doświadczył spalenia własnego domu, jak był dzieciakiem i gdzieś tam mu się spaliła siostra, wiesz, to taka tragedia, no, mega, nie?
1: Nie wiedziałem o tym w ogóle.
0: No tak, widzisz. No widzisz, można oceniać, że jakiś tam jeden dresiarz zwołał żuli i coś z nimi nagrywa, ale jak tam się zainteresujemy, to się dowiemy, że przeżył straszną tragedię. No wyobraź sobie, że spalił ci się dom i spaliła się twoja mała siostrzyczka na przykład, nie?
1: Masakra, to dramat już jest taki trauma nawet, nie? Więc
0: to jest takie coś, to jest takie wydarzenie, po którym masz już na wszystko wyjebane i myślisz właśnie, żeby sobie, wiesz, gdzieś tam przeżyć, zarobić hajs. Tak może się człowiek zmienić, nie? Więc ja dlatego staram się tak łatwo ludzi nie oceniać, tak po jakichś po pozorach, że gdzieś tam coś napisał, coś mi wysłał, bo wiem, że za każdym człowiekiem stoi jakaś historia na przykład zawsze, nie? Więc okej, niech sobie tam zarabia, niech sobie robi te patostreamy. A co u Bystrzaka? Nie wiem, bo tak już od dłuższego czasu nie patrzyłem. Ostatni raz patrzyłem, jak tam walczył na Fame MMA. No wiesz, wyszło trochę to, że kondycji nie ma, że swoje życie jakby zmarnował trochę na picie, na palenie i tak dalej. On dużo zioła jara, z tego co wiem, bo to tak trochę nawet trochę tak widać po tych streamach. Więc wyszedł na ten ring, ale pokazał jakiegoś tam ducha, starał się walczyć.
1: Charakter, nie?
0: Charakter, dokładnie. Ale no dostał szybko bęcki, bo trudno wygrać z kimś, kto trenuje cały czas, kto ma kondychę, cardio ćwiczy i tak dalej, nie?
1: Właśnie a propos Fame, bo oglądałem ostatnie, nie wiem, przedostatnie chyba z dwa Fame, bo teraz była 14 czy 13, już nie pamiętam.
0: 13 była, teraz będzie 14.
1: A powiedz mi, to co, ta warto tą 13 obejrzeć, bo się zastanawiam właśnie, czy sobie kupić, czy nie. Bo ty chyba oglądałeś, nie?
0: No nie bardzo, wiesz, kiepskie show. Po prostu kiepskie te walki były, mało efektowne, kończyły się szybko i wszystkie te walki, na które liczyliśmy, no na przykład Ferrari i Polak, to zamiast pójść tam na siebie i pokazać, bo zawsze komentatorzy komentują to, że nie mrugajcie, nie? Bo zaraz coś się takiego wydarzy, to oni tak biegali po tym ringu, gdzieś tam się sprawdzali dystans, gdzieś tam się ustawiali, wiesz, i taka nudna ta walka. Popek i Norman Park to Popek w pierwszych parę sekund walnął tam ręką i złamał sobie rękę i przerwana walka. I takie kiepskie show, no, nie ma co oglądać, więc po prostu nie wyszło.
1: Nie, a powiedz mi, bo tam na tym cage'u, czekaj, co to było, że tam Polak z tym, z Ferrari się tam pobili, ten, że go zabije, tam ojciec Ferrariego wyszedł, o Jezu, straszne tam dramaty były. Czyli mówisz, że mdłe, a kto tam wygrał, tak z ciekawości? Polak czy Ferrari?
0: No, jak zawsze Polak musi wygrać, nie?
1: A, no to...
0: A Ferrari kiedyś... to musi być tym złym. Oni tak się chyba poustawiali trochę, że Polak... Ja nawet kiedyś napisałem do Polaka, wiesz, napisałem, że lepiej, gościu, wypadasz jako good guy, nie? I on sobie może to wziął do serca. Wiesz, tak może trochę tutaj megalomańsko to brzmi, że miałem wpływ na kogoś tam, ale jak kiedyś napisałem do Pudziana, że byłaby... dobra walka z Erikiem Butterbeanem, to potem miesiąc po tym była taka walka Pudziana z Butterbeanem, więc jakiś tam się ma wpływ na to, że się coś komuś napisze, bo można komuś podsunąć jakiś pomysł. To też są ludzie, którzy czytają te maile, gdzieś tam do nich docierają i sobie, wiesz, no może coś tam wezmą do serca. I Polak teraz faktycznie od pewnego czasu, wiesz, tam się dużo, się więcej śmieje, mniej pyskuje, tak dalej, jest bardziej zdystansowany, więc może sobie wziął do serca to, co mu napisałem, tam mu jeszcze parę innych rzeczy napisałem, nie?
1: A to jest to, że chyba właśnie właściciele takich federacji, czy też w ogóle jakichś takich zdarzeń, które są mocno zintegrowane z socialami, docenili chyba jej rolę, nie? Tak naprawdę, bo czasem na przykład twórcy, na przykład takiego kanału sportowego, wiesz, nie mają pomysłów na przykład na format, nie mają pomysłu co dalej, jak bardziej rozwinąć czy coś. I ludzie, pamiętam jak była ta afera, co Stanowski komentował książkę do Magalik na temat jakiegoś selekcjonera Polski. Holender, jak on miał? Nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację. W każdym bądź razie ta książka, tą książkę podarł, czy cytował, nie stwierdził, że ta do Magalik to psychopatka, coś tam. A Domagalik to jest jakaś tam dziennikarka, która, taka już babka troszeczkę starsza, ona ma chyba 60 lat. W każdym bądź razie, no jest to dziennikarka, ma skilla, ma już doświadczenie. No i ten, i ta Domagalikowa przyszła w ogóle tam do kanału sportowego i w ogóle, wiesz, przyszła jakby do, jak to się nazywa, do, jakby do centrum wroga, nie? I w ogóle nawiązała z nimi współpracę, ma swój format, prowadzi swoje programy, nie? I w ogóle nawet ze Stanowskim wzięła go na widelec do swojego programu i wiesz, boksowali się i mówili, a ty masz tą Stanowskiego, a ty masz tą chujową książkę, tak, a czemu tak uważasz? I wiesz, 2,5 godziny, w sumie się fajnie tego oglądało. No i tak jak mówisz, nie, że sociale odgrywają zajebiście ważną rolę w sumie w dzisiejszych czasach, no bo to są w stanie, tak naprawdę wytaczają trendy, nie, jakby są kierunkiem, wyznaczają kierunek, nie, rozwoju danej platformy, czy kanału, czy na przykład walk federacji, czego potrzebuje widz, nie, no bo skąd ma wiedzieć czasem właściciel, nie, jeżeli nie wie, nie ma pomysłu, no to co, no, sociale pomogą, nie. I tym tak naprawdę my kreujemy to, co potem oglądamy, nie? Za co płacimy. Także no. A w ogóle tam dzisiaj jeszcze powiedziałeś a propos kanału sportowego o Dodzie, nie? I też oglądałem fragment. I jak wypowiadałeś się na temat Dody, to mam no identyczne zdanie, bo laska jest strasznie wkurwiająca, nie? Z charakteru. Ona taka, że niby jest mądra, inteligentna, ale... No widać, że ma charakter strasznie trudny i oporny, nie? No może jest ładna, tak jak kobieta, idzie się może zakochać czy coś, chociaż jak kto woli, nie? Ale jest strasznie taką trudną w komunikacją wrażenie, nie? I podziwiam facetów, którzy wytrzymali dłużej z nią niż rok czy dwa, no bo to... no ja bym jakby nie widział się, nie? We współpracy, w ogóle w życiu, nie? Wspólnym z taką kobietą, nie? Także, no, nie wiem, czy ona tak
0: taka
1: udaje.
0: Pamela,
1: czy...
0: Taka Pamela Anderson trochę nasza, nie?
1: Tak, tak. Nie wiem, czy ona tak udaje, czy nie. No, ale spoko. Generalnie nie życzę jej źle, tam wszystkiego dobrego. spoko, nie? Ale ten. Nie obejrzałem całego programu, powiem ci szczerze, bo.
0: Ciężko, bo to tak nic ciekawego, nie? Bo ona tak właściwie nic nie powie wartościowego, ciekawego, coś, co cię tam poruszy, tylko tak rechocze. Albo tak gada, że ja to jestem taka, że w ogóle lubię siebie, bo jestem zajebista, baby. No to czego tu słuchać, nie? I to jest takie trochę zasmucające, że nagle się dowiadujesz, że takiego czegoś słucha tam, nie wiem, połowa Polaków, a nagle się zjawi jakiś ciekawy człowiek, jakiś profesor, który o różnych rzeczach mówi, o różnych tam dziedzinach życia i go słucha tam, nie wiem, 800 osób, nie, 500 osób. To takie trochę smutne wtedy jest.
1: Smutne i no to co? No świadczy o odbiorcach też, nie? No bo to jest jak z Disco Polo, nie? Nikt nie słucha, no ale Polo TV, Disco Polo TV czy coś, no ma największą oglądalność i się sprzedaje najlepiej. No to jest taka trochę hipokryzja. Nikt się nie chce przyznać do czegoś, co wszyscy kochają, tak? Takie.
0: Gdyby chociaż ta Doda była taka jak Michael Jackson, bo Michael Jackson mimo wszystko, no... Ciężko mu odmówić talentu, nie? Że coś wniósł do muzyki, muzyki pop, że no był świetnym tancerzem, który wymyślił nowe kroki, jakieś taneczne. Jego piosenki, wiele piosenek sobie od czasu do czasu nadal puszczam, bo one są takie nieśmiertelne i mają w sobie taki pokład, nie wiem, emocji w ogóle, nie? Coś w nich jest naprawdę.
1: Żywiołu, wigoru takiego, coś takiego jest, no. Słuchaj, jeszcze w sumie dwie sprawy. Pierwsza to sprawa, chciałem tu pozdrowić koleżankę Mannę, która dzisiaj była w sumie po części bohaterem dzisiejszego odcinka, bo i z początku tam wspominałeś o niej. Koleżanka ta, ja się z nią, mamy teraz taki etap, że się próbujemy sobie wyjaśnić swoje racje, bo ja jestem jakby ateistą. Rozmawiamy na temat KK, czyli Kościoła Katolickiego i Chrześcijaństwa. Ja mam kompletnie inne poglądy, koleżanka ma kompletnie inne poglądy. Obydwoje relatywizujemy. Nie wiem, kto bardziej. W każdym bądź razie buziaczki, pozdrawiam Mania. No, ode mnie Krawiec też pewnie cię pozdrawia. No i...
0: No, też się przyłączę, a czemu nie? Gadałem dzisiaj z Manną na priwa i bardzo miło, sympatycznie się rozmawiało. Bardzo wydała mi się miłą osobą i wiesz, tak męczyło mnie od kilku dni właśnie od czasu tego bana, że może to jakaś pomyłka, może nie do końca oceniliśmy ją prawidłowo. Gumball też nie jest taki, wiesz, zajadły jakiś, że tam, o, ja mam rację, dobrze zrobiłem, że ją zbanowałem, tylko mówi, spoko, no to tam, jak uważasz, Krawiec. Więc czasem dobrze sobie pewne rzeczy wyjaśnić, odezwać się i spoko, no przeprosiła za jakiś tam głupi żart, że pod nikiem Krawiec gdzieś tam, ale też fajnie sobie pogadaliśmy o różnych sprawach, nie? Więc też się przyłączam do pozdrowień, czemu nie?
1: Też masz zwrotne pozdrowienia, bo właśnie dostałem tego informację na Discordzie, że mam pozdrów też Krawculka.
0: Dobrze.
1: Także no, ten.
0: Manna, słuchaj, jak słuchasz przypadkiem tej audycji, to liczę, że gdzieś tam się pojawisz u nas jeszcze na Discordzie. Są różne animozje, ten nie lubi tego, ten tamtego, wiem, że cała sytuacja, wiesz, ale spoko, wpadaj do nas, wiesz, czasem dobrze sobie wyjaśnić pewne sprawy i można dalej, nie ma co się też przejmować, bo jest też taka sytuacja, że my, ludzie internetu, mówię o sobie i może o innych jeszcze paru osobach, którzy żyjemy tak w tym internecie, to bardzo mocno bierzemy do siebie pewne rzeczy, które tu się wydarzają. A dla kogoś, kto jest tak bardziej z zewnątrz, który słucha sobie na przykład okazjonalnie, dla kogoś, kto jest bardziej związany z tym życiem poza internetem, to są takie błahostki i to jest takie, wiesz, czym ci ludzie się przejmują, nie? Że ktoś coś komuś napisał, że ten ma jakieś haki na kogoś. No jakaś bzdura, no to czym tu się przejmować? Wiecie, o co chodzi, że my po prostu każdy bierze do siebie to, co go dotyczy najbardziej. My żyjemy w tym świecie po prostu wirtualnym bardziej, na przykład, i nas bardziej dotyka to, co tu się dzieje. Więc, ale warto się czasami wczuć trochę w sytuację, jakby się było poza tym trochę i się zdystansować i powiedzieć, no, co tam, coś się tam wydarzyło na Discordzie. Trudno walić to i już tam się nie przejmować i tyle.
1: No, no właśnie, a propos...
0: Przepraszam, bo ja nie mówię, że, nie twierdzę, że Manna jest taką osobą, bo nie znam jej na tyle, nie wiem, ledwo co ją znam. Nie wiem, czy się...
1: Ja też akurat... pierwszy raz ją usłyszałem.
0: No, więc, ale tak mówię a propos ogólnie, nie? Społeczności tak. I tak dalej, że każdy mierzy dla każdego są ważne trochę inne rzeczy. Tymczasem tutaj znowu mi stuwa wpadła od Tama. Od Tama. Dla wszystkich nocników z wyrazami najszczerszej pomyślności dedykuję Jerzy Bożyk, Ballada o rdzawym oku. Tam ma takie dziwne upodobania trochę muzyczne. On takich niszowych rzeczy trochę słucha. Ja na przykład w ogóle nie kojarzę. Ty wiesz, kto to jest Jerzy Bożyk?
1: Absolutnie nic mi on nie mówi. Nie wiem, czy to nawet jakaś znamienita postać z internetów, z YouTube'ów. Nie mam pojęcia.
0: To jest jakiś starszy pan z tego, co widzę tu na YouTubie. Jakiś właśnie artysta. No, Matt ma tak... Jezus. Tam ma takie... niszowych artystów, znaczy takich mniej znanych, może nie niszowych, ale takich mniej znanych. No, nie jest fanem Dody, to wiemy na pewno, że nie jest fanem Dody elektrony.
1: Mogę piąteczkę przebić, nie?
0: No tak. No, słuchaj, co taka Doda nagrała? Ja nie wiem, jeden kiedyś utwór, kiedyś prześledziłem jej jakąś tam twórczość i znalazłem jeden utwór, który jakoś w ogóle dało się zapamiętać. Miał coś charakterystycznego w sobie. Coś tam napisałam do ciebie, długi list. I to było jedyne, co miało jakoś taką melodię, a pozostałe to są, wiesz, takie utwory w stylu ja tak sobie śpiewam, bo sobie jem kanapkę. Oh yeah, baby, miłość najważniejsza. Chłopak i dziewczyna są ze sobą razem, bo oni razem są ze sobą. Hee! Takie kurwa nic. Takie, co nawet pod prysznicem sobie nie zaśpiewasz. I czym ci ludzie się fascynują?
1: Jak teksty i zazwyczaj tych, nie wiem, zagranicznych pioseneczek, nie? Jak czasem po prostu wolę sobie czasem udawać, że nie rozumiem angielskiego, bo łatwiej się tego słucha, bo jest melodia znacznie bardziej treściwa i ciekawsza i te polskie piosenki zaczynają być też takie mdłe. Że ja tego takiego czegoś nie słucham i też jak ty w sumie tak mi dałeś do myślenia, bo w sumie znam Dodę tylko z mediów, z tabloidów, ale generalnie nie znam żadnego jej kawałka muzycznego, a to jest piosenkarka niby, nie? I to jest dobre. Znaczy, to jest słabe w sumie.
0: Kag Bierut pisze na czacie, kiedyś ci opowiem ciekawą historię o maneczce. Nie, dziękuję, nie chcę. Nie chcę od was żadnych już historii, z żadnych wklejek, screenów, co kto ma tam o kimś do powiedzenia, jakie haki na kogo. Naprawdę, nie, dziękuję, nie.
1: No właśnie, też do tego chciałem nawiązać w sumie, że po co w ogóle takie gówno burze, co nie? Po co takie wysyłanie? W ogóle to jest dla mnie jakby to jest poruszanie się w piaskownicy i wiesz, a mama... A Tomek mnie rzucił tam łopatką, nie? A nie wiem, a Gosia mi zabrała, nie wiem, kubeczek, nie? I wiesz, wycieranie.
0: Nie, to bardziej, to, no wiesz, dzieci to można zrozumieć jeszcze, ale to no, jest bardziej, to jest bardziej jak baby w maglu, takie wiesz, co się spotykają i pani Goździkowa! A ja pani powiem, pani Paździochowa, że ten skurwysyn, co mieszka na czwartym piętrze, to on się łajdaczy. To bardziej coś takiego, nie? I nie, dziękuję. Nie chcę już od nikogo żadnych informacji. Naprawdę nie chcę. Dziękuję tak, bardzo.
1: No dokładnie. No, każdy niech odpowiada ze swoim zachowaniem. No i tyle. No, bądźmy sobą, bądźmy ludźmi. Szanujmy się i koniec. No po co wyciąganie jakichś brudów gdzieś? Po co to w ogóle? Ja tego też nie pojmuję i I nie dziwię ci się, że nie chcesz się w to angażować, po prostu masz dość i cię to dzisiaj wyssało energetycznie, bo ja mam tak samo, ja nie znoszę takich dram, unikam czegoś takiego, dla mnie to są shit story i gówno burze i ludzie, którzy to gdzieś wysyłają, mówią, skarżą, donosy, gdzieś coś podszywanie się, no po chuj takie gierki, nie? To ludzie, no to jest piaskownica, tak? No bądźmy, tak jak mówisz, dzieci są usprawiedliwione, bo to dzieci, ale tego. Ale dobra, już to już na zakończenie
0: no,
1: tematu.
0: No, dajmy spokój, nie, tak, nie warto w ogóle, bo to wszystko nas prowadzi do jakiegoś ścieku, do szamba. Ci, którzy zarzucają, że Nocne Radio stało się szambem, ściekiem, to sami to robią i sami
1: relatywizują za bardzo takie, wiesz,
0: znaczy, to jest projekcja, wiesz, bo ludzie, którzy sami robią szambo i lubią się taplać w gównie, to po prostu zarzucają to innym, że u was jest gówno. Dowiedziałem się dzisiaj, że Nocne Radio to taki trochę szabel, że tu jest 12 tysięcy szabel, czyli i ruska onuca, i Rosja 2.0, w ogóle i antysemityzm i tak dalej. A tak naprawdę ludzie, którzy to zarzucają, to sami żyją w tym świecie, gdzie nie potrafią się przywitać normalnie, powiedzieć cześć, co tam stary u ciebie, tylko zaczynają wypowiedź od mam tu donosik, ty wiesz kto to jest, ta osoba? Mam tu pewne teczki na niego.
1: I wiesz, i wciąganie no. ciebie w gówno, nie? W ten poziom ściąganie, no po co to, tak? No, tak jak mówisz, nie?
0: Spierdalajcie, kurwa, naprawdę, w dupie mam wasze rewelacje, wasze donosy, jakieś screeny. Nie chcę żadnych rzeczy tego typu. Odcinam się od tego całkowicie, w 100%. I gardzę tym w ogóle. Brzydzi mnie to. Jakieś donoszenie na kogoś. Ktoś ma jakieś informacje o kimś. To se żyjcie. Gdzieś tam znajdźcie sobie jakąś niszę. Załóżcie jakiegoś swojego Discorda. Tam se wklejajcie donosy. Czy coś. W piździe was mam, naprawdę. Jesteśmy z różnych światów. Spotykam takich ludzi, to jakbym kosmitę jakiegoś spotkał, który mi coś gada, nie wiem o co chodzi w ogóle, nie? Więc fuck you w ogóle, środkowy wypolerowany palec.
1: Ale teraz, żeby pozytywnie zakończyć audycję, to chciałem pozdrowić tak wszystkich tutaj znajomych, czyli Gosię, Tomu, Mannę jeszcze raz, nie wiem, Gambola, bo Gambola, jak sobie, czym dłużej sobie go słucham, to świetny gościu, potrafi obiektywnie na wiele rzeczy spojrzeć i bardzo tak trzeźwo podchodzi do wielu spraw, tylko na plus. No i generalnie, kogo tam nie wymieniłem, ale wszystkich fanów, Becie, no Gosiu już mówiłem. No i w sumie tyle. Aha, i ostatnie ten, bo ty mówiłeś, że chcesz usunąć tą audycję. Zostawisz ją na chociaż na jeden dzień?
0: Tak, takie też było życzenie tutaj jednego ze sponsorów, bodajże Bulego chyba.
1: Bo ja bym sobie audio zgrał oczywiście, nigdzie nie będę publikować bez twojej tego wiedzy, bo to tylko dla własnego użytku. A jakbyś zechciał, no to będziesz mieć kopię, czy tam ktoś zechce i za twoją zgodą.
0: Zostanie sobie na kilka dni, więc każdy będzie miał sobie okazję odsłuchać. No dziś taka dziwna trochę audycja, trochę się uzewnętrzniam i no. Dobra, to zrobimy przerwę muzyczną w takim razie i też była taka prośba, żebyś się jakoś odniósł. Ewentualnie możesz się odnieść na czacie, czy spodobał ci się utworek, no.
1: Okej. Okay.
0: No to trzymaj się w takim razie.
1: No do trzymaj usłyszonka. Się, cześć, dzięki, hej, do usłyszonka. No, hej.
0: Cześć, cześć. A teraz już Jerzy Bożyk, Balada o rdzawym oku. Sam jestem ciekawy, bo nie znam w ogóle tego artysty. Przepraszam, artysty nawet. Zobaczymy, co to za cudo.
2: Wśród słodkich chwil czas szybko mknie, gdy jestem z tobą w parku. Więc jeszcze raz pocałuj mnie, bo północ już na karku. I oczka zmruż, i usta złóż,

0: Czasem łypnie rdzawym okiem i znów odpłynie w dal. Ole! Dziękuję bardzo, dziękuję. I tak, tak, tak. A teraz będzie standard jazzowy. Henry Manciniego pod tytułem Red Rose for a Blue Lady, Czerwone Róże dla Smutnej Pani. Utwór, który śpiewam no, od N dziesiątek lat i zawsze trzecią zwrotkę improwizowałem w takim sam sposób, a niedawno dowiedziałem się, że ta moja improwizacja jest w tej chwili bardzo aktualnie poprawna politycznie. A więc będzie to właśnie Red Rose for a Blue Lady.
1: No, to nawet niezłe, to nawet niezłe. Troszkę mi to zapachniało takim może cwaniakiem warszawiakiem, trochę bluesowo-jazzowe. No ciekawe, ciekawe. Tekścik też niczego sobie. No tak a propos może tematów aktualnie poruszanych, że płynie gówno potokiem sobie. Gdzie nie, gdzie płynie to gówno potokiem. A niektórzy zajadają to gówno i mówią, jakie pyszne, prawie jak czekolada. I lubią to gówienko. No. Tak, a tutaj w międzyczasie znowu pięć dyszek wpadło. No tak to właśnie jest. Łaska mecenasów na pstrym koniu jeździ. I czasami jest nic, czasami prawie nic, czasami jakaś dobra dusza wpłaci tyle, ile może, 10 zł, a czasami szerokim strumieniem płyną donaty, takie, że jestem naładowany tutaj i się nagle mogę przestać przejmować o moją przyszłość, o to, co będzie jutro. Więc... Ale ja wiem, że tak jest, więc może dlatego się nie przejmuję, bo wiem, że robisz to, co lubisz, starasz się być szczery w miarę z tym, co robisz i gdzieś tam się ludzie odezwą w końcu, pomogą. Też dzisiaj z pewną osobą rozmawiałem i z jedną osobą, może tak powiem, z jedną osobą rozmawiałem i też się podzieliła ze mną taką refleksją, że gdzieś tam może liczyć na tą społeczność naszą radiową, na nasze uniwersum, że ją to bardzo gdzieś tam chwyta za serce i to też tak miło było posłuchać. No jakoś tam pomagamy sobie, więc często nachodzi mnie taka myśl, że nie warto się specjalnie spinać, udawać kogoś, kim się nie jest, zabiegać o względy czyjeś, udając kogoś, tylko po prostu liczyć na to, że jakoś w tym życiu się ułoży. I po prostu robić. Robić to, co się robi i tak dalej. A Jerzy Bożyk całkiem spoko, całkiem spoko. Jeszcze mam tu jeden utworek. Pewna osoba, może inaczej, jedna osoba podesłała, ale to sobie zachowam na dalszą część audycji, żeby tak nie puszczać jednego po drugim. No, róbmy swoje, to jest dobre przesłanie. Kto to powiedział, róbmy swoje, rób pan swoje, to chyba Wałęsa, chyba, rób pan swoje, rób pan swoje. Wałęsa w ogóle ostatnio się wypowiedział też w takim tonie, że powinniśmy w ogóle, panie, to powinniśmy tam zbombardować tą Rosję, zaatakować, panie, to w ogóle samoloty nasze, tam, panie, bombę zrzucić na tego Putina, wariata jednego. I to, panie, nic nie ma nie, nic nie ma nie. Panie, ja gdybym był dalej prezydentem, to bym poszedł i powiedział mu, panie, ty panie Putinie, pan jesteś w ogóle mierznota, pan nie osiągnąłeś tyle, co ja. Ja, panie, zmieniłem system, a pan tkwisz cały czas w tym samym. Pan jesteś głupek. Panie, zbombardować to, wziąć to NATO całe i tam uderzyć. No i tak więc Wałęsa w tym tonie trochę, no, robi się trochę niebezpiecznie, nie? Tak więc szykujcie sobie plecak ucieczkowy powoli, szykujcie sobie zapasy.

0: Hej, nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Tu Ania z Trójmiasta, a ze Środy Śląskiej tradycyjnie.
1: Krawculek, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. No, dziś długo zapowiadana audycja o kulturze Ukrainy.
0: Zgadza się, bo w zeszłą niedzielę, jak robiliśmy tego spoilera o tych kultowych scenach, to tak doszedł do głosu bardzo ten imperializm amerykański i wszystkie sceny, albo z filmów amerykańskich, no albo z polskich. A kiedy jakby te działania wojenne w Ukrainie się nasiliły tam 24 lutego, to ja sobie zadałam takie pytanie, czy ja coś znam w ogóle ukraińskiego, jakiegokolwiek pisarza czy piosenkarza. No i niestety odpowiedź była negatywna. I stąd ta dzisiejsza audycja.
1: Ich kultura nie jest jakoś tak powszechnie znana. No właśnie, to można od razu zadać takie kontrowersyjne trochę pytanie. Czy ona w ogóle istnieje? Czy ten kraj ma jakąś kulturę w ogóle?
0: No ma, na pewno ma. Tak samo, wiesz, myślę, że tak samo nie znamy kultury węgierskiej, bułgarskiej, mołdawskiej, ani żadnych innych, nie? Jak była to ten nasz spoiler o kultowych scenach, to ja tak trochę chciałam na siłę dodać jakieś sceny może z filmów włoskich, francuskich, ale miałam takie poczucie, że to by było trochę na siłę, nie? I to mnie właśnie zasmuca, czemu tak jest, że my zamiast tu się wspierać tak kulturowo, tym bardziej, że ta kultura jest nam bliska, tak? Także ta historia też jest bardzo podobna, tak? Czyli takie same są jakieś tematy, dylematy, a jednak nie, jednak mamy takie ciążenie ku zachodowi i w ogóle jakby ignorujemy to, co stamtąd przychodzi. No nie wszyscy pewnie, nie? Tam intelektualiści jacyś tam pewnie są na bieżąco, ale tak w masowym odbiorze to myślę, że ci autorzy książek czy filmów to raczej są nieobecni.
1: No na pewno u nas jest to mocna egzotyka. Jak mówisz, Polacy są mocno zapatrzeni, jak połowa świata w zachód i w Hollywood, i może z tego powodu mało znamy na przykład ukraińskich filmów. Znalazłem takie produkcje, które były współtworzone przez na przykład Ukrainę, Niemcy i Polskę. No to jest oczywiście słynny film Akwarium. No, ale też gry komputerowe jakieś kojarzę, tylko że tych gier nie ma znowu tak dużo. Ale no, o klasie dorobku kulturowego nie musi świadczyć koniecznie ilość na przykład, nie?
0: Ja myślę, że jak wpisywałam w ogóle sobie na początek jakieś tam ukraińskie filmy, to pierwsze, co mi wyskoczyło, to był ten Obywatel Jones, który jest koprodukcją ukraińsko-polską, polsko-brytyjską, w reżyserii Agnieszki Holland. Ty mówiłeś, że już obejrzałeś ten film. To ja myślę, że na początek moglibyśmy o tym filmie opowiedzieć, bo tutaj też jest kawał tej ciężkiej historii Ukrainy, która no niestety wygląda na to, że faktycznie jak cykle w przyrodzie się powtarza, bo dzisiaj mamy doniesienia o tym, że na południu Ukrainy jest głód, tak? Rosjanie nie pozwalają na dostarczanie tam żywności. Więc myślę, że moglibyśmy sobie o tym filmie opowiedzieć, tym bardziej, że on jest dostępny na Netflixie i ktokolwiek z was by miał chęć, to może w każdej chwili sobie obejrzeć. Wiadomo, że to jest ciężki temat, tak? Wielkiego głodu i wielu milionów ofiar, ale no, może to jest ten moment, żeby właśnie te ciężkie tematy poruszyć.
1: Jaki głód? Gdzie? No, znaczy, słuchajcie, uczciwość nakazuje mi wspomnieć o tym, że Jamci, to znana postać z anteny, wysłał mi dzisiaj nagranie, w którym dementuje. Nie ma żadnego głodu w Mariupolu.

0: w polu, bo jego kolega je kebaba. I to praktycznie koniec wiadomości. Taka wiadomość to tak przekazuje. Gratulacje dla domorosłego Sherlocka Holmesa. Rozgryzł wszystko, jedno wielkie kłamstwo. Kolega je kebaba. Tak, jest też pytanie na czacie od nowego słuchacza, czy nasza narracja opiera się na narracji rodaków Kamratów. Nie wiem, co by to miało oznaczać, że czy to pytanie, czy jesteśmy rusofilami jakimiś albo ruskimi agentami wpływu, albo czy jesteśmy narodowcami namawiającymi do linczowania tych i tamtych i antysemitami. Do tego chyba nie. Pozwolę sobie nawet za Anię tutaj odpowiedzieć, że chyba nie. Też Ania, chyba nie jesteś taka.
1: Ja proponuję, Pejo, żebyś po prostu posłuchał i sobie sam wyrobisz opinię, jaką tu mamy narrację i sam ocenisz. Bo w sumie, wiesz, co my tu będziemy opowiadać o sobie, po prostu posłuchaj i się przekonasz, jak my tutaj rozmawiamy. A co do głodu teraz na Ukrainie wschodniej, południowej, tam gdzie już jest okupacja rosyjska, to z tego, co ja słyszałam od swoich znajomych ukraińskich, to wygląda to tak, że Rosjanie, owszem, oferują racje żywnościowe Ukraińcom, ale tylko pod warunkiem, że dadzą się nagrać i grzecznie podziękują. Więc tak to wygląda. Tylko dla kolaborantów jedzenie jest.
0: Zresztą takie dementowanie, że nie ma głodu, bo na przykład kolega je kebaba, to jest tak jakieś głupkowate, bo przecież są różni ludzie, różne mają możliwości. Różne sytuacje są i tu się opierać na zeznaniu jednego kolegi, że nie ma głodu, bo on je kebaba, no nie wiem, po prostu ręce mi opadły trochę. No ale dziś inne tematy, trochę weselsze, bo rozmawiamy o kulturze ukraińskiej, o filmach, o literaturze, o grach, o różnych rzeczach. Też nie rozumiem tego pytania, dlaczego mielibyśmy stosować narrację a la Kamraci, skoro oni tam nienawidzą Ukrainy i wielokrotnie się wypowiadali bardzo negatywnie, wręcz skandalicznie, a my raczej dobrze się wypowiadamy i kibicujemy napadniętemu i wspieramy tutaj. No więc takie dziwne pytanie też trochę.
1: A to co, może o tym filmie Obywatel Jones, czyli o takim walijskim dziennikarzu, który bardzo młodo wielki sukces osiągnął, ponieważ przeprowadził jako pierwszy wywiad z Adolfem Hitlerem w 1933 roku, kiedy on dochodził do władzy. I wtedy w tym swoim reportażu napisał, że bo on leciał z nim samolotem z Berlina do Frankfurtu, właśnie kiedy Hitler miał przejmować władzę. Napisał, że jeżeli ta maszyna się rozbije, to cała historia.

0: on tym brytyjskim lordom tłumaczy, jakie jest zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. On taki młodziutki, pełen werwy, tutaj im rysuje, jakie mogą być zagrożenia. A oni go tam wyśmiewają i ignorują te jego argumenty. Jak ona tobie wywarła wrażenie ta scena, kiedy on tam się produkował?
1: No, szydzili sobie z niego. No tak, scena jak scena. Często mamy w scenach takie filmy, gdzie ktoś z racji młodego wieku jest wyszydzany i jego przewidywania, różne informacje są wyśmiewane trochę. No i tak tutaj też było. Wiesz, ja w ogóle zdziwiłem się, że na Filmwebie nie napisali, że to jest wszystko na faktach. No bo naprawdę istniał taki Gareth Jones. Więc on dosyć młodo umarł, widzę, bo 30 lat tylko żył. No i film jest niezły, ale nie jakiś porywający, nie? Trochę się rozkręca właśnie jak już dziennikarz jest na tej Ukrainie i obserwuje straszne sceny łącznie z kanibalizmem. Wielki głód, który pochłonął od, jak się szacuje, od 3 do 6 milionów ofiar. Ja słyszałem o 10 milionach, ale to ciężko w takich sytuacjach zliczyć dokładnie, nie? Więc można tylko szacować mniej więcej. No, niezły film, niezły film. Tak się zastanawiam, czy na Ukrainie się trochę jak w Polsce robi tylko takie mroczne, smutne filmy, często oparte na faktach, nawiązujące gdzieś do Związku Radzieckiego, do, wiesz, do II wojny światowej. No, no, na pewno sporo się robi takich filmów też, nie? Ale no to, tak. to może wynikać po prostu z tego, że smutna jest historia tego kraju. Każdy kraj produkuje taką kulturę, no, jaka pasuje do historii danego regionu.
0: Tak, tak. Ale tutaj w tym filmie Obywatel Jones, tam dla mnie na przykład najciekawsza była ta opozycja tych dwóch dziennikarzy, Garetha Jonesa i Waltera Durantiego, który był korespondentem New York Timesa w Moskwie i który w ogóle dostał nagrodę Pulitzera za swoje reportaże o Związku Radzieckim, które po prostu były zwykłą propagandą i potem w ogóle była akcja, żeby mu tego Pulitzera odebrać, ale ostatecznie nigdy się to nie wydarzyło. I tutaj jest właśnie zestawienie, tak, tego młodego dziennikarza, który chce dojść prawdy i tego przekupnego Durantiego, który w ogóle nie rusza się poza Moskwę. W ogóle są podejrzenia, które pewnie były prawdą, że w ogóle był opłacany przez Związek Radziecki potem jeszcze wiele, wiele lat później, żeby właśnie szerzyć tą propagandę sowiecką. No i też te smutne losy, jak oni skończyli, tak, bo Gareth Jones zginął w Mandżukuo, tam porwany i w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany. Prawdopodobnie to było na zlecenie NKWD. Stalin po prostu mu nigdy nie wybaczył tego, że na Zachód tą swoją opowieść o tym głodzie w Ukrainie przekazał. A Duranty dożył tam 73 urodzin na Florydzie, tak? Także tak to właśnie wygląda w świecie dziennikarskim. Zresztą mamy, mówię, historia się powtarza, tak? Za Putina dziesiątki dziennikarzy też już poniosło śmierć.
1: Ponad 180. 183, jakoś tak. No, także bogate tradycje w mszczeniu się, w truciu i likwidowaniu ludzi niewygodnych ma Rosja. No, a wszyscy tylko wypominają cały czas na przykład Ukrainie, nie? Różne sytuacje. Także tu na czacie się to pojawiło. Czemu na tej samej zasadzie się nie wypomina różnym innym krajom różnych tragicznych.
0: Tak, tak. Jeżeli chodzi o ten o Wołyń, no przecież ta rzeź wołyńska to nie wzięła się z niczego, tak? Na początku była po prostu ostra polonizacja Ukraińców.

0: tak, palono cerkwie, tępiono wszelkie przejawy, tak, ukraińskości, czy i tam mniejszość de facto polska, bo tam Polaków na Wołyniu było tylko 16%, ale to była ta elita, tak? To mówiło się, że dwory były polskie, a chłopstwo było ukraińskie. No i ci polscy panowie tępili tych Ukraińców, ile wlezie. Na pewno też do tego się przyczyniła faszyzm, tak? I Ukraińcy napatrzyli się na to, jak naziści rozprawili się z Żydami i po prostu jakby te wzorce zaadoptowali. Oczywiście jest to była straszna zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim, ale no też nie było tak, że Polacy tutaj byli bez winy. Po prostu wśród Ukraińców te terrorystyczne grupy, które tylko takim sposobem widziały drogę do tego, żeby Ukraina mogła się jakby wybić na niepodległość, doszły do głosu. No i to nie tylko wśród Ukraińców, tak, ale w innych narodach też często te takie, powiedzmy, najbardziej skrajne grupy dochodzą do głosu i tak samo stało się na Wołyniu.
1: Pewnie propaganda też miała tu znaczenie i takie napuszczanie jednych na drugim. Nawet w filmie Wołyń Smarzowskiego jest pokazana scena, gdzie na wesele przychodzi jakiś jegomość i podburza tych Ukraińców, nie? I opowiada im różne historie, jacy to Polacy są wstrętni. Więc no, taka po prostu takie podpuszczanie, judzenie. Też, no dużo. Nie chcemy absolutnie nikogo tu usprawiedliwiać. No to jedna z najstraszliwszych masakr na ludności w historii, ale chcemy tylko zwrócić uwagę, że takie sytuacje często są bardzo skomplikowane i często druga strona też nie jest zupełnie bez winy. No i tylko to. No, ale to w ogóle o tym wspominamy, bo już się tu pojawiły na czacie komentarze nawiązujące do sytuacji. No, a jakie jeszcze ciekawe filmy napotkałaś?
0: Tutaj sobie sprawdziłam, jakie filmy ostatnio Ukraińcy kręcili i co, jakie tam były nagradzane. To mogę polecić taki film Złe Drogi, który w poniedziałek, 28 marca, będzie wyświetlany na Cinemax o 21:30, także wszyscy sobie możecie go obejrzeć. Jest to właśnie taki film, który się rozlicza z tym, co było w Donbasie w 2014 roku, tak, czyli początek tej wojny. Są to cztery historie takich no, zwykłych ludzi i żołnierzy, którzy właśnie stają w obliczu tego wiru, powiedzmy, wojennego. Także ten film Złe Drogi myślę, że do obejrzenia i w klimacie tego, co się teraz niestety dzieje. Z takich nowych filmów jeszcze mogę polecić film Przystanek Ziemia. To z kolei taki film o młodych Ukraińcach, nastolatkach, dorastaniu, którzy tam kończą tą 11 klasę i zastanawiają się, co dalej. Ten film też właśnie w zeszłym roku został nagrodzony na festiwalu w Odessie i dostał nagrody od ukraińskich krytyków. A z takich filmów, które były wyświetlane w polskich kinach w zeszłym roku, to film Nosorożec. To są z kolei lata 90. na Ukrainie. No i historia takiego młodego człowieka, który po prostu staje gangsterem, tak? Jak on tam się pnie w tej hierarchii kryminalnej, powiedzmy. Jak od zwykłego złodziejaszka staje się po prostu takim no, srogim bandytą. Także no to dla takich ludzi o mocnych nerwach, bo tutaj jak widziałam plakat, to na plakacie ręka na ociekającym krwią kiju baseballowym. No ale myślę, że ten film będzie akurat najłatwiejszy do znalezienia, no bo on w tych naszych polskich kinach kameralnych był wyświetlany.
1: Tak sobie patrzę na ukraińskie filmy animowane i widzę, że też coś tu mają do zaproponowania. No takie produkcje, wiecie, jakich wiele teraz jest o smokach, no ale też ci kozacy się bardzo często pojawiają. Mignęło mi tutaj właśnie jakiś trzech kozaków. Jeden mały, drugi wielki, trzeci wysoki i chudy. No i bajka się po prostu nazywa Kozacy. No ci kozacy się często pojawiają, nie? Oglądałem niedawno też serial Kozacy. Bardzo dobry, bardzo fajny, taki komediowy, historyczny. Bardzo mi się spodobał, bo był taki dość relaksujący, trochę zabawny, relaksujący, nie kolejna mroczna, smutna, tragiczna opowieść, tylko tak na wesoło, nie? Więc polecam serial Kozacy zdecydowanie.
0: Tutaj z takich poważniejszych tematów to jeszcze taki film, który myślę też będzie łatwy do znalezienia, Cenzorka. On funkcjonuje też pod tytułem 107 matek. To jest z kolei koprodukcja czesko-słowacko-ukraińska i ten film to jest historia młodej matki, która rodzi w zakładzie poprawczym w południowej Odessie. To jest film, powiedzmy, na faktach taki. I on na festiwalu w Wenecji w zeszłym roku wygrał sekcję Horyzonty za najlepszy scenariusz. Także też godny polecenia. Ale też kręcą wesołe filmy, komedie. Tutaj jest taki ukraiński muzyk, komik, taki człowiek orkiestra, Dzidzio się nazywa. I on na przykład nagrał taką komedię Kontrabanda. I to jest o tym właśnie, jak Ukraińcy postanawiają dorobić się na przemycie papierosów do Polski. Także taka komedyjka. Też ten Dzidzio nagrał komedię Swingersi 2. Także takie komedie, myślę, pokroju tam naszych, nie wiem, Planeta Singling, czy tam Chłopaki nie płaczą, też tutaj można znaleźć w tej ukraińskiej kinematografii.
1: O, to fajnie, że są też komedie. Chętnie sobie obejrzę tą Kontrabandę. Szczególnie, że może zobaczymy Polskę też przy okazji, jak pokazana jest. To miło sobie zawsze popatrzeć, jak Polska jest przedstawiona, ukazana jakby przez obcokrajowców, nie?
0: Tak, tak. A ten Dzidzio to w ogóle ma ten swój taki zespół po prostu muzyczny, grają muzykę pop i oni tutaj nagrali ten swój taki debiutancki album w 2012 roku, to na nim znalazła się nawet taka polskojęzyczna piosenka Ja Cię Kocham. Znaczy polskojęzyczna, tam po prostu pojawia się kilka słów po polsku, także jak sobie wpiszecie Dzidzio, ja cię kocham, to sobie możecie odsłuchać. To jest, mówi się, że czwartym członkiem tego zespołu jest świnia o imieniu Mason. Nie wiadomo, czy ona faktycznie istnieje, w każdym razie w tej nazwie Dzidzio to O ostatnie to jest taki świński ryjek. Także no, polecam na YouTubie sobie odsłuchać tą piosenkę Ja Cię Kocham.
1: No, słuchacze, przynajmniej ci, którzy są na czacie, wydają się bardziej zainteresowani teoriami spiskowymi, jak na razie. I oczywiście Żydzi, teoria spiskowa i Żydzi. No cóż, to jest taka może dzisiaj rozrywka dla plepsu trochę, teorie spiskowe, bo a już się zainteresować kulturą, to wiesz, to wysiłek, nie? I to trzeba by obejrzeć coś, tak dalej, a tak to można sobie zawsze pogadać o niebiańskiej Jerozolimie i o wielkim spisku, że wszyscy się dogadali na wojnę. No cóż.
0: Tak, z muzyków jeszcze to jest taki piosenkarz Oleksandr Ponomariew. I on był reprezentantem Ukrainy w konkursie piosenki Eurowizji w 2003 roku. I ostatnio z tym Dzidzio nagrał taką bardzo popularną na Ukrainie teraz piosenkę Puzzle. Także jak sobie wpiszecie Dzidzio i Aleksandr Ponomariew, Puzzle, to no, taka nostalgiczna piosenka, no bardzo wymowna. Także nawet jak się nie rozumie to słów, to naprawdę czuć tą słowiańskość w tej piosence. Polecam. Tutaj z piosenkarek z kolei, taka powiedzmy ichnia Doda bym nazwała, nazywa się Ola Polakowa.
1: Polakowa.
0: Tak, tak. Ale chyba najbardziej znana to jest Jamala, która po prostu wygrała tą Eurowizję w 2016 roku. Taką piosenką 1944. I to była piosenka, która poruszała temat deportacji Tatarów krymskich. I w ogóle nawiązywała do historii rodziny, bo jej prababcia, gdy miała 24 lata, została właśnie deportowana z piątką dzieci z Krymu do teraz Kirgistanu. I ta Jamala tam w tym Kirgistanie się urodziła, a kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, przeprowadziła się do Kijowa. No ale niestety z 26 na 27 lutego mówi, że w 15 minut się spakowała i musiała z dwójką swoich synków z Kijowa uciekać.
1: MP wspomina, że prezydent Ukrainy był na pierwszej edycji Tańca z Gwiazdami. No, słyszałem właśnie, że ma artystyczny dorobek.
0: Tak, tak. No. To jest też taki człowiek orkiestra. On no, z wykształcenia prawnik, ale dołączył tam w latach 90. do takiej grupy kabaretowej, 95. kwartał. I no pisał te skecze, produkował w ogóle te programy. Prowadził też taki program Wieczornik Kwartał na tym kanale Inter. I można powiedzieć, że Wołodymyr Zeleński to był taki Jimmy Fallon ukraiński, nie? No, też prowadził program kulinarny. No i tutaj faktycznie w 2006 roku wygrał tą pierwszą edycję Tańca z Gwiazdami. No to w ogóle prowadził, był w składzie zarządu tej telewizji Inter, głównym producentem, też grał w takich rosyjskojęzycznych komediach romantycznych. Tutaj Miłość w Wielkim Mieście, 8 pierwszych randek, czy 8 nowych randek. I ciekawostka, użyczył też głosu misiowi Paddington. No a potem w 2015 roku był gwiazdą takiego satyrycznego serialu telewizyjnego Sługa Narodu, gdzie grał postać nauczyciela historii Wasyla Petrowicza, który w wyniku zbiegu okoliczności objął urząd prezydenta Ukrainy.
1: No właśnie, a właśnie się chciałem zapytać, czy prezydenta grał kiedyś, czyli, no, tak. czyli trochę się spełniło w sumie.
0: No bardzo się spełniło, bo w 2017 założył partię, tak, też, która nazywała się Sługa Narodu. No i potem w 2019 roku w wyborach prezydenckich w pierwszej turze uzyskał 30% głosów, a potem w drugiej turze z Petrem Poroszenką, no to już 73% głosów.
1: No, ludzi można tak czasami złapać na ten haczyk takiej medialności właśnie aktorskiej, czy upodobnienia się do jakiejś postaci z filmu. No, jak była audycja o Putinie, to mówiłem, że Putin się stylizował na Sztyrlica, nie? Z kolei. Więc tak trochę to podobnie wygląda.
0: No, co ciekawe, on głównie posługiwał się językiem rosyjskim i dopiero w tym 2017 roku zaczął się uczyć języka ukraińskiego. W ogóle to jest taki też problem, tak, dla Ukrainy, że wiele Ukraińców no, mówi głównie po rosyjsku i dla nich bardzo ważne jest to, żeby właśnie ten ukraiński, no, żeby go pielęgnować, żeby się go uczyć. Była w ogóle cała dyskusja w Ukrainie, czy nie przejść czasem z cyrylicy na ten alfabet łaciński, ale właśnie doszli do takiego jakby konsensusu, że muszą najpierw zadbać o to, żeby wszyscy Ukraińcy dobrze nauczyli się ukraińskiego i dopiero po tym etapie będzie może ewentualnie powrót do tej kwestii, czy nie przejść na alfabet łaciński.
1: No są takie kraje dwujęzyczne. W Irlandii też w sumie większość mówi po angielsku, ale po irlandzku niektórzy też jeszcze mówią.
0: No, tutaj czy jeszcze moglibyśmy trochę o jakichś pisarzach poopowiadać.
1: O. Co warto przeczytać właśnie? Co, jakbyś mogła powiedzieć tak najsampierw, po co sięgnąć można w pierwszej kolejności? Co jest na twojej liście jako takie najbardziej warte przeczytania?
0: No ja wam powiem, co jest na topie teraz. To jest książka pod tytułem Internat Serhija Żadana, ponieważ to jest książka o tych wydarzeniach w Doniecku z 2014 roku, gdzie głównym bohaterem jest taki Pasza, nauczyciel 30-paroletni, który no, takie sobie spokojne życie prowadzi, nie chce się tam w nic angażować, nie interesuje się polityką, tak, no ale niestety polityka zaczyna interesować się nim, czyli po prostu budzi się pewnego dnia w mieście ogarniętym wojną i dostaje taką poważną misję od swojej siostry. Musi swojego siostrzeńca wydostać z okupowanej części miasta i przetransportować go do jakiejś, do tej bezpiecznej części. No i niestety w międzyczasie separatyści uzyskują kontrolę nad tą częścią miasta i on zmienia się linia demarkacyjna i on po prostu, wiecie, jest w takiej sytuacji no, mega skomplikowanej. Nie wie po prostu, czy przeżyje, jak to się wszystko skończy. No tak sytuacja naprawdę takiego klinczu. No to jest takie, wiecie, miasto widmo, gdzie puste bloki, spadające bomby. No dokładnie to samo, co dzieje się teraz. I ciekawa sprawa, ta książka teraz jest właściwie nie do kupienia w Polsce, ponieważ no, Polacy się na nią rzucili. Jest dodruk, także będzie do kupienia dopiero od 1 kwietnia. Także jak macie ochotę, to musicie sobie po prostu w taniej książce czy gdzieś indziej na Empiku zamówić.
1: Przypomnij proszę tytuł.
0: Internat.
1: Internat.
0: Tak. Internat od tego, że siostrzeniec głównego bohatera jest właśnie w szkole z internatem i w momencie, gdy wybucha wojna, jego zadaniem jest dostanie się tam do tego siostrzeńca i w bezpieczny sposób przetransportowanie go do bezpiecznego miejsca.
1: No.
0: Ale niestety tej książki nie przeczytałam, bo na początku chciałam sobie ją kupić, gdy jeszcze była dostępna, ale mówię, pójdę sobie do biblioteki, sobie wypożyczę. No ale to jest dosyć nowa książka i tam w naszych bibliotekach jeszcze ich nie ma. W ogóle polecam wam właśnie pójść sobie do biblioteki, bo w każdej z nich jest jakaś taka mała półeczka z tymi pozycjami ukraińskimi. Na zachętę powiem, że większość tych książek ukraińskich autorów to nie są długie książki, tam po 200-300 stron, także można to szybko przeczytać. Ja tego Serhija Żadana z kolei sobie przeczytałam taką książkę Depeche Mode. To jest taki, powiedzmy, hardkorowy pamiętnik z okresu dojrzewania niegrzecznych chłopców. To też tam się dzieje w latach 90. To jest taki moment, kiedy wiecie, komunizm jeszcze do końca nie umarł, a kapitalizm jeszcze się nie narodził i jest tak w sumie nieciekawie. Ci chłopacy nie mają za bardzo pomysłu na siebie, dużo piją, wplątują się w jakieś dziwne historie, próbują sobie dziwnymi sposobami pieniądze skołować, właśnie też handlem jakimś alkoholem, jakąś kontrabandą. Ale to jest tak napisane takim, powiedzmy, taką nawijką z blokowiska, ale bardzo się to dobrze czyta, także tą książkę Depeche Mode mogę spokojnie polecić, bo to już mam akurat przeczytane. Ale to jest jeszcze wcześnie, ale tam jest taki, nie wiem czy się odważę, ale chyba, nie no, powiem wam, o co tam tak, tam jeden z bohaterów tłumaczy, że nastąpiła taka zamiana teorii permanentnego rozpadu kapitału w teorię permanentnego pochuizmu. Krawiec, czy ty słyszałeś o teorii permanentnego pochuizmu? Co to może być?
1: No przyznam, że nie słyszałem. Słyszałem o chujeniu, słyszałem o różnych innych, ale o tym nie.
0: Tak, to jesteś blisko, także tutaj wrażliwsi słuchacze może niech ściszą streama, bo ta teoria pochuizmu właśnie przedstawia tą historię tak tych lat 90., kiedy jest tak nieciekawie, biednie i nie wiadomo w ogóle, co z tego wszystkiego wyjdzie po rozpadzie Związku Radzieckiego. I tutaj właśnie główny, jeden z tych bohaterów, Czapaj, tłumaczy, o co chodzi w tym pochuizmie. Wszystko jest po chuju. Kasa po chuju, system planowania po chuju, ministerstwo po chuju, państwo po chuju, granice państwowe po chuju, koncentracja kapitału po chuju, rozszerzania rynku na wschód po chuju i pokojowy kosmos po chuju. Tak, i uważam, że ten cytat wspaniale też się odnosi do naszej obecnej sytuacji, a zwłaszcza sytuacji Ukraińców niestety i w ogóle całej geopolityki, tak? Gdzie po prostu jesteśmy w jakimś cholernym pacie i jest, no nie wiem, ja mam takie wrażenie, że wiecie, co to jest za polityka międzynarodowa, gdy naszego sąsiada rozjeżdżają, mordują, a my po prostu czekamy na co? Czekamy po prostu, tak? Aż my oberwiemy. No w normalnej sytuacji, jak jesteśmy, nie wiem, mieszkamy w bloku i naszego sąsiada dojeżdżają, dzwonimy na policję, tak? A my nic nie możemy zrobić.
1: My same się boją. My same się boją.
0: No po prostu coś tutaj nie gra, tak? Że to wszystko jest po prostu no bezsensownie zorganizowane, skoro na naszych oczach ludzie umierają, niszczy im się świat, a my nic nie możemy zrobić. No nie wiem, mi to strasznie wjeżdża na psychę, że tak to ktoś za nas zorganizował.
1: Możemy zadać sobie pytanie, czy kiedy nas napadną, to faktycznie nam pomoże NATO, nie? Jakoś, no bo sami raczej nie wygramy z Rosją, no i czy nam pomoże NATO? Co NATO, NATO? Może się skończyć bardzo podobnie jak w przypadku Ukrainy, że będą różne gesty, dumanie, zastanawianie się, wysyłanie broni, ale właściwie będziemy tak z grubsza zdani na siebie. No na pewno trochę ostrzej by Stany Zjednoczone tupały nogą, ale może by się na tupaniu nogą skończyło znowu. Mogłoby tak być. Ja patrzę sobie tutaj na gry komputerowe. No, takie chyba trzy najbardziej znane gry to gra strategiczna Kozacy, Stalker i Metro. Pierwsza gra, no to taka dość przeciętna gierka, znaczy przeciętna. Widziałem, że na Metacriticu oceny tam 73-74, no to chyba nie jest taka zła. Już nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem w tych Kozaków. Pamiętam, że kiedyś myślałem, że to jest polska gra. Nie wiem czemu, ale okazuje się, że właśnie ukraińska. Ale jest na przykład taka gra Contre-Jour, nie wiem, chyba, nie wiem jak to przeczytać. Contre-Jour. No i to jest gierka właściwie zrobiona przez jednego człowieka, Maksima Griniwa. I ta gra została grą roku na iPada w 2011. Bardzo została doceniona na targach E3. gdzie dostała nominację najlepsza gra mobilna też, więc sam nie grałem, ale no, musi być to dobra gra. Jakimś takim bańkopodobnym stworkiem się pokonuje różne plansze, przeszkody, zdobywa się różne przedmioty, które zmieniają właściwości tej bańki. No, domyślam się, że bardzo grywalna, skoro została tak doceniona. Z kolei gra Stalker Shadow of Chernobyl z 2007 roku oraz druga część Stalker Clear Sky z 2008. No to oczywiście nawiązuje mocno do filmu Stalker Andrzeja Tarkowskiego. I no, w zonie wszystko się dzieje. Stalker to, pamiętam, kiedyś grałem i no, trudna gra, to taka trochę mieszanka FPS-a i RPG-a, bo można tam ekwipunek mieć swój, rozwijać trochę tą swoją postać poprzez ten ekwipunek. Tyle zapamiętałem, oczywiście mroczne krajobrazy, lasy, mutanty. No, a Metro, no to bardziej taki czysty FPS, bardzo dobrze zrobiony, który zawsze zachwycał bardzo takim dopracowaniem graficznym, świetną grafiką, po prostu wykonaniem. I bardzo taki imersywny, no bo trzeba było tą maskę gazową zakładać, krople deszczu po niej spływały, w tym wrogim środowisku trzeba było uważać, żeby nam starczyło tych wkładów do tej maski, no i różne straszne potwory. Gra mocno oskryptowana, czyli dużo jest fajnych, ciekawych akcji, nie? Takich zaplanowanych, po prostu wyreżyserowanych trochę. To jest tego typu FPS. No bardzo doceniony na świecie. Doceniona jest ta seria Metro. Warto sobie kupić. Zdecydowanie jest to dobry FPS.
0: Tutaj MPS pyta o audiobooka tego internatu. Audiobooka jeszcze nie ma, ale jest e-book, jakbyś jednak chciał poczytać na Kindlu. Także e-book jest jak najbardziej dostępny.
1: No, jest też gra o Sherlocku Holmesie, wydana przez właśnie ukraińską firmę z siedzibą w Kijowie, rok 2000. I ta firma się specjalizuje ogólnie w wydawaniu gier o Holmesie. Możecie sobie sięgnąć na przykład po najpopularniejszy tytuł z tej serii, czyli Sherlock Holmes Awakened. No i to jest takie połączenie uniwersów Sherlocka Holmesa i Cthulhu. Także może być ciekawa mieszanka. Widzę, że grafiki wyglądają całkiem przyjemnie. No i to jest taka gra detektywistyczna, mocno.
0: A ja chciałam wrócić do książek, bo tutaj mówiłam o takiej książce o dorastaniu dla niegrzecznych chłopców, ale przeczytałam też fajną książkę o dorastaniu, powiedzmy, dla dziewczyn bardziej. Jest taka fajna pisarka ukraińska, nazywa się Natalka Śniadanko, bardzo apetycznie brzmi. I dla kobiet do polecenia mam świetną książkę Kolekcję namiętności. To jest historia o Łesi Podwieczorkówny, o jej dojrzewaniu, pierwszych miłościach, konflikcie z rodzicami. To się dzieje tam na przełomie lat 80., 90. I jak to czytałam, to po prostu, wiecie, wspomnień czar, bo właściwie no, podobnie działo się u nas. Tam na przykład ta jej klasa, to dziewczyny się podzieliły na fanki George'a Michaela Jacksona i takiego radzieckiego zespołu Łaskowej Maj. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Łaskowej Maj to był taki klasyczny boys band radziecki, który właśnie koncertował na przełomie lat 80. i 90. No, była taka muzyka disco. I słuchajcie, co oni robili. Oni koncertowali jednocześnie w kilku miastach Rosji. Po prostu dobrali sobie kilka składów gdzie kolesie wyglądali tak samo, śpiewali podobnie, a żeby więcej kasy zarabiać, w tych samych terminach organizowali koncerty w różnych miastach. No wtedy wiadomo, nie było tak tych, nie wiem, internetu, tak, te informacje się tak nie rozchodziły i tam przez jakiś czas im się to udawało. No ale kiedy to wyszło na jaw, to wywołało wielki skandal w Rosji i tą grupa ostatecznie zakończyła działalność. No ale tutaj właśnie wzruszyło mnie właśnie ten podział na fanki George'a Michaela i Michaela Jacksona. Tutaj główna bohaterka nie może właśnie się zdecydować. Żaden z tych piosenkarzy jakoś jej tam nie rusza. Ona tam wiesza sobie ich plakaty, ale nic się nie dzieje. No ja tutaj, no ja oczywiście byłam fanką George'a Michaela i dla mnie to w ogóle było bardzo ciężkie przeżycie, bo ledwo zakochałam się w George'u Michaelu, to po 2 latach dowiedziałam się, że jest gejem i nic z tej miłości nie będzie, ale...
1: a już było tak blisko, nie?
0: No było bardzo blisko, ale taką miłością platoniczną i tak kochałam go do końca, także tak.
1: To mi się oczywiście przypomina kultowy komiks o Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego, gdzie on pokazuje taką naszą rzeczywistość, gdzie chłopaki mają takie bandy też i jedni słuchają Depeche Mode i są depeszami, a drudzy Iron Maiden i noszą czarne skórki i się tam leją na osiedlu. Depesze z metalami, to coś w tym stylu.
0: Tak, tak. Tak. Tutaj wiadomo, ta OSA jest w ostatniej klasie, bo na Ukrainie jest tak, że mamy po prostu tą szkołę taką powszechną, 11 klas i potem się pisze egzamin i idzie się na studia, nie ma tam podziału na liceum. No i tutaj główny temat w tej klasie to oczywiście taki podział, kto jest za, a kto przeciw przedślubnemu seksowi. Tutaj tak, to najbardziej zajmuje tych oczywiście młodych ludzi. Oni się posiłkują takim poradnikiem, taką książką Dee Snidera, Kurs przetrwania dla nastolatków. To jest taka książka, ja właśnie pierwszy raz usłyszałam o tej książce, bo u nas chyba to nie zdobyło takiej popularności. Napisana przez amerykańskiego wokalistę zespołu Twisted Sister. I tam takie właśnie porady, jak sobie radzić z seksem w wieku dojrzewania. Ta Oesia zaczytuje się takim magazynem Rówieśnik, co można porównać do naszego, to powiedzmy, to było takie ukraińskie Brawo. No i tutaj...
1: Rówieśnik.
0: Tak, tam różne porady. No i oczywiście to tak wygląda... że ona też w międzyczasie musi się zdecydować na studia. Tutaj wchodzi taki konflikt z rodzicami, bo rodzice są inżynierami, a ona jest taką humanistką i zapragnęła studiować filologię ukraińską, a wtedy tata jej mówi, że trzeba być idiotą, żeby studiować swój ojczysty język. Ale właśnie ona, idąc na te studia filologiczne, jakby załapuje się na tą wielką falę zainteresowania tym ukraińskim, tak? Tą koniecznością wręcz, żeby ten ukraiński pielęgnować. I potem i tata to wręcz jest z niej dumny, że ona tam się do tego Lwowa na tą filologię ukraińską dostaje, bo jest taki po prostu boom na te studia. Nagle wszyscy chcą po prostu ten ukraiński studiować. Potem ona jeszcze wyjeżdża do Niemiec jako au pair i to są w ogóle ciekawe historie, jak ona tutaj właśnie tych Niemców punktuje. Co to jest za naród? Także tak, tak, te kolekcje namiętności bardzo polecam, bardzo dobrze się to czyta i zwłaszcza kobietom polecam.
1: Z tego, co mówisz, to i na podstawie tego, co też wyczytałem w internecie przed audycją, to ta kultura Ukrainy jest podobna do naszej, więc jeśli ktoś na przykład lubi polskie kino, polską literaturę, to prawdopodobnie spodoba mu się też ukraińska.
0: Ja myślę, że swobodnie się odnajdzie w niej, bo no wiadomo, też często się tutaj o Polsce wspomina. Właśnie ta Natalka Śniadanko napisała też taką książkę Frau Miller nie zamierza płacić więcej. To też jest właśnie o losach ukraińskich gastarbeiterek, tak, które wjeżdżają za chlebem czy do Niemiec, czy do Polski. I tutaj właśnie też jest opisana taka saga rodzinna, która pokazuje tą polsko-ukraińską wieś, te wszystkie traumy. Także jakby ktoś właśnie może chciał głębiej o tym Wołyniu, to jak najbardziej tą książkę mogę polecić. I z tych książek, które do tej pory napisała Śniadanko, to zdecydowanie jeszcze polecam Manhattan Hell, taką książkę o takim fikcyjnym mieście na Galicji, Tygrysowice. Tam mamy taką dziennikarkę, która pracuje w lokalnej gazecie i tam cały przekrój po prostu różnych dziwaków, którzy pracują z nią w tej redakcji. Do tego dochodzi wątek kryminalny, także tutaj też bardzo, bardzo fajna książka, która też przy okazji takie współczesne problemy Ukrainy porusza na wesoło.
1: A mi się przypomniało, że jak jeszcze uczęszczałem na takie spotkania wikingów z kolegami, się szkoliliśmy tam w fechtunku, przebieraliśmy, no to część z ziomeczków robiła się na waregów tak zwanych. I to waregowie to byli tacy wikingowie, którzy no ze Szwecji i Danii głównie, którzy właśnie tworzyli podwaliny Ukrainy. I no więc to też tak chciałem
0: tak wspomnieć. Tak, od waregów wywodzi się dynastia Rurykowiczów, tak? Którzy to są takie początki, odpowiadają za początki dzisiejszej Ukrainy. I w ogóle herb Ukrainy to jest właśnie taki złoty trójząb na niebieskiej tarczy. Taki wikingowski trójząb. Także jak najbardziej waregowie to tacy praprzodkowie Ukraińców.
1: Można ich zawsze poznać po charakterystycznych, bardzo szerokich spodniach. Takich chyba, jakie później kozacy nosili, nie?
0: No i w ogóle można od razu też powiedzieć o fladze ukraińskiej, bo jest naprawdę prosta, ale piękna w swojej prostocie, bo po prostu symbolizuje niebo, tak? I zboże, które jest tak tym skarbem, tak? Tego kraju. Mówi się, że Ukraina to spichlerz Europy i właściwie mają chyba najlepsze czarnoziemy na całej ziemi. I mogliby wykarmić naprawdę dużą część świata. Ale w tym roku nie wiadomo, jak to będzie, bo nie wiadomo, czy uda się w ogóle te pola obsiać. Ale słyszałam, że wielu rosyjskich przywódców, dyktatorów, tak choćby car Mikołaj czy Stalin, umierali, odchodzili w marcu, więc trzeba trzymać kciuki, żeby jeszcze może przez te 10 dni coś się takiego zadziało, żeby Putin dołączył do tego grona.
1: No, trzymamy kciuki. No, tak też czytałem dzisiaj, że krążą takie pogłoski, że jednak go usuną elity rosyjskie.
0: Oby.
1: Zrobią mu puti, puti, puti i mu coś tam zrobią.
0: No. Tutaj jak już mówimy o pisarzach i pisarkach, to muszę powiedzieć takiej najbardziej znanej pisarce ukraińskiej, która nazywa się Oksana Zabuszko. I taki najbardziej chwytliwy tytuł jej książki to Badania terenowe nad ukraińskim seksem z 96 roku. No i faktycznie jest to książka o takiej relacji miłosnej między pisarką a takim, powiedz, autystycznym malarzem, maniakiem. Jest tam ciężko, ale generalnie tutaj ona w tej książce rozprawia się właśnie z tą rodzącą się państwowością ukraińską, z tym, no, takim dylematem, tak, tych Ukraińców, że są tacy właśnie nierozpoznawalni na świecie, że często ten język ukraiński to się uważa za po prostu dialekt rosyjski. Ma takie poczucie, że ukraiński wybór to zamyka się między nieistnieniem a istnieniem, które zabija, tak? Że po prostu ciąży nad Ukraińcami właśnie takie fatum, że Rosja nie pozwoli po prostu im funkcjonować na dłuższą metę. Tutaj ta książka została zaadoptowana przez Małgorzatę Szumowską w 2006 roku na spektakl w Teatrze Polonia. No i główną bohaterkę zagrała Katarzyna Figura. No i polecam wam tą książkę, bo no, można jakby tak, to się w ogóle ta książka uważana za taki pierwszy manifest feministyczny, także to też może bardziej do kobiet, ale ostrzegam, że trzeba się trochę nastawić, trochę się przestawić, czytając tę książkę, ponieważ ta Oksana Zabuszko, ona potrafi walnąć zdanie na dwie, trzy strony, nie? Gdzie są jakieś dygresje, jakieś nawiasy. Także początkowo jest to dosyć trudne, żeby się tak wdrożyć, ale ogólnie dobrze się to czyta, także jak się tylko, powiedzmy, to przeskoczy, wejdzie się w ten tryb tych takich długich zdań, to potem już to łatwo idzie.
1: Było tu pytanie o Bohuna, czy był Ukraińcem. No tak, był kozakiem. Tylko trzeba rozgraniczyć prawdziwego Bohuna i tego Sienkiewiczowskiego. No, to są trochę dwa różne Bohuny. Trochę się różnią od siebie. Sienkiewicz tak dużo nie wiedział o Bohunie do tego stopnia, że nawet imię się nie za bardzo zgadza, bo naprawdę się nazywał nie Jurko, tylko Iwan. No i był takim bojownikiem o Ukrainę po prostu. No.
0: Ta Oksana Zabuszko napisała też taką już obszerną powieść Muzeum Porzuconych Sekretów. I to jest tak jakby przekrój przez całe stulecie XX wiek. Od wschodu Ukrainy po Galicję, tak, od międzywojnia do współczesności. Mamy tutaj bohaterów z różnych stron Ukrainy. Jest dziennikarka z Kijowa, antykwariusz ze Lwowa i żołnierz UPA. Także taka, powiedzmy, przekrojowe spojrzenie na Ukrainę. Tego jeszcze nie czytałam, ale na pewno po to sięgnę, bo tutaj można dzięki tej książce, myślę, lepiej zrozumieć tą pokomplikowaną historię.
1: Jaka ty jesteś oczytana normalnie, kurczę, ciągle po coś nowego sięgasz.
0: No, nie jestem oczytana, tylko to nadrabiam teraz, nie? To może powinnam wcześniej ogarnąć. No ale tak, gdzie jak ta wojna się nasiliła, no to tak człowiek, miałam takie poczucie, że no, myślałam oczywiście, jak mogę pomóc. Jest taka bezsilność, tak, bo tak naprawdę, no nie wiem, oprócz organizowania się tutaj na miejscu jakiejś doraźnej pomocy dla tych uchodźców, oprócz jakiejś finansowej pomocy, no tak naprawdę człowiek tylko, nie wiem, czeka, przegląda te informacje, no liczy na to, że to się skończy jak najszybciej. No i pomyślałam sobie, że bo fajnie by było czegoś się więcej o nich dowiedzieć, tak? Po to, chociażby po to, żeby tutaj w kontaktach z nimi jakoś lepiej ich rozumieć i mieć z nimi po prostu więcej tematów. No i tak jak mówiłam, w tych bibliotekach są te książki i naprawdę polecam wam poczytać, bo to jest dobra literatura i nam się świetnie ją czyta i rozumiemy to, tak? Bo mówię, nasza historia jest wbrew pozorom bardzo, bardzo podobna. Tak samo tak tutaj Rosja, ten wstrętny niedźwiedź tutaj nad nami dyszy, także wiele tutaj jest połączeń.
1: Wstrętny niedźwiedź.
0: No tak, wstrętny bo tak to niedźwiedź. Wygląda, no, słuchaj, tak. Że po prostu teraz wszyscy na paluszkach będą chodzić, tak? Zresztą tak jak przez wiele lat chodzili, no ktoś nam tego Putina wyhodował, wiadomo kto. I teraz właśnie no, chodzimy na paluszkach, tak, a on, no ile to może trwać? Tak to ma, tak to już będzie trwać do końca.
1: My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Taka piosenka dziecięca jest, może to właśnie o tym misiu. Ciekawe, pewnie powstaną jakieś filmy wojenne za jakiś czas, które będą mówiły o obecnej sytuacji, nie? Wojennej właśnie. I widzicie, i teraz Ania, jak pozna jakiegoś Ukraińca czy Ukrainkę, to może zaimponować tym, że już trochę zna ichnią kulturę i na pewno takiej osobie będzie bardzo miło, nie? I to doceni też, więc no, jak najbardziej.
0: Tutaj Etam pisze, że my nie mamy podobnej historii. No, ja sobie tam posłuchałam trochę tej wywiadu Zychowicza z profesorem Motyką i z tego, co oni mówili, to jest dosyć podobnie. Tak samo przechodzili rozbicie dzielnicowe. Tak samo próbowali walczyć tak o tą swoją państwowość, tylko im się za bardzo tam nie udało tam w latach 20. Także z tego, co ja się nasłuchałam, to właśnie było dosyć podobnie.
1: Wiecie co, nie męczcie mnie na razie chwilowo tym, kogo mam tu zbanować i kogo dopuścić, kogo nie dopuścić. Nie mam dzisiaj naprawdę humoru na takie rzeczy. Już się dużo nasłuchałem, już dużo dostałem reprymend i chwilowo nie mam ochoty kolejnej jakiejś tu wojny robić i kasować ludzi za to, że coś tam piszą. To sami ocencie tych, którzy piszą jakieś rzeczy, które uważacie, że są, nie wiem, podłe, nieprawdziwe, to może to będzie dobra nagroda dla osoby, która szerzy jakieś, nie wiem, jakąś dezinformację, fake newsy, czy mówi, czy pisze jakieś okropne rzeczy. Wasza reakcja i ostracyzm i tyle. Ale może zmienię zdanie i się wezmę, ale to dzisiaj rozmawiamy sobie o czymś przyjemniejszym trochę, o kulturze, o książkach, o literaturze, o filmach, o grach. Zawsze możecie zadzwonić i coś dodać, prawda? Byle na temat, tylko proszę na temat. Proszę nie dzwonić i nie mówić tutaj o niebiańskiej Jerozolimie i o Żydach, dobrze? To nie ta audycja. Może innym razem, jak bardzo chcecie.
0: Tutaj z pisarzy jeszcze jednego chciałam polecić. Też na zachętę powiem, że też bardzo krótkie pozycje, dosłownie po 100 stron. Nazywa się Taras Prochaśko. Ja sobie zaczęłam od takiej książki, z tego można zrobić kilka opowieści. I to jest właściwie taki, powiedzmy, strumień świadomości tego pisarza, o różnych historiach z jego życia, z życia jego rodziny, z historii, tak? No i to też właśnie jest takie, o tyle mi się to spodobało, że to daje właśnie też taki przekrój, perspektywę na całą historię na duży, powiedzmy, obszar historii Ukrainy, też właśnie dwudziestowiecznej. I mimo, że to początkowo trochę mnie to, jak to przeczytałam na tej okładce, strumień świadomości, to mnie to trochę odwróciło. Bałam się, że po prostu się zagubię.
1: Siódma gęstość jakaś, strumień tak. świadomości, coś tam.
0: Ale nie, to jest wszystko napisane w taki sposób, że łatwo za tym nadążyć i naprawdę dobrze się to czytało i nie było z tym żadnych problemów, a mówię, dzięki temu dało to obraz, jaka ta historia ukraińska jest pokomplikowana i skąd te problemy wszystkie się brały. Tutaj jeszcze z tego autora jest taka książka Niezwykli, to z kolei jest o rodzinie Huculskiej, czyli takich ukraińskich góralach. Też właśnie na przestrzeni XX wieku. Także też myślę, że fajna pozycja do ogarnięcia i też niedługa.
1: O, to coś dla mnie. Jak za długa, to głowa boli.
0: A ty w końcu byłeś w tej bibliotece w Środzie Śląskiej?
1: Nie.
0: To obczaj, zobacz, jaką tam mają półeczkę z literaturą ukraińską.
1: Pójdę. Ale chyba wcześniej sprawdzę, jakie komiksy mają, a dopiero później. Literatura ukraińska. Ale chętnie bym się zapoznał też, bo lubię takie rzeczy.
0: No tutaj jak już mówimy o kulturze tak szeroko, to możemy też coś o kulturze fizycznej opowiedzieć.
1: WF ukraiński.
0: Znaczy chodziło mi generalnie o tych takich najbardziej znanych sportowców ukraińskich, którzy urastają do takich superbohaterów, nie? Czyli do braci Kliczko, którzy najpierw byli mistrzami wagi ciężkiej w boksie. No, Witalij Kliczek został merem Kijowa w 2014 roku, co mnie to zadziwia, że faceci, którzy mogliby sobie prowadzić mega wygodne życie, no, gdziekolwiek na świecie, z takimi pieniędzmi, z taką karierą, tak, z takim dosłownie fachem w ręku, mogliby tam po prostu trenować innych, zarabiać na reklamach czy innych biznesach.
2: 10 zł.
0: No,
2: na kartę
0: jednak
2: biblioteczną.
0: Czują się zaangażowani, idą w politykę, mimo że wiadomo, że to jest ciężki kawałek chleba. I zostają tam, tak? I walczą o Ukrainę, także to naprawdę szacun. Także za Wołodymirem Zieleńskim to myślę, że bracia Kliczko to następni bohaterowie tej wojny.
1: Jak ktoś lubi boks, to na pewno warto sobie zobaczyć walki. Ja oglądałem i naprawdę niezłe są dobre walki bokserskie. A tymczasem Ploki rzucił dyszkę na kartę biblioteczną. No proszę, czyli co? Czyli jak o coś tylko padnie jakieś hasło, że krawiec do biblioteki, to od razu wpada. Muszę się do salonu samochodowego przejść i planuję kupić samochód.
0: Jaki nic, samochód?
1: Jakiś drogi, bardzo luksusowy.
0: Ja cię od razu uspokajam. Karty biblioteczne są za darmo. Nic nie trzeba zapłacić. Cii,
1: nie mów, bo będę musiał oddać donate'a. To nie są tanie rzeczy, pani Halinko.
0: A ze sportowców to też rodzeństwo, to znane są tenisistki Bondarenko. Tutaj są aż trzy siostry, Katerina, Alona i Valeria, ale to Alona taka najbardziej najdalej tam zaszła w tym rankingu, na 19 miejsce w 2008 roku. Katerina na 29. I ona właśnie w deblu w Australian Open w 2008 roku zostały mistrzyniami.
1: No proszę, czyli są osiągnięcia w każdej dziedzinie, i w sporcie, i w grach, i w filmach, i w literaturze. No mają się czym pochwalić. Nie ma

0: I znowu rzucił dyszkę na powietrze do opon w tym nowym aucie, no albo na taką zapachową chojneczkę, nie, do zawieszenia na lusterku. Dzięki, dzięki, wielkie. Muszę się nauczyć, jak jest dziękuję po ukraińsku.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Jak ładnie. Dziękuję. Dziękuję.
1: A w ogóle ty dzisiaj taką audycję robiłeś tymczasem w ruskim sklepie, tak? To myślę, że czas na taki, wiesz, sequel tymczasem w polskim sklepie, bo nie wiem, czy wiesz, teraz musimy bojkotować niektóre towary. Na przykład Nestle nie wyszło cały czas z Rosji. Niestety trzeba się pożegnać z majonezem Winiary.
0: A Winiary jest wykupione przez Nestle już, tak?
1: No, niestety.
0: O proszę. Taka dobra polska marka. No. Nestle. To taka cała sieć powiązań. Winiary należy do Nestle. Nestle z kolei nie wyszło z Rosji. Więc bojkotujemy przeróżne produkty. No, to trochę lipa. Była taka aplikacja na komórkę Pola, no, która sprawdzała, czy... z jakiego kraju pochodzi dany produkt, no czyją własnością jest. To trochę dzisiaj ciężko czasami dojść, no bo masz tu jakieś marki wykupione, Winiary wykupione przez Nestle. Ech, skończy się tak, że będzie jedna firma robiąca jedzenie, mega korporacja, taki mega globalny moloch, który będzie produkował w ogóle i jedzenie, i broń na wojnę, i ubrania, i wszystko. I będzie należał do jednej osoby. No, ale to można sobie... ja sobie na pewno zainstaluję taką aplikację, która będzie sprawdzała, czy produkt nie jest aby rosyjski. Niech się taplają we własnym sosie, niech sobie mają wszystko swoje, a my możemy to omijać szerokim łukiem. Taki drobny gest, ale zawsze, nie?
1: Psycho, można dzwonić. A, Etam, tobie wybaczam, że mnie od Julek wyzwałeś.
0: Tak, psycho, można dzwonić, ale niekoniecznie trzeba. Dodam. A co, jak cię wyzwał Etam?
1: No, powiedział, że on nic nie bojkotuje, że bojkotowanie towarów to głupota dla Julek.
0: Dla Julek. Od Julek cię. Julka.
1: No ten majonez Winiary to będzie najcięższy tutaj, nie? Do zbojkotowania, zwłaszcza, że święta za pasem. No ale trudno, trzeba.
0: A jaka jest alternatywa dla Winiary? Hellmann's?
1: Kielecki,
0: Hellmann's.
1: Hellmann's.
0: Hellmann's, oto król jest majonezów. A Winiary to zdradziecki majonez, haniebny majonez, łajdacki majonez. Ja specjalnie rozbiję słoik jakiś jutro w sklepie i ucieknę. Nie, ale tak mówiąc serio, to też się przyłączam do bojkotu jak najbardziej. Muszę tą aplikację wyczaić do sprawdzania produktów.
1: To sprawdź, jaki to ma status na nocnym radiu i czy ten psycho faktycznie dzwoni.
0: Jest status aktywny. No, psycho to pewnie coś tutaj nas będzie trollował. No, wiesz, on ma pseudonim Ruski Troll. To wiesz.
1: No trudno, jesteśmy na to gotowi. Ty tutaj się bałeś, że go tam wzięli w kamasze, więc trzeba z nim tutaj pogadać.
0: No właśnie.
1: Co się z nim działo? Czy go wypuścili? Czy to było jakieś przeszkolenie tylko?
0: Może już jest po szkoleniu właśnie, bo te szkolenia, no to one tak trwają. 2 tygodnie na przykład. Nauczyli go, jak trzymać karabin i go wyślą zaraz tam. Na front. Chłopaka. Kielecki jest kwaśny. Już lepiej lokalnych producentów majonezy kupować. Albo samemu zrobić majonez. Z czego tam się robi? Olej, jajka, musztarda. Jakoś tak.
1: Tak, tak. Jakiś tak jak mówisz, żółtka, olej, ale nigdy nie robiłam. Po co było robić, jak był Winiary?
0: Robert potwierdza. Aplikacja nazywa się Pola. Pola. No, to zdecydowanie. Trzeba skanować kody kreskowe

0: sprawdzać.
1: A tutaj a propos kultury Ukrainy, no to kultura to też jakby się łączy właśnie z kuchnią, nie? Ten, no, znamy najbardziej to barsz ukraiński, ale ostatnio Żarłok na swoim kanale właśnie miał wywiad z taką panią, która ma cukiernię w Krakowie i która się nazywa Pan Zefir i takie ciekawe desery właśnie oni sprzedają. To jest taka beza połączona z owocami. No, nigdy czegoś takiego nie jadłam, bo to tylko tam w tym Krakowie sprzedają.
2: To trochę, ale... to trochę przypomina bardziej ptasie mleczko, bo to nie jest taka beza, taka wstrętna chrupka, taka wiesz, taka krusząca się, tylko to jest taka właśnie ponoć chmurka mięciutka, fajna. Widziałem ten odcinek, bardzo przesympatyczna ta pani była też, nie?
1: Tak, tak. I właśnie taki przykład, że tutaj przyjechali, biznes otworzyli, no i kto tam w Krakowie, to idźcie, kupujcie, bo tam chyba złotówka od każdego z tego zefirka sprzedanego, to właśnie idzie na kupno kamizelek dla żołnierzy w Ukrainie.
2: No, ale słyszałem, że tam jakaś, że to się wszystko jakoś smutno skończyło, że ta pani wróciła do siebie, do kraju, jakoś tam zamiast uciekać, to wróciła. No zresztą zobaczcie sami, w każdym razie jakieś tam było jakieś smutne zakończenie, bo materiał był nagrywany jakiś czas temu też, nie? I nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło. Zobaczcie sobie Żarłok TV, bardzo dobry kanał kulinarny, który zasługuje zdecydowanie na to, żeby mieć większe zasięgi, więc podpompujcie tam trochę, posubskrybujcie, dzwoneczek, tam łapka i tak dalej, subskrybuj. Myślę, że warto, bo Żarłok robi bardzo dobre, ciekawe materiały, są różne przepisy, ma teraz kompanów takich tam, takiego mistrza kuchni i taką panią, z którymi właśnie robi różne rzeczy. Zdecydowanie ciekawy kanał.
1: A jeszcze w no, nie jest to ukraińska żadna produkcja, ale powiedzmy, myślę, że na czasie do przemyślenia właśnie może do tego, że no, już nie tylko historia nas nic nie uczy, tak, ale nawet to, co ci artyści tam napiszą, sfilmują, to też to nas niczego niestety nie uczy. Historia się powtarza tak czy siak. Ale chciałam wam polecić taki stary film Stanleya Kubricka, który jest dostępny na CDA w bardzo dobrej jakości z lektorem. Dr. Strangelove, albo Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Chodzi oczywiście o bombę atomową, bo ostatecznie chyba właśnie tylko ta broń atomowa, tak? To jest to, co powstrzymuje tutaj przed reakcją na agresję Rosji i to jest takie coś, co po prostu no, ostateczne rozwiązanie, które po prostu gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mamy i to tak waży na tej sytuacji. I no i to jest taka satyra, taki film antywojenny, który właśnie pokazuje nam, kto za tym wszystkim stoi. Niestety po prostu podstarzali panowie, którzy mają problemy z ego i oni nam to wszystko gotują. Tutaj świetna rola potrójna Petera Sellersa. Gra nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie tytułowego doktora Strangelove i kapitana Mandrake'a. Film zaczyna się od tego, że mamy takiego zbuntowanego generała Rippera, który postanawia zniszczyć Związek Radziecki, bo uważa, że to Związek Radziecki dopuścił się największej zbrodni. To jest no, absurdalne, też właśnie takie Możemy się tutaj doszukiwać takich tutaj teorii spiskowych, ponieważ Związek Radziecki przeprowadza fluoryzację wody, która doprowadza do tego, że on ma problemy, męskie problemy, tak? No, także tutaj jest tak to mega wyśmiane, że po prostu panowie impotenci wywołują te...
2: Chcą mieć gdzieś tam wielką rakietę, torpedę gdzieś koło siebie, żeby sobie rekompensować, tak?
1: Nie chcę wam spoilerować tego filmu, bo mówię, on jest akurat na wyciągnięcie ręki na CDA i nie chcę wam tutaj odbierać no takie powiedzmy przewrotnie frajdy z oglądania tego filmu, no ale tak no gorzko się to teraz ogląda i mówię, film jest z 1964 roku, a niewiele się zmieniło. No i jesteśmy w tym samym punkcie, tak? Zimnej wojny.
2: Winston Churchill powiedział, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat profilaktycznie, bez podania przyczyny. No, Związek Radziecki może też, tak? Co 10 lat.
1: Tak.
2: Bez podania przyczyny.
1: Profilaktycznie. Może to nie jest najgorszy pomysł. No.
2: Okej, okay. Czy masz jeszcze jakieś dzieła? Czy powoli będziemy kończyli audycję? No bo już półtorej godzinki prawie, zaraz tu stuknie, więc już taka... Jakby co, to wiesz, to może być trochę krótsza audycja. To nie musi
1: tak,
2: być
1: tak,
2: zawsze.
1: Ja liczyłam się z tym, że dzisiaj będzie trochę krócej, bo no mówię, nie chciałam też was jakoś tutaj zalać informacjami, tylko tak dać jakieś tropy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych pisarzy. No zresztą sama też jeszcze za dużo nie wiem. No ale chodziło mi głównie o to, żeby właśnie powiedzieć o tych współczesnej twórczości, tak, bo wiadomo, że są jacyś tam ukraińscy Mickiewicze i słowacki, tak, ale no nie ma sensu chyba do tego wracać. I najfajniej jest właśnie skupić się na tych współczesnych twórcach, którzy te aktualne tematy poruszają.
2: Na start na pewno wystarczy, nie? No, tym bardziej, że starałaś się wybrać wartościowe rzeczy, a nie przypadkowe, więc myślę, że spokojnie, jeśli kogoś to interesuje, jeśli chcecie poszerzać swoje horyzonty, no to już wiecie przynajmniej czego szukać. Macie ułatwione zadanie. No, to co? To będziemy się powoli żegnali. Nikt do nas dzisiaj nie zadzwonił. Zasłuchali się, zadumali się.
1: Nie, po prostu powiedziałeś, że wiesz, nie możemy, że nie będzie rozmowy o tych drażliwych tematach Nowej Jerozolimie, to...
2: Co się, zasmucili wszyscy domorośli detektywi, tak. Badacze spisków i nasze tutaj foksy maldery.
1: Zrezygnowali.
2: No, tacy smutni się zrobili. O, książki, no, głowa boli. Ja nie lubię, ja tylko filmy z żółtymi napisami lubię i streamy, gdzie podpici panowie rozmawiają o tym, że wszystkiemu winni są Żydzi. Ja takie rzeczy wolę. No, każdemu jego porno. Mnie już trochę spiski zmęczyły i będę sobie odpoczywał od nich. Już wolę zrobić o klockach Lego chyba audycję niż po raz kolejny o spisku żydowskim. Ale o Ukrainie na pewno ciekawie było sobie posłuchać. No to dzięki, Ania, za ciekawą audycję.
1: Dzięki.
2: Czekaj, bo tutaj... bo jednak ktoś chce do nas tutaj zadzwonić. Mhm.
1: Ja się chciałam tutaj was zapytać o jedną rzecz. Może mi wytłumaczycie, no bo jak szukałam sobie tam tego wywiadu z Zychowiczem, też się natknęłam na taki jego wywiad w Maluchu. I w ogóle są to, wiecie, podcasty na YouTubie w Maluchu, ci z Onetu też jeżdżą samochodem. O co w tym chodzi? Po co się ładują z tymi rozmowami, wywiadami do samochodu? Przecież to nie ma najmniejszego sensu, tak? Nie mogą sobie normalnie rozmawiać w spokoju, nawiązywać ten kontakt wzrokowy, bo muszą patrzeć na tą drogę. Czy ktoś wie, co to jest za durna moda z tym jeżdżeniem samochodem i rozmawianiem?
2: No tak, taka po prostu, sama odpowiedziałaś, no, taka moda i nowa formuła. Dołączył Marcin. Przepraszam cię, Marcinie, że wcześniej cię w tej wcześniejszej audycji cię zapomniałem później dołączyć. No bywa, że mam kłopoty z pamięcią, starzeję się.
0: Nic nie szkodzi. Czuj się słuchało, cześć. Cześć. Ostatnio też dzwoniłem w sprawie, mówiłaś o filmach. Teraz mówiłaś o filmie Doctor Strangelove w odniesieniu do Ukrainy, czy do sytuacji właściwie wojskowej, militarnej na świecie. To tam jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć a propos tego filmu, że tego generała tam gra George C. Scott, który pierwszy odmówił przyjęcia nagrody Oscara. Prawda, za rolę późniejszą, grając Platona, generała, jak stwierdził, że nie bardzo chciałby być nagradzany za kreowanie osoby, która miała kłopoty, która była psychicznie chora, nie? Znaczy w sensie takim negatywnym, że robił, on uważał, że robił wiele złego. No później też Oscara odmówił kilka lat później Marlon Brando. Znaczy w sumie nie odebrał go osobiście, tylko wysłał kogoś, żeby odebrał Indiankę poza ojca chrzestnego. Chciałem jeszcze o Peterze Sellersie powiedzieć dwa słowa. No to mieszkam w Portsmouth, miejscu, gdzie jest dom Petera Sellersa, w którym się urodził. Jest tam w tej chwili chińska knajpa na wynos, ale jest tabliczka wmurowana, że się w niej urodził i wychował. Jest przy ulicy Castle Road, czyli przy Zamkowej. I no w sumie nie ma tam nic takiego, poza tym, że się tam urodził. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Tak mówiliśmy o Ukrainie, mówiłaś fajnie o Ukrainie i o literaturze. Ja tak trochę przewrotnie chciałem powiedzieć, coś odwrotnie o literaturze i o naszym tłumaczu, który się nazywał Tadeusz Boy-Żyleński. I to jest ciekawe, bo jego zasługi dla polskiej literatury w ogóle i dla są bardzo duże. On był z wykształcenia lekarzem, ale głównie zasłynął z tego, że był u nas wspaniałym tłumaczem i przetłumaczył wiele dzieł z języka francuskiego i różnych innych. Ale urodził się w Warszawie, ale zmarł, co ciekawe, we Lwowie. Bo jak wybuchła II wojna światowa, to wyjechał do Lwowa, gdzie był poproszony o kierowanie katedrą historii i historii literatury francuskiej na Uniwersytecie Lwowskim. No i tam też założył Związek Literatów Polskich. No i tam sobie żył i w sumie tam zmarł, dlatego że jak Niemcy wkroczyli, no to został aresztowany i zamordowany z innymi intelektualistami lwowskimi przez nihilistów, nie? To ciekawostka taka, że to mówimy o kimś stąd, kto się nazywał Żeleński, a zmarł na Ukrainie we Lwowie w czasie wojny, no po wojnie właściwie trochę, no. Czy właściwie jeszcze wojna, bo to było w roku chyba, nie pamiętam, 41, to, tak, 40.
1: Tak, 41 widzę tutaj na Wikipedii.
0: No to tak w sumie tylko tyle. Ciekawe jest to, że on się nazywał Żeleński właśnie. Próbowałem znaleźć tam od strony ojca, matki jakieś korzenie, nigdzie nie znalazłem, tam się dokopałem w dwa pokolenia w dół. Ojciec był też zasłużony, tam założył Akademię imienia Paderewskiego, ale nie znalazłem żadnych korzeni ukraińskich, więc nie wiem, jak jest z tym nazwiskiem, czy ona ma rzeczywiście jakieś konotacje takie ukraińskie, czy to Żeleński jest rzeczywiście zakorzeniony w języku polskim. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, z naszą pisownią na pewno jest w języku polskim, a Zeleński jest w ukraińskim.
1: Ja myślę, że wiesz, tutaj widzę na Wikipedii nie jest nic napisane, czy tam jakie tutaj korzenie, czy żydowskie, czy ukraińskie, no ale my tak tutaj bardzo, wiesz, polskość, polskość, ale ta nasza historia pokazuje, że no naprawdę, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile w nas wszystkich tutaj płynie krwi właśnie i żydowskiej, i ukraińskiej, bo to wszystko po prostu było tak przemieszane.
0: Tak.
1: I to takie trwanie właśnie, my tu Polska, wy tam Ukraina, wy tam Rosja, to jest no, to jest w sumie taki świeży twór te narody, tak, bo to tam w XIX wieku tak no koniec XVIII, początek XIX wieku. No i nie wiem, czy to do więcej złego doprowadziło, nie? Niż mogło. I naprawdę myślę, że takie tutaj dzielenie się na narody no nie jest to aż, no nie jest to dobry pomysł.
0: Ja nie dzielę tego ze względu, raczej z ciekawości patrzę, dlatego że ja sam urodziłem się Polakiem, mój dziadek jest Polakiem, był Polakiem jak żył, mój ojciec, wszyscy się urodzili w Polsce i do XVII wieku się dokopałem. Moje nazwisko w ogóle nie jest polskie, nazywam się Autriep i z reguły jak mówię, to ktoś myśli, że to jest ksywa albo w ogóle, że to jest coś wymyślone, słowo i takie nie istnieje. Aha. Jest tylko 8 osób mieszkających w Polsce i to jest wszystko moja rodzina, z którą mam mniejszy lub większy kontakt i no to pokazuje, że Rzeczpospolita była po prostu no,
1: takim cyklem narodów.
0: Tak, zlepkiem różnych narodów i te ludy się mieszały i ludzie nawzajem między sobą. Oczywiście były grupy, które się nie mieszały, no bo też tak było. No ale tak się tworzyła Rzeczpospolita i to, co z niej później nie zostało, czy została rozebrana na części pierwsze, co jeszcze bardziej nas wymieszało. I jeszcze bardziej wprowadziło chaos.
1: Ja tam nie biję do ciebie, nie, tylko po prostu mnie czasem śmieszy to, jak wszyscy tam na przykład o temu Zeleńskiemu wyciągają, że on tam z żydowskiej, z żydowskiej rodziny pochodzi, tak? I zawsze tak tam się doszukują się właśnie skąd ta dana osoba pochodzi. Kiedy no myślę, że większość ludzi nawet sobie, no bo kto tak jak ty robi sobie jakieś tam drzewo genealogiczne, tak, więc pewnie nawet nie wiedzą, ile w nich tej czy tam żydowskiej, czy rosyjskiej krwi płynie, tak?
2: No, był taki teatr telewizji właśnie o narodowcu, takim kibolu, który się w pewnym momencie dowiaduje, że ma korzenie żydowskie i bardzo ciężko to przeżywa, traumatycznie się załamuje, ale na koniec godzi się z tym, jest i w końcowej scenie cała rodzina sobie tam śpiewa jakąś żydowską piosenkę przy stole. Zapomniałem, jak to się nazywało. Psycho tutaj jakoś nieporadnie chyba próbował dołączyć, bo chyba sam ze sobą stworzył konferencję i rozmawia, czy coś takiego, bo mi tu się zapaliło, że dołącz do rozmowy. Psycho, ty jesteś z nami? Nie ma go. No, myślałem, jakieś dziwne rzeczy się na Skype'ie dzieją. To co, Marcinie, chciałbyś jeszcze o czymś powiedzieć?
0: Nie, to w sumie tylko tak chciałem uzupełnić a propos i pozdrowić was. Dziękuję, bardzo ciekawa audycja, bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem.
2: Dzięki.
1: Dzięki.
2: Trzymaj się, Marcinie. Dziękujemy za telefon.
0: Cześć. Usłyszenia.
1: Usłyszenia.
2: To co, Ania, dołączymy jeszcze tego biednego psycho.
1: No, psycho zawsze na koniec.
2: No, psycho zawsze dzwoni na koniec. To spróbujmy. Dzwonimy do psycho. Zobaczymy, czym on nas tam uraczy. Dzwonimy. Psycho, wariacie. No, jakiś tutaj kłopocik techniczny. Szkoda.
1: Nie uda się.
2: Psycho, spróbuj ty zadzwonić. Jak słyszysz, to może mieć jakieś problemy techniczne z zasięgiem, coś, bo tak jakby przez chwilę jest, przez chwilę go nie ma. Skype jak zwykle nas tutaj nie rozpieszcza. O, jakieś dziwne dźwięki tutaj. Halo, psycho? Psycho, jesteś?
3: Tak, jestem już teraz, tak.
2: A,
1: do mnie.
2: W końcu się udało. No, słyszymy się? No, chyba jednak są jakieś problemy z łączem.
3: A już zapomniał, o czym chciałem powiedzieć. A dobra. Aniu, po pierwsze, skąd twoja fascynacja tą Ukrainą?
1: Moja fascynacja Ukraina jest świeża, tak jak mówiłam wcześniej. A wiesz, kiedy te działania Rosji się zaczęły, tego 24 lutego, ja zadałam sobie pytanie, czy ja coś w ogóle wiem, oprócz tego, że ten Wołodymyr Zeleński tak został prezydentem. No bo to się tak, ta informacja o tym, tak, że aktor komik został prezydentem, to się powiedzmy dobrze rozeszła i o tym wiedziałam. Ale mówię, kurczę, no nic, po prostu nic. I z takiej, no wiesz, bo dzieją się straszne rzeczy, no mówię, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że za bardzo nic nie możemy zrobić. No i po prostu zrobiłam to, co wiesz, jest najprostsze, nie? Także sobie poszukałam, poszłam sobie do tej biblioteki i wzięłam te książki i zaczęłam czytać i tyle. Czy to jest jakaś fascynacja? Nie, chyba to jest za dużo powiedziane. Po prostu napoczęłam coś nowego i o tyle to jest fajne, że mówię, no to są nasi bracia Słowianie, tak? I jest to dla nas taka literatura, no łatwa w odbiorze po prostu, tak? Bo mówię, mamy tu taką bliskość, jakieś podobieństwa, tak? Wiadomo, po rozpadzie Związku Radzieckiego to się wszystko tak podobnie toczy i stąd takie, no dlatego was do tego zachęcam, bo myślę, że to może być dla wielu z was też ciekawe.
3: Dobrze, a o braciach Białorusinach też tak samo myślisz, czy inaczej? Bo chyba bliscy są bardziej kulturowo z Polakami, ale są po stronie Putina.
1: No widzisz, jeżeli chodzi o literaturę białoruską, no to tutaj coś czytałam, tak? Bo czytałam tą modlitwę czarnobylską. Także tutaj miałam chociaż przynajmniej jedną książkę wcześniej przeczytaną, ale też jakoś się specjalnie tam nie interesowałam tą kulturą. No mówię, tak jak mówiłam na początku, no niestety mamy takie, wiesz, ciążenie w stronę zachodu i więcej, znaczy grot z tego, co czytamy, co oglądamy, to jest produkcja anglosaska. No i mam nadzieję, że o tyle, co dobrego z tego wyjdzie, to, że może właśnie bardziej zwrócimy się na wschód i zaczniemy się interesować tym, co mają do powiedzenia nasi właśnie bracia Słowianie, tak jak mówisz, nie tylko Ukraińcy, ale i Białorusini. No wiesz, siłą rzeczy teraz jestem bardziej za Ukraińcami, tak? I teraz koncentruję się na tym, ale słusznie mówisz, białoruską twórczością, a też powinniśmy się zainteresować.
3: Dokładnie. A chciałem przypomnieć, że przed wojną to była Polska tam na tych terenach i Białorusi, i Ukrainy do połowy.
1: Tak, tak. Powiem wam, że właśnie ostatnio moje dzieciaki, wyobraźcie sobie, w czwartej klasie uczą się historii, ten potop szwedzki, ale przed potopem szwedzkim właśnie była wojna między Rosją, tak, a Polską, właśnie Ukraina. I już wtedy, w tym XVII wieku, Ukraina została podzielona właśnie między, to się wtedy nazywało tam Ruś Kijowska, tak, między Polskę a Rosję. Także mówię, mija 400 lat, a tam no, dzieje się to samo, tak? Ktoś próbuje sobie po prostu te ziemie między siebie tam podzielić. No, była tam Unia Polsko-Litewska, był też taki moment w historii.
3: O właśnie, jeszcze Litwa do tego dochodziła. To wielkie tak. Księstwo Litewskie. No i to tam Litwa cała była, tak dokładnie.
1: Tak,
3: to
1: tak,
3: się tak,
1: tak
3: porobiło po tych czasach wszystkich no. naszych.
1: Ale to wiesz, no, Polska o tyle no, wcześniej sobie tą swoją państwowość wywalczyła, tak, ale to, że kiedyś tam była Polska, a teraz jest czy tam Białoruś, a tu Ukraina, no, no myślę, że to nie ma takich resentymentów. No, musimy uszanować to, że oni też mają swoją państwowość i tutaj absolutnie wiesz, no te historie teraz, to tutaj słychać, że wiesz, Kaczyński chce podzielić z Putinem Ukrainę na pół, no to w ogóle dla mnie to są jakieś historie po prostu no, naprawdę wiem, dno dna.
3: A kto ci takie bajki wmawia, że Kaczyński chce podzielić Ukrainę na pół? No weź przestań.
1: No nikt, nie, mi nikt tego nie wmawia, tylko tam, wiesz, no wypływają tam opinie Giertycha i innych takich speców, nie? Którzy po prostu na tym dramacie chcą tutaj jakiś wątpliwy kapitał polityczny zbijać, nie?
3: Dobra, jeszcze abstrahując, a słyszałaś o Wielkiej Tartarii? To kiedyś była od Bałtyku do Chin?
1: Nie.
3: Nie?
2: A ty słyszałeś?
3: A nie słuchasz 12 tysięcy szabel?
1: Nie, nie. Już tu kiedyś mówiłam, że próbowałam posłuchać, no ale się nie dało. Także nie wiem nic o Wielkiej Tartarii.
3: Okej, okay, dobra, bo na koniec, bo już Krawiec chce kończyć, ale ja jeszcze nie chcę. Opowiadałaś o tych filmach ukraińskich, ale nie zapamiętałem tytułów.
2: To sobie, to proszę tego. Sobie audycję odtworzyć od początku, jak się
3: dobra,
2: pan spóźnił.
3: Dobra, jeszcze ty Krawiec nie... Co? Ale jak ja z Anią rozmawiam.
1: Był jeden, który był wyświetlany w polskich kinach w zeszłym roku. Tytuł jest Nosorożec. To początek lat 90. Taka gangsterka na Ukrainie, która się rodzi. Myślę, że to jest taki film, który najłatwiej będzie, wiesz, zdobyć, dotrzeć do niego. No, to myślę, że...
3: Na tyle by było.
2: Nie, no było trochę tych filmów, ale nie będzie ci Ania teraz referować całej swojej audycji. No, se przewiń, masz tam strzałeczkę. Przycisk play. Ty powiedz lepiej, jak tam psychoczy cię wzięli faktycznie w kamasze, że tak zniknąłeś tutaj na jakiś czas. Wcześniej mówiłeś, że
3: nie,
2: być
3: nie
2: może
3: wzięli,
2: przeszło.
3: Nie wzięli mnie jeszcze na szczęście, ale moich dwóch kolegów już wzięli, ale to na koszary tylko na 3 dni i tam pili wódkę i grali w karty. Nic więcej.
2: Czyli wesoło w sumie.
3: Mnie jeszcze nie, niestety. To był fałszywy alarm, dostałem tylko powiadomienie z tego. No, jak to się... Rozliczenie podatkowe dostałem.
1: A ty gdzie byłeś, jak cię nie było?
2: Tęskniliśmy.
3: W robocie byłem. Wczoraj byłem, słuchałem was, ale nie mogłem dzwonić, bo... Znaczy nie was, tylko Krawca. Audycję. No, słucham was, ale na nocne zmiany miałem w robocie i tak, dlatego.
1: Okej, bo już się martwiliśmy tutaj, gdzie psycho zaginął.
3: Oj. Tak.
2: Ja płakałem. Ja płakałem. Rzewnymi łzami.
1: Ja tęskniłam.
2: Szloch Boży był po prostu w poduszkę, cała mokra. No ale jesteś z nami, to dobrze.
3: No. Tak, jeszcze, Aniu, a co myślisz o hymnie ukraińskim? Najnowszym.
1: No czytałam sobie ten tekst. No. Bardzo mi się spodobał, bo jest taki, wiesz, dużo bardziej przejrzysty, zrozumiały niż ten nasz chociażby. I tam coś o kozakach jest, ale to bym musiała wrócić do niego. Ale nic tam nie wyczytałam jakiegoś takiego, co by mogło się Polakom nie spodobać. A ty?
3: No, bo tam trzecią zwrotkę usunęli, co tam było, też o Polakach. Dobra.
1: A, okej. Czyli naprawili coś, tak?
3: No, teraz tak. A ten o bandaże ci się podoba?
1: To już dzisiaj był ten temat podnoszony.
3: Dobra, to nie poruszam go znowu, bo
1: Ja
3: byłem
1: po prostu
3: gdzieś.
1: myślę, wiesz, myślę, że zdajemy sobie sprawę, że mamy trudną historię, tak? Że mamy może nawet nierozliczone winy, tak? Po obu stronach, ale myślę, że to nie jest moment, żeby się teraz tym epatować, tak? Teraz po prostu.
3: Nie jest dokładnie to tak jak mówisz, nie jest ten moment.
2: No,
3: A
2: miejmy
3: kiedy będzie
2: nadzieję,
3: ten moment?
2: jak się sytuacja unormuje? Nie wiem, no kurczę, wojna jest,
3: Jak tu
2: a ty
3: 5
2: chcesz.
3: milionów, jak tu 5 milionów przyjedzie Ukraińców i będą nami dyktować, co mamy robić? Tak.
2: No, niekoniecznie będą ci dyktować, co masz robić. Dobra, psycho, bo coś tutaj
3: Dobra, już wiem.
2: smrodzisz trochę.
3: Czasem troluję, a czasem nie.
2: No.
3: Ale spokojniutko.
2: Wiesz, bo też wracasz do tematu, który
3: Który już
2: specjalnie,
3: był, a
2: mimo że
3: którego ja nie
2: audycja
3: słuchałem, bo
2: dotyczy
3: mnie nie
2: czego
3: było.
2: innego, to poruszyliśmy ten temat, żeby nie było, że unikamy, że cenzura, to poruszyliśmy go specjalnie. No, trzeba słuchać audycji od początku. No, a teraz
3: Tak.
2: nie będziemy wracać do tego.
3: Dobra, panie Aniu, a jakiś hip-hop dobry, ten, ukraiński pani zna?
1: No niestety nie. Hip-hop. Nie, tego tematu nie ogarnęłam. Niestety.
2: Ale na pewno jest kozacki.
1: Na pewno kozacki jest.
2: Dobra, psycho, to dziękujemy. Trzymaj się i tak dalej. No.
3: No cześć, to idźcie sobie, a ja tu sobie zostanę jeszcze.
2: A nie ma tak dobrze.
1: No
2: Chciała mnie
1: ale.
2: dusza
1: Nie.
2: do raju.
3: Dobranoc, buziaczki.
1: No
2: B
1: pa, hej.
2: buziaczki, papa, pa, cześć. Mrał.
3: Popatki,
2: Su
3: misiaczki.
2: słodziaku, papa, pa, buziaczki, cześć. No, to był
3: Cześć,
2: psycho.
3: cześć.
2: No.
3: Cześć. Wyłącz mnie.
2: No
3: Tam.
2: coś nie mogę, klika mi.
1: E tam, co to
2: On
1: za
2: cały czas
1: film
2: jest tu.
1: science fiction polsko-ukraiński dobry, który widziałeś, bo pisze, że coś w stylu Stalkera, ale jaki tytuł? Pamiętasz? A może chcesz zadzwonić?
2: Nie pytaj Etama o takie rzeczy. On ci powie, to był taki film, gdzie grał ten taki, z tą drugą. I to był film się nazywał, mam na końcu, nie no, zapomniałem, ale coś, kosmos, nie kosmos. I tam jeszcze to było podobne do tego drugiego, tego co wszyscy, no, zapomniałem właśnie tego co wszyscy, ten, z tym, no to tak ci Etam odpowiem.
3: Ze Schwarzeneggerem był.
2: Psycho, idź już sobie, bo ja cię nie mogę rozłączyć. Ty jakiś
3: No też nie
2: zhakowałeś.
3: potrafię, kurwa.
2: Zhakowałeś tutaj Skype'a i
3: Jak mam
2: nie.
3: to zrobić?
2: No daję usuń i napisało, że usunięty, a on cały czas jest. Ale dołączył Michał jeszcze tutaj na koniec. Cześć, Michale.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Hej.
3: Dobra, ale to przecież. Cześć,
4: Ja
3: cześć.
4: proponuję afterek zrobić.
3: Cześć, no.
2: S
3: Tak, jestem.
2: sam się jakoś
1: Na
2: zrobił.
1: afterka nie ma donate'ów. Na
2: No.
1: afterka to trzeba, wiesz, tutaj powpłacać.
3: Ja jeszcze za
4: Ja
3: cipko
4: dopiero
3: nie wziąłem,
4: wstałem
3: to
4: niedawno,
3: nie będzie
4: obudziłem
3: donate.
4: się, także posłuchałbym coś.
2: Tak, telefon, to trole dzwonią, tutaj ten się, ten, o czym dzisiaj audycja? No stałem, no co tam? No, ludzie, no trochę szacunku dla radia i dla gospodyni dzisiejszej audycji, Ani, która tu się przygotowuje, ciekawą audycję robi, a ci dzwonią.
4: Nie, no ciekawa audycja, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, naprawdę bardzo
3: Dopiero
4: mi
3: się
4: się
3: obudziła,
4: podobała. Ja
3: ciekawa
4: ogólnie
3: audycja,
4: doceniam
3: jeszcze
4: ten trud związany z przygotowaniem w tej audycji i no, bardzo, bardzo doceniam, doceniam naprawdę.
2: No i to mówi człowiek, który chwilę
3: Ja
2: wcześniej
3: też.
2: powiedział, że to dopiero co wstał. No.
3: Ej, poczekaj,
4: Znaczy,
3: poczekaj, bo to jest człowiek.
4: obudziłem się, o. Bo.
3: Cicho, ej! Bo ty jesteś człowiek od Kloda. On cię tu przysłał.
4: No dokładnie, przyszedłem trollować tutaj. Klod mi płaci za trollowanie normalne.
1: Jeszcze naftera namawia.
3: Ja cię poznaję po głosie, Dobliński.
4: Tak, tak, to ja, dokładnie.
2: A to...
4: Klod płaci za trollowanie konkurencji i tak.
2: Ty, a to jest on? Serio? To jesteś ty, ten słuchacz z Dublina, tak?
4: No, to ja, no.
2: Proszę.
4: A co? Jakiś ten? Coś nie tak? Coś, czy co?
2: Nie.
4: Tak, ja jestem słuchacz z Dublina właśnie, no. No.
2: Proszę.
4: To ja, ten sławny. Jakieś autografy może porozdawać, czy nie wiem.
2: Nie, ale jak zadzwonisz teraz do Teorii Chaosu, to pozdrów Klodzia. Powiedz, że krawiec przysyła całuski.
3: Buziaczki i misiaczki.
4: Na pewno.
3: I od psychota.
4: Nie, bo wtedy powie, że ja trolem jestem, no. Że trollowałem.
2: No właśnie dlatego tak cię chciałem na sposób wziąć, żeby
4: cię wywalił. On tak ma. Tam taki Paweł z Zabrza dzwoni do tej audycji i jak on dzwoni, to Klod zawsze mówi, że troll dzwoni, ale odbiorę. Zobaczymy, co tam powie. I on tak za każdym razem, nie? I gada z nim, i gada przez godzinę, przez półtorej godziny z nim gada, ale za każdym razem, jak on dzwoni, ten Paweł, to Klod mówi, że o, tu mam zapisane, że to słuchacz trolujący. Tak nie wiadomo, o co chodzi za bardzo.
2: O, Michale, mam tu zapisane, co prawda, że dzwoniłeś do Złego Wilka, do mediów nikczemnych, ale no spróbujmy, zaryzykujmy.
4: No dziwne takie to trochę, nie? Ja ogólnie uważam, że nie powinniście się tak żreć ze sobą, bo to jednak wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, ale to nie oznacza od razu, że macie się tam, wiesz, wojnę sobie jakąś robić, nie? Ja jestem za partnerstwem dla pokoju.
2: To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa naszych relacji z Michałem.
4: No ja tam nie wiem, wiesz, ja nie wnikam, ale ogólnie, wiesz, no nie musicie się zgadzać, ale możecie się szanować przynajmniej.
2: No ja tam zawsze się starałem go jakoś tam szanować w miarę, no ale jak ktoś cię opluwa cały czas, no to ciężko tak, wiesz, bez wzajemności okazywać komuś szacunek, ale często powtarzam, że Michał jest dobrym radiowcem, no ale to nie jest audycja o Michale, drogi Michale.
4: No, a kiedyś mógłbyś zrobić taką audycję właśnie o Michale z Teorii Chaosu.
2: To już było dużo takich.
4: Ale taka audycja, wiesz, taka typowa, żeby aż Klod posłuchał i sam zadzwonił, a się wypowiedział. To by było.
2: A coś o kulturze Ukrainy, panowie?
4: O kulturze Ukrainy? W żopu 100, w paszczu 50.
2: To dziękujemy, słuchacz trolujący, podaję wam numer do niego, wiecie co z nim zrobić, dziękujemy. No i tego się udało usunąć, a tego dziada psycho się nie da. To autentycznie, daję usunąć z rozmowy i piszę, że usunęło, a on cały czas tu jest. Atak klonów, może ich jest dużo, tych psycho. Legion jakiś.
3: Psycho dzwoni przez inny ten... przez jakąś inną telekonferencję, to dlatego może być tak.
1: Z innej gęstości, psycho jest nieusuwany.
3: Z siódmej gęstości dzwonię.
2: Usuwasz jednego, a na jego miejsce wpada dwóch nowych psycho. Jak hydra jesteś.
3: Ale ja się nie będę odzywał, tylko posuwam sobie.
2: No nie, kończymy audycję, nie ma sobie słuchania na Skype'ie, tym bardziej, że nie chcę ani tutaj trzymać na jakiegoś afterka, tym bardziej, że nie ma donajcików, także kończymy, nie chcecie afterka, także ja to rozumiem, tak, prawda, no.
3: Ja to bym chciał, ale jak nie można, to nie.
2: Ale zasiłek jeszcze nie przyszedł. No, rozumiem, no wiesz, no to...
1: Byłeś w pracy, notki miałeś, to mógłbyś coś wpłacić na tego aftera, no.
3: Ale dopiero 10 biorę wypłatę.
1: O, dobra. To afterek 11 będzie.
2: Dokładnie. Ale, no dobra.
3: A przypominam jeszcze... Cicho. Przypominam, że 1 kwietnia mam urodziny, także można przysyłać donaty dla krawca i on mi wszystkie te pieniądze wyśle dla mnie.
1: Ale żartujesz sobie, że masz w tym aprilu z urodziny?
3: No tak, mam.
1: Naprawdę czemu... masz?
2: Czemu mnie to nie dziwi?
1: No piękne. Tomisiu, ty zawsze możesz zadzwonić.
2: Bo ty, psycho, to jesteś taki jeden wielki żart po prostu, więc to nie dziwne, że masz w Prima Aprilis urodziny.
1: A ja się dowiedziałam, że mieliśmy bardzo ciekawą antypolską audycję.
2: Antypolska.
1: Antypolską, tak.
2: A to my.
1: A ja chciałam się zapytać was, co tak uważacie, to co my mielibyśmy zrobić? Co mielibyśmy zrobić? Nie wpuścić Ukraińców tutaj do Polski w takiej sytuacji? To by było polskie? Jaka by była alternatywa?
2: No to właśnie pokazaliśmy, że polskość to gościnność i że to jest, nie jest to przesadzone i nie jest to mit, że Polacy są gościnni. No właśnie to udowodniliśmy i zrobiliśmy przy okazji sobie, jak tak chcecie patrzeć na korzyści, bo rozumiem, że dyktują co po niektórymi tutaj właśnie takie obawy, że coś stracimy, to pomyślcie sobie, że zyskujemy dużo, nie wiem, na wizerunku, możliwe, że interesy jakieś tutaj zostaną przeniesione, firmy z Rosji właśnie do Polski, że NATO się jakoś skonsolidowało fajnie, no dużo, dużo pozytywnych rzeczy tutaj, pomijając już zwykłą chęć pomocy bliźniemu, swemu. Ponoć to chrześcijański kraj, Polska. To co mówił Pan Jezus? Co mówił Pan Jezus? Zapomnieliście,
3: jak
2: co
3: Pan
2: mówił?
3: Jak Pan Jezus powiedział?
2: Co? No, co
3: jak Pan Jezus powiedział? Tak, Pan Jezus
2: powiedział. Powiedział jakoś tak, mniej więcej o to mu chodziło, żeby właśnie przygarnąć potrzebującego, nakarmić, pomóc. To tak mniej więcej z grubsza o to chodziło temu Jezusu. No, więc jak skoro taki katolicki, chrześcijański kraj, to trzeba dać przykład, nie? I udowodnić, że tak faktycznie jest. Co właśnie zrobiła Polska i dobrze. No. I już nie będzie, że chytrus narodów, tylko że Chrystus narodów właśnie, tak jakby niektórzy chcieli. No, to się powinniście cieszyć.
3: Nie powinniśmy się cieszyć. Przepraszam, teraz ja mówię, bo zawsze Polska będzie w dupę kopana przez resztę narodów. Pierwsza idzie, się wychyla, klepią ją po plecach, a później w dupę będziemy kopani przez Anglików, Australijczyków i przez resztę narodów, Amerykanów.
1: Ale po co tak daleko szukasz? Jacy Australijczycy, człowieku? Kto nam tego Putina wyhodował? Francuzi, rączka w rączkę z Niemcami, tak? Tyle, to oni tak tutaj się, wiesz, klepali z tym Putinem.
3: A kto tą wojnę wywołał? Niemcy się zbratali z Rosjanami, ciągnęli od nich Nord Stream, czy jak to się tam nazywa.
1: No panu.
2: MP pisze, jesteśmy gościnni i naiwni. No to nie wiem, czy warto tak na to patrzeć. A z dwojga złego, czy lepiej być naiwnym, czy lepiej być chujem?
3: A z dwojga złego to ja bym wolał to drugie, wiesz, raczej.
2: A ja chyba wolę być już naiwny trochę, niż być chujem, który nikomu nie pomoże i jest chytrusem narodów.
3: No dobra, krawiec, to przyjmij sobie dwóch Ukraińców do domu, zobaczymy, czy wytrzymasz.
2: Ja już bardzo dużo zrobiłem, ugotowałem pierogi i nazwałem je ukraińskie, a nie ruskie. Bardzo dużo zrobiłem.
3: A, ale to takie spaczki mrożone ugotowałeś, bo na pewno nie zrobiłeś sobie tego własnoręcznie.
2: No, niech ci będzie.
3: No dobra.
2: Jak się czepia, widzicie. Tutaj pisze Izaja Rut, a może krawiec odpowie na pytanie tutaj. Dla 7 uczniów przygotowano 7 szklanek mleka i 6 ogórków. Czego nie dostanie jeden z uczniów? No, sraczki nie dostanie. To akurat znam.
1: Halo?
2: Jesteśmy tylko tak. Jesteśmy. Zadumaliśmy się.
1: No nie, no, radio nie znosi ciszy. Dumajcie głośniej. Ja się zastanawiam, kim jest Chris Onus. Bo to jest chyba jakiś...
2: Onuc, no, tak?
1: No, prorok. On to pięknie pisze. Naiwność nie istnieje, dusza nie posiada nacji. Jakiś filozof chyba. Co to jest?
2: No, może...
3: Ja nie znaję.
2: No, dusza nie posiada nacji. No, to takie mądre, w sumie filozoficzne. Ale mówi się o rosyjskiej duszy, na przykład. O rosyjskim stanie umysłu.
3: Tak właśnie, się mówi, że Rosja to stan umysłu. Dlaczego tak się mówi?
2: Bo jest taka popierdolona. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale jak to inaczej powiedzieć?
3: No widzisz, generalizujesz teraz też trochę, że wszyscy Rosjanie są popierdoleni.
2: Słuchaj, a znasz kogoś tu z Polski? Słyszałeś, żeby ktoś z bloku skakał z czwartego piętra na główkę w jakąś zaspę śniegową? Bez żadnego spadochronu, bez niczego? Tak? Jeb. Albo, że ktoś na jakimś perskim dywanie zamiast materaca się kąpie w jeziorze. W ogóle wieszanie dywanów na ścianach. Dziwny zwyczaj, nie rozumiem tego.
3: Dobra, ale tam jest 140 milionów ludzi, to każdemu może się to zdarzyć chyba, nie?
2: No, nam się jakoś nie zdarza.
1: Nie, no...
3: Ja znam akurat, ale nie będę przywoływał. Jak się mówi? Przywoływał.
2: Tak, przywoływał, tak. Jam ci to jeszcze dołączył, to już będzie pewnie ostatni telefon, bo będziemy się zbierali.
3: O nie, tylko nie on.
2: No, a jednak...
5: Zaraz możesz wyjść po prostu, nie ma problemu, jak nie chcesz słuchać, co się dzieje na froncie. No właśnie. No. A więc najnowsze newsy, ponieważ mam bezpośrednio z frontu. O dziwo, internet jest w Mariupolu, także nie jest to odcięte. Dbają o to, żeby jednak connection był zresztą. No i kolega jest tam, pojechał sobie. No i opowiada, mówi. Ja mówię, jak tam? Mówię, podobnoż mówią, że w naszych mediach, że w Mariupolu głód, panie, głód. Mówi, co ty? Mówi, przed chwilą kebaba zjadłem. Mówi. A ja mówię, a jakiego, takiego MRE? Mówi, nie, normalnego na bułce. Także nie ma tak, jak mówią do końca w naszych mediach. No i co chwilę mi podsyła pewne rzeczy, między innymi, że a tutaj strzelają do cywilów, tutaj bombardowanie przed chwilą mieli, no było blisko. No i tak to wygląda, nie? Także o szczegóły nie...
3: No czekaj. Ile ten tam kosztuje w Rosji?
5: On jest kontraktorem, więc ile on jest... No powiedzmy, że na dniach wyjechał, nie? Niedawno się pożegnaliśmy. Zresztą sprzedawałem.
3: Chodzi mi ile... Kebab kosztuje w Rosji, bo mówiłeś, że zjadł kebaba.
5: Nie wiem, nie pytałem się go. To musiał być, ale się spytam.
2: W Rosji czy na Ukrainie?
5: Na Ukrainie, to Mariupol.
2: Czemu psychopyta? No,
3: kebab. Ile tam kebab?
2: Wiesz co, ja wspominałem, bo odsłuchałem twojego nagrania i podzieliłem się tą historią z kebabem.
5: A, tak.
2: I powiedziałem, że trochę się dziwię, że wyciągasz takie wnioski, że jeden kolega zjadł kebaba, to nie ma głodu. To znaczy, że nie ma głodu.
5: Nie,
2: bierzesz pod uwagę, że może to nie być jakoś szczególnie reprezentacyjny przypadek i że są różne tam rejony tego Mariupolu i że może ktoś inny głoduje faktycznie gdzieś, a on sobie jakoś zjadł tego kebaba, gdzieś go tam skołował?
5: Może tak, tylko że problem polega na tym, że on się z tego śmieje, mówi, że to bzdura, nie? No ale tego, a pytałem go szczególnie o szczegółach, nie? A tobie tylko streściłem, tak wiesz, żebyś wiedział, że nie wszystko, co tutaj się podaje nam, to jest święta prawda. No, ja generalnie jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tego, co się tam dzieje. Myślę, że to jest niezły teatr, nie? Ale po prostu nie jestem za, nie jestem przeciw przede wszystkim. No i jak to wygląda? Powiem wam, że ostatnio Byłem na rozprawie sądowej mojego kolegi ze względu na jego rozwód. No i wyszedłem sobie i dwie Ukrainki podeszły do nas pytać się, gdzie jest Real, nie? Mówił, że Reala już nie ma, przynajmniej u nas, ale jest Biłam, nie? I kolega, który był wcześniej jako świadek, nie, później po mnie, natomiast mówi, to proszę, zapraszam, odwiozę was, nie? Także to a propos właśnie naszych polskich rzekomych zagryziaków i tak zwanych nosaczy. Nie wiem, kurwa, kto wymyślił ten mem, mam jakiś żret chyba, żeby z nas zrobić debili po prostu. No i znowu, tego dziewczyny znowu się bardzo ucieszyły. Tak, dziewczyny się ucieszyły. Naprawdę? Jak to? No jak? No tak, no ja mówię, wskakujcie dziewczyny, Legnica, wtaraj Moskwa, no i pojechał. Także sporo jest Ukraińców, nie? Okupują na przykład, bardzo duża kolejka akurat wtedy była do fotografa, bo oni teraz potrzebują dokumentów i tak dalej, nie? Stają się tutaj, wiesz, o różne rzeczy. Więc no jest ich sporo, prawda? No i ludzie są raczej pozytywnie nastawieni, bo wiadomo, ktoś napadł, nie? Bez względu na to, kto tam miesza, czy to jest ustawka z panem prezydentem, czy nie jest to ustawka, czy ktoś ma w tym interesy, to jednak Polacy zachowali się jak ludzie, czego nie można powiedzieć o reszcie Europy, jak Niemcy, czy reszta po prostu, która pokuliła ogon, nie? Przed Rosjanami. Wiadomo, że tak jak mówisz, póki atom nie wchodzi w grę, to można z nimi rozgrywać dużo rzeczy, nie?
3: No. A skąd wiesz, że nie wchodzi w grę atom?
5: Ja mówię, że póki nie wchodzi w grę atom, to jeszcze można coś ugrać. Natomiast no, jeśli wejdzie atom, to nikt nie wygra. I taka jest prawda. I Putin prawdopodobnie zdaje sobie też z tego sprawę. Tak jak powiedział pan Krzysztof Jackowski, z którym niedawno rozmawiałem. Rozmawiałem, bo przykra rzecz się stała.
3: Z tym, czekaj, z Jackowskim, to tym z prorokiem, czym?
5: Tak.
2: Jasno widzę, myślisz.
5: Tak, moja koleżanka, przyjaciółka popełniła podobnoż samobójstwo. Byłem załamany, także nie fajna sprawa. No i zadzwoniłem do niego, umówiliśmy się. Może odpiszę, jak nie będzie zbyt zajęty. Ja tam bogaty może nie jestem, nie, ale napisałem, proszę podać numer konta, w razie czego. No i facet tylko powiedział, poważna sprawa. A ja mówię, poważna sprawa, bo teoretycznie policja wyklucza tak zwane udział osób trzecich, nie. A to była tak wspaniała osoba, że ze świecą takich szukać naprawdę, nie. Zresztą z wieloma problemami psychicznymi, nie. Więc no. Trudno, nie? Po prostu wyłem strasznie, po prostu oczy mnie bolały przez jeden dzień. Nie jest to nic miłego, naprawdę, nie? To spadło ze mnie, na mnie jak grom z jasnego nieba, nie? Nic przyjemnego. No
2: to kondolencje.
5: Także, no dzięki, naprawdę, po prostu, wiesz. Dziewczyna była między innymi właśnie w 501 Legionie, nie? Miała strój dżawy, bardzo ładna, inteligentna osoba. Artystka.
3: A to myślisz, że dlaczego popełniła samobójstwo?
5: Wiesz co, to się zaczęło tak z 4 lata temu, jak ją chłopak rzucił, wiesz. Generalnie, no tak to wyglądało, nie? No i wpadła w rodzaj jakiejś takiej depresji i fobii, nie? Po prostu bała się własnego cienia, nie? Bała się wychodzić, bała się spotkać siostry, bała się wszystkiego. I to było tak irracjonalne, on mówi, że po prostu nie jest w stanie wytłumaczyć. To jest irracjonalny lęk i ona nie może z tym żyć, nie? I po prostu przez jakiś czas po prostu... No 4 lata próbowali po prostu robić coś tam z nią.
1: Leki, ale to ona się leczyła psychiatrycznie?
5: Tak. Potem się leczyła psychiatrycznie długo i jak widać efekt był taki, jaki jest. No.
1: Ale powiedz, a czemu ty chcesz Jackowskiego zaangażować, jednak tam gdzieś z tyłu głowy myślisz, że to nie było samobójstwo? Czy co?
5: Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego, wiesz, dlaczego to wszystko się działo, nie? Dlaczego po prostu? Nie chodzi mi o to, czy to było samobójstwo. Prawdopodobnie tak. Jestem w stanie to uwierzyć w oficjalną wersję, nie? I zawsze z tyłu głowy gdzieś może jest coś, taka wątpliwość, nie? Bo to było jakieś odosobnione miejsce, dom, jakiś opuszczony, no i sznurek, no. To jest takie, wiesz, Dziwne. Dziwne, no ale wiesz, no,

0: Myślałem, że jeszcze zdążę pojechać, nie? Wymieniłem samochód, a tu kurde. Dupa. Blada, niestety. No, także.
1: A ile miała lat?
0: 27.
1: O kurde.
0: No, życie przed nią było.
2: No, wielu teraz ludzi bardzo ciężko przeżywa aktualną rzeczywistość. Na przykład też ludzie starsi boją się bardzo tego, że będzie trzecia wojna światowa, że nas to dotknie. I są to na przykład jakieś takie babinki, co pamiętają jeszcze powstanie w Warszawie.
0: Tak. Ja pamiętam sytuację, jak komuchy wywołały tutaj stan wojenny, nie? I wiesz, i przecież mój dziadek, mój ojciec, nie? Ja w ogóle wpadłem wtedy do domu i mówię, mamo, wojna, nie? Przez to niedziela, brak teleranka, dosłownie tak było. I kiedy wiem, że ojciec pojechał do dziadka, to po prostu wszyscy płakali tam, nie? Że wojna, nie? Że się szykuje wojna domowa, nie? To jest kurwa jeszcze gorsze niż wojna. I wiesz, i naprawdę wszyscy po prostu się modlili, żeby po prostu nie było wojny. No na szczęście nie było wojny, ale ludzie, którzy pamiętają wojnę i te wszystkie obrazy, wiedzą, czym to się kończy, to żadna chwała, nie? No, także tak to wygląda, nie? Z mojej perspektywy teraz. Także dobra, tyle chciałem wam powiedzieć, nie? Więc nie wszystko jest tak, jak mówią w mediach, nie dajmy się ogłupiać. Ja będę miał stały kontakt, na razie widzę, że Elon Musk, Amerykanie internet mają, nawet tam, a jest ciężko, podobnoż tam, jest ciężko. No i to przed chwilą tego newsa, co otrzymałem, że strzelają teraz do cywili. Pytam się, z ilu metrów, nie? On mówi, że nie może mi tego powiedzieć, gdzie. Nie? Ja mówię, gdzie, jak gdzie? To nie chodzi o to, jak gdzie, tylko czy jest blisko. On mówi, no wystarczająco blisko, że widzę, nie? No tak, a propos Rosjan, co oni robią to? Także kolega mi przed chwilą opowiadał, że sprzedał samochód, no i właśnie sprzedał
3: złotych.
0: Ukraińcom
3: i ja dorzucę
0: z Wrocławia.
3: Do kapelusza, gdyż nie słucham
0: no
3: na
0: i
3: krzywy
0: pokazał, pokazywał mu Ukrainiec właśnie z Mariupola. Fotki i filmy, nie? No, miazga, nie? Od zabitych całych rodzin, poszarpanych, po rozwalonych rosyjskich żołnierzy w kawałki na tych czołgach całych ich. No, także mówię, nic fajnego, nie? No i ciekawego newsa mi sprzedał, że faktycznie jeśli chodzi o zaopatrzenie w żywność, to jednak Zachód daje radę tam właśnie dostarczać. No i właśnie to się dowiedział od Ukraińca. Nie sam z siebie, nie z mediów, nie. No to tyle, nie? Co bym chciał powiedzieć w tych smutnych czasach. No i pozdrówka dla wszystkich na czatach. I się będę rozłączał. Nie? Trzymajcie się. Nie dajcie się.
4: Trzymaj się, pa.
1: Okej. Okay. Panu już podziękujemy. Przywierzmy antenę. Może teraz ktoś inny.
2: Michał tutaj ma pretensje, że go rozłączyłem. To tak w żartach było trochę. No pojechał tutaj wulgaryzmem, no to tak jak Klot tutaj wcisnąłem czerwony przycisk. A on to wziął do siebie, że za odmienną opinię, coś takiego. No, nie zrozumieliśmy się trochę.
1: No źle zrobiłeś. Prawie przyznaj się, odpokutujesz za to. Dawaj jeszcze raz Michała tutaj podłącz i zadzwoń do niego.
2: No to już kończymy audycję i tak. Znaczy, to i tak już była chwila, kiedy chciałem się żegnać ze słuchaczem i go rozłączyć, więc tak zażartowałem, że powiedział tutaj w żopu tam chuja na tybia, coś tam takiego powiedział, no to pach, nie ma go. No to nie należy brać do siebie. To tak w żartach zrobiłem, więc spoko. Ale to okay. zawsze jak Michał tego nie zrozumie i nie przyjmie mojego wytłumaczenia i się śmiertelnie obrazi na przykład, to zawsze mam jakiś sygnał, że to jest bardzo taka osoba drażliwa i że lepiej nie odbierać, bo jeszcze się obrazi na przykład o coś. To musicie mieć trochę dystansu, jak Nocnego Radia słuchacie. To nie jest, to, wiecie, teoria chaosu, że tak wszystko na poważnie, ze spiętą dupą, nie? Spięta dupa, oficerki i tak dalej. Tutaj, no, może i mi nie wyszedł żarcik, ale to też tak bywa. Dobra, kończymy audycję tak czy owak. Psycho
1: to się kończ. A ja go zostaję.
2: Cały czas nie mogę go rozłączyć.
1: Jakim jest Bach za angielskim?

0: się uparł, się wczepił pazurami w radio i nie usuniesz, no nie ma.
1: Wstyd, a może zawsze na Discorda się przerzucić.
0: No.
1: Wieczna impreza.
0: No, Discord, kanał głosowy, polecamy. Tam może być jakiś afterek, jakby co. Jeszcze podziękowania na koniec dla biednego dzidka, który napisał, wysłał tu dyszkę i ja dorzucę do kapelusza, gdyż nie słucham na krzywy ryj. No, jak zwykle, biedny dzidek tak właśnie pisze i pozdrawiają. No to dobra. Dobra, to co, kończymy audycję. Trzymajcie się wszyscy.
1: Dzięki, papa.
2: Popatki, buziaczki. Anio, szczególnie dla ciebie.
1: Dzięki.
2: Tak.
1: No, dla was, chłopaki, też. Papa. Do usłyszenia.
0: Papa. Pa.

Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, prawda? Jak to mawia Martin Lechowicz. No i pamiętajcie, że się niedługo znowu usłyszymy. Trzeba coś tu przygotować, jakiś temacik, tak siedzieć i gadać byle co, to nie ma co. No i tyle, do usłyszenia, cześć.

0: Ничего.
1: Ничего.
0: No, halo, halo, halo. Drodzy słuchacze, radiosłuchacze, radiosłuchaczki, już jestem lepiej. Nie mam tego, co mi się zrobiło pod językiem, także mogę mówić lepiej. Ale tak sobie wymyśliłem, że mówić więcej niż do godziny 23 nie zamierzam. Przynajmniej nie słychać.

0: nie słyszę. Dobra. Przynajmniej do godziny 23, tak bym chciał przy 23 co tydzień kończyć, bo ostatnio ostatnio jak tak zasiedziałem się. Dobra. Odświeżyłem, może teraz będzie słychać. No, w Irlandii słychać, a w Polsce czyżby już odcięte to Polskę od internetu. Niech mi ktoś napisze, czy słychać, czy nie słychać. Adwokat. Bo zresetowałem i połączenie. Aha. Dobra. To nic nie ruszam. Teraz to jest jak czytam czat i nie wiem o co chodzi. Dobra, jak jest ok, to ok. Także do 23 chcę, jak ktoś zadzwoni, to zadzwoni, jak nie, to nie, ale muszę przyznać, że telefony przy północy doprowadzały do tego, że każdy czwartek jestem straszliwie niewyspany w pracy. Jest to co prawda jakaś tam ofiara, jaką jestem w stanie ponosić na rzeczy radia, aczkolwiek no jutro chciałbym być wyspany tam. Mam, no dużo się dzieje tutaj u mnie, że tak powiem, w życiu prywatnym. Dom będę oglądał, żeby kupować, będę miał piekarnię najpewniej, ale zobaczymy. Piekarnię na parterze. Bo akurat takie coś jest do wzięcia. Może piekarzem zostanę, kto wie. Będę wypiekał w czerwone gwiazdy. No, takich tortów ze swastyką jak ten, to raczej nie. Także trochę się tam u mnie dzieje w nowym roku, w nowe życie. Dobra. Tak, sobie dzisiaj w ogóle z rana myślałem o czym tu pokazać. Zresztą ostatnio znowu z jednym tu słuchaczy się uwikałem w dyskusję o upadającym zachodzie spowodowanym przez tam zalew uchodźców, whatever. Rządu jeszcze w Niemczech nie ma, póki co. Deszczowa nadrenia pogrąża się w anarchii. No, są rozmowy koalicyjne. Głównym tematem niezgody jest łączenie rodzin tych uchodźców, ale coś wychodzi na to, że przyjedzie ich jeszcze trochę w ramach łączenia tych rodzin. Zenon, którego już tak nie ma dłuższy czas z nami, z tego co widzę, dostanie zawału, że tu jeszcze więcej się z różnych takich syryjskich. Nawet ja mam uchodźcę teraz w pracy, muszę się przyznać. Chociaż on taki dawniejszy uchodźca. No, ciekawa postać, ale bardzo, bardzo, bardzo denerwująca. Taki mały, starszy pan wyglądający jak taki, jakby to powiedzieć, podręcznikowy urzędnik Saddama. I był urzędnikiem Saddama. Po wojnie się przeniósł do Niemiec jako uchodźca. Ciężko powiedzieć, czy dostał status uchodźcy i tak dalej. Ja w każdym razie musiał tam uciekać, zabrał jakieś pieniądze. No i u nas pracuje, gdyż mamy projekt w Iraku. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi dane tam jechać. A jak będzie mi dane jechać, przyjdzie taka propozycja, to pewnie wypowiedzeniem rzucę. Nie ciągnie mnie tam. No ale w ramach tego projektu w Iraku, jaki mamy, to właśnie mamy uchodźcę w pracy. Jest bardzo denerwujący z takiego powodu, że u Arabów dystans socjalny w naszej kulturze, a jeśli pytacie o chiński Nowy Rok, to on jest 16, nie? To jeszcze nie teraz. Jest dystans. Przepraszam, muszę. Musiałem na coś odpisać. No tak, to jest tak, takie małe mam problemy życiowe. No nieważne. W każdym razie nasz kochany uchodźca, jako Arab, ma o wiele mniejszy dystans socjalny, jak tu u nich jest w kulturze, i jak ze mną rozmawia, to tak staje 20 centymetrów i to każdego tutaj w okolicy denerwuje. Nawet naszego Palestyńczyka, który się, zresztą nasz Irakijczyk siedzi naprzeciwko Palestyńczyka, Ale Palestyńczyk to jest taki zniemcowany w ogóle, że, no, że też już złapał ten dystans socjalny niemiecki, tutaj zachodni, i też to takie 20 cm wyzdrowiające. Ale poza tym jest cichy, że nie mówię, wysadzić chyba nie, bo raczej urzędnicy sadamowscy to nie byli tacy bardzo religijni, także nie należy go się bać. Na razie nie rozmawiam na tematy polityczne. Także rządu jeszcze nie ma, choć na pewno przyjadą, jak się koalicja zmontuje. No i zauważyłem, co tam wertując sobie, bo jako, że prowadzę audycję do Polski, to sobie tam ten polski internet przeglądam, zauważyłem straszne bundubstwo ze strony prawicy. Znaczy nie, dobrze, nie, bo operowanie takimi kalkami prawica, lewica, dobra, to bym chciał się tego wyzbyć, bo a to jeszcze dojdę, bo tu mam takich, widzę swojego wibliciela, który odsłuchuje moją audycję i tam sobie czasem jakimś mądrzejszym lub głupszym komentarzem zarzuci w archiwum. Ale co do tego później. Także zauważyłem, że po tej takiej stronie bardziej narodowej, czy takiej stronie jakieś tam hurdur uchodźcy, czyli Atorowej, czy tam innych polskich youtuberów, takich dziwniejszych, zawsze istniała narracja i to też w polskich mediach, że tutaj na Zachodzie istnieje wielka cenzura, że jak coś się powie przeciwko jakimś tam uchodźcom, przeciwko tam, w ogóle jest super politpoprawność, kastrowanie ludzi i w ogóle nic nie wolno powiedzieć na żaden temat, jak się coś powie, no bardziej, że tak powiem, skrajnie prawicowego, to zaraz się wyląduje w więzieniu. No i taka sobie narracja istnieje, no ale potem, wracając jeszcze do słynnego występu naszych cudownych narodowców tam gdzieś w lesie, gdzie sobie obchodzili urodziny tego tam pana z wąsem, no to zauważyłem, że pojawiła się wysyp komentarzy i w ogóle jakieś tam no, nagrywają memy i w ogóle pod tytułem a u was na Zachodzie się chodzą neonaziści pełno marszy tam we Francji, ile ich tam jest, ile w Niemczech tam, no i ogólnie, że wysyp tutaj mamy neonazistów. No i skoro ta skrajna prawica tak się dobrze miewa tutaj na Zachodzie, a z drugiej strony jest cenzura, jak się tylko coś powie. No, chłopaki, drogi Krzysztofie Woźniaku i reszta tego tam na tamtego, że wszystkie takie gówno portale kończą się z 24, nie? Na końcu. O, jakieś tam w temacie 24, w Żopu 50, czy in.pl, czy inne takie. No, to drodzy koledzy redagujący, to garnijcie się i powiedzcie mi, to w końcu, bo już nie wiem, co tu wierzyć, mieszkając w tych Niemczech, czy jest taka straszliwa cenzura, że jak tylko powiem coś złego na uchodźców, to pójdę do pierdla? Czy jest tak, że tutaj ulicami codziennie chodzą marsze nazistów? To jak ktoś jest w jakimś, no... No, jak ktoś chce zadzwonić, mi wytłumaczyć, jak to jest, to z chęcią posłucham. Zresztą, jak zwykle zachęcam do dzwonienia i tak jak mówiłem, gdzieś tam, zresztą ja to nie jestem taki wygadany dzisiaj do końca, także no, godzina 23 pewnie zejdę z anteny. I by było fajnie, jakby ktoś wcześniej zadzwonił. Ja wiem, że wszyscy mamy dzieci. No ja nie chcę zapeszać. No, nieważne, dobrze, to zejdźmy z tego tematu dzieci, bo to straszne. No. Takie jakieś bulldupso wyszło. No i widzę, co by tu lewa strona mogła powiedzieć na temat. Nazywa tego naszego wielkiego sporu z Izraelem. O, jest straszne. Poruszyć temat w ogóle Izraela na tej antenie, obawiam się tego. No. Jest sobie ustawa. Dobra, to chciałbym, jakby to powiedzieć, dobra, popełnię przestępstwo. To ogłaszam przy nim. Powiedz, jak ktoś chce donieść do Ziobry na mnie, to proszę zgłaszać przestępstwo. Przeczytam taką historię. No, i czytając tą historię, popełnię przestępstwo wedle nowej ustawy, która niebawem wchodzi w życie, czyli to było w roku 27 maja 1945 roku, o parę dni po zakończeniu wojny II światowej, w miasteczku Przedbórz. Przedbórz w powiecie radomszczańskim nad rzeką Pylicą. Było sobie, mieszkało całych 9 Żydów, to byli wszyscy ocaleli i oni wyszli tam, gdzie jest ukrycia, gdzie przetrwali tam wojnę, tak sobie bez sensu łyczyli się po tym miasteczku i wtedy sobie wparował oddział niejakiego Władysława Kołacińskiego, pseudonim Żbik, członka a jakże Narodowych Sił Zbrojnych. Wziął sobie on tych 8-9 Żydów ocalałych, zapakował na ciężarówkę, wywiózł, to czy tam na furmankę, wywiózł do lasu, zastrzelił, a wszystko, co jeszcze posiadali, zostało przez niego skonfiskowane. I tym sposobem popełniłem wedle nowej polskiego ustawodawstwa jakieś przestępstwa. No, musi zejść na żydowskie, to musi. Popełniłem przestępstwo, ale to nie chodzi o tylko żydowskie, bo to jeszcze tam te NSZ-y i w ogóle to sobie tam, no to cała, kiedyś miałem audycję na temat wyklętych, tam opowiadałem, zresztą to same IPN-owskie dokumenty były, zresztą IPN także musi na siebie donieść niebawem do prokuratury. Czemuż to? No bo to nawet w śledztwach hipenowskich wyszło, że istniała sobie organizacja Toma, która współpracowała z Gestapo w ramach, ale to nie akurat w ramach walki z Żydami, tylko tam jakieś tam bardziej pekturalne interesy były. To wszystko w ramach tej świętokrzyskiej niesławnej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych, która tam sobie z Niemcami kolaborowała. Dużo robowa i w ogóle. No i to IPN też powinien donieść sam na siebie, gdyż ogłaszając w swoich raportach tam ze śledztwa i tak dalej, że dochodziło do tej kolaboracji przez wojny, no podpadają pod ustawę i tam chyba lat pozbawienia wolności do 3. No, ale jakby to powiedzieć, no, Izrael zachował się, no to mi się akurat zachowanie, zresztą no, co się spodziewać po Netanyahu i obecnej administracji z Likudu, która jest, no, jest to partia nacjonalistyczna, bardzo prawicowa, sam Netanyahu jest nacjonalistą. No, nie lubię ich, no i czego mogliśmy się potem spodziewać? No, reakcja czysto w stylu takie, jakie znamy zresztą z Polski, bo tam wiem, że historycznie wielokrotnie polska administracja na różne rzeczy reagowała, no i także rząd Izraela, ten taki niestety nacjonalistyczny, podejrzewam, że gdyby Partia Pracy rządziła w Izraelu, to by wyglądało inaczej, no ale niestety Likud jest u władzy i no i doszło do takiego spięcia dyplomatycznego. I o ile jest to spięcie według mnie całkowicie niepotrzebne i sam Izrael to strasznie rozmuchuje właśnie przez to, między innymi przez to, że rządzą idioci, jacy są tam. Jak powiedzieć, no przez to zamknięto buzię tym, którzy chcieliby krytykować tą ustawę, bo wiadomo, jak coś tam o Żydach w Polsce obecnie, to jak się da dobry pretekst, żeby można było tam na lobby żydokomunistyczne i inne szkalujące Polaków naskoczyć, to można i wtedy można łatwo gębę zamknąć wszystkim, którzy by się nowe prawo nie podobało. No, a nowe prawo zostało stworzone pod tą politykę historyczną, jaką obecny rząd i poprzednie zresztą także, bo to od tworzenia IPN-u to ta polityka historyczna wygląda mniej więcej podobnie. Należy zasankcjonować, puścić to w odpowiednie tory i zamknąć gębę wszystkim, którzy by śmieli myśleć inaczej. Gorzej ci, którzy by chcieli przedstawiać inne fakty, bo jak wiadomo, jak fakty tutaj się nie zgadzają, to tym gorzej dla faktów. Fajnie jest, gdy w dyskusji umiemy powiedzieć, no historia to nie jest to supermarket, w którym możemy sobie wybierać, co chcemy i tak tworzyć. No, są fakty historyczne, które istnieją. Historycy zajmują się ich badaniem, przedstawiają je mniej lub bardziej obiektywnie i tak dalej. I w momencie, w którym tworzymy taką ustawę, jaką tworzyliśmy, no to w jakim to celu? W takim, żeby ciężko mi to sformułować myśli, bo właśnie ja czytam, jest kwestia otwartych nacisków zmiany ustawy obcego państwa na inny kraj. Jak najbardziej my także takie naciski kiedyś w stosunku do Ukrainy robiliśmy. Ale no tak jak mówiłem, no co się spodziewać po prezydencie Netanyahu? No jest on gdzieś tam na powiedzmy poziomie umysłowym PiS-u, czy gorzej polskich narodowców. Także ja się też odżegnuję od tego, co tej całej ofensywy dyplomatycznej, jaką ta nacjonalistyczna prawica izraelska prowadzi, rządząca obecnie tam. I to też jest śmiech na sali. I boli mnie najbardziej to, że właśnie przez tą całą ofensywę dyplomatyczną, którą Izrael stworzył i durny Likud dało to wodę na młyn właśnie w Polsce, polskim narodowym środowiskom, i ucięliśmy krytykę, ucięto krytykę w Polsce tej ewidentnie durnej i szkodliwej ustawy, jaką no, noweli ustawy o IPN-ie. Zresztą cała ustawa o IPN-ie jest, można by ją tam wrzucić do śmieci. Bo jak wiadomo, no, IPN to IPN. IPN to jest instytucja, która już od wielu, wielu lat zajmuje się pisaniem historii na nowo. Wedle zamówienia politycznego partii rządzącej lub i nie, bo IPN jest dosyć, no tam takie różne indywidua sobie. Nie wiem, czyżby Targalski nie był członkiem IPN-u, ale aż to sprawdzę. Zobaczymy, czyżby on pracował, jest historyk. Nie były członek zarządu Polskiego Radia, także w IPN-ie nie pracował. Ale mamy tam na przykład takiego Żaryna, że mamy takich ludzi jak Żaryn i inni podobni, także trudno wymagać od tego, żeby badania IPN-owskie były prowadzone jakoś rzetelnie, czy z zachowaniem chociaż jakiejś tam rzetelności pozorów, ale właśnie nowela tej ustawy, abstrahując od tej całej tam naszego spięcia z Izraelem dyplomatycznego, to sama ta ustawa poniekąd klembuje usta IPN-owi, paradoksalnie, bo parę. No właśnie, dobrze, Wódz Wielki wrzucił. Dobra, artykuł 55. Akt to publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu i odpowiedzialność, i współodpowiedzialność za zbrodnie niemieckie, nazistowskie, określone w atuleniu, bla, bla, bla. Do lat 3. No i teraz pytanie, bo tu pojęcie przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu. No państwa polskiego wtedy nie było, więc trudno jest jakiekolwiek działania przypisywać nieistniejącemu tworowi w czasie II wojny światowej, więc to, żeby odrzucić, tutaj nie będzie, ale przypisywanie narodowi. No i mamy ten piękne pojęcie narodu, znowu wprowadzone do ustawodawstwa, które no, w ogóle wprowadzanie takiego pojęcia do ustawodawstwa tak niejasnego i rozmytego jest dla mnie no, psuciem prawa. Tak samo jak z tymi uczuciami religijnymi, nie? Tam gdzieś było też o obrażaniu narodu, jak, uczuć narodu. Jak twór nie mający żadnej osobowości może mieć uczucia, nie? Jakieś pojęcie. Pojęcie aksjologiczne może mieć swoje własne uczucia. No, ciężko. No ale też był przepis o obrażaniu uczuć narodu. Nie narodowych, ale narodu. No i ciężko jest powiedzieć właśnie tutaj, bo to jest takie, każdy jak tworząc taki durny przepis, który posiada tak niejasne, niejasne pojęcia w sobie, można praktycznie podpiąć pod wszystko. Bo czy przypisywanie na przykład jednej osobie, takiej jak o jakim już mówiłem, no jest jakiś kolektyw, ale jak go definiujemy i to jest właśnie pytanie, czy to jest przypisywanie całemu narodowi, czyli to, że dokładnie 100% musiało ludzi uznających się za naród polski coś czynić, czy też jednostkom należącym do tego narodu i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj niesamowicie niesamowicie szerokie i takie rozmyte pojęcie. Zresztą no to jest też nadminę w tworzeniu polskiego prawa, że tworzy się takie przepisy, które można podciągnąć pod wszystko. Także, jeśli będziemy mówili o tym jednym żbiku, który można by powiedzieć, że dokończył dzieło, jako III Rzesza zaczęła w tym przedbożu, to czy będzie tu już jako on, przypisujemy mu jako części narodu, czy już całemu narodowi, bo jest on częścią tej zbiorowości, no to już wszystko uznaniowo zależy od sędziego. Czy jeśli powiem, że Polacy spalili tych Żydów w Jedwabnem, to będzie przypisywanie, czy to był współudział z Niemcami, czy to było, a może to było spontanicznie i nie było w przydziale i wtedy, że sędzia może mnie nie skazać, czy oni byli częścią narodu, a teraz jest pytanie, czy jeśli będziemy... Witam Cię, wodzu. Jeszcze tylko dokończę myśl. Właśnie, jeśli będziemy mieli sobie tych tam w getcie żydowskich policjantów, którzy byli, może byli częścią narodu, a tylko byli wyznania innego i zabijali innych Żydów, to stwierdzanie, że ci policjanci żydowscy w getcie no, zabijali to. Dobra, no to mamy Cię na antenie, to chętnie podejmę dysputę.
1: Czy na początek pozwolę sobie wygłosić jakby własne stanowisko w kwestii tej ustawy. Zgodzę się z Tobą, że jest ona szkodliwa, jak każde zresztą ograniczenie wolności słowa. Natomiast no to, co mówisz w tym momencie jakby, co mówisz przed momentem a propos tego przykładu z tym, jak miał pseudonim, ten...
0: Żbik. Nie kapitan. Panu...
1: no to nie popełnił żadnego przestępstwa. No,
0: no ale...
1: Prowokacja jest no, nieudana, kurde. Mogłeś to lepiej to wymyślić.
0: No ale no to już tam przytaczałem Jedwabne na przykład, nie? Czy na przykład, nie wiem, no IPN sam opublikował działania Brygady Świętokrzyskiej, która aktywnie i świadomie współpracowała z Niemcami, kolaborowała, wymieniała się Niemcami, korzystała z infrastruktury szpitalnej ich i tak dalej.
1: Przez dwa miesiące w 45 roku, nie rozśmieszajmy tutaj.
0: No ale czyż ktoś, kto powie, no podpada ewidentnie pod ustawę, nie?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie.
0: No jak nie?
1: Oczywiście, że nie. Przeczytaj dokładnie treść ustawy. Kto publicznie i wbrew faktom.
0: No, a co?
1: Jeżeli są fakty, to z faktami się nie dyskutuje. Co więcej, w dopiskach do tego artykułu jest bardzo wyraźnie podkreślone, że osoby, które prowadzą badania naukowe oraz które wyrażają w ten sposób sztukę, tak? Czyli dzieła artystyczne oraz naukowe są wykluczone z tego artykułu.
0: A chciałem jeszcze tylko tak...
1: Nie powielajmy nieprawdziwych mitów na jej temat.
0: Przepraszam, ale chciałem jeszcze tylko tak ad vocem. ad vocem, co temu i wbrew faktom, zostało dodane przez komisję bodajże, przed uchwaleniem tej ustawy.
1: Nie, to zostało dodane przez komisję sejmową w trakcie prac.
0: Dokładnie, także prac, jeśli by tam...
1: Uwaga, na wniosek ambasadora Izraela i USA.
0: No, a jakby ustawa weszła w życie w oryginalnym brzmieniu, to by było jeszcze gorzej.
1: No, utrudniałoby to na pewno sprawę. Natomiast, tak jak mówię, aby wyczerpać znamiona tego artykułu, znaczy popełnienie przestępstwa z tego artykułu, no, należy wbrew faktom, tak jak właśnie ów cały autor tej gównoburzy, zarzucić całemu narodowi, a nie pojedynczym osobom, no, udział w zbrodniach III Rzeszy lub innych, które wyczerpują znamiona zbrodnią przeciw ludzkości.
0: Ale zgodzisz się ze mną, że używanie tak rozległych pojęć jak narodowi, gdyż można to podpiąć wszystko pod to, pozostawia niesamowicie szerokie pole do interpretacji sędziom i sądom.
1: Nie, właśnie nie, dlatego że widzisz, naród jest jakimś kolektywem. Da się go sztucznym, to się zgadzamy obaj, szkodliwym, stworzonym po to, aby reprezentować tak naprawdę czyjeś elity. Jak ktoś się cofnie do twojej audycji dotyczącej tych narodów, gdzie też miałem przyjemność na chwilę zadzwonić, to wszystko to, o czym teraz my moglibyśmy powtarzać zupełnie pewnie niepotrzebnie to, co powiedzieliśmy wtedy.
0: Dokładnie, można, zapraszamy do archiwum.
1: Natomiast, co by nie mówić, istnieje możliwość w tym momencie jakby zdefiniowania tego narodu. Co to jest za kolektyw? Więc gdyby, żeby móc mówić o tym, że naród polski aktywnie uczestniczy w procesie Holokaustu, należałoby wykazać, że przynajmniej naprawdę spora część tego narodu, nie wiem, 20, 30, 40, 50% faktycznie aktywnie w tym procesie uczestniczyło i odnosiło z niego korzyści. A to jest nieprawda.
0: Ale to jest twoja wykładnia tego przepisu.
1: No nie. No, ja próbuję w tym momencie dotrzeć do definicji. No, wiesz, nie można stwierdzić, z całą pewnością nie można stwierdzić, że naród polski współdziałał czy kolaborował z niemieckim okupantem w jakiejkolwiek kwestii jako naród.
0: No i znowu, dobrze, to nie będę się z tobą kłócił, bo bym musiał znowu do tych pojęć. W każdym razie moje stanowisko jest takie, że tworzenie prawa przy używaniu tak abstrakcyjnych pojęć jest nie jest dobre. I jak dobrze wiesz, w Polsce jest to nagminne. Tak jak...
1: Ja tu widzę inny problem z tą ustawą. No, dla mnie przede wszystkim jest to karanie za słowa nie z czymś, co jest absolutnie niedopuszczalne. Słowa nie czynią krzywdy.
0: Nie wiem, która to ustawa jest, ale była ustawa mówiąca o obrażaniu uczuć narodu.
1: No, czy uczuć religijnych, ale także uczuć mniejszości narodowych, ale także uczuć mniejszości rasowych czy seksualnych, to nie są dobra, w związku z tym nie powinny być chronione, a bo ponadto pytanie... krzywdne słowa nie są aktem agresji fizycznej, wbrew temu, co lubi twierdzić lewica, bo pamiętajmy o tym, że aktualnie największymi przeciwnikami wolności słowa jest
0: no, przepraszam, ja jestem wielkim przeciwnikiem takich
1: oczywiście,
0: reliktów.
1: Ale ty jesteś, zwróć uwagę na to, że ty nie jesteś lewicą, tylko ty jesteś pojedynczym człowiekiem o lewicowych poglądach. Tak samo jak całość narodu polskiego nie uczestniczyła w Holokauście, ale były jednostki, które się do niego dołożyły, tak samo ty nie jesteś całą lewicą, jesteś tylko jednostką, która ma inne zdanie niż zdecydowana jej większość.
0: Dobra, ale bo tam jest jeszcze, wiesz, to nie jest tak, że ja jestem uzasadniony w moich poglądach, jest po mojej lewej stronie jest dużo ludzi o takich samych poglądach, które twierdzą na przykład w Polsce istnienie tak absurdalnych ustaw jak obrażanie głowy państwa.
1: Oczywiście.
0: Za co można iść, tudzież organów konstytucyjnych.
1: Ale czy pytanie brzmi, czy te same osoby, w tym także ty, będą protestować przeciwko prawu, które penalizowałoby negatywne wysławianie się na temat ludzi o orientacji homoseksualnej?
0: Oczywiście do momentu, kiedy właśnie to nie chciałbym, bo ja jestem przeciwnikiem tworzenia prawa, które nie jest uniwersalne. Jestem zwolennikiem prawa jak najbardziej prostego i uniwersalnego. I jestem zwolennikiem wprowadzania przepisów, które penalizują głoszenie tam ekstremalnego, podżeganie do czynów zabronionych. Podżeganie do agresji. To jestem jak najbardziej za tym, żeby to penalizować, ale nie chciałbym
1: czyli
0: tego...
1: Czyli innymi słowy karałbyś za stwierdzenie pedały do gazu?
0: Tak, ale karałbym właśnie... także za stwierdzenie na przykład narodowcy do gazu, tak.
1: No, okej.
0: Okay. Bo uważam, że prawo powinno być uniwersalne i proste.
1: Okej, okay. Jest to na pewno nawoływanie do popełnienia przestępstwa, ale rozumiem, że stwierdzenie pedały są chujowi, już absolutnie nie podnosi, nie powinno być według ciebie penalizowane.
0: Każdy ma prawo do swoich poglądów, głupich czy mądrych, ale każdy może swoje poglądy posiadać. Na tym polega demokracja, by za nie nie karać w momencie, w którym...
1: Nie na tym polega demokracja.
0: No, na tym polega państwo prawa, żeby za poglądy. No i demokracja,
1: nie,
0: żeby był...
1: Nie na tym polega.
0: No, dla mnie na tym polega i...
1: Na tym polega wolność słowa. Żadna z tych wymienionych przez ciebie rzeczy nie jest nierozerwalnie związana z... tym
0: jest,
1: prawem.
0: Nie jest, ale dla mnie prawo powinno być uniwersalne i nie powinno się odnosić, jeśli na przykład tworzymy prawo, które zakazuje podżegania do czynów zabronionych. Nie jest konieczne tworzenie specjalnego prawa dla jakichś konkretnych grup. Jeśli jest jedno uniwersalne prawo, ono powinno obowiązywać wszystkich i równość wobec prawa.
1: Ja całkowicie się z tobą tutaj zgodzę. Co prawda nie zgodzę się z podżeganiem do przestępstwa. To znaczy uważam, że gdybym mógł, to bym ich wszystkich zajebał, cytując bodajże jakiś film Pasikowskiego, nie spełnia moim zdaniem znamion jakiegokolwiek przestępstwa.
0: Dobrze,
1: ktoś nie sięgnie po broni.
0: Tak, bo to potem są sądy, by interpretować zaszłe fakty, bo słowo, a ja bym ich wszystkich tam zajebał, wiadomo, może sobie być od tak rzucony, ale może też, jeśli to będzie jakaś sformalizowana organizacja, to może doprowadzić do
1: zbyt szeroka interpretacja
0: rzeczy.
1: Moim zdaniem, absolutnie za słowo nie powinno być kary pod żadnym pozorem. Ludzi, którzy po prostu wypowiadają pewnego rodzaju rzeczy, należy ostracyzmować. Mować, należy ignorować, należy ich ośmieszać, należy ich wytykać palcami, należy ich potępiać, ale absolutnie nigdy nie należy ich karać i dokładnie tą samą broń stosowałbym wobec osób, które na przykład rzucają obelgami w jakieś mniejszości seksualne, czy w jakieś konkretne narody, czy obarczają jakieś kolektywy odpowiedzialnością za czyny, za które owe kolektywy odpowiedzialne praktycznie nie są.
0: A jeśli już wracając do tej nieszczęsnej ustawy, to właśnie jej uniwersalizm, chciałbym to powiedzieć, bo mamy tutaj, no wiadomo, no w Polsce przez Polaków uchwalana ustawa, jest mowa o narodzie polskim, ale wiadomo, inne narody też nie kolaborowały, były takie i też powinno być karane przypisywanie im, czyli po prostu mówienie nieprawdy, a to można wytoczyć w procesie cywilnym i dlatego uważam, że ta ustawa jest zbędna, bo jeśli ktoś chce się procesować o nieprawdę, to są ku temu istniejące już rozwiązania prawne.
1: No tak jak mówię, też nie będę bronił tej ustawy. Tak jak powiedziałem, bo uważam ją oczywiście za błędną i szkodliwą. Natomiast.
0: Ale chciałbym jeszcze.
1: Nie tyle cała ustawa, bo cały ustaw nie ma.
0: Wodzy, nie wiem. Tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to takie ustawy i tworzenie prawa takiego, jakie widzimy, to chyba zmierza w kierunku tego, żeby sobie historię napisać od nowa. W tym sensie, że najpierw zakażemy jednego, z czym wszyscy się zgodzą, bo to naród polski i tak dalej, szkalowanie, ale potem zakażemy mówienia złego, co było już chyba gdzieś tam próba uchwalenia złego mówienia o jakimś tam wyklętych, potem będzie mówienia złego o czymkolwiek i skończymy na tym, że będzie ustawa zabraniająca złego mówienia o rządzie. I to chyba w tym kierunku wszystko idzie, nie?
1: Obawiam się, że masz rację. Nawet napisałem, ponieważ jestem akurat fanem muzyki rockowej, więc w momentach, kiedy sobie słucham po prostu radia, włączam sobie antyradio. jej profil tej stacji niestety jest coraz bardziej z politycy, że tak powiem, coraz bardziej politycznie odchyla się w lewo. Trudno, ale to jest generalnie przypadłość całej muzyki rockowej. Zdecydowana większość muzyków rockowych to lewacy. Trudno.
0: No, ja się wychowałem jako panczur i muszę powiedzieć, że to zawsze było lewackie.
1: No, ja też. I w jakimś tam stopniu zawsze byłem wielkim fanem Dezertera. Nadal jestem jako anarchista. Z bardzo wieloma rzeczami, które oni w swoich tekstach poruszają, się zgadzam. Ale na niektóre rzeczy po prostu patrzę już inaczej. Natomiast nie w tym jest jakby rzecz. Jednym z ludzi, którzy występują w tym radiu, jest również Jurek Osiem. I on prowadzi taką audycję, która się nazywa Zaraz będzie ciemno. I tam od czasu do czasu poruszane są jakieś tematy, w których i Jurek Osiem zachęca słuchaczy do wyrażania swojej opinii na ten temat. I właśnie między innymi było o kwestii wolności słowa. Któryś ze słuchaczy napisał tam bardzo mądrze, że wolność słowa nie powinna być w żaden sposób ograniczana i to była kwestia właśnie A, tej ustawy, B, urodzin Hitlera, bo to się te sprawy się akurat zazębiają i obie się dotyczą mniej więcej właśnie tam tego samego, czyli wolności słowa i wolności światopoglądu. I właśnie tam słuchacz któryś bardzo mądrze moim zdaniem napisał, że no nie możemy pozwolić na to, aby ktokolwiek ograniczał wolność słowa. Ludzi, którzy są debilami, należy traktować jako debili, ale nikt nie powinien zabraniać nikomu mówić to, co sądzi. Co więcej, tutaj fajnie Marek Zemsta znowu z kontestacji wczoraj chyba powiedział właśnie coś takiego, że nawet wolałbym osobiście wiedzieć, że ktoś ma debilne poglądy, bo będę mógł się od niego odciąć. Przynajmniej jest wiadomo, że ci ludzie przychodzą z otwartą przyłbicą. Ma to swoje zalety, co by nie mówić. W każdym razie, no Jurek tam oczywiście się nie zgodził, że no przecież wolność słowa tak, wolność słowa jest konieczna, no ale tylko i wyłącznie ale ta wolność słowa chyba działa w ramach prawa. I to jest właśnie, aż postanowiłem uświadomić w tym momencie Jurkowi Osiekowi swojemu maila, nawet go odczytał na antenie, to jest właśnie coś, co stanowi pierwszy krok do totalitaryzmu. Jeżeli tylko pozwolimy państwu decydować, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić, niezależnie od tego, czy są to rzeczy dobre, czy złe w naszym odczuciu, czy według naszego poglądu na rzeczywistość, automatycznie dajemy im możliwość do sznurowania ust wszystkim, bo tego się zaczyna właśnie. Zakażesz krytykowania, zakażesz promowania faszyzmu dzisiaj, jutro krytyki rządu, trzeciego dnia będziesz mógł głosić już tylko jedynie słuszną prawdę. Dlatego wolność słowa bezapelacyjnie i do końca.
0: Ja się to trochę z tobą nie zgodzę, bo...
1: No to dziwne, bo przecież musisz pamiętać o tym, że w gruncie rzeczy twoje poglądy również są objęte kodeksem karnym.
0: Oczywiście, ale tam jest też taki przepis mówiący o totalitarnych praktykach, nie? I o ile założenia obu tych zakazanych ideologii są skrajnie różne, tak tym właśnie faszyzm jednak, tamten totalitaryzm jest już zapisany od początku, ale abstrahując od tego, wolałbym jakoś to ograniczać w ten sposób, że no wolałbym, żeby nie dochodziły do władzy partie, które potem
1: ale to zakażą. Ale to się nie wiąże z dojściem do władzy. Przecież nauczeni doświadczeniem doskonale wiemy o tym, że takie, jak, do czego mogą doprowadzić tego typu poglądy. Czy naprawdę nie wolałbyś wiedzieć, że twój kolega jest faszystą, zamiast wypędzać go do podziemia? Bo ja bym osobiście wolał. Ja bym osobiście wolał, bym na przykład takiego człowieka zwolnił. Tacy ludzie nie powinni być karani z punktu widzenia prawa karnego, bo oni nie popełniają przestępstwa wobec życia i zdrowia, czy mienia. Oni popełniają oni po prostu są głupcami. A głupców należy nie zabijać, czy nie zamykać w więzieniach, tylko odizolowywać od społeczeństwa poprzez ostracyzm i koniec.
0: Problem z tym, że społeczeństwo ich samych, bo wiesz, że większość jest głupich, a nie mądrych w społeczeństwie i tak się zdarzy, że to są takie bardzo lotne idee i zresztą sam widzisz w Polsce, co się dzieje, jakie to jest atrakcyjne. I to ci powiem, takie moje praktyki, bo ja w rekonstrukcji robię, No niestety to całe środowisko jest tym splamione, że jest wielka banda idiotów, którzy ciągną do tej rekonstrukcji tylko z tego powodu, że mogą sobie na legalu nosić czarny mundur ze swastyką i często też się nie kryją z tymi poglądami, to stwierdzam, że no, jest dużo tego dziwnego, niezrozumiałego dla mnie w polskim społeczeństwie właśnie nostalgii za tym ustrojem, który no, chciał nas puścić przez komin także, nie?
1: No, dla mnie to jest też niezrozumiałe, ale to nie zmienia faktu, że uważam, że wiesz, nie masz, musisz pamiętać o tym, że nie ma, nie jesteś w stanie mieć posiąść kontroli nad umysłami innych ludzi. Nieważne od tego, jeżeli zakażesz czegoś i będziesz karał za pewne poglądy, ci ludzie nie przestaną przez to tych poglądów mieć. Oni po prostu będą się chować po piwnicach, będą się chować po kanałach, ale oni się będą odnajdywać, a w dobie internetu jest to wiele prostsze.
0: Dobrze, ale czy jesteś w stanie zaakceptować istnienie partii politycznej, która byłaby partią na przykład nazistowską?
1: No ale nie widzę, znaczy, czy jestem w stanie zaakceptować jej istnienie? No tak. To nie jest kwestia zaakceptowania jej istnienia.
0: Tylko zobacz, to jest właśnie samobój dla państwa prawa i demokracji, bo jeśli taka...
1: Nie jest.
0: Tak, bo ona może dojść, ta partia, do władzy i wtedy ona zlikwiduje. Zlikwiduje,
1: słuchaj,
0: wszystko.
1: Jeżeli naród byłby tak głupi, aby ponownie dać się omamić, co więcej, ktoś musiałby na to zagłosować, tak?
0: Obawiam się, że znalazłoby się bardzo dużo takich osób.
1: Jeżeli większość ludzi byłaby faktycznie nazistami czy faszystami, to w jaki sposób chcesz się przed nimi obronić? Oni po prostu pod płaszczykiem innej partii, trochę mniej trochę bardziej liberalnej, dojdą do władzy, zmienią prawo, będą mogli z otwartą przyłbicą zacząć maszerować z pochodniami. Po sprawie. To co, na Węgrzech mniej więcej z tym mieliśmy...
0: Właściwie ty, Wodzu, ci przyznał rację, bo to, co się w Polsce dzieje, to dokładnie to, co opisałeś.
1: Więc może, może lepiej niech idą faktycznie z otwartą przyłbicą. Przynajmniej wiemy, kim oni są. Faktycznie kim oni są. A nie kryją się pod płaszczykiem ładnie brzmiących nazw typu Prawo i Sprawiedliwość. Bo ani Prawo, ani Sprawiedliwość w efekcie końcowym.
0: No to nasze prawo i sprawiedliwość piękne. Ale widzisz, jak w ogóle nasza ta narodowa prawica, która tam zawsze twierdzi, że na Zachodzie, to co mówiłem na początku, tutaj mamy niesamowitą cenzurę słowa i nic nie wolno powiedzieć, a dzisiaj się okazuje, że podobno tu mamy otwarcie tolerowanych i maszerujących nazistów wszędzie.
1: Nie wiem, słuchaj, wszystkie media realizują, zresztą no po co mówić rzeczy oczywiste, no doskonale wiemy, że wszystkie media realizują i agendę swoich właścicieli. Dzisiaj wszyscy będą mówić o tym, że w Polsce są sami naziści, bo marsz, albo paru idiotów spotkało się w lesie, a jutro będą mówić, nie wiem, że Polacy to są na przykład fajni ludzie z jakiegoś tam powodu i to samo z Niemcami. Dzisiaj Niemcy mają tutaj marsze neonazistów i wzrost zagrożenia skrajną prawicą, a jutro będą mówić, że tolerują gejów i tak dalej.
0: Ale nie, mówię akurat o tych...
1: W danej chwili.
0: Mówię o tych takich, wiesz, tych niezależnych tak zwanych portalach z tymi, co się kończą na 24 te wszystkie nazwy, nie? Wiesz, jak co tam w temacie, jakieś, wiesz, tam w temacie...
1: Nie czytam takich portali, więc nie wiem, no...
0: No ja nie... Ja niestety taki nawet kiedyś słuchałem Radio Maria, bo to warto wiedzieć, co ta druga strona, właśnie jak mówiłeś o otwartej przyłbicy, to warto wiedzieć, co tam się, czym tam się ta druga strona raczy. Wiedzieć, z kim się walczy, bo bez tego to ciężko.
1: Jasna sprawa. No, reasumując, w każdym razie, to nie powtarzajmy, nie twórzmy wokół tego artykułu niepotrzebnych mitów. Ten artykuł de facto nie zakazuje żadnych badań naukowych, nie ogranicza swobody wypowiedzi artystycznej i aby spełnić, że tak powiem, znamiona przestępstwa z tego artykułu, naprawdę trzeba się postarać. To znaczy, trzeba naprawdę powiedzieć coś w stylu: naród polski, nie wiem, mordował Żydów. To wtedy tak.
0: Ale co?
1: Wtedy, wtedy,
0: Zobacz, jaki mamy ten piękną walkę teraz po tej ofensywie dyplomatycznej Izraela. Mamy walkę polskich nacjonalistów z nacjonalistami z Izraela. Jak to jednak ta międzynarodówka nacjonalistów, to ciężko. Ciężko,
1: tak, tak, to, tak, to, tak to działa. No. Pytanie brzmi tak naprawdę, bo znaczy ja podejrzewam, że tu jednak agenda za tym wszystkim jest troszeczkę inna. To wszystko jest gra pozorów. To wszystko jest jakaś przykrywka tak naprawdę pod coś, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, a coś, co ma wspólnego o wiele więcej z rozmowami Netanjahu z Putinem czy Netanjahu z Trumpem. To jest kwestia tego, moim zdaniem, znaczy, bo wiesz, pytanie jest, dlaczego sojusznik USA, Izrael nagle zaczyna atakować sojusznika USA, Polskę? Dlaczego nagle pojawia się kwestia tej ustawy, która upoważnia amerykański rząd do jawnego lobbowania w kwestii, czy nie tyle lobbowania, tylko używania legalnie nacisków w kwestii restytucji mienia żydowskiego? No,
0: to jest bardzo proste, bo mówisz o sojuszniku USA. My nie jesteśmy żadnym sojusznikiem USA, my jesteśmy podmiotem. Przedmiotem, sorry, ich polityki, a nie sojusznikiem. Nie jesteśmy. No nie jesteśmy krajem, z którym oni biorą na poważnie.
1: Że jesteśmy junior partnerem, jest oczywiście faktem. Natomiast tak samo jak Japonia, tak samo jak Korea, mamy pewne znaczenie dla Ameryki, biorąc pod uwagę nasze położenie, i oni potrzebują Polski jako sojusznika. Ja się obawiam, że jeżeli...
0: Ale oni mają świadomość taką, że cokolwiek pierdną, to my zrobimy, bo o ile...
1: Właśnie nie.
0: No jak nie?
1: To jest to, co robi Kaczyński. Ta ustawa jest po to, żeby Amerykanom pokazać, że nie będziemy grali za każdym razem, jak nam...
0: Rakiety bierzemy po dowolnej cenie?
1: Już się tam wycofują z odpowiednich zapisów. Zresztą to, co wiemy na temat tych przetargów, to są tylko te rzeczy, które ktoś chce, żebyśmy wiedzieli. Także...
0: No nie, nasza pozycja akurat geopolityczna w tej jest dla mnie, ty się nie zgodzisz ze mną, ale no, dla mnie jesteśmy raczej przedmiotem dla nich, że...
1: Słuchaj, prawda jest taka, że nasze miejsce w geopolityce to jest trzeci rząd. To nie bezapelacyjnie i do końca. Natomiast...
0: Jeśli USA będzie miało do wyboru, wiesz, sobie tam zrobić złe stosunki z Izraelem, a z Polską, no to oczywiście wybiorą Polskę, nie? Bo Izrael jest im niepotrzebny bardzo i do tego mają własne lobby żydowskie u siebie. No, Izrael posiada broń nuklearną i może im tam trochę namieszać na Bliskim
1: Wschodzie. Ale Izrael nie pozwala im szachować Europy, nie pozwala im robić ekspozycji siły na Rosję, a my im pozwalamy. My też mamy znaczenie, tak samo jak Korea, jak Japonia, jak Izrael, mamy znaczenie dla USA. I to ogromne. I cały myk polega na tym, że w tym momencie jeszcze nikt nie podjął ostatecznej decyzji, czy w grze politycznej opowiadamy się po stronie chińskiej, czy amerykańskiej. I o to się toczy tak naprawdę rozgrywka. Po to jest ta ustawa o mieniu żydowskim, bo Amerykanie nam grożą, że jeżeli się opowiemy po stronie chińskiej, oni zaczną robić takie, a nie inne rzeczy. Po to jest ta ustawa, żeby pokazać Amerykanom, że my sobie w kaszę dmuchać nie damy.
0: Chciałem tutaj zauważyć, że członek tego rządu obecnego, już były członek, niejaki Macierewicz, już Chińczyków pogonił i Chińczycy przenoszą swój hub logistyczny do Budapesztu.
1: A nie zastanawiać się, mój drogi, dlaczego Macierewicz wyleciał z tego rządu?
0: Nie, mnie zastanawia, czemu on w nim był. To mnie zastanawia.
1: A nie zastanawia, no dlatego, że się próbowaliśmy orientować proamerykańsko. A teraz nie zastanawiacie, dlaczego Macierewicz wyleciał z tego rządu, dlaczego jego kontrakty zaczynają być anulowywane, dlaczego na premiera desygnowano wychowanka Deutsche Banku.
0: Chociaż wodzu, to trochę ci przyznam rację, bo o ile Amerykanie będą bardzo potrzebowali Rosji do zablokowania jedwabnego szlaku nowego, no to Macierewicz tak już nawet nie nie wobec tych tajnych powiązań, ale raczej był prorosyjski i działał w interesie Rosji. Także Macierewicz na tej pozycji z jednej strony jest proamerykański i działa prorosyjsko, czyli w interesie stanu, który muszą przeciągnąć Rosję na swoją stronę. No, ma to sens.
1: No właśnie. Także uważam, że to wszystko jest jedna wielka ściema, jeden wielki teatr.
0: A co powiesz o tym, jak Amerykanie dają wolną rękę? Teraz to wielkie demokratyczne mocarstwo daje wolną rękę Turcji do rozmontowania namiastki państwowości Kurdów i tam wymordowania ich na terenie obcego państwa, bo wojska tureckie weszły na teren Syrii, która no, jest cały czas niepodległym tworem państwowym, posiadającym rząd i tak dalej.
1: No co, Amerykanie potrzebują Turcji, bo jeżeli Polska powie im, aby poszli sobie gdzie indziej, to muszą gdzieś pójść. A z Turcji mają możliwość ekspozycji siły na teren Rosji.
0: A Turcja jest sojusznikiem Rosji?
1: Ale może przestać nim być.
0: I wiesz, że Turcja jest sojusznikiem Izraela największym.
1: Może przestać nim być.
0: I wiesz, że Turcja jest sojusznikiem Izraela największym w okolicy.
1: No, ale tylko...
0: Mało ludzi o tym wie, ale stosunki...

0: Chcieli pozbyć się tego tam państwa islamskiego i chyba już przestali jego finansować i dostarczać broni, bo jednak się skurczyło, nie? To dano Rosjanom chwilę oddechu, żeby tam sobie mogli ich bombardować. Tylko szkoda mi trochę tych Kurdów, nie? Biednych w tych, co jednak, co jak co, ale walczyli ostro z tymi najemnikami tam amerykańskimi z tego IS i no a teraz dostają ostro w tyłek od Turków.
1: No cóż mogę ci
0: Chociaż ciebie to
1: powiedzieć.
0: powinno cieszyć, bo przecież Rojava to taka utopia socjalistyczna, nie? Tam stworzona. Bo to jednak Partia Pracy Kurdystanu.
1: Wiesz co, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie sobie się gotowali we własnym sosie, jak mają ochotę. No, praktyka pokazuje, że ludzie raczej emigrują z republik socjalistycznych do takich trochę bardziej prowolnościowych miejsc jednak.
0: No ale jednak nie jest miłe jak aspiracje niepodległościowe, tudzież sobie budowania tego socjalistycznego kraju, czy tam równościowe republiki są rozjeżdżane czołgami Erdogana, który no, jest jakby
1: No,
0: zaprzeczeniem wszelkich wolnościowych idei.
1: tak samo szkoda, że na niepodległość nie postanowiła się jednak wybijać Katalonia. No, to szkoda, no, ja też żałuję.
0: No, a tam ten ich premier jeszcze tu siedzi w Brukseli, ale powiedział, że będzie rządził nadal. Co tam? Tak.
1: Wiesz co? Dobra, no.
0: Oni chcą go zamknąć. A może słyszałeś, tutaj się rząd niemiecki bardzo oburzył. Deutsche Bank, znasz taki bank? Znasz na pewno.
1: Ja wolno.
0: Diawol ponosi gigantyczne straty rok w rok, nie? Tam umoczony jest
1: Ja wolno, ja.
0: w milion jakichś lewych biznesów. Otóż w tym roku przeznaczy 1 500 000 € na bonusy dla zarządu. I to już za dużo nawet dla Frau Merkel była.
1: Das ist gut. Oni ciężko pracowali na swój geld, ja. So ja, das ist gut.
0: No, ale tak, żeby jeszcze, że w ogóle bank Deutsche Bank ma z tym Deutsche nie za dużo wspólnego, bo większościowymi udziałowcami są fundusze gdzieś na Kajmanach zarejestrowane, także powinien to się raczej nazywać Kajman Bank niż Deutsche Bank.
1: Tutaj bym akurat uważał, bo to, że jest to zarządzanie, że tak powiem, pod kuratelą kajmańskich spółek, wcale nie oznacza, że jej właścicielami tych spółek nie są Niemcy.
0: Pewnie Żydzi, ale to już inna sprawa.
1: Być. Tak też może być. Tak też może być. Cyklon B też wynaleźli Żydzi.
0: Tak, ale widzisz, jakaś tutaj akurat to rynek słabo w tym TB działa, bo ci menadżerowie, dzięki którym ten bank przynosi straty, no nadal będzie tam po parę setek milionów na UBAM wpadnie
1: Słuchaj,
0: do
1: no,
0: kieszeni.
1: gdyby rynek działał to znaczy gdyby pozwolono rynkowi działać, to ten bank przestałby po prostu istnieć. A że ma gwarancję od kapitana państwo, no to może łupić dalej. Proste i logiczne.
0: Nie ma wotum, nie ma, bo sama Merkelowa parę, no z pół roku temu czy rok temu się wycofała z tego, bo wyszło na to, że jeśli państwo niemieckie by zaczęło gwarantować nadal DB, to państwo niemieckie by się nie wypłaciło. I to był taki ich problem. Więc sama Merkel oficjalnie oświadczyła, że nie będzie ratować, gwarantować niczego związanego z Deutsche Bankiem. Miał upaść, no nie upadł, nadal tam łupi ostro nas.
1: Nie no, my nie owszem, bo ja mam szczęście, nieszczęście być jego klientem, ale.
0: Byłem, to taka wyższa kultura bankowości, ci powiem, tak cytując slogan to innego banku, to jeszcze jak mieszkałem w Polsce, no liczyli mi opłatę za konto, mi się to nie podobało. Także postanowiłem się wsłuchać w głosy wolnorynkowców, stwierdziłem, rynek jest, to ich zaszantażuję. O ile w przypadku telefonii komórkowej to działa pięknie, bo jak byłem tam klientem, już nie pamiętam czego, T-Mobile, whatever, i jakiś tam telefon chciałaby i powiedzieli, że mi nie dadzą. No to ja zadzwoniłem na tę infolinię i mówię, że chcę. To pan mi tak po cichu powiedział, to pan zadzwoni, tu przełączę pana do działu zerwania umów, pan powie, że zrywa umowę. Aha, no to zadzwoniłem, powiedziałem, że zrywam umowę. Natychmiast dostałem to, co chciałem. Pani mi zaproponowała poza cennikiem.

0: banku to nie zadziałało. Poszedłem do DB, powiedziałem, nowy klienci mają za darmo, ja mam tutaj, jestem 10 lat klientem i mam 10 zł co miesiąc. Mówię, co to jest? Zamykam konto. A pani tam pogrzebała w szufladzie, proszę tu wypełnić, podpisać się na dole, dziękuję. O, tak to działa niestety.
1: Usługi no, mnie bankowe. Da jeszcze bank złupił właśnie na kosztach utrzymywania konta, bo konto miałem za darmo, ale w którymś momencie wprowadzili opłaty za karty, przy czym postanowili mnie o tym nie poinformować, tylko wyświetlili jakiś komunikacik, że wprowadzają nową tabelę. Oczywiście ten komunikacik wyświetlał się tylko w ich systemie informatycznym, czyli musiałem się zalogować do na stronę banku, żeby, znaczy na konto banku, żeby ten komunikat wyświetlić. No i oprócz tego komunikatu było jeszcze 40 innych zupełnie nieistotnych. Już nie mówiąc o tym, że zmiana w tabeli, no żeby ją wyczytać, to musiałeś sobie ściągnąć tą tabelę i znaleźć zmianę, że od tego momentu wprowadza się opłatę za kartę, jeżeli nie wyrobisz limitu. No więc w ten sposób, a że niezbyt często sprawdzałem to konto, to mnie w ten sposób parę miesięcy złupili na dobry hajs. Tak, reklamacja na razie nie przyniosła skutku, ale podobno polski regulator tutaj się już zajmuje tego typu przypadkami, więc będę ponawiał. Więc tak, ci mnie okradli i to tak autentycznie i faktycznie.
0: No, ale to ja mam nadal pieniądze. No, mam zero pieniędzy właśnie na koncie, już tak będzie z siódmy rok z rzędu. Mam zero pieniędzy na koncie w Wielkiej Brytanii, w banku HBEC i do dzisiaj mi nie naliczałem żadnych opłat, a co miesiąc wysyłają mi zestawienie, na którym jest, że mam 0 funtów, do Polski listem poleconym z Wielkiej Brytanii i jeszcze dołączałem...
1: Polecony?
0: Tak, jeszcze dołączałem różne tam promocje, nie? To taka ciekawa sprawa, no i nic sobie na to nie liczą. Także to już chyba tak gigantyczny bank, że ma to wszystko w D.
1: No słuchaj, no City jest bogate, może ich stać na taką...
0: HBEC, ten taki...
1: Ale mówię City w znaczeniu londyńskim.
0: Tak. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale to HBEC zajmuje się czymś, co ci się podoba, czyli prywatny bank emituje pieniądze.
1: Ale własne?
0: Własne pieniądze emituje w Hongkongu, ale tylko nominały 50 i 100 chyba bodajże. Moje kochanie mi przywiozło z Hongkongu, także mam ten ciekawy przypadek prywatnych pieniędzy. W Hongkongu jest tak śmiesznie, że rząd Hongkongu drukuje tylko dziesiątki, a 50 i 100 są wydawane przez HBEC i jest tam ładnie logo banku.
1: Ale one są akceptowane w sklepach na przykład?
0: Oczywiście, to jest legalny środek płatniczy w Hongkongu.
1: Fajnie. Znaczy, nie mogę tutaj jakiegoś specjalnego zachwytu nad tym, że tak powiem, wyrazić, bo to ciągle jest jednak gwarantowane przez jakiś bank Hongkongu, podejrzewam, nie?
0: Nie ma banku Hongkongu, właśnie na tym to polega. I czekaj, to jest coś, co powinno się podobać. Wezmę sobie, tylko to ściągnę, bo inaczej nie mogę wrzucić na czata, to sobie na czacie tutaj wrzucę obrazek i będziesz widział, jak to ładnie wygląda. Z lwem i jest. Idzie, się uploaduje. Nie, to tylko po prostu, to chyba nawet nie jest gwarantowane przez nic, po prostu jest tak sobie akceptowane. Jakoś zwyczajowo, bo to wiesz, że prawo zwyczajowe jest coś takiego w tych wszystkich dawniejszych koloniach brytyjskich. Wrzuciłem na czata, tam możesz zobaczyć w prawym dolnym rogu, jest logo banku. Tak, i w Hongkongu chyba zwyczajowo jest tak, że te dolary są w użyciu i sobie drukuje, jest chyba upoważniony chyba tylko HBEC, jako to się nazywa Hong Kong Shanghai Banking Corporation, do drukowania swoich banknotów, a rząd Hongkongu też drukuje, ale tylko dziesiątki. To jest właśnie takie, no takie śmieszne. Ci sobie pięćdziesiątki, a ci dziesiątki. No, ale w Irlandii Północnej i w Szkocji to wygląda podobnie. Tam są drukowane przez szkocki banki, przez irlandzki też funty, które są w użyciu tylko w Szkocji, tam są akceptowane i wybijane 1:1 z funtem.
1: Ja się muszę przeprosić na chwilę, mały problem tutaj w ofie. Zaraz wracam.
0: Dobra. Wodzę sobie poszedł na chwilę. I gdzie ja tu byłem z tym, co jeszcze chciałem rozmawiać? Nie, ja w ogóle to w Hongkongu właśnie ten system monetarny jest dosyć śmieszny. No bo w ogóle status Hongkongu jest śmieszny. Jest ta ustawa w chińskim prawie pod tytułem jeden kraj, dwa systemy, i taka ciekawostka, to w ogóle nie zostało wymyślone dla Hongkongu, bo za czasów, jak ta ustawa była przeprowadzana, czyli w latach 80. pod rządami wtedy Chiny były Yangtze Mina bodajże, nie, w ogóle nie myślano o tym, że Hongkong kiedykolwiek wróci do Chin, bo podejrzewano, że raczej Brytyjczycy nie będą chcieli oddać swojej administracji, to dzierżawa była, nie będą chcieli oddać tej dzierżawy od państwa chińskiego, i tą ustawę jeden kraj, dwa systemy przewidziano dla Tajwanu, bo wtedy jeszcze rozważono całkiem na poważnie to, że Chiny przeprowadzą zbrojną inwazję gdzieś na początku lat 90. Planowano, przeprowadzą zbrojną inwazję na Tajwan, i wtedy chciano, gdyż gospodarka Tajwanu była bardziej zaawansowana niż gospodarka chińska, co się zmienia obecnie, chciano przechodzić w miarę, bo jednak chiński komunizm wtedy to było coś innego, jak jest teraz, gdzie jednak jest to kraj całkowicie kapitalistyczny obecnie. Chciano przechodzić w miarę delikatnie pomiędzy tymi dwoma systemami. Dlatego wymyślono tą ustawę jeden kraj, dwa systemy. Ale że jakimś cudem się okazało, że Brytyjczycy oddadzą tą dzierżawę Chinom, i Portugalia w międzyczasie oddała też swoją dzierżawę Makau z powrotem do Chin, to zastosowano tą ustawę dla Hongkongu, dlatego Hongkong do dzisiaj ma swój własny rząd, swoje własne sądy, które wyglądają bardzo śmiesznie, bo one zgodnie z brytyjskim zwyczajem noszą peruki, i ci Chińczycy w tych brytyjskich togach i perukach na głowie się zajmują sądzeniem. Tak samo rząd Hongkongu też nosi te peruki, wygląda to śmiesznie. No i nadal Hongkong zachowuje swój własny system monetarny, gdzie właśnie jest urząd, który się nazywa Hong Kong Monetary Authority, który zajmuje się regulacją tego rynku pieniądza, i on wydaje licencję na druk pieniędzy. I wydał tą licencję dla HBC właśnie, Bank of China i Standard Chartered Bank, które działają w Hongkongu.
1: No to się nie różni, powiem ci, zasadniczo od tego, z czym można się spotkać w Europie. No, różnica jest tylko wyłącznie jakby techniczna. To znaczy banknoty Narodowego Banku Polskiego są emitowane tylko i wyłącznie przez Narodowy Bank Polski. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość kreacji pieniądza, to ma taką możliwość każdy bank, więc...
0: Dlatego tu zostało to outsourcowane jeszcze. O ile w Polsce banki właściwie, bo nie może kreować bank narodowy pieniądza, nie? Bo tam jest, mamy w konstytucji zapis, no, który tobie się może... Nie wiem, Wodzu, właściwie jak ty odnosisz się do tego zapisu, który mamy w konstytucji, że państwo nie może pożyczać pieniędzy od banku narodowego?
1: Znaczy, moim zdaniem, z punktu widzenia jakby utrzymywania takiego utylitarnego, no to jest on jakby najbardziej słuszny, no bo w tym momencie
0: Przepis jest właśnie, powinno się powiesić za jaja ludzi, którzy taki przepis...
1: No ale to czekaj, no ja widzę jego sporą zaletę, mianowicie hamowanie pożyczko, apetytu na kredyty ze strony rządu, czyli coś, co będzie wymuszało jakąś dyscyplinę budżetową z jednej strony, bo pieniądze trzeba pożyczyć na rynku i zapłacić za nie rynkową cenę, i automatycznie jest to bardzo elegancki hamulec przed hiperinflacją, z którą no, w przypadku, gdyby takiego zapisu nie było, bardzo prawdopodobnie moglibyśmy już w tym momencie mieć do czynienia. No bo to są takie właśnie zjawiska, jakie miały na miejsce na przykład w Republice Weimarskiej, czy w PRL-u.
0: Jak najbardiej.
1: W Wenezueli.
0: Aczkolwiek...
1: Czy ja wiem, że ty lubisz tego typu...
0: Nie, ja lubię, nie lubię, ale ten jakby mechanizm stopowania rządu jest dla mnie troszeczkę za bardzo kosztowny, bo nie wiem dlaczego w ramach tego mechanizmu mamy płacić komuś, żeby nas stopował. Bo przecież, powiedzmy tak, tam jakiś ten deficyt budżetowy jest dosyć stały, nie, w Polsce. On tam się waha między 50 a 40 miliardów co roku, tak?
1: Załóżmy.
0: No, on jakoś tak specjalnie nie rośnie, ani nie maleje.
1: Okej, ale mam pytanie do ciebie inne. Czy biorąc pod uwagę doświadczenie z takich krajów jak, czy te, co wymieniłem historyczne, czy takie właśnie kraje jak Wenezuela, czy Białoruś dzisiaj, a także Zimbabwe i kilka innych, czyli państw, gdzie hiperinflacja zniszczyła całkowicie tamtejszą gospodarkę, to czy biorąc pod uwagę to, że w tamtych państwach nie było takiego hamulca i stało to, co się stało, czy nie oznacza, że ten hamulec jest skuteczny jednak?
0: Nie do końca się zgodzę, bo chyba właśnie ten hamulec istniał w paru z tych krajach z tą hiperinflacją. Ale to bym musiał sięgnąć do źródeł. Ale ten hamulec, on nie został wymuszony przez nas samych. Nie został wymyślony, tylko to było wymyślone przez Bretton Woods, który tam...
1: No, w porządku.
0: Tak, wiesz, który zmuszał kraje do pożyczania w bankach komercyjnych, co jest z korzyścią tylko i wyłącznie dla banków komercyjnych, które są jedynym kreatorem pieniądza w państwie.
1: Mi się o wiele bardziej podobają rozwiązania takie jak w tym momencie, całkiem niedawno zresztą, wprowadzono czy w Wielkiej Brytanii, zdaje się chyba też w Niemczech, a to jakie postulował Korwin-Mikke, aby wprowadzić w Polsce na początku lat 90., czyli całkowity zakaz uchwalania deficytu deficytu budżetowego. No,
0: dobrze, ale to
1: jest prostszy hamulec, zdecydowanie.
0: Też tak można, ale tu chciałem właśnie z tobą przedyskutować jedną sprawę na antenie. Może jakiś słuchacz się dołączy i będzie miał swoje zdanie na ten temat. Ale tak kiedyś sobie nad tym rozmyślałem i zobacz, tak od jakichś, będzie 10 lat, 15 lat, jak w Polsce ten deficyt budżetowy jest kreowany co roku mniej więcej na tym samym poziomie, nie? I on właściwie, jeśli wzrasta albo jest cięty, to jest związane z wahaniami naszego
1: właśnie... Jeżeli mogę wejść w słowo, masz rację. On jest za każdym razem na podobnym poziomie, to znaczy w procencie PKB. I zawsze jest on kreowany na maksymalnym dozwolonym poziomie.
0: Nie.
1: Prawie tu, na maksymalnym dozwolonym poziomie.
0: Tu się z tobą nie do końca zgodzę. On jest nominalnie podobny.
1: Nie.
0: Nie, to właśnie też bym musiał sięgnąć, ale z tego co pamiętam, on nawet jest niższy teraz, nie?
1: Tym nominalnie. Roku pierwszy raz sytuację od 2011 roku, kiedy masz do czynienia faktycznie z nominalnie mniejszym zadłużeniem, deficytem budżetowym.
0: On tam chyba ma wynieść około 404 miliardów, nie?
1: Możliwe.
0: I ten deficyt też jest, nie, teraz nawet 60, ale on tak gdzieś około 55, 40, 60 miliardów, on tak był kształtowany pomimo cięcia wydatków, pomimo cięcia i zwiększania w różnych budżetach to się kształtowało, ale ten deficyt budżetowy też jest kształtowany przez wahania kursowe, bo większość naszego długu jest sporą częścią budżetu obsługa długu zagranicznego. Tam, gdzie to zaciągamy i to są wahania kursowe, jest spłata tego długu, rentowności naszych obligacji ITP i TD, czyli ten deficyt jest ściśle związany także z obsługą naszego długu, nie?
1: Jasne.
0: I na obsługę tego długu musimy zaciągać nowy dług, nie? Bo tych pieniędzy nie mamy w budżecie.
1: Jasne.
0: I teraz jest takie pytanie, no, jeśli to wychodzi na to, że mamy mniej więcej pomiędzy 40 a 60 miliardów złotych za mało pieniędzy.
1: Jasne.
0: Powiedzmy na rynku przy tych podatkach i mniej więcej tam stabilizacji tego rynku. No mamy tyle za mało pieniędzy, nie? I teraz moglibyśmy, co sądzisz o takim pomyśle, jakby rzeczywiście...
1: Żeby dodrukować.
0: Nie. Nie, to dodrukowujemy codziennie pieniądze, przecież tak, to banki komercyjne to robią, nie bank narodowy, tylko banki komercyjne.
1: To ale jest bardzo ważne. No, ale kontynuuj.
0: NBP też działa na zasadach banku komercyjnego w pewnym sensie. bo pożycza pieniądze, a nie Polsce, a innym krajom. Kraje między sobą też pożyczają, przecież między bankami centralnymi.
1: Ale NBP robi to na podstawie nie swoich złotówek, ale swoich
0: rezerw walutowych, tak. No bo niestety dolar jest gwarantowany przez
1: rezerw złota i różnych innych także walutowych, no ale kontynuuj, no i co?
0: No, można by uchwalić prawo zakazujące uchwalania budżetu z deficytem, nie? Jednocześnie,
1: to byłby dobry pomysł.
0: Tak, jednocześnie finansując jednorocznie ten deficyt na poziomie tych pomiędzy 40 a 60 miliardów, to już sprawa techniczna, te, które brakuje tam od wielu, wielu lat właśnie tej kwoty mniej więcej, finansując to z banku centralnego, nie banków komercyjnych. I od tego momentu nie uchwalamy żadnego budżetu z deficytem. Koniec.
1: Znaczy, obawiam się, że bardzo szybko przepis o zakazie uchwalania budżetu z deficytem by zniknął, a złe prawo, które pozwalałoby pokryć potrzeby pożyczkowe państwa przez Narodowy Bank Polski, a więc przez emisję pieniądza z banku centralnego, by pozostało. No to tak zazwyczaj jest niestety.
0: No, to może...
1: Cały myk z kreacją pierwszej pieniądza przez banki, a niestety ja nie będę udawał, że się na tym jakoś bardzo dobrze znam. Tu mam jeszcze dużo do przeczytania i mam tu spore braki, ale jeżeli dobrze rozumiem mechanizm działania, przynajmniej na tej podstawowej warstwie kreacji pieniądza przez banki, to banki kreują nowy pieniądz tylko i wyłącznie z kredytu, a kredyty przez banki udzielane są na podstawie potrzeb, tak? Jakichś, to znaczy potrzeb inwestycyjnych. Więc w gruncie rzeczy pieniądze wytwarzane są z powietrza na bazie dóbr, które zostaną wytworzone później. Czyli nie tak jak w normalnej sytuacji masz najpierw do czynienia z wytworzeniem pracy, tak? Ta praca dopiero potem zamieniana jest jakby w pieniądz. A tutaj mamy już odwrócenie tej sytuacji, to znaczy najpierw masz tworzony pieniądz, dopiero potem masz wytwarzaną pracę.
0: Też nie do końca, bo potrzeby inwestycyjne państwa także istnieją, nie?
1: Tak, ale ale potrzeby inwestycyjne państwa to nie są potrzeby konsumpcyjne państwa. I tak jak można by na przykład dojść do wniosku, że potrzeby inwestycyjne państwa jak najbardziej można na nie pożyczać, tak znowu na konsumpcję pożyczać się absolutnie nie powinno, bo to sobie przypomina bardziej sytuację kogoś, komu z miesiąca na miesiąc brakuje stówki na jedzenie, a jednocześnie na przykład pali papierosy. Rozumiesz? Więc popada się w spirale zadłużenia.
0: No właśnie, pala papierosa.
1: No smacznego.
0: Nie, wiesz, ale kreacja pieniądza przez banki komercyjne też wiąże się z tym, że no, Bank Narodowy zajmuje się obecnie jedynie legalizowaniem tych pieniędzy wytwarzanych przez banki komercyjne, bo bank centralny kreuje pieniądz, który jest mocą ustawy zwalnia z zobowiązań, tak? Bo tak to jest przyjęte, to nie jest środek płatniczy, tylko po prostu banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski mają siłę zwalniania z długów, nie ze zobowiązań. Tak to jest bodajże zapisane. I po prostu te zobowiązania, które zaciągamy w bankach komercyjnych, czy to państwo także zaciąga zobowiązania
1: nie.
0: W bankach komercyjnych?
1: Nie, jest różnica. To znaczy państwo korzystając znaczy swoje potrzeby pożyczkowe nie kreuje na, że tak powiem, nie bierze i nie realizuje ich kredytem w takim znaczeniu, jak im robi to kredyt, czy robi to człowiek, kiedy bierze kredyt hipoteczny czy komercyjny.
0: To znaczy, nie?
1: Bo banki nie dają mu pożyczki ze stworzonych pieniędzy, tylko to jest pieniądz, który jest ściągany tak naprawdę z rynków, na przykład z oszczędności, bo państwo swoje pożyczki nie realizuje kredytem, tylko emisją obligacji.
0: Tak, ale obligacje są procentowane, tak? Czyli,
1: ale to nie jest kredyt. Ale to nie jest kredyt. To jest zupełnie inny instrument finansowy.
0: Nie, no bank pożyczając państwu na jakiś czas, nie? To nie, nie jest tak, bo państwo zaciągając kredyt, tak samo na 10 lat na przykład, kreuje zobowiązanie, które jest też tylko podpisanym papierem.
1: Cała rzecz polega na tym, że to jest inne zobowiązanie.
0: Ale ono tak samo się przekłada na automatycznie te pieniądze, które istnieją tylko w sferze zobowiązania, nie faktycznego pieniądza, które bank posiada, mogą być już udzielone jako kredyt, gdyż wchodzą w skład rezerwy banku częściowej. Także no nie.
1: Te obligacje, znaczy tak, one pieniądze.
0: No, które, system Bretton Woods jest taki.
1: Pieniądze, które bank posiada w postaci depozytu, za które potem bank kupuje obligacje, stanowią dla niego zabezpieczenie pod emisję pieniądza na kredyt. To jest prawda.
0: I to jest właśnie system Bretton Woods, który nas uwalił całe państwa w państwa i ludzi w tą niekończącą się spiralę zadłużenia i.
1: Absolutnie nie będę tego systemu bronił, jak doskonale wiesz, że jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem. Ale chodzi mi bardziej o to, że jakby no. Jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu to nie jest to samo. To znaczy banki pożyczając pieniądze państwu nie kreują nowego pieniądza.
0: Tu się z tobą nie zgodzę, bo te pieniądze wchodzą w ich rezerwę częściową, czyli są w stanie wykreować więcej nowych
1: długów. Nie. One dają fundament do kreacji pieniądza później na rynku. Ale całe właśnie
0: myśl. Nie, no każdy dług daje fundament.
1: No nie, tylko obligacje.
0: Nie, no jak ja pożyczę pieniądze z długu, to nie wiem, wezmę kredyt hipoteczny, to moja umowa, czyli moje zobowiązanie do spłaty tam 100 tysięcy, to te 100 tysięcy jest już zapisywane przez bank jako aktywa, które służą do udzielania następnych pożyczek. No tak działa system Bretton Woods i system banków centralnych, niestety. I tak jesteśmy uwaleni w to i nie wiem, wodzu, czy się zgodzi.
1: Nie jestem pewien tutaj, ale nie będę się z tym wspierał.
0: Zobacz, jaki mamy ten. W ogóle właśnie się zagłębiłem w tej historii ekonomicznej świata Madisona. Polecam wszystkim do przeczytania i nie wiem, czy wiesz, ale do czasu wynalezienia tego Bretton Woodsa, to wzrost światowy gospodarczy był naprawdę na niezauważalnych poziomach. Nie wiem, wiesz, ile wynosił wzrost na przykład dochodu narodowego w Anglii podczas rewolucji przemysłowej?
1: Nie wiem.
0: No, on oscylował poniżej 1%.
1: Jesteś tego pewien?
0: Tak.
1: Bo poziom życia rósł dziesiątkami procent rocznie.
0: Tak, ale wzrost dochodu narodowego był w granicach 1%. Między rokiem 0 a rokiem 1500 bodajże wzrost dochodu narodowego w Europie był na poziomie 0,25 czy nawet 0,13. Rocznie.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę ograniczenia w możliwości szacowania tego wskaźnika, jestem sceptyczny.
0: No właśnie, Madison zrobił naprawdę tytaniczną robotę. Udało mu się opracować metodologię, która pozwala na przeliczanie tego wszystkiego na dolary międzynarodowe. Polecam poczytać.
1: Aczkolwiek biorąc pod uwagę tempo rozwoju cywilizacji wtedy, nie będę tutaj się specjalnie, znaczy nie będę tutaj zarzucał komuś jakiejś manipulacji. Jest to możliwe, brzmi to realnie. Mniejsza o to.
0: I widzisz, bo właśnie mówię o tym, bo chciałem powiedzieć, czemu mamy taki wzrost obecnie. Musimy mieć. Bo jeśli kraj rozwija się w jakimś tam 0,5, tak jak kiedyś rozwijał, no to się zwija, nie? A to wszystko właśnie przez ten system Bretton Woods, który zadłużył wszystkie kraje, niesamowicie nie wiadomo gdzie u Saturna, w jakichś, wiesz, bankach komercyjnych i...
1: No
0: tak, ale przez to zadłużenie w bankach komercyjnych, gdzie wiesz, to też zależy oprocentowanie. No, w eurozonie te obligacje są prawie nic oprocentowane, ale na przykład kraj, który ma obligacje gdzieś tam rentowności 3-4%, no to on musi mieć te 3-4% minimum wzrostu gospodarczego rocznie, by po prostu być w stanie obsługiwać swój dług, nie?
1: No... Okej, bo dywagujemy trochę w tym momencie. Ja bym jednak wrócił do kwestii tej kreacji pieniądza przez banki. To znaczy, tu będę jakby, no to starając się odrobinkę bronić. Albo właściwie do kwestii możliwości pokrywania długu poprzez tak naprawdę emisję pieniądza z Narodowego Banku, znaczy z Banku Centralnego. To tak jak przewagą, że tak powiem, kreacji pieniądza przez banki komercyjne jest to, że one kreują go tylko i wyłącznie tyle, ile rynek potrzebuje pieniądza. Czego nie da się powiedzieć o potrzebach pożyczkowych państwa, bo potrzeby pożyczkowe państwa, szczególnie państwa demokratycznego, są nieograniczone.
0: No nie, potrzeby ludzi też są nieograniczone.
1: Ale potrzeby ludzi są nieograniczone, to jest oczywiste, ale banki nie będą pożyczać każdemu i byle na co.
0: Nie będą. A skąd mieliśmy sławetny kryzys subprime? A mieliśmy go właśnie dlatego, że banki pożyczały każdemu i na wszystko.
1: No tak, no okej. Okay.
0: No właśnie, i kreowały ten pieniądz z powietrza na sfinansowanie nieruchomości, które miały w nieskończoność rosnąć ich wartość bezrobotnym ludziom w Alabamie, nie?
1: Zgadza się, ale to mamy do czynienia znowu z negatywnym skutkiem dawania gwarancji bankowych przez państwo. Jeżeli ktoś oglądał taki film, który miał tytuł Margin Call bodajże, czyli po polskiemu chyba chciwość, tam bardzo fajnie, tak łopatologicznie jest wyłożone i w bardzo takiej przyswajalnej, przystępnej i sympatycznej i rozrywkowej formie jest wyświetlone, jak ten cały kryzys z kredytami subprime został stworzony, więc to nie jest tak jakby proste, to nie jest takie proste zjawisko, tak?
0: Ale wodzu, to widzisz, bo ty jesteś takim przeciwnikiem wszelakiej regulacji i tak dalej, ale no, żyjemy w świecie, jakim żyjemy, stworzyliśmy takie gigantyczne instytucje, jakie są te wielkie banki inwestycyjne ponadnarodowe i dając, tak jak obecnie daliśmy praktycznie im nieskończoną władzę nad kreacją tego pieniądza, a wiesz, jak to jest z władzą absolutną, władza absolutna korumpuje absolutnie.
1: No tak, tylko widzisz, kto dał tę władzę, bo przecież nie my.
0: No nie my, to dał system Bretton Woods.
1: A konkretnie kto?
0: Kiedy państwo zrzekło się...
1: I właśnie, kiedy zrobiło to państwo.
0: Tak, instytucje państwowe zrzekły się swojej władzy nad pieniądzem, czyli pozbyły się. Pozbyły się właśnie regulacji i władzy nad jakąś częścią gospodarowania.
1: Właśnie o to chodzi, że jakby nie. Pierwotnie państwo nie miało bezpośredniej władzy nad pieniądzem. W momencie, kiedy miałeś pieniądz kruszcowy, zasoby finansowe państwa, możliwość kreacji pieniądza przez państwa praktycznie nie istniała. Pieniądze mogły być kreowane tylko i wyłącznie ze złóż naturalnych.
0: I to jest właśnie naturalny, jakby powiedzieć, naturalny hamulec w zapożyczaniu się państwa w banku centralnym, jak i w bankach komercyjnych, oparcie pieniądza na czymś, co istnieje. Bo obecnie to mamy pieniądz, który jest oderwany nawet od dóbr istniejących na rynku, przez to może być hiperinflacja. I dlatego pieniądz powinien być, jako socjalista, przecież socjalist nie twierdzi, że pieniądz ma być oderwany, w ogóle pieniądze miało nie być, ale jakieś to miało być powiązane z jakimiś wartościami, typu praca i tak dalej, ale nikt nie postulował oderwania pieniądza od jakiejkolwiek realnej wartości, czegokolwiek, a system Bretton Woods odrywa pieniądze od powiązania z czymkolwiek fizycznym.
1: Zgadza się.
0: Pieniądz kruszczowy, nieważne czy emitowany przez bank centralny, czy przez banki komercyjne, jest pieniądzem, który stawia ograniczenia. I jeśli byś miał pieniądz, który by był denominowany w czymkolwiek, czy to byłby muszelki, kamienie, czy złoto, platyna, czy nie wiadomo co.
1: No za niedługo wychodzi kryptowaluta Petro, zobaczymy.
0: A właśnie.
1: Jak pochula.
0: Czy nawet w kryptowalutach, co może jest dobrą alternatywą.
1: Czekaj, to jest kryptowaluta, uwaga, wenezuelska, uwaga, państwowa, uwaga, z parytetem ropy, uwaga.
0: Kto wie, może coś z tego wyjdzie?
1: 200%, jak wszystko co państwowe.
0: No są dobre rzeczy państwowe, na przykład... A potem właśnie ci podam taki przykład dwóch poczt działających.
1: Już kiedyś na ten temat rozmawiałem.
0: Ale nie, bo tu mam to z przykład z życia z bardzo, bardzo niedawna. Moje drogie kochanie tam sobie ma kupę ciuchów, przywiozła z Chin i tak dalej i stwierdziła takie filozoficzne podejście do życia, teraz ma po co mi tyle rzeczy w życiu. No, rzadko zdarza się u kobiety. No to dlatego niech się ożeni ze mną, rzadko, żeby kobieta się ciuchów pozbywała. No ale dobra, i tych ciuchów się pozbywa i tam na jakiejś tam platformie nimi handluje i sobie wysyła, nie? I okazało się, że taka zależność. 99% paczek, które wysyła, to chyba za granicę, ale nie jestem pewien, czy to też te holenderskie, które wysyłała na początku bez tego kodu śledzącego, nie? Wszystkie zaginęły. Znaczy, nie wszystkie, bo te, gdzie były tam jakieś naprawdę niewartościowe rzeczy, to nie, ale już na przykład jak wysyłała tam portmonetkę od Prady czy coś takiego, to już to zaginęło i to naprawdę 99% rzeczy wartościowych zaginęło. Żadne z tych trackingowanych nie zaginęły. A na Państwowa Poczta Niemiecka, to urzędy nigdy ci nie wyślą tutaj poleconego, bo nie muszą, bo list zawsze dostarczony i jeszcze nie miałem w ciągu 4 lat, a naprawdę dużo wysyłam, żeby cokolwiek zaginęło. Także, a poczta holenderska została sprywatyzowana, jest prywatna obecnie. No, coś tu jest nie tak, jednak państwu się coś w Niemczech udało bardziej niż prywatnemu w Holandii.
1: No, komory gazowe na przykład.
0: No, no.
1: Że tak wrócę na początek naszej rozmowy.
0: Które były produkowane przez prywatną firmę także.
1: Nie, mój drogi. System gospodarczy Rzeszy Niemieckiej był systemem gospodarki centralnie sterowanej. Właścicielstwo firmy było pozorne. Było pozorne.
0: Do końca wojny, do 45 maja, każdy nabój musiał być przez rząd Rzeszy kupowany za złoto od właścicieli firm, które to produkowały. No tak było.
1: Wszystkie firmy w III Rzeszy realizowały plan, produkowały to, co im nakazano i to, co państwo potrzebowało, a właściciel pełnił tam właściwie rolę figuranta. Jeżeli wykonywał rozkazy z góry dobrze, to miał się dobrze, jeżeli stawiał opór, to go wysyłano na wcześniejszą emeryturę. Więc opowiadanie o tym, że III Rzesza była budowana przez prywatny biznes, jest zrobieniem kurwy z logiki. I to inaczej się nazwać nie da.
0: No jak? Przepraszam cię, te wszystkie wielkie firmy nie dosyć, że przetrwały wojnę przy starych właścicielach, to jeszcze całkiem się dobrze mają do dzisiaj.
1: Wszystko się zgadza, ale w tych czasach...
0: Już nie mówiąc, że po co był...
1: W czasach III Rzeszy te firmy nie realizowały swoich rynkowych celów.
0: No jak nie?
1: Robiły to, co kazało im państwo, znaczy no w pewnym sensie tak, no skoro był rynek zbytu na amunicję.
0: Właśnie, skoro był rynek zbytu na czołgi, to produkowali nie, czołgi, po nie. co innego.
1: Trzecia, tak jak mówię, bardzo byłbym daleki tutaj od atakowania właścicieli firm III Rzeszy. Oni naprawdę nie mieli wyjścia.
0: No to inna sprawa, że można było przez komin wyjść, ale nigdy się...
1: Ale gdybyśmy chcieli poszukać tych, którzy naprawdę wzbogacili się na produkcji na III Rzeszy i robili to dobrowolnie, to należałoby przede wszystkim ich szukać
0: w Królestwie Szwecji. I w USA.
1: W Królestwie Szwecji. Podczas już wojny USA nie dostarczało do Niemiec niczego.
0: Ale firmy...
1: Owszem, w ogromnych ilościach.
0: No to Szwedzi w ogóle handlowali ze wszystkimi, nie? No i Szwajcarii też szukajmy tych. Ale nie wiem, czy wiesz, ale spotkałem się nawet nie z teorią, tylko właściwie oparte to jest na faktach. Ten taki cud gospodarczy, który zaraz tam po wojnie był, jak rozregulowano tą niemiecką gospodarkę, nie? No to jacyś tam byli autorzy tego cudu Enharda, którzy jeszcze przeżyli i tam bardzo nieśmiale się wypowiadali, że to rozregulowanie gospodarki, które tam trwało 5 lat, czy no około 5-7 lat po wojnie, bo potem Niemcy wrócili do tych swoich tam socjalnych zdobyczy i tak dalej, ale to taka właśnie bardzo wolnorynkowa gospodarka, która tam miała miejsce 5 lat.
1: Tak zwany ordoliberalizm.
0: Tak, to było wprowadzone tylko z jednego powodu, by upłynnić aktywa, które były po wojnie zrabowane i gdzieś tam sobie ukrywane, żeby nie było nad tym żadnej kontroli i mogło to sobie się upłynić w gospodarkę i potem można było to, gdy już one się jakoś zalegalizowały, te aktywa, można było bardziej to skonsolidować.
1: Ciekawa teoria, nie spotkałem się z nią.
0: Ja tu nawet chyba w Szternie czytałem właśnie wywiad z jednym, który był w rządzie Adenauera wtedy, tam pracował dla Enharda i tak się nieśmiało właśnie wypowiadał, że taka była idea tego wszystkiego. No bo jednak potem wrócono do tej słynnej niemieckiej socjalnej gospodarki i miała się nadal dobrze i te pieniądze się wzięły właściwie w tej gospodarce znikąd, bo plan Marshalla, jak sobie tak popatrzysz właściwie, jakie to były pieniądze, no to była naprawdę kropla w morzu tego, co Niemcy potrzebowały do odbudowy i potem wpompowały w tą gospodarkę, nie wiadomo skąd.
1: Ciekawa teoria, kiedyś ją zgłębię, nie spotkałem się z nią. Natomiast wracając do tematu kreacji pieniądza przez banki, to tak jak już mówiłem, to co jest w tym chorym systemie, co można uznać za zdrowe, jest to, że potrzeby pożyczkowe rynku realizowane przez banki, prawda? W gruncie rzeczy wynikają właśnie z tego, że są to autentyczne, faktyczne potrzeby pożyczkowe o charakterze głównie inwestycyjnym. Bądźmy sobie szczerzy, skara.
0: Dobrze, wodzu, jeszcze raz ci podam przykład z mojego
1: własnego. Nigdy nie skończymy się. No,
0: no ale mówisz o tym, że one tak jak. To coś mówisz o bankowości islamskiej, nie? Że,
1: bo tam... Nie, nie mówię nic o bankowości islamskiej.
0: No ale tam też się wydaje pieniądze za to, że będzie miało się udział w inwestycji, nie?
1: Banki mogą pożyczać pieniądze w różnej formie, także w sposób islamski. No, część banków woli po prostu stałe oprocentowanie, bo to dla nich pewniejszy zysk. Natomiast jeżeli firma upadnie, to bank nie będzie miał tego, no bo skąd odzyska? No, już tylko i wyłącznie z zabezpieczeń potencjalnych kredytów. No, no ale dobra, to już nie to jest istotne. To, co chciałem ci powiedzieć, bo próbuję wrócić na temat do tego podstawowego pytania, które zadałeś w połowie audycji, mianowicie dotyczącego, czy nie lepiej by było, aby potrzeby pożyczkowe państwa były realizowane nie przez komercyjne banki, tylko przez emisję przez bank centralny. No, więc właśnie próbuję ci pokazać, dlaczego jest lepiej, że potrzeby pożyczkowe rynku są realizowane, znaczy, że rekreacja pieniądza jest realizowana tylko przez prywatne banki, aniżeli przez bank państwowy. Przez właśnie zobrazowanie ci tego, że banki tworząc pieniądz na potrzeby rynku odpowiadają na prawdziwą potrzebę tego pieniądza, a jeżeli pieniądze pożyczane są przez państwo, to muszą być pożyczane właśnie z rynku, ściągane z rynku, co ogranicza apetyt państwa i gdyby to scedować, tak jak ty proponujesz, na pokrywanie potrzeb pożyczkowych na bank państwowy, to automatycznie państwo zacznie drukować pieniądze w nieskończoność. I są przykłady empiryczne tego.
0: Nie wadzą.
1: Chory pomysł.
0: Nie wadzą, bo bank centralny, przynajmniej nie tak jak w Zimbabwe, ale w Polsce jest to instytucja niezależna, która jest...
1: Która? O niezależności Narodowego Banku Polskiego świetnie wypowiedział się prezes Banku Polskiego, pan Belka, w trakcie kolacji w Sowa i Przyjaciele.
0: Dobrze, mówię o sytuacji idealnej, dobra, nie mówmy o tej polskiej demokracji, która jest jaka jest, ale powiedzmy Bundesbank. Bundesbank.
1: Dobrze wiesz, że tam również jest restauracja Urlich und coś tam.
0: Ośmierniczken.
1: Dokładnie. I tam jest każde państwo działa dokładnie tak samo.
0: Dobrze, ale jeśli, bo pieniądze, mówisz o ściąganiu pieniędzy z rynku, nie? No tak jak ci mówiłem, państwo pożycza na zasadach komercyjnych od banków i tak samo. Sięgnij tam, jak to wygląda ten system Bretton Woods, państwo pożycza tak samo jak osoby fizyczne i tak samo ten pieniądz służy kreacji nowego pieniądza. Nie jest, jest kreowany z powietrza.
1: Nie jest to prawdą. Państwo pożycza w postaci emisji obligacji.
0: Obligacje są tym samym, co nie. Podpisana umowa. Jest to zobowiązanie do spłaty długu. Tak samo jak ja podpisuję umowę, to jest weksel. Moja umowa z bankiem to jest taki sam weksel jak obligacja. Tylko, że obligacja nie jest umową, a jest o stałym nominale, wydrukowanym papierem. Czy nawet niewydrukowanym. Także państwo pożycza na tych samych zasadach. I teraz jest pytanie, bo ono pożycza na oprocentowanie jakieś czasem nie, tak jak to się w eurozonie obecnie dzieje, że przy tak niskich stopach oprocentowania to nawet one są ujemnie oprocentowane, ale to jest powiedzmy taki wyjątek potwierdzający regułę. Ogólnie państwo pożyczają na procent. Pożyczając z banku centralnego, i nie mówię o druku pieniądza, tylko o tym, że mogłyby pożyczać z banku centralnego pieniądze, tak samo je oddając, z tym, że oddając je bez tego zysku dla banku komercyjnego, który musi być ściągnięty z nas wszystkich po to, żeby dać zarobić bankowi komercyjnemu. Tyle. Pieniądz cały czas by był ściągany z rynku, ściągany przez z państwa, tylko bez tego nawisu procentowego. Zatkało cię.
1: Nie, bo nie do końca mi to po prostu hule, że tak powiem. Znaczy, próbuję, przede wszystkim tak, próbuję znaleźć powiązanie obligacji z długiem, że tak powiem, z kreacją pieniądza, ale obawiam się, że możesz mieć rację. To znaczy obligacje także będą stanowić do... Także są formą i to są zresztą... No tak, także są formą kreacji pieniądza. Więc tu możesz mieć rację. No nie wiem, muszę sobie to, na ten temat doczytać. Natomiast mówisz... Jeszcze raz, jakbyś przedstawił swoją propozycję, że tak powiem, od nowa. Jak ty to widzisz?
0: Mówię, jeśli bank centralny jako instytucja niezależna, już tam to pomimo ośmiorniczki, załóżmy, że istnieje świat idealny i jest bank centralny, który jest instytucją niezależną i działającą na zasadach banku komercyjnego praktycznie, z tym, że stuprocentowo udziałowcem jest państwo, pożycza państwu pieniądze, tak samo jak banki centralne, z tym, że korzyść dla państwa, czy dla naszej zbiorowości, w której żyjemy w kraju, jest taka, że nie jesteśmy zobowiązani do spłaty odsetek, bo pożycza ten bank, który jest, może sobie drukować te banknoty przecież, pożycza te pieniądze bez oprocentowania, przy czym oddajemy te pieniądze tak samo, tą samą ilość, którą pożyczyliśmy, oddajemy. Przez to obsługa tego długu jest o wiele tańsza i, no i możemy nawet ograniczyć podatki.
1: Wiesz co, znaczy, wygląda to tak, jakbym, tak to wygląda, jakbym ja miał pożyczać pieniądze samemu sobie.
0: No to jest trochę tak. Oczywiście.
1: To brzmi, to znaczy brakuje tu jakiejś logiki.
0: Nie, to jest ten twój hamulec, tak jak masz konto oszczędnościowe, które jest tam jakoś blokowane przez bank i tak dalej. To jest taka blokada, którą psychicznie sobie zakładasz sam na siebie i pożyczasz sam sobie pieniądze i potem oddajesz na to konto oszczędnościowe, coś w tym stylu, nie? Bo mówiłeś o blokadzie, która musi istnieć, by nie doprowadzić do nadmiernej podaży pieniądza. No to jest ta blokada, nie? Że pożyczasz od siebie, oddajemy samemu sobie, ale, bo uważam to za kurestwo, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani jako obywatele tego kraju z własnych podatków finansować właśnie nowe jety właścicieli banków, którzy pożyczają te pieniądze, podczas gdy każde państwo posiada swój bank centralny, z którego by mogło pożyczyć, nie mówię wydrukować sobie, tylko pożyczyć pieniądze bez odsetek i bez finansowania tych miliardowych bonusów, jakie dostaje na przykład Deutsche Bank, nie? Od którego niemieckie państwo pożyczało kiedyś pieniądze, bo już nie pożycza.
1: Znaczy, tak, obawiam się, że ten hamulec po prostu nie będzie działał. To znaczy nie ma moim zdaniem możliwości, żeby będąc właścicielem drukarki i jednocześnie, że tak powiem, użytkownikiem tej drukarki, tak? Żeby cokolwiek powstrzymało cię przed tym, żeby drukować to w nieskończoność. I
0: żeby uniezależnić bank centralny bardziej od państwa, to proponuję coś takiego, jak ty, jako wolnościowiec, proponujesz, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak są wybory bezpośrednie szeryfów w Stanach, czy miałyby być w Polsce wybory bezpośrednie sędziów i prokuratorów, to czemu nie wprowadzić wyborów bezpośrednich na prezesa banku?
1: bo ludzie wybiorą tego prezesa banku, który obieca zwiększenie wydatków na potrzeby socjalne.
0: Tak się stanie, raz, drugi, trzeci, a potem już nie.
1: A potem będzie Republika Weimarska i oszczędności wszystkich ludzi zostaną zjedzone w ciągu jednego roku. Katastrofa gospodarcza i budowanie wszystkiego od nowa. No nie, nie. To nie brzmi dobrze. No, czy moim zdaniem po prostu nie masz możliwości, aby w demokratycznym państwie, przy tak skonstruowanym prawie, cokolwiek byłoby w stanie zahamować spiralę zadłużenia i hiperinflacji.
0: No ale jak już mówiliśmy wcześniej, mamy te 45-60, między 40 a 60 miliardów deficytu co roku, mniej więcej nominalnie takiego samego. Czyli brakuje tyle pieniędzy na rynku, po prostu.
1: No dobra, no, no,
0: państwu.
1: Znaczy na państwo, nie na rynku. Tylko widzisz.
0: Chociaż dobra, wodzu, to pójdźmy na kompromis. Pożyczanie pieniędzy z banku centralnego ok, ale na inwestycje. Czyli na przykład na budowę infrastruktury, która infrastruktura może sama z siebie nie przynosi zysków, ale przynosi społeczności.
1: To już brzmi sensownie, no nie, tylko to pytanie jest, dlaczego po prostu, no, nie wiem, bo zastanawiam się, nie, wiesz, państwo tworzy pieniądze, znaczy w gruncie, powiedz tak, w gruncie rzeczy to co mówisz, może mieć, powiedzmy, jakiś ograniczony sens.
0: No to był New Deal, nie, który tam Eisenhower prowadził budowę tych interstate'ów, nie, całych. Tylko on znowu, tam jest system rezerwy federalnej i to wszystko musiało być oddane z nawiązką tym bankom komercyjnym, no bo bank centralny w Stanach jest prywatny, co jest takim ewenementem na skalę światową.
1: Wiesz co, bo zrozum, jak to by działało. Załóżmy, że państwo wydaje pieniądze i zbiera podatki, tak? I w tym momencie, czy tak, siła monopolu państwowego pieniądza polega na tym, że państwo przyjmuje płatności podatków tylko i wyłącznie w pieniądzu, które samo emituje. Prawda? Czyli możemy sobie na przykład założyć istnienie, wymyślić sobie teraz teoretycznie istnienie państwa minarchistycznego, które oprócz tego, że posiada, że funkcjonują jakieś inne systemy pieniężne dowolne, czyli banki na przykład tworzą własne banknoty, emitują własne pieniądze. Zresztą każdy tak naprawdę w tym momencie ma prawo tworzenia pieniądza tak zwanym wekslem, więc to nie jest też tak do końca, że państwo ma monopol na produkcję pieniądza. Znaczy w gruncie rzeczy to wygląda w ten sposób, że państwo pobiera podatki tylko i wyłącznie w pieniądzach, które samo wyemitowało, prawda? I teraz państwo zapewnia jakieś usługi społeczeństwu. W jaki sposób? No, na przykład opłacając wojsko, załóżmy policję, sądownictwo przykładowo, tak? No i na przykład budowę infrastruktury, tak jak mówisz. I wszystkim ludziom, którzy realizują te funkcje dla państwa oraz budują tą infrastrukturę, a także firmom budującym tę infrastrukturę, to państwo płaci w tych swoich własnych pieniądzach, tak? A następnie te pieniądze są wymieniane na rynku za jakieś inne dobra po to, aby potem ci ludzie, którzy chcą, bo ludzie chcą dostać te pieniądze państwowe tylko po to, żeby zapłacić państwu podatki. No, bo w gruncie rzeczy tak to musiałoby działać.
0: Dochodzimy do istoty pieniądza w ogóle fiduacyjnego, który jest wielkim nieszczęściem dla świata. Ale jeśli chodzi o tą budowę infrastruktury, nie? Do tej całej autostrady pięknej A2 i to, co się stanie niebawem w Niemczech, bo tu też będą przechodziły pod koncesję. To taki temat, ale wiesz co, chciałbym cię, mógłbym cię zostawić na minutę słuchaczami, bo muszę tam, gdzie muszę.
1: Uciekaj.
0: Dobrze.
1: Moja rada, Błażej, generalnie jest taka, żebyś nie pił w trakcie audycji, bo twój pęcherz nie daje rady po prostu. Zresztą też audycja może na tym tracić merytorycznie, jeżeli przegniesz w trakcie jej trwania. Nie? Trzeba się pilnować. I to tak dość solidnie. No i jak zwykle zdywagowałeś oczywiście. Mieliśmy tu rozmawiać o wolności słowa, a rozmawiamy jak zwykle o czymś zupełnie innym. Tak na marginesie, to miałeś jakieś plany opracowywać na tę audycję i coś to nie bardzo działa, muszę rzec.
0: No jestem.
1: Słyszałeś mnie, czy?
0: Nie, no byłem tam gdzie być musiałem.
1: Aha, okej, okay. Myślałem, że przynajmniej jesteś w stanie słuchać. Nie,
0: niestety, jako widzisz, żyjący w bogatym kraju, mamy separację między WC-tem a sypialnią.
1: Wszystko zależy od odległości.
0: No i jest jeszcze korytarz pomiędzy, także tak to buduję.
1: O, mam dla ciebie pomysł, który mógłby pomóc i rozwiązać ci ten problem. Kup sobie słuchawki bezprzewodowe na przykład.
0: O, jest to pomysł, tu się plączę ciągle, nawet chciałem sobie ostatnio kupić, ale tak się ten właśnie wprowadziłem...
1: Albo kaczkę.
0: Tak, wprowadziłem program oszczędnościowy, żeby tu się tam nie w spirale zadłużenia wciągać. Właściwie kupuję dom i z piekarnią na parterze.
1: Ale kupujesz dom z piekarni?
0: Tak.
1: Masz zamiar zostać piekarzem?
0: Nie, to w ogóle śmieszna historia, bo tak wyszło, wiesz, z moją sobie tam coś planujemy, no tam różne rzeczy wynikają, nie chcę nic tam mówić, prywatnych spraw, ale w każdym razie na razie stanęło na tym, że coś szukamy dokładnie pomiędzy, gdzie ona pracuje, a ja, czyli tam w odległości 30 km od niej i 30 km od mojej pracy. No i tam jest taka wioska i szukamy czegoś i jedyny dom, który jest tam do kupienia, to jest nawet za nieduże pieniądze, właśnie ma piekarnię na parterze. No i chyba będę siłą rzeczy przez rynek zmuszony do wejścia w posiadanie piekarni.
1: No brzmi fajnie, to jest...
0: Tylko co ja z tą piekarnią zrobię, nie?
1: To co, zostaniesz kapitalistą.
0: No nie chciał być. O, Leniuch dojeżdżał 100 dziennie, a ja chyba największy dystans, jaki w życiu dojeżdżałem, to było 60 km. Przez rok dojeżdżałem do roboty. No właśnie, do jazdy to jest rzecz straszna. No i taka w ogóle ten ciekawostka, bo to jest to, co mi się nie podoba w działaniach państwa i to będzie miód na twoje uszy. Bo jestem, wiesz, wielkim przeciwnikiem do tego, żeby ludzi zmuszać, tylko jestem do tego, żeby zachęcać. I wiesz, Holandia jest takim krajem bardzo eko i w ogóle i oni tak starają się, żeby ludzie raczej na rowerach, transportem publicznym, niekoniecznie samochodami, czyli zamykają drogi, nie wpuszczają samochodów do centrów miast, tudzież dowalają gigantyczne podatki do tych samochodów, nie? I z drugiej strony transport publiczny w Holandii jest super niewydajny, w sensie takim, że rzadko jeżdżą pociągi, rzadko jeżdżą autobusy i jest super drogi. I moje kochanie teraz dojeżdża jakieś 40 km do pracy właśnie pociągiem i autobusem. Kosztuje ją to w okolicach 100 euro tygodniowo. No i powiedz, jak ma to działać? Jak masz ludzi zachęcić, jak... No, transport publiczny kosztuje 100 euro tygodniowo.
1: No to generalnie to jest dość trudne zagadnienie, powiem ci.
0: Ja jestem za, a ty to na pewno jesteś przeciw, ale ja jestem za rozwiązaniem, jaki zastosował Tallinn. Tallinn bardzo szybko pozbył się korków i w ogóle zachęcił ludzi do korzystania z tej komunikacji publicznej, stwierdził, że jakiś tak dopłaca co miesiąc do tej komunikacji, żeby, bo wszystkie kraje w Europie mniej więcej dopłacają mniej lub więcej, no to stwierdził, że będzie dopłacał troszeczkę więcej, a zrobi ją darmową i tyle. I naprawdę to zredukowało i smog, i korki, no. I ogólnie polepszyło jakość życia ludzi.
1: Jest jakieś rozwiązanie, no, ma swoje poważne wady. Przede wszystkim takie, że na przykład nie, z punktu widzenia moralnego realizuje się potrzeby jednych ludzi kosztem innych. Nie wiem, czy to jest fajne.
0: Tak, ale dostajesz coś za coś. Na przykład, no, jeśli byś był mieszkańcem Krakowa, podejrzewam, że nie jesteś mieszkańcem Krakowa. Jesteś mieszkańcem Krakowa. No to jak jesteś mieszkańcem Krakowa, to wyobraź sobie, że na przykład, no już pomijając tamte odetnijmy to, że tam sobie ludzie palą oponami w tym centrum, czy tym miałem i tworzą smog, ale na przykład smog by był tworzony jak w zagłębiu rury, głównie przez samochody. Wprowadzasz komunikację darmową i pomimo, że ty z niej nie korzystasz, a jeździsz samochodem, bo na przykład dojeżdżasz gdzieś tam na Balice czy whatever, poza Kraków, to korzystasz z powietrza bez smogu, dzięki temu, że komunikacja jest darmowa. Na przykład tak. Ty też masz korzyść z tego, pomimo, że nie korzystasz z tej darmowej komunikacji, płacąc na nią w podatkach, to korzystasz na przykład z czystego powietrza w centrum miasta.
1: No, wiesz co, tak jak mówię...
0: Też masz korzyść. Też masz korzyść niewymierną i na pewno no, zdrowie. Zdrowie jest bardzo ważne.
1: To się akurat to powinno sprawę zapieść inaczej, nie? Znaczy, jeżeli ktoś komuś szkodzi, to powinien za to ponosić odpowiedzialność. A to już jest jakby temat na długą debatę, do której jestem absolutnie nieprzygotowany.
0: No ale załóżmy, że nam są ci bogaci mieszkańcy mieszkający na przedmieściach, dołożą się na to, żeby założyć w podatkach do gminy, złożą się na to, żeby doprowadzić te rury z CO w centrum i oni wtedy też idą sobie na spacer gdzieś na plantach, będą korzystali z tego.

0: wiesz, nie jestem pewien, czy ludzie by korzystali z tej komunikacji w sposób racjonalny. To znaczy, w pewnym sensie ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce z tego powodu, że w gruncie rzeczy potrzebują. Większość z nich nie robi tego jakoś specjalnie dla jakiejś specjalnej
1: raczej
0: przyjemności.
1: To jest odsetek znikomy tych, którzy jadą sobie autobusem po to, żeby, nie wiem, się przejechać. A jak Zgadza nawet się. Chcą się przejechać po to, żeby, nie wiem, przejść się gdzieś w parku na drugim końcu miasta, to też jest jakaś ich potrzeba po to, żeby, nie wiem, zrzucić kilogramy, przejść się, poddychać czystym powietrzem. To też jest to potrzeba.
0: Wiesz, to czego bym się najbardziej... Znaczy, problem polega na tym, że w dobie, że tak, w momencie, kiedy ta komunikacja jest płatna, tak czy siak problem jakby istnieje, to znaczy komunikacją jeżdżą ludzie, którzy ewidentnie psują wszystkim podróż z różnych powodów.
1: No bo ten, który nie zapłaci, to on i tak nie zapłaci, czy ona jest płatna, czy niepłatna, bo nawet jak mu dowalisz codziennie po stówce mandatu, to on i tak tego nie zapłaci i tak sobie będzie jeździł.
0: No zgadza się. No i w tym momencie faktycznie jedynym sposobem jakby finansowania tej komunikacji, to znaczy tak.
1: No na przykład w Stanach Zjednoczonych koleje nie były nigdy dofinansowane, połączenia pasażerskie, i one nie istnieją praktycznie, bo one, no jak pokazuje historia świata i jak pokazują wszystkie doświadczenia, komunikacja kolejowa, pasażerska jest zawsze nieopłacalna.
0: Znaczy, to wynika z wielu powodów. Wiesz, nie da się uwspólnić celów, że się tak wyrażę. To znaczy, każdy, kiedy wsiada w środek transportu, ma zupełnie inny cel, do którego zmierza. W związku z tym ciężko jest opracować tak naprawdę, wiesz, optymalne sposoby komunikacji, które każdemu zapewnią dotarcie z punktu A do punktu B, dokładnie do tego, do którego potrzebuje. I jeżeli tak jak ja mam taką sytuację w tym momencie, że żeby dojść do przystanku, który mam stosunkowo niedaleko, tak czy siak muszę iść 10 minut i droga samochodem zajmie mi nawet w tych korkach jakieś te 20 czy 30 minut, a przez to, że muszę iść do tego przystanku dość daleko, mój tramwaj jedzie naokoło, to moja łączna trasa tramwajem wynosi ponad 40 parę minut, prawda? A jadę i mówię o jeździe bezpośredniej, to gdyby jeszcze dorzucić sobie to, że bardzo wiele ludzi po drodze jeszcze musi załatwić inne rzeczy, czyli na przykład odwieźć dziecko tu lub tam, a każdy ma dziecko w innym, wiesz, ludzie mieszkający na osiedlu A nie jadą tylko i wyłącznie do osiedla B, tylko jadą, mają szkołę na osiedlu C, szkołę, przedszkole na osiedlu D, a pracę na osiedlu F. A nie jesteś w stanie stworzyć takiej siatki połączeń, która jest w stanie zrealizować potrzeby wszystkich ludzi. Z tego powodu komunikacja samochodowa jest z punktu widzenia czasowego najbardziej efektywna.
1: Ale jest dla ciebie czasem, jeśli masz do wyboru, nie wiem, na przykład mieszkając w Londynie, dla mnie komunikacja metrem była lepsza kosztowo i czasowo niż jazda samochodem.
0: No tylko wiesz, żeby to było bardziej efektywne czasowo, to musiałbym mieć tak gęstą sieć przystanków.
1: Ale to niekoniecznie tak musi być czasowo, może być dla ciebie pieniężnie na przykład, bo...
0: No ale to czas i pieniądz to jest to samo.
1: No nie, gdy masz darmową komunikację...
0: I to dalej jest dla ciebie to samo.
1: No nie, no czasem jesteś...
0: Dlatego, że wolisz dopłacić 50 zł przykładowo i w ciągu miesiąca i oszczędzić w skali miesiąca 10 godzin, bo ci wychodzi koszt godziny 5 zł.
1: Na przykład.
0: A ty zarabiasz więcej.
1: Ale nie zawsze możesz wykorzystać tą godzinę na pracę, za którą ci zapłacą.
0: Dobrze, ale czas, który spędzasz w domu na realizowaniu swoich pasji czy zainteresowań jest dla ciebie cenniejszy niż te 50 zł.
1: No dla niektórych nie.
0: Ale dla sporej większości tak. I cała rzecz polega właśnie na... To jest cały problem z transportem.
1: Zresztą jeśli chodzi o tą komunikację szynową, która jest taka najtrudniejsza do prowadzenia po mieście, a z drugiej strony jest najbardziej efektywna, jeśli chodzi o ilość ludzi i tak dalej, no to jest...
0: Ale też najmniej efektywna z punktu widzenia przestrzeni i kosztów.
1: Tak, i jako że jest ona głównie elektryczna, to nie generuje ci, ona generuje gdzieś tam w elektrowni, a nie w centrum miasta.
0: No, outsourcinguje tak, emisję, tak.
1: A jednak i tak będę zawsze twierdził, że elektrownia, która posiada wyspecjalizowane filtry i tak dalej, będzie...
0: Jest bardziej efektywna, to prawda.
1: Tak.
0: Ale nie bierzesz pod uwagę strat na koszty przesyłu i kosztu infrastruktury.
1: To też, ale nie mówię o zatruwaniu, o tym, że jednak ilość filtrów, która może elektrofiltrów założona, być w tej elektrowni i będzie na pewno bardziej efektywnie czyściło niż to, co możesz upchnąć w samochód, jednak mały, no to ta komunikacja szynowa może

0: Może być rozwiązana tak jak w Kutrybie i czy w wielu innych miastach, gdzie główne arterie masz skomunikowane tym, które prowadzą cię do hubów, a te huby rozprowadzają tam małymi już małymi samochodami. A w ogóle to ten, taka ciekawostka właśnie w tym, w Guangzhou, gdzie skąd pochodzi moja dziewczyna, 10-milionowe miasto, przesiadło się całkowicie, chińskie miasto całkowicie na elektryczne autobusy. Także trochę w tyle już jesteśmy za... Właśnie po to, żeby nie generować smogu. To nie było kosztowo uwarunkowane, tylko jakością powietrza w mieście.
1: No tak jak mówię, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem o niemożliwości uwspólnienia celów, dlatego jeżeli się...
0: Dlatego można je jakoś uwspólnić, ale tak wiesz, pomiędzy, że jeden będzie miał 10 minut, drugi 5 minut dojścia, nie, niekoniecznie musi dupę wieść spod domu.
1: Nigdy to tak nie będzie wyglądało.
0: A po drugie no, jeszcze miejsce parkingowe, to jest inna sprawa.
1: Okej, miejsce parkingowe, ale widzisz, miejsce parkingowe, nawet jeżeli codziennie... Ja ci powiem, jak wygląda mój przykład, bo on jest akurat dość dobry, powiem ci szczerze. Ja nie miałem samochodu przez całe swoje życie, dopóki nie urodziło mi się dziecko, bo on nie był potrzebny. Mi się wyjątkowo wystarczająco dobrze jeździło komunikacją miejską. Nawet teraz, kiedy dalej odprowadzam dziecko do przedszkola na nogach, bo mam taką możliwość, jadę potem tramwajem do pracy, nawet pomimo tego, że tracę na tym około 20 minut dziennie, a więc w skali miesiąca około 400 minut, a więc w skali czyli jest to około 7 godzin, tak? Więc nie wiem, no licząc, to tracę na tym dużo pieniędzy. Mówiąc szczerze. Ale powiedzmy, że ciągle jest to dla mnie o wiele bardziej komfortowe, że tak powiem, niż dojazd samochodem, tak? Ale ja dalej muszę mieć ten samochód. I to jest problem większości ludzi, że tak powiem. Dalej tą infrastrukturę, czyli miejsce parkingowe musisz mieć, samochód musisz zapłacić, ubezpieczenie musisz zapłacić, przegląd musisz zapłacić, bo ten samochód jest ci potrzebny do tego, żeby pojechać na wakacje, pojechać odwiedzić rodziców, pojechać odwiedzić krewnych, bo masz dziecko. Bo już nie wsiądziesz polskiego busa, bo już nie wsiądziesz w pociąg, bo wanienki nie weźmiesz stary na plecy. Więc niestety w tym momencie zaczyna się pojawiać problem taki, że komunikacja miejska że tak czy siak musisz mieć to wyposażenie, które jest potrzebne do jeżdżenia, więc automatycznie musisz ponosić tego koszty i wtedy komunikacja miejska już wcale nie wychodzi tak bardzo efektywnie. A jeżeli się jeszcze doda czas stracony na to, żeby dojechać, dla niektórych dodatkowy, szczególnie jeżeli jeszcze musisz jechać nawet nie tylko z punktu A do B, tylko z punktu jeszcze po drodze do punktu B, C, D, D i E, jeszcze za każdym razem iść z przystanku i na przystanek, naprawdę, komunikacja miejska po prostu się nie sprawdza.
0: Ale znam w adwokacie. Mówimy o jakichś tam, bo mówisz o tych okazjonalnych wyjazdach, ale jednak jeśli spojrzymy na przykłady miast, których jest coraz więcej, tak bardzo silnie zurbanizowanych, jak nawet ten wolnorynkowy Hongkong, czy Singapur, czy nawet Londyn, który jest dosyć rozległy, to jeśli byś miał wszystkie dojazdy na modłę Stanów Zjednoczonych zlikwidować, gdzie miasta są zupełnie inne, bo w Nowym Jorku, czy w tych takich bardzo skomasowanych miastach, to jedna ta komunikacja istnieje miejska, ale w tych takich dużych, ale rozległych miastach, jak nie wiem, Indianapolis i tak dalej, to ona nie istnieje. To jeśli byś skupił w tych takich skupionych miastach ten ruch samochodowy w centrum, pomimo, że ludzie posiadają samochody do okazjonalnych wyjazdów poza miasto, do innego miasta i tak dalej, ale jeśli byś skupił ten codzienny ruch dojazdów do pracy, im więcej samochodów będziesz miał w tym centrum, tym to będzie bardziej niewydajne, bardziej zanieczyszczało środowisko i tak dalej, a ludzie z wygody będą mi takie jeździli lub z potrzeby takiej, że zlikwidujesz komunikację miejską.
1: Wiesz co, przykład z Krakowa. To znaczy tak, moja odpowiedź na to jest taka, gdyby w tych miastach amerykańskich, o których mówisz, był potrzebny transport, że tak powiem, publiczny, to rynek na pewno by go dostarczył. Bo rynek nie znosi próżni. I w Krakowie, wyobraź sobie, jest bardzo, bardzo rozwinięta prywatna komunikacja miejska, bo jest ona potrzebna. To znaczy miasto nie pokrywa tych połączeń, które ludzie potrzebują, tak jak powinno, że tak, nie jak powinno, tylko no nie, połączenie dostarczane przez miasto nie pokrywają potrzeb mieszkańców, szczególnie jeżeli chodzi o dojazdy z sąsiednich gmin i miejscowości, które przylegają do Krakowa. bo autobusy jeżdżą raz na godzinę, z reguły spóźnione i tak dalej, i tak dalej. W zamian za to, dzięki temu wykształciła się ogromna ilość małych firm przewozowych, które jeżdżą takimi tak zwanymi busami.
0: One no, to jest oczywiście taki trochę symbol trzeciego świata, bo tam w całym dawnym Związku Radzieckim, tam gdzie ta komunikacja miejska zniknęła, jak Lwów, czy tam gdzieś w Kazachstanie, czy whatever, w tych wszystkich miastach masz te marszrutki słynne, nie? Które sobie jeżdżą z miejsca do miejsca tymi busikami, milion firm transportowych,
1: no więc
0: tworzą niesamowite zanieczyszczenie powietrza, niesamowite zagęszczenie. No niestety tak jest, nie? W
1: przeciwieństwie. Jeżeli rynek będzie czegoś potrzebował, niewątpliwie to dostarczy.
0: Więc... Ale no, dostarcza to w o wiele gorszej jakości niż to ma miejsce no, w takich miastach jak Londyn, Berlin.
1: Wiesz, oczywiście, że tak, bo tu wychodzi właśnie kolejne to, co powiedzieliśmy wcześniej a propos realizacji potrzeb pożyczkowych przez państwo poprzez emisję państwowego pieniądza. Jeżeli miasto ma do dyspozycji o wiele większe środki niż racjonalnie dysponującymi zasobami finansowymi przedsiębiorca, to może sobie pozwolić na to, żeby zrobić z autobusy choćby ze złota.
0: No właśnie, ale potrzeby ogółu są troszeczkę inne niż potrzeby jednostki w tym momencie, bo faktycznie tam przedsiębiorcy wyjdą na swoje, wyjdzie na swoje ten, który chce dojechać w jakieś miejsce, ale na przykład to się przekłada nad zwiększenie korków, czyli na taką rzecz jak dewastacja środowiska przez te kopcące małe marszrutki.
1: No, to znaczy nie, no czekaj.
0: Potem ci jeszcze prawo...
1: Jakie zwiększenie korków? No, jeżeli jedzie autobus marki Scania, który ma 40 miejsc siedzących i 20 miejsc stojących. I
0: ten autobus
1: jedzie za każdym razem, ale nie opłaca się do podkrakowskich miejscowości prowadzić tramwaju.
0: No właśnie, dochodzimy, nie opłaca się. No, nie opłaca się finansowo na pewno.
1: Bo jest to zdecydowanie zbyt drogie. Miasto nawet na to nie stać. Gdyby miasto miało...
0: Ale mówię o centrum.
1: To pewnie tak.
0: Na przykładzie Lwowa na przykład.
1: Ale ja nie mówię o centrum. Ja mówię właśnie o tym, jak to akurat działa w Krakowie, no bo to no, obserwuję z pierwszej ręki i sam byłem przez długi czas klientem tych busów.
0: We Lwowie na przykład te marszrutki jeżdżą sobie po centrum miasta w gigantycznej ilości właśnie z tego powodu, że miasto nie zapewnia transportu.
1: Okej, powiedz mi, jak bardzo zmniejszyłyby się te korki, gdyby miasto zamiast zrobiło tym firmom konkurencję i zaczęło dawać swoje autobusy, bo moim zdaniem nie zmniejszyłyby się te korki ani trochę.
0: No nie, ale jakbyś puścił linię tramwajową w miarę, no to w takim tramwaju zmieścisz około 200 ludzi, jak on będzie trochę dłuższy. W marszrutce zmieścisz 10 ludzi, no to...
1: Okej, powiedz mi...
0: Eliminujesz 10 kopcących.
1: Mam takie pytanie. Ustaw, mamy tramwaj, zajmuje on, nie wiem ile ma długości metrów taki tramwaj, tak?
0: No tam 70 powiedzmy.
1: No załóżmy. Ustawmy na tym samym areale busy. I twierdzisz, że w tramwaju zmieści się ile razy więcej ludzi niż w tych...
0: 10 powiedzmy, 10 razy.
1: Nigdy w życiu.
0: Zmieści się.
1: Nigdy w życiu nie jechałeś busem w takim razie. Bo uwierz mi, że tam potrafią cuda ludzie robić.
0: O i właśnie następna rzecz to jeszcze bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo to już jest zupełnie osobny temat.
0: Dobra, ale jest jeszcze prawo Louisa Mogridge'a, takie prawo urbanistyczne, polecam, jakby ktoś chciał zobaczyć, mówiące o tym, że im więcej pasów zbudujesz autostrady, tym większe będziesz miał korki. I to nie jest teoria, tylko to jest prawo i ono się sprawdza przy wszystkich urbanistycznych założeniach. Im więcej będziemy dobudowywali pasów w mieście do dróg, tym większe będą korki.
1: Nie będę z tym polemizował, bo nie znam się na urbanistyce, natomiast brzmi to co najmniej nielogicznie.
0: Ale to jest paradoks, który no niestety występuje. Im więcej pasów, tym więcej będzie samochodów, gdyż ludzie będą zachęceni wręcz do używania tego. I...
1: Aha, tak. To mi się podoba. Znaczy...
0: Tak, i zgodnie z tym prawem, ale słuchaj mnie, bo to działa na świecie. W Holandii czy w Niemczech masz takie tablice nad autostradami, które wyświetlają ograniczenie prędkości. I ono nie jest koniecznie skorelowane z tym, że jest jakieś zagrożenie na drodze. Je się wykorzystuje do tworzenia zatorów Tak, dobrze słyszeli słuchacze. Tworzy się korki i zatory na drogach w Niemczech i w Holandii specjalnie po to, żeby zwiększyć przepustowość drogi w danym momencie. Jeśli na przykład przepustowość danej drogi wynosi 20 tysięcy samochodów na godzinę, a mamy jedną godzinę dziennie, gdzie natężenie ruchu jest około 50 tysięcy, to na to po co dobudowywać następny pas, który zgodnie z prawem Lewisa Mogridża wygeneruje kolejne 10-20 tysięcy samochodów na godzinę, bo to jest prawo i tak się dzieje zgodnie z tym prawem. Możemy wprowadzić ograniczenie do 50, kiedy te samochody będą jechały nawet nie 50, a 40 przy tym, ścieśniały się i wtedy uzyskamy przepustowość tej drogi około 50-60 tysięcy samochodów na godzinę. Dokładnie na tą jedną godzinę. I to jest racjonalizacja ruchu, wymuszając, no, poniekąd. To, co nie lubisz, ale no, to...
1: Bo to nie brzmi racjonalnie, jeśli mam być szczery.
0: No, ale tak to działa. No, będą wolniej jechać, ale się ścieśnią, bo przy 120 km na godzinę odległości między samochodami masz około 100-120 metrów. Jeśli zredukujesz to do 50, no to one będą mogły jechać jakieś 20 metrów od siebie. Zobacz, ile samochodów...
1: Tylko jest to, mam z tym jeden problem. Jeżeli poruszam się w ciągu samochodu, który jedzie 100 km na godzinę, to ja bym tego nie nazwał korkiem.
0: Nie, mówię, korek się tworzy, no korek, zator, czy zwolniony ruch. Jeśli spowalniasz tam autostradę do tych 50-40 km na godzinę, wtedy wzrasta jej przepustowość z jednej strony.
1: W jakim sensie wzrasta jej przepustowość?
0: Zmieścimy większość samochodów na tym samym... No bo nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy to w Polsce...
1: Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, znaczy rozumiem, że...
0: Tak, płynność ruchu, bo jeśli...
1: To jest jakieś wąskie gardło, które na przykład jest zjazdem, tak? I w związku z tym...
0: Nie, masz kawałek drogi, na którym występuje dobowo jedną godzinę dziennie, na przykład przy dojazdach występuje zagęszczenie 60... przepustować ilość ruchu 60 tysięcy samochodów na godzinę, podczas gdy cały dzień jest 20 tysięcy, nie? I ta droga może przenieść te 20 tysięcy, nie jest w stanie 60 przy projektowej prędkości 120. No to musisz zagęścić jej, po to się wprowadza te ograniczenia czasowe, na przykład na godzinę. Zgęszczasz samochody, one jadą te 50, bo będą musiały zwolnić przy ograniczeniu, inaczej im dasz mandat, nie? I one, to w Holandii działa pięknie. I one jadą sobie 50, jeden za drugim, zmniejszają się te odległości. Czasem ta droga stanie, ale to już jest efekt uboczny, bo ludzie czasem...
1: Dobra, ale moje pytanie jest pierwsze. No. Skąd w pierwszej kolejności w ogóle tworzy się ten zator na samym początku? Bo gdzieś musi być jakieś wąskie gardło. Inaczej te samochody po prostu tak samo płynnie jak wjechały,
0: przy ilości...
1: rozpędziły się tak samo by zjechały.
0: Nie. To tak nie jest też do końca. Przy braku ograniczenia powstają duże dysproporcje między jednym a drugim. One muszą hamować. I jeśli będziesz miał duże zagęszczenie samochodów, to się tworzą takie... No to jest tam teoria ruchu. Ja to też tak piąte przez dziesiąte studiowałem, ale mało tego miałem. One będą się w jednych miejscach zagęszczały, jak będą większe grupy tych samochodów, one będą zmniejszały dystans, a zmniejszając dystans zmniejszały prędkość. Samochody najeżdżające z tyłu, jadące z o wiele większą prędkością, będą hamowały i te samochody za nimi znowu będą hamowały, jeszcze bardziej wytracając prędkość i tak się powstają samorzutne korki, które naprawdę możesz ich milion zauważyć tutaj, w okolicach, gdzie nie ma ograniczeń żadnych. Po prostu jeden hamuje, następny hamuje, potem tamten hamuje już do zera, tamten hamuje do zera i tak dalej.
1: No
0: i tak
1: gdzieś
0: dalej.
1: Chyba nawet robiono kiedyś jakiś taki eksperyment, że ustawiono samochody na rondzie w kółko i kazali ludziom w kółko jeździć i koniec końców skończyło się korkiem.
0: Tak, i wprowadzając, wyświetlając 150 na godzinę gdzieś nad drogą, kiedy wszyscy wyhamują do tych 50, jest większa płynność ruchu, mniejsze dystanse i droga jest w stanie przenieść o wiele większe natężenie ruchu i tak to działa. Także na przykład zwężanie ulic w mieście też prowadzi do tego, do zwiększenia płynności. Tak, z własnego doświadczenia, jak jeżdżę po Holandii, gdzie jest odgórne ograniczenie do 120, czasem przejeżdżam szybciej niż w Niemczech, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, ale się tworzy o wiele więcej korków niż w Holandii, gdzie wszyscy jadą płynnie 120, dokładnie tyle, nie ma takich, wiesz, tych, co muszą hamować jeden za drugim, bo jeden jedzie 100, drugi 150 i wszyscy jadą równiutko 120. Pięknie to działa. No, wymuszone, ale no, nie musisz rozbudowywać autostrad, nie musisz, wiesz, niszczyć środowiska, i tak dalej, wydawać pieniędzy z budżetu, wystarczy postawić 50, jest to zmuszanie, jest to agresja państwa na ciebie, ale doprowadza do tego, że dojeżdżasz do pracy, może troszeczkę wolniej, ale bezpieczniej i mniej to truje i masz nadal fajne środowisko
1: wokół. Znaczy, moje pytanie brzmi, czy to w ogóle jest jakikolwiek zysk, to znaczy jeżeli się posumuje czas, który musisz spędzić jadąc 50 na godzinę, to czy czasami nie wychodzi na to samo, albo nawet jeszcze gorzej, gdybyś stał w korku jednocześnie mogąc jakiś tam fragment wiesz, pędzić 120.
0: No właśnie obliczono to i jest to około 60-70% czasu zysku na tym. Jedzie się szybciej w tym 50-kilometrowym.
1: Nie będę się z tym spierał, bo po prostu nie mam tej wiedzy, więc...
0: Korki w Niemczech i to właśnie tylko tam, gdzie nie ma tych tablic, bo Niemcy też już to wprowadzają, żeby sobie tam w godzinach szczytu redukować prędkość, to tam, gdzie nie ma tej redukcji, korki się tworzą po 10, po 15 kilometrów bez żadnego problemu.
1: Okej, ale rozumiem ograniczanie prędkości, bo widzę tu pewnego rodzaju sens, to znaczy ogranicza się w ten sposób napływ nowych samochodów w miejsce, gdzie jest wąskie gardło i to może mieć sens. W kwestii sterowania ruchem. Przy czym tu od razu, żeby nie było, nie uważam, aby ograniczenia prędkości były formą agresji. To jest po prostu...
0: No jest to państwowe działanie.
1: Nie. To tylko i wyłącznie pod warunkiem jest to państwowe działanie, jeżeli państwo buduje drogi. Drogi po prostu powinny być prywatne, a właściciel sobie ma prawo na swojej drodze ustalić takie zasady, jak mu się podoba. Ale to nie w tym jest jakby rzecz. Natomiast logiki w ograniczaniu, że tak powiem, przestrzeni, czy w utrudnianiu wjazdu, czy w zwężanie dróg i jednocześnie twierdzenie, że to w jakikolwiek sposób poprawia przepustowość.
0: To działa na tej samej zasadzie, na której działają te czasowe ograniczenia, tylko stałe.
1: Nie, to jest jakiś absurd.
0: Naprawdę,
1: w takim razie jak to działa?
0: To działa na tej samej zasadzie, na której działają to właśnie znaki, tylko one działają okresowo, zmniejszając te odległości między samochodami, a wprowadzając zwężanie dróg i uspokojenie ruchu w centrach, po pierwsze zmniejszasz napływ samochodów, gdyż dużo ludzi wybierze komunikację właśnie miejską, a z drugiej strony zwiększasz płynność czasem ruchu. No, zwiększasz płynność ruchu poprzez to, że ludzie jadąc 30 jeden za drugim będą powoli, ale jechali. Gdy tak jak samo jak mówiłem na autostradzie, gdy istnieje ta duża dysproporcja między kierującymi w prędkości, będą hamować i tworzyć korki.
1: Wiesz co...
0: Tylko to jest w tych miejscach, gdzie nie jesteś w stanie stworzyć...
1: Ja ci powiem, jak to działa z praktyki z Krakowa, okej? Okay? Na ulicy Kamińskiego, to jest ulica, która jest starą obwodnicą, pierwszą obwodnicą Krakowa. To jest obwodnica, która się ciągnie, jest w ciągu Alei Trzech Wieszczów, zaczyna się od mostu Dębnickiego na Wiśle tuż pod Wawelem i prowadzi w stronę Wieliczki. Dotychczas była ta droga dwupasmowa, teraz na prawym pasie wprowadzono buspas. Jak dotąd nigdy nie było tam korków, tak teraz kurwa są, więc ktokolwiek stworzył to prawo, to zapraszam do Krakowa do obserwacji w praktyce i niech się przy okazji, jak już tu będzie, weźmie rozpęd i walnie którąś z baszt.
0: No bo niestety w Polsce to tak jest, że wszystko się jakieś tam rozwiązania czasem z zachodu, czasem ze wschodu bierze bezkrytycznie, nie analizując wszystkich skutków, czy dlaczego te rozwiązania zostały wprowadzone i jeśli masz drogę, która ma jakąś przepustowość i ilość ruchu na tej drodze jest w miarę, trzyma się tej wartości, to każde zwężenie oczywiście będzie prowadziło przy zachowaniu tej samej ilości pojazdów, tudzież prędkości na tej drodze, no będzie prowadziło do tworzenia się korków. Jeśli stworzysz buspas, kiedy ta droga była w miarę przepustowna, no to oczywiście, jeśli nie przerzucisz tych ludzi z samochodów do tego autobusu na tym buspasie, no to będziesz miał przepis na korek. I wiesz jak to Ameryka, a tu akurat pochwalę Amerykę troszeczkę. Wiesz jak te buspasy zostały rozwiązane w Stanach? Masz coś takiego jak HOV lane, to się nazywa, i HOV lane to jest, czy tam HOV lane, How Occupation Vehicles, czyli buspas, bo tam jeżdżą tak samo autobusy, ale ten buspas jest tak, że może być używany przez samochody, które przewożą więcej niż trzech pasażerów. I tym samym promujesz tak zwany carpooling, nie zmuszając nikogo do tego carpoolingu, tylko po prostu zachęcasz i do tych, że jeśli wiedziesz, kolegę z pracy dowozisz, czy tak dalej, jedziesz więcej osób w samochodzie, użytkujesz go bardziej racjonalnie, możesz sobie wjechać na ten pusty buspas i nim jechać wedle prawa. Pięknie to działa.
1: Znaczy, tak jak mówię, no, problem z carpoolingiem jest znowu. Nie da się uspójnić celów. Tu jest
0: No,
1: cały
0: czasem się
1: lęk.
0: daje, jakby ten sąsiadem
1: Jedyne osoby,
0: pracował w
1: no,
0: podobnej
1: jakby się,
0: okolicy.
1: no, jakie jest prawdopodobieństwo, że będziesz akurat z sąsiadem pracował? No, bądźmy poważnymi ludźmi. To akurat pomaga faktycznie rodzinom z dziećmi. To
0: Nie, to
1: jest
0: pięknie
1: bardzo.
0: działa w mojej pracy na przykład, bo no, Aachen jest dosyć małym miastem. Jest parę, ja akurat sam dojeżdżam, bo ja tam w piątki, soboty jeżdżę gdzie indziej. Ale jest parę osób, które po prostu mieszkają po trasie, się zbierają i przyjeżdżają do roboty te 30 km w 3-4 osoby w samochodzie i to ładnie działa.
1: No jeśli faktycznie wiesz,
0: To jest po trasie.
1: masz taki zbieg okoliczności, że tak powiem, że rzeczywiście taka grupa osób się znajdzie, to jest to stosowane i to bez zachęcania ludzi do carpoolingu, bo to
0: No ale
1: wiem z
0: czasem człowiek
1: doświadczenia od moich
0: może
1: klientów.
0: przemyśleć sobie bardziej, o może wezmę kogoś tam, wiesz, przejadę te 2 minuty więcej, gdzieś tam skręcę, wezmę tą osobę, ale przejedziemy sobie buspasem. Wtedy ten buspas ma bardzo ładny sens, on ściąga samochody, no bo już przy dwóch, trzech osobach w samochodzie masz 2 samochody mniej.
1: No
0: No.
1: nie, moim zdaniem sensu to nie ma, jednak zdecydowanie
0: No,
1: będę.
0: ale to empirycznie działa już w paru miejscach na świecie. To działa po prostu. Redukuje ruch.
1: Znaczy wiesz, jeżeli to ma na zasadzie fakt, że właśnie utrudnimy wszystkim życie, utrudnimy innym wszystkim innym życie, no to nie jestem
0: No
1: pewien, czy to
0: nie, nie jest
1: działa,
0: to
1: bo
0: utrudnianie wszystkim innym. Ja nie mówię tak
1: gdzie
0: jak
1: mam
0: w
1: takie
0: Krakowie.
1: zasadzie, że załóżmy. Nie wiem, można powiedzieć, o, poczta państwowa działa lepiej niż prywatna, no nie? Ale jednocześnie wprowadźmy takie obostrzenia, żeby absolutnie żadnemu prywaciarzowi nie opłacało się wchodzić w rynek. No to nie można powiedzieć wtedy, że poczta działa, albo będzie się dbało o dotacje. To znaczy, wiesz, gdyby coś można, żeby można było stwierdzić, że coś działa, to należałoby temu pozwolić działać
0: No dobra,
1: bez jakichś dodatkowych represyjnych warunków, nie?
0: niemiecka poczta działa, list ze Stanów przychodził do mnie w 2 dni, wszystkie listy w jeden dzień tu dochodzą, żadne nie giną, pięknie to działa, naprawdę lubię pocztę niemiecką, działa, państwowa.
1: Tak jak mówię, no,
0: Nic więcej nie
1: działa.
0: oczekuję od poczty, tylko żeby list przyszedł na następny dzień do nadawcy i nie zginął. To jest, to
1: Działa
0: wszyscy...
1: dlatego, że prawdopodobnie, bo się nie interesowałem tym nigdy, ale prawdopodobnie ma odpowiednie wsparcie ze strony państwa, czy w postaci jakichś intratnych kontraktów, czy w postaci jakichś dodatkowych uprawnień, monopoli na listy o wadze albo coś. Nie chcę mi się na ten temat po
0: Nie,
1: raz tęty
0: oczywiście
1: dyskutować, bo to nie ma
0: państwu,
1: sensu.
0: no to nie ma sensu to na inną audycję, ale nie, co do tych właśnie rozwiązań komunikacyjnych, to niestety wodzu to cię rozczaruje, bo to działa i ja nie mówię o wiesz, bo są patologie w tym, tak jak mówiłeś o Krakowie, gdzie po prostu weźmiesz, wyłączysz jeden pas i zrobisz to buspasem, bo tak najłatwiej. No, ale możesz zrobić to tak jak w Stanach czy w Niemczech to jest robione, że po prostu dobudowujesz ten jeden pas i wtedy pozwalasz jako bonusowo używać ludziom, którzy przewożą więcej ludzi w tym samochodzie ten pas. Po pierwsze, upłynniasz ruch na istniejących pasach, bo jest mniej samochodów, a ci ludzie, co jadą w paru, mniej zanieczyszczają środowisko, jadą sobie w paru taniej, jadą szybciej troszeczkę niż ci ludzie, którzy i tak szybciej jadą już na tych istniejących pasach. No to działa i ma sens.
1: Wiesz co, znaczy, tak jak mówię, ja osobiście wolałbym
0: Empirycznie,
1: jednak no,
0: empirycznie.
1: nowoczesne, osobiście wolałbym po prostu nowoczesne miasta dostosowane do odpowiedniego natężenia ruchu samochodowego. Uważam to, że byłoby to o wiele bardziej skuteczne i
0: No, zgodnie z
1: efektywne
0: prawem,
1: i ekonomicznie
0: ale
1: i
0: zgodnie z
1: to.
0: prawem Lewisa Mordridge'a, prawem, które sprawdza się empirycznie w 100%, nie dostosujesz żadnego miasta obecnie do ruchu samochodowego, bo jeśli będziesz zwiększał ilość pasów, tak będzie ci wzrastało natężenie ruchu. I tak.
1: No ale
0: Masz
1: to
0: piękny
1: znaczy,
0: przykład Warszawy.
1: po pierwsze jest to bzdura, ewidentnie jest to bzdura,
0: No nie
1: ale
0: jest
1: nie
0: to
1: będę się
0: bzdura, to
1: spierał,
0: w
1: bo
0: Warszawie to pięknie działa. Im więcej się wyznacza pasów w centrum do ruchu i zwiększa się prędkość ruchu, tym większe korki powstają. No, tak to działa.
1: Wiesz co, żeby można powiedzieć, że to działa, należałoby zbadać zagadnienie warunków Ceteris i Paribus. Jakby wziął ktoś pod uwagę to, że na przykład jest 4 razy więcej samochodów na drogach, albo że ludzie, albo że jest dużo więcej miejsc pracy, to nie bądźmy poważni, traktujmy
0: sprawę. W Berlinie to też działa. I to działa dlatego, że pasy ruchu niestety pośrednio generują ruch. Bo to jest.
1: To jest tak bzdurne, ale dobra, wiesz.
0: No to nie jest bzdurne, bo zachęcasz ludzi do wjeżdżania do centrum.
1: Dobra, dlatego należy po prostu rozwiązać problem i zlikwidować wszystkie drogi. I będzie się to spokój. No.
0: Tak.
1: Nie będzie niczego i nie będzie.
0: Nie, z likwidacją wszystkich dróg to w paru miastach to już jest przeprowadzone, między innymi w Holandii i bardzo póki dobrze. Co się sprawdza.
1: Nie, no dokładnie. Korków na nie ma. To jest stuprocentowo rozwiązany problem korków.
0: No w Krakowie też rozwiązano w ten sam sposób, czyli zakazano w ogóle wjazdu samochodów poza ludzi Krakowa, czy tam zameldowanych, do tego ścisłego centrum. Nie wiem, tam poza nie, planty.
1: Czegoś takiego.
0: Nie. Poza planty nie możesz wjechać.
1: No tak, ale to mówimy już o rynku i tam to już...
0: No nie, i planty, nie? To po co jest poza dawniejszymi murami miejskimi.
1: No tak. To planty są zbudowane w miejscu dawnych murów.
0: No dokładnie. I tam poza tą drogę, która idzie wokół plant, już nie można.
1: Tam mogą wjeżdżać tylko mieszkańcy, tak, zgadza się.
0: Dokładnie, czyli wprowadzono to. No bo.
1: Okej, okay, ale rynek krakowski jest specyficznym miejscem. Specyficznym
0: no nie tylko rynek, a też te ulice. Nie?
1: No mówię, cały ten teren jest specyficzny. Tam akurat to rozwiązanie jest dobre ze względu na specyfikę tego miejsca, ale nie.
0: Aha.
1: Nie rozciągałbym tutaj, że tak powiem, tego na całość.
0: No ale to twoja nieulubiona Warszawa też jest bardzo specyficzna, bo jeśli masz to city z tymi wielkimi biurowcami, to fizycznie nie jesteś w stanie wygenerować miejsc parkingowych dla tych samochodów wszystkich pracowników, no i fizycznie nie jesteś w stanie wygenerować tyle ilości pasów ruchu, która by zmieściła tych ludzi dojeżdżających tam do pracy, także może wyłączając...
1: I to jest właśnie działanie rynku. To znaczy, jeżeli nie ma odpowiedniej podaży miejsc parkingowych, ludzie przestaną jeździć samochodami do centrum. To nie trzeba im tego zachęcać w jakikolwiek specjalny sposób. Zresztą, słuchaj, bo nie dajesz mi jakby tutaj dojść jakby do puenty, a ona jest taka, że w gruncie rzeczy samorządy doskonale wiedzą, co powinny robić. Z jednej strony widzę pewnego rodzaju sensowność w komunikacji miejskiej. Nie mogę jej potępiać w czambuł, bo z punktu widzenia utylitarnego może mieć ona jakiś sens. Z drugiej strony uważam, że wojna wytoczona kierowcom i samochodom jest też trochę bez sensu. Należałoby tu moim zdaniem jednak szukać jakichś złotych środków. To prawo, o którym ty mówisz, jest dla mnie absurdalne, jest z punktu widzenia, nie wiem, no moich doświadczeń empirycznych, to tak na pewno nie działa. Ono może być prawdziwe dla pewnych wyjątkowych jakichś sytuacji, ale nie chcę, wiesz, ciężko mi jest o tym dyskutować, bo po prostu nigdy specjalnie się ruchem samochodowym, jego organizacją nie interesowałem. Mój kolega jest doktorem na Politechnice Krakowskiej, który się w tym specjalizuje. Kiedyś wybiorę się do niego na chory petycje, chętnie o tym z tobą pogadam. A na ten moment, mówiąc szczerze, to już jest taka pora, że chyba będę już kończył.
0: Nie, też się...
1: Więc ja cię zostawiam sam.
0: Aha, żeby nie było, nie? To prawo nie mówi wcale o tym, że te drogi natychmiastowo zostaną zakorkowane, ale w przeciągu miesiąca, dwóch wzrasta ruch na tyle, że one zostaną.
1: Tak, ale to jest, słuchaj, no to jest tak. Jeżeli pozwolisz... Jeżeli... powiem ci tak... Załóżmy, że jesteś producentem jakiegoś dobra, no nie? Produkujesz tego 100 sztuk miesięcznie, to prawda jest taka, że będziesz zużywał, że tak powiem, 100 sztuk, ale jeśli i sprzedawał 100 sztuk, ale to dobro, ten produkt będzie świetny, on będzie dobry, on będzie bardzo rzadki, ale będzie świetny, będzie dobry i wszyscy będą chcieli go mieć. Jak zaczniesz produkować 200, to twoja sprzedaż będzie jego rosła. I to jest to samo z ruchem samochodowym. Jeżeli zaczniesz oferować ludziom większą przepustowość, to oni zaczną z niej korzystać. Więc.
0: No właśnie, ale jeszcze mamy coś takiego, że mamy limitowane miejsce i limitowaną planetę i miejsce na niej.
1: Akurat
0: i...
1: to planety i limitacji to naprawdę.
0: Jeśli chodzi o miasta, takie jak masz na przykład.
1: Pani na wakacje na Podkarpacie i pogadamy na temat miejsc.
0: Tak, ale ludzie nie żyją na Podkarpaciu, ale żyją po 5 milionów w Hongkongu, w Singapurze, no, w Londynie.
1: Zgadza
0: i,
1: się.
0: I tam się.
1: I tam jest samorządy problem. Muszą znaleźć sposób na to, jak sobie
0: właśnie
1: z tymi problemami radzić.
0: Przecież ja nie mówię ci, wodzu, żeby robić komunikację publiczną darmową na Podkarpaciu, tylko mówię, żeby to robić w Londynie, w Singapurze, nie wiem, w Berlinie, gdzie to ma sens. Bo...
1: I być może tam to ma sens.
0: No to się dogadujemy, bo chyba źle mnie zrozumiałeś. Bo prawo Lewisa Morgridge'a też dotyczy tylko dużych aglomeracji, a nie jakiś tam autostrad na Podkarpaciu, bo to nie ma zastosowania tam.
1: I zostaje tylko i wyłącznie kwestia, w jaki sposób finansować tego typu rzeczy w sposób jak najbardziej zbliżony do moralnego. No. Ja tu mam problem pewnego rodzaju. To znaczy uważam, że za usługi powinni płacić ci, którzy z nich korzystają.
0: Ale jak już mówiłem, dostajesz usługę w postaci czystego powietrza czy odkorkowanego miasta. To też jest
1: no
0: coś...
1: I w tym momencie jest pytanie, jeżeli ludzie, nie wiem, na przykład w jakimś demokratycznym głosowaniu, referendum bezpośrednim dotyczącym właśnie tego, w którym opowiedzieliby się, czy chcesz z własnych podatków, które musiałyby zostać podniesione, finansować bezpłatną komunikację? Tak, nie. Oraz ci, którzy zagłosowali na tak, ale tylko i wyłącznie ci, pokrywaliby potem koszty tej komunikacji, czyli dobrowolnie tak naprawdę zadeklarowaliby się do protestowania w tych kosztach. No ja nie widzę w tym już nic złego. Proszę bardzo.
0: Okej, okay, będziemy. Nie będę cię trzymał, bo ja też już miałem do 11:00, przedłużyłem.
1: Włączam się na.
0: Dzięki ci wielkie.
1: No, trzymaj się zdrowo również. Cześć.
0: No, z władzą jak zwykle się nie do końca zgadzamy, ale to fajnie, że możemy poprowadzić sobie taką kulturalną dyskusję, o czym nie mogę powiedzieć o paru ludziach komentujących moje audycje tam w sieci, ale dobra, to jeszcze z nimi sobie też dyskutuję, może w trochę mniej kulturalny sposób na ich poziomie, ale to trochę paradoksów, ale to miałem też o tym mówić dzisiaj, ale no, a tak na koniec, bo miałem do 11:00 rozmawiać, już się zrobiła 11:30, jutro będę niewyspany, a tam mam swoje problemy na głowie jeszcze, rodzinne i prywatne, oby się rozwiązały, życzę mi tego. No, ale zostawię was na noc, jak już tak zeszliśmy na te urbanistyczno-drogowe tematy. I tak chyba to wrzucę na archiwum z takim, że była rozmowa o kreacji pieniądza. W ogóle dziękuję, wodzu, ci jeszcze raz za tą długą i owocną dyskusję na antenie, że miałem z kim pogadać i naprawdę fajnie, kulturalnie i świetnie. I dziękuję ci, wodzu, jak zawsze. Nie lubię cię za poglądy, a lubię cię jako człowieka. Chociaż się czasem zgadzamy. To zostawię was na noc właśnie z zagadnieniami ruchu ulicznego w miastach. O tym prawie Lewisa Morgidzia, o którym mówiłem, to ono ma tylko przełożenie w aglomeracjach dużych miejskich. I tak samo kolejne paradoksy, o których powiem. Także prawo Lewisa Morgidzia mówi, że natężenie ruchu samochodów i poszerzenie nie prowadzi do zmniejszenia ich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń. I zgodnie z tą teorią poszerzenie drogi poprawi przepustowość, ale to trwa tylko kilka tygodni do kilku miesięcy, a korki wracają do zamierzonego celu. Jest też paradoks Downsa Thompsona, który mówi o tym, że średnia prędkość transportu indywidualnego, czyli jazdy samochodami, w tym przypadku, jest determinowana przez średnią prędkość od drzwi do drzwi, czyli z przejściem do przystanku i od przystanku i jazdą, transportem zbiorowym, ale rozumianym w tym sensie, że transport zbiorowy jest realizowany w oddzieleniu od ruchu samochodowego, czyli przez koleje czy tramwaje z wydzielonym torowiskiem, czy jakieś tam szybkie tramwaje, tudzież bus pasami. To jest paradoks Johnsona Thompsona i jeszcze jest paradoks Barresa, mówiący, a Barres to był matematyk niemiecki, który opracował model mówiący, że w pewnym modelu ruchu drogowego czasy podróży pojazdów mogą ulec wydłużeniu po dodaniu do sieci drogowej nowego połączenia. To też jest taki paradoks matematyczny. Także zachęcam do lektury na ten temat ludzi zainteresowanych tematykami miejskimi i realizacją ruchu drogowego w miastach. No, a ja już jestem tak śpiący i już przestaję kontaktować, bo ostatnio to jakieś niewyspane chodzę, a będę chodził chyba jeszcze bardziej, ale to zobaczymy, jak mi tam wyjdzie. Dobrze, dzięki, że byliście, dzięki za niedokonane telefony. Mam nadzieję, że za tydzień ktoś z tych ludzi, którzy nigdy nie dzwonili, zadzwonią. Zachęcam do tego. Zachęcam też do Patronite, żebyście sponsorowali radio, Krawca i w ogóle, no. Trzymajcie się, miłej nocy i słodkich snów, ale jako, że leniuchu, jesteś na antenie, to jeszcze na koniec coś dla ciebie, bo siedzisz tam sobie w tej Irlandii, a ja jakoś jestem sympatykiem Irlandii, w tym sensie, że kiedyś tam też siedziałem i polubiłem tych ludzi i tam taką ich wolę w wolności, coś takiego. To dla ciebie.

No to tak na zakończenie z pozdrowieniami dla Irlandii było. Drogi adwokacie, no, jak to prawnicza ideologia, to polecam przeczytać jej założenia, a tak się niestety zdarzyło, że zawsze gdzieś tam ten nacjonalizm się do niej przykleił i wtedy jak to za Mao, czy za Stalina, czy za tych innych nacjonalistycznych ideologów, którzy się podczepili pod tą moją ideologię, by swężać ulice i uspokajać ruch i dawać ludziom te pieniądze, to zawsze gdzieś ten nacjonalizm się zakręcił i doprowadził do milionów ofiar, ale to tak jest z nacjonalizmem, także. A zresztą, no chyba ci wszyscy tacy wielcy antykomuniści, tak samo Żydów, nie lubią syjonizmu, a syjonizm to też jest nacjonalizm żydowski, czyli każda ideologia, do jakiejkolwiek się nie podepnie nacjonalizm, to prowadzi do ofiar. No tak na przemyślenie, na koniec wieczorów. Miej nocy wszystkim i dobranoc.

Dobry wieczór. Krawiec się kłania. Będzie stream z gry. Będę grał w grę. Far Cry Primal. Czyli, no, moim zdaniem jedna z ciekawszych odsłon serii. W której to poszczególne części są do siebie w zasadzie podobne. Mój ulubiony Far Cry to chyba trójeczka. Miał w sobie fajny klimat, taki jakby z filmów z lat 90. Trochę taki naiwny, sensacyjny. Coś jakby jakiegoś Schwarzeneggera czy innego sylwka wrzucić do dżungli, gdzie rządzi Wataszka. Jest pytanie, na czym grasz? Na komputerze. A ty na czym grasz? Na programowalnym kalkulatorze Bolek może? Cześć, pozdro Leniuch, Zamojskie Drogi, PN Koci, Andrew i Randy są już w gotowości i będą się patrzeć, jak będę zdobywał

Historyczny świat. No, zobaczymy, czy się w ogóle uda, bo to nie jest takie pewne. To właściwie taki test dzisiaj. Się zastanawiam, czy mnie słychać na obu głośnikach? Znaczy, jest lewy kanał i jest prawy kanał? Chyba tak. No, was. Jeden z ciekawszych bad guyów, moim zdaniem, w historii gier. Niezły psychol. To on się właśnie chyba pytał głównego bohatera, jaka jest definicja szaleństwa. I mówi się, że to jest powtarzanie ciągle tych samych działań i spodziewanie się innego wyniku. Może was miał na myśli działania właśnie naszego bohatera, nasze próby pokonania Wasa. Ciągle próbowaliśmy i ciągle się nie udawało. No dobra, no to co? Zaczynamy. Wkręcamy się w prehistoryczny świat, gdzie przechadzają się mamuty i gdzie może nas dorwać tygrys szablozębny i odgryźć nam nosa, na przykład. Nowa gra. Okej, przyciszamy podkładzik. Graj. Okej. Zaczynamy w takim razie. W tej chwili już powinniście widzieć ekran. Ja się tu przełączam. No, zobaczymy. Gram na trochę pomniejszonym ekranie. Uruchomiłem w niższej nieco rozdzielczości. O, już coś haczy. Tysięcy lat przed naszą erą. Centralna Europa. Może to w Polsce? Może to Lechici?

0: Masehasar Masejanas Palhu Mansepa Winja Dwashala.
1: Muszę sobie wykrzesać ogień, sobie odpalam papierosa.
2: Krawiec mieć magiczne kamienie, które robią krz-krz.
1: Tak więc mamy trzy strony konfliktu jakby. Ouija, Udam i Zila, czy jaki tam było? Władcy ognia. Tacy trochę przypominający Azteków bardziej.

I jak to zwykle bywa w grach z serii Far Cry, wszystko się sprowadza do zdobywania kolejnych przyczółków. I zdobywania nowych umiejętności, doskonalenie się, zdobywanie coraz to lepszej broni. No, nawet nie za bardzo mogę teraz zerknąć na czata. Ale donaty działają. Jakby co. Więc można się porozumiewać ze mną donatami. Duchy, duchy, to będą głosy duchów. Duchy mówią: zabić mamut, 3 złote.

0: Oh. Krawiec skradać się. Mamut nie słyszeć. Krawiec sprytny. Adzia, adzia. Krawiec mieć śmiercionośna broń. Jaki tam krawiec? Kraftschul. Kraftschul.
1: Mama Freudamas. Chadubi Dashimas. Tu Hadamas.
0: Kraftschul trochę się bać. Włochata słonie. Ale Kraftschul napić się sfermentowane mleko i się trochę mniej bać. Opierdalać! Kraftschul najodważniejszy! O, się palić! A! Już się nie palić. Zjeść kiełbaska, się wyleczyć. Ela! Celować w głowę. Już nie mieć włócznia. Na gołe piąchy nie mieć szans. Uciekać, Kraftschul, uciekać. Cele, myślałem, że mam nieograniczone włócznie. O. Nie mieć włócznia. Iść do domu. O, znaleźć włócznia. To teraz Kraftschul pokazać, kto być król dżungla. O, nie trafić. Nie można go kopnąć? O, duchy przemawiać.
2: Sandra 30 już wiem, że to będzie chujowe 200 zł.
0: O kurwa mać, niemożliwe. Duchy? Duchy mówić, Kraftschul wysłać? Kraftschul nakupić teraz dużo jedzenie! Kraftschul dziękować. Sandra nie lubić audycja, ale donaty słać. Kraftschul nie rozumieć, ale cieszyć się. Tigri! Tigri! Dalej! Odwagi, kompanii! Odwagi! Nie no, trzeba Kraftschul chować odwaga w kieszeń i dawać noga. No, dalej. A ty atakować. Kraftschul być z tobą. Ty się nie bać. Kraftschul.

0: нас апасканди, він же простав. Да.
1: Nie, no to jest... Dziwnie się czuję teraz. Takie donaty? Za takie gówniane audycje? Oszalała ta Sandra chyba.
0: Uro Shanti, Matigri Shantir, Dachis Ladausam. Guisha Dausam.
1: Krawcul nie mieć łuk, krawcul nie mieć dzida, krawcul mieć tylko donate i bazie. Krawcul zrobić łuk. Potrzebować składniki. Historyczny Adam Słodowy. Patyk, bazie, kawałek sznurka i mamy śmiercionośną broń.

0: trochę nie bardzo ten mój łuk, ale nada się na bobra albo na dziką nutrię szablozębą.
1: A poja partii atradausa.
0: Krawcul głodny. Burczeć w brzuch.
1: Mi wantar fakuja salkamaga.
0: Dieta mięsna. Ciekawe, czy byli jaskiniowcy wegetarianie. Chyba nie. Nie przeżyliby. Krawcul patrzeć na mapę i nic nie widzieć. Tylko krawcul. To jest łuk ośmiostrzałowy. No i gdzie teraz iść?

8 strzał mieścić się w kołczan. Więcej nie. Chyba tu iść. Sprytna zwierza uciec.

Nie móc przejść. Gdyby krawcul mieć maczuga, to krawcul zrobić bam i krzaki rozwalić, a tak nie mieć maczuga. Ale się nie przejmować. No to gdzie iść, jak nie tu? Zgłupieć od tego wszystkiego.

0: Krawcu liść gdziekolwiek. Znaleźć ładna dziewczyna z włochate nogi. Zmarnować strzała. A, zadanie mieć, polować. Hopla. Zrzucać kamień? O! Daj kamienia! Krawcu sprytny. Strzeli zwierz w dupa. Hopla! No i gdzie jest zwierzyna? O.
1: Kus pagłam, aj skała łajdam.
0: Skrawcu zmęczony, musieć spać, żeby rano wstać i polować mać. Hopla! Ładna jaskinia M60. A. Teraz krawcu pokazać wam sztuczka. Kamienie, które robić krz-krz. Krawcul tworzyć satra. Dużo ciepło. Nakarmić satra patyk. Satra duży.

0: Isso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Uru Simqua. Panti Shastangu. Wajra Tachichamapur Baram.
1: Krawcul wytworzyć maczuga. Narzędzie pracy.
2: Sandra 30 zjebane nudne i destatio 80 zł.
1: O, dziękować duch, Sandra, dobry duch. Wspomóc, Krawcul.

Krawcul zdziwiony słyszeć głos w głowa. I mu przybywać mu złote kamyczki, za które krawcul potem kupić mięso, nie musieć polować.

0: Avzul spać. Nie spać, czuwać, iść po ślady. Krawiec czuć zapach kobieta.
1: Purszazda, łastru dagła.
0: Krawcul czuć zapach kobieta, to nic krawcul nie powstrzymać. Tam gdzie się czaić wrogi. Krawcul upaść i se głupi ryj rozwalić. Ale się nie przejmować, twarda głowa, twarda.

0: Bal Winja Guan.
1: To ziomek krawcul.
0: Wal. Ura Guar Shitaugam.
1: Krawcul chodzić po nocy. On być nocny wojownik. Wynocha, sio. O, krawcul zrobić dużo ogień. Uciekać!

wiesz ugryźć krawcul w zadek? To teraz krawcul zły! Krwawa stopa. Gdzie prowadzić?

Mów sobie głupi ryj rozwalić. Teraz żadna nie chcieć, krawcu. Z taki głupi rozwalony ryj. Może krawcul najsilniejszy. I najsprytniejszy.

0: duchy znów do krawcul mówić?
1: Skalisty banan krawcul, czuć zapach, moja stara, ja być ze 30 zł.
0: Krawcul, dziękować. Bardzo dziękować. Zapach stara banan?
2: Winja hara, ha walna jaka.
0: Tu chyba być stara banan. Ale krawiec nie tykać, nie ruszać, nie wolno. To być kobieta banan.

A czemu się zgasić satra, jak krawcul wejść do woda? To zadanie dla naukowiec. Krawcul jeszcze nie taki mądry. Krawcul być trochę mądry, trochę silny. Ale nie wszystko jeszcze znać. Opla. Aja. Aja. Aja.

Krawcu się tu nie podobać.

Krawców trochę wydygany. Tam wielka kot. O, krawcul, widzieć kobieta. To chyba nie kobieta. Albo bardzo brzydka kobieta. O, to kobieta. Ładna kobieta. Nie trzeba się bać, krawcul. Spokojna, spokojna. Krawcul dobry. Nie uciekać. Nie zostawić kobieta. Uciekać. Krawcul bronić. Kici, kici.

0: Bruce.
1: Wincia. Na orrospi?
2: Palu, Saszwalim Szalam. Takar Hasan.
3: Kobieta ranna. Krawcul wylizać rana.
1: Tikri udam daf.
3: Ładny naszyjnik mieć kobieta z ucho.
1: Mi kawa. Ahatra. Guama. Guama.

0: Kobieta, dobra. Dać krawcul amu i mieć fajne włochate nogi. Cicho, duchy mówić.
1: Lawer krawcul szukać protoplasta, Żyda i zabić na śmierć. 40 zł.
0: Duchy kazać krawcul wykonywać. Duchy zawsze mieć rację. Dziękować duchy. Duchy dobre dzisiaj dla krawcul. Sprzyjać krawcul. Krawcul się nie bać. Zielone liście, o co krawcul znać, zielone liście, o, dobre, zielone liście, dobre.
1: Skaliste banante wpuścić kot do jaskinia? Kot nasrać na podłoga, stara piłować ryj. 30 zł.
0: Nie, duchy źle podpowiadać, krawcul. Ale to duchy, co to duchy mówić, to do hoboka wrzucać, krawcul, ale dziękować. Zielone liście, krawcul, zdobyć. Krawcul... Nie dostać seks, dopóki nie przynieś zielone liście. No to krawcul szybko biec. Krawcul też lubi zielone liście.

Krawcul mieć taka wizja, że zielone liście kiedyś być zabronione. Krawcul zbierać, póki jeszcze wolno. Ale to dziwne wizje. Duchy dzisiaj hojne dla krawców. Bardzo hojne. Krawców podobać się taka kobieta, co lubi zielone liście. A krawców lubić i zielone liście, i ognista woda też lubić. Krawców wszystko lubić. No i co? I gdzie teraz iść? O, tam iść. Tylko czy tu... O, tam ktoś być. To krawcul go zabić. Szkoda strzałów. Maczuga zabić. O! Coś jeszcze chcieć od krawcul? Teraz krawcul pan tutaj. Ziemia krawcul. Wynocha, krawcul tu pan. Zielone liście. O. Krawcul mieć teraz zielone liście, zanieść kobieta, a jeszcze brakować. Krawcul dać kobieta zielone liście, ona wtedy pozwolić krawcul zrobić małe krawcule i dużo krawculi na ta ziemia. Krawcule pany, ha ha, hopla. Co, jak krawców nie znaleźliście?

Oh. Ciachu, machu i do piachu. Nie fikać do krawcul. Hopla. Szukać liście dalej. Ale to nie tu. Tam liście. Dużo liście, o! Więcej liście. Buda, psi ryj.

Krawcu, zrobić z futro zwierz ładna czapka. Krawcu, podobać się kobieta, jak zrobić ładna czapka. Krawcul, najsilniejszy być. Król dżungla.

0: Ça et là. Ti Walnayi.
1: Shaja, Tani Chlauta.
2: Krawcul, teraz zażyć trochę odwaga wpłynie.
0: Tani.
1: Dubu. Walna maiska.
2: Spokojna kobieta, spokojna, krawcul nie skrzywdzić. Chyba że kobieta by sama chciała, to wtedy może krawcul tak.

0: Krawcul przytknąć liść i wyleczyć. Krawcul być zięba, krawcul.
1: Udam. Salwa tija. Uanna. Winja waida.
0: Krawcul, nie, po co szukać inne winja? Móc zrobić nowe winja. Z kobieta. O, kobieta nie chcieć. To krawcul musieć szukać nowa mieszkańca. Ale krawcu znać prostsza metoda. Tylko, że czekać długo. Potem. Tu być wrogi? Krawiec pójść na wrogi i wrogi wziąć za pas nogi. Nie ma silniejsza od krawcu. Aha. Być wrogi, a zaraz nie być. Co się tu nauczyć? Nowe rzeczy. Uga buga, uga buga.

Krawcu się zaraz wzbogacić, znać sposoby, pójść do wielka, silna Małpolud i zabrać jemu. I wtedy to już być krawcul. Krawcula własność. Oho. Kto gryźć krawcul? No, mieć nauczka, nie fikać do krawców. Krawców zbierać kamienia i zrobić samochód z kamienia. Ale to nie teraz.

Być blisko. Teraz czujny, krawcul. Bo małpolud być może więcej. Krawcul nie dać rady. Co nie dać, co nie dać. Tu nie być nikt? Jak nie być nikt, to krawcul osikać terena i teraz to być krawcul! Krawcula!

0: Krawcul iść teraz ratować szaman. Szaman mądry. Krawiec się wyspowiadać u szaman. I krawiec być potem, krawcul być potem lekki, jak się wyspowiadać, że zabić tylu małpolud. A to, co to być? Kto przeszkadzać, krawcul?
1: Ja, wódz wodzów, król królów i bóg bogów.
0: Wódz pierdzący byk być, pierdzący Tomasz?
1: Pierdzący, mówiący i zawsze śmierdzący.
0: Ty pomóc, krawcul, coś podpowiedzieć?
1: Pomóc, bo zawsze tą pałkę przed sobą nosisz i ona wygląda bardzo dwuznacznie.
0: To nie być krawcul pałka, to być krawcul, krawcula pałka, ale nie pałka, co pierdzący Tomasz myśleć.
1: A kto kogo prowadzi? Pałka, krawca czy krawiec pałkę?
0: Krawiec trzymać pałkę, pokazać, że ma największa pałka. Wtedy krawcul król.
1: Kto kogo?
0: A Tomasz... Jaka mieć pałka? Pewnie malutka.
1: Malutka, ale rześka. Ale wariat. Mały jak mały, ale wariat.
0: O, ktoś dzwoni. Krawcul, wejść do jaskinia. Tomasz znikł? Tomasz zniknąć. Jego wezwać duchy.
1: Halo.
0: Słychać. Słychać.
1: Która pałka słyszy, którą pałkę?
0: Krawcul, na razie znaleźć szaman.
1: Ofiarę.
0: A więc krawcul znaleźć szaman. Szaman być mądra. Szaman mądra, szaman przygotowywać.
1: Postaram się.
0: Dla różnych.
1: Postaram się nie zrobić wiochy. Szaman nie być wiocha. Szaman mówi tak. Ej, krawcu, zrób i tak.
0: Tu szaman lizać krawca po ręka, to szaman jakaś dziwna. LGBT szaman.
1: Tylko mówi, nie lizać. Mówi. Szaman mówi, krawiec robi, krawiec kraje, jak materiał staje.
0: Krawcul teraz staje, bo krawcul znaleźć kobieta, to mu staje. A szaman być dziwna. Dać krawcul jakaś specyfika i on mieć
1: Dobra,
0: to... wizja.
1: Już mówię, słuchaj. Tego kwiata to pół świata. Nie szukaj, nie będziesz musiał znaleźć.
0: Właśnie krawcul teraz czegoś szukać, bo mieć wizję od szaman.
1: A więc przestań szukać, to znajdziesz. Jak będziesz szukać, to nie znajdziesz. Gonisz, nie dogonisz. Ścigasz, nie dościgniesz.
0: Ty źle podpowiadasz, krawcul. Jak krawcul stać w miejscu, to krawcul nic nie zrobić.
1: Krawcul stać w miejscu zrobi wszystko. Tylko musi stać w miejscu.
0: Sowa, magiczna sowa krawcul znaleźć. Magiczna sowa sama nie znaleźć krawcul. To krawcul musieć znaleźć magiczna sowa. Tomasz zły duch. Źle podpowiadać. Źle.
1: Tomasz Argonom pożerający wolne myśli.
0: I ty sprowadzić krawcul na zła droga i krawcul nie wypełnić misja.
1: Krawcul się nie boi złej drogi. Krawcul się nie boi złej drogi. On pójdzie złą drogą i przyjdzie dobrą. Nie bójcie się złej drogi. Złe drogi prowadzą do dobrej drogi. Nie bójcie się strachu. Strach prowadzi do przeciwieństwa.
0: Czy gadać jak jakiś Yoda?
1: Jest. My mamy teraz piątą wersję Gwiezdnych Wojen. Zaraz zapromieniujemy Gwiezdną Wojną pod warunkiem, że ktoś kwestionuje coś. Jeżeli ktoś kwestionuje coś, to cała kreacja nie ma sensu.
0: Krawcul podążać za przewodnik. Ale Tomasz być słaba przewodnik. On zły duch nasłany.
1: Albo zły. Nie słaba, tylko zły. Słaba to znaczy, że może nie wie, ale jeżeli wie, to znaczy, że zły.
0: Tomasz głupio gadać. Krawcul nie rozumieć.
1: Jeżeli podążasz za mną, to jesteś mój. Jeżeli ja za tobą, to jestem twój.
0: Twój.
1: Kto jest twój? Tfu, tfu, tfu. Ten, co robi, co ja chcę, czy ten, co ja robię, co on chce?
0: To jak krawcul teraz podążać za sowa, to krawiec być niewolnik sowa? Aaaa!
1: Nie, krawiec być niewolnik siebie.
0: No i od nowa krawcul, no. Tomasz, nie pierdolić, bo rozpraszać krawcul.
1: Krawiec być niewolnik siebie. Siebie najlepiej się.
0: Krawcul być powinien wypełnić misję z palec w dupa, a Tomasz rozpraszać.
1: Ale Tomasz tylko i wyłącznie stymuluje nie rozpraszanie. Tomasz stymuluje nie rozpraszanie. Ale rozpraszanie jest rozpraszające.
0: To masz tak pierdolić, że krawcul aż w dupa szczypać i nie dogonić sowa. Świetlista poczekaj, sowa, poczekaj, przewodnik.
1: Poczekaj. To jest jeszcze nic. To tam w dupę szczypie, to jeszcze nic. Słuchaj, to teraz będzie orgia. Jeżeli krawiec zrozumie, że nic nie rozumie, i będzie się szczypać, ponieważ nie musi, a może i mógłby, to niech zrobi to, co chce.
0: To masz być głupio mądry. Dużo gadać, a z tego mało dla krawcul.
1: Krawcul ma być czujny! I nieprzewidywalny przed atakiem, niezaatakowalnym.

0: jedziemy dalej. Słuchajcie, szczerze powiem, że ma być tak, jak ma być. Nie będzie inaczej. Może to jest smutne i prawdziwe, ale będzie tak, jak jest. Ktoś coś ma naprzeciw?
1: To masz widzieć na YouTube wizja Krawcul? Czy nie widzieć?
0: To masz widzieć Krawcul na główny wódz, wodzenia. Krawcul musi być głównym wodzem wodzenia. A reszta? No co reszta? Jak nie wie, to niech się dowie. Jak chce się dowiedzieć, to niech pyta. Kto pyta?
1: Kto pyta, wielbłądzik.
0: To jak jest? Jak ostatecznie jest? Tak jak jest, czy tak jak ma nie być?

0: Krawcu podobać się taka świat jak teraz, że wszystko móc zdobyć, wszystko być za darmo i Krawcul być pan sam siebie i nie być głupi pisior, co zakazywać i mówić, gdzie Krawcul ma iść. Krawiec, iść tam, gdzie iść.
1: Czyli John Lennon imagine all the people living without something tam. Jeżeli John Lennon mówił fakaj wszystko, jeżeli John Lennon mówił fakaj wszystko, no ale niestety szkoda, zabili go. Zabili, bo on mówił rób co chcesz. A ja ci mówię rób co chcesz, może jeszcze do mnie nie strzelają, ale mówię ci tak. Kurwa, rób to chcesz. Pierdol wszystko. Jak mnie zastrzelą, to chuj im w dupę. Rób to chcesz. I pierdol wszystko. Bo większość chce tego, co ty chcesz.
0: Czy słuchać szaman kapitan Tomasz chyba? On też mówić pierdolić wszystko.
1: Tak, dokładnie. Pierdolić wszystko. Słuchać siebie, ale większość chce tego samego. My już musimy być spokojni, bo chuj w dupę tym wszystkim zmianom. My chcemy tego samego. Spokoju. My chcemy się ruchać, ale nie chcemy być gwałceni. My wszyscy chcemy się ruchać, ale nie chcemy być gwałceni. Wszyscy mamy w dupie wojnę, bo to jest tylko ekonomia. A wszyscy chcemy miłości z nienawiścią i z nienawiścią. A miłość to jest nawiść i nienawiść. I takie tam niuanse. Ale miłość to jest informacja o tym, że cośkolwiek jest. Jak cośkolwiek jest, to może być lewe i prawe.
0: Ale jak nie być wojna, to Krawcul nie wiedzieć, kiedy być pokój, bo nie porównać. Jakby nie być zimno, to Krawcul nie wiedzieć, kiedy być ciepło.
1: Ale każdy wie, kiedy, po czym jest różnica. Każdy wie, kiedy po czym... Cokolwiek jest różnica, kiedy po zimie...
2: Cześć, krawiecki.
0: Cześć. Kto dołączyć?
2: Zamojskie drogi.
0: A, Zamojskie drogi dołączyć. No to być teraz Tomasz i być Zamojskie drogi.
2: A ja do Tomasza mam taką wielką prośbę. Zamknij ryć, punie. Przestań pierdolić te farmazony swoje.
0: No. Zamojskie drogi, być srogi.
1: Tak. I od tej pory zachowam tą rzeczywistość i zamknę ryja.
0: Zamojskie drogi, chyba nie lubić Tomasz.
1: Ale jak zamknę ryja, to będzie mnie lubić.
0: On rzucić włócznia w Tomasz i uciec.
1: No, tak troszeczkę. Dlatego... A jeszcze coś tam powiem, bo wiadomo, że zamojskie drogi są przeciwko, więc powiem tak. A co złego i co dobrego w tym, co było, jest i będzie?
0: Krawcu smutny, bo nie ochronić przyjaciel. Małpolud zabić przyjaciel Krawcul. To Tomasz zagadać Krawcul. On być po stronie Małpolud. On rozpraszać Krawcul.
1: Ale wszyscy żyją.
0: No właśnie, nie żyć. On już się nie ruszać.
1: Który? Krawcul się nie rzucać? Atakujący się nie rzucać? Atakowany się nie rzucać?
0: brat Krawcul umrzeć. Krawcul nie obronić. Nie zdążyć.
1: Dobrze, brat Krawcul nie obronić, ale Krawcul żyje, tak?
0: Krawcul żyje.
1: No, niech mówi. Kto zaatakował wolność?
0: Małpoludy, co jeść drugi człowiek.
1: No i trafił centrum, czy nie?
0: Trafił brat Krawcula, ale Krawcul nie zdążył zabić i brat nie żyć. Tomasz zły duch, zagadywać Krawcul. On nasłany.
1: Gramy w tej samej drużynie, czy w przeciwnych drużynach? Bo jeżeli gramy przeciwko sobie, to od razu powiem, wyłączam się.
0: To ty wyłączać się, bo ty rozpraszać Krawcul. A Krawcul tu mieć misja.
1: Krawcul musi myśleć, że jest częścią całości. A ja ci pokażę, gdzie jest droga nitości. Poszukaj drogi nitości.

0: Cię przerwałem długą dysputę.
1: Gadka Tomasz, nic nie dawać. Maczuga dawać. O, maczuga lepsza od gadka Tomasz.
0: Ale wszystko jest lepsze od lepszego.
1: Tomasz chyba zażyć za dużo zielony kwiat.
0: Absolutnie nie, ale nigdy nie mów nigdy.
1: Krawcul, zdobyć kolejna wioska. Krawcul, teraz sołtys.
0: Krawiec. Halo, halo, krawiec. Halo, zdobyć, halo. Zdobyć krawiec. Brak zdobywania.
1: Ty głupio gadać. Krawcul, wiedzieć, im więcej mieć, tym większa być pan. I więcej znaczyć. Krawcul...
0: A może być odwrotnie?
1: Im mniej krawcul mieć, tym co?
0: Tym krawcul... Odwrotnie wszystko.
1: Bieda być grzech pierworodny. Krawcul zdobywać, więcej mieć, to krawcul się podobać. Dziewczyny mieć i wszystko mieć, krawcul.
0: Może być odwrotnie. Czy zdobywanie może być związkiem odwrotnym?
1: Nie rozumiem.
0: Od bycia zdobywanym. Zdobywać i bycie zdobywanym. Zakochać się i bycie zakochiwanym.
1: Jak krawcu nie zdobyć, to inni go zdobyć. Czy jest wtedy słaby.
0: Czy jest jakaś granica między byciem, a nie byciem?
1: Odbyt cię.
0: Odbyt. Odbyt.
1: Tomasz, lubić odbyt?
0: Ale tylko filozoficznie.
1: Tomasz, lubić odbyt filozofów, filozofa.
0: Żeby wiedzieć, że wiem, że wiem, że nic nie wiem.
1: To właśnie czuć krawcul, jak słuchać Tomasz. Że nic nie wiem.
0: Idźmy dalej, no tam, pierdol. Czyli możemy to, co możemy, no nie? Ale na pewno nie możemy tego, czego nie możemy. No i to taka oczywiście dygresja, że coś się wydarzyło, no nie? Tam jakieś zdjęcia, sceny. Ale czy na pewno? Czy na pewno jest to, co jest?
1: O, teraz krawcul mieć wyzwanie. Duże wyzwanie. Dużo zły małpolud. A tylko 8 strzałów mieć w łuk.
0: Please, ale słuchaj. Nie strzelam do byle kogo, ale powiem ci szczerze. Wyzywam cię na pojedynek. Powiedz coś innego niż to, co ja powiedziałem.
1: Coś innego. Wezwać posiłki. Teraz krawcul musieć walczyć.
0: Powiedz coś innego.
1: Coś innego.
2: Wings of Mari!
0: Okej. Przerwę tą męczarnię. Przerwę tą męczarnię i powiem ci tylko tak. Nie da się. Nie da się.
1: A właśnie, że się da. Krawcul zdobyć kolejna wioska. Tomasz Dawaj. Głupi, Tomasz głupi. Wszystko się da. Jak mieć duża maczuga. Tomasz słaby. Wielka gęba, małe mięśnie.
0: No pięknie, pięknie, pięknie, pięknie, pięknie.
1: Tak być pięknie, że aż pała mięknie.
0: Pięknie. O, zaskoczyłeś mnie, zaskoczyłeś mnie.
1: Zaskoczenie najlepsza taktyka. Zajść i jak małpolud tyłem stać i go w łeb.
0: Myślałem, że jesteś łatwiejszy.

0: What did you mean, Chad? I'm
1: buzzing shit.
0: Oh, krawców się pali! O! Oh, ucieka!
1: No to jest tak, jak być powinno.
0: Zabić krawcul. Zginąć. Ale się odrodzić zaraz. Dobra, wychodzę na moment z gry. Przechodzę, przenoszę się z powrotem do świata rzeczywistego. Jesteś jeszcze, Tomasz? Tomasz sobie poszedł chyba. Jest, a jakoby go nie było. Nie patrzyłem nawet, co tam pisaliście na czatach. Byłem nieobecny zupełnie, bo nie da się tak zrobić. O, zniknął. Chwila przerwy. No, pierwsza śmierć. Skąd się wzięli ci wojownicy Udam nagle? Przecież zdobyłem wioskę. A oni nagle napadli dużą grupą. To dziwne trochę było. I zauważcie, że akurat jak tamci wygrali, to Tomasz zniknął, nie? On był nasłany przez tych trupojadów, przez tych kanibali. No i śmierć. Widzicie, jak to jest. Zabrakło mięsa. Fajnie by było, jak można by się tak leczyć szybko, nie? Zjeść sobie karkóweczkę, plaster karkówy i już się czujemy lepiej. No, a tu gówno. Zabrakło karkówki. Czy oryginał mam, pyta Włodek. Był w CD Action. W jednym numerze dali bodajże z okazji 50-lecia. Jakiego tego? 5-lecia, czy... 50 numeru, przepraszam, 50-lecia. Jeszcze komputerów nie było, a oni już wydawali. No i była pełna wersja. Wpisałem sobie kod Steama i mam. Znaczy, to nie jest nawet Steam, to jest Uplay. Uplay to jest platforma Origin. Całkiem spoko gierka, ona się potem robi ciekawsza, powiem wam, bo potem możemy oswajać zwierzęta, jeździć na tygrysie szablozębnym, dużo więcej broni różnych, można zastawiać pułapki, można... co jeszcze można? Można konstruować sobie różne bomby, na przykład bomba z ula pszczelego, że rzucamy we wrogów i oni tam... się od pszczół odpędzają, a my wtedy mamy chwilę, żeby coś ich zaatakować na przykład. No, dużo różnych ciekawych rzeczy. Ciekawe misje są różne, można jeździć na mamucie. Każdego zwierzaka, którego się chce oswoić, zjednać, aby potem móc go przywołać, to trzeba... O, proszę bardzo... odebrałem, a się rozłączyła.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, no cześć.
0: No cześć.
1: No, bardzo mi miło Cię słyszeć, bo bardzo dużo słyszę Cię jakby z drugiej strony, ale miło mi się z Tobą połączyć.
0: No właśnie, pierwszy raz się połączyliśmy. To tak trochę dziwnie brzmi, dwuznacznie, że się połączyliśmy, ale...
1: Ale damy radę, spokojnie. Generalnie połączyłam się głównie w związku z Tomaszem, który mnie strasznie irytował i chyba większość odbiorców, którzy pisali to w komentarzach, a mnie po prostu doprowadzał do szału. W związku z tym stwierdziłam, że muszę odnowić moje konto na Skype'ie i ze względu na to odnowiłam. Ze względu na Twoją audycję, ponieważ mam do Ciebie szacunek i do tego, co tworzysz i jakie treści w ogóle przekazujesz, to stwierdziłam, że Jezu, szkoda w ogóle czasu na tego zaćpanego głąba, który w ogóle zajmuje czas na Twojej antenie, dlatego stwierdziłam, że muszę się z Tobą połączyć.
0: No, tak brzydko o Tomaszu.
1: On jest specyficzny.
0: On jest specyficzny bardzo.
1: Jest.
0: Ale, no wiesz, to jest taki filozof nasz tutaj dyżurny. On dziwne rzeczy czasami opowiada.
1: Bardzo dziwne.
0: Ale widzisz, teraz dzięki niemu ty zadzwoniłaś i nowa słuchaczka na antenie jest, więc
1: no, Zuzia,
0: dużo dobrego Zuzana, wnosi.
1: No, nie wiem, jak wolicie na mnie mówić, to ja jestem bardzo otwarta. Generalnie... No, słucham Ciebie już od jakiegoś czasu, głównie jeśli chodzi o mojego męża, bo on mnie jakby namówił na Twoje audycje, więc dzięki niemu zaczęłam Cię słuchać i jestem mu bardzo wdzięczna, bo bardzo dużo wartości wniosłeś w nasze życie.
2: Bo ja Ci puszczam.
1: bo właśnie, Tomek mi puszcza i słuchamy sobie a to na YouTubie, a to na jakichś innych, bo wcześniej na Nocnym Radiu byłeś dostępny, więc no różnie, w zależności od możliwości.
0: To fajnie, kurczę, bardzo, bardzo miło, bardzo miło, ale to, kurczę, ostatnio takie bezwartościowe audycje nadaję, tak gadam sobie po prostu, bo gadam, chleję wódę na antenie, a ty dzwonisz i mówisz, takie super audycje, no to, kurczę, to już nie wiem, o co chodzi.
1: Ale, no to ja wino piję na audycji, więc nie wiem, czy to możemy się jakoś złączyć, czy coś, no nie wiem.
0: No to zdrówko, no to zdrówko.
1: Zdrówko w niewidzialną kamerę, bo wyłączyłam ją specjalnie ze względu na mój ubiór, więc wiesz...
0: Nie ubiór zdobi człowieka, pamiętaj.
2: Może żona słucha w stroju takim, jak kiedyś mówiłeś właśnie.
0: W stroju Ewy?
2: Tak.
0: O, to proszę bardzo.
1: Słucham, odbieram i mówię, bo...
2: Całą sobą.
1: Tak, ja po prostu lubię taki strój. Tak.
2: I teraz nie będę się mógł skupić.
1: O! No. Nie no, mam nadzieję, że będziesz mógł się skupić, ale generalnie naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, że udało mi się z Tobą połączyć i że jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać, bo myślałam, że to jest o wiele, wiele trudniejsze, ale naprawdę Tomasz mnie zmusił do tego, bo nie mogłam go słuchać dłużej, naprawdę. A jeszcze jak on się już wyłączył, to
2: już
1: tak stwierdziłam. Dobra,
2: hej.
1: Nie. Tomaszu, ogólnie to miło cię słuchać i tak dalej, ale w dłuższym czasie to jesteś bardzo ciężki do odbioru. W związku z tym stwierdziłam, że też chciałabym dodać jakieś tam swoje 3 grosze. Mam nadzieję, że nie macie mi nic przeciwko. Nie macie mi za złe tego, że ja się połączyłam.
0: Gdzie tam? Bardzo miło. Zawsze jak ktoś nowy dzwoni, to jest super, super fajnie miło i ja się cieszę, bo niczym ta wioska właśnie w tym primalu rośnie to wszystko, rozwija się.
1: Tak, jestem w ogóle bardzo zachwycona tym, jak grałeś i mimo, że to były takie, powiedzmy, że pierwotne instynkty i wiadomo, że język jednak był taki prymitywny, Nie ma co się nie ma co ukrywać, no ale przyjemnie się to oglądało.
0: A ty jesteś bardziej zbieraczką, czy wojowniczką, czy szamanką? Jaka jest twoja specjalizacja w tej naszej tutaj nocnej wiosce?
1: Szamanką, zdecydowanie.
0: O proszę. Zielone liście zbierasz,
1: tak,
0: może?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej nawet bym rzekła, że nie wiem, czarownica? Coś takiego? Chociaż no nie wiem, no...
0: A jaką magię uprawiasz?
1: Szczerze, to empatię. Nie wiem, czy jest taka akurat magia, ale akurat w tym jestem specjalistką. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie inne rzeczy, no to nie wiem, ciężko mi jest stwierdzić, bo ja akurat jestem taka... Jestem mega otwarta na wszystko i na wszystkich ludzi i też mi jest łatwo się uosobić z drugą osobą. W związku z tym, no nie wiem, no o grę mi jest ciężko stwierdzić. Ja uwielbiam wszystkie jakieś takie magiczne rzeczy. Jeżeli jest jakiś taki duch...

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór na antenie Nocnego Radia, moi drodzy. Dzisiaj przerwa techniczna z minimalnym technicznym poślizgiem. Niestety tutaj mi się przed chwilą komp wywalił na głupi ryj i zamknął mi wszystkie zakładki, które będą mi potrzebne do dzisiejszego tematu, a dzisiaj temat mamy bardzo trudny. Znaczy, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możecie się spodziewać może małej, można powiedzieć, niekonsekwencji czy czegoś takiego. Rzecz, która będzie na mnie jak najbardziej wpływała, która zajmie mi troszkę czas, która będzie na mnie naprawdę realnie bała. Także jeżeli z czymś wam zależy znać, bo mogę po prostu coś nastały, moi drodzy. No i przerwa techniczna dzisiaj w ten piątkowy, mroźny wieczór. Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat niemodyfikowanych organizmów. Temat nie wziął się z przypadku, ponieważ nie tak nad tym, czy glifosat, ten słynny herbicyd, który jest stosowany od ponad 40 lat absolutnie wszędzie, czy pozwolić mu na trwanie tutaj u nas w dzisiejszych warunkach. Porozmawiamy sobie o GMO, porozmawiamy sobie o glifosacie, porozmawiamy sobie o żywności modyfikowanej genetycznie, zastanowimy się, czy faktycznie jest się czego bać, zastanowimy się, co za tym wszystkim stoi i obiecuję wam, będzie spisek, będą ciężkie pieniądze, będą trudne tematy. Jestem tutaj razem z wami, moi drodzy, Nocne Radio na żywo. Pamiętajcie zajrzeć na czata Nocnego Radia, bo tutaj będę tu troszkę rzucał kwitami, żebyście zwrócili uwagę na pewne zagadnienia, na pewne rzeczy. Natomiast też jeszcze mrugam oczkiem do słuchaczy offline. Oczywiście wszystkie kwity, którymi dzisiaj rzucę, pojawią się w opisie dzisiejszego nagrania. Tak, żebyście mieli jasny pogląd na to, o czym mówię. No i niestety temat dzisiejszy jest dość trudny. Pamiętam, jak pierwszy raz sam byłem swego czasu sceptyczny wobec GMO, sam zastanawiałem się nad całym zagadnieniem i tutaj na samym wstępie warto by było zaznaczyć, że słuchajcie, jeżeli jesteście sceptyczni wobec szczepionek, to moje dzisiejsze gadanie was nie przekona. Jeżeli nie jesteście sceptyczni wobec szczepionek, no to możemy zacząć rozmawiać. To jest coś, co zostało mi powiedziane mniej więcej pół roku temu, żebym się zastanowił nad właśnie tym porównaniem. I byłem dość zszokowany, że jeżeli nie jestem sceptyczny wobec szczepionek, no to powinienem również nie być sceptyczny wobec GMO. Dlaczego? Ja to spróbuję wam wyjaśnić w trakcie dzisiejszej audycji, a wy jeżeli chcecie się troszkę po nie zgadzać ze mną, zapraszam jak najbardziej do dzwonienia Skype, Nocne Radio. No i zapraszam, rzucajcie kwitami, atakujcie mnie, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy się zastanawiali, żebyśmy doszli do jakichś konkretnych wniosków na ten temat. No a właśnie dlaczego? Dlaczego rozmawiamy o GMO? Jak już wam powiedziałem, nie tak dawno Unia Europejska bardzo się zastanawiała i między innymi głosami Polski, za co bardzo dziękuję, zostało przegłosowane, że glifosat jeszcze przez 5 kolejnych lat zostanie jako środek dozwolony w Unii Europejskiej. A dlaczego tak jest, to o tym wam opowiem w ciągu dalszej naszej audycji. Jeżeli spojrzymy na organizmy genetycznie modyfikowane, jest to swego rodzaju edycja tego całego genomu, która wynika z całej naszej biotechnologii, z całych naszych inżynieryjnych zastosowań, z całej naszej wiedzy, którą posiedliśmy jako ludzie przez te wszystkie lata, którą sobie zwyczajnie wykorzystujemy i bezczelnie kopiujemy pewne geny, które wpływają w sposób przez nas oczekiwany na rośliny czy zwierzęta, które chcielibyśmy w jakiś sposób zmodyfikować. Przykładowo, słuchajcie, nie od razu musimy mieszać w genomie, ponieważ okazuje się, że nasze psy, nasz najlepszy przyjaciel człowieka, zwierzęta, które są w co trzecim polskim domu, które wyprowadzamy i tak dalej, to tak naprawdę dobierane wilki, które zostały w ten sposób hodowane, że zostały naszymi towarzyszami i te mniej agresywne wilki właśnie stały się naszymi psami, naszymi towarzyszami. Kukurydza, która, jeżeli kiedykolwiek jedliście kukurydzę, słuchajcie, jedliście GMO. Ponieważ kukurydza, która występuje naturalnie, jest wielkości kciuka, jest

gorzka, jest brzydka, jest beznadziejna, zupełnie nic z niej nie da się ugrać. Natomiast smak ziemniaka, który wszyscy dobrze znamy, ponieważ statystyczny Polak zjada 5 ton ziemniaków w ciągu roku. Smak ziemniaka, jak się okazuje, wziął się z przemyconego genu bakterii, który swego czasu zainfekował ziemniaka i wpłynął na niego i sprawił, że ten ziemniak smakuje dzisiaj tak jak smakuje. Także jeszcze zobaczymy. Obawiam się troszkę, czy przypadkiem z tematem nie polecę zbyt szybko, a temat jest ciekawy, natomiast naprawdę mam parę po prostu rzeczy do ogarnięcia i nie jestem, że tak powiem, w pełni sprawny, także jeżeli coś, to zwyczajnie mi wybaczcie, a jeżeli chcecie, jak mówię, zachęcam do tego, żeby po prostu mnie wziąć za mordę, rzucić swoimi kwitami, wziąć mnie pod włos i żebyśmy się tutaj troszkę poniezgadzali, ponieważ temat jest jak najbardziej gorący i irytujący, moi drodzy. Także może zaczniemy od tego glifosatu, czyli herbicydu, który wpływa na rośliny. To jest herbicyd, który został wynaleziony jeszcze w latach 60., w latach 70. został wprowadzony do powszechnego użytku jako coś, co zwyczajnie wypala całą możliwą roślinność. Glifosat, czyli coś, co zostało przedłużone bodajże wczoraj albo przedwczoraj przez Unię Europejską, że będzie jeszcze dopuszczone przez kolejnych 5 lat i zastanowimy się, bo o glifosacie dużo się mówiło i dużo się mówiło złego swego czasu. Był on zaznaczony przez WHO jako potencjalnie kancerogenny, potencjalnie rakotwórczą substancję, która zwyczajnie straszyła ludzi. No i sobie tutaj rozbierzemy to dosłownie na czynniki pierwsze, rozłożymy sobie to na atomy i zastanowimy się nad tym, czym ten glifosat jest. Został pierwszy raz wypuszczony publicznie w roku 73 albo 74, także już patent, jeszcze do patentów sobie, o patentach więcej wam opowiem w późniejszej części audycji. Natomiast patent już wygasł, wobec czego teraz glifosat jest dostępny nie tylko w środku Roundup, ale też w różnego rodzaju chińskich buteleczkach, które są zwyczajnie tańsze. To nie jest coś, co dopiero się pojawiło, to jest coś, co jest znane od lat, co pomaga nam wyrywać chwasty od wielu lat. Co jest fajnego w glifosacie? Glifosat zaburza szlak metaboliczny kwasu szikimowego. Co to znaczy? Jest to szlak metaboliczny, który występuje tylko i wyłącznie u roślin, czyli jeżeli go podamy jakiemukolwiek zwierzęciu, to wtedy wiemy, że ten szlak metaboliczny u niego nie występuje, wobec czego to zwierzę nie jest poddane temu szkodliwemu działaniu tak samo jak rośliny. O glifosacie zrobiło się dużo głośniej w momencie, kiedy Monsanto w latach 90. wyprodukowało odmianę soi i kukurydzy, tak zwanej Roundup Ready, czyli soi i kukurydzy, która metabolizowała ten glifosat i nie wpływało to szczególnie na wyniki, które wyciągaliśmy z tych pól. Oczywiście pewne grupy od razu poczuły się zagrożone, ponieważ ludzie, którzy od lat stosowali różnego rodzaju pestycydy, nie możemy się oszukiwać, nie ma czegoś takiego jak ekologiczne rolnictwo, zawsze musisz sobie w jakiś sposób radzić z chwastami, czy to je ręcznie wyrywając, ale nikt tak naprawdę nie będzie do tego zmierzał, tylko właśnie raczej będzie kombinował, stosując bardzo niebezpieczne pestycydy, za jakoś próbując zaorać całą ziemię po kilkadziesiąt centymetrów w głąb, próbując właśnie jak najbardziej pozbyć się tych niepożądanych składników z naszej ziemi, żeby oczywiście oszukujmy się, wszystko na tym polega, żeby zwyczajnie zarobić. Jeżeli jesteśmy rolnikiem, to nie jesteśmy rolnikiem tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy dawać ludziom jedzenie. Tylko chcemy, kurde, sami mieć co do garnka włożyć. Chcemy mieć możliwość wybudowania sobie domu, chcemy mieć możliwość zrobić coś sensownego. Już tutaj etam na czasie zaznacza. To się nazywa technologia żywności, czyli zrobić coś, co zrobić, żeby przypominało substytut jedzenia. No, tutaj sobie szerzej o tym powiem, ale też chcę tutaj troszkę odkłamać całe GMO i tak powiem, rzucić karty na stół, bo przyznam autentycznie, szczerze, jeszcze pół roku temu byłem cholernie sceptyczny.
byłem naprawdę bardzo negatywnie nastawiony i zdobycie pewnej wiedzy pozwoliło mi na rewizję tego, co na ten temat sądzę. I nie spodziewam się, że to, co dzisiaj do was mówię, wpłynie na was natychmiast, bo to, co zamierzam wam z waszymi mózgami zrobić przez najbliższe 2 godziny, u mnie pracowało ostatnie 5 roku, ale może zasieję u was jakieś ziarno, które później zaowocuje, które zostanie zebrane. Natomiast słuchajcie, bądźmy szczerzy, sekwencjonowaliśmy sobie nasz genotyp, jesteśmy w stanie określić, co który gen robi i postępu nie zatrzymasz. Zatrzymasz samochód, zatrzymasz ciocię, ale postępu nie zatrzymasz, mój drogi. Więc musimy się tutaj zgodzić, moi drodzy, że ta technologia istnieje, czy nam to się podoba, czy nie. No i dobrze by było zrozumieć jej działanie. Także jadąc dalej, słuchajcie, na pewno słyszeliście parę różnych przypowieści o GMO, z którymi dzisiaj będę się bardzo brutalnie rozprawiał, między innymi sytuację, w której koleś, który jest współcześnie nazywany lobbystą Monsanto lub pracownikiem Monsanta, który będąc we francuskiej telewizji Canal Plus, właśnie się rozpływał nad glifosatem, opowiadał, jak bardzo jest on wartościowy, jak bardzo potrzebny, no i postawili mu buteleczkę, no dobra, no to wypij. Na sam początek, tak, to nie jest koleś, który jest zawodowo związany z Monsanto, jest to Patrick Moore, jest to, swoją drogą, co zabawne, były działacz kanadyjskiego Greenpeace'u, który sobie pozwala na bardzo dziwne stwierdzenia, między innymi jest wielkim krytykiem energii nuklearnej, traktując elektrownie atomowe jako nuklearny holokaust, który jest denialistą zmian klimatu, denialistą globalnego ocieplenia, który ma dość dziwne teorie i to, że właśnie zrobił taki performance, jeszcze nie znaczy absolutnie, słuchajcie, to nie jest człowiek, który był fizycznie związany z Monsanto, on po prostu stwierdził w swoim życiu, że ma taką wielką misję, żeby zbawiać ludzi, żeby zbawiać świat, żeby tutaj chwalić glifosat od początku do końca, więc jeżeli na niego patrzymy, to nie możemy oceniać Monsanto przez pryzmat tego człowieka, przez Patryka Moore'a, który jest samozwańczym zbawicielem i który będzie nam tutaj wmawiał swoją jakąś ideę, swój pomysł, który chce przedstawić, wtłoczyć ludziom do głów. Jeszcze tutaj Jar na czacie zaznacza, zacznijmy od tego, że GMO nie poprawia wydajności plonów oraz jest droższe od standardowego nawożenia, dodam, że rakotwórcze, mutagenne. Do tego przejdziemy, ponieważ dzisiaj bardzo głęboko sobie omówimy, między innymi badania profesora Seraliniego, który właśnie jest, można powiedzieć, takim Andrew Wakefieldem ruchu anty-GMO, który właśnie pokazał na podstawie bardzo konkretnego rodzaju myszy, że to rzekomo powoduje raka. Czy faktycznie powoduje? O tym będzie za chwilę. No ale wróćmy do tego tematu, bo faktycznie w pewnym momencie historii WHO powiedziała, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczą substancją. Nie ma absolutnie tutaj z tym dyskusji. To zostało powiedziane przez usta Christophera Portiera, człowieka, który był doradcą Parlamentu Europejskiego, badającego te sprawy. W tym samym tygodniu, kiedy opublikowano kiedy WHO zadecydowało o klasyfikacji glifosatu jako prawdopodobnie rakotwórczego dla ludzi w marcu 2015 roku, Portier podpisał niejawną umowę współpracy z 2 amerykańskimi kancelariami prawniczymi. Reprezentują one prawie 200 farmerów w Kalifornii, żądających od Monsanto wielomilionowych odszkodowań za rzekome wywoływanie u nich chłoniaka przez Roundup. Kluczowym argumentem w ich pozwach jest klasyfikacja, którą Christopher Portier sam swoim nazwiskiem podpisał i on sam fizycznie zgarnął na tej rekomendacji $160,000. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze. Także człowiek, który zwyczajnie podbił ten kwit, jest później na podstawie tego kwitu, no, zwyczajnie korzystał z niego. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, wszyscy doskonale wiecie, jest pewne pieniactwo, jest pewne wymuszanie odszkodowań.
Przykładów tutaj można jak najbardziej mnożyć. Natomiast właśnie, no, na tej podstawie ogłoszono, że glifosat jest substancją potencjalnie rakotwórczą, mimo że metaanaliza, która brała pod uwagę ponad 1000 badań dotyczących glifosatu, jasno powiedziała, że nie ma takiego powiązania, że glifosat nie jest w żaden sposób rakotwórczy, że jeżeli mamy stężenie glifosatu mniejsze niż 2 gramy na kilogram masy ciała człowieka, to tak naprawdę nie mamy, moi drodzy, się czym przejmować. Dlaczego? Glifosat właśnie, tak jak wam mówiłem, działa na tej zasadzie, że zaburza pewien szlak metaboliczny, który występuje tylko w roślinach i nawet jeżeli on się przedostanie do naszego organizmu, to nie będzie wpływał na nas w ten sam sposób, bo my takiego szlaku metabolicznego nie mamy. On nam nic nie zaburza, natomiast oczywiście odradzam picie butelki glifosatu, ponieważ zawiera jeszcze dodatkowe substancje, które zwyczajnie mogą nam spowodować różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. No i właśnie tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym czołowym pytaniem, które jest stawiane przez denialistów żywności modyfikowanej genetycznie, że jeszcze nie ma wystarczających dowodów na to, że to jest nieszkodliwe. To jest bardzo dobry argument, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo dobry argument, ponieważ szczerze mówiąc, musimy tutaj postawić pewną granicę. Kiedy, waszym zdaniem, jeżeli jesteście krytykami GMO, jeżeli jesteście sceptykami GMO, kiedy to będzie właściwe, żeby faktycznie stwierdzić, że okej, to w takim razie nie robi wielkiej szkody? Kiedy? Kiedy stwierdzamy, że marchew, która rośnie u rolnika na polu, jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzamy, że cebula jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzimy, że por jest nieszkodliwy? To musimy sobie odpowiedzieć na bardzo fundamentalne pytanie, że jeżeli czegoś oczekujemy od drugiej strony, musimy postawić jasno warunki brzegowe, moi drodzy. Bo jeżeli tych warunków nie postawimy, to zwyczajnie jesteśmy nie fair i możemy w nieskończoność odwlekać w kółko, powtarzając tylko i wyłącznie kwestię, że to nie jest jeszcze przetestowane, to jeszcze nie jest zweryfikowane w kółko, cały czas nie jest zweryfikowane. Kiedyś lekarze reklamowali za dobre, bardzo zdrowe, uspokajają. Nie czaję, o co chodzi. Natomiast właśnie jadąc dalej z tym tematem, ponieważ profesor Seralini, który opublikował bodajże w 2012 roku bardzo konkretne badania o szkodliwej kukurydzy modyfikowanej genetycznie, o szczurach i raku, gdzie badano długoterminową toksyczność genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na herbicyd Roundup. Francuska grupa badaczy sprawdzała, jaki wpływ ma ta produkowana przez straszną, po prostu paskudną firmę Monsanto, a dozwoloną na rynku europejskim odmianą kukurydzy. I musimy tutaj zaznaczyć parę konkretnych rzeczy, ponieważ badania przeprowadzono na przestrzeni 2 lat, czyli mniej więcej tyle, ile żyje przeciętny szczur, na 200 szczurach. Szczurom w tej diecie podawano albo kukurydzę NK603, czyli genetycznie modyfikowaną ziarna dostarczone przez Monsanto, albo kukurydzę niemodyfikowaną. Tutaj też odrobinkę takiego wypunktowana profesora Straliniego, że nie było tam próbki kontrolnej szczurów, które na przykład by się żywiły czymś innym niż kukurydza, no ale już naprawdę mniejsza o to. Szczury na przestrzeni tych 2 lat regularnie badano pod kątem zdrowia, także mierzono wiele ich różnych parametrów fizjologicznych. Badano próbki krwi, moczu, poziom hormonów płciowych, zawartość bakteryjną kału. U zmarłych zwierząt przeprowadzono solidną sekcję. Śmierć szczurów po pewnym okresie uważano za spowodowaną po prostu naturalnym starzeniem się. Odkryto, że wśród szczurów z grupy kontrolnej tylko 30% samców i 20% samic zmarło przed upłynięciem tego okresu, podczas gdy w grupach karmionych kukurydzą genetycznie modyfikowaną było to odpowiednio 50% samców i 70% samic.
Ale tutaj, no właśnie, moja pierwsza wrzutka, którą tutaj jeszcze zamieszczę oczywiście w opisie pod audycją, którą możecie sobie teraz zauważyć na czacie. Jeżeli się jej dokładnie przyjrzycie, to możecie zwrócić uwagę na to, że szczury, tutaj ta czarna część wykresu, to są szczury poddane eutanazji, w których Seralini stwierdził, że okej, no dobra, pora tobie ruszać w drogę i w takim razie... I nie ma szczura, tak? Krótko mówiąc, z całej tej próbki, szczególnie z żeńskiej próbki, wskutek naturalnych procesów zmarły tylko i wyłącznie dwa szczury. Wszystko inne zostało wcześniej zarżnięte przez Seraliniego. I tutaj to jest taki pierwszy przytyk do rzetelności całego badania, które Seralini przedstawił. Śmiertelność szczurów nie była proporcjonalna do zawartości kukurydzy genetycznie modyfikowanej w diecie, bo tam był taki, bo tam były cztery grupy kontrolne, gdzie jedna zawierała 0% genetycznie modyfikowanej kukurydzy, jedna 11%, druga 22% i trzecia 33%. Niestety zabrakło 44% grupy. I z ogólnych wniosków wychodziło mniej więcej to, że szczury karmione kukurydzą genetycznie modyfikowaną umierały wcześniej niż te z grupy kontrolnej, zwłaszcza samice z powodu nowotworów sutka. No i niestety wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że Seralini wybrał bardzo konkretne szczury, bardzo konkretną odmianę, dla której zwyczajnie charakterystyczne jest to, że na starość zapadają na nowotwory, co zostało już udowodnione w badaniach 35 lat temu. Zostało to wykazane i zwyczajnie nie ma nam absolutnie żadnego zaskoczenia, że te szczury na starość na raka zapadają. Natomiast mimo, że mówiliśmy o 200 szczurach, czyli dość dużej grupie kontrolnej, one były podzielone na grupy 10-szczurowe. 10 sztuk daje nam dokładnie podziałkę 10%, czyli kiedy mówimy o 20% szczurów, które zmarły przedwcześnie, to mówimy o 2 szczurach na 10. Sami się zastanówcie, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy taka próbka jest faktycznie w jakikolwiek sposób wiarygodna. I największa torpeda moja wobec badań profesora Seraliniego, zacytuję autora. Nie wszystkie dane mogły być zaprezentowane w jednej pracy, dlatego tutaj opisano tylko te najbardziej istotne. No i tutaj szlak mnie czysty trafia, ponieważ znaczy to mniej więcej tyle, że profesor Seralini wybrał sobie dane, które jak najbardziej będą mu odpowiadały i zwyczajnie ukrył dane, które mu nie odpowiadały. I słuchajcie, do dnia dzisiejszego do tych danych, które by mu nie odpowiadały, nie mamy dostępu. Nie zostały one w żaden sposób upublicznione. Nie wiemy, co zostało zatajone, a co zostało upublicznione. On przedstawił pewne wnioski, które mu pasowały do jego dostawianej przez niego hipotezy. No i właśnie, odmiana szczura, o której mówimy, to jest Sprock Dowley, czyli szczury, gdzie wiemy od 35 lat, że faktycznie one mają fajne zastosowanie w badaniach na żywych organizmach, ponieważ one są spokojne, ponieważ łatwo nad nimi panować, ponieważ one są po prostu fajne i za bardzo nie gryzą, nie drapią i nam nie przeszkadzają. Natomiast faktycznie one bardzo często zapadają na raka i to, że ta grupa faktycznie zapadła na raka, moi drodzy, nie znaczy jeszcze, że tutaj w jakikolwiek sposób miało to związek z genetycznie modyfikowaną paszą. Natomiast jeszcze jeden koronny argument to jest to, że mimo, że przedstawił pewną tezę, że tutaj szczury, które umarły na raka, które były karmione GMO, nie był w stanie pokazać procesu, który by do tego doprowadził. Nawet zakładając, że praca prezentuje prawdziwe zjawisko, co do niego można mieć poważne i uzasadnione wątpliwości, serio, brak w niej jest jednego ważnego elementu. Wyjaśnienia. Jaki byłby mechanizm wywołujący u szczurów jedzących kukurydzę genetycznie modyfikowaną nowotwory? Czym wywoływane byłoby to, że to byłyby nowotwory tak różne, bo to nie był jeden nowotwór, a każdy nowotwór bierze się z zupełnie innych przyczyn. Dlaczego szczury, w których diecie było więcej kukurydzy genetycznie modyfikowanej, miały mniejszą śmiertelność niż te, które dostawały modyfikowanej kukurydzy mniej? Moi drodzy, to też jest fakt. Jedna z grup kontrolnych, która dostawała tę kukurydzę genetycznie modyfikowaną, miała dużo mniejszą śmiertelność niż grupa kontrolna, która nie dostawała żywności modyfikowanej
genetycznie. Natomiast jeżeli się przyjrzymy całej aferze, jeżeli się przyjrzymy profesorowi Seraliniemu, faktycznie on w pewien sposób, i tutaj będzie odrobinkę, że tak powiem, wiedzy powszechnej, wiedzy naukowej i odrobinkę mojej tezy, gdzie będzie moja teza, ja to bardzo wyraźnie zaznaczę, żebyście wiedzieli, żebyście byli w stanie odróżnić, co jest tylko i wyłącznie moją tezą. Jest coś takiego, że jeżeli publikujemy pewne badania, przekazujemy informacje do dziennikarzy i nakładamy pewne embargo. Embargo na informacje, które mówi, że nie możemy powiedzieć o tym, co się, o wynikach tych badań do pewnego dnia, kiedy zostaną one upublicznione, na przykład w postaci konferencji prasowej. Natomiast w embargo założonym przez profesora Seraliniego był bardzo istotny zapis. Był to zapis, który mówił, że dziennikarze nie mogą się skonsultować z naukowcami. Nie mogą powiedzieć absolutnie nikomu nic o tym, co jest zawarte w badaniach, które są przez profesora Seraliniego sugerowane. Wobec czego ci wszyscy dziennikarze, którzy, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę fajny proceder, ponieważ jeżeli mamy jakiś gorący news, no to faktycznie dziennikarze rzucają się na to od razu i próbują tymi swoimi małymi muszczkami jakoś to rozczaszkować, jakoś się nad tym zastanowić i zobaczyć, o co chodzi, ale to nie są po prostu ludzie z odpowiednim wykształceniem. Oni muszą się skonsultować z naukowcem, oni muszą się skonsultować z biochemikiem, z bioinżynierem, z kimkolwiek, zweryfikować to. Nie, w tych badaniach dokładnie zostało to jawnie wykluczone, że nie możesz i tyle. Nie możesz, nie wolno ci. I w momencie, kiedy doszło do tej konferencji prasowej, która jest niesamowicie podobna do konferencji prasowej Andrew Wakefielda, który sugerował połączenie szczepionek MMR na odrę, świnkę i różyczkę z autyzmem, bardzo podobnie Seralini postąpił i właśnie wyszedł z całą historią, z całą batalią. Natomiast on w trakcie tej konferencji prasowej, słuchajcie, on promował swoją książkę z trupią czaszką na okładce. O tym, czy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Praca naukowa, tak? Której upewnił się, że nie zostanie to zweryfikowane przez nikogo, że nie zostanie to sprawdzone, że ci biedni ludzie nie będą zwyczajnie mieli z kim o tym pogadać, sprawdzić, czy jest tu w tym jakikolwiek sens, a on tutaj jeszcze dodatkowo sobie wydał książkę i wydał też jeden film, który jest teraz dostępny na YouTube, tytuł Przez litość przemilczę. Natomiast, no właśnie, no zostało to określone bardzo, bardzo dobitnie. Wszelkiego rodzaju komitety naukowe stwierdziły, że jest to publikacja, która buduje panikę, która żeruje na ludzkich słabościach, która zwyczajnie gra na ludzkich emocjach i ma na celu tylko i wyłącznie wprowadzenie pewnego kompletnie bezsensownego zamętu. Nawet już w momencie, kiedy politycy odrobinkę podchwycili całą sytuację, kiedy zaczęli stwierdzać, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na żywność modyfikowaną genetycznie, zacząć ją w jakiś sposób blokować, w jakiś sposób przeszkadzać jej wejściu do Unii Europejskiej, no to naukowcy, sześć uczelni z Francji wspólnie opublikowało jedno bardzo konkretne stanowisko, że jest to zwyczajnie coś szkodliwego ze strony pana Seraliniego. Natomiast pan Seralini z kolei te prace pod natłokiem wszelkiej krytyki wycofał. Wycofał, opublikował jej zmodyfikowaną wersję, w której krótko, jakiś czas później stwierdził, że należy odrzucić wszystkie istniejące wcześniej badania medyczne, wszelkie istniejące wcześniej publikacje naukowe. I kanadyjski badacz, profesor Maurice Moloney, podkreśla, że praca ta jest nieudolną próbą ratowania poprzedniej, wycofanej publikacji i przytacza następującą analogię. To tak, jak gdyby drużyna piłkarska, której sędziowie nieustannie nie uznają goli, ponieważ napastnicy znaleźli się na spalonym, postanowiła zakwestionować wszystkie reguły futbolu. Drużyna sądzi bowiem, że jest to skuteczniejsze niż nauczenie napastników, żeby nie wybiegali przed szereg obrońców przeciwnika.
W międzyczasie Furia tutaj spamuje nas filmami, ale słuchajcie, ja rzucam bardzo konkretnymi kwitami i również od was tego samego oczekuję, jeżeli macie jakiekolwiek tutaj pretensje, jak najbardziej dzwońcie Skype, Noce Radio, nie zgódźcie się ze mną. Brońcie pana Seraliniego, brońcie wolności ziemi przed GMO. Dlatego jak najbardziej zachęcam, żeby się ze mną nie zgadzać, bo właśnie o to tutaj chodzi. Natomiast jadąc powoli dalej, bo jeżeli chodzi właśnie o badania Seraliniego, właśnie jeszcze jedna rzecz, o której miałem wam powiedzieć, czyli ta moja prywatna opinia na temat tego, skąd się to wzięło i co Seralini oprócz oczywiście wydania filmu i książki na tym zyskał. Słuchajcie, 200 szczurów, 2 lata. Ile to by mogło kosztować? Zastanówcie się przez chwilę, ja ucieknę sobie na krótką przerwę muzyczną. Jak w tym dowcipie, wiecie, że GMO powoduje raka. A jakiego raka? Raka macafon.

A ja tymczasem do was wracam, jeżeli chcecie się odrobinkę ze mną nie zgadzać, zapraszam was do dzwonienia. Skype, Mocne Radio, jak najbardziej, antena jest otwarta, jeżeli chcecie mnie zaorać, jeżeli chcecie mnie zjeść, jak najbardziej was zachęcam. Słuchajcie, nie chcę powiedzieć, nie chcę tutaj, żebyście dzisiaj z tego dnia wywnioskowali, że GMO to jest samo dobro i tak dalej, o tym jeszcze sobie później powiemy, natomiast jest naprawdę mnóstwo kłamstwa w całej tej historii. Dzisiaj zdecydowanie w ogóle nie jest mój dzień, bo widzę, że lecę z tematem zdecydowanie dużo za szybko, no ale zobaczymy, co z tego, zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie, także jakby co to dzwońcie. Natomiast właśnie, no bo generalnie mamy, jeżeli sobie bierzemy jakikolwiek gen, przykładowo właśnie ten gen, który pozwalał roślinom na to, żeby ich szlak metaboliczny kwasu szikimowego nie został zaburzony, ten gen został wzięty od bakterii, tak samo jak gen od bakterii wpływa na smak ziemniaka. Wobec czego to są rzeczy, można powiedzieć, naturalne i które mogłyby wystąpić jako naturalne mutacje, tylko my przy użyciu technologii w jakiś sposób na nie wpłynęliśmy i udało nam się je wykorzystać, wdrożyć do naszych upraw. Aż mi się podkład skończył. W każdym razie, wracając do tematu tutaj, no właśnie, zastanówmy się nad, bo tutaj zasadniczo wydaje nam się i bardzo dużo się mówi o Monsanto samym w sobie jako takim złu wcielonym. Jako czymś, co jest stworzony tylko, żeby niszczyć i tak dalej, gdzie Monsanto ma swoje grzechy. Gdzie Monsanto między innymi produkowało tak zwany Agent Orange podczas wojny w Wietnamie, zwyczajną broń chemiczną, która powodowała bardzo ciężkie obrażenia na ciele Wietnamczyków. Trzeba im to przyznać, natomiast jest to firma, która się zajmuje biochemią, która się zajmuje bioinżynierią i jeżeli weźmiemy jakąkolwiek firmę, jeżeli weźmiemy IBM, to się okaże, że faktycznie robili rozwiązania, które sprzyjały wojnom, jeżeli weźmiemy Volkswagen, no to okaże się, że Volkswagen robił ciężarówki dla hitlerowców i nie jestem przekonany, żeby faktycznie można było oceniać ich przez ten cały pryzmat. Natomiast właśnie, kto na tym traci? Bo jeżeli mówimy o jakimkolwiek spisku, to musimy się zastanowić, kto zyskuje, kto na tym traci. I mam dla was dane, mam dla was bardzo konkretne kwity, które jeszcze tutaj sobie pozwolę rzucić na czata. Przychody. Whole Foods Market. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście? Nie słyszeliście, chyba że mieszkacie w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy Kubę, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który jest takim marketem ekologicznym, gdzie mamy tam do czynienia tylko i wyłącznie z roślinnością, która jest z upraw eko. Ich przychody w roku 2014 to mniej więcej 14 miliardów dolarów, Monsanto natomiast no to 15-16 miliardów dolarów, mniej więcej porównywalna kwota. Oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie o przychodach, nie wiemy ile faktycznie oni musieli włożyć pieniędzy w to, w cały swój biznes, żeby te pieniądze później oczywiście z rynku wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Monsanto, moi drodzy, to mówimy o działalności globalnej, o sprzedaży u was w pierdziwulce podkarpackiej waszego Roundupu, który sobie kupujecie, żeby spryskać sobie chwasty na zimę. Sami rolnicy nawet przyznają, że stosowanie glifosatu ma większy sens, bo jeżeli nie stosujemy glifosatu, wówczas musimy tę ziemię przeorać do kilkudziesięciu centymetrów w głąb, co powoduje po pierwsze jej mniejszą żyzność, po drugie wpływa na to, że herbicydy, inne pestycydy, które stosujemy, wszelkiego rodzaju opryski w dużo łatwiejszy sposób spływają do wód i nas zatruwają. Glifosat jest bardzo przemyślaną cząsteczką, która zwyczajnie nie reaguje tak bardzo z człowiekiem jak pestycydy znane gdzie indziej. I tutaj tak jeszcze sobie rzucam okiem na czata.
Ale tak, ten screen słaby, bo Monsanto to nie tylko Monsanto, ma też wiele firm dzieci nazwanych inaczej, właśnie nie do końca, ponieważ Monsanto stało się odrobinkę takim chłopcem do bicia, takim czymś, do czego można się przyczepić jak rzep do psiego ogona i po prostu walić od początku do końca. Nie do końca to rozumiem, bo faktycznie Monsanto jest pionierem, który zatrudnia naprawdę niesamowicie wykwalifikowanych naukowców, którzy przede wszystkim wymyślili tę cząsteczkę glifosatu, która nie reaguje z organizmami zwierzęcymi tak samo jak z roślinnymi i oni są naprawdę bardzo, bardzo rozmyślni w tym wszystkim, ale w momencie, kiedy ten patent wygasł, a patent wygasł w roku 2000, no to wszystkie inne firmy zwyczajnie mogły zacząć produkować glifosat po swojemu, wobec czego dzisiaj nie mamy tylko Roundupu, tylko mnóstwo innych różnych produktów, które możemy zastosować w naszym prywatnym ogródku. Tak, i jeszcze patrzę na czata, ale póki co nie ma się do czego odnieść. Natomiast no właśnie, jeszcze wracając do samego Seraliniego, cytując opinię Komitetu Nauk Rolniczych, Komitetu Medycyny, Komitetu Farmacji, Komitetu Nauki, Komitetu Technologii oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych, jest następująca. Publikacja ta nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków, dodając, iż przyczyniła się jedynie do wywoływania paniki w społeczeństwie. Jeszcze w trakcie przygotowania merytorycznego do audycji znalazłem taki cytat, który mniej więcej mówił to, że praca Seraliniego pokazuje, że stare szczury zdychają na raka. Więc dwie francuskie instancje do spraw bezpieczeństwa sanitarnego, Wysoka Rada do spraw Biotechnologii i Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego odrzuciły wnioski profesora Gilles-Erika Seraliniego, który badał toksyczne efekty podawania szczurom kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Natomiast, słuchajcie, ja bym tutaj jeszcze wam wrzucił jeden link na czata, w którym naprawdę warto się zaangażować. Jest to blog dotyczący żywności, organizmów modyfikowanych genetycznie, który bardzo szeroko opowiada o tym, co mniej więcej się na świecie dzieje. Między innymi, słuchajcie, jeżeli mówimy o organizmach GMO, musimy koniecznie wspomnieć o tak zwanym złotym ryżu, czyli ryżu, który ma zwiększoną ilość prowitaminy A, który wpływa na naszą skórę, który wpływa na nasze oczy, który zwyczajnie ratuje życie na całym świecie, tylko i wyłącznie dlatego, że wprowadzono taką odmianę ryżu, który jest odrobinkę żółty, stąd też właśnie nazwa. Żeby było śmieszniej, słuchajcie, jeżeli mówimy o patentach, a jak najbardziej o patentach przy okazji GMO trzeba mówić, ale o tym za chwilkę, bo mam tutaj już na boku przygotowane, natomiast złoty ryż został wypuszczony na zasadzie open source. Na zasadzie open source każdy był w stanie sobie wygenerować taki ryż po swojemu, zasiać taki ryż i tak dalej, dzięki czemu współcześnie w Afryce problemy związane ze zdrowiem, problemy związane ze ślepotą zostały zwyczajnie rozwiązane tylko i wyłącznie dlatego, że spowodowano nadprodukcję prowitaminy A w ryżu. Ale, no właśnie, skoro już tutaj bierzemy sobie Monsanto i bierzemy je sobie za włosy, no to jednym z koronnych argumentów są właśnie te patenty. Mimo, że patent na glifosat już dawno wygasł, moi drodzy, no to bardzo często jest zaznaczane, że to są jakieś tam nowe rośliny, nowe odmiany, które podlegają ochronie patentowej. Natomiast, moi drodzy, rośliny naturalne również podlegają ochronie patentowej dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie w ten sam sposób. Wobec czego nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla GMO, tylko dla dowolnej metody doboru, którą będziemy stosowali. Już tutaj Alon na czacie zaznacza, że spotkałem się tylko z żywnością oznaczoną bez GMO, jeżeli chodzi o dyrektywy Unii Europejskiej, jeżeli dobrze pamiętam na tę chwilę.
Nie chcę skłamać, więc to jest takie bardzo duże chyba, ale chyba jeżeli GMO jest mniej niż 0,7%, to wtedy możemy nakleić taką naklejkę, że jest to bez GMO. Co to mniej więcej znaczy? Znaczy tyle co nic. Znaczy po prostu tyle co nic. Ponieważ są to organizmy, które, jak mówię, mogły zostać wygenerowane na sposób doboru naturalnego, na sposób naturalnego krzyżowania, my tylko i wyłącznie przyspieszyliśmy ten cały proces. Ale właśnie, jak najbardziej, słuchajcie, zachęcam was do zadzwonienia, bo dzisiaj zdecydowanie nie jest mój dzień. Zdecydowanie nie jest mój dzień, ale to jeszcze mniej więcej tak przez jakieś 4 tygodnie będę strasznie irytujący, moi drodzy. No ale o tym będzie zupełnie inna historia, o której kiedyś wam opowiem. Między innymi, jeżeli chodzi o modyfikacje GMO, które są jeszcze póki co tylko i wyłącznie w laboratoriach, to między innymi orzechy, które zostały bodajże w listopadzie tego roku opracowane, dzięki czemu orzechy te wypuszczają na swoją powierzchnię pewną substancję, która powoduje, że dana roślina nie pleśnieje. Wyobraźcie sobie sytuację, wiele razy na pewno tak mieliście, że kupiliście sobie ziemniaki na bazarze i pożarła je w jakiś sposób pleśń. Jeżeli sobie weźmiemy jakąkolwiek naturalną, jak mówię, słuchajcie, tutaj nie wymyślamy tych mechanizmów na nowo. Wymyślamy, po prostu stosujemy te mechanizmy tylko i wyłącznie, jeżeli je zaobserwowaliśmy wcześniej w naturze i wtedy faktycznie je stosujemy. I tutaj profesor Leniuch na czacie zaznacza, artykuł 47 ustawy o GMO wprowadza obowiązek oznakowania produktów zmodyfikowanych genetycznie. Obowiązek oznakowania nie dotyczy produktu, który zawiera GMO w ilości nie przekraczającej 1% masy w sumie składników w tym produkcie, o ile obecność białka lub DNA z GMO jest niezamierzona. No właśnie to jest ten problem, to jest ten punkt, o którym wam mówiłem przy okazji tych szczurów Seraliniego, że ta pasza, ta kukurydza, którą ta rzekomo bez GMO, którą dostawała, która była podawana tej drugiej kontrolnej grupie, nie wiemy, czy ona była bez GMO. Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia. Jeżeli nie pleśnieje, to musi być zajebiście toksyczne. No, słuchaj Jar, jest to toksyczne. Dawka czyni toksynę. Zawsze. Więc jeżeli coś jest w stanie sobie ubić takiego małego pasożytniczego grzyba, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli sobie to porównamy z człowiekiem, no to może to wyglądać zupełnie inaczej i dawka czyni trucizną. Jeżeli nie pleśnieje, to znaczy, że sobie radzi z bardzo małym organizmem, ale to jeszcze nie znaczy, że jeżeli my tę samą toksynę przyjmiemy, to w jakikolwiek sposób nam zaszkodzi. Dawka czyni trucizną. Jeszcze dalej jadąc z tematem, modyfikacje genetyczne dotyczą przede wszystkim odporności na różnego rodzaju wirusy i bakterie. Przede wszystkim one są stosowane w Afryce, gdzie musimy się odrobinkę bardziej zastanowić, zanim wdrożymy jakiekolwiek ziarno, jakikolwiek szczep, ponieważ tam mamy bardzo trudne warunki do uprawy czegokolwiek, moi drodzy. Musimy przede wszystkim zabezpieczyć, po pierwsze oczywiście, przed gorącem, przed suszą, co również jest do osiągnięcia przez modyfikacje genetyczne, ale również przed różnego rodzaju szkodnikami, które tam występują. Jeszcze chciałbym wam opowiedzieć o dwóch bardzo powszechnie występujących mitach dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie, które próbowałem znaleźć w jednym przypadku, udało mi się znaleźć, w drugim przypadku mi się niestety nie udało. Jest to kwestia, która została poruszona w filmie paradokumentalnym, ponieważ dokumentem
nawet się nie odważę tego nazwać, What the Health, pewnego kolesia ze Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że tutaj spróbuje obalić cały przemysł żywieniowy Stanów Zjednoczonych i postanowił nagrać na ten temat film. Są to dwie kwestie. Po pierwsze właśnie ta ochrona patentowa, gdzie była przytaczana historia pewnego farmera, który został pozwany przez Monsanto, że zebrał ze swojego pola rośliny genetycznie modyfikowane, które się w jakiś sposób tam same rozsiały, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z o, jest i Zenon, na cholerę tego słuchacie. Bardzo, dzięki wielkie Zenon, dzięki. A z drugiej strony kwestia zastraszania przez Monsanto okolicznych farmerów. W pierwszym przypadku udało mi się dotrzeć do bardzo konkretnych

licencję, która sprawia, że możemy albo nie możemy jej wysiewać. On miał te ziarna kompletnie znikąd i stwierdził, że okej, no to w takim razie sobie je wysieje. No i na tej podstawie został oskarżony. Druga z kolei przeciekawa rzecz to jest właśnie to słynne zastraszanie przez Monsanto, że jeżeli nie zrezygnujecie z ekologicznych upraw, no to my was tutaj dojdziemy. Słuchajcie, pracowałem naprawdę nad tym bardzo długo. Bo serio, do tej audycji przygotowywałem się dobre 6 tygodni. Nie znalazłem jednego nazwiska, nie znalazłem jednego przypadku człowieka, który faktycznie przyznałby się pod swoim imieniem i nazwiskiem, że został zastraszony przez Monsanto i został zmuszony do tego, żeby zasiać faktycznie te genetycznie modyfikowane złe rzeczy. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie rozumiem, ale wydaje mi się, że właśnie może to być odrobinkę mitu, bo brzmi to naprawdę, naprawdę fajnie. Fajnie się to wszystko dodaje. Jeszcze wracając do glifosatu i kwestii zdrowotnych. Tak zwana ostra toksyczność glifosatu jest niska i prawie dwa razy mniejsza niż sól kuchenna i 30 razy mniejsza niż kofeina zawarta w kawie. Chroniczna toksyczność glifosatu, czyli to, na co najbardziej narażeni są rolnicy dokonujący oprysków, również jest mała w porównaniu z innymi herbicydami. Ponadto glifosat nie kumuluje się w organizmie człowieka i jest usuwany w kale oraz moczu. Badania mieszkańców USA i Europy pokazują, że ilości glifosatu w moczu, nawet rekordowe u aplikujących go rolników, są wielokrotnie mniejsze niż wartości uznawane za bezpieczne, przypominam, 2 gramy na kilogram masy ciała. No i jeszcze jedna kwestia, substancja ta jest rozkładana w glebie przez mikroorganizmy i należy do dość krótko w niej zalegających. I skąd ta cała panika? Odporność na glifosat to jedna z najbardziej popularnych cech obecnie uprawianych na świecie roślin zmodyfikowanych genetycznie. Natomiast po naszym kontynencie bardzo uaktywnili się w końcu lat 90. ludzie walczący z roślinami GMO, które ich zdaniem są niebezpieczne. Choć głoszą wbrew ogromnej liczbie dowodów naukowych, to jednak udało im się mocno nastraszyć opinię publiczną, a na jej nastawienie nie zostali obojętni politycy. Dlatego Europa de facto wstrzymała u siebie rozwój biotechnologii rolniczej i farmerom nie wolno dziś uprawiać na przykład roślin odpornych na glifosat. Tak, moi drodzy, tak, współcześnie w Polsce rośliny genetycznie modyfikowane są zwyczajnie zakazane. Nie wolno, ale można importować. Swego czasu właśnie też w ramach przygotowań do audycji znalazłem, że całkiem nieźle na tym importerzy w Australii zarabiają właśnie na imporcie roślin genetycznie modyfikowanych. No i właśnie, ostatnio było dość głośno w kwestii glifosatu, ponieważ agencja dziennikarska Reuters i David Zaruk, bloger i wykładowcy Université Saint-Louis w Brukseli, zweryfikował, że zawarte w roboczej wersji oceny glifosatu dokonanej przez WHO i wnioski podważające związek tej substancji z rakiem zostały w tajemniczy sposób zamienione na głoszące coś przeciwnego lub neutralne, przy czym WHO nie chciało ujawnić Reutersowi, kto ani dlaczego dokonał tych zmian. To jest to słynne badanie, z którego wynikało, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczy i ta cała historia związana historia związana z Christopherem Portierem, który zwyczajnie całkiem niezłą kasę na tym zarobił. Agencja prasowa ujawniła również, że szef tej grupy ekspertów, amerykański epidemiolog Aaron Blair, nie ujawnił podczas obrad danych, które znał od 2 lat, a pochodzących z bardzo ważnych badań. Są one prowadzone od 1993 roku wśród ponad 89 tysięcy amerykańskich farmerów zajmujących się opryskami pestycydami
i ich rodzin. Naukowcy obserwują ich, by sprawdzić, czy częściej zachorują na przykład na jakieś nowotwory. Okazało się, że glifosat nie ma związku z pewnym typem raków, chłoniakami nieziarnicznymi, którego próbowało się przeforsować jako taki sztandarowy, flagowy nowotwór powodowany przez glifosat.

o co wcześniej go powiązano i o co wcześniej podejrzewano i wziął pod uwagę podczas tego badania. Blair przyznał, że gdyby przekazał te dane, decyzja agencji mogłaby się okazać inna. Jakby tego było mało, inny koleś, Kate Solomon, znany na świecie i kanadyjski specjalista do spraw pestycydów, ujawnił, że w swoim raporcie WHO przeinaczył na niekorzyść glifosatu wnioski z jego badań wśród Kolumbijczyków. Tak, tutaj Davida jeszcze bardziej bulwersującą sprawę opisał niedawno wspomniany David Zaruk. Otóż doradcą komitetu powołanego do spraw oceny glifosatu był wspomniany Christopher Portier, który zarobił 160 tysięcy dolarów i ciekawa w tym kontekście będzie decyzja Komisji Europejskiej, która miała miejsce bodajże dwa dni temu, czy postąpi zgodnie z głosem ekspertów z WHO, rekomendujących zezwolenie na dalsze używanie glifosatu, czy też ulegnie antynaukowemu populizmowi i zabroni jego stosowania. Jeśli wygra druga opcja, no to rolnicy wrócą do stosowania droższych i bardziej toksycznych, alternatywnych herbicydów, które są cały czas stosowane. Jeżeli dbacie o to, w jaki sposób się odżywiacie, jeżeli zastanawiacie się, co sobie wkładacie do gara i jeżeli sobie robicie zakupy faktycznie u jakiegoś rolnika, no to jest bardzo jeden poważny problem z żywnością tak zwaną organiczną, ponieważ żywność organiczna ma to do siebie, że oczywiście wyklucza jakiekolwiek stosowanie ziarn GMO, wyklucza stosowanie herbicydów, natomiast w żaden sposób nie wyklucza stosowania przestarzałych pestycydów. I Asperol jeszcze na czasie zaznacza, że przeciwnicy GMO jako jeden z argumentów podają możliwość powstania superchwastów, gdy geny przeskoczą jakoś między gatunkami lub dojdzie do mikroewolucji. Czy takie superchwasty już istnieją? Asperolu, tak, już istnieją takie superchwasty, ponieważ jest to naturalna droga ewolucji. Tak samo jak powstały superbakterie, które są odporne na pewne antybiotyki, tak samo powstały pewne chwasty, które sobie dużo lepiej radzą z pestycydami i herbicydami. Wobec czego istotnie jest to problem, natomiast mamy jeszcze parę fajnych substancji w zanadrzu, z których jeszcze nie korzystamy. Dzięki czemu możemy w jakiś sposób je zaskoczyć. Ja w międzyczasie jeszcze was zaproszę na sekundkę przerwy muzycznej, a jeżeli macie ochotę się ze mną troszkę nie zgodzić, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, ponieważ ten co zdecydowanie nie jest mój dzień. Ale tak jeszcze będzie przez chwilkę. Sorry, ale to jest bardzo trudny grudzień dla mnie. Ja się z wami usłyszę za 4 minuty. Do usłyszenia.

0: To był Easily Embarrassed i ich kawałek Finder, który tak tutaj troszkę losowo znalazł się między dzisiejszymi słowami. Dzisiaj zdecydowanie jest nie mój dzień, więc niedługo będę kończył, chyba że ktoś zechce tutaj do mnie przyłączyć się i troszkę się ze mną po nie zgadzać, troszkę mnie wziąć pod włos i zastanowić się nad całym problemem żywności modyfikowanej genetycznie. Tak troszkę spinając klamrą całą historię, którą wam dzisiaj opowiedziałem, to jest przede wszystkim to, co chciałbym zaznaczyć i jest, i on, moi drodzy, stacja 44, krawiec dzwoni do nocnego radio.
1: Witam serdecznie.
0: No, szanowanko.
1: Słuchaj, dzięki za takie audycje. Bardzo się cieszę, że są, bo zaczynam mieć takie przekonanie, że mogę mimowolnie uczestniczyć w polowaniu na czarownicę, a nie chciałbym się po latach dowiedzieć, że byłem wśród hordy tych, którzy właśnie krzyczą spalić wiedźmę, spalić wiedźmę, i jak się okazuje, potraficie wy w wrogowie GMO wielcy, ograniczyliście się dzisiaj do wklejenia paru obrazków, jakichś filmów na YouTubie, których pewnie sami nie rozumiecie. Chciałem wam w ogóle, uwaga, sarkazm mode, pogratulować wspaniałej dyskusji z potrzebą i waszych wspaniałych kontrargumentów. To taka zażarta dyskusja była i już nie wiem co myśleć. Tu Furiat wkleił na przykład, którego tak pchano do przodu, idź ty, porozmawiaj z nim, ty dużo wiesz. To na końcu wkleił GMO równa się zło, równa się transhumanizm, równa się NWO, równa się New Age.
0: No i bardzo dobrze, nowa era i tak dalej. Wiesz, dla mnie, ja sam byłem sceptyczny wobec GMO i dosłownie jeszcze pół roku temu, kiedy gdzieś w moim jakimś strumieniu pojawiła się informacja, że sceptycyzm wobec żywności genetycznie modyfikowanej bazuje na dokładnie tych samych obawach, co szczepionki, nie? I mówię, co, jak to tutaj mnie obrażacie? Co? Staszka obrażacie? Staszka, to ty nie obrażaj, nie? I tak zacząłem drążyć, zacząłem się zastanawiać, sprawdziłem, kurde, i zacząłem sprawdzać te pieprzone dane i okazuje się, że czyje jest na wierzchu, nie? To jest, naprawdę, ja nie twierdzę, że w tym momencie tutaj kogokolwiek przekabaciłem na swoją stronę, czy na stronę tego, że to jest jakaś przyszłość, czy coś, czym warto się zainteresować, ale mam nadzieję, że pewne ziarno zostało zasiane. I te wszystkie argumenty, jak choćby właśnie to, że wiesz, to jest taka, można powiedzieć, powszechna wiedza, że Monsanto na przykład właśnie straszyło rolników w USA i tam ich zastraszało i doprowadziło do samobójstwa i tak dalej, ale jeżeli zapytasz, jeżeli zaczniesz szukać informacji na ten temat, to okazuje się, że żadnego nazwiska za tym nie ma.
1: A sam się też ostatnio przekonałem, że wśród badaczy spisków To jest tyle konfabulacji, kłamstw, przeinaczania faktów, naginania prawdy, że aż ręce mi opadły. Praktycznie co drugie zdanie, które słyszę na swój temat w jednej znanej audycji, okazuje się jakąś taką ściemą. Ja mam wierzyć tym, którzy jednocześnie na przykład twierdzą, że spisek NASA jest i że pół kuli ziemskiej w zmowie jest i biliony czy tryliardy dolarów idą na utrzymywanie tego spisku, że Ziemia jest tak naprawdę dziurą w dziurze, wklęsła jest, albo płaska i sfilmowane zostało lądowanie na Księżycu, to ci sami ludzie używają jakiejś demagogii, że nie chciał wypić tam butelki tego glifosadu czy coś, no... Kurczę, jest wiele substancji, które jemy i spożywamy na co dzień, a jak wypijemy całą butelkę tego, no to się rozchorujemy. To jest taka demagogia jakaś i takie niskich lotów jakiś. No a i też się dowiaduję, że tych naukowców, którzy mają udowadniać szkodliwość GMO, no to co, ten... Sralini jest i co, i dużo ich jeszcze jest? Czy to ten jeden?
0: Wiesz co, jest jeszcze jakaś babka, jest jeszcze jakaś babka z Indii, gdzie mają bawełnę, gdzie ludzie o ciemnej karnacji zbierają bardzo duże ilości bawełny w Indiach. która też jest taką, można powiedzieć, piewczynią, natomiast ona, za nią nic nie stoi, tak, bo za Seralinim stoi tytuł profesora, więc ja mogę, powiedzmy, tutaj założyć rękawice bokserskie i się z nim troszkę poboksować, natomiast tą babką tak nawet nie do końca mi się chce.
1: No ale gdyby to faktycznie było takie zło, to takich sralinich powinny być setki albo i tysiące, bo mielibyśmy do czynienia z jakimś globalnym niebezpieczeństwem i nawet gdyby była jakaś wielka zmowa, gdyby miliony szło na przekupywanie naukowców, to i tak powinny być przynajmniej setki takich naukowców, którzy udowadniają, robią eksperymenty i pokazują nam, że GMO jest szkodliwe. Chciałem jeszcze się wypowiedzieć na temat tego argumentu. Często ludzie mówią, no to dobrze, ale niech będą etykiety, że uwaga, zawiera GMO. To trochę tak, jak ja bym na przykład dodał do żywności jakiś tam związek X, który byłby moim zdaniem nieszkodliwy, ale znaleźliby się tacy, którzy by przekonywali, że to jest jakieś zło i nagle by oczekiwali, że ja na produktach swoich czcionką, najlepiej taką jak z horroru jeszcze, taką wiesz, co krew z niej spływa, napiszę, uwaga, zawiera związek X. No przecież wiadomo, że to jest na szkodę moją, że to
0: znaczy,
1: jest...
0: wiesz co, nie do końca, bo akurat jeżeli chodzi o znakowanie żywności GMO, jak najbardziej jestem wielkim zwolennikiem tego mechanizmu, żeby ludzie wiedzieli, co kupują. Jeżeli chcesz kupić tańsze ziemniaki, które są słodsze, które są fajniejsze i tak dalej, ale są GMO, które ci nie spleśniają i tak dalej, to niech będzie ta etykieta. To w żaden sposób twojemu biznesowi nie zaszkodzi, a mimo wszystko wydaje mi się, że końcowy producent powinien mieć prawo do tego, żeby wiedzieć, czy tam jakiś laborant gmerał w tych genach, czy jakiś laborant nie gmerał w tych genach. Natomiast statystyka sama pokazuje, że faktycznie kultury GMO są dużo bardziej wydajne z kilometra kwadratowego gleby i pokazuje, że się to zwyczajnie w jakikolwiek sposób opłaca. Także jestem naprawdę wszystkimi czterema łapami za tym, żeby oznaczać żywność GMO, żeby ludzie, którzy inwestują, tak wiesz, nie przez przypadek właśnie wyciągnąłem kwestię tego marketu Whole Foods, który jest swego rodzaju amerykańskim odpowiednikiem. Jest taka sieć Greenway, kojarzysz? Właśnie z ekologiczną żywnością?
1: Nie.
0: No nie wiem, u mnie w mieście to jest, w Warszawie też to widziałem, sieć Greenway, która zawiera wegetariańskie, wegańskie jedzenie i tak dalej, gdzie obiad sobie kupisz za 23 zł, gdzie możesz sobie po prostu pójść bramę obok i kupić sobie obiad za 13 dobrego schaboszczaka z ziemniakami i tak dalej. Także fajnie, żeby ludzie zostali poinformowani, że kupują żywność modyfikowaną genetycznie, natomiast nie do końca jestem przekonany, żeby to była jakaś tam straszna, straszna prawda czcionka.
1: To znaczy, no wiesz, śmieję się, ale w sytuacji, kiedy być może mamy do czynienia z nagonką i sytuacja jest bardzo niejasna, to ewidentnie działa na szkodę tego, kto przymuszany jest do pisania tego, że uwaga, to jest żywność GMO. Swoją drogą, gdyby żywność ekologiczna jest bardzo droga, gdyby nagle zniknęła spółek ta nieekologiczna, to ja bym zbankrutował, nie byłoby mnie stać na kupienie sobie czegokolwiek, tam byle jakaś pierdoła ekologiczna kosztuje kilkukrotność...
0: No i to jest fundament, tak? GMO jest zwyczajnie tańsze w produkcji, wobec czego jest zwyczajnie rynkowym zagrożeniem dla żywności tak zwanej organicznej, a tymczasem pojawił nam się Max na antenie. Jak to wygląda u ciebie, Maxie?
2: No witam, tak już zaspałem lekko głosem, bo jest późno, u mnie przynajmniej. Chciałem przywitać was i Krawca, bo też akurat dołączył, ja się zacząłem dzwonić. Chciałem się spytać, czy na przykład jest, teoretycznie wiem, ale chciałem się upewnić, czy jest jakiś produkt, który używamy codziennie. No codziennie, niektóre osoby używają codziennie, a jest genetycznie modyfikowany. To jest pytanie do potrzeby.
0: Z produktu codziennie używanego, no nie wiem, no kukurydza?
2: No na pewno kukurydza, z tego co wiem to też banan w tej tak. postaci, której jest teraz, no w przeszłości wyglądał inaczej.
0: Nie tak, jest taka, tak, jest taka ciekawostka, że jeżeli sobie kupicie gdzieś na przykład sok o smaku banana, czy jako, jakieś lody bananowe, to ten smak banana, on pochodzi z lat 60., który w ogóle się do tego naszego codziennego banana nie dodaje, ponieważ jest to banan, który już fizycznie zwyczajnie wyginął i tego smaku zmodyfikowanego genetycznie banana jeszcze się nie udało wyłuskać.
2: Tak, dokładnie. No z tego co wiem, nie wiem, czy właśnie, kurczę, tutaj mam dylemat, czy to poziomka, czy to truskawka właśnie. To jest jedna z wariacji tej kolejnej. I że one są, że tak powiem, z podobnej rodziny.
0: Wiesz co, rodzina jest ta sama, ale nie pomnę, które było pierwotne.
2: Jajko czy kura, prawda? No ale właśnie też chciałem tak w sumie dodać troszkę tam, nie wiem, grosza, bo 5 groszy to bym nie powiedział, że to aż tyle. W każdym razie jedzenie jest jedzeniem, ale ogólnie jeżeli chodzi o produkty, które nawet rosną, pragnę nadmienić taki produkt, jakim jest tytoń, który jest produktem naturalnym, ale w procesie spalania, które jest dla niektórych ludzi rzeczą również codzienną, śmiem podejrzewać, że on też wpływa na nasze geny i je zmienia, bo jeżeli no wprowadza się do organizmu jakąś substancję, która nie jest do końca naturalna i my nie mamy do końca, że tak powiem, organizmu przystosowanego do likwidowania wszystkich takich substancji, więc zdecydowanie moim zdaniem to może wpływać na nasze geny, tak? I po prostu z pokolenia na pokolenie, no właśnie, pytanie też.
0: Znaczy, wiesz co, nie do końca, bo jest taka dziedzina, która tak zwana epigenetyka, co do której polecę podcast Nerdy Nocą. Sobie tutaj już zapisuję Nerdy Nocą epigenetyka, która wpływa zasadniczo na nasz genom w trakcie naszego życia. Natomiast jeżeli my coś zjemy, to my to rozbijamy na bardzo bazowe części. Rozbijamy to na tłuszcze, rozbijamy to na cukry i tak dalej. Krótko mówiąc, łańcuch genetyczny tego czegoś, co my właśnie zjedliśmy, zostaje przez nasz kwas żołądkowy rozbity od początku do końca. I nie jest ważne, co tam tak naprawdę się dzieje, ponieważ rozbijamy to na dużo mniejsze fragmenty, na dużo mniejsze części. I te geny, które my przejmujemy jedząc, tak naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście poddajemy się pewnym modyfikacjom. Właśnie ta epigenetyka przy każdej, włącz sobie słuchawki, Maksie, przy każdym naszym podziale komórki może dojść do tego, że nasze DNA zostanie skopiowane w sposób nieprawidłowy, co powoduje między innymi nowotwory. Natomiast nie ma to żadnego związku z tym, co jemy, bardziej ma na to wpływ to, gdzie przebywamy, ma na to wpływ zanieczyszczenie powietrza, ma na to wpływ promieniowanie kosmiczne, ale nie, i tutaj profesor Leniuch już wkleił link, o którym mówię, natomiast to, co jemy i jego kod genetyczny nie ma wpływu na nasze DNA, ponieważ my to rozbijamy na dużo mniejsze części.
2: No, rzeczą jest jedzenie, ale ja też wspomniałem i zgodzę się z tym, tak, bo geny to jest troszkę... One określają, to jest tak jakby jakiś program, tak? Czyli on określa na przykład kolor tego, jakąś funkcję czy coś w tym stylu, natomiast składniki są takie same, no bo składniki pierwotne czy makroelementy, takie jak białko, cukry, tłuszcze, no i jeszcze jakieś tam parę różnych, no i już i mikroelementy, takie jak, no po prostu pierwiastki, tak? Więc wszystko się na to rozbija, które tam potrzebujemy. No, a geny to są po prostu jakieś tam mikrokody, które one to jakoś określają. Tak?
0: Tak, tak. To w jaki sposób jest organizm zaprogramowany genetycznie, bo tutaj możemy mówić o swego rodzaju programowaniu, sprawi, że na przykład, no tak jak mówiłem o złotym ryżu, że ten ryż będzie miał więcej prowitaminy A. Oczywiście będzie miał na to wpływ i jeżeli będziemy, to jest bardzo często, tutaj właśnie profesor Leniuch przed chwilą wrzucił na czata screena z pomidorami, I to jest bardzo często taki dziwny przypadek przeciwników GMO, że oni są w stanie po smaku pomidora poznać, że on był genetycznie modyfikowany. Nie, moi drodzy, nie jesteście w stanie poznać, jeżeli nie modyfikowano genu związanego ze smakiem.
2: Ze smakiem, dokładnie, dokładnie. No, czyli po prostu no, program, który odpowiada za jego smak, nie został zmieniony, tylko na przykład program odpowiadający za jego, na przykład, jak on wygląda w środku, tak, ilość pestek, różne takie rzeczy, no to okej, okay, nie? No to, no, to wtedy można poznać.
0: Najbardziej się zgodzę, że mamy technologię, która pozwala nam zmieniać gen dużo dokładniej niż geny, które jesteśmy w stanie zmieniać w trakcie doboru naturalnego, na przykład właśnie parując, prawda, nawet pędzelkiem kwiatek i tutaj pręciki drugiego organizmu, żeby zapłodnić naszą roślinkę, żeby właśnie się rozwijała tak, jak tylko chcemy. I jeżeli faktycznie będzie w nas jakieś takie wielkie zło, no to faktycznie potrafimy zapłodnić naszą roślinkę w sposób bardzo negatywny, wprowadzić do niej coś, co będzie powodowało, że ten pomidor na przykład obrośnie kwasem siarkowym i faktycznie nas zje od środka. Natomiast to zostanie bardzo szybko zauważone i to zostanie bardzo szybko po prostu przez rynek odrzucone.
2: No, dokładnie.
1: Ciekawe też, że nieraz to, że żywność się na przykład nie psuje, przedstawia się jako dowód, że z nią jest coś nie tak. No bo jak to może być tak, że pomidorek czy jabłuszko czy hamburger się tak długo nie psują, tam jest jakaś chemia straszna, a nieraz się to przedstawia jako właśnie dowód, że to jest zdrowe, że chleb, który długo wytrzymuje, to jest właśnie ten zdrowy chleb, on się nie wysusza, czyli raz tak, ale samo to mówienie, że to jedzenie to jest chemia, to też takie dziwne jest dla mnie, no bo wszystko to jest chemia,
2: wszystko
1: nie?
2: To jest chemia,
0: no,
2: dokładnie
0: tak. Każda substancja, którą sobie po prostu przyjmujecie, to jest jeden też z koronnych argumentów krytyków GMO, że glifosat jest pochodną glicyny, natomiast konsultowałem się ze znajomym chemikiem Szymonem, który wystąpił u nas w audycji o nanotechnologii, który jest tutaj moim autorytetem do spraw chemii, który stwierdził, że glifosat i glicyna, która rzekomo przez nasz organizm jest identyfikowana dokładnie tak samo, ma jedną tylko i wyłącznie jedną wspólną cechę, mianowicie są to aminy, a amin, moi drodzy, są dziesiątki tysięcy, co na mniej, więc jeżeli do takiego błędu by dochodziło w naszym organizmie, to już dawno byśmy wszyscy zwyczajnie wyzdychali.
1: A jak to jest z tym słynnym właśnie wszczepianiem na przykład do pomidoru genu pająka albo jakieś tam geny świni, no bo się słyszy też o tym.
0: Jeżeli masz coś fajnego, jeżeli wiesz, że dany schemat genu powoduje wygenerowanie pewnego aminokwasu, który wpływa na organizm, ostatnio właśnie w październiku tego roku wymyślono, został opatentowany mechanizm, który sprawia, że świnie poddane modyfikacji genetycznej są o 24% skuteczniej spalają tłuszcz, dzięki czemu szynka, którą sobie potem kupisz w sklepie, ma te 24% mniej tłuszczu, dzięki czemu masz więcej mięsa, dzięki czemu jest smaczniejsza, dzięki czemu jest fajniej.
1: Nieraz to może tak strasznie brzmieć, tak? I możemy tak intuicyjnie czuć, że to takie straszne jest, ale no to może trochę jak z tym czarnym hamburgerem z Max Racha, że on jest taki czarny i straszny, ale tam po prostu no można go zjeść i smaczny jest, dodano tam atrament, czyli no nie warto tak oceniać na czuja zawsze, że jak coś na przykład strasznie brzmi albo wygląda jakoś tam brzydko, to od razu jest jakiś zło, nie?
0: Wiesz, fundamentalny problem w GMO jest tym, że my tego zagrożenia nie potrafimy ocenić tutaj w naszym domu, ponieważ nie mamy technologicznej podstawy do tego, żeby stwierdzić, czy coś jest bezpieczne, czy nie, bo to jest za małe, bo nie mamy mikroskopów elektronowych, ponieważ nie mamy screeningów i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tak bardzo zajrzeć w cząsteczkę, żeby stwierdzić, czy nam to po prostu zaszkodzi, czy nam to pomoże. Natomiast tutaj mówię, słuchajcie, moi drodzy przeciwnicy GMO, powiedzcie, gdzie jest granica. Po ilu latach hodowania kukurydzy GMO możemy powiedzieć, że ta kukurydza GMO jest bezpieczna, i tak samo po ilu latach hodowania marchewki, pieprzonej marchewki, którą kupujecie sobie od Janusza z Żuka, po ilu latach ta marchewka jest bezpieczna?
1: I ja bym się po tych, którzy atakują GMO, spodziewał takiego obiektywizmu polegającego na wymienieniu na przykład jakichś tam zalet i niebezpieczeństw też, a nie tylko ciągłe takie koncentrowanie się na tym, co ich zdaniem jest złem. No czemu nikt nie wspomina właśnie o tym, że jakiś tam jest ryż genetycznie zmodyfikowany z karotenem bodajże, który pomaga leczyć choroby oczu w biednych krajach, że jak te zwierzęta będą genetycznie zmodyfikowane i więcej mięsa z nich będzie, to zabijemy tych zwierząt mniej, tak? No takie różne oczywiste zalety i plusy tego wszystkiego, tylko ciągłe to koncentrowanie się na tym, co ma być złem, niebezpieczeństwem jakimś.
3: Ja jeszcze pozwolę dodać, w sumie tak na koniec, przedłużając tutaj wypowiedź potrzeby, no też tu chodzi o to, że my mamy, no, powiedzmy, że większość ludzi ma słabe autorytety, no bo większość, która jest przeciwko takich rzeczy, przeciwko takim rzeczom, to są, powiedzmy, no, osoby, które wychowały się w starym systemie i wtedy nie ufało się w ogóle, bo w sklepach nic nie było i się tylko chodziło do tego rolnika i tak dalej i to było coś zaufane, tylko wtedy stamtąd było, jak w ogóle było. I do ogólnie do kapitalizmu i tak dalej, no to ludzie po prostu byli wychowani na tym, że to jest wszystko złe i że zawsze prowadzi do złego i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, że osoby, które nie przeczytały albo nie sprawdziły, albo nie rozmawiały z chemikami i tak dalej, były jakimś autorytetem, żeby się słuchać. Nawet mówię o swoich rodzicach, bo oni też mówią, że to jest tam chemia i tak dalej. No ale jak ja ich zapytam, czy wiecie, czym jest chemia, tak? Chemia to jest na przykład też te mleko, które dodajesz sobie do kawy, no to wtedy troszkę dyskusja się kończy.
0: No to jest ten problem, że współcześnie w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku 37% Amerykanów twierdzi, że w żywności, która nie jest modyfikowana genetycznie, nie ma genów.
3: Jezus Maria, no dobra, no to myślę, że tutaj kończymy. Dziękuję, dobranoc. Nie no, ale tak na serio jeszcze chciałem jedną rzecz. To może nie jest żywność, ale niektórzy zamiast żywności sobie palą papieroski. Ja też akurat jak paliłem sobie papieroski, to mnie jadłem i chudłem i nie polecam. No chyba, że ktoś tam... No nieważne. W każdym razie, czy dałoby się stworzyć taki tytoń, czyli po prostu dorzucić parę genów, w procesie spalania którego pojawiałoby się mniej substancji rakotwórczych, smolistych i tak dalej.
0: Tak, jak najbardziej tak. Nawet powiem, w tym wątku, który poruszyłeś, istnieje coś takiego, jest pewna metoda, CRISPR się nazywa, która pozwala nam bardzo dokładnie edytować nasze własne geny i pojawiły się na rynku w Stanach Zjednoczonych zestawy, można powiedzieć, transhumanistyczne, że możesz sobie kupić, zamówić taką strzykawę, którą sobie wstrzykujesz i ona edytuje twój materiał genetyczny. Nie polecam tego, bo to jest naprawdę zabawa z zapałkami w pomieszczeniu pełnym pewnego gazu, także jest to ogromne ryzyko. Ta technologia jest bardzo nowa. Ta technologia jest bardzo dojrzała. To muszę bardzo, że tak powiem, dokładna i tu trzeba się zgodzić. Natomiast konsekwencje jej stosowania, słuchajcie, mamy genotyp człowieka zsekwencjonowany w 99%, natomiast nie mamy go zsekwencjonowanego w całości i istnieje tutaj bardzo poważne ryzyko, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to faktycznie nam to realnie zaszkodzi. Ale tak, jak najbardziej tak, istnieje prawdopodobieństwo, że tytoń, który będzie później wytwarzany, o ile oczywiście ta polityka względem roślin genetycznie modyfikowanych odrobinkę troszkę zostanie zluzowana, żeby ten tytoń zawierał, powiedzmy, tę nikotynę, którą potrzebują nasze uzależnione organizmy, a nie będzie zawierała tych substancji smolistych, które zatruwają nasze płuca.
1: No właśnie, to mogą być takie czasami niebezpieczne rzeczy, na przykład jak z zabawą gospodarką hormonalną u kobiet, można sobie to rozregulować i bardzo sobie zaszkodzić. Znałem kiedyś taką dziewczynę, która była po jakiejś terapii hormonalnej i straszliwie utyła na przykład od tego, no to trzeba być zawsze ostrożnym, nie? Z takimi zabawami.
0: To znaczy, wiesz, w sytuacji, kiedy wpływamy na nasz genom, to jest przede wszystkim jeden główny problem, ponieważ jeżeli sobie coś wstrzykniemy i zmodyfikujemy nasz genom, no to wtedy może dojść do sytuacji, że nasz organizm uzna dany fragment naszego ciała, gdzie to wstrzyknęliśmy, który już przyjął te nowe geny, które zostały przetworzone i tak dalej, i uzna to za nowotwór. I zwyczajnie zacznie napieprzać białymi ciałkami krwi, tylko i wyłącznie, żeby się tego pozbyć, ponieważ stwierdzi, że to nie jest na tyle kompatybilne, że nie warto się tym zajmować i to jest ciało obce i to ciało obce należy zabić, a choroby autoimmunologiczne są słabe. Przykład AIDS.
1: Tu czytam na czacie o jakichś propozycjach, żeby Coca-Cola chipowała puszki po to, by zbierały kod genetyczny ludzi. To mi się to kojarzy z takimi informacjami, że w Ameryce McDonald's do hamburgerów dodaje krew dzieci, które porywa, i to Żydzi to robią, coś takiego.
0: Tak, a tutaj jeszcze Anon na czacie zaznacza, że CRISPR-Cas9 jest używany do produkcji lekarstw na białaczkę, które do tej pory były nieuleczalne. Też swoją drogą sama penicylina, którą znamy na co dzień, też w pewnym momencie była genetycznie modyfikowana 40 lat temu i wówczas, kiedy weszła, faktycznie ludzie bardzo sceptycznie do niej podchodzili. Jak mówię, słuchajcie, ja nie oczekuję od was tego, że wy w tym momencie zmienicie swoje nastawienie, natomiast ja tutaj staram się zasiać w waszej głowie ziarno genetycznie modyfikowane, że no myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego sceptycyzmu wobec szczepionek, bo to polega na pewnych obawach, które są wspólne dla tych dwóch grup. Jeżeli widzę jedno badanie Seraliniego kontra ponad 1000 badań, które mówią, że Seralini po prostu gadał kocopoły, no to wydaje mi się sprawa jasna, ale jeżeli mam w głowie coś takiego, że jestem w stanie jedno badanie podnieść nad te wszystkie inne, no to faktycznie nie jestem w stanie tutaj nic zmienić.
1: Okej, okay, dzięki jeszcze raz za audycję. Szkoda, że nie zadzwonili przeciwnicy GMO i nie podyskutowali sobie z tobą, bo bym się, bo no przyznam, że liczyłem na jakąś ciekawą debatę, a tu tylko sam jesteś. No to czy to też czegoś nie dowodzi, że może, nie wiem, słabe są argumenty tej drugiej strony?
0: Nie wiem, nie oceniam. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jak najbardziej jestem, że tak powiem, do dyspozycji i swoją wiedzą jak najbardziej ręczę za argumentami, które dzisiaj przedstawiłem. Natomiast na dzisiaj chyba będę powoli kończył, bo to zdecydowanie nie jest mój dzień. Natomiast jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to jak najbardziej do tematu wrócimy i sobie jeszcze o nim troszkę porozmawiamy. Natomiast mówię, no dzisiaj rzucam bardzo twardymi kwitami, bardzo konkretnymi rzeczami i z konkretnymi rzeczami rozmawia się odrobinkę trudniej. Oczywiście, wiesz, miałem ten przywilej, że znałem temat, byłem przygotowany i jeżeli jesteś zaskoczony po prostu, no to wtedy nie jesteś w stanie zareagować. Ale jeżeli pojawi się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach, choćby na stronie Nocnego Radia, jak najbardziej zachęcam, jak najbardziej zapraszam. Jestem na was gotowy, moje ciało jest gotowe. Zapraszam, chodźcie, dawajcie, zakładajcie rękawice!
1: Ja mimo, że nie byłbym w stanie pewnie porozmawiać z przeciwnikami GMO, to też w ostateczności mogę udostępnić antenę, zrobić jakiegoś aftera. Gdybyście się chcieli wypowiedzieć, to cała antena wasza. Naprawdę nie mamy tu żadnego ukrytego planu, nikt nam nie zapłacił, a myślę, że chyba dobrze jest dążyć do prawdy i ostatecznie jakoś ten problem rozwiązać, bo to są ważne sprawy, prawda, które dotyczą nas wszystkich. No,
0: słuchaj,
1: i
0: no to jest bardzo konkretna rzecz, tak, do przedwczoraj nie było wiadomo, czy glifosat nie zostanie zdelegalizowany w całej Unii Europejskiej i z dniem 31 grudnia 2017 roku herbicyd, który jest dostępny na rynku od 1974, mógł zostać zwyczajnie wywalony do kosza, ale dzięki po prostu racjonalnym głosom został zachowany, jeszcze przez 5 lat zostanie dozwoloną substancją na rynku Unii Europejskiej. Także słuchajcie, jeżeli się nie zgadzacie, fajnie, że się nie zgadzacie, rzucajcie kwity, zaatakujcie mnie, zapraszam was.
1: Też zachęcam. No dobra, to trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia.
0: A tymczasem ja się też będę z wami powoli żegnał, moi drodzy, ponieważ zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień, ale no niestety czasami bywa i tak na sam koniec. Cośmy tutaj mieli, Finder, więc Founder, inny jeszcze, oj popsułem, inny jeszcze kawałek, Easily Embarrassed, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia prawdopodobnie w poniedziałek w nocnym Marku o 21.00 na żywo, tylko w nocnym radiu.

0: Cześć, witajcie. Witam was wieczorową porą. Dziś niezbyt przyjemny temat, bo chodzi o aktualną sytuację związaną z katastrofą ekologiczną na Odrze. To jest obecnie temat numer jeden. No i nie bez powodu. To jest bardzo poważna sprawa. Może niektórych to nie zainteresuje jakoś szczególnie, ale myślę, że warto o tym posłuchać, bo oprócz tego, że jest to wielka katastrofa ekologiczna, której skutki będziemy odczuwali no, co najmniej przez kilkanaście lat. Możliwe nawet, że Odra będzie niezdatna do użytku, że tak powiem. Przez kilkanaście lat. To oznacza, że nie będzie się tam można wykąpać, że zwierzęta będą może już nie umierały, ale chorowały. Być może my będziemy chorować, bo no, to jest rzeka, nie? Tony martwych ryb. Do tej pory wyłowiono około 5 ton martwych ryb. Rybacy, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego też uczestniczą w wyciąganiu tych martwych ryb, mają poparzone ręce. Do tego martwe bobry są znajdowane. Wprowadzono zakaz kąpieli. Oczywiście zakaz kąpieli jest na kartonie flamastrem napisany i kamieniem przyciśnięty. W ogóle osoby, które społeczniaki, które się wzięły ludzie zwykli zakasali rękawy i robią dobrą robotę, pomagają jak mogą, nie dostali żadnej pomocy ze strony rządu. Za własne pieniądze kupują rękawiczki, za własne pieniądze kupują wiadra, różne inne potrzebne rzeczy. Rząd ma ważniejsze rzeczy na głowie. Może kolejna msza na cześć Obajtka albo jakiś pomnik święcą.
1: Sfergi, 20 zł. Na ratunek Odrze.
0: Sfergi. Dzięki, Sfergi. No, na ratunek Odrze. To co, na rękawiczki dla mnie, rozumiem, żebym szedł tam i sobie rąk nie poparzył, nie? Tą trującą substancją. No, trwają spekulacje, duży chaos informacyjny. Tylko w środę wyciągnięto 2 tony martwych ryb, ogólnie około 5 ton. Umierają zwierzęta, które zjedzą te ryby, no bo zwierzę nie wie, nie, co to za ryba. Być może zaczną umierać też ludzie, którzy podczas kąpieli przypadkowo się napili wody, bo to jest bardzo trująca substancja. Zaczęło się od województwa dolnośląskiego, potem lubuskie, teraz czytałem, że już doszło do zachodniopomorskiego. Fachowcy twierdzą, że no, tak szacuje się, że 15 lat może będziemy odczuwali skutki tej katastrofy ekologicznej. A pierwsze doniesienia są jeszcze z 26 lipca w okolicach Oławy. Podobno miało się to rozpocząć. A dopiero teraz ta sprawa została nagłośniona i coś zaczęto robić. Wcześniej zlewano sprawę. Winnych oczywiście nie ma, chociaż są pewne tropy. Oglądałem różne wideoblogi osób zainteresowanych wędkarstwem i dopiero tam znalazłem informacje o fabryce wyrobów celulozowych w Oławie właśnie. I oni już mają na koncie sprawy ze zrzucaniem ścieków do Odry. To była interwencja poselska. Dokładnie. Mam tutaj link do artykułu. Jeśli kogoś bardziej interesuje ta sprawa, to proszę bardzo, wklejam tutaj linka. Możecie sobie więcej poczytać. Linka wklejam na czacie. Magdalena, Magdalena Madzia pisze, że w Niemczech trąbią o tej Odrze od rana w mediach. Tak, i Niemcy zarzucają polskiemu rządowi, że nie ma kontaktu za bardzo, nie mogą się za bardzo skontaktować. No, sprawa mnie dotyczy trochę może bardziej niż niektórych z was, bo ja mieszkam w tych okolicach. Większość życia spędziłem we Wrocławiu, to jest ten region. Także Gambol też właśnie jest blisko.

No właśnie, była jakaś interwencja poselska. Sprawa się ciągnie, ale pan prezes powiedział, że nie, ja mam pozwolenie i to jest czysta woda i proszę mnie nie kamerować. I sprawa się ciągnie od 2009 roku. Końca nie widać. Były też wcześniej jakieś sprawy, przyłapywano pojedyncze osoby, które zrzucały jakieś chemikalia. Zawsze można wynająć jakiegoś Mietka czy Żula poprosić, żeby się przeszedł z beczką nad wodę i wylał, prawda? No, i złapano jakieś takie osoby, to wiecie, jakie kary dostali? 5000 złotych dostali kary. To było kilka osób i każda dostała po 5000 złotych kary, a sąd orzekł niską szkodliwość społeczną. Niską szkodliwość społeczną. Sąd orzekł, no bo co tam, że zwierzęta umierają. Przecież zajmowanie się takimi rzeczami jak ekologia czy zanieczyszczenie środowiska to w Polsce uważane jest za gender i za pedalstwo. I za takie nieboże bardzo, bo wielu chrześcijan, zwłaszcza tych najgłupszych, najbardziej ciemnych, czyli katolików, no to można usłyszeć z ich ust to, że nie ma się co przejmować w ogóle takimi rzeczami, bo to pan Bucek, pan Bozia nam dał ziemię na użytek nasz, i ku uciesze naszej i w posiadanie nasze. Amen. I Pan Jezus może nic nie mówił na ten temat czy coś. No, ja bym w ogóle tutaj właśnie ubolewał nad tym, że mamy takich rządzących. Wszedłem dzisiaj na stronę Wód Polskich, ale o tym może za chwilę, co tam zobaczyłem. W niektórych mediach piszą, że te wody są zanieczyszczone mezytylenem. To jest taki silnie trujący rozpuszczalnik. Gdzie indziej wyczytałem z kolei, że wykluczono tą substancję. No, nikt nic nie wie. No, mamy 1000 różnych instytucji, 1000 urzędasów, całą armię i różne stowarzyszenia, państwowe instytucje, ale okazuje się, że one nie potrafią za bardzo współpracować ze sobą, jak są takie przypadki. Lubią zwalać winę na siebie, a tak w ogóle to wina Tuska jest, albo wina Zenona na przykład. No możemy sobie dowcipkować, nie? Bo tu widzę, że dobry humor was nie opuszcza. To nawet dobrze, bo w sumie lepsze to niż jakieś tam zamartwianie się. Mnie to trochę martwi. Nie wiem, jakoś taki jestem wyczulony na te rzeczy. Można sobie żartować, że to Etam zrobił pranie na przykład, nie? I woda z pralki poszła do gdzieś tam do wodociągów i wypłynęła, nie wiem. Winnych na pewno nie znajdą, to już jestem tego pewien, bo tak jest zawsze u nas, bo takich sytuacji już było trochę. No bo załóżmy, że ktoś podjechał dostawczakiem czy jakąś ciężarówką pod osłoną nocy, wytarachał te beki z chemikaliami, wylał do wody i spierdolił. To jak dojść do tego? Nawet jak będzie jakieś śledztwo i zaczną szukać, no chyba, że karakan da prikaz, to wtedy znajdą jakiegoś kozła ofiarnego nawet, nie? Tak na rosyjską, na kacapską modłę znajdą i ukarają grzywną 5000 złotych, bo będzie im się wydawało, że to jest dotkliwa bardzo kara tym łajzom z PiS-u. Bo pedofile i sataniści, to tak ja rozszyfrowuję ten skrót, że to są
właśnie pedofile i sataniści PiS, to oni, im się w głowie nie mieści, że ktoś się może czymś takim przejmować, nie? Bo oni mają inny świat tam, wiecie, Bozia, figurki, jakiś pomnik poświęcić, no, to jest ich świat, nie? I martyrologia, szabelki, ikoniki, to jest ich świat, a ekologia to im się kojarzy, że to jakieś pedały, lewactwo się tym interesuje, to oni, ich sposób myślenia jest taki, że skoro lewactwo się tym interesuje, to my nie możemy. No i ważniejszy jest dla nich na przykład nowy przedmiot, historia i teraźniejszość i podręcznik do tego przedmiotu, który ostrzega przed gender, rokiem i lewactwem, a i cytaty Jana Pawła Wojtyły. Dlaczego ja mówię Jana Pawła? Wojtyły, cytaty. Dlaczego ja go tak tytułuję? Przecież nie jestem katolikiem. No i w ogóle cały ten podręcznik się zaczyna od cytatów Wojtyły. Właśnie czajką się lewactwo nie interesowało. Tak? No ale... No, nie wiem, ale PiS się zainteresował, bo coś tam było, były jakieś koligacje związane z PO, tak? To wyniuchali szybko, że można dogryźć Tuskowi. No ale to jest raczej nieporównywalne, bo gówno to jest ekologiczne dosyć gówno. Jak nawet jak zjesz gówno, to być może nic ci się wielkiego tego nie zrobi, nie? Jak mi wylał kibel w domu, to w gównie byłem i się nie rozchorowałem, no. A to są toksyczne odpady, jak pisze Zenon. I może ludzie będą umierać teraz, ponieważ tak długo się tym nie interesowano i bagatelizowano, że no, wiele osób w tym czasie się kąpało. Od 26 lipca ludzie się kąpali w tej Odrze, a jak się człowiek kąpie, to zawsze wypije trochę tej wody. I skoro ryby umierają i zwierzęta umierają, to człowiek co zrobi? No... Ale o tym się nie będzie pisało, bo to źle zrobi na poparcie i zamiotą to pewnie pod dywan. Jak wiele rzeczy u nas. No, utylizacja chemikaliów kosztuje, więc zawsze się znajdzie u nas jakiś Janusz biznesu, co sobie wpadnie na pomysła, kurde, że można by taniej, kurde, to kurde zrobić i wylać gdzieś po prostu, nie? Ile jest u nas sytuacji, gdzie ludzie wywożą po prostu całe wory śmieci do lasu? Nie widziałem przez całe swoje życie osoby, tych mitycznych osób, które podobno takie są, które sprzątają po swoich psach, nie? Nie ma u nas w ogóle czegoś takiego jak szacunek o dobro wspólne, to jest abstrakcja totalna.

Znaczy, ty zapłaciłeś odpowiednią ilość pieniędzy. No to lata świetlne o nas tutaj różnią, dzielą. Zaraz będzie, że wściekłe ataki krawca, naczytał się gazety wyborczej i tak dalej. Oczywiście, bo o Polakach tylko dobrze albo wcale. Ostatnio mówiłem dobrze, to teraz mogę dla równowagi coś powiedzieć niekorzystnego. No smutne to jest, smutne trochę. Tak to jest, no ktoś sobie wymaluje. Za każdym razem, jak widzę, jak zdarzy mi się zobaczyć, że ktoś sobie odmalował ładnie ściany w budynku, jakiś ma lokal, coś, sobie ładnie pomalował ściany, to już widać pierwsze graffiti. Ktoś przyszedł i namazał coś, nie? To jest właśnie ten brak, nawet nie tyle szacunku dla cudzej własności, co taki brak upodobania do piękna. Bo na przykład, nawet gdybym był wandalem, to zobaczyłbym jakiś piękny budynek, to by mi było szkoda tak psuć ten ładny widok, nie? I na bas grać tam, napisać chuj, nie? Na przykład. No niestety, nie są to bezpodstawne ataki, bo nasza mentalność jest jaka jest. No, oczywiście mówiąc nasza, tak uogólniamy na naród, na nację naszą polską, ale jest wielu wspaniałych ludzi, bo kim są ci, którzy w tej chwili mają poparzone ręce, bo wyciągali te ryby? Kim są ci wszyscy, którzy ratują zwierzęta różne bezinteresownie, charytatywnie, pomagają innym? Jest... Część narodu jest wspaniała i poświęca się dla innych, szanuje innych, ma jakąś tam klasę, są cywilizowanymi ludźmi, ale niestety spora część to taki chamski motłoch, nie? Który nie szanuje niczego i żyje trochę według tego powiedzonka, że każdy sobie rzepkę skrobie. To jedno z tych takich toksycznych, chujowych powiedzonek, nie? Na biednego nie trafiło, każdy sobie rzepkę skrobie. Aż sobie zapalę, bo się zdenerwowałem. Jeszcze raz wielkie dzięki dla was za ostatnią akcję z telefonem. No, do teraz jestem normalnie wzruszony. Zamówiłem już telefon. Jak wam powiem, jaki, to rykniecie śmiechem pewnie trochę, ale to się pewnie domyślacie, jak padły słowa takie jak śmieszny i telefon, to można się domyślać, o jaki telefon chodzi. Bardzo niedoceniona marka, jak się okazuje, bo właśnie ten telefon tej marki okazał się taki tym, który mi odpowiada. Ma takie cechy, na których mi zależało. Czyli jest odporny na brud na przykład. I mogę sobie po deszczu z nim chodzić, nic mu się nie stanie. No, zaliczany jest do pancernych telefonów. No właśnie. Także jakby to może Martin Lechowicz zaśpiewał. Może gdzieś się szanuje środowisko, ale nie u nas. No bo raczej tak się nie szanuje trochę. Na plaży pety, nie? W lesie worki ze śmieciami i puszki. Albo w parku. Gówna na trawnikach, śmierdzące. Autentycznie, czasem jak idę, to czuję ten smród gówna po prostu. No, jak to nie dziwne, bo Polacy są psiarzami też wielkimi. Tutaj w mojej okolicy to ja ciągle łażą z psami. Ja tu widzę tyle psów i jak to się wszystko zbierze w jedno miejsce, no bo te trawniczki tutaj... No nie ma ich aż tak dużo, powiedzmy na podwórku, jest ich trochę. No jak wszystkie te psy pójdą na ten trawnik i się zesrają, no to jest po prostu smród gówna, nie? No też ostatnio czytałem artykuł, gdzie ludzie opowiadali o sytuacji z knajpy.
przychodzi sobie małżeństwo z bardzo malutkim dzieckiem,

0: No i dzieciaczek, jak to dzieciaczek, dostał coś tam do jedzenia i rozrzuca to dookoła, nie? Rozrzuca, zgniata to jedzenie, rozmazuje. No i po wszystkim, po skończonym posiłku, ta para z dzieckiem se wychodzi i zostawia cały ten syf. Ktoś zwrócił uwagę, proszę państwa, no może by tak posprzątać po sobie, a ci wielce oburzeni i że od tego jest kelnerka, żeby sprzątać po nich. I to jest właśnie to nastawienie takie, nie? Takie brak pomyślunku, brak wyczucia, brak kultury przede wszystkim. Bezczelność, taka chamska bezczelność. Jak mówimy o takich ludziach, to przychodzą nam zaraz do głowy imiona typu Janusz i Karyna, ewentualnie Brian i Jessica. Jacyś nowobogaccy, nie? Oni nie będą sprzątać, bo oni przecież ja mam pieniądze. Często takich ludzi spotykamy, prawda? Są takie nagrania, gdzie jakaś lafirynda ze zrobionymi na blond włosami w białych kozaczkach tłumaczy gliniarzowi, się na niego drze, że ona ma nowe buty i ona nie będzie gdzieś tam szła kawał na pasy i ona dlatego przeszła w tym miejscu, bo nie będzie w takich butach jeszcze gdzieś iść. No i tam się drze, nie? I pluje. Więc no, dramat trochę. No, Duji, telefon, który nigdy się nie nudzi i najlepszy jest dla ludzi, telefon Duji. Nie, tak naprawdę, no, tak się utarło, to jest, tak stał się ten telefon takim memem u nas trochę, że się z niego śmiejemy, bo śmieszna nazwa, nie, to śmiesznie brzmi, jak Etam jeszcze opowiadał o tym telefonie Duji, no to jakoś tak się utarło, że to jest śmieszny telefon, ale na przykład porównałem go sobie z Hammerem, bo chciałem taki pancerny jakiś, taki właśnie wytrzymały, szczelny, bo mam takie wrażenie, że on mi dłużej wytrzyma po prostu i na takim mi zależało. To ten Hammer miał parametry naprawdę kiepskie. Procesor, RAM. RAMu miał 3 GB. Ten Duji, którego zamówiłem, ja go nie muszę jeszcze brać, bo na razie go zamówiłem, jeszcze chcę mu się przyglądnąć. Na razie go sprowadzają tu w sklepie, w Media Expercie dla mnie i nie muszę go brać, tylko mogę sobie go jeszcze pooglądać przed tym. No to on ma 6 GB na przykład, nie? Jaki model? S59 Pro? Chyba to był? Zobaczę, czekajcie. S58... Duji S59 Pro. Bardzo fajnie wygląda jak dla mnie ten Duji. On ma taki wręcz cyberpunkowy trochę wygląd. Bo wiecie, te takie skosy charakterystyczne, nie? No jak się przyglądniecie, to zobaczycie, że ma w sobie coś z cyberpunka. Gdyby się przyglądnąć na wygląd tej gry, na interfejs, na te charakterystyczne właśnie kąty, skosy, to Duji taki jest. Nie przypomina zupełnie, wszystkie dziś telefony są takie same praktycznie, mają identyczny design, a Duji się wyróżnia fajnie. To też jest jakiś plus, jak dla mnie. Ten design nie musi się każdemu podobać. Ale Zenon pisze, że S58 Pro to 59 czy 58, bo ja tu wpisałem i mi się wyświetliło, że... Ale widzę, że 59 Pro ma 4 giga, mój ma 6 giga. To chyba faktycznie S58 Pro. Tak, jest też... Tak, mój to jest S58 Pro, przepraszam. S58 Pro. No... Bardzo fajnie wygląda i nie zgorszy. Wiadomo, że on parametrów nie ma takich. Super. Dziś sobie porównywaliśmy z Zenonem. Znaczy Zenon zrobił takie porównanie swojego telefonu i mojego. No i wyszło, że ten jego jest 2 razy szybszy praktycznie. A nie ma takiej chyba baterii, o jakiej piszesz, Van Dust. Ma... ale ma trochę mocniejszą. Jak taka standardowa dzisiaj bateria wytrzymuje 2 dni, to ta 3 dni, tak gdzieś tam wyczytałem. No, Zenon pisze, że się nie wyróżnia, jeśli chodzi o pancerne telefony. No fakt, te pancerne tak właśnie wyglądają. Ale tych pancernych nie ma aż tak dużo, prawda? I no to może inaczej. Te pancerne telefony mają wyróżniający się design. No ja wiem, że Zenon też mi mówił, że właśnie lepiej sobie kupić może normalny telefon z dobrym case'em, z osłoną na szybkę i tak dalej, ale chyba wezmę tego Dudziego. I tak jest dużo, dużo lepszy niż to, co miałem, niż ten Alcatel, więc a ten Alcatel mi wystarczał spokojnie i jakby dopóki się nie zamulił, nie? Gdybym go sobie wyczyścił, tam zresetował i zainstalował od nowa, to znowu by świetnie śmigał. Więc ja nie potrzebuję takiego super telefonu. Po kiego mam brać jakiś mega wydajny telefon, jak mi to nie jest do niczego potrzebne? Ja oglądam YouTube'a, używam Skype'a i poczty właściwie najczęściej. W gierki już sobie pograłem, już mi się więcej nie chce, wolę sobie pograć na komputerze. Widziałem fajne testy, gdzie ktoś rzucił parę razy, dosłownie tak z kilka razy o ziemię tym telefonem, a także zamroził go, wrzucił go do wody, do pojemnika z wodą, do zamrażalki i wyjął taką bryłę lodu z Dudzim w środku, po czym rozłupał ten lód, a Dudzi dalej działał. Mi to imponuje i podoba mi się takie coś, bo to jest fajne, fajne. Już nie muszę się przejmować, że mam delikatny telefonik, nie muszę się przejmować, że wygniecie mi się w kieszeni i coś tam się uszkodzi, jakiś przycisk, nie? Jest to mocny telefon i powiedziałbym nawet męski bardzo telefon. Męski. Wracając do tematu katastrofy ekologicznej. Wydaje mi się, że nie ma, że powinno się wprowadzić naprawdę drakońskie kary, jak w cywilizowanym świecie, dla wszystkich tych syfiarzy, bandytów, co wylewają chemikalia gdzieś do ekosystemu, bo to jest coś, co ciężko to w ogóle oszacować straty. Jak oszacować straty, które sprowadzają się do tego, że już kilka ton martwych ryb wyłowiono, nie śniętych ryb, jak to napisano na stronie Wód Polskich, jak sobie wyczytałem. Tak mnie to wkurwiło, bo wychodzi na to, że ja, głupek bez matury, więcej się znam na rybach niż ludzie, którzy mieli za to odpowiadać. Bo na ich stronie właśnie jest o śniętych rybach. A na profilu jednego youtubera, który się wędkarstwem właśnie zajmuje, znalazłem informację o tym, jak na mediach społecznościowych należących do tych Wód Polskich reagowano na bardzo liczne doniesienia na temat tych martwych ryb. Pisano, oczywiście, no, łatwo się domyślić, że nic się nie dzieje, proszę Państwa, to są plotki, pewnie przez lewaków rozpowszechniane, przez histerycznych ekologów genderowych, a głównym problemem dla nich było, jakie wybrać zdjęcie do kalendarza z rybami. To zmieniali temat, że nic się nie dzieje, ale pomówmy, proszę Państwa, wybierzmy, kto wygra w konkursie na najlepsze zdjęcie do kalendarza, proszę Państwa. Czyli no, PiS to jest właśnie efekt zatrudniania do różnych instytucji, wpierdalania tam przez PiS, czyli pedofile i sataniści, wrzucania różnych miernot właśnie.
1: Kto wygra w konkursie?
0: No, chyba będziemy musieli znowu poczekać, aż Duji się wybudzi, bo on się musi, jak Etam dzwoni, to zawsze mu tam jeszcze przez chwilę Duji marudzi, ale już za chwilę, już za moment, prawda, witamy Etama.
1: Duji, więc czym do ludzi, każdy się łudzi, że nie kupisz go. A ja byłem dzisiaj w Mediamarku, a jeszcze każdy marzy na plaży, że każdy nocnik trzyma w ręku go.
0: To rozumiem, że to w rytm Zuzia Lalka Nieduża trochę, tak?
1: A nawet o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście, gdzieś ta melodia mi chodziła po głowie odnośnie Dużego. Ale wiesz co? Ja teraz powiem całkiem serio. Ja dzisiaj, idąc do marketu, zaszedłem do Media Marketu, żeby poszukać dla ciebie telefonu. Taki miałem pomysł. Znaczy, to było usprawiedliwienie, żeby tam wejść, bo ja tam po prostu nie wchodzę, bo mnie to denerwuje.
0: Ja też nie lubię tego.
1: Nie mogę sobie kupić.
0: Też nienawidzę tego Media Marketu, bo mnie kiedyś bardzo źle potraktowali. Kiedy chciałem zwrócić jakąś głupią płytkę z programem muzycznym, który mi się nie uruchamiał, i potraktowano mnie jak złodzieja i naciągacza, wiesz, który chce wycyganie.
1: Pamiętam.
0: No, ale to opowiadałem, nie będę się powtarzał. No, w każdym razie to są chuje.
1: No. A ja mam dobre doświadczenia z MediaMarkiem, poza jedną sytuacją, ale to właściwie można powiedzieć, że sytuacja była słuszna, bo tam było fizyczne uszkodzenie. Natomiast pamiętasz te Philipsy SHC 2000, bo chyba ty je miałeś, nie? Te SHC 2000, takie Philipsy ciemne z dwumetrowym kablem.
0: Miałem je, jeśli to te, które od ciebie dostałem, bo to był chyba Philips, a nie Panasonic?
1: SHC 2000, tak. SHC 2000.
0: Tak, to były bardzo fajne słuchawki, bo one miały duże muszle i bardzo były wygodne.
1: One były zajebiście wygodne właśnie, jak na takie słuchawki. A ja właśnie je miałem ze zwrotu z MediaMarku, bo kupiłem słuchawki takie Pioneer 290, polecane na wszystkich audiofilskich w takiej cenie, powiedzmy, środkowej, rozsądnej, środkowej półce. I naprawdę dobrze grały, tylko miały tak skonstruowane właśnie te muszle, że moje uszy mnie po prostu bolały, ale to tak strasznie. Jak nieraz wstaniesz nad ranem, na przykład na uchu swoim śpisz, jest taki ból wtedy tej małżowiny usznej. I w tych słuchawkach właśnie, poza tym, że dobrze grały, to miałeś dodatkowy efekt 4D, czyli ból uszów od ucisku. No i ja poszedłem po prostu i tylko moim, że tak powiem, wyjaśnieniem, że je oddaję, było to, że mnie uciskają uszy strasznie. I pan przyjął, tylko jedyny warunek był taki, że wybiorę sobie inne słuchawki. Właśnie wybrałem, bo cena mniej więcej, bo to były te właśnie Philipsy i jeszcze Kosy, które mam do dzisiaj, UR20, które wszystkim polecam, jeśli gdzieś jeszcze będą potrafić kupić te słuchaweczki. To są słuchawki w okolicach 100, ale grają po prostu przepięknie. Przynajmniej na taki sprzęt, jaki ja posiadam. Nie? No.
0: A ty jakiego masz Dujiego? Możesz podać model?
1: Ja mam S40. Czekaj, wiesz co, muszę sobie tutaj poświecić lampką. S40 i IP68. Mhm. Nie wiem, czy te IP68 to jest to samo co ty, ale raczej nie, ty masz na pewno nowszy, bo ten model, który ja teraz mam, to był przez długi czas ich taki najniższy model już od jakiegoś czasu, a teraz to podejrzewam, że nie ma. I rzeczywiście nie ma. Tak jak Duji miał swoją półkę, tak teraz w MediaMarku ani jednego Dujiego nie znalazłem.
0: No, w MediaExpercie też nie znalazłem, trzeba go zamawiać, nie? Oni go dopiero sprowadzają. No, ja mam S58 Pro. No, na pewno to jest nowszy, no starych telefonów się nie sprzedaje aż tak starych jak twój, a ty już go długo masz.
1: Nie, no 6 rdzeni to wiesz, to już nie w kiji dmuchał. Nie, sorry, 6 giga, tak?
0: 6 giga, a rdzeni 8.
1: No to widzisz, to nie, to tutaj jest tych rdzeni 4, a giga jest 3 tylko. Ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia, tak naprawdę.
0: A to nie tak źle w sumie, to nie tak źle. Ja dopiero się dowiedziałem, że ten mój Alcatel, jak dzisiaj jakoś popatrzyłem, on ma tylko 1,5 giga. Ja myślałem, że ma 4, kurczę, a to ten Duji twój jest o wiele silniejszym telefonem niż mój Alcatelek raczej.
1: No tak.
0: Czyli to nie jest taki stary wcale telefon, to ty nie możesz go bardzo długo mieć.
1: No nie, no już ze dwa lata będzie leżał. On leży właściwie, tylko Skype'a na nim zainstalowałem. Mhm. Nie no, tym moim ulubionym telefonem to jest, on będzie kończył 9 lat u mnie w październiku, czy w listopadzie jakoś, to jest Duji, czyli MyPhone Luna. Dlatego tam jest jeden gigabajt tylko RAMu i 6 rdzeni procesor. No wtedy to była jak to się nazywa, taki model wzorcowy danej firmy. Nie wiem, to ma swoją inną nazwę, nie wzorcowy, tylko flagowy.
0: Flagowy.
1: Tak jest. To był flagowiec. No i ale powiem szczerze, dobrze mi służy i nie mam zamiaru go zmieniać, póki jeszcze tam wszystko w miarę chodzi z tych rzeczy, które ja używam. Używam niewiele w telefonie, bo telefon to mi głównie do dzwonienia służy, także chyba jeszcze posłuży trochę. Może pobije rekord 10 lat mojego 9210 komunikatora. Kto wie, póki bateria trzyma, a trzyma, bo ja mu za każdym razem rozładowuję do zera, a potem ładuje do 100%, chociaż są różne opinie na ten temat tych baterii. No ale w tych dużych te baterie są rzeczywiście solidne, 6,5, teraz chyba w tym twoim to będzie pewnie z 7000 mAh.
0: Nie, 5 coś tam, 5200 czy 5180 jakoś tak. Ale to i tak no niewiele więcej by się wydawało niż 5000 tych, jak to się mówi, miliamperów czy...
1: Miliamperogodzin.
0: No ale i tak to wydłuża, jeśli wierzyć opisom, właśnie z 2 do 3 dni, no to nieźle. Słuchaj, a tak...
1: A zgadnij, jaki telefon dla ciebie wybrałem, jak chodziłem o MediaMarku. Jakiej marki? Tak to najprościej, bo to konkretnie model tam wiadomo, że nie, ale jakiej marki?
0: Jakiej marki? Nokia.
1: Tak, zgadłeś. Nokia stoi za 309 zł. Nokia z pięknym, dużym ekranem, zresztą bardzo ładnie wyświetlającym, 6,8 cala, czyli taki dosyć duży ten telefon, panoramiczny, znaczy 2:1 proporcje, ale w twoim dużym będą też 2:1. Będziesz prawdopodobnie miał 1440x720 albo jakiś tam 2000 coś na 1080 ekran. Tak mi się wydaje przynajmniej. Strzelam teraz, bo nie sprawdzałem tego modelu, o którym mówiłeś, że z Zenkiem byś dyskutował. No, ciekaw jestem, jak będzie sobie radził z wideo i generalnie w ogóle, czy na przykład 4K będzie kręcił, czy będzie...
0: Co ty, raczej nie sądzę. Ale nie zależy mi w ogóle na wideo. Nie zależy. I widziałem, że wideo bardzo przeciętne. Natomiast jak chcecie zobaczyć naprawdę, co potrafi dobry telefon, to znajdziecie filmik Tomisia. Tomisiu ostatnio wrzucił filmik z wycieczki swojej. Zaraz wam powiem dokładnie, jak to się nazywa. Living Walk HDR Mini Mexico Old Town San Diego Virtual Walking i tak dalej. Tour. No i ja myślałem, słuchajcie, to jest tak fajnie nakręcone, taki jest płynny obraz, ta kamera jego i telefon to jakby płynęły po prostu. Ja byłem przekonany, że on ma gimbala, czyli takie urządzenie, które pięknie stabilizuje ruch dzięki pewnym żyroskopom, a tu się okazuje, że to jest wbudowana w telefon stabilizacja. I to jest jakiś...
1: Tak zwany EIS.
0: Tak,
1: i powiem ci, że Duji, przynajmniej ten mój, ma tego EIS-a też bardzo dobrego, a szczególnie dobrze wykorzystuje go aplikacja, która się nazywa Open Camera. Polecam ci ją zainstalować. Zobaczysz, jak bardzo fajnie reaguje na wszelkiego rodzaju symulowane wstrząsy dłonią. Świetnie jest to zrealizowane. Nie wiem, na ile to spowalnia sam sprzęt, no bo wiadomo, że tam procesor musi swoje wykonać, ale powiem ci, że no byłem naprawdę taki zaskoczony tym, że tak fajnie sobie ten EIS działa. Nie wiem, czy to jest niezwykorzystany jakoś tam jakiś układ optyczny, no bo to jest jednak gruby telefon, także oni tam mogli zmieścić troszkę więcej tych soczewek, nie? No, to, ale bardzo fajnie. To tak nie ma wstrząsów, tylko jest jakby takie delikatne pływanie. I to takie, że jak wstrząśniesz, to kamera jak gdyby przyspiesza, jakby jest minimalne opóźnienie obrazu na tym, na ekranie. Jak gdyby było takie przejście, że najpierw od powolnego, potem troszeczkę przyspiesza, a potem troszeczkę zwalnia do pozycji końcowej, nie? Fajnie, fajnie to zrobili, naprawdę.
0: No, ale tutaj to u Tomisia to jest wyjątkowa stabilizacja. Usiłuję sobie przypomnieć, jaki on ma telefon. Chyba jakiś iPhone S 18 jest taki? Chyba tak.
1: Nie wiem, wiesz,
0: czy
1: ja
0: S19, S18. W każdym razie ta wbudowana stabilizacja, no to robi robotę i w ogóle piękny, kontrastowy bardzo obraz. Detale w ogóle, wiesz, wszystko takie ostre, ładnie się stroi przy zbliżeniach, wiesz, dopasowuje się tam optyka, pięknie, no super robi to wrażenie. Byłem przekonany, to wygląda jak kręcone jakiejś dobrej klasy kamerą i jeszcze, wiesz, z jakimś stabilizatorem sprzętowym, a on to po prostu z ręki se kręci i ta kamera po prostu pływa, nie? No super, super. Zobaczcie sobie dla samego, pomijając już wartości po prostu, no takie związane z tym, że możecie zobaczyć ciekawą wycieczkę w fajnym miejscu, to jeszcze w ogóle jak to jest nakręcone, nie? Zwykłym, to znaczy no niezwykłym telefonem, bo to jest dobrej klasy sprzęt. Trochę to kosztuje, ale się opłaca. No jak ktoś chce dobry telefon do kręcenia wideo, no to myślę, że właśnie coś takiego jak Tomisiu może sobie kupić. A słuchaj, a tak wracając do głównego tematu audycji, jak byś karał ludzi, którzy wrzucają chemikalia do Odry?
1: Kazałbym się im wykąpać i spożyć rybę.
0: No, bardzo dobra kara, bardzo mi się podoba taka kara.
1: Natomiast jeżeli byłoby to na bardzo dużą skalę i zaszkodziłoby to dużej ilości zwierzyny, faunie, florze, generalnie i ludności, to taką serię fajnych filmów miał Charles Bronson, nie wiem czy pamiętasz, gdzie w nocy był takim mścicielem na własną rękę, nie?
0: Death Wish, trzy części.
1: Dokładnie. Takiego gościa brakuje w Polsce. No. Polska zasługuje na takiego gościa po prostu.
0: No, dokładnie. No,
1: który by rozliczał tych nierozliczonych, nie?
0: A takiego, co wyrzuca śmieci do lasu, jak można by ukarać tak adekwatnie na przykład?
1: Przywiązać go do drzewa folią i kazać spędzić noc w lesie. Blisko bagien, bo wtedy komary by podziałały.
0: No ale żeś karę słabą wymyślił. Tu mnie rozczarowałeś akurat.
1: No dobrze, to przywiązać go nago do drzewa w lesie, żeby się poprzytulał przymusowo i przybagnie.
0: A może go coś takiego związanego z tymi śmieciami, z workami, na przykład zasypać go śmieciami jakimiś i musi się wykaraskać, albo zamknąć go w worku foliowym i wrzucić gdzieś do wody, albo wysmarować miodem i do mrowiska go wrzucić. Ja bym był za takimi drastycznymi karami, bo co by się złego stało? Słuchajcie, zastanówmy się przez chwilę, co by się takiego strasznego stało, gdyby tak karać ludzi bardzo dotkliwie, że co, że to jakaś niesprawiedliwość, że on tylko zatruł wodę, a tu mu rękę obcięto? Kto by się zmartwił tym? Wy? Kto by się zmartwił, to jedyneczka na czacie. To nie sądzę, żeby ktokolwiek dał jedyneczkę. I przecież każdy wie, na co się pisze i co ryzykuje. Każdy by wiedział, że jak zaczniesz truć ludzi i zabijać ich, bo niewykluczone, że ludzie będą umierali, bo się już napili tej wody z tym trującym rozpuszczalnikiem. No, jak ryby umierają, jak bobry umierają, zwierzęta będą umierać, które zjedzą te ryby, to czemu człowiek miałby nie umrzeć?
1: A u nas na nabrzeżu, tutaj w centrum, przy Moście Długim, rybacy łowią cały czas. Także mają te siedziska, tam gdzie kiedyś statki cumowali do takich, to wygląda jak metalowy taboret, no ja nie wiem jak to się nazywa, cuma chyba to się nazywa. I to jest tak wtopione w beton, takie żelastwo, i oni na tym siadają i wędkę zarzucają, nie? I sobie tam łowią cały czas. Nie wiem, czy są świadomi, bo przecież ja na przykład nie wiedziałem o tym. Teraz się od ciebie dowiedziałem, że rozpuszczalniki puścili, nie? I to ciekawe, ile tego rozpuszczalnika, bo wiesz, jak to podjechała cysterna i jedna puściła, to tam pół biedy, nie? A bo to pójdzie na Zalew Szczeciński i tyle, i się przemyje. ale ja sądzę, że to chodzi o jakąś ilość liczoną w milionach metrów sześciennych, nie? Czyli w milionach ton mniej więcej, bo płyn, tak metr sześcienny płyn to zazwyczaj jest około tony, nie?
0: No, też tak myślę, że bardzo dużo tego i stąd też właśnie potwierdza się, no bo to nie jakaś przypadkowa osoba, czy jakiś Janusz biznesu, co zakładzik ma, bo nie narobiłby takich szkód, ale zakład wyrobów celulozowych w Oławie, do którego prowadzą tropy i który ma już takie sprawy na koncie i już był oskarżany o wrzucanie ścieków do Odry, no to taki duży zakład, no to może dysponować taką ilością trujących chemikaliów, nie? No mówi się o tym mezytylenie, jakiś rozpuszczalnik. Jola tutaj świetną moim zdaniem karę zaproponowała dla śmieciarzy, znaczy dla syfiarzy, bo śmieciarz to bardzo potrzebny zawód. W każdy weekend praca przy segregacji śmieci przez kilka lat. Świetne, to by mi odpowiadało. Niech segreguje śmieci przez kilka lat.
1: No i wtedy ludzi by nie zmuszali do segregowania śmieci. To jest dobre, to mi się bardzo podoba.
0: Mi też.
1: By sobie szczególnie te takie ropopochodne właśnie, których na nas zmuszają do tego, żeby spożywać z tych różnych tacek, nie tacek, kurczę. No, ostatnio poszedłem do rzeźnika i kupiłem ten boczek i kiełbasę. Kiełbasa znikła, nie wiem, czy czasami nie wzięła do faceta swojego moja córa, ale boczek, no, pyszny był, jak go upiekłem. Jadłem ja i pies, naprawdę pyszny. Zupełnie coś innego niż z tej folii, co się kupuje w markecie, nie?
0: A co to tak, nic gruchy i pietruchy o boczku, co to ma wspólnego z czymkolwiek?
1: Nie, no, chodzi o po prostu o zdrowotność, nie?
0: No. Aha.
1: No nie wiem, mi wydało to się, że tak powiem, ciągiem myślowym, ale...
0: A mi wczoraj pękła gumka od majtek.
1: A ja z kolei, bo zareklamowałeś Czektula, nie, Boże, to misia, to ja z kolei wgrałem właśnie, bo zazdrościłem takiemu jednemu słynnemu radiowcowi, nie mówię o tobie, tylko mówię o tym, który jest w Wikipedii, jako jeden z pierwszych podcasterów, i umieściłem na swoim kanale piosenkę sprzed chyba 12 lat, którą śpiewałem. I to w chórku. także polecam na ciężkie czasy. Zresztą parę pomysłów dzisiaj na ciężkie czasy tam.
0: A co śpiewałeś? A co śpiewałeś? Lulaj, że Jezuniu?
1: Nie, zakazaną piosenkę. Przerobioną przez siebie oczywiście na okoliczność ciężkich czasów. No wtedy akurat temat był troszeczkę inny. Tematem była Unia i jej regulacje, natomiast teraz to już tak trochę przyschły te tematy. Natomiast uznałem, że skoro już ją nagrałem i skoro leży i się marnuje, no to warto ją wgrać. Skróciłem materiał tylko do piosenki, żeby nie było tak, wiesz, za bardzo. No, mam nadzieję, że obejrzałeś te kilka moich ostatnich short filmów, nazwijmy to. Chociaż one nie są aż takimi shortami, bo tam mają 3 minuty, czasami 4 nawet. Ale bardzo ciekawy poradnik dzisiaj nagrałem, gdzie oszczędzacie, kochani, na jednym produkcie połowę ceny, 50% też tego produktu oszczędzacie i macie mniej więcej tą samą wydajność. Także polecam tam zaglądać i z tych oszczędności możecie albo krawcowi dać, albo mi dać.
0: Mi już nie dawajcie, tyle ostatnio dostałem, że teraz albo komu innemu, albo sobie za... O szczęście, a publikując jakąś przeróbkę zakazanych piosenek na stronie, to myślę, że się bardziej jeszcze zainspirowałeś Martinem Lechowiczem, bo o nim pewnie mowa, niż ci się wydaje, ponieważ on nagrał kiedyś piosenkę i tu mam nawet słowa. Siekiera motyka, picie, żarcie, Korwin Mikke ma poparcie, siekiera motyka, dupa ból, za Hitlera było cool. No, na przykład
1: tylko
0: taki
1: fragment. Żebyście nie liczyli na to, że gram tam na gitarze. Nie, ja to śpiewam a cappella. Bo znaczy, nie powiem, że nie umiem grać na żadnym instrumencie. Umiem grać na flecie, umiem grać na cymbałkach. Trochę dobrze mi idzie na klawiszach jakiś, jak chwilkę poćwiczę, no bo już parę lat ładnych, żeśmy nie brzdąkali z młodą. Zresztą szczerze mówiąc, to w ogóle wydałem klawisze. Mieliśmy bardzo takie fajne klawisze, jak na weselach mają. O, coś takiego. Mniej więcej. No ale się pozbyłem. Także nie mam, aktualnie nie mam klawiszy, no chyba, że sobie zainstaluję aplikację do klawiszy na komputerze symulującą klawiaturę pianina.
0: No, już tak nam, coraz bardziej nam odjeżdża temat. No. Etamie, to może styknie, bo ja bym chciał wrócić do tematu, a ty tu o boczusiu, co sobie żeś kupił, o programiku, co sobie zainstalujesz, o pioseneczce, nie, którą wrzuciłeś.
1: Słuchaj, zatruta odra to strasznie smutny temat, ale na koniec, na pocieszenie, zarówno ty masz znamie na prawym ramieniu, jak i ja mam znamie na prawym ramieniu i to jest właśnie szczepienie przeciwko odrze, a odra stała się właśnie synonimem choroby zakaźnej. Mm-hmm.
0: No. Dobra, no to trzymaj się. Komentarz. To dzięki za telefon. Hej, hej. Sorki. Dobra, to... Odzwaniam do Artura tym razem, który się w międzyczasie próbował dodzwonić. A potem jeszcze Gumball czeka w kolejce, także są dziś telefony, A teraz Artur, witam Artura.
2: Dzień dobry. Ja, dlaczego tak nie zrobisz na przykład dwóch gości, jeden redaktor? Na przykład ja bardzo chciałem pogadać z Etanem na temat MIDI, tego, że to ten syntezator podłącza pod komputerek.
0: Ale to nie jest temat audycji zupełnie.
2: A dobra, przepraszam, bo ja się tak wtryniłem. I jakiego krawiec nie lubi pytania? Wiecie, jakie... to jest to samo na czacie. Jaki jest temat audycji?
0: No to żaden prowadzący nie lubi, bo to jest trochę brak szacunku dla prowadzącego, jeśli pod warunkiem, że ten prowadzący w miarę na poważnie audycję robi jakąś, a nie na przykład tak se wszedł, bo ja czasami tak se wchodzę, wiesz, o dupie Marynie, to wtedy jest, wtedy jeszcze ujdzie takie zapytanie, jaki temacik, bo ja się na wszystkim znam. To chętnie bym sobie o czymkolwiek pogadał, tym bardziej, że mnie się nudzi. Ale no dzisiaj akurat konkretny temat, co zresztą widzisz w opisie, często jest tak, że są luźne gadki live po prostu, no to wtedy
2: katastrofa
0: wiadomo, że...
2: Katastrofa ekologiczna, tak?
0: Katastrofa ekologiczna na odrze, no to jest teraz ważny temat dosyć. We wszystkich mediach o tym trąbią i nie bez powodu, nie?
2: Ja dokładnie się tak nie znam, co oni tam wypuścili do tej odry.
0: No bo nikt jeszcze na dobrą sprawę nie wie, są spekulacje, już tu spekulowałem. Tutaj ktoś napisał, że fenol być może, no nie wiem.
3: Wszystko nagrywa.
2: Jezu, przepraszam, słyszysz Bartłomieja Rybkę?
0: Słyszę.
3: Wszystko kropie.
0: Tak, piąte przez dziesiąte, coś tam się odgraża chyba, nie, ale nie wiem dokładnie, co mówi. Ale to nieważne, to jest nieistotne w sumie.
2: Nie, bo ja znowu tak jakoś tak podłączyłem, że mam Discorda włączonego i wiesz, tam czekam, że ktoś ze mną pogada i tak patrzę, o, krawiec gada, to się podłączę do niego, nie? No i wiesz, rybka za to wie śmiać.
0: Wiesz co, jak masz ochotę, bo to normalna sprawa, też lubię sobie czasem pobajerzyć na antenie o dupie Maryny, to u Etama masz dobre warunki na przykład do tego w audycji. Czy wpadasz czasem na kanał Etama, na pogadanki z Etamem, na jego audycję live?
2: Tyle, że chyba go nie subuję, czekaj, wyłączę ten Discord, tu rybka nie przeszkadzał. Nie subskrybuję Etama. To jest pogadanki Etama, tak mam wpisać chyba, tak?
0: Tak, piszesz na YouTubie pogadanki Etama, to masz kanał, tam jest bardzo dużo audycji, on często wchodzi live i Etam raczej nie będzie miał nic przeciwko, nawet jak zadzwonisz i będziesz ziewał do słuchawki i powiesz, właśnie wstałem i tak sobie myślę, a se zadzwonię.
2: Zostanę zniszczony przez Etama.
0: Se zadzwonię, właśnie wstałem i czym dzisiaj audycja, pytanie. Kurde.
2: Kto zniszczy pierwszy? Czy Etam zniszczy mnie, czy ja Etama? Kto pierwszy zacznie ziewać? Tutaj chciałbym, żeby tę ankietę zrobił. Nie, to żarcik oczywiście. Ja to tak, wiesz, rozrywkowo zawsze mi możesz tam przewietrzyć. Nie?
0: No. No dobra, nie, no Artur, to słuchaj, no to nie przedłużajmy w takim razie, bo Gumball też tutaj też dzwonił, to może Gumball coś w temacie tutaj katastrofy ekologicznej.
2: Witamy Gumballa, ja uciekam, także pozdrowienia dla wszystkich.
0: No pozdrówka, trzymaj się, cześć Arturze, hej.
2: Cześć.
0: To ja odzwaniam w takim razie do Gimbala, do Gumbala, Gimbala, Gumbala, człowiek przez niektórych zwany Gambolem, przez innych Gimbalem, a też Gembolem, albo jeszcze inaczej, cześć Gambol.
4: Trochę czołem. Wszystki zrastałem.
0: Smacznego, smacznego, cześć.
4: Nie, nie, guma. Zacząłem żuć, bo myślałem, że zadzwonisz później.
0: Nie, dzisiaj to króciutko, z tymi, co nie na temat, za bardzo to tak trochę krócej. No, więc mam nadzieję, że ty coś powiesz w temacie bardziej.
4: Nie masz racji, kompletnie. Nie masz racji, jeśli chodzi o tą fabrykę. Ci, co ten papier robią, ten Jack Paul, czy Jack Paul, nie wiem, jak to się to czyta.
0: Szwagropol jakiś, no.
4: Nie, bo akurat już oni są na kontrolowanym wójt. To znaczy, teoretycznie nowy, bo w ogóle z wójtem były w Oławie przekręty. Poszedł do pierdla za to i były przyspieszone wybory. To jest inna sprawa. I to było też związane z tym, dlatego to wszystko wyszło, nie? Aha. I oni teraz są na cenzurowanym, więc no nie mogli zbyt wiele zrobić. Ja obstawiam, że to nie jest sprawa związana z Oławą, mimo że to gdzieś jest w tej okolicy. Ale na pewno to nie jest ten trop, bo no mówię, tutaj to była bardziej polityczna sprawa. To znaczy oni mieli przyzwolenie od byłego wójta, który teraz siedzi. Na tego, no niestety nie mają. Więc no to... oni byli nacenzurowanym bardzo, więc nie mogli tego zrobić.
0: No tak przynajmniej jakoś tam bronił się prezes, że miał pozwolenie. Sprawa się ciągnie od 2009. Cholera wie, bo wiesz, niektórzy ludzie są tak tępi i tak niereformowalni, że wiesz, może to, że sprawa się zaczęła rozchodzić po kościach, że nic mu w rezultacie nie udowodniono, tego prezesa ośmieliło, że można dalej uprawiać niecny proceder, nie? Bo
4: myślę, że nie, co bo zrobią? Jak wójt poszedł do... wójt gminy, tak. Jak on poszedł do pierdla, no to wiesz, już trochę nie było śmiesznie.
0: No w sumie tak. Ty wiesz co? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że to sabotaż kacapów. Jakiś, że kacapia na nas się mści. I powiem ci, że gadałem z kolegą dzisiaj i powiedział, że jemu też to przyszło jako pierwsze do głowy. Nie jest to jakieś science fiction totalne, bo przecież Ruscy się specjalizują w truciu. Mieli cały instytut, który przez dziesięciolecia badał trucizny, produkował te nowiczoki. W ogóle kiedyś jak mówiłem o nowiczokach, to zarzucono, że to jest teoria spiskowa, że nie masz żadnych nowiczoków, czyli takich bardzo silnych, toksycznych trucizn, które nawet przez skórę potrafią przeniknąć, jak się dotknie czegoś, a ja myślę, że są raczej, bo jak...
4: Oczywiście, że są. Rosja ma wiele rzeczy, ale nie sądzę, że to zatrucie ruskie, mimo że tak jest to mówione. Ja najchętniej bym chciał, jakbym miał jakąś możliwość, aż sobie wziąć próbkę tej wody, pójść sobie nad tam i wziąć sobie trochę tej wody, ale pytanie, czy ja coś bym mógł nawet zbadać, bo w zasadzie w takich domowych warunkach to chyba gówno da się zrobić.
0: Gansy kapitana Tomka jest tu propozycja, to jeśli już to gansy, no jeśli wierzyć przynajmniej Tomkowi, to by mogły uzdrowić tą wodę, jedna kropelka gansu by oczyściła tą wodę, ale popatrz, jakbyśmy tak się sobie hipotetycznie założyli, że jest jakiś już bardziej jeszcze otwarty konflikt, że sytuacja się jeszcze bardziej zaogniła, Ruscy nam już jeszcze bardziej grożą, że nas zniszczą i wysyłają jakichś sabotażystów, którzy wylewają kilka set, powiedzmy, litrów jakiegoś najbardziej zabójczego nowiczoka do rzeki. No jak zrobić? No normalnie przyjeżdżasz, wylewasz i odjeżdżasz. No normalnie przyjeżdżasz w nocy, wylewasz i odjeżdżasz i nikt nic nie widział, no, to za problem.
4: Tyle ton wody, w sensie tak, żeby zanieczyściło tak wodę, że ryby umierały tysiącami.
0: No, a wyobraź sobie kilka dostawczaków, powiedz. No, wyobraź sobie, że masz taką truciznę, gdzie nawet kilka kropel potrafi wiele szkód wyrządzić, a oni przywożą jakimiś dostawczakami wyglądającymi na cywilne, gdzieś tam se jadą po drogach, wjeżdżają w las, wylewają do takiej Odry kilka beczek, powiedzmy, i jest totalna zagłada, nie? I wypijesz krople tej wody i trup, zimny trup. No to jest to jak najbardziej do wykonania. Jest to chyba jeden z prostszych sabotaży, bo wiesz, bo jeszcze gdzieś, nie wiem, jakąś bombę podłożyć pod budynkiem użyteczności publicznej, czy w jakimś urzędzie, czy do jednostki wojskowej się dostać, czy jakąś rakietą strzelić, to są już bardzo takie operacje wymagające, a wiesz, a wjechać jakimiś paroma dostawczakami, wysłać paru agentów, niech wyleją to w nocy do rzeki, co za problem.
4: No, może gdzieś to, ale dla mnie to jest, mówię, kurde, trudna rzecz i tak, bo to te wszystkie rzeczy są gdzieś monitorowane bardziej, no, od czasów, powiedzmy, wielkiej powodzi w 97, stany rzek i różne rzeczy związane z tym są naprawdę monitorowane, to nie mamy aż takiego zacofania. Przecież już sam fakt, że wiedzą, że coś, znaczy wiedzą, no, że tutaj mamy informację o tym, że się utleniło. No jedynie brak tego, dlaczego to się stało. I to jest jedyne najbardziej dla mnie dziwne, bo pytanie, dlaczego tego nie wiedzą? Czy to w sensie tak długo trwa, czy co? Bo to tak aż dziwne jest dla mnie, że wiedzą, że, no, że tutaj jest coś nie tak z tą wodą, ale nie mogą dojść do źródła. Ale ja się cholera na tym nie znam, więc ja to tak...
0: Nie wiedzą, bo są debilami, stary. No mówiłem ci, mówiłem w audycji dzisiaj, że byłem na stronie Wody Polskie i tam był news, że zagadkowa sprawa, śnięte ryby pływają. One nie są śnięte, one są martwe. Śnięte ryby są jeszcze żywe. Co prawda już nie wrócą do jakby do stanu poprzedniego, już nie będą normalnie funkcjonować takie ryby śnięte, to już one są już jakby skreślone, ale one są żywe, a oni nie odróżniają. Ludzie, którzy się mają na tym znać, to ja mam ich uczyć, czym się różni śnięta od martwej, no więc są debilami jebanymi po prostu i dlatego nie mogą dojść do niczego, bo znają się tylko na cytatach, może Jana Pawła, przepraszam, Wojtyły.
4: Możliwe. Wiesz co? To jest dla mnie ciekawy temat, bo jest bliski mnie, w sensie, no jednak, dobrze mówię, Odra, tak? Tam to wylali?
0: Odra, tak.
4: Tak, tak, no dobrze myślę. No, tyle dobrze, że Oława bierze z innego miejsca, znaczy chyba jakoś tam inaczej tą wodę mają, ale ja nie będę się zastanawiał, bo nie wiem dokładnie jak to jest. Wiem tyle, że na pewno nie jest to pozytywne ogólnie, bo sama Ława sobie poradzi, albo inne miasta tam gdzieś, ale no sam fakt, że no nawet te ryby, nie, że poumierały, to też nie jest wcale dobre.
0: 5 ton ryb, martwe bobry i masa. Teraz dopiero będą odkrywali, znaczy teraz dopiero poczujemy skutki, bo wszystkie ile zwierząt zjadło te ryby różne, które gdzieś na brzegu się pojawiły, nie? Jak rośliny są zanieczyszczone jakieś przy rzece, jakieś to jest ogromna katastrofa tak naprawdę. No. Samo to, że szacuje się, że regeneracja ekosystemu zajmie kilkanaście lat, na przykład 15, niektórzy twierdzą, no to już pokazuje skalę, nie? Zniszczeń.
4: No ale to prawda, szczególnie z wodą jest ten problem, że łatwo ją natlenić, można zanieczyścić olejami, wprowadzić jakieś toksyny za dużo, nie wiem czy to jest arsenik czy jakaś inna rzecz, tam może być czego za dużo. Ja nie będę mówił, bo zaraz pewnie głupoty, ale można wiele rzeczy zrobić w taki sposób, że po prostu ta flora i fauna wodna umrze. Tutaj przykład kumpla, który miał stawik i dostało się tam niedużo, ale trochę benzyny. Naprawdę jak na ten stawik to była niewielka ilość, nie wiem, tam pół litra, a to taki duży był. I praktycznie połowa ryb mu umarła.
0: Aleksandra pisze, że śnięta ryba to ryba nieżywa w wyniku uduszenia. To polecam sobie sprawdzić dokładniej, bo się mylisz, Aleksandro. Śnięta ryba to ryba jeszcze żywa. Ale wiesz, co mnie martwi? Bardzo mnie to martwi, bo okazuje się, że nasze władze postępują trochę tak jak swego czasu władze Związku Radzieckiego i w przypadku Czarnobyla. Czyli po prostu zamiatanie pod dywan, bagatelizowanie, oszukiwanie ludzi, nieinformowanie. Do dziś tablice informacyjne ostrzegawcze, żeby się nie kąpać, żeby tego nie pić, to ludzie sami zrobili. I jak mówiłem...
4: Nie, tam były informacje, rzeczywiście tu nawet byłem dzisiaj w Oławie, to były informacje, żeby nie wchodzić do Odry.
0: Gdzie były?
4: No byłem przy gminie, byłem primo przy gminie, bo załatwiałem, a drugie na mostach, przy mostach były informacje, tam jak są takie, no znaki, nie, to dali tam.
0: Wiesz co, to może teraz i w niektórych miejscach, bo ja widziałem zdjęcia tych tabliczek robionych przez ludzi, po prostu amatorsko, więc był czas, że... A to trwa od 26 lipca, czyli kawał czasu. Rząd nic nie zrobił.
4: Mogę zdjęcie cholera zrobić, to kurde, jutro będę w Oławie, to postaram się zdjęcia zrobić.
0: Wiesz, i po prostu obawiam się, że jak dojdzie na przykład, jak Ruscy wysadzą w końcu elektrownię atomową, czy dojdzie do jakiegoś innego, kolejnej katastrofy ekologicznej też, no to będzie jeszcze gorzej po prostu, bo to jest taki papierek lakmusowy, pokazujący, jak nasza władza sobie radzi z kryzysami przeróżnymi. Nie radzi sobie w ogóle, bo są zajęci czymś innym. Podręcznik do historii teraźniejszości i pomniczki, i szabelki, koniki i propaganda. Oni są właściwie w propagandzie tylko zajebiści. I tylko w tym, bo w niczym innym nie są dobrzy, nie radzą sobie z inflacją, nie radzą sobie z COVID-em, z kryzysami wszelakimi. Lubią tylko brylować, wygłaszać przemówienia. I była konferencja prasowa, wysłali jakiś aparatczyków, jakiś tołdych i pogonili mieszkańcy, po prostu mieli już dość. I mówili, co, jak wybory nadchodzą, to SMS-y potraficie wysyłać do ludzi wszystkich, nie? A tutaj żadnych informacji, nic. I tak jak mówiłem, na mediach społecznościowych należących do Wód Polskich, które właśnie to ta instytucja powinna się zajmować takimi sprawami, jak teraz, no to ludzie pisali po prostu, słuchajcie, ryby umierają, a oni, nie, nic się nie dzieje. I kalendarzem się przejmowali z rybami, wiesz? I konkurs na zdjęcie do kalendarza. I to jest nasza władza. Działa tak na każdym polu. Właśnie, wiesz, jak będziemy mieli drugi Czarnobyl, to ich głównym problemem będzie, co może być wtedy ich głównym problemem? Na przykład, czy wybudować 1258 pomnik Karola Wojtyły, czy nie? To będzie ich problem, nie? Albo czy Zenek Martyniuk ma pojawić się w Opolu, czy może ktoś inny? Czy Maryla Rodowicz na przykład? To będzie ich problem, nie? Oczywiście, nie wiem, ogląda ktoś jeszcze TV PiS? Czy tam coś w ogóle bąknęli? Czy mówili już, że to zanieczyszczenie to wina Tuska? Czy jeszcze nie?
4: Kurde, będę musiał zobaczyć. Bo akurat raz na jakiś czas sobie tę wizję polską oglądam od niechcenia, tak jak mówię. Czasem leci telewizja w domu. Także postaram się posłuchać. Ale jedyne rzeczy, co nam pomknęły, no to w ogóle to ja pierwszy też o tym dowiedziałem od Szesnego. Szesny mówi, że ryby umierają. Myślę, jak ryby umierają? W sensie, co, na stawy? Nie, mówi, że na Odrze, bo był łowić z synem i kurwa, dosłownie były śnięte martwe, no wiesz o co chodzi, ryby.
0: No właśnie śnięte i martwe to dwie różne rzeczy.
4: Nie, ale dobra, ja się na tym nie znam, więc mówię jak martwa.
0: Wikipedia. Przeczytam wam jak chcecie, bo cały czas widzę, że nieprzekonani są ludzie. Śnięcie ryb. Stan fizjologiczny, w którym ryba jeszcze żyje, za Wikipedią, ale nie może powrócić do aktywnego życia biologicznego. Śnięcie ryb spowodowane może być niską temperaturą, zatruciem wody lub brakiem tlenu przyducha. Jest to zazwyczaj zjawisko masowe, choć na ograniczonym obszarze, w którym ryba jeszcze żyje. Wyraźnie jest napisane.
4: No dobrze, ale wiesz, jak ktoś ma śpiączkę, to też jeszcze żyje.
0: Słuchaj, ludzie, którzy te ryby wyciągają, mieli poparzone ręce, więc myślisz, że ryba jeszcze żyła?
4: Nie, wiesz co, ja nie będę się z tobą spierał, może, bo to nie ma sensu, ja nie wiem, cholera, ciężko mi coś tu powiedzieć, ja tyle wiem, że dostałem tą informację od Szesnego i on mówi, że są śnięte. No może tak powiedział, bo tak po prostu mówi, nie? No, może akurat tak wędkarze już sobie mówią. Ja nie wiem. Wiem na pewno, że łowi od dobrych 20 lat. Oj, dużo łowi. Także no, od niego się dowiedziałem i dopiero potem nagle gdzieś to myknęło mi. Nawet nie wiem gdzie, wiesz, tak widziałem to chyba jakoś na pasku Google, chyba news przeglądałem, gdzieś to jeszcze zobaczyłem. A tak poza tym, to jakoś niespecjalnie to widziałem, ale może faktycznie teraz to wybuchło. I się zastanawiam, oczywiście dla mnie to jest ciekawa sprawa, bo teraz pewne rzeczy się dzieją, różne. I się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem celowo zrobione. To znaczy one naprawdę padły, tylko że ktoś celowo to zrobił, ale w takim aspekcie, żeby na przykład zrobić właśnie szum.
0: Żeby zrobić szum?
4: No, nie wiem, ja teraz tak powiem ci, zastanawiam się, bo powiedzmy... teraz się różne rzeczy dzieją w Polsce, czy to z węglem, czy to z innymi rzeczami. A wiesz, jak to jest, jak się szum dzieje w mediach, to zwykle jakieś rzeczy potem politycy przyklepują, co nie?
0: Nie sądzę. Nikt by nie robił jakichś takich szopek w takim temacie i na taką skalę z takimi zniszczeniami. Borsuk pisze tutaj, że są i martwe, i śnięte po prostu. Ale ja myślę, że znakomita większość to są martwe ryby. Zresztą tak się wędkarze wypowiadają, osoby tam zainteresowane rybami, bo obejrzałem kilka różnych wideoblogów, różnych nagrań i wszyscy mówią o martwych rybach i widać te ryby, po prostu taki stos. Mówi się o cmentarzysku po prostu ryb. No to śnięte, no może są jakieś, które dogorywają i można by powiedzieć, no że są prawie martwe, czyli je takie śnięte, no ale no ja zawsze tego terminu używałem i widziałem, że używano, że fachowcy go używali w przypadku właśnie ryb, które były gdzieś pod lodem, albo no właśnie niska temperatura, no właśnie, albo brak tlenu, no to wtedy się mówi o śniętych rybach, nie?
4: A faktycznie, tak jak mówisz, że ta reakcja jest strasznie słaba. Mimo wszystko, że jednak wierzę, że jednak mamy lepszy system niż kiedyś, ale co mnie bawi, że kiedy przyszedł do nas, no to tak porównawczo, wiesz, ten wirus, to wszyscy od razu, wiesz, maskowanie szybko, media rzuciły, politycy od razu tak naprawdę, jak tylko już nawet był pierwszy hospitalizowany, czy tam pierwszych, nie wiem, setkach, 50, cholera, iż tam wie, to od razu już masowo, szybko wszystko zamykamy, a tutaj, no, dzieje się poważna sytuacja, no bo bądź co bądź, no woda jest kluczowym elementem tutaj, czy rolnictwa, czy właśnie połowów, czy no przecież nawet samego tego, że musimy wodę pić, a politycy trochę mają to w dupie i no czy to nie jest takie ironiczne, że ważne rzeczy, takie według mnie ważniejsze są ignorowane, a te takie mniej ważne to brane na pierwszy plan. Znaczy, bo media to mówią o tym, to wiadomo, ale ja mówię o samych politykach.
0: No, Evie Place o tych poparzonych rękach to w reportażu jakimś słyszałem, więc no nie potrafię potwierdzić, jak

0: tak właśnie jest. Czekajcie, że tu... Tak, zatrucie wody też. Okej, zwracam honor, niech będzie, że tak, ale zgodzimy się chyba wszyscy, że nie powinni na tak ważnej, tak ważna instytucja jak Wody Polskie na swojej stronie, nie powinna pisać, że są to śnięte ryby. Mogliby napisać śnięte i martwe od biedy. Tu czuć wyraźnie, że to jest znowu maskowanie i zamiatanie pod dywan i granie głupa, nie?
1: Żeby bo ładniej śnięte brzmi.
0: Bo ładniej, no nie tak groźnie, nie? I PiSowi nie ubędzie tak bardzo, bo martwe ryby to za hardkorowo, nie? Niech pani to napisze jakoś ładniej, śnięte, a nie martwe, co pani tu pisze. I wiesz, no wiadomo o co chodzi, żeby po prostu ładniej trochę napisać, nie? Żeby nie było tak strasznie, no.
1: A jest jakiś, nie wiem, minister, kurde, nie wiem, agro, kurde, nie tego, związanego z wodą, kurde. Czy jest jakieś ministerstwo tego? Nie jest jakiś gościu związany z tym? Jest jakaś głowa, jak to się mówi? Na którą można nakrzyczeć?
0: Jest jakiś z Radia Maryja powołany, bo sporo ministrów jest z radia, radiomaryjnych, bo to jest taka klika, wiesz, to jest mafia. Oni się wzajemnie wspierają, są bardzo solidarni ze sobą. I nawet i był jakiś taki właśnie doktor zapraszany, nie wiem, no nazwijmy go doktor Ryba, nie, z Radia Maryja, nie pamiętam nazwiska. Bardzo często się pojawiał w jakichś rozmowach niedokończonych i potem się dowiedziałem, że powołano go na jakiegoś ministra gospodarki wodnej, coś takiego, bo dużo gadał o wodzie i o rybach, no to
1: no właśnie, ojcze. Gospodarka wodna, no. No i dlaczego teraz oni na przykład nie świecą oczami, znaczy świecą, no oni powinni wyjaśnić tą sytuację, dlaczego w ogóle coś takiego się dzieje. No okej, okay, może to jest poza ich jakby kontrolą, no bo faktem, jeżeli mówisz tak jak było, że to zostało specjalnie na przykład przez kacapów, nie mówię, że tak nie musi być, teorii jest sporo, no to teoretycznie jest to poza ich tym, ale dlaczego nikt tego nie wyjaśnia, dlaczego nikt nie wypowie się na ten temat jakby z oficjalnych osób, bo mówię, to co media piszą, no to są tak naprawdę nieoficjalne informacje, bo oficjalnych w ogóle nie ma.
0: No nie ma, na razie jeszcze brakuje informacji, czekamy. No, to, jak dla mnie to strasznie smutna wiadomość jest, wiesz, bo to popatrz jakie to szkody, nie? Ile to zwierząt umrze teraz i kto wie, czy ludzie nie zaczną umierać. Ciekawe, czy ktoś... żyjemy w tak Monty Pythonowskim kraju, że no już samo to pisanie, że śnięte rybki no gdzieś tam się pojawiły, to mi się od razu przypomniał sketch Monty Pythona o papudze, że przychodzi facet do sklepu i skarży się, że martwą papugę mi pan tu sprzedał, nie? A sprzedawca przekonuje, nie, ona jest tylko taka spokojna. No panie, no jest martwa, no i zaczyna w końcu walić tą papugą o blat, a sprzedawca dalej. Nie, ona jest po prostu nieśmiała. No, to nasz rząd tak trochę taki właśnie w stylu Monty Pythona, że nie, te ryby są po prostu takie spokojne, a może chciały sobie brzuchem do góry popływać, a w ogóle to wina Tuska, chytruska, popatrzcie na te wilcze oczy, to na pewno on. I wiesz, no po prostu Monty Python pełną gębą. Oczywiście jak zwykle nikogo nie znajdą, bo spraw z wylewaniem chemikaliów do Odry już parę było i mówię, 5000 kary, nie? I sąd wtedy orzekł niską szkodliwość społeczną. To jest właśnie taki sąd, gdzie nad głową wisi krzyż, a sędzia ma moher na głowie i bardzo nie lubi tych pedałów, lewaków, ekologów, nie? Tak mi się to kojarzy, bo niska szkodliwość społeczna, serio, wylewanie szkodliwych chemikaliów do wody, a gdzie indziej, wiesz, w innym kraju puściliby z torbami ich po prostu totalnie i więzieniem by się skończyło, a u nas się totalnie bagatelizuje, bo... Ekologia kojarzy się właśnie z jakimiś świrami. Ja widzę na przykład, jaki jest hejt na tego ekologa ze szkolnej, tego gdzieś tam się pojawił taki ekolog na tej szkolnej i nikt go praktycznie nie lubi. Nie znalazłem jednego komentarza, który by za nim był, a wszyscy, wiesz, ekoparuwa, lewackie ścierwo, wiesz, i, bo u nas się postrzega ekologię jako fanaberię po prostu jakąś. Jest totalnie, jesteśmy w tyle, gdzieś w dupie za 100 lat za murzynami, że tak trochę powiem,

0: nazistowską niepoprawnie, chociaż słowo Murzyn się pojawia jak najbardziej w podręczniku do historii i teraźniejszości. Słowo Murzyn się pojawia. Murzyn, no gdzieś ty się nie mył, Murzyn. Jak to ojciec Rydzyk mówił. Nie wiem, tu kurwa, po prostu ręce opadają, nie? Coś tu się rozłączyło. Dobra, może Gumball zadzwoni jeszcze raz. Jakieś problemy techniczne. No właśnie. Murzyn. Gdzieś ty się nie mył, Murzyn. No, czy jest Gumball?
1: Halo, halo. Przełożyłem się na mobilny. Nie, to mi zerwało. Da, na Austradę, ale to jutro będzie rozwiązane. Idę 5G sobie wczipowywać.
0: No. Nie dlatego tak go oceniają, bo jest eko, tylko że jest parówą. Znaczy, śmieją się, u nas takie pojęcia jak fryganizm na przykład, to też jest totalny obciach i się z niego śmieją, że ze śmietnika, że w śmietnikach grzebie, nie rozumiejąc, że to jest pewna ideologia, pewien trend, że on nie grzebie...
1: Luka powiedziała, że to najlepsza rzecz, jaka może być. Rodzina Zastępcza już wtedy promowała fryganizm.
0: Tak?
1: No, był odcinek Rodziny Zastępczej, gdzie byli fryganie i zbierali jedzenie, które miało się zmarnować. Nie po śmietnikach, tylko właśnie ich pokazali. To są ludzie, ich normalnie pokazali, trochę tacy hipsterzy pokazali w takim stylu, ale pokazali ich jako ludzi, którzy po prostu chodzą od domu albo gdzieś tam, albo w innych miejscach i po prostu pytają się o to, co może się zmarnować i tyle.
0: Aleksandro, zarzucasz mi tutaj, że interesują mnie śnięte ryby, jeśli już to martwe ryby. To jest właśnie taka niewyuczalność. Możemy trąbić, ale Aleksandra będzie mówiła, że śnięte. Dobrze, to niech będzie, że śnięte. A plastikowe jedzenie mnie nie interesuje, które jest wszechobecne. No i tu się właśnie mylisz, Aleksandro, bo chyba w co drugiej audycji mówimy o podłym jedzeniu. Ostatnio tyle o tym mówiłem, że aż się bałem, że zanudzę tym tematem ludzi. Były całe dyskusje tutaj o tym, jak pogarsza się jakość żywności, więc chyba nie słuchasz Nocnego Radia zbyt długo po prostu. No. Dużo cierpliwości trzeba mieć, będąc redaktorkiem w radyjku, gadając do ludzi czasem.
1: Tak. Dokładnie. No, tutaj parę osób pisze na temat internetu, ale to nie będę teraz tego poruszał, tylko powiem, że wiem, co robię, znam swój temat i spokojnie nie biorę niczego gorszego. Tyle odpowiem, żeby nie robić off-topu. A wracając do ryb, w ogóle też nie jest tak przypadkiem, że czasem zwiększona ilość siarki na przykład powoduje śnięcie ryb.
0: Tego nie wiem. Ogólnie mamy problem z tym, że środowisko jest mocno zdewastowane, bo u nas w Polsce, tak wyczytałem, że proceder w ogóle wylewania różnej chemii, wiesz, do rzek jest bardzo częsty. Mamy z tym jakiś problem, że nie ma po prostu srogich kar, nie ma pewnych norm. Jest taka, wiesz, trochę wolna amerykanka. W ogóle ty mówiłeś wcześniej, że przecież monitoring jest gdzie? W lesie? Popatrz, ile się często namęczą, żeby w końcu złapać jakiegoś syfiarza, co ciągle nagminnie zostawia w lesie śmieci, nie? Instalują jakieś fotopułapki, czają się na niego i w końcu złapią, a sąd mu da właśnie 1000 złotych kary, pogrozi mu palcem i się uśmiechnie i powie, że niska szkodliwość społeczna i proszę tego nie robić, nie? Więcej. A on powie dobrze, wysoki sądzie, przepraszam, a na drugi dzień zrobi to samo, bo śmiał się z tej kary. To jest właśnie pewna kultura dbania o środowisko. Ja myślę, że, że Polaków trzeba niestety wziąć za ryj. Wiem, że tu niektórzy mnie zaraz obsobaczą, że ja chcę tu zwalać na państwo, że ma karać. No ma karać. Dopóki się nie nauczą Polacy, to ma karać i ma, powinny być drakońskie kary, a ja, gdyby to ode mnie zależało, gdybym był dyktatorem, to bym mordował po prostu i to tak, żeby czuli, że umierają wszelkich trucicieli, ludzi, którzy robią jakieś nielegalne. Popatrz, jaki był problem swego czasu, był taki temat nielegalnych wysypisk, które potem płoną. Kto to wyrzuca wszystko? Kto organizuje takie nielegalne wysypiska? Kiedyś z kimś z rodziny chyba w ogóle jechałem i ktoś mnie namówił, że coś tam zostawmy w lesie. To ja myślę, że to jest bardziej powszechne niż się ludziom wydaje, bo jest zero szacunku po prostu dla środowiska. Nie ma jakiejś takiej miłości do natury zakorzenionej w narodzie. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak trochę to postrzegam.
1: No tak. Pamiętasz, kiedyś robiłem audycję o Nestle, to tam pokazywałem, jak wpierdalają syf do rzek i ryby tam umierają masowo, duże ryby. Ta woda jest niedatna do picia. Ciekawa sprawa, oczywiście prawdopodobnie niepowiązana, ale kto wie. Fabryka Nestle w Polsce, zgadnij jaka jest najbliższa rzeka.
0: Nie wiem.
1: Odra. Ciekawe, prawda? Ja nic nie mówię, ale wiesz.
0: Czyżby producent pysznych, smakowitych cukierasów i dóbr wszelakich, bo oni tam już wszystko robią chyba, i kaszki, i pieluszki, wszystko.
1: Tak dziwiłbyś się, jakby to się okazało, że oni?
0: Wcale nie, a co to, korporacja to jakaś jest wielce moralna?
1: Ja powiem ci, że wcale nie wykluczam takich możliwości, wcale nie mówię, że to oni, ale patrząc na ich lokalizację, to wcale nie mają tak daleko i mogliby spokojnie sobie zawjechać jakimiś ciężarówkami gdzieś tam za winkiel i wypieprzyć to.
0: Wandas się pyta, zabiłeś wtedy tego z rodziny za tą propozycję? I tu uśmieszek. Ja już dokładnie nie pamiętam tej sytuacji, czy to nawet było wywożenie śmieci, czy jakieś dechy, gdzieś zostawienie jakiś dech. Już tak dokładnie nie pamiętam, mogę się mylić. Zresztą ja byłem wtedy dzieciakiem, no to co ja tam mogę? Nawet nie było mnie pewnie stać jeszcze mentalnie na to, żeby jakoś zaprotestować, czy... Bo człowiek też w tym temacie trochę dojrzewa, nie? I nawet nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło.
1: Ja się przyznam do czegoś, co wielu ludzi by się nie przyznało nigdy w życiu, ale jak miałem 10 lat, 9, to obok mnie, znaczy obok mojego miejsca zamieszkania, było w cudzysłowie lotnisko. Tak wszyscy na to mówili, bo to kiedyś było lotnisko radzieckie, ale zarosło. No i taki lasek, lotnisko. Tam ludzie często wypierdalali śmieci. To znaczy masowo. I co ciekawe, w tych śmieciach była elektronika, która była kompletnie działająca, gdzie wypieprzali działający sprzęt. Nie, że zepsuty, działający. I tam można było sobie pójść i na przykład znaleźć sobie odtwarzacz jakiś, albo nawet monitor, inne pierdoły. Nie mówiąc już, że to się wyrzucali, no to jest inna sprawa, no do lasu i wiesz, wypieprzali. Kiedyś to nie karali aż tak za to, to potem dopiero te kary weszły, więc faktycznie wyrzucali to wszystko, kurwa, czy sprzęt działający, czy nie działający, na potęgę.
0: To ja też się przyznam do grzechu. Absolutnie tu się nie czuję... jakoś dobrze z tym, ale zdarza mi się, że baterie wyrzucam po prostu do śmieci, czego się nie powinno robić, jest to wręcz zakazane.
1: Jeżeli masz w Biedronce te kosze, ja zawsze do tych idę koszy.
0: Będę tak robił teraz. Trzeba się wziąć trochę w tym temacie, bo łatwo jest tu innych strofować i umoralniać, ale nie mam prawa jakby tego robić, jak sam popełniam takie czyny.
1: No, możesz popełniać błędy, żebyś to zmienił. Ja na przykład, powiem ci, robiłem ze swojego taki recykling, bo no tak się śmieję teraz z tego, mówię, że to takie chodzenie po tych śmieciach, no ale w zasadzie dawałem sprzętowi drugie życie i ten i w pewnym sensie zmniejszałem no te śmieci, elektrośmieci, inne rzeczy. Wiadomo, nie będę brał jakichś tam rzeczy do pakowań czy czegoś, no bo po chuj mi takie rzeczy, ale no fakt z faktem. Wszyscy się śmieją z ludzi, którzy na przykład chodzą na takie miejsca, ale to nie jest w sumie śmieszne, bo tacy ludzie pomagają temu klimatowi, bo oni przecież w pewien sposób robią recykling.
0: Leków też nie powinno się, nie wolno nawet wyrzucać tak do śmieci, tylko co zrobić z tymi lekami? Czy są jakieś punkty?
1: No, opakowanie chyba możesz, nie? To tylko opakowanie... w takim wypadku, jak coś ci zostanie.
0: No chyba tak, nie wiem. No jakieś tam tabletki czy coś, no, nie wolno tego do śmieci też wyrzucać, tylko ja się zastanawiam, co ludzie z tym robią. Czy są jakieś punkty, gdzie się takie leki stare jakieś oddaje, czy przeterminowane, czy coś?
1: No chyba do apteki możesz to zanieść.
0: Tak?
1: No chyba, no bo gdzie indziej.
0: A spytam się w aptece, jak będę teraz, to się spytam i powiem wam. W ogóle dużo jest takich reguł, różnych zasad. Nie wiem, też no, nie segreguję też śmieci. To jestem dokładnie taki sam jak ci, których dzisiaj opierdalałem, no, i złorzeczyłem. Właściwie to sam powinienem się zabić, bo dużo różnych grzechów, ekogrzechów popełniam, wychodzi na to. No bo i brak segregacji śmieci, i te baterie czasem jakieś wyrzucę. No to chujówka straszna z mojej strony. Tak mi się teraz głupio zrobiło aż.
1: Jak to kiedyś słomki mówili, że te plastikowe robią największy syf. Się okazało, że wcale nie słomki plastikowe robią syf. No te wszystkie chyba śmieci, ogólnie opakowania. Ze słomki to prawie nic nie było. I my tak redukujemy te rzeczy, które praktycznie nie mają wpływu. A to, co jest ważne, to w dupie mamy. Ja patrzyłem się kiedyś na filmy, jak ratowali. Czy to były świnie morskie, czy jakieś inne takie większe ssaki, co sobie pływają w wodzie i są na lądzie, często było tak, że one miały jakieś to takie, kurde, nie wiem, czy to są zaczepki na butelki, te takie plastikowe, okrągłe rzeczy, często ryby albo inne rzeczy się w to wplątują, no to mieli często taki plastik na sobie, nie tylko plastik, niektórzy to mieli nawet metal. I byli ludzie, znaczy nadal są, co tam chodzą po tych plażach i po prostu szukają zwierząt, które tam mają to na sobie i gdzieś to im wadzi, niektórym to w taki sposób nawet, że to gdzieś im ucina dosłownie skórę. Jak ja na to patrzyłem, tak myślę, ja pierdzielę, te śmieci niektóre to naprawdę robią złe rzeczy i to nawet nie mówimy o właśnie takim zanieczyszczeniu, jak każdy myśli, że właśnie ta chemia ten, tylko w takim aspekcie, że też zwierzę na przykład się w to zaplącze, albo no po prostu no będzie miało lipę.
0: No. Ciekawe, jak strasznie niewdzięczną wydaje mi się taka robota przy segregowaniu śmieci. Wyobraź sobie, że stoisz przy takiej taśmie, na której jakieś podpaski, wiesz, jakieś obsrane gówno czymś, wszystko to przelatuje koło ciebie, nie? Ja nie wiem, czy ja nie widziałem, żeby ci ludzie jakieś mieli maski gazowe czy jakieś stroje ochronne, siedzą przy tym całym syfie, to się można rozchorować przecież, nie? Tyle syfu wszelkiej maści. Jakieś totalne odpady. Jak gadałem kiedyś z hydraulikiem, to powiedział, że Polacy też mają taki trend, że bardzo dużo rzeczy wrzucają do kibla, których tam nie powinno się wrzucać. Właśnie jakieś podpaski, tampony, wiesz, i się zatykają potem te rury. I tak i on się tak, jak to opowiadał, to wkurwił się sam i zaczął po prostu wrzeszczeć. Mówi, skurwysyny, rzucają, bym zajebał, kurwa. I tak się rozkrzyczał, nie?
1: A w USA wszystko wpierdalają, mają mielarki i żarcie, wszystko, kurwa, leci do... tam mają taką kanalizację od razu zrobioną.
0: No właśnie, często widzimy na amerykańskich filmach te takie młynki, te co mielą, nie? Odpadki. No, no.
1: Pytanie, czy to gorsze, czy lepsze? Nawet nie wiem.
0: Też się zastanawiam, czy oczyszczalnia ścieków, na ile ona jest skuteczna. Potrzeba kiedyś twierdził, że wszystko mogą w ogóle wyczyścić, nie? A gdyby tak jakiegoś właśnie nam podrzucili Ruscy do kanalizacji Nowiczoka, to
1: nie, myślę, że musieliby go mieć całkiem sporo, bo jednak on by się w takiej ilości wody rozrzedził, więc myślę, że nie stanowiłby zagrożenia. No chyba, że naprawdę by go dużo wlali, a nie sądzę, że oni by go tyle mieli.
0: A co to zrobić więcej? Jakby się postarali, to dla chcącego nic trudnego. Może i koszt byłby spory, ale czego się nie robi, żeby ukarać Polaczków, nie? I
1: to łatwiej im napalm zrobić i zajebać wszystkich w ten sposób.
0: Ale tu to jest sprytniejsze, bo można cichaczem to, wiesz, zrobić i będą trwały spory, czy to ruskie, czy to nieruskie, a Ruscy powiedzą, wykradziono nam tutaj ileś tam hektolitrów trucizny, to nie nasza wina i tak dalej, no, a w przypadku jakiegoś tam ataku, napalmu, rakiet i tak dalej, no to wiesz, to już to wiadomo wszystko zawsze, nie, kto za tym stoi. No, a gdyby tak no słynna taka, słynne takie wyobrażenie, co by było, gdyby wpuścić do wodociągów LSD.
1: No może szamba nie były takie złe. Może powinniśmy wrócić do szamb, tylko takich, jak to się mówi, szamba 24, nie no, żartuję, ale takich dobrych szamb, właśnie ładnych, zbrojonych, i wiesz, przyjeżdża ten od szambiarka, nie, że ktoś co tam wylewa, powinno to być zrobione państwowo i na przykład to szambo od razu idzie na przykład na kompost czy jakieś inne rzeczy, no bo przecież to z tego świetna będzie, no jak to się mówi, no to do kwiatów czy właśnie innych rzeczy, świetne jedzonko dla roślinek, jak to się mówi, one na tym świetnie rosną i no czemu nie, no, a tak sramy do wody, którą potem pijemy tak naprawdę, znaczy niby to jest wygodniejsze, ale w zasadzie zastanawiam się, czy system właśnie tutaj szambo nie byłby lepszy, tylko żeby było tak, że tak jak ze śmieciami, że gmina się tym zajmuje.
0: No, ale tak, no przyjeżdża szambiarka, wybiera szambo z tym gęstym też i kożuszek i wszystko, wybiera, wsysa i gdzie to szambo jest wywożone i wydalane z szambiarki?
1: No dobra, no ale drobi się, co nie... różne... Boże, słowo. No, będę mówił na to kompost, mi się nie chce szukać słowa. No wiesz, cały ten kompost, trzeba te różne rzeczy, fertilizery, jak to się mówi po angielsku, do roślin. No to przecież gdzieś to w Polsce robimy, nie? No to chyba tamtym firmom by się przydało coś takiego. Od razu azot jedziemy i siema. Nie wiem, może ja źle myślę, może to nie jest logicznie do zrobienia, ale ja tak lubię czasem sobie idealistycznie, wiesz, pomarzyć, że to tak można.
0: Ja uważam, że poważny kraj, tak sobie teraz gdybam, gdyby się faktycznie okazało, że to sabotaż ze strony kacapów i nie da się tego udowodnić, to my też powinniśmy im cichaczem odpłacić pięknym za nadobne i też grać głupa. Żeby, wiesz, bo chama, takiego prymitywa, to na niego jest jedna metoda, metoda siły i po prostu dowalić im dwa razy mocniej niż oni nam. To tak jeszcze nawiązując do tematu tutaj ewentualnych sabotaży. Kto wie, cholera, jeszcze się okaże, wiesz, oni też są sprytni i mogliby to wszystko zorganizować tak, żeby to nie do końca było wiadomo, czy to ta fabryka wyrobów z celulozy, czy papiernia, czy ktoś inny, żeby też mogli tak to jakoś rozegrać. Cholera, no ciężkie czasy są, bo można łatwo zaszkodzić. Jeden kraj może łatwo drugiemu zaszkodzić właśnie przez takie akcje. Słuchaj, skoro są kraje, które mają swoich hakerów, którzy kradną bitcoiny, to czemu inni agenci nie mieliby zatruwać wód na przykład, nie?
1: Nie wiem, powiem ci. No ale to jest śmieszne, bo no, kurde... Czy rzeczywiście coś takiego ma sens w tym momencie? Czy Rosja potrzebuje robić takie... Czy, bo na chłopski rozum, po chuj mieliby to robić, tak? Ale tak serio, no my jako Polska nie szczególnie się przykładamy do tego. To bardziej USA czy inne kraje tam. My tylko jesteśmy hubem tak naprawdę. My jesteśmy tylko drogą do Ukrainy, można powiedzieć. Wiesz, równie dobrze mogliby w innych krajach to zrobić, gdzie to rzeczywiście się dzieje. Więc no nie wiem. No powiedz mi, jaki to miałoby sens, żeby to zrobić?
0: Może taki, że pewne, może nie tyle już zostały podjęte decyzje co do ataku na Polskę, ale rozważają to bardzo mocno i mogą sobie w ten sposób bardzo łatwo sprawdzić, jak polskie różne służby, instytucje, ogólnie rząd, jak wszyscy sobie radzą z takimi kryzysowymi sytuacjami. Jest to taki papierek lakmusowy właśnie. I testują sobie, nie? Jak, co z tego będzie, jak będzie wyglądało śledztwo. I jak zobaczą, że gówno z tego wyszło, jak zwykle się rozeszło po kościach i do niczego nie doszli, co pewnie nastąpi, no to mają takie potwierdzenie, że jesteśmy nieefektywni i że można uderzać w razie czego właśnie w ten sposób, nie? W nas.
1: No, powiem tak, ciężko stwierdzić.
0: I zemsta ja zwykła.
1: Nie wychodziłbym z takich ciężkich założeń. Zawsze stosuj brzytwę Okhama w takich sytuacjach, chociaż no rzeczywiście, no to też nie jest niewykluczone w takie rzeczy. Też może to się wydarzyć, prawda? No ale w tym momencie jest to mniej prawdopodobne niż wszystkie inne opcje. Bądźmy też logiczni, no nie można wyciągać pochopnych wniosków też. Ja myślę, że po prostu tak jak tutaj od początku jest mówione, że to jakaś firma po prostu wywaliła swoje ścieki, czy to właśnie w postaci jakichś chlorów, jakichś rozpuszczalników, czy co to tam będzie, więc no rzeczywiście coś takiego mogło się stać, bo co innego w zasadzie.
0: Albo zwykła zemsta, bo są takie kraje, które wykonują ruchy takie, nie chcę mówić irracjonalne, bo zawsze jakieś racje tutaj będą za tym stały, ale takie, które są z czystej zemsty. Rosyjskie służby mają bogatą tradycję w likwidowaniu tak zwanych zdrajców, tych, którzy sobie gdzieś wyjechali za granicę. I to jest zwykła zemsta na dziennikarzach, którzy napisali coś nieprawomyślnego i tak dalej. Wiesz, oni się po prostu zwyczajnie potrafią mścić. Czemu nie mieliby się na nas mścić w taki sposób, niszcząc nam ekosystemy?
1: Nie wiem, naprawdę nie potrafię ci na to odpowiedzieć, ale ja uważam, że no bardziej prawdopodobne jest no taka firma, no ale jeżeli się okaże, że to rzeczywiście było zrobione jakiś sabotaż, czy w ogóle z takim czymś no to wychodzą daleko bierne no rzeczy, bo no można powiedzieć, że to w pewnym sensie no, wywołanie wojny jest, no bo jeżeli robisz sabotaż w takiej sytuacji na innym kraju, no to w zasadzie prosisz się o wszczęcie wojny.
0: To są takie sytuacje, że ciężko będzie to udowodnić. No, przyjechały jakieś dostawczaki, wylali, przyjechali, pojechali, żadnych kamer, żadnych nagrań. Wiesz, nawet gdyby się jakieś zdjęcia znalazły, najgorszy możliwy scenariusz dla służb, dla agentów, który mógłby nastąpić, ktoś zrobił im zdjęcie, widać tam ludzi wylewających, skąd wiadomo, że to Ruscy, nie? A nawet jak nagrał i słychać tam dawaj, dawaj i po rusku coś tam napierdalają, po kacapsku, no to zawsze mogą powiedzieć, że to prowokacja Polski, nie? Więc to ciężkie jest do udowodnienia. A popatrz, a gdyby coś takiego się wydarzyło i my byśmy ich oskarżyli o sabotaż, o niszczenie nas, o to oni mogą powiedzieć, to nie my, to prowokacja wasza, a wy z nami tak? To my wam teraz dowalimy, wiesz, pretekst do zaatakowania nas, nie? Dzisiaj to są takie czasy, że można wszystko obrócić kota ogonem w dowolny sposób, mimo kamer, mimo nagrań, dowodów, świetnych metod detektywistycznych, daktyloskopii wynalezionej, komputerów i wszystkiego. Zawsze taki kacap prymityw ci powie, to prowokacja. Prowokacja, tak, to wy z nami, to my wam teraz dopierdolimy. No i już, nie?
1: Może, kurczę, no ciężko mi powiedzieć, bo ja raczej nie doszukuję się tak daleko idących wniosków. Dla mnie, mówię, bardziej ta sytuacja, no, trzeba mieć więcej informacji. Poczekajmy, niech to się rozwinie, co będziemy wiedzieć. Najważniejsze, żeby wiedzieć, czym to zostało w ogóle zatrute, co zostało wprowadzone do wody. No bo utlenienie może być spowodowane wieloma rzeczami, chyba z tego co wiem. Różne substancje mogą to powodować, więc pytanie, co to było?
0: No dobra, Gambolu, szanowny, kochany, to będziemy kończyli odbiory następnych. Dziękuję za twój głos.
1: W porządku. No, ja postaram się, nie obiecuję, ale postaram się, jeżeli będę w tamtej okolicy porobić zdjęcia tych informacji, to może gdzieś tam na Discorda wrzucę. Także jak ktoś jest, to będzie można sobie zobaczyć. No, ale no ja czekam, mówię, na oficjalne informacje, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, ale dzięki za rozmowę.
0: Jeśli wierzysz w oficjalne informacje tak bardzo, to też gratuluję dobrego...
1: Czemu trzeba wierzyć?
0: Gratuluję wiary, jesteś człowiekiem wielkiej wiary, jak wierzysz w oficjalne rządowe informacje od prawa i sprawiedliwości, przepraszam, od pedofilii i satanistów, to gratuluję. No to.
1: Ja nie ufam im do końca, ale czemuś trzeba wierzyć i dla mnie gorsze jest spekulowanie w tym momencie, ale zobaczymy, co będzie. Dobra, na razie cześć i czołem.
0: Cześć, czołem. Ja im nie wierzę jak psom, chociaż to nie powinienem tak mówić, z szacunku dla psów, bo pies to bardzo mądre, fajne stworzenie. Zacne. A kaczor niekoniecznie. Dobra, dzwonimy do Michała, bo Michał próbował się dodzwonić. Witam Michała. Halo? Witam Michała.
2: Dzień dobry, o czym audycja jest? Bo właśnie wstałem i się tak przeciągam. Dzień dobry. Tak, chciałem powiedzieć, że polski cukier się w Rumunii pokazał po 4 złote w przeliczeniu na złotówki. Po 4 złote. Polski cukier, którego nie ma w polskich sklepach. Ciekawe, co?
0: A nawet nawet o tym wspominałem już, wiesz, że za granicą polski cukier właśnie jest po 4 złote, po 4 coś, a nawet po 3 coś widziałem. Tak, a u nas po ile? Po 6 już, czy po ile?
2: No, 6 chyba, no czy więcej nawet.
0: Do 9, do 9. Tak, ale wina Tuska, nie zapominajmy i gender, i lewactwa, i tego, że za mało się wsłuchujemy w mądrości Jana Pawła II, który ostrzegał właśnie, żeby wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają, mówił. Co prawda, nijak to się ma do tematu, ale zawsze warto zacytować tutaj Jana Pawła II, prawda?
2: Świetnie do tematu, ja uważam, bo to Tuska wina jest wszystko. Te rzeki, to myślisz, że kto to pozatruwał, to też Tusk wszystko. Przyszedł normalnie, skurwiel, wiesz, w nocy przyszedł, wylał jakąś kaczkę czegoś tam, nie? I bo on chce, żeby Polacy z głodu poumierali, żeby ryb nie było. O, on ten tu.
0: Zdziwiłbyś się, gdyby tak powiedziano w TV PiS? W kurwizji, bo ja nie szczególnie, skoro inflacja to wina Tuska i cena węgla to wina Tuska i nie wiem, czy COVID to nie jest wina Tuska, ale tak mówili, że inflacja to wina Tuska, no więc... Znaczy, przepraszam, bardzo to mówili wyborcy PiS podczas sąd ulicznych, a nie w kurwizji, ale w kurwizji być może też, nie wiem.
2: Towarem telewizji polskiej jest głupota i ogłupianie idiotów, więc tak długo jak będzie popyt na ten towar, tak długo będzie podaż. No. Niestety, trzeba się do tego przyzwyczaić, że normalni ludzie TVP nie oglądają. No niestety, te wszystkie programy są jakieś tendencyjne, opiniotwórcze i ogłupiające, ale niestety to świadczy bardzo źle o Polakach, że kurwa wierzą w takie bzdury. No to pokazuje, że przeciętny Kowalski jest idiotą po prostu.
0: No wiesz Michale, ja bym nawet, bo też mnie strasznie ci ludzie denerwują, nie? Zgrzytam zębami, jak słucham tych różnych moherów, ale w gruncie rzeczy to ciężko ich winić. Wyobraź sobie, że po prostu, no, taki jesteś jakimś takim dziaduniem czy babunią, w życiu nie opuściłeś swojej wsi, a czas spędzasz na oglądaniu TVPiS i słuchaniu Radia Maryja, no to bierzesz wzorce stamtąd, musisz komuś zaufać, a ci są najbliżsi tobie, bo kochasz ten kościół, ten katolicyzm, no to słuchasz tego Kaczyńskiego, tego Rydzyka. No, jeszcze wam powiem, ludziska, że Rydzyk zachwycony tym podręcznikiem do historii i teraźniejszości, bo właśnie no, tam jest napisane, że rok zły i że lewactwo złe i gender. To właściwie nie jest podręcznik, tylko to jest taki felieton historyka, ponoć kiedyś bardzo dobrego, który się skurwił, jak to inny historyk to podsumował, że został zgwałcony przez Kaczyńskiego mentalnie. No, także wasze dzieci będą się uczyły w szkołach, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był i że gender to największe zło i że tylko rodzina tradycyjna i tak dalej, lewactwo wstrętne. Nie wiem, czy Harry Potter został tam wystarczająco mocno potępiony, ale jak można takie podręczniki wydawać? Przecież podręcznik powinien być w miarę neutralny, tam powinny być suche informacje, a nie, kurwa, czyjaś ideologia przelana na papier w formie, nie wiem, artykuł w formie opasłej książki, tak, który sobie napisał jakiś zideologizowany totalnie fan Radia Maryja. No, takie podręczniki, dajcie spokój. I to jedyna nadzieja, że dyrektorzy szkół po prostu nie zarządzą, znaczy, że dyrektorzy szkół, nauczyciele nie wezmą tego podręcznika, bo nie mają jeszcze takiego obowiązku, co może się niedługo zmieni. Słuchajcie, skoro PiS teraz zabronił niektórym związkom zawodowym wychodzić na ulicę, kurwa, naprawdę, po prostu powiedział, że nie wolno protestować i już. To co stoi na przeszkodzie, żeby na przykład nakazał używanie tego podręcznika, nie? Bo on jest bardzo dobry i ojciec Tadeusz jest zachwycony. To wymrze,
2: to nie ma przyszłości, to wymrze. Jednak ludzie młodzi są bardziej, wiesz, mają otwarte głowy, jednak przez to, że jest dostęp do informacji dość powszechny, to młodzi ludzie wiedzą, co mają myśleć, a te wszystkie stare baby, to wiesz, to wymrze po prostu. Ta ideologia nie przetrwa.
0: No, też bym chciał.
2: Nawet nie bardzo. Wszyscy starzy ludzie są, wiesz, też jakimiś debotami chodzącymi, wiesz, do kościoła i tam wielbiącymi PiS tak naprawdę. Nie wszyscy ludzie też. Nie? Jednak, wiesz, dużo jest mądrych jednak, wiesz, dziadków, ale wiesz, to są jednak dziadki, które coś tam w życiu przeżyli, wiesz, mają łeb na karku i nawet pomimo chujowych czasów sobie radzą, nie muszą brać tam, wiesz, jakichś śmiesznych emeryturek, nie?
0: No, są też dziadki i babcie, tacy jakby po drugiej stronie barykady, ślepo zapatrzeni w Tuska i też nie mający zbyt wiele do powiedzenia, nie znający się na niczym, ale wiesz, Tusk fajny, nowoczesny, a Kaczor głupi. Wiesz, i też...
2: Obie frakcje miały szansę zrobić coś tam Polską i nie zrobiły tak naprawdę. Dla Polski najwięcej człowieku zrobiło SLD, ta znienawidzona lewacka, wiesz, partia tak naprawdę. To skurwiały lewactwo, a zrobiło dla Polski najwięcej. Więcej niż jakiekolwiek inne partie. No ale wiesz, kościół, tam nie ma jak łap zamoczyć, więc taka ideologia nie będzie popularna nigdy, nie? Dopóki, wiesz,
0: no...
2: jesteśmy państwem kościelnym, no nie ma co ukrywać, to jest państwo policyjne, kościelne.
0: Policyjne, no dobrze, to chyba podsumowałeś, ciężko to jakoś inaczej ocenić. To jest właściwie państwo wyznaniowe już tak w sensie dosłownym, no bo... Skoro to jest i w podręcznikach, i wszędzie wiszą krzyże, i księża są totalnie uprzywilejowani, nie ponoszą kary należytej, księży odsuniętych w ogóle od kapłaństwa zatrudnia się w urzędach pisowskich i tak dalej, długo można by wymieniać. Wiesz, no to jest to państwo wyznaniowe w zasadzie. Skoro są projekty ustaw, które zabraniają, zaostrzają prawo tam antyaborcyjne cały czas, próbują, a nawet się przymierzają do tego, żeby być może zabronić rozwodów i tak dalej, to jakie to państwo jest? A to wychwalane przez ciebie SLD, no to dzięki nim mamy konkordat, który jest jakby fundamentem tego wszystkiego, więc takich mamy komunistów i lewaków, którzy nam wprowadzają konkordat kościelny. To super, kurwa.
2: Komuniści, ale wiesz, ja nie twierdzę, że to jest partia idealna, ale naprawdę, na pewno wiesz, gdyby dzisiaj rządziła lewica, to byś nie miał, wiesz, ministra Czarnka produkującego, wiesz, podręczniki do szkół, nie? Stawiającego setny czy tam tysięczny pomnik, wiesz, papcia w papamobile, nie?
0: Papaja,
2: no to miały miś to jest, nie? No kurwa, człowieku, myślisz, że do tego by doszło, gdyby teraz rządziła lewica? No nie wydaje mi się. Ta lewica wcale nie jest taka zła, a to, że sobie tam, wiesz, mają tam jakiś... też nie jest cała lewica, tylko jest jakiś pododdział lewicy, to wszystkie gendery, nie gendery i tak dalej, wiesz, te czołowe flagi. Ale to też nie wszyscy przecież, nie?
0: Tomisiu tutaj pisze, że nie przepada za Tuskiem, ale by w sumie chciał, żeby on wygrał. Dostał całkowitą władzę i być może tutaj osądził obecny rząd. Nie ma na to szans. Tutaj więcej racji, wydaje mi się, ma Hektor, który twierdzi, że te dwie frakcje to tak naprawdę jedna frakcja. Od dawna gdzieś chyba wszyscy to trochę czujemy, nie? Że PiS-PO jedno zło i że oni wzajemnie się kryją. Dogadali się, że kradną na zmianę, raz jedni, raz drudzy i że skumali, że scena polityczna jest zabetonowana, a ludzie są tak jakoś zaprogramowani, że nie widzą w ogóle sensu głosowania na jakieś mniejsze partie, na nowe partie, że zawsze będzie się takie błędne koło, takie nasze yin i yang, PO, PiS, PiS, PO, PO, PiS, popis i mając taką sytuację, oni się dogadali po prostu nie dosłownie, ale gdzieś to czują podskórnie i przestrzegają tej umowy niepisanej, że nikt nikogo nie rozliczy. Czy PO rozliczyło kiedyś PiS? Tam były jakieś komisje śledcze, ale w zasadzie nic nikomu nie udowodniono, nikogo nie skazano. Jednego typa skazano. Słyszałem też o jednym urzędniku, którego skazano w Polsce za niszczenie firmy, za błędy urzędnicze i tak dalej. I jednego podobno skazano.
2: Go miałbyś zagłosować. Sorry, że ci się tak wtrącę. Przecież żadne te partyjki w stylu, co tam jest, Konfederacja, czy tam te Kukizy 15, czy coś tam jeszcze jest, jakieś inne koło poselskie, to są za małe twory, żeby, wiesz, one mogły pozwolić jednej albo drugiej stronie podtrzymać władzę. Tak jak się teraz PiS rozpada, tak naprawdę, wiesz, te koła poselskie się odłączają. Tam Gowin odszedł, teraz Ziobro coś tam, wiesz, już się z nimi, z Kaczyńskim nie zgadza, tak naprawdę teraz, wiesz, PiS musi liczyć na poparcie właśnie jakichś tam Kukizów, posłów niezrzeszonych i Konfederacji, żeby, wiesz, w ogóle większość móc utrzymać w jakimś tam sposób, wiesz. Tak, i to jest tak dosłownie wszystko tak na styk. Także, wiesz, tutaj kwestia jest tego, że nie ma na kogo tak naprawdę zagłosować, bo te mniejsze partie też tak samo, wiesz, albo w jedną, albo w drugą stronę idą, albo w PO, albo w tą koalicję obywatelską. No, sorry, ale czy w PiS, nie? Także nie ma tak naprawdę na kogo głosować. Ja bym polecał naprawdę dać szansę tej lewicy w końcu.
0: No, tutaj wódz chyba ostrzega, że jakby taka lewica rządziła, to mielibyśmy transwestytów w szkole. Ale ja nie wiem, czy to nie jest trochę przesadzone, czy faktycznie ta lewica by wprowadzała jakichś transwestytów, gejów do szkół, czy oni mają taką potrzebę, czy takie ciągoty, żeby to robić, bo to, że wstawiają się za tymi mniejszościami, to, że promują pewną ideologię, to nie znaczy, że zaraz do szkoły będą wprowadzali. Coś krążą takie pogłoski, że gdzieś tam zaproszono, ale czy jakaś tragedia się stanie, jakiś gej się pojawi w szkole, na przykład tak w ramach budzenia tolerancji pewnej, żeby pokazać, że to też jest człowiek, nie? Ja nie wiem, mi się to wydaje mniej jakieś szkodliwe, mimo wszystko, od tego, co robi Czarnek, publikując takie podręczniki z takim prostym przekazem, że Kościół wspaniały, lewica zło i nie słuchajcie rocka, bo to jest już jakiś debilizm troszeczkę taki, a zaproszenie geja do szkoły, no nie wiem, swego czasu krążyły takie zdjęcia, że gdzieś tam za granicą, nie wiem, chyba w Skandynawii gdzieś, są prowadzone takie lekcje, gdzie instruuje się dzieci, uczy się masturbacji, nauczycielka ze straponem przychodzi w stroju sadomaso i tak dalej. Okazało się to fejkiem wypuszczonym przez jakąś chrześcijańską, kurwa, sektę czy coś, zaczęły krążyć takie jakieś przeróbki na Photoshopie, coś, no sprawdzałem, okazało się to fejkiem. To jest bardzo nieeleganckie w ogóle robienie takiego rejwachu i wypuszczanie takich podpierdolek, ale też ludzie mają tendencję do rzucania się na fejki. Mówiłem o tym w audycji o czytelnictwie, że Polacy na przykład nie mają zwyczaju weryfikowania informacji, tylko jak znajdą coś, co im w duszy gra, nie? Atakują nas pedały, to już nie sprawdzą, czy to jest prawda, tylko wszelkie jakieś zdjęcia, co gdzieś tam na Facebooku znajdą, będą rozsiewać. Ale to wszyscy mają, czy to zwolennicy teorii spiskowych, znaczy miłośnicy teorii spiskowych, czy ci są za PO, czy za PiS-em. Ludzie generalnie mają taką tendencję w Polsce, że rzucają się na fejki, nie sprawdzają i powielają na potęgę, nie, to, co im się tam spodoba. Więc też trzeba nabrać pewnej kultury przekazywania informacji i odpowiedzialności nabrać pewnej za wypowiedziane słowa, za przekazywane informacje. Ale to ogólnie może świat jest zarażony tym, że kłamstwo, ściema, podpierdolka, populizm, to wszystko nie jest jakoś bardzo źle widziane, tylko stało się to taką normą trochę, nie?
2: Ale przecież Krawiec, to ci się chciałem wtrącić, ale nie dałeś mi się dojść do słowa, przecież geje normalnie przychodzą do szkoły, uczą dzieci, wiesz, jakoś nie ma z tym żadnego problemu jak do tej pory, dlatego, no nie wiem, no na przykład lekcje religii prowadzą i jakoś nikt, wiesz, nikt nie robi z tego wielkiego problemu, nie? Ale to, a jeżeli już się pojawia, że tam ideologia, gender, że to wiesz, to jest takie przyganiał kocioł garnkowi jednak, nie? Bo wiesz, największy odsetek zboczeńców to jest właśnie wśród, no, panów w czarnych sukienkach, tak de facto, no nie wiem, no, jak się tak popatrzy na społeczność, nie wiem, hydraulików, albo murarzy, albo nie wiem, piłkarzy, zawodników piłkarskich, no to i porówna się, wiesz, to do odsetku, wiesz, sytuacji, do odsetku incydentów związanych z molestowaniem na przykład, czy jakimiś tam nieobyczajowymi zachowaniami, no to jednak panowie w czarnych sukienkach, no, przodują w tych statystykach i jakoś nikt nie robi problemu z tego, że tacy, wiesz, przychodzą do szkoły i mają na co dzień styczność z młodzieżą.
0: No, tak wykazał przynajmniej raport najnowszy tej komisji do badania nadużyć seksualnych, pedofilskich. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale tak wyszło, że największą grupę, najwięcej zgłoszeń, najwięcej spraw to byli właśnie księża, nie murarze, jak mówiono w TVP. Jednak, co też to nawet tak śmiesznie brzmi, że murarze, a oni to w TVP mówili na serio, wiesz? No, no, nic się z tym nie robi, bo żyjemy w państwie wyznaniowym i dużo ludzi jest totalnie zaprogramowanych. Słuchałem sobie dzisiaj Krzysztofa Kononowicza, który jest takim, jak dla mnie, takim bardzo typowym katolikiem, jeśli chodzi o sposób patrzenia na Kościół, tą taką bezrefleksyjność i bez... wiernopoddańczość i idealizowanie Kościoła, bo była teraz sprawa z księdzem, który totalnie nabzdryngolony prowadził mszę do tego stopnia, że nie potrafił trafić do buzi, że tak powiem. Chodzi oczywiście, no nie to, co może sobie myślicie, o komunię świętą nie trafił do buzi. I ledwo co stał na nogach, przewracał się, bełkotał i zapomniał, który miesiąc jest, mu się to popierdoliło, który miesiąc jest, to Krzysztof Kononowicz bardzo był taki sceptyczny, że coś tu nie gra chyba, ksiądz, jak to? I w pewnym momencie w ogóle powiedział, że księża mają takie specjalne wino, które piją i to jest wino, uwaga, bezalkoholowe. Na przykład też ciekawe.
2: No jest to wino bezalkoholowe, to na pewno. On był po prostu pijany Duchem Świętym, wiesz. To Duch Święty na niego tak wpłynął, na tego księdza oczywiście.
0: I powiedział jeszcze pan Kononowicz, że zaapelował do dziennikarzy, nie piszcie o takich rzeczach, nie piszcie o takich rzeczach, to trochę wyrozumiałości. Zaapelował dosłownie o wyrozumiałość, żeby dziennikarze nie pisali o takich rzeczach. I słuchaj, ilu katolików w Polsce tak podchodzi do sprawy? Ja myślę, że z połowa to spokojnie, nie?
2: Ja myślę, że wszyscy, bo to zawsze sobie jest tak, są nauczeni ludzie jednak, że rączka rączkę myje, i wiesz, trzeba księży zostawić w spokoju, bo to są święte krowy i no co, no to jest ksiądz, jak ty możesz zwykły śmiertelniku do księdza, wiesz, jak ty w ogóle mogłeś pomyśleć o nim coś złego, przecież to tak jakbyś o Bogu źle pomyślał, nie? To jest, wiesz, któryś tam w hierarchii zastępca Boga na ziemi, nie?
0: Fajnie by było kiedyś zaprosić do radia jakichś ludzi uważających się za lewaków. No mieliśmy co prawda Błażeja, ale Błażej to bardziej taki komunista. On się deklaruje jako komunista, jednak komunista a lewak to trochę różnica może jest, nie? Zresztą zobaczcie, że Błażej nigdy się nie wypowiadał na takie tematy czysto światopoglądowe związane właśnie z gejostwem, z mniejszościami za bardzo, nie za dużo o tym chyba mówił, nie? On bardziej się skupiał na gospodarce krajów, opowiadał coś o Chinach, o podróżach, o Mao, a nie tam o gender, nie? Nawet tak go ten temat chyba trochę mierził i nie chciał o tym za bardzo gadać. A zaprosilibyśmy tego mitycznego lewaka, który jest za gender, za gejami, który chce dbać o ekologię, co tam jeszcze, no i Kościoła nie lubi, nie? To ja bym chętnie pogadał z taką osobą, szczerze powiedziawszy.
2: No, poniekąd gadasz właśnie, nie?
0: Tak?
2: Ja się nie utożsamiam naprawdę na przykład inaczej, ja się nie utożsamiam z prawicą taką w sensie stricte jak powiedzmy, nie wiem, no Młodzież Wszechpolska na przykład. Dla mnie to są idioci, nie? Wiesz, nie lubię tego, że się Kościół wpierdala w politykę. W ogóle nie podoba mi się sam fakt, wiesz, jeżeli chcesz, jesteś Kościołem i chcesz mieć jakieś prawa, to najpierw udowodnij, że te twoje wierzenia są słuszne i że wiesz, że jest jakiś Bóg rzeczywiście i ty jesteś, wiesz, jakby jego reprezentantem na ziemi, a nie, że wiesz, że ja sobie wymyślę tu ideologię i zarejestruję sobie tą ideologię w postaci, nie wiem, Kościoła na przykład i wy mi tu nagle macie, wiesz, przywileje dawać i wiesz, zwolnić mnie z podatków i jeszcze, wiesz, moich ludzi do urzędów powprowadzać, bo wiesz, bo ja chcę tak mówię, nie? Wiesz, bo my taką tradycję mamy 2000 lat, wiesz, i my się tutaj rządzimy i sobie robimy, co chcemy. No bez sensu to jest, nie?
0: Wódz pisze tutaj, a nie mogłeś posłuchać radia naukowego, tylko Kononowicza, no ja pierdolę. Radia naukowego też słucham i parę razy reklamowałem i bardzo sobie cenię. Kononowicza słucham dla śmichu i dla beki, a radia naukowego z innych powodów i nie widzę powodu, dla którego nie miałbym sobie jednego i drugiego posłuchać. To nie wiem, już skończmy z takim też wywyższaniem się. Kogo słuchasz? Radia naukowego. To jesteś ktoś. A ty? Ja Krzysztofa Kononowicza. Kurwa, to spierdalaj, debilu. No, nie wiem, no. Są u nas mądrzy ludzie, którzy się na wielu rzeczach znają i słuchają sobie oglądają Kononowicza dla śmiechu, żeby się rozluźnić, zrelaksować, pośmiać.
2: Krawiec, nie odniosłeś się w ogóle do tego, co powiedziałem. Nie wiem, to takie dziwne czasami jest. Ja się dziwnie czuję wtedy, jak coś powiem, a tutaj wiesz, no na czacie ten napisał to czy tamto, tak nie wiem, co mam sobie pomyśleć, nie?
0: Nie, ja zawsze słucham, bardzo uważnie zawsze słucham, tylko wiesz, no też gdybym się zawsze tak odnosił, to wyszedłbym na jakiegoś tu mentora i mędrca, że zawsze muszę mieć ostatnie słowo, bo czasem jest tak, że nic dodać, nic ująć, no powiedziałeś coś ciekawego, a ja tu z innej mańki, ale słucham jak najbardziej, to nie jest tak, że jednym uchem wpada, a drugim wypada, nie?
2: Czy trzeba być wierzącym człowiekiem, wiesz, nawet nie tyle wierzącym, co zagłębiony w jakąś religię tylko po to, żeby wiedzieć, co jest dobrym, a co złym? Czy ta religia musi być wyznacznikiem tego, co jest dobre, czy złe? Czy może ja jednak sam w sobie powinienem wiedzieć, co jest złe, a co dobre? Co jest słuszne, a co jest niesłuszne? Co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe? No to... Czy ja do tego potrzebuję instytucji jakiejś, która będzie mi, wiesz, na siłę wchodziła w system edukacji i będzie mi tutaj, wiesz, mówiła, co ja mam robić, jak mam myśleć? No chyba nie.
0: No nie wiem, no to raczej pytanie retoryczne, nie?
2: No właśnie, poza tym, to dlaczego Kościół ma taki duży wpływ na wszystko, co się dzieje w państwie polskim? Dlaczego ludzie się nie wkurwili jeszcze na to? No słuchaj, stary, są kraje, gdzie nie ma, jak się okaże, że człowieku jakaś organizacja, wiesz, tutaj kryje pedofilii, kradnie, robi jakieś afery, wpływa na politykę, to po prostu się taką organizację bierze, wyłącza, delegalizuje i koniec, nie? A jak ktoś jeszcze głośnie pierdnie, to się go do pierdla zawija i koniec, nie? Popatrz sobie na Chiny na przykład, tam nie ma, że ty sobie założysz, wiesz, religię jakąś i tu będziesz, wiesz, prał ludziom głowy. Nie? Tam nie ma tego, po prostu wychylasz się za bardzo, pieprzysz jakieś bzdury, do widzenia, delegalizujemy cię i siedzieć. Albo na organy, tak jak tam też są przecież różne ruchy religijne, znaczy religijne jakieś, duchowe jakieś takie, ale jeżeli to ze sobą niesie jakąś dziwną ideologię, która się nie podoba partii komunistycznej, to się po prostu bierze tych członków i zamyka, nie?
0: Komunizm, jak dla mnie, też ma bardzo wiele cech religii. Nawet się czasami tak o nim, tak się na ten komunizm trochę patrzy, jako na religię. No bo to jest bardzo mocno zideologizowane, bazuje też na kulcie jednostki. Jest, wiesz, no z takiego Stalina to robiło się nadczłowieka, takiego jakby Boga, który nabierał wręcz mitycznych zdolności. Zna się na wszystkim, wszystko wie. A w takiej Korei Północnej, no to wiesz, te ichnie dzingdzongi, dynastia dzingdzongów, to też po ludziach krążą podobno takie opowieści, że on ma nadnaturalne zdolności i tak się też przedstawia go w propagandzie. A już jakiegoś Kim Il-sena, jak on już, wiesz, nie żyje, to się przedstawia jako nadczłowieka, że on gdzieś tam tupnął i źródełko wytrysnęło, nie? Albo szedł i zielona trawa wyrastała za nim. A niektórzy twierdzą, że ma dar bilokacji, potrafi być w dwóch miejscach jednocześnie i bardzo, bardzo prości ludzie, programowani przez całe lata przez propagandę, zaczynają wierzyć w takie rzeczy, bo to są prości ludzie, tak samo jak u nas są, tylko zmienia się przedmiot kultu. No wiesz, i komunizm jest irracjonalny często, tak jak i religia, bazuje na strachu, tak jak religia, dużo można by tu cech wspólnych. A religie to na całym świecie mają dużą moc. Kapłani od zawsze potrafili na ludzi wpływać, bo w tym jest trochę propagandy, trochę żerowania na ludzkim strachu, na największym strachu, jaki może być, na strachu przed śmiercią i na tym, co będzie po śmierci. Wiesz, jeśli i taki prosty człowiek, on nie wie, czy to jest prawda, czy nie, ale na wszelki wypadek, jeśli się gra toczy o tak wielką stawkę, czy będziesz przechodził męki przez wieczność, czy będziesz przez wieczność szczęśliwy, no to wiesz, to warto zaryzykować, nie? Słuchajcie, w tym podręczniku do historii i teraźniejszości są takie podstawowe błędy, które, nie wiem, o których my rozmawialiśmy 10 lat temu sobie, nie? Że na przykład nie udowadnia się nieistnienia czegoś, tylko się udowadnia istnienie czegoś, nie? Bo tam jest jakieś takie zdanie, że W zasadzie to istnienie Boga zostało udowodnione, bo pokażcie mi tego, kto udowodnił, że go nie ma. Wiesz, takie zdanie, nie? Mniej więcej nie zacytowałem dokładnie, trochę sparafrazowałem, ale tak, ale sens bardzo dobrze oddałem. No to jest...
2: Ja jestem Supermanem z planety Krypton i teraz mi udowodni, że ta planeta nie istnieje, nie?
0: No, a u mnie krasnoludki mieszkają pod łóżkiem i proszę mi udowodnić, że kłamie teraz. No, no słynny czajniczek Russella, no kurwa, to są takie elementarne rzeczy, które powinien znać ktoś, kto się uważa za intelektualistę i pisarza wielkiego i redaguje podręcznik dla dzieciaków do szkoły, nie? A nie takie podstawowe banialuki jakieś, że a udowodni mi, że Boga nie ma. Kurwa, no to ty udowodnij, to do ciebie należy obowiązek udowodnienia, że jest, jeśli już się bawimy w udowadnianie, no.
2: Wiesz dlaczego Zełenski został

0: powinna władza w ogóle dostawać mandat zaufania od ludzi, który można w każdym momencie odebrać, taki mandat zaufania. To znaczy, że nie, że mnie wybrali na 5 lat i ja sobie teraz będę robił, co chciał, będę sobie, nie wiem, samochodem po pijaku jeździł i się nakradnę, ile tylko mogę, tylko w każdym momencie obywatele tego kraju mogą stwierdzić, nie, no jednak popełniliśmy błąd, ten chłop się nie nadaje na prezydenta, czy na premiera, czy na kogokolwiek i trzeba go, wiesz, jego stanowisko przyznać komuś, kto się do tego nadaje dużo lepiej. I tak powinno być.
1: No, wszyscy byśmy tego chcieli, no ale my mamy model wschodni, że to my jesteśmy dla władzy, a nie władza dla nas. W drugą stronę to bardziej model zachodni, że to właśnie oni są dla nas, a nie my dla nich. Powoli się to w Polsce zmienia, ale zbyt jakoś tak wolno i opieszale, jak dla mnie.
0: Ja nie wiem, czy na Zachodzie tak jest. Ja jakoś to widzę w ten sposób, że chyba tylko w Butanie jest tak, że tam wyznacznikiem tego, czy władza rządzi dobrze, czy nie, jest poziom zadowolenia obywateli kraju, bo tam w Butanie to tak jest, jakoś tak dziwnie właśnie, że oni mierzą swój sukces na podstawie tego, czy ludzie są zadowoleni ze sprawowanych rządów. Ale tak poza tym to nie wiem, czy jest taki model gdziekolwiek na Zachodzie. No, nie wydaje mi się. Szczerze mówiąc, tu się nie mogę krawiec z tobą zgodzić. Wydaje mi się, że to jest tak wszystko zorganizowane, żeby tą ludzkość naprawdę wziąć i zniewolić po prostu.
1: Może źle to ująłem, jest bardziej w tą stronę, że władza służy obywatelom, a nie obywatele władzy. Wiesz, no, a możesz mieć model wschodni, właśnie jak, nie wiem, jak w Rosji, że tam bardziej obywatele są dla władzy i służą tej władzy, i władza ma ostatnie zdanie, i to oni są pany. No, a u nas tak pół na pół, ale no, Polska to jest taki kraj właśnie, jedną nogą na zachodzie, drugą na wschodzie, no i dlatego tak mamy.
0: Nie wiem, ja w ogóle się dziwię Polakom, że są na tyle głupi, że pomimo tego, że na przykład ich partia już rządziła i że gówno zrobiła i że jest tylko gorzej, oni dalej na tą partię głosują. Ludzie, obudźcie się, jeżeli to słyszycie, naprawdę, no. Nie pchajcie po raz kolejny. Robienie tego samego i cały czas i spodziewanie się odmiennych rezultatów jest głupotą. Nie róbcie, proszę. A ja się tu będę żegnał już, bo już czuję, że smęcę. Także przełączam się na odsłuch i
1: Nie smędzisz, nie smędzisz, ale możemy się pożegnać, może jeszcze ktoś zadzwoni. Dziękuję za telefonik. Trzymaj się.
0: pozdrawiam.
1: No właśnie, tak się mówi, że powtarzanie tej samej czynności i liczenie na inny efekt to oznaka nie tyle głupoty, co szaleństwa. Oznaka szaleństwa.

Dobra, ja jeszcze 10 minutek posiedzę. Nie chcę dzisiaj tutaj do bladego świtu siedzieć. Więc jeszcze szansa jest, gdyby ktoś chciał pogadać, przedłużyć troszkę audycję. O donejciki nie proszę tym razem. Ostatnio tak hojnie zostałem obdarowany przez was, że aż mi było głupio się przypominać w tym temacie. Kurde, godzina zaraz w pół do 12 będzie, a tu za ścianą pies szczeka. No to witamy w Polsce. W Szwajcarii podobno się nie wypuszcza psów. No w Irlandii też jak byłem, to nie widziałem, żeby w ogóle ludzie z psami chodzili za bardzo. Nie ma takiego zwyczaju. No ale a Polacy to psiarczyki takie trochę. Strasznie jest zamiłowanie do psów tutaj. Powinienem chwalić, bo to miłość do przyrody, do zwierząt, natury chyba jakaś tu w tym jest. Chociaż trzymanie psa w swoim M2 cały dzień i on sobie wyje i szczeka, to nie wiem, czy to jest jakiś przejaw miłości do zwierząt. To bardziej taka próba może zaszpanowania, że się ma psa, nie? Jakiegoś se ktoś kupuje i... Ale mam, kurwa, patrzcie. Zaprosi kogoś. O, chodź tu, piesku, pokaż się. Wiecie, ile kosztował, kurwa? O, nie pytajcie nawet.

bardziej w tą stronę. No, skandal, skandal, no trudno, żeby nie uznać tego za skandal. Opieszałość instytucji, które się powinny zajmować takimi problemami, to jak reagują na doniesienia, nie? Że większym problemem jest dla nich to, jakie zdjęcie wybrać do kalendarza z rybami, niż... A tu piszą, że nic się nie dzieje i śpijcie spokojnie, Polacy. No, teraz jakaś konferencja była w końcu prasowa, nad tą Odrą w ogóle nagrywali dziennikarze, jak jakiś ważniak przemawia do plebsu. No i ważniak tam przemawiał, ale ludzie już wkurwieni ostro. No ci, którzy mieszkają nad tą Odrą, mają prawo być wkurwieni, tak? Bo być może ich dzieci się kąpały i napiły się tej wody na przykład i umrą od tego. Albo sobie rybek już nie połowią przez na przykład 10 najbliższych lat ludzie. I tak dalej. A co twoim zdaniem robią właściciele psów w tych innych krajach? Jak z nimi wychodzą? Przede wszystkim w takiej Irlandii ciężko jest wynająć mieszkanie, jak masz psa. Psa sobie kupuje ktoś, kto się dorobił domku. Ma podwórko, ma gdzie trzymać tego psa i nie jest to aż tak popularne po prostu. No, nie widziałem w ogóle ludzi przechadzających się z psami za bardzo. I usłyszałem też, że ciężko właśnie wynająć mieszkanie z kotem, z psem. No. A już to, co ostatnio się działo, że psy sobie, gospodarz sobie wypuszcza psy groźne, agresywne i te psy zagryzły ludzi. No, człowieka na pewno. Ale ile było przypadków? Pies zaatakował dziecko, dziecko odgryzione pół twarzy, nie? Super. I bardzo niskie kary są. Tacy ludzie to dostają niskie kary. Zwykle się kończy na 1000 złotych kary i odbierają ci psa, nie? Powinno być to traktowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci, na przykład. A nie, co, nagle winien pies, tak? Tylko. A co z właścicielem?

No, ciekawe, dlaczego ja na przykład nie położę się teraz w spokoju, tylko będę słuchał ujadania psa, bo właściciel go zostawia w mieszkaniu. Piesiunio, tęskni, bo właściciel nie potrafi go wychować. Nie przyjdzie mu też do głowy, żeby kupić urządzenie antyszczekowe czy obroże. To kosztuje grosze. Można za 100 zł kupić takie urządzenie. Ale on ma w dupie swoich sąsiadów. I to właśnie odróżnia cywilizowanego człowieka od chama. Ham zawsze ma w dupie innych i usprawiedliwia to, że każdy sobie rzepkę skrobie, wolność Tomku w swoim domku, i nie wytłumaczysz mu na przykład, że decybele, że hałas, że uciążliwe, bo on ci powie, że pies jest od tego, żeby szczekał. Ja uderzyłem raz człowieka, jak mi coś takiego powiedział, ale to może nie będę. Weź zatyczki do uszu. No, mam zatyczki do uszu i używam ich, bo to jedyny sposób, żeby odpocząć po prostu, nie? Ale mam też inne sposoby na walkę z takim procederem, którymi też się nie będę chwalił. W każdym razie mam ochotę się jeszcze zradykalizować troszeczkę w tym temacie, bo nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie dać sobie pluć w ryj na przykład i wykorzystywać się i pozwalać na to, że ktoś ci uprzykrza życie. Nie uważam, że to jest dobry pomysł. Raczej w drugą stronę trzeba walczyć trochę o swoje.

ciężko, to nie wiem, to też jest jakiś temat. Jak żyć w takim kraju, gdzie połowa obywateli to są chamy zwykłe, nie? I bezmózgi, i prymitywy, i którzy mają cię w dupie. I nawet im nic nie wyjaśnisz, a ci ludzie mają duży wpływ na jakość też twojego życia, bo ostatecznie ubierają się w kościółkowe ciuszki, w lakierki i idą zagłosować na PiS na przykład, nie? No, nie wiem, co z tym zrobić. Czy mamy czekać, aż wymrą? Oni nigdy nie wymrą, bo będzie następne pokolenie. Ja nie wierzę w to, że młodzi się nie zarażają tym rakiem, tą kiłą, nie? Pisowsko-kościółkową. Nie wierzę w to. Będzie rotacja. Następni powstaną, nie? Oni nie będą aż tak głupi, aż tak podatni na populizm, na propagandę, ale swoje będą wiedzieć i swoje zrobią. I może nawet mogą być nawet gorsi, bo będą skuteczniejsi może w jakiś sposób. No, ale trzeba jednak z tym jakoś walczyć. Nie wiem. Mi brakuje w Polsce, znaczy w ogóle na świecie, w tej rzeczywistości, brakuje mi takich vigilanti. Vigilanti to jest słowo, które właściwie ciężko przetłumaczyć na polski, bo u nas się to czasem tłumaczy jako straż obywatelska. Można by powiedzieć mściciel po prostu. Mściciel to by bardziej pasowało. Żeby kogoś, kto by dorwał na przykład tego, kto... Co, nie słychać mnie? Co, zepsuło się coś? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Powinno mnie być słychać. Zamojskie drogi pisze, że nie słychać mnie. Może to u niego coś się zepsuło. U tych dróg zamojskich. Napiszcie, czy mnie słychać, czy nie.

bardzo mi brakuje takich ludzi, którzy by wymierzali kary. Gdzieniegdzie się pojawiają takie osobniki wspaniałe. Na przykład, no, słychać jednak dobrze. No to coś się komuś tam popsuło. No, na przykład była, widziałem akcję, gdzie emigranci jacyś, no, wiemy jak to jest, to są bardzo często emigranci z Afryki, to zaczęli napadać na sklepy i rabować i po prostu zwołała się grupa uzbrojonych ludzi, pałki, tasery i tak dalej i wyłapywali ich centralnie na ulicy, ich łapali, przekopywali pałami, jeb. Tamci kwiczeli jak świnie po prostu, kwiczeli jak świnie. Ci czarnoskórzy i inni arabscy rabusie, bo to taka mieszanka jakaś była. Bardzo mi się to podobało. Jestem za bardzo srogimi karami dla złodziei, dla bandytów, dla trucicieli. Myślę, że przekleństwem tego świata jest to, że są zbyt łagodne kary i się cackamy po prostu. To mi się akurat podobało. Podoba w kulturze arabskiej. W niektórych krajach się ucina łapy złodziejom na przykład, nie? Ale już zrzucanie z wysokości gejów z jakiejś tam wieży czy coś, no to już niekoniecznie na przykład. Ale złodziei karałbym bardzo surowo. Kurczę, a tu niektórzy piszą, że jednak nie słychać. Evie Place pisze, że nie słychać, Bumelanci nie słychać. Słychać tylko jakiś bełkot narzekania, zero akcji. Aha, w tym sensie, to dzięki. Bełkot. To zadzwoń, cwaniaczku, i wytłumacz, dlaczego jest to bełkot. I nie zrobisz tego, bo nie potrafisz. Pewnie. Uargumentować w żaden sposób, ani udowodnić mi, ani trochę, że to jest bełkot czysty. Narzekania. Co mam się, kurwa, cieszyć, że katastrofa ekologiczna jest i że żyję w popierdolonej rzeczywistości? I nie mówię tylko o Polsce. Cały świat stanął na głowie. Ale w sumie dowcip nawet przedni, że słychać tylko jakiś bełkot i narzekanie. No, nawet dobre. Kurczę, nie rozpoznaję tego szczekania. To jakiś nowy piesek się pojawił. Znowu ktoś sobie chyba nowego pieska sprawił. Tu jest u mnie tyle psiarzy, że przypomina mi się scena z Dnia Świra, gdzie taki cały tłum z tymi psami na jednym trawniku stoi i taka masa gówien dookoła. Dokładnie takie same sceny widzę u siebie. Ale dużo starszych osób tu mieszka, są samotni, więc kapitan Tomek kiedyś to podsumował, że po prostu w Polsce szwankują kontakty międzyludzkie trochę i ludzie sobie rekompensują, przytulając się do swojego czworonoga.

0: No, a to nie wiem, wszystkie media, te poważniejsze można by posądzić też o narzekanie. Natomiast o narzekanie wiadomo, że nie posądzimy na przykład dupelka i pudelka i srelka i różnych takich mediów, w których mamy tylko o tym właśnie, że Agata Duda ma nową kreację, nowy krem na zmarszczki rewelacyjny, to tam są same takie wesołe, pozytywne rzeczy, zero narzekania. TVP Info nie narzeka. Lubię ich za to. No, to mnie nie dziwi. A co mówią na TVP Info? Że generalnie w Polsce się żyje ludziom wspaniale i że wszystkie te złe rzeczy, o których się pisze, to propaganda lewactwa i PO i Tuska. Dobra, kończę powoli, bo tu muszę się zająć czymś.
1: Orzeł, 10 zł. Ja mogę tego psa o skały roztrzaskać. Podaj tylko współrzędne. Odbiór.
0: Orzeł. Orzeł 1. Prosto ze statku kosmicznego Orzeł 1, lądującego na planecie Alfa. Gorące newsy przesyła wam nieśmiały Konio. Tak się kiedyś witał Paweł Konio Konak w programach typu Lalamido. Brakuje mi trochę takich świrków dzisiaj w telewizji, w mediach. To fajne było, to dobre było. W ogóle lubię tego gościa, a jeszcze bardziej lubiłem duet Konio i Skiba na przykład. Jak dla mnie kultowa też, mimo że nie tak dobra jak Łubi Dubi czy Dubi Nights, audycja Psychomagiel. To jeden z pierwszych podcastów w ogóle publikowanych w Polsce. To było jeszcze na Wirtualnej Polsce. I no, bardzo wesoła audycja. To była audycja satyryczna, gdzie prześmiewczo bardzo opowiadali o różnych aktualnych rzeczach. To było dobre. Lewaki, słodziaki.

0: Myślę, że to sprzątanie główien po psie byłoby też wyrazem takiego szacunku dla innego, dla innych obywateli, nie? Dla ziomków. Może, nie wiem, jak kiedyś ktoś powiedział, że to jest taki lokalny patriotyzm trochę, nie? No bo czym jest patriotyzm? Patriotyzm jest jakimś identyfikowaniem się zresztą społeczeństwa też między innymi, nie? I dbaniem o dobro wspólne, jak dla mnie, to jest prawdziwy patriotyzm, a nie to, że ktoś wyciera sobie gębę symbolami, krzyżem, orłem białym i generalnie dużo gada o martyrologii, o wojnach, które były dawno temu. No to czy to jest patriotyzm? To jest taki patriotyzm bardziej na pokaz.
1: Jezus Chrystus, 5 złotych. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy żyją w Polsce. Wspólnie z moim ojcem Pan Bóg przeprowadzamy eksperyment na ludziach i w Polsce umieściliśmy wszystkich, na których testujemy prób bólu w byciu gnojonym na wszelkich płaszcz.
0: Na wszelkich płaszczyznach, tak? Się chyba nie zmieściło. Pozdrawiam Jezusa Chytrusa. Jezusa Cytrusa, pozdrawiam. I tatę. Przy okazji. Pozdrów tatę. Chrystek. Mogę tak mówić zdrobniale. Chrystek. No, dzięki Chrystek za piątaka. Pozdrów tatusia. Albo może nie.

No dobra, zapraszam jutro na 21. na nasze tradycyjne piątkowe spotkanka wieczorową porą, a być może i nawet do bladego świtu. Zobaczymy, na ile sił wystarczy. O, może już się pochwalę nowym telefonem, pewnie przyjdzie i pewnie go wezmę jednak, tego Dudziego. Dobra, zmykam. Do usłyszenia, ślepa Gienia. Do widzenia, ślepa Gienia. No, tak się żegnał Man z Materną swego czasu. Że też ja nie mam jakichś takich wypracowanych, standardowych przywitań, pożegnań. Każdy ma, a ja nie mam. I za każdym razem inaczej. Trzeba sobie coś wymyślić. Dobra, będę myślał. Trzymajcie się. Cholera jasna, cześć.

Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Witam piękne panie. Witam także rubasznych mężczyzn. Witam dzieci. Nie, dzieci nie witam, bo to nie jest radio dla dzieci. To jest radio dla dojrzałych ludzi. Pełne różnych życiowych dram, afer, przejęć wrogich. Pozdrawiam potrzebę. Wrogie przejęcie. No. Ale nie, tak sobie serio dzisiaj myślałem, że to jest radio. W sumie to radio zaczyna się tak klarować. Powoli tutaj się kształtuje jakiś profil i dużo jest wśród nas ludzi dojrzałych. Takich, którzy na przykład już są w stałym związku, planują wziąć ślub, nie wiem, czy tam się już są po rozejściu. A jak są jacyś młodsi słuchacze, to do łóżka! Umyć zęby pod pierzynkę! Tak, jak słyszycie, działa dzisiaj voice decoder, postanowiłem go odkurzyć. Jest to jedyna odkurzona rzecz w tym domu. Gdybym miał kobietę, to ona by

0: zemdlała, albo by coś takiego się na jej spodniach pojawiło jak u Gochy z wrażenia. Nie, rozpłakałaby się chyba po prostu i oskarżyłaby mnie o terror brudu. Nie wiem, jak to nazwać, bo faktycznie siedzę tutaj, mam przed sobą nawet całą taką miseczkę pełną petów, które mi się zapaliły przed chwilą i gasiłem je monsterem. Ale na wszystko przyjdzie czas, jest czas nadawania, jest czas sprzątania. A dzisiaj takie znowu niezobowiązujące, luźne gadki na spontanie. Tak ostatnio brakuje mi nazw na audycję i nie no, moczem, tam pisze, że moczem zgasić. To już by była przesada, no aż takim flejem to nie jestem. Ale też tak idę chyba w stronę Etama troszeczkę, bo też mam teraz spodnie, w których guzik mi się zepsuł i przykrywam sobie swetrem. Widzisz, Etam, bratnia dusza trochę, przykrywam sobie swetrem, żeby, no i tak trochę się czasami boję, że gdzieś tam będę sobie szedł i nagle mi pindol wyjdzie, za przeproszeniem, filut wyjdzie. No, ale... Słusznie pisze Apatia, nasza słuchaczka, że burdel w domu to burdel w głowie. Ale tu mamy oczywiście na myśli burdel taki, że bałagan. No tak, myślę, że te moje deklaracje, że trochę w kierunku buddyzmu chciałbym iść, to jak najbardziej to się zgadza z tym, co pisze Apatia. To greckie imię Apatia chyba, tak? Gdzieś tam w Asterixie było piękne rzymskie imię Antywirus. Podejdź do mnie, Antywirusie. Apatia to greckie z kolei. Burdelizmu? Zenon proponuje, że idę w kierunku burdelizmu? Macie jakieś prawdy objawione burdelizmu? To, co masz posprzątać dzisiaj, posprzątaj pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. może ten, jakiś, właśnie, może jakiś synkretyzm, może jakieś mądrości z burdelizmu dołączę do krawczyzmu. Ale obawiam się, że wtedy księga krawczyzmu by spuchła mocno i mądrości burdelistycznych byłoby tam dużo. Tu jest tak najarane, że się żygać chce, bania u krawca. No. Także no, myślałem, czy sobie nie polać karniaka. To chyba chodzi o karniaka, a nie o garniaka, Floki. Widać, że nie masz doświadczenia w lumpiarskich bibach na spelunie. Za porządna chyba jesteś. No. Floki jest akurat właśnie taką typową ma cechę kobiecą, umiłowanie do porządku. Wszystkie dziewczyny, które spotykałem, takie były, jakby były spod znaku panny. A jak są spod znaku panny, to możecie być pewni, że będzie umiłowanie do ładu i porządku, graniczące z nerwicą natręctw. O, włosek. Co za psyw, brud, włosek. Co to jest? Kurde, tak przyjechałem sobie ręką po monitorze i mam brudną, kurde. O, jest ogłoszenie od Etama. Jak wiecie, teraz są tutaj różne historie związane z pieskiem Maxem, piesek Max. I ogłoszenie drobne społeczne. Jutro o 17:00, 18:00 bezpośrednia transmisja na YouTube kanale Maxia. Podam dane zinstalowania kroplówki przez Etama na Maxie. No proszę, no to jest wydarzenie. Godzina 17:00, 18:00, a to czekamy jeszcze na ten kanał Maxa. Może zróbmy tak, że żebyście nie szukali gdzieś, to on pewnie się pojawi na czacie, no ale na czacie to czasami zniknie, więc jeśli słuchasz tej audycji offline, to zobacz, czy przypadkiem w komentarzach nie ma linka do tego kanału. To tam możemy się tak umówić, Etamie, że wrzucisz linka do kanału w komentarzach do tej audycji, ja ją wrzucę szybko, jeszcze dzisiaj, to będzie takie miejsce, gdzie będzie można znaleźć łatwo. Wodnik psychopata. Furiat spod znaku dzbana. Znak dzbana, no proszę. Nie, to floki spod znaku dzbana. No, jest u nas trochę dzbanów właśnie, a propos dzbanów, tutaj dzisiaj przeczytałem sobie wiadomość, komentarz do wczorajszej audycji od Jacka Blachy. Się zastanawiam, czy go w całości nie przeczytać, żeby nie być oskarżonym o manipulację kolejną, bo zostałem tu oskarżony o manipulację i o bycie zawistnym błaznem też. Dziękuję bardzo, bardzo mi przyjemnie. A skąd tutaj taka agresywna, wroga reakcja Jacka? Jacek jest bardzo się zdenerwował. Być może nawet buzię w podkówkę zrobił i się rozpłakał i tupał i zdefekował. Być może nawet, bo tak sądząc po tutaj tonie. Co takiego tak rozjuszyło Jacka? No mianowicie to, że nie spodobał mi się komik, którego on wcześniej polecił i że ukartowałem specjalnie, wrzuciłem złe nagranie, takie kiepskie, gdzie on kiepsko wypadł i żeby go wyśmiać, bo jestem zazdrosny o to, bo ja jako błazen też domorosły komik, no to się poczułem zazdrosny, że ktoś jest lepszy. I no i taki elaboracik mały tutaj jest właśnie, że i też życzy Jacek, żeby radio zostało przez potrzebę przejęte, bo to pod moją jurysdykcją to nie ma szans w ogóle. To jest byle jakie, to jest kłamliwe, to jest zmanipulowane, to jest w ogóle coś potwornego. No cóż, no wrzuciłem nagranie, to się tłumaczy, wrzuciłem nagranie na chybił trafił, pierwsze, które mi się tam wyświetliło. Nie jestem też wróżką i nie wywróżyłem, nie jestem wróżem ezoteran, no w każdym razie nie jestem wróżką ani Jackowskim i nie wyczytałem, że Jacek sobie życzy, żebym pierw odsłuchał 10 nagrań i się głęboko zastanowił, jak ocenić tego wspaniałego komika, który co drugie słowo mówi kurwa i jakoś mi ani razu wara nie dygła. Przyznaję, no nie dygła, no przepraszam bardzo, no przepraszam, że się nie śmiałem, no. I mi się to nie spodoba. Tutaj też opinie były raczej negatywne. Chyba nikt się nie śmiał raczej. No i cóż, no przypomina mi to trochę sytuację, dramę kolejną, bo tu... Jak to Zenon napisał, dramy całą dobę tutaj, Nocne Radio. No tak jest trochę, no. Są różne życiowe sprawy. Jest radio mocno społecznościowe i poruszamy różne tematy, co tu się dzieje, nie? Dzisiaj też była tutaj taka mała wcześniej awantura. No tak bywa, no. Wiecie, jak komuś też to jakoś... nie pasuje szczególnie, kogoś drażnią takie rzeczy, zawsze można wyłączyć, nie? I sobie to się nie zdarza często, czasami coś tutaj wyjdzie, jakaś drama, jakaś awanturka, coś, no życie, jak w Madrycie, wicie, rozumicie. I tak bywa, no nie tylko są wesołe rzeczy, nie tylko miłe, ale są też czasami takie właśnie. No. Pacześ. Tak się nazywa ten? Pacześ, tak? Czy jak mówię? No i... No cóż, trochę jestem zawiedziony, bo nie chcę tutaj jakichś negatywnych emocji w stosunku do Jacka. Może jeszcze mu przejdzie, ale to bym się spodziewał tu jakiegoś takiego przynajmniej, nie mówię, że przepraszam, ale jakiegoś takiego sorry za wyzywanie mnie, bo ja tu się staram być miły, wyrozumiały. Zauważcie, że na dużo sobie pozwalam. Często robię różne przytyki do słuchaczy, prowokuję. Czasami obrażę kogoś nawet niechcący, w ramach pewnej konwencji oczywiście. No, a wiedząc, że Jacek jest osobą drażliwą, to tak staram się tak delikutaśnie dosyć, nie? I staram się być tutaj miły, sympatyczny, a ten przy pierwszej lepszej okazji mi tak plaskacza w ryj i raz, i drugi, i trzeci, i kopa w dupę, nie? Może jakąś mądrość tutaj ułożę, nie wiem, właśnie... Be like water, my friend. Bruce Lee tutaj zacytowałem. No, be like water, my friend. Że z ruskim akcentem. Be like water, my friend. No, to mądrze mówił. To trzeba być trochę jak woda, się dopasowywać do pojemnika, w którym się znajdujemy, do sytuacji trochę. No i jeśli ktoś cię kopnie w dupę, zbombarduj go miłością. Może być takie? Także to zbombarduje, a wiecie, że to go może jeszcze bardziej rozjuszyć, jak ja go zbombarduję miłością, bo on nie lubi takiego czegoś i to będzie dla niego gorsze. Jak ja bym się tu teraz zdenerwował i zaczął sapać i wydymać nozdrza, to i tutaj obrzucił Jacka gównem, to on by się ucieszył pewnie i byłaby fajna awantura. A tak zbombarduje go miłością i on się wkurzy. To... No. Bruce Lee i jego mądrości. Nie dożył 40. On chyba w ogóle jakoś umarł, jak miał 33 lata chyba. Zabiła go aspiryna, jak to było w Epic Rap Battles of History. Jak mu Clint Eastwood dosrał, że go aspiryna, że taki twardziel, a go aspiryna zabiła. No niezupełnie, to obrzęk mózgu spowodowany uczuleniem chyba na lek albo coś takiego, a są też różne teorie. Polecam odcinek spoilera o Bruce Lee, tam przedstawiam różne teorie. Między innymi takie, że chińska triada go zamordowała za to, że się nie chciał układać i bulić. Zresztą taka historia została przedstawiona ostatecznie w filmie Game of Death. W ostatnim filmie zrobionym już po śmierci Bruce'a, więc może coś w tym jest. A niektórzy mówią, że mu dali napromieniowany haszysz, bo on sobie popalał ponoć. Popijał środki przeciwbólowe alkoholem i to mogło też spowodować jakieś dziwne reakcje. Także różne. A też niektórzy twierdzą, że to go mistrzowie kung fu zabili ciosem wibrującej pięści za to, że zdradził tajemnicę kung fu. No, też by mogło coś w tym być. Bo to był taki czas, gdzie jeszcze Chińczycy i Japończycy nie zdradzali tak na cały świat tajników sztuk walki. To było zarezerwowane, prawda, dla skośnookich trochę. A tu nagle pojawił się ktoś, kto całemu światu pokazuje różne chwyty. No szkoda, bo świetny aktor, bez wątpienia. Świetny też fighter. No i w ogóle mistrz też. I nie, się też interesował filozofią mocno. Stworzył swój własny styl walki, Jeet Kune Do, zawierający elementy boksu, Wing Chun, karate, różnych, taka mieszanka. No i być może Krav Magi też, Krawc Magi. No i dzwoni tutaj, dzwoni Jacek, o wilku mowa, ciekawe co powie, witam cię.
1: Dobry wieczór. No wywołałeś mnie do tablicy, więc, więc postaram się wyjaśnić. Bardzo nagmatwałeś, bo to nie tyle chodziło o samego Paczesia, tylko o taki nieuczciwy chwyt. Jeżeli teraz na to, co ja powiem, powiesz, że coś takiego nie miało miejsce, to już znaczy się, że rzeczywistość w twojej głowie się zakrzywia trochę. Była kiedyś taka sytuacja, w której konkretnie Michał Giereś, prowadzący jakieś tam inne radio, nie będę tego reklamować, wziął i sobie wyciął fragment twojej wypowiedzi i zaczął to komentować. I to trwało bardzo długo. Na całe szczęście u ciebie to trwało o wiele krócej. I to było nieuczciwe.
0: Ja nie pamiętam
1: nie
0: takiej
1: to, że,
0: sytuacji.
1: Nie to, że to konkretnie... Ach, nie pamiętasz.
0: Znaczy nie pamiętam, bo po pierwsze Michał Giereś nie prowadzi żadnego radio. Jeśli masz na myśli to, w którym teraz nadaje swoją audycję, to nie jest jego radio.
1: No nie chcę się wdawać w szczegóły.
0: Paranormalium, no widzisz, to manipulujesz tutaj, nie?
1: Dlaczego manipuluję?
0: I nieprawdę.
1: Wtedy, kiedy to miało miejsce, to ja on słucham twierdził, jego, że to jest audycji jego radio.
0: I też nie pamiętam, żeby jakieś fragmenty moich wypowiedzi puszczał na antenie i komentował.
1: No a ja pamiętam, bo pamiętam głównie z tego powodu, że potem ty miałeś z tego ból dupy, tak? I było to ciągnięte przez ileś tam audycji, tak?
0: No generalnie sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby odtwarzał fragmenty moich wypowiedzi.
1: No to trudno, ja za twoją niepamięć już nic nie mogę. W każdym razie chodziło o to, nie chodziło o samego pana Paczesia, bo ja rozumiem, że on może ci się nie podobać. Ja rozumiem, że on naprawdę wielu osobom może się nie podobać i że każdy ma inne poczucie humoru. Tylko bardziej chodziło mi o to, że bierzesz kilkuminutowy fragment i wystawiasz taką zgniłą laurkę na tym. Nie uważasz, że to jest trochę nieuczciwe robienie takich rzeczy?
0: Nie.
1: Ja ci tam napisałem w tym komentarzu, a co gdybym ja wyciął fragment z twojej audycji, kiedy akurat masz słabszy dzień i przejechał się po tobie jak po burej suce, tak? To myślę, żebym był jebany przez 5 kolejnych audycji w przód, tak? Nie. I od razu ze strony niektórych by tu poleciały bany, tak? Jako osoba nieprzychylna, delikatnie rzecz biorąc, tak? Jako szara eminencja. Przy czym w tym momencie to szara eminencja, używam tego słowa żartobliwie. Więc nie chodziło o to, że Rafał Paczesz ci się nie podoba. Jak najbardziej, ma prawo ci się nie podobać. Wystarczyło poczekać chwilę, za tydzień, za dwa, nie wiem, w trakcie audycji, już nie nawet całą audycję, obejrzeć sobie jeden występ do końca, albo nawet nie do końca, do połowy, tak? I go wypunktować. Ja wtedy bym nic nie powiedział. Okej, to jest krytyka, muszę się z tym liczyć, tak? Ale co to było? Co to było? To był po prostu taki tani chwyt, żenujący chwyt poniżej pasa. To było coś obrzydliwego. Ja myślę, że jak ktoś by zrobił coś takiego niezależnie od jakby skali dotarcia twojej twórczości, czy skali dotarcia twórczości kogokolwiek, tak? Jakby ktoś coś takiego zrobił wobec ciebie, to myślę, że nie zrobiłoby ci się zbyt sympatycznie. Tak mi się wydaje.
0: No masz rację, że wydaje ci się, bo tak jak tłumaczyłem, po prostu
1: nie manipuluj słowem, kurwa.
0: Nie, a ty mi nie przerywaj, bo ja się, wiesz, tu cierpliwie czekam,
1: tak
0: aż ty
1: wydaje,
0: się wypowiesz i powiesz po raz trzeci to samo.
1: Tak mi się wydaje,
0: nie
1: to
0: przerywam,
1: był kolokwializm.
0: Mimo,
1: tak
0: że
1: mi się
0: mówisz
1: wydaje,
0: trzy
1: to
0: razy
1: był
0: to samo. Ale teraz ja mówię, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu wpisałem imię i nazwisko tego komika i puściłem pierwszy film, który mi się nawinął. Ja nie mam tutaj obowiązku jakiejś robić, wiesz, selekcji wstępnej i też...
1: O żadnej selekcji nie mówiłem.
0: Teraz ja mówię, tak? Daj mi coś powiedzieć, nie przerywaj.
1: Przekłamujesz,
0: nie przerywaj,
1: bo nie
0: mi
1: mówiłem o żadnej selekcji.
0: Ale przymknij się na moment i daj mi coś wytłumaczyć. I nie mam po pierwsze żadnego obowiązku robić jakiejś tutaj selekcji, ani też czekać ileś tam dni i sobie to odsłuchiwać i robić z tego jakąś wielką recenzję, bo nie jest to ani tego warte, ani nie mam takiego obowiązku. A to, że ty sobie tak to wyobrażasz, to sobie, wiesz, załóż własne radio, zrób własną audycję z przeglądem komików i sobie tam odtwarzaj i sobie cmokaj. To ja nie mam, wiesz, żadnego obowiązku. No i chyba tyle, no. Wiesz, co ja mam ci powiedzieć? Co ja będę się tłumaczył tobie w ogóle z tego, że akurat tak odtworzyłem, a... Przypomina mi to, wiesz, sytuacja, jak się słucha, czy ja bym ci to obraził na mnie o Czubakę. Można powiedzieć, że zachowałeś się jak, wiesz, jak dziesięciolatek, jak Bachorek taki, któremu ktoś obraził, nie wiem, jakiegoś Luka Skywalkera i on kogoś, wiesz, z kim długo gada na antenie, długo się znamy, wyzywasz mnie od manipulatorów, od zawistych
1: błaznów. Była manipulacja.
0: To jest zupełnie nieadekwatne. To tak jak, kurwa, zabrałbym ci klocka Lego, a ty byś mnie wyzywał od skurwysynów, nie? I jeszcze moją, wiesz, matkę. To zupełnie nieadekwatne.
1: Chcesz być uczciwy ze swoimi słuchaczami jako prowadzący radio, jako ktoś, kto tworzy... opinię, czy chcesz po prostu pierdolić do mikrofonu? Bo teraz to jest dokładnie to, w tą stronę zmierzasz. Ty po prostu chcesz pierdolić do mikrofonu.
0: No,
1: nieważne, że... To nie są epitety. Dokładnie to powiedziałeś w tej chwili, że ciebie nie interesuje to, że wystawiłeś komuś gównianą laurkę. Kompletnie cię to nie
0: A co to
1: interesuje.
0: Jest jakiś twój Bóg? To jest jakiś twój Bóg, że to, że mi się on nie spodobał i że puściłem nie ten fragment, co trzeba, to będziesz mnie, wiesz, błotem obrzucał teraz?
1: Ale to nie ma nic wspólnego z tym, czy to by był Pacześ, czy to by był ktokolwiek.
0: Wiesz, to
1: inny.
0: Można się zapytać, to kim ja dla ciebie jestem, nie?
1: Kurwa, jakbyś kogokolwiek innego w ten sam sposób ustawił, że tak powiem, przy ścianie, dokładnie w ten sam sposób bym zareagował. Bo uważam, że jednak pewne minimum rzetelności dziennikarskiej, tak, jeszcze istnieje coś takiego. Mimo fanu, mimo klimatu, mimo śmieszkowania i tak dalej, to pewne minimum rzetelności dziennikarskiej chyba obowiązuje. A jeżeli nie obowiązuje, to znaczy się, że po prostu lubisz sobie pierdolić na antenie. O każdym, jakkolwiek. Byle co, byle jak.
0: Dla mnie komik, wiesz, jak włączę sobie Andy'ego Kaufmana, czy nawet Jima Carreya, jego stand-upy, czy Pablo Francisco, to zawsze trafię na dobry sketch. A tutaj włączyłem i przypadkowo trafiłem na taki, gdzie on co drugie słowo mówi kurwa, wali żarty takie jak prostak, jak dresiarz jakiś, i no, ale inne na pewno ma super i to źle trafiłem, tak?
1: Ale to nie chodzi o to, że ty przypadkowo to włączyłeś. Chodzi o to, że słuchałeś go jedynie przez 5 minut. 5 do 7 minut,
0: to
1: może
0: jest,
1: maksymalnie 10.
0: To jest zbyt
1: mało. Jak ty mi kiedyś poleciłeś taki film w spoilerze Drive. Ci nigdy o tym nie mówiłem, ale ja, żeby zrozumieć ten film, oglądałem go 3 razy. Na początku to w ogóle miałem straszną niechęć do tego filmu, bo nie rozumiałem, o co w tym filmie chodzi. Ale właśnie, żeby być, jak to jeden człowiek powiedział, rzetelnym i dobrym, poświęciłem się i obejrzałem go 3 razy, żeby nie wystawiać gównianej laurki. Żeby nie wypaść na takiego pierdołę, co po trzech kartkach książki ocenia tą książkę. I ty zrobiłeś dokładnie coś takiego.
0: Nawet jakbyś obejrzał tylko pierwsze 10 minut i napisałbyś, że ci się to nie podoba i że słaby czy gówniany nawet film, to ja bym nie zareagował tak jak ty, bo uważam to za dziecinne zupełnie i takie, wiesz...
1: Tak, ale różnica jest między nami taka, że ja nie jestem nadającym w radiu. I w tym momencie ja bym, że tak powiem, wystawił opinię sobie, tak?
0: Ale to
1: że
0: jest
1: jestem
0: twoja
1: pierdołą.
0: Sprawa, że robisz ze mnie tutaj, że mi przykładasz jakąś wielką misję, że robisz dziennikarska rzetelność. Ja sobie prowadziłem luźną audycję, która ma tytuł Na spontanie, gdzie dzwonią ludzie, przez chwilę gadamy o tym, przez chwilę tamtym, a nagle mam odczytać w twojej głowie, że to jest dla ciebie tak ważna rzecz i poświęcić godzinę albo w ogóle przełożyć to i po godzinach tu odsłuchiwać i recenzję potem stworzyć, bo ty sobie tak życzysz, tak? Słuchaj, dla mnie jest koleś, którego ja nie znam, to jest jakiś nieśmieszny komik dla mnie, wulgarny, który mnie zniechęcił i powiedziałem swoje zdanie, mam prawo, żeby mi się nie podobał i robienie z tego jakiegoś dramatu i pisanie, żeby potrzeba radio przejął, ja nawet pieniądze wyłożę na to, czekałem aż jeszcze napiszesz, że mam wykasować wszystkie audycje, w których ty jesteś, to by to pasowało.
1: Nic takiego nie napisałem.
0: Ale świetnie by się to komponowało z tym, co napisałem.
1: No ja wiem, w twojej głowie to wiele rzeczy świetnie by się komponowało, ale nic takiego nie napisałem.
0: No to ci mówię, że pasowałoby świetnie, jakbyś jeszcze tak napisał. Albo że nienawidzisz mnie i poświęcisz resztę swojego życia, żeby mi pokazać, że jestem nikim na przykład.
1: Ale przeze mnie nie przemawia żadna nienawiść. To samo bym zrobił w stosunku do każdego innego nadającego. Tak samo jak zwróciłem uwagę w mało, że tak powiem, delikatny sposób swego czasu Błażejowi, tak? I to nie jest jakieś...
0: Nie ma tu nienawiści, że wychodzi ze mnie zawistny błazen i manipulant, i radio powinno być przejęte przez potrzebę, no to super.
1: A to, co napisałem później, to ma już swoje uzasadnienie, że tak powiem, dłuższe, tak? To już jest wynik moich przemyśleń ponad półrocznych, a może i nawet rocznych. To ten drugi post, który tam zawarłem, to nie ma bezpośredniego związku z tym pierwszym. To jest jedynie pewna refleksja, która mnie naszła po tym, jak usłyszałem, jak łatwo przychodzi ci szkalowanie innych ludzi. Tak po 5 minutach, po 7, tak? Ja rozumiem, że po tych kilku takich dziwnych wjazdach furiata nie miałbyś problemu z tym, żeby publicznie nazwać go na przykład alkoholikiem albo jakimś narkomanem, no bo przecież to jest luźna audycja, tak? Wolno ci każdego opluć. I z tymi przemyśleniami cię zostawiam, bo nie mam już nic więcej do powiedzenia. A czy ty widzisz w tym nienawiść, czy widzisz w tym, nie wiem, sfiksowanego blachę, czy kogo tam jeszcze chcesz sobie widzieć? Proszę bardzo, to jest twoje radio. Rób, co chcesz. Ja tylko zwróciłem ci uwagę w dosadny sposób, żeby dotarło. Jak się okazuje, dotarło, bo poruszyłeś to w kolejnej audycji. Cześć.
0: Cześć. No, nie zgadzam się z blachą i właściwie pod każdym względem, więc nie wiem, o czym tu jeszcze mamy gadać. Ja w ogóle nie rozumiem tej sytuacji, nie? Jak można tak wielką wagę przykładać do tego, że coś odtworzyłem, nie to, co trzeba, tego komika, bo on później był śmieszniejszy, a to zły fragment i że to on się czuje zawiedziony i spierdala i kurwa, ty manipulatorze, błazen zawistny wyszedł ze mnie i niech to radio w końcu potrzeba. Dajcie spokój, to w ogóle jak małe dziecko, nie? Myślałem, że usłyszę jakieś takie głupie sorry, kurde, trochę mnie poniosło i tak dalej, ale nie, oczywiście Jacek musi do końca trwać i bronić, jak nie wiem, jak świętości jakieś, będzie bronił jakiegoś komika. No ale cóż, każdy ma swoje jakieś nieważne. Zostawmy to. Mi w każdym razie się niefajnie robi, jak staram się być dla kogoś miły, sympatyczny, a ktoś mi, kurde, pierdzi w twarz, bo mu się coś nie spodobało nagle, jakaś taka pierdoła, nie? Dajcie spokój. Bez sensu zupełnie sytuacja. No ja też właśnie ostatnio myślałem, Danka, że też mówiłem o Blasze, że inteligentny facet i się wstawiałem tutaj, bo no nie wszyscy słuchacze, nie oszukujmy się, lubią słuchać Jacka na antenie, czego ostatnio dają wyraz. I mówiłem, dajcie spokój, Jacek może się wypowiada tak długo tego tutaj, ale mówi rozsądnie tutaj, tak przedstawiałem. No, staram się być koleżeński po prostu, koleżeński, nie? No ale dobra, to jak ja jestem tylko tutaj redaktorem i mam być rzetelny i tego tylko ode mnie oczekuję, to wiesz co, przełącz sobie na coś innego. Naprawdę przełącz sobie. Wiem, że słuchasz też innych radiów, tam na pewno znajdziesz o wiele bardziej rzetelnych dziennikarzy i twoje oczekiwania i twój hajs, co podkreślasz często, twój hajs nie zostanie zmarnowany i tak dalej, bo to jest bardzo poważna sprawa, to wszystko. A mnie nie słuchaj, jak ci nie odpowiada, wiesz, nie ma musu, nie? Ja też nie mam przyjemności bycia obrażanym na przykład i spoko, jestem otwarty na krytykę, mogłeś najzwyczajniej w świecie wkleić jako komentarz, nawet napisać, a tam krawiec pierdolisz, tu masz lepszy występ, wcale bym się nie obraził, nie? Bym odsłuchał, może bym nawet odtworzył dzisiaj, a tak mi się nie chce, po prostu już nie będę się siebie i innych zadręczał tym. Tym epigonem Tadeusza Drozdy. Bo to jest dla mnie mniej więcej ten sam poziom, albo i niżej, dlatego używam właśnie słowa epigon, bo to jest jakieś nieudolne naśladownictwo Drozdy, jak dla mnie. No, ale to wiecie, niektórzy się czują urażeni, bo odbierają to, że to tak jak z religią trochę, nie? Jak ja powiem na przykład, że dla mnie niektóre rzeczy z Biblii są głupie, to ktoś sobie myśli, no to jak ja w to wierzę, to ja jestem głupi, tak? Ale to jest takie nadinterpretowanie, bo jak to ktoś ostatnio mądrze powiedział, można posądzić kogoś, że wierzy w głupie rzeczy, ale to nie znaczy, że używamy tego, że uznajemy tą osobę za głupka. Tak samo niekoniecznie muszę uważać blachę za kogoś, kogo kiepski humor jara, dresiarski jakiś. Po prostu no, z jakiegoś powodu mu się spodobał ten komik, z powodu którego ja nie rozumiem. Dla mnie to jest głupie, ale no chyba samo to, że podkreślałem, że uważam Jacka za osobę inteligentną, świadczy o tym, że nie mieszam jednego z drugim i że niekoniecznie całą jego inteligencję i poziom zaraz będę zaniżał i uważał go za kogoś, nie wiem, za prymitywa, bo on słucha prymitywnego komika. No nie, no może ma jakieś takie chore poczucie humoru i mu to odpowiada. Ja też czasami głupie rzeczy sobie oglądam, nie? Jakiegoś Benny Hilla. Ktoś też może powiedzieć, Jezu człowieku, ty się z Benny Hilla śmiejesz, przecież on tam się przewraca na skórce od banana i cycki są, ty człowieku. Ty jakiś jesteś tego niepoważny. No ale to nie znaczy, że ktoś mnie uważa od razu za jakiegoś za prostaka, bo oglądam se Benny Hilla. No takie mam poczucie humoru, że mi to odpowiada. Slapstick, nie? I lubię sobie popatrzeć na fajne laseczki. Swoją drogą fajne te laseczki dobierał, nie? Benny Hill. To musi być fajne uczucie móc sobie na żywo na planie zobaczyć tyle takich roznegliżowanych do połowy pań w jakichś seksownych podwiązkach i tak dalej. To musi być miłe, fajne, sympatyczne. Chociaż sympatyczne to może nie jest najlepsze słowo. Erotyczne. To musi być bardzo erotyczne. W pończochach, pisze Floki. No tak, bo podwiązka to sam ten element trzymający pończochę, tak? Widzicie, jak się znam. A pończocha to nie jest samonośna przypadkiem? No i widzicie, gdybym się nie obraził trochę, znaczy mi przejdzie, mi szybko przechodzi, ale póki co jestem obrażony na blachę i nie będę go odbierał, bo nie chcę mi się na razie gadać z Jackiem. Jak mi przejdzie, to będę z nim gadał. A takie tematy go interesują właśnie, kobieca bielizna, coś i moglibyśmy sobie fajnie, tak po ludzku, jak kumple pogadać. No ale widać, że dla niego nie jestem kumplem, tylko dla niego mam być rzetelnym dziennikarzem, tak? No to przepraszam, że cię zawiodłem, niestety nie jestem rzetelnym dziennikarzem, właściwie nigdy się nie uważałem za dziennikarza, ba, nawet za komika nigdy się za bardzo nie uważałem. No czasem tam mówię, że jestem domorosłym jakimś tam błaznem, satyrykiem, ale to tak pół żartem, bo nie występowałem nigdy przed publicznością. Nie jest to jakiś mój zawód, tak dalej. Czasem was czymś rozśmieszę, owszem, czemu nie, ale to tak hobbystycznie, nie? Ja się za nikogo nawet nie uważam. W ogóle ludzie za dużo oceniają. Bardzo dobrze pytałem, już pisze, to jest tylko radio. Często to powtarzam nawet. To moje słowa tu zacytował, wspaniałe. To powinno się wyryć tutaj w kamieniu gdzieś i ten kamień w gifie wstawić. To tylko radio. Chociaż dla niektórych jest to ważne, ale dobrze sobie tak powiedzieć czasami, to tylko radio, to tylko krawiec, nie? To tylko potrzeba, to tylko Zenon, to tylko Etam, to tylko awantura dzisiaj była. No też nie ma co przykładać, nie ma co z tego robić dramatu. Akurat się zdenerwował, miał sytuację taką. Dla mnie to jest fajne, bo to jest życie, to radio jest żywe.

u Etama dzisiaj się taka sytuacja zdarzyła i no, ja oczywiście trzymam jego stronę, uważam, że ma w zupełności rację. No i nawet uważam, że bardzo dobrze, że się zdenerwował. Bo to trzeba czasem tupnąć nogą, nie? Nie można być za grzecznym, bo nas zjedzą. I bardzo dobrze, no niech, no. Tak więc, no, nie wiem, tak myślałem, że możemy sobie dzisiaj też pogadać o związkach. Ja co prawda trochę jestem jak ksiądz, nie? No bo w zasadzie stary kawaler, więc co ja mogę wiedzieć o związkach? Ale za to jestem dobrym obserwatorem, więc i się interesuję tak różnymi rzeczami, lubię się gdzieś tam sobie filować z boku, zastanawiać się, nie? Jak w tych innych związkach, co obserwuję na przestrzeni lat u swoich znajomych. No jest też taki plus, że mam już około tej 40, no więc trochę już się naoglądałem, naobserwowałem różnych związków, jak to tam jest, więc coś tam mogę powiedzieć, no. Trochę jak taki ksiądz jestem. Krawiec, niektórzy mówią, że lepiej odtupnąć mogą i jest ruchnąć fiutkiem. To jakieś tak pokręcone zdanie, że nic z niego nie zrozumiałem, ale na pewno bardzo mądre, dziękujemy. Nie wiem, co tu chodzi. Niektórzy mówią, że lepiej odtupnąć nogą. Że odtupnąć nogą niż ruchnąć fiutkiem. No, to jakieś mądrości etamowe. No ale cóż. Dobra, wyciszmy się może na moment, ja skupię myśli.

Jak mawia stare rumuńskie przysłowie, gdy ktoś ci przerwie bój, to go skaratuj. I pamiętaj, nie karm złego wilka.

No dobra, no to tak może od początku zacznijmy. Spotykają się dwie osoby płci przeciwnej, choć nie zawsze. To może ja tu opowiem jakąś gejowską, genderową wersję tej całej historii, jak to się zaczyna z tymi związkami. Spotyka się dwóch przystojnych mężczyzn. Patrzą się na swoje poślady. Nie, no to dobra, zacznijmy może tak klasycznie bardziej i tak bardziej tradycyjnie. Chłopak i dziewczyna, albo

Mężczyzna i kobieta się spotykają. No i co tam musi się wydarzyć, żeby zechcieli się ze sobą dalej spotykać i jakoś tak spotykać bardziej na poważnie i częściej się ze sobą spotykać? A może i któregoś dnia zostać na noc i przygotować śniadanie z rana jedno drugiemu? W zależności tutaj, jak sobie to ustalimy. Właśnie, czy mężczyzna może z rana wstać przed kobietą i jej śniadanie przygotować? To dla niektórych to będzie coś strasznego. A niektórzy pewnie powiedzą, że kobieta nie powinna z rana, zanim jeszcze przygotuje śniadanie, to powinna zaorać pole. Jakieś takie, ostatnio przypomniała mi się scenka, jakieś feministki zrobiły kontrmanifę dla muzułmanów. I stoją ci tam, stoi cała horda tych wyznawców Allaha. No i tam się drą nam. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. A jakaś tam kobieta krzyczy: gdzie wasze kobiety? A oni odkrzyknęli: w polu, w polu, w polu. To autentyczna scena. W polu. No. I nie wiem, musi coś, pierw się zaczyna chyba od chemii, gdzieś tam to zwrócenie uwagi, nie? Nawet jeśli łączy nas jakieś pokrewieństwo dusz, zainteresowania, nadajemy na podobnych falach, dobrze się czujemy ze sobą, no to zawsze ta chemia jakoś tam chyba pierwsza się daje we znaki, nie? Po prostu dziewczyna zwraca uwagę na przystojnego faceta, a facet zwraca uwagę na urodę i to taki pierwszy, chyba taka pierwsza iskra, tak mi się wydaje. Ale może macie inne doświadczenia. No i tak, wydaje mi się, że musi i jedno, i drugie być. I te związki, które się rozpadają, to brakuje chyba jednej z tych rzeczy, nie? Tak mi się, tak mnie się wydaje. No i potem następuje takie macanie się, ale w przenośni, takie badanie się. No, Etam tutaj przypomina, że on zwraca uwagę na pupę i po pupie. To trochę jak w Dniu Świra, nie? Pupa w jabłko, pupa w gruszkę. No, ale chyba kobiety też zwracają, też jeśli można by wskazać jakieś takie cechy fizyczne u faceta, które się kobietom podobają, to ponoć właśnie pośladki. Zwracają uwagę na pośladki, że powinny być, no właśnie, jakie? Jakieś takie chyba umięśnione i takie nie takie rozlazłe, nie? Chociaż pewnie, no, różne są. Kobiety jakoś inaczej patrzą na tą urodę, nie? Że czasem im się spodoba nawet taki jakiś grubasek, a czasem i łysy. To nie jest tak, że jest tylko ten kanon piękna taki, że wszyscy muszą wyglądać jak członek zespołu Backstreet Boys, nie? Tylko to jakoś tak jest różnie. No, u facetów chyba też, no mi się, ja rozpoznaję bardzo różne typy urody sobie tak w głowie gdzieś tam poukładałem i nawet w takich niedoskonałościach u kobiety potrafię zobaczyć coś super fajnego, nie? Że ona nie jest taką klasyczną pięknością jakąś, że tu wszystko symetryczne, coś, tylko właśnie fajne jest, że tu trochę więcej, tu trochę mniej, nie? I to też jest fajne. Nawet może dla jakiegoś faceta to jest o tyle dobre, że on się, może facet, który nie jest jakimś super przystojniakiem, czuje się mniej onieśmielony i czuje się bardziej tak spoko i na luzie przy kobiecie, która też nie jest jakimś takim idealnym, takim ideałem, nie? Całkowitym, tylko właśnie coś jej tu odrobinkę odstaje, coś tu ma troszkę więcej, troszkę mniej i on się czuje fajnie z tym. A jeszcze akurat ta konfiguracja mu odpowiada, bo no nie wiem. Tu już jakieś komentarze. Brudne paznokcie są fuj. Tak twierdzi Floki. No to już wiemy, że Floki się nie podobają brudne pazury u faceta na przykład. To mówiłem ostatnio, jak połamałem obcinacz do paznokci na pazurach swoich.
Facet powinien być mężczyzną, a nie facetem. No, to tak jak ten, jak się nazywa, ten z Avengers, znaczy ten z, od Strażników Galaktyki. Draco? No, tam znaleźli Thora w przestrzeni kosmicznej i położyli go tam na stole, wyłowili go z tej przestrzeni kosmicznej, on sobie leży tam już na stole, nieprzytomny. I tam jeden z bohaterów mówi, co to za koleś? A ten drugi mówi, to nie jest koleś, ty jesteś koleś, to jest mężczyzna, przystojny, muskularny. Nie jest koleś, ty jesteś koleś. No właśnie, czym się różni facet od kolesia? Ja bym chętnie posłuchał właśnie, chętniej o wiele posłuchałbym opinii pań, jak one właśnie się patrzą na męską urodę, na charakter, na różne cechy, no bo wiemy mniej więcej, jak to u facetów jest, wiemy w każdym razie lepiej, jest tu więcej facetów i jakoś tam sobie lepiej to potrafimy wszystko zobrazować, a właśnie nieczęsto też może, myślę, że dziewczyny, kobiety bardziej ze sobą częściej rozmawiają o takich sprawach, nie? Pewnie, a nie z facetami. To sobie się spotykają jakieś tam psiapsiłki i sobie one rozmawiają ze sobą. Tak jak faceci też ze sobą, nie? Facet też przed kobietą chyba nieczęsto opowiada, co mu tam pasuje, a co mu nie pasuje. No i co? I potem mamy ten okres na wybadanie się, nie? I to też, kurczę, trzeba się jakoś do tego przyłożyć chyba, nie? Zabrać dziewczynę w odpowiednie miejsce, jakoś się pokazać. Nigdy mi to jakoś nie wychodziło. Jak wiele rzeczy, które mi nie wychodzą. No, ale to trzeba się do tego przyłożyć jakoś, bo to jest ten okres, gdzie od którego potem dużo zależy, nie? I jak się do tego nie przyłożymy, to potem któregoś dnia usłyszymy: wiesz, musimy porozmawiać. Albo coś w tym stylu. To już wiesz, czemu skaszaniłeś związki, nie rozmawiałeś z partnerką. No, ja sobie nie radzę w takich sprawach trochę, wiecie. Raz, że nie mam tak za bardzo dużo doświadczenia. Coś bierze do obrazki. Orb wkleił, mnie to rozbawia. Przestańcie mnie rozśmieszać, bo mam zajady. No, ale to się trzeba właśnie przyłożyć i poznajemy potem przyjaciół swoich nawzajem, tak, że dziewczyna zaprosi faceta i zapozna go ze swoimi przyjaciółmi i to też i vice versa, jak to mawiał któryś tam chyba Wałęsa, i vice versa, panie, i vice versa, panie. Ja z moją Danką, pani, od razu wiedziałem, jak mi pierogi zrobiła, że ja spróbowałem, pani, mówię, o, to jest ta kobieta właśnie. Po tych pierogach właśnie, panie, poznałem. No i no, przez żołądek do serca, nie? Też tak się mówi. No i co? No i może to już być wtedy jakiś sygnał, bo z kim przystajesz, takim się stajesz i tak dalej. I widzimy, z kim się partner, partnerka przyjaźni, no i możemy się domyślać, że musi być też między nimi jakieś pokrewieństwo dusz. I jeśli nam nie odpowiadają ci przyjaciele naszego partnera czy partnerki, no to już jest jakiś sygnał może, nie? Że i partnerka może nam w przyszłości nie odpowiadać. No, na przykład w mojej rodzinie to było zawsze tak trochę dziwnie i były duże kontrasty, bo mój ojciec, no to jak wiecie, już mówiłem o tym, był artystyczna dusza zupełnie, bardzo taki wesoły i rozrywkowy człowiek, ale taki, któremu ciężko pewnie było się dogadać z przyjaciółmi mojej mamy z kolei, no i odwrotnie też, bo tam było z kolei takie towarzystwo dużo nauczycieli. Moja mama też była nauczycielką przez jakiś czas. No i znała dużo takich właśnie inteligentów, można by powiedzieć, tak? Ludzi też
zainteresowanych kulturą, sztuką, ale bardziej literaturą, teatrem, książką. No, a starszy, mimo że był artystą, to on nie był taki, wiecie, że tam on vivant, coś. Jak pracował w teatrze, to robił lalki jakieś tam, nie? Malował obrazy, jakieś tam sitodrukiem się zajmował. I to były w ogóle, no chodzi o to, żeby to były dwa światy, ale te dwa światy, oni coś od siebie czerpali, to było fajne, bo no czasem jest właśnie dobrze, jak są różni ludzie, bo oni się od siebie czegoś uczą i podobają im się te cechy, których tam w sobie nie mają ktoś inny, nie? Ktoś inny jest wśród nas, my jesteśmy dobrzy w tym, on jest dobry w tamtym, my możemy tutaj zabłysnąć jakąś wiedzą, jakąś życiową, jakąś radą, coś tutaj, nie wiem, sobie pofilozofować, a on z kolei sobie podowcipkuje i to fajnie się ze sobą jakoś zgrywa, ale nie zawsze. Właśnie są różne opinie. Ja do końca już nie wiem, czy to powiedzonko, że przeciwieństwa się przyciągają, jest prawdziwe. Bo to jest ruletka trochę. Albo to będą takie jakieś fajne przeciwieństwa, które i to zatrybi naprawdę super, ale częściej chyba będzie tak, że zacznie coś tu przeszkadzać, nie? Inna wrażliwość, inne zainteresowania, inne priorytety, inny stosunek do ludzi, sposób komunikacji. Nie wiem na przykład czy jakiś, powiedzmy, furiat, pozdrawiamy furiata, może się dogadać z melancholikiem dobrze, nie? Na dłuższą metę. Poza tym to może być tak, że jak są takie przeciwieństwa i różne światy, to na krótką metę to jest fajne. Fajnie się z kimś takim spotkać na imprezie, fajnie sobie z kimś takim gdzieś wyskoczyć, fajnie spotkać się raz na jakiś czas i pogadać, ale może niezbyt dobrze z kimś takim dzielić życie i mieszkać w nieskończoność, nie? No ale też są ludzie, którzy potrafią przymknąć oko na... Bo są tacy, którzy potrafią przymknąć oko na jakieś tam niedoskonałości, wady czy coś, co im się nie podoba w partnerze, w partnerce i to zaakceptować, że dobra, on jest taki, a są tacy, którzy za Chiny, nie? I będą ciągle stawać okoniem, ciągle protestować. I tak sobie myślę, że czasem warto właśnie poświęcić się trochę, żeby uratować związek, bo to trzeba z siebie jakieś tam ego wyrzucić, nie? Nie, że tylko ja i tylko kurwa ja, bo wiesz, bo ja się źle czuję i ja tak nie mogę i mnie to po prostu boli, wiesz? I ciągle tak właśnie się skupianie na sobie, żeby to mi się tu poukładało z partnerem i żebym ja się czuł dobrze, tylko tak spojrzeć na drugą osobę, no bo bez wątpienia w takim związku to muszą być jakieś korzyści obopólne, no nie oszukujmy się, no partner, partnerka też chce coś z tego związku mieć, chce się dobrze czuć, chce, żeby ktoś przytulił, chce, żeby był jakąś wyręką, nie? Żeby miłe chwile były, a nie tylko dawać coś od siebie i machać ręką, przymykać oko i tak dalej, nie? Podkład w trans. Kurde, dobra. To niektórzy w trans wpadają. Ja tak chyba sam wpadłem w trans. No to zmieńmy podkład.

to jeszcze co zauważam, to to, że ludzie potrafią przez całe lata akceptować jakąś sytuację, ale nie potrafią się zmusić do tego, żeby szczerze pogadać z drugą osobą, co nie? I tak tłamsimy w sobie, i tak kisimy w sobie, bo jakoś tam mamy blokady, albo nam się, nie wiem, wydaje, że jak się otworzymy i powiemy, że nam się coś bardzo nie podoba i że coś trzeba zmienić, to to będzie jakaś już takie pójście drogą do w ogóle do zamknięcia związku, albo że ktoś się obrazi, że się coś skończy, że się w ogóle dramat jakiś zrobi, a wręcz przeciwnie, to trzeba z siebie czasem coś wyrzucić i pogadać, nie? Chodzi o to, że ludzie często nie potrafią ze sobą po prostu pogadać tak szczerze. W ogóle intelektualnie są do tego jakoś niezdolni. Wiecie, gadają ze sobą tak po prostu, jak się, tak no płytko. Nawet jak już coś doskwiera, coś jest nie w porządku, to bardziej się ze sobą tak żrą. Albo szukają, albo wyrzucają jakieś brudy tak zwane, nie? Czyli ty tam, wiesz, miałeś ten śmieci, łachmyto i co, syf, brudno. Ja mam wszystko, tak? A ty co? Ale tak naprawdę chodzi o coś innego, tylko po prostu ta osoba wyładowuje z siebie jakąś tam frustrację, niezadowolenie w sposób taki, że no, przedstawia sytuację tak, jakby coś innego jej się nie podobało. Że właśnie jakiś tam nieumyte gary, że miał pójść i coś, ale tak naprawdę jest coś głębiej. I o tym głębiej już nie pogadają, nie? Tylko właśnie schodzi to na płciznę taką. W ogóle taka płcizna komunikacyjna jest słaba, bo to wtedy no, nie przekazujemy, o co nam chodzi, słabo się więź jakoś nawiązuje. Strasznie mnie też zawsze jakoś bawiło takie rozmawianie z dzieckiem na zasadzie, że co tam w szkole? No, a czemu czwórka, a nie piątka? Ty się ucz. No to lepiej ty się, rodzicu, ucz. Ucz się, żebyś potrafił z siebie coś więcej wyrzucić niż to standardowe, co tam w szkole, nie? Bo dzieciak ci zacznie w końcu odpowiadać, wszystko git i to będzie wasza rozmowa, nie? To jest dramat, to jest największy dramat, jaki może być. Jak ktoś jest po prostu na tyle głupi, że nie potrafi rozmawiać normalnie, tylko odrabia pańszczyznę, tak na zasadzie, że trzeba się zapytać, co tam w szkole i... A ten, co ci tam mówiłeś, że ci kanapkę zabrał, to w ryja mu daj, no to jest dramat po prostu, nie? Trzeba pogadać jakoś tak, siąść, pogadać o poważnych różnych sprawach, kurczę. I trzeba sobie wyrobić jakieś zaufanie, nie? Może przyzwyczaić się do takiej sytuacji, że rozmawiamy, bo dla niektórych to może być przełom, że w ogóle siądziemy przy stole, wyłączymy telewizor i pogadamy, nie? Niektórzy tak żyją całe lata, że siedzą przy telewizorze i no i Ferdek i Halinka to przy nich są w ogóle jacyś kurczę mędrcy i filozofowie i mega intelektualiści ze swoimi rozmowami, nie? No bo niektórzy to w ogóle nie gadają, tylko tak wyrzucają z siebie onomatopeje i krótkie zdania w stylu typa Pa jaki gupek tam w tym. Pa, a teraz. A to widziałem już, nie? O, serniczek, dobry serniczek. O, to bym zjadł. A ten makowiec to jeszcze jest? Ty, a ten gupek tam naprzeciwko, ten co, on coś do ciebie tam mówił? Nie, aha, no dobra. No. A jeszcze bym kiełbaski zjadł. Jest krzan? Weź mi przynieś ten krzan, dobra? Bo ja to lubię takie ostre, no. Ty pa, ty znowu tego gubka dali, a to przyjechał do Polski, tak? Ten i z tym się spotkał, z tym, jak mu tam ten prezydent, no. Ten, no. No, dobra. Nie wiem, ale ten, no i to się spotkał. Ten. A keczuk? Jeszcze bym keczuk. O, dobry, kotlecik, dobry. Kotlecik se zjem, to już mi wystarczy na dzisiaj. No, a jakby tak pochwalić na przykład, ja nie słyszałem tak często, żeby na przykład żeby pochwalił partner. Kobieta się natyra, napracuje, naprawdę jest ciężka robota. Facet często sobie myśli, o, ta ma to dobrze, nie? Się siedzi w domu, a człowiek pracować musi, nie? No. A ta się natyra, nagotuje, narobi, w końcu mu to przyniesie, poda pod nos, a ten tylko...
No, jeszcze krzanik by się przydał. No. Dobre, dobre. No. A tu coś tak, kurczę, pochwalić, pogadać. O, się napracowałaś, a se zjem, dobre. No, kotlety, kotlecik to zawsze ci wychodzi. Jakoś skomplementować nawet, wiecie, na siłę, nie? I to nie jest żadne kłamstwo, nawet jak to nie jest jakiś super kotlecik, to pochwal człowieku, żeby drugiej osobie było miło, kurczę, żeby się fajnie poczuła, że coś zrobiła, że doceniona jest, nie? Bo w końcu się wkurzy i machnie ręką i będzie ci przygotowywać mielońce codziennie, tak na odwal się mielońce będziesz dostawał i będziesz pierdział po tym, nie? Jak pan Wiesio z Blok Ekipy, czy... Nie, to nie pan Wiesio, to pan Wiesław chyba pierdział, bo mu żona ciągle te mielońce. No i on a ona twierdzi, że on od piwska tak pierdzi, a to po... No, a to po mielońcach być może. No. I ciągle pierdzi. I czasem nawet pójdzie z gruzem. No. Także trzeba się trochę dopasować, nie? Do drugiej osoby. Życie erotyczne też pewnie tutaj ma duże znaczenie, bo też na przykład kobieta często też popełnia błąd, bo to jest to naprawdę wiele razy coś takiego obserwowałem, że po urodzeniu się dziecka kobieta odpuszcza sobie tak jakby faceta. Znaczy wiecie, no tą część erotyczną, seks i tak dalej i przestaje o siebie dbać. Na przykład już nie interesuje jej, żeby jakąś tam erotyczną, fajną bieliznę założyć, żeby ten facet, żeby się tam pokochać fajnie z tym facetem, bo no, już jest to dziecko, to ona już się tam właśnie roztyje, już nie pójdzie do fryzjera, nie umaluje się, no i facet biedny. Wiecie, no, instynkt seksualny jest dosyć istotny, to wiadomo, no i kurczę, dochodzi wtedy do jakiejś zdrady. No i tutaj wiadomo, kobiety przywiązują dużo większą wagę do tego, traktują to jako całkowity dramat często, jako już coś, co całkowicie, faceci chyba też czasami, ale rzadziej, nie? Dla kobiety to jest już coś w ogóle, co kończy związek, nie? Zdrada. Jak facet zdradzi. No i ja się tak zastanawiam, czy to jest aż tak takie najważniejsze i żeby się rozchodzić potem i separacja i kto ma się dzieckiem opiekować i awantury i sąd i wszystko, czy to jest warte tego. No zdarzyło się, nie? Znam też takie związki, gdzie doszło do zdrady i facet ma dziecko na boku z inną kobietą, ale się pogodzili i jakoś żyją, nie? I nawet ta kobieta zaakceptowała to drugie dziecko, że i tą partnerkę, że oni gdzieś tam mieszkają w pobliżu i się znają jakoś tam. No wiecie, że po prostu jakoś się pogodzili z tą sytuacją, nie? Bywa i tak. I może to jest lepsze, takie wyluzowanie trochę. Ja wiem, że to pewnie ciężko. W ogóle te sprawy, kurczę, z seksem związane, to ludzie bardzo serio traktują, nie? Że, no, że to są takie mega, mega ważne, że ktoś zdradził, a że tu nie ma seksu, czy coś, i tak zawsze takie mega ważne. Nie wiem, Krawiec, jakie ty masz wzorce, ale jakby mnie moja kobita puściła kantem, to nie wiem, jak mielibyśmy być razem. No, różni są ludzie właśnie i różnie ludzie do tego podchodzą. Ja rozumiem, jeśli ktoś przykłada bardzo dużą wagę do tego, w pełni to rozumiem. No, ale może, jakby to powiedział generał Jaruzelski, trzeba wybrać mniejsze zło.

No tak, właśnie chyba to zaufanie jest tutaj kluczowe, nie? Bo w ogóle ciężko się z kimś przyjaźnić, jak nie ma zaufania. Dlatego mi się ciężko na przykład kumplować z ludźmi, których posądzam o mitomanię, po których widzę, że ciągle coś zmyślają, zaczynają coraz więcej jakiś bajek opowiadać, no bo nie ma już tego zaufania. Zaufanie jest ważne i w przyjaźni, i w miłości, i w związkach, nie? Więc co by powiedział major Suchodolski o związkach? No to ogółem chodzi o to, żeby żądłem żądlić czarną szprychę, ogółem całe te, żeby właśnie żądło w ruchu było. I ogółem jakby jakaś słuchaczka chciała się ze mną spotkać na herbatkę i coś jeszcze coś, na jakieś ogółem na loda, to można do mnie napisać.

że co, że nie używać słowa facet? No facet to odpowiednikiem będzie baba, tak? Facet i baba. Bo chłop i baba, facet i facetka. Kobieta, mężczyzna. Laska, men. Koleżanka, kolo. Baba. Baba to jest z nosa. No. Tak sobie myślę, że pewnie są kobiety, którym bardziej odpowiada macho, albo przeciwieństwo macho. To nie wiem, jakie jest przeciwieństwo macho. Laluś? Ale tak naprawdę może się okazać, że w większości kobiet odpowiada ten macho. Tak jak większość facetów lubi fajną szprychę, nie? Ale niektórzy po prostu potrafią sobie się pogodzić z tym i zaakceptować, że to nie jest dla nich najważniejsze na przykład. Znaczy, może po prostu to nie jest dla nich najważniejsze, akurat ta cecha, czy jakiś tam, czy jest macho, czy ma bicki, czy ma klatę, czy ma poślady fajne, czy ma dytki, czy ma długie nogi, czy ma ten długie blond włosy, czy tam czarne, kto lubi. No, tylko są rzeczy ważniejsze, nie? No, bo co, jak będzie tylko sama chemia i sam seks, to może potem się szybko to znudzić, nie? I będzie szukanie następnego atrakcyjnego partnera. No ale jak dobre geny też, to i dzieci potem. No, to wszystko jakieś takie behawioryzmy. No, na pewno kobieta patrzy też, czy dobre geny. No, to tak instynktownie jakoś, bo... A Kuba twierdzi, że szacunek jest najważniejszy w relacji. Szacunek. No, na pewno. Zaufanie i szacunek. Tak nazwę tą audycję. Zaufanie i szacunek, czyli porady miłosne ojca krawca. Kochani, niech łono kobiety będzie dla was jak pole do uprawiania. Wasza własność i uprawiajcie to pole z miłością, tak jak kochacie swoją ziemię.

No, też można sobie zadać pytanie, czy warto na przykład na siłę jakiś związek utrzymywać. No i tutaj katolicy, chrześcijanie, czy nie wiem, jacyś inni wierzący może też, mają tam przykazane, że trzeba za wszelką cenę ratować, nie? I pytanie, czy to właśnie dobre, czy nie? Może dobre, ja nie wiem. Jak mówię, bardziej sobie tak teoretyzuję i apatia twierdzi, że absolutnie nie warto. No i ja bym się chyba przychylał bardziej ku takiej opinii. Chociaż wiadomo, że zupełnie inna sytuacja jest, jak jest dziecko, to już się inaczej patrzy, nie? Bo dla dobra dziecka i w ogóle, no to wtedy inaczej się patrzy. Ale to faktycznie chyba warto, no bo życie mamy jedno. Jak ktoś jest ateistą, to jeszcze to pod tym jednym już nic nie ma. Swoją drogą się zastanawiałem wielokrotnie, jeśli sobie tu w życiu nagrabimy, jeśli mamy złe relacje z innymi ludźmi, to co, idziemy potem do tego nieba i po pierwsze już w ogóle nie myślimy o tym, tak, że tu nabrudziliśmy, tu kogoś skrzywdziliśmy, tu ktoś przez nas popełnił samobójstwo, tu związek się rozpadł, a tamten mój partner czy partnerka poszli do piekła, to już nas w ogóle nie myślimy, tylko się cieszymy obecnością Bożą przy Bożym tronie. Leżymy i stopy całujemy. Cudowne. No, może czasami warto wcześniej zakończyć, poszukać sobie jakiegoś innej drogi, albo sobie w ogóle dać spokój. Bo właśnie, niektórym może się wydawać, że to coś już ich życie jest mniej warte, bo na przykład żyją bez partnera, tak jak ja, a ja w ogóle się tym nie przejmuję. Przestałem się już dawno temu tym przejmować i co, tak se żyję i se żyję. No, czy to jest jakiś mus, jakiś obowiązek, że ja się muszę rozmnożyć i muszę z kimś być? Może niektórzy się nie nadają na przykład do tego, albo nie czują takiej potrzeby. I co to, ganić ich za to, uważać za gorszych? Ktoś może to w ogóle odwrócić i uważać za gorszych w pewnym sensie tych, którymi targają takie jakieś tradycje i takie musy i że mają wkodowane w głowę, że trzeba i mimo, że nie czują tak bardzo takiej potrzeby, no to trzeba, bo tak trzeba, bo tak się godzi, bo co ludzie powiedzą, albo rodzice. Pieprzyć to. To jest nasze życie, mamy jedno i możemy sobie je poukładać tak, jak chcemy chyba, nie? To nie jest niczyja własność, to jest nasza własność. No, nic nie trzeba, trzeba to umrzeć. Jedyna rzecz, którą muszę, to umrzeć, a to i tak nie jest takie pewne znowu, bo może jest życie pozagrobowe. No, a mówi się, że jedyne pewne rzeczy to śmierć i podatki. No to drugie to w ogóle, to też jak pewne. Może jeszcze jak amen w pacierzu. A gówno właśnie, gówno. Także no. I też ja bym się nie przejmował jakimiś tam rzeczami. Może ktoś ma na przykład adoptowane dziecko. Może ktoś w ogóle nie może mieć dzieci. Znam też takie osoby. Czy to też... Bo to coś w nas tam nam w środku mówi, że to takie mega ważne, nie? Ale tak jak się zastanowimy i sami pomyślimy bardziej, to może się okazać, że to nie jest jakieś takie super najważniejsze wszystko, nie? No, ale niektórzy naprawdę potrafią wydać fortunę na walkę z bezpłodnością i tak dalej. Całe życie na to przeznaczają, żeby coś z tym zrobić. No, ja też na przykład, ja potrafiłbym spokojnie adoptować jakieś dziecko, gdybym miał taką potrzebę w ogóle mieć potomka i nie przeszkadzałyby mi tu jakieś więzy krwi czy coś, bo wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co jakieś tam więzi, które się tworzą przy wspólnym życiu i relacje i tak dalej, a nie to, czy to krew z krwi i tak dalej, to jest tylko chemia, biologia, są rzeczy ważniejsze i ponadto rzeczy takie jak relacje między nami, jakaś miłość, czy się szanujemy właśnie, czy sobie ufamy i wszystkie te fajne przeżycia, które ze sobą mieliśmy, jakieś wyjazdy, to co zrobiliśmy dla drugiej osoby, to jest ważne, nie? A to czy tam krew z krwi, czy coś, to takie właśnie mi się cały czas kojarzy z takim rolnikiem, który wszystko ma wtłoczone do głowy, tu mu ksiądz w kościele, a tu, bo tak dziad i pradziad. To jest taka głupota trochę, nie? Takie po prostu targają nami jakieś instynkty, których do końca nie rozumiemy, ale je po prostu ważne są, bo dziad, bo pradziad, albo tak, tu ksiądz. No co to cholera?
No, także... No, przypominam, że jak ktoś ma ochotę, to można zadzwonić, swoje zdanie wypowiedzieć. Bo to można bardzo różnie podchodzić do tego, nie? Różne rzeczy są dla nas ważne, różne mamy doświadczenia, a to doświadczenia często sprawiają, że mamy taki, a nie inny stosunek do jakiejś sprawy, nie? Bo sami czegoś doświadczyliśmy. Ktoś, kto był na przykład bity, no to będzie zupełnie inaczej patrzył na przemoc wobec tam dziecka i bicie tego dziecka. No dwojako można, bo mnie byli... I patrz, panie, ja wyrosłem na porządnego człowieka, panie, do kościoła chodzę. Sorry, że z tym kościołem, bo to zaraz się obrażą. To. Ale wiecie, o co chodzi, o takie właśnie januszostwo, nie? Albo dulszczyznę jakąś. Ja nie lubię tych cech. Zawsze mi nic w tym nie widziałem wartościowego dla życia, dla innych, dla siebie. Takie właśnie, co ludzie powiedzą, albo bo tak trzeba. Nic, co trzeba. To wytłumacz mi, człowieku, dlaczego trzeba, bo samo, bo tak trzeba, albo bo tak już jest, to są takie mądrości właśnie pana Janusza albo pani Grażyny, bo tak trza. No, nie, nic nie trzeba. W ogóle możemy sobie żyć. Wiele osób żyje w bardzo oryginalny sposób, w jakichś związkach, w jakichś trójkątach, albo właśnie sobie dziecko z Afryki weźmie, albo coś, i są szczęśliwi, i mogą być bardziej szczęśliwi, albo w ogóle bezdzietni i są szczęśliwi, bo mają inny sposób na życie, jakieś pasje, gdzieś tam sobie jeżdżą. Kurczę, czy to mamy jeden schemat, jeden szablon? Zupełnie nie. Nie ma żadnych nakazów. Ja stąd jestem też za ateizmem, bo ateizm nic, jak jesteśmy ateistami, nie mamy żadnych takich wtłoczonych szablonów, żadnych musów, żadnych dogmatów głupich. Dogmaty są zawsze głupie, dogmat jest zawsze głupi. Mądre są, kurczę, jakieś coś, do czego sami dojdziemy. Mam tu sygnał, że nie można się dodzwonić. Dziwne. No ale to jak nie góra do krawca, to krawiec do góry. O. Aha, dobra. Dzwonimy. Grunt, żeby być szczęśliwym, to jest najważniejsze. O to chyba chodzi w życiu, żeby znaleźć jakieś sobie szczęście, żeby się dobrze czuć, żeby nawet znaleźć coś fajnego, jak sytuacja się wydaje niezbyt ciekawa, to poszukać w tym czegoś wartościowego, tak nawet troszkę na siłę, i wtedy może znajdziemy faktycznie te rzeczy, nie? A przeciwieństwem tego jest sytuacja, w której szukamy negatywów cały czas i skupiamy się na tym, co nie wyszło, na tym, co nie fajne, na tym, co nam przeszkadza, nie? Chyba jest jakaś awaria tutaj. No, a właśnie dzwonię. No nic, to w takim razie spróbuję, dajcie mi chwilę, spróbuję zrestartować Skype'a. Może się po prostu Skype popsuł.

0: No i próbujemy znowu zadzwonić, już po restarcie. Może teraz się uda. Jeszcze moment. No i chyba się udało. Coś było ze Skype'em, nie tak? Trochę tam trzeszczy coś, ale...
1: Jestem.
0: Co?
1: Tylko tak, na komórce jestem.
0: Aha, na komórce.
1: Tak, powiedziałeś, że tutaj są jakieś trójkątne, chuje muje, dzikie węże, że są szczęśliwi. No, otóż kurwa, no nie są, tak, na ogół nie są. Właśnie widz polega na tym, że najczęściej nie są. W takich relacjach ludzie szczęśliwi. I to jest temat, który śledziłem już dawno temu, już będzie z dekada jak nic, zanim jeszcze był zaprzągnięty w walkę ideologiczną, tak jak teraz. I powiem ci, że na przykład 70-80% związków się kończy, jak tam se idą do swingers klubu na przykład, nie? Bo to teraz to jest lansowane jako coś takiego fajnego, otwartego i w ogóle. No to 70-80% związków się kończy wtedy, nie?
0: No i skąd masz takie statystyki?
1: To jeszcze wtedy pamiętam z tego, to było w Dzienniku Zachodnim, na przykład był artykuł na ten temat.
0: Ale może wiesz, może się kończą, ale dla tych ludzi nie jest to jakiś problem, bo im, dla nich ważny był seks i lubili seks i się, wiesz, kochali i im się znudziło jakoś, no nie wiem, no i może nie robią z tego dramatu i się angażują w inny jakiś związek, no nie wiem.
1: No, nie. Nie szczególnie. Generalnie ludzie są na ten, na nie z tego wszystkiego. I to nie jest nic ten, nie jest nic takiego na plus i jakieś takie dziwne relacje. Teraz jest modna ta cała poliamoria i widzieliśmy z Olą masę, kurde, tych jakichś dokumentów, jak tam się pokazuje, że wiesz, jest pretensjonalna muzyczka z gitarką, jakaś taka, albo jakiś inny ambiencik taki fajny, o, patrz, super, tutaj ona ma trzech facetów, a on ma dwie dziewczyny, nie, i razem mają dzieci, i jedno jest z jednym mężem, drugie z drugą żoną, trzecie jest z psem zrobione i w ogóle jest fajnie, super, i tak są tolerant, nie. Tylko że na każdym jednym tym wywiadzie widać, że tam jest przynajmniej co najmniej jedna osoba, która jest tak naprawdę zajebiście nieszczęśliwa, nie? I nie potrafi ukryć tego swojego nieszczęścia, nie?
0: No słuchaj, a jak są na przykład wśród nas, bo pewnie się i tacy znajdą, którzy lubią sobie partnerów zmieniać i być trochę z tą osobą, potem sobie zmienić, pobyć z kimś innym, bo traktują to jako taki swój sposób na życie i jest to dla nich jakieś urozmaicenie. Nie lubią, wiesz, się wiązać na dłużej i są szczęśliwi z tym. No to na pewno są i takie osoby. Nie
1: róbmy tego błędu, że ja tutaj mówię o jakichś ogólnych trendach i skali socjologicznej, a ty teraz próbujesz mówić o jakichś wyjątkach. No to wiesz, ja o chlebie, ty o niebie. O zupełnie innych końcach spektrum mówimy. No i co z tego? No słuchaj, są ludzie, którzy lubią mieć podłączony akumulator do jaj. To nie znaczy się, że to jest okej i mówić, że to jest w porządku, że tak, o tutaj zróbmy ten, nie miejmy problemu z fenomenem podłączenia akumulatora do jaj.
0: No ale dobra, ale to podajesz mi jakoś w oczywisty sposób złą i patologiczną sytuację i bolesną dla naszych jajek.
1: No, ale to ci mówię.
0: A ja ci mówię o sytuacji, w której ktoś jest po prostu szczęśliwy, żyjąc sobie w sposób, jakbyśmy to nazwali, rozwiązły i tak jak się to popularnie nazywa i to im daje frajdę, sobie tak żyją i może u tych ludzi też z czasem się to zmieni, zapragną się ustabilizować i czemu to traktować jako coś nieprawidłowego, jako jakiś, wiesz...
1: I tutaj badania pokazują, że już nawet 90% takich ludzi nie jest zdolna zrobić długiego, szczęśliwego związku i założyć rodzinę takiej.
0: Ale to nie mówimy teraz już o długim, szczęśliwym związku, bo ty przedstawiasz ten długi, szczęśliwy związek.
1: Nie, no bo ty powiedziałeś, że zachce im się, później im się odmieni i założyć się, ustabilizować. No to ci mówię, że tacy ludzie czegoś takiego nie potrafią zrobić. Nawet jeżeli chcą, to wtedy im to nie wychodzi. Z reguły. No a ja wiem.
0: No być może, no wiesz, no spoko.
1: No, ale to pamiętaj, nie, bo co innego jest trendy, jakieś tam ogólne prawidłowości, powiedzmy, a co innego są wyjątki, a i owszem, są tacy ludzie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli na przykład któryś z twoich znajomych powie, że a, albo znajoma, to ja mam taki pomysł, że się będę dupczyć na prawo i lewo, nie? To jeżeli im powiesz, okej, nie? To spoko, rób co chcesz, nie? To możesz im w większości wypadków takiej osobie wyświadczysz niedźwiedzią przysługę.
0: Aha, może.
1: Po prostu, o to chodzi. Większość ludzi nie jest do czegoś takiego zdolna. Ja już pomijam kwestię tego, że na przykład jakaś poligamia w prosty sposób prowadzi do wojen. To jest też naukowo udowodnione, że te wszystkie społeczeństwa, w których jest poligamia, z reguły właśnie tworzą takie organizacje jak Boko Haram, Al-Kaida i tak dalej, nie? To nawet nie religia jest tutaj głównym jak gdyby prowodyrem tworzenia się tych wszystkich organizacji terrorystycznych, tylko właśnie poligamia i to, że są związki inne niż tradycyjna monogamiczna rodzina. Wiadomo, że nie wszyscy są nieszczęśliwi, oczywiście, że tak, ale mówimy o trendach, o masie, a nie o tam pojedynczych i wyjątkowych przypadkach.
0: No, tutaj Grzesiek pisze, że jemu się zdarzały takie okresy, gdzie właśnie miał taki stosunek, jak wcześniej mówiłem, ale teraz mu się zmienia i stawia raczej na stałą relację. No i fajnie, i to chyba tylko się cieszyć w sumie. Znaczy, ja się cieszę, jak ktoś się cieszy, tak? Jakby Grzesiek napisał, że jest szczęśliwy w innej... No tak nie chciałem cytować. Dosłownie napisał, mi się zdarzały okresy życia, że prułem się jak stara szmata, jak stare prześcieradło. Ale już wiem, że lepsza jest zdrowa, stała relacja. Tak napisał Grzesiek. No i to, nie, no to jak najbardziej, wiesz, kciuk w górę, no, ale z drugiej strony, gdybyś mi napisał, Grzesiek, że ci odpowiada ta sytuacja, w której się dalej prujesz jak stara szmata, to bym się cieszył też, bo tak w uproszczeniu cieszę się, jak ktoś jest zadowolony, nie, i jemu się dobrze żyje, to wtedy nic mi do tego, jak on sobie żyje, nie mi oceniać. W ogóle za dużo oceniamy, nie? Mi się wydaje, że ludzie za dużo oceniają innych, a za mało samych siebie, nie? Często.
1: Nie zgodzę się. To jest część życia w społeczeństwie, ocenianie innych i wręcz przeciwnie. Jak najbardziej powinniśmy się wszyscy oceniać, bo tak naprawdę cały czas zawsze to robimy. I udawanie, że tego nie ma, to jest jakieś takie zakłamanie po prostu.
0: A co byś powiedział na przykład o facetach, którzy sobie raz na jakiś czas idą do burdelu i jednocześnie mają żonę, przed którą to ukrywają i związek i dobrze im się żyje. Mimo to.
1: Ale to teraz arbitralnie powiedzieć, no to ja równie dobrze mogę powiedzieć, że co powiesz o ludziach, którzy tam co jakiś czas chorują na raka, ale sego tam on jest niezłośliwy i sego sami wycinają i wcale nie muszą korzystać z opieki zdrowotnej. Jakiś taki, wiesz, założyłeś z dupy przykład po prostu czy ten. Otóż, na ogół takie rzeczy nie są w porządku, no. Jakoś to rzutuje na powiedzmy rodzinę, bo zakładamy, czy tam są dzieci, czy tych dzieci nie ma. To nie ma czegoś takiego, że to zawsze jest bez jakichkolwiek reakcji, no bo jeżeli facet jest w zdrowej relacji, to nie powinien mieć potrzeby chodzić na kurwę, kiedy ma żonę, no i tyle, no.
0: No to chyba dobrze o tobie świadczy, bo jest w tym jakiś szacunek dla partnerki twój, nie? Że nie zrobiłbyś czegoś takiego, bo byś się z tym źle czuł sam, tak? I byś się źle czuł, że jesteś nie w porządku wobec partnerki, tak?
1: Przy czym ja zaznaczę, że to nie jest tak, że tutaj jestem jakimś takim...
0: Że ja nie chodzę do burdelu.
1: Nie o to chodzi. Że ja kompletnie i do końca po prostu przekreślam możliwości takie, że niektórzy faktycznie są w stanie żyć w jakichś dziwnych konfiguracjach. Jasne. Może tak być. Może być, że na przykład żona przestała tam być jakaś z przyczyn technicznych jakaś się stała nie może już robić tego i owego, nie? I wtedy ona mówi, stary, nie ma problemu, znajdźcie kochankę, nie? Albo idź na dziwki, albo coś tam, nie? I jeżeli się zdarzy taki przypadek, że oni są w stanie normalnie funkcjonować, nie ma tam jakiejś zazdrości czy czegoś, no to kurde, powodzenia, nie? Wygraliście w totka. Ale mam świadomość tego, że w większości wypadków coś takiego by się skończyło tragicznie źle.
0: No, przypomina mi się odcinek Ricka i Mortiego, gdzie teściowie przyjechali w odwiedziny i oni mieli tam taki układ, że był z nimi Murzyn. I ten Murzyn zaspokajał tą teściową, a facetowi sprawiało frajdę, że chował się wtedy w szafie i kamerą wszystko nagrywał. I bardzo im to odpowiadało.
1: Lansowany cuckolding. Ja w ogóle coś nie pamiętam tego Skymortego, bo był jakiś pan Kubka z Pupki czy coś takiego. Ola mi go pokazuje. What? Nie wiem, co to jest. W ogóle kompletnie nie pamiętam.
0: No, jeden z najlepszych seriali animowanych, jakie widziałem. No, polecam tak, wszystkim Rick i Morty, ale bardzo popieprzona jest to kreskówka, więc pewnie nie dla wszystkich.
1: Jest przejebana, ale faktycznie jest najlepsza, rewelacyjna i nie do przecenienia. Jest fenomenalna. Chyba najlepsza w sumie teraz z tych wszystkich dla dorosłych, nie? No. A ci powiem, że śledząc te babskie fora, które zawsze tam z ramienia Oli patrzy, to jest dużym problemem jest na przykład pornografia w związkach. Ogromna ilość kobiet ma z tym problem, że faceci sobie marszczą freta do jakichś lafirent w internetach.
0: No. No to jest to też skomplikowana sprawa z tą pornografią, bo kiedyś mi się na przykład wydawało, że to nie jest żaden problem, ale skoro to faktycznie w praktyce się okazuje, że to dla ludzi jest problem, no to czemu to negować i przekonywać może na siłę, że to tylko seks ogląda i się postymuluje i że co ty masz do tego i czemu to ci przeszkadza? Skoro przeszkadza i skoro jest problemem i skoro mówi się, że potrafi to zniszczyć związki, bo ludzie wtedy, wiesz, zaczynają od siebie oczekiwać Bóg wie czego, tak? I zaczynają myśleć, że to tak musi być, że tak musi wyglądać seks, jak w pornolu. W głębi siebie wcale tego tak bardzo nie chcą, tylko wydaje mi się, że to jest taki standard, który trzeba spełnić i że oni uprawiając seks jakoś tam po ciemku i po bożemu, to że są jacyś gorsi, tak? I że w ogóle są jacyś nie na czasie i coś. Takie, no więc jest to w tym coś takiego diabelskiego trochę, nie? Takiego szatańskiego.
1: Nawet już nie o to chodzi, wiesz, to jest... Z racji tego, że pornografia jest w tym całym konflikcie ideologicznym, zarówno nieufnie na nią spogląda i lewa strona, jak i prawa, mimo że tam poszczególne odnogi tej prawej i lewej strony mają jakieś tam romanse i niektóre typy porno lubią i tak dalej, bo tu niby wolność, więc jak zakazywać jednej strony, a z drugiej strony przecież sex workerki i w ogóle tam peace, love and rock'n'roll, nie? Ale jest jakiś taki, ta sytuacja jest taka, że i jednej i drugiej stronie to nie pasuje i w związku z tym zrobiono względnie obiektywne badania na temat wpływu pornografii na ludzką psychikę. No i okazuje się, że podobnie jak kompulsywne granie w jakieś nowoczesne gry komputerowe przede wszystkim, to jest coś, co ci niszczy ośrodek nagrody, niszczy ci motywację, niszczy ci, tak jak powiedziałeś, już wyższe takie wyobrażenie o seksie, ale też powoduje...
0: Jak z narkotykiem, ciągle się chce więcej i w końcu przestaje działać na nas i już nie potrafimy się już zaspokoić niczym, bo...
1: No tak, w Orwilu tak miałeś właśnie, widzisz, to jest ciekawa sprawa, bo Seth MacFarlane robi Family Guy'a, głowę rodziny, kreskówkę i robi Orwil, tego Star Treka właściwego, że tak powiem, naszych czasów. I w przeciągu jednego tygodnia w jednym i drugim, w najnowszych odcinkach była kwestia uzależnienia od pornografii. I w Family Guy było tak, że ten Chris, ten syn tego Petera Griffina, jakaś dziewczyna do niego podbiła, on był nią kompletnie niezainteresowany. Czemu? Bo ma porno i tam, wiesz, rzeczy. A w tym było, że jakieś były problemy w związku tych ulubionych homoseksualnych kosmitów od Etama i koleś sobie chodził do holodecka i sobie robił fantazje seksualne. Robił sobie coraz to większe fantazje seksualne, że najpierw był jeden, jakiś był niewolnik, później była jakaś przemoc, później było, kurde, gangbangi, nie, i tak dalej, to eskalowało i były coraz to bardziej pojebane rzeczy. No i tak też właśnie ludzie mają, nie, że nie potrafią się zwykłym, w cudzysłowie, seksem zadowolić, ba, nawet, kurde, jakieś, powiedzmy, nawet jakieś zabawy w przebieranki przestają być wystarczające, nie? I wtedy z tego też właśnie, śledząc różne fora i tematy, zauważyłem, że pojawia się jakaś opcja właśnie z tym swingers klubem czy coś. Pamiętam, że gdzieś tam czytałem, jakaś dziewczyna narzekała, że chłopak ją cały czas na swingers klub naciągał. To trwało 2 lata, w końcu się zgodziła, poszła z nim do tego swingers klubu, wzięli tam jakiegoś typa, no i wiesz, ten ją tam masuje, że tutaj tego, nie, ten do niej przychodzi ze starczącą pałą i ona mu zaczyna ten robić dobrze, nie? I co się okazało, że facet po prostu tam dostał kurwicę nagle, nie? Jak zobaczył to już w praktyce, jak to wygląda, to już go chuj strzelił, nie? I cały związek się rozpierdolił, nie? Kiedy ten facet wydawało mu się, że był o krok od szczęścia i w ogóle spełnienia swojej fantazji erotycznej, a tu dupa, nie? Sam też znałem taki przypadek i że tak powiem in vivo, nie? Poznałem dziewczynę, która tak związek straciła, bo też mieli taką długi związek, kupę lat i nagle stwierdził, nie, to sobie kogoś weźmiemy i zrobimy sobie trójkącik. No i ciula, i dupa, nie? I wszystko w szlak trafił. Zamiast sobie zrewitalizować związek i po dodaniu pikanterii, wszystko się rozpieprzyło, no.
0: No ale też wydaje mi się, że oprócz tego, że jest ten czynnik właśnie polegający na tym, że budujemy naszą seksualność na podstawie doświadczeń i oglądanego porno i tyle, i tego, jak często ten seks uprawialiśmy z iloma osobami, partnerami i tak dalej, to jeszcze jest po prostu jakiś taki czynnik wynikający z naszych predyspozycji jakichś psychofizycznych. No i jesteśmy różni, nie? I mamy różną żywiołowość, temperament i różną pewnie ilość testosteronu i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to są dwie różne sprawy i ktoś może być bardziej seksualny, a ktoś mniej, nie?
1: Czy wiesz, no tutaj wchodzimy w tryby tego, tych popędów i wszystkiego i jakiejś takiej prymitywnej seksualności, a tej seksualności, na którą jest nałożony kaganiec kultury, powiedzmy, naszej i różnie na to można spojrzeć, bo no wiesz, to jest kwestia psychologii ewolucyjnej, nie? I to jest nauka trochę opacznie rozumiana, bo teoretycznie można uznać kogoś, kto tam wyruchał pierdylion labadziart za jakiś wielki sukces ewolucyjny, nie? Czyli powiedzmy taki Genghis Khan, nie? Jest wielkim sukcesem ewolucyjnym, bo to jest koleś, który prawdopodobnie chyba najwięcej kobiet w historii ludzkości wydymał, jak tam zrobiono

0: związane z tą bardziej duchową sferą, o tą, z tą sferą, wiesz, komunikacji, właśnie szacunek, oparcie w drugiej osobie, coś o takich sprawach, może coś jeszcze powiesz?
1: Co ci powiem, fajnie było mojego dobrego znajomego zobaczyć, jak sobie znalazł po rozpadzie długiego związku i fazie takiego trochę haratania się z jakimiś labadziarami różnymi. Znalazł sobie kobietę, która była wypatrzona nie pod względem wyglądu, ale pod względem zainteresowań, temperamentu i sposobu myślenia. No, naprawdę, super było tych ludzi widzieć razem, nie? Było widać, że są do siebie dopasowani, że coś z tego będzie. Ja zresztą też na tej samej zasadzie kobietę sobie znalazłem, bo nie szukałem na żadnych Tinderach, gównach, tylko szukałem pod względem zainteresowań właśnie, nie? I charakteru.
0: W bibliotece.
1: No takiej współczesnej, czyli Finwebie, tak.
0: No w sumie trochę tak to wygląda. I ludzie się tak czasami śmieją z tego, nie, że w bibliotece poznał, a to może być właśnie jedna z fajniejszych sposobów, bo raz, że wiesz, że druga osoba jest na poziomie jakimś już, że nie jest to osoba, która poszła w tym celu, tak jak na dyskotekę pewnie niektórzy idą, żeby właśnie sobie tam kogoś poznać, to wiadomo, że ktoś będzie bardziej mu zależało pewnie na tym, na seksie, wiesz, na przygodzie jakiejś, na przygodzie miłosnej, która się szybko skończy, no to tak samo to miejsce sugeruje, nie? Coś też. A jakbym tak się coś podpytał ciebie, jak ty myślisz, czemu w ogóle ludzie się łączą w pary? Jakbyś to miał jakoś zdefiniować.
1: W pary, w sensie ten taki model monogamiczny, który jest jeszcze jakoś jako tako popularny. Czy to kulturowo jest jak najbardziej narzucone, bo ten nie sądzę, żebyśmy byli faktycznie naturalnie tacy jacyś monogamiczni, ale to dobrze, nie? Bo właśnie ta kultura tak naprawdę to też jest część naszej biologii, nie? To się z niczego nie wzięło.
0: Może coś ze swojej strony powiesz, jak to w twoim przypadku? Czy po prostu czułeś się samotny? Czy w końcu chciałeś z kimś być, bo czułeś taką potrzebę, że chcesz z kimś mieszkać, bo to fajnie, można dzielić się swoimi problemami i radościami, czy bardziej coś tam w tobie tak, wiesz, drzemało w stylu, że bo tak trzeba, no bo jak to tak bez baby? Co najsilniej w to tobą kierowało?
1: Znaczy, powiem ci tak, doświadczenie i świadomość tego, że jak mam kobietę, to jestem bardziej życiowo poukładany. Bo gdyby nie to, to bym skończył w piwnicy. No, więc po prostu ja wiem, wola ucieczki przed samozniszczeniem.
0: No, to ciekawe.
1: No, myślę, że to była taka najważniejsza rzecz, że stwierdziłem, a chuj, nie? To trzeba będzie z tej strony zadziałać.
0: No, ale potem oczywiście znalazły się w tym różne inne fajne rzeczy, nie? Jak już się stało, nie?
1: No tak, tak, no wiesz, no nie ma ten, czy ja nie miałem jakichś problemów z tym, z kobietami, że tak powiem, czy coś, nie byłem typem takiego pełnoprawnego piwniczaka, zresztą ja kurwa chyba nigdy niczym nie byłem w życiu pełnoprawnym, zawsze byłem jakimś wieloklasowcem, kurwy nędzy, no ani metalem, ani niczym, no ale to ma swoje plusy i swoje minusy, takie podejście, więc wiedziałem, czego szukam, że tak powiem, o. Byłem nauczony poprzednimi związkami i wiedziałem dokładnie, czego szukam i dokładnie to znalazłem. Tu akurat miałem szczęście.
0: A jak myślisz, dlaczego się rozpadają najczęściej związki? Tak statystycznie. Lubisz się powoływać na statystykę, to może tak statystycznie mi powiesz, dlaczego najczęściej się rozpadają, twoim zdaniem?
1: Nie, dlatego, że ludzie nad nimi nie pracują i się od siebie oddalają. Tak szeroko pojęte to jest, ale przede wszystkim dużo jest związków, które powstają na zasadzie, bo tak trzeba. Grzesiek napisał pieniądze, no to też jest ciekawa sprawa, ale dużo jest związków, które powstają na zasadzie, bo tak trzeba. Bo jest presja mamy, kiedy ty się hajtniesz, bo co ja będę w życiu robił, bo właśnie pieniądze, bo samemu to jakoś się nie utrzyma, ludzie ze sobą nie rozmawiają, pojawiają się rzeczy takie, że na przykład, nie wiem, ta kobieta dostaje od pieluszkowego zapalenia opon mózgowych, albo tego faceta dziecko wkurwia, no generalnie w takim jedyny wspólny mianownik, jaki w tym jest moim zdaniem, to jest właśnie brak rozmowy na temat problemów, szczerej rozmowy.
0: Czyli warto rozmawiać, jak mawia Pospieszalski.
1: no, na takiego starego

0: Warkusa, to wiesz, to warto, że tego doszedł. Bo ja tam słyszałem, że on lubił kiedyś sobie nieźle przygrzeć. To i owo.
1: Tak sobie myślę nad tymi, nad różnicami między mężczyzną a kobietą i może to jest poszukiwanie jakiejś cząstki, której nam brakuje, żeby się z nią w jakiś sposób złączyć. Czyli wiesz, jakiś stereotypowy facet, twardziel, powiedzmy, szuka w sobie trochę jakiejś, wiesz, delikatności, nie znajduje jej, ale wie, że może to coś mieć, jakąś, wiesz, wrażliwość, jakąś delikatność, to, co przypisujemy kobietom, że może tego doświadczyć poprzez związek z drugą osobą, nie? Wiesz, o co mi chodzi?
0: No, tak, ale to też trochę jest, wydaje mi się, że kulturowe właśnie i jakiś taki tej połówki jabłek tego mitu pokłosie, że tak powiem, że się będziemy uzupełniać. Chociaż wiesz, no akurat w moim wypadku mogę powiedzieć, że tu działa jakaś taka synergia, że 2 plus 2 jest 5, nie?
1: Bo wiesz, nawet jakiś taki dresiarz, on też chce się w pewnym momencie do kogoś przytulić, ale on się nie ma, to jest jedyna możliwość dla niego, żeby się przytulić do żony albo do dziecka, nie? No i on tego jakoś tam potrzebuje, tego nigdy nie miał, bo zawsze w drugą stronę był, lał się po mordach, był agresywny, ale w końcu gdzieś tam mu tego w głębi duszy brakuje, nie? I może to zaznać właśnie od partnerki, nie? I potem, wiesz, dziecko.
0: Ty, Monia, ale ja cię kurwa kocham, no jak chuj.
1: No. Krycha, ty kurwa, ja cię kocham. Krzyknął dresiarz pod oknem.
0: Znam taki przypadek, jak koleś zadeklarował dziewczynie miłość, ja cię kocham cię jak ciul. Także ten. Różnie bywa.
1: Anonim pisze, można fotografować stópki. To widzicie, każdym coś innego tam kieruje. Może dla kogoś fotografowanie stópek jest akurat takim bodźcem silnym. A powiedz, które jakby części kobiety ci się podobają? Piersi, pośladki, stopy,
0: Jezus,
1: włosy.
0: Maria, no takie gadki jak na tym. No nie jestem ten.
1: Się podnieciłem.
0: Oryginalny. Ja wiem, tym bardziej niepokoi mnie to, że wiem, że wiesz, jak ona wygląda.
1: Ja na moment zniknę, na 2 minuty.
0: Pozwolisz, że tak sobie to zachowam dla siebie. Klasycznie, ja tu nie mam żadnych jakichś dziwnych tych, jak większość, że tak powiem.
1: Klasycznie.
0: No.
1: Czyli wszystko pewnie po trochu. To jest chyba klasycznie, co?
0: Ale ja już to kiedyś mówiłem, że mam taką kobietę, jaką bym chciał i co ci mam powiedzieć, no. Ekstrapoluj sobie.
1: No bo na przykład fetysz to jest, kiedy przywiązujemy dużo większą wagę do jakiejś określonej części ciała, nie? Niż do innych. To wtedy mówi się o fetyszyzmie, tak?
0: Ja już nie pamiętam, o co tam chodzi, bo to nie musi być koniecznie część ciała. To jest jakaś taka grubsza
1: sytuacja
0: sprawa.
1: Na przykład. No, też
0: może być, dokładnie.
1: O, Apatia pisze, dłonie. Ja mam bardzo ładne dłonie.
0: O, szlafrok, to jest dobra sprawa. Szczególnie taki cienki, nie taki długi. No.
1: Ja mam właśnie długie palce i dłonie. Tylko, że pytaj mierzowi się podobają, to nie. To mam krótkie.
0: Widzę, że masz ciężkie rozkminy, normalnie się zrobisz głodne. Ciebie by trzeba wyswatać. Chciałem to kiedyś zrobić, to nie chciałeś.
1: Dobra, to dajmy szansę innym.
0: No, właśnie, dokładnie. Ale swoją drogą tak, jakby się ktoś inny tutaj przytegował, to ten. Aha, bo chciałem ci jeszcze się zadeklarować, że to też taka rzecz, która związek ucementował. Obejrzeliśmy z Olą pierwszy raz na żywo Patostreama wczoraj.
1: O proszę, jak wrażenie?
0: I to był taki entry-levelowy Patostream, bo to był Suchodolski i Kononowicz. No.
1: Oni są nie do podrobienia, to w sumie dobrze trafiłeś, bo to są.
0: Ola to tam oryginalne. Umiała po prostu jak Kononowicz się dłuba w nosie. A powiedz mi, on w ogóle pije alkohol? Jara fajki Kononowicz tam. Czy tylko jest tak styca, taki ciunięty?
2: Szanowni Państwo, kochani moi, ja wielokrotnie powtarzałem, że ja nie piję od maleńkości.
0: No właśnie. Kozy Boże wycierał, dokładnie.
1: Jak ostatnio major zniknął gdzieś do domu, nie wrócił, to znowu był szloch Boży.
2: Gdzie on jest? Nie ma go! Nie wrócił! Jest moje imię!
0: Ja, i widzisz, że to jest związek. To jest miłość.
1: To jest miłość prawdziwa, no.
0: Właśnie, a Konon widział tego majora, jak spał, czy nie?
1: No, przychodziły potem takie donaty od telewidzów sugerujące, że jak major spał, to Konon całował majora w usta, a nawet mu jeździł czymś po twarzy. Już nie powiem czym. To...
0: Wy stare pedały. Trzeba tam donata wysłać jakiegoś ten o odpowiedniej porze, żeby na usta radio chodzili.
1: A ostatnio tam, znowu wiesz, przyszedł jakiś donate. Przyznać się, kto to wysłał.
0: Ja się nosiłem z takim zamiarem, ale tego nie zrobiliśmy. Bo mówię, kurde, to tak trzeba w lepszej godzinie wycelować, nie? I myślałem, że zrobimy tak, że będzie 4 złote będzie donate, a przedtem ostatnie słowo przed kwotą będzie 40 i on będzie myślał, że 44 złote.
1: No, to już oklepany żart. Często tak robią i myślę, że nawet Konanowicza i Majora, którzy łykają dosłownie wszystko, to już nawet na to nie nabierzesz.
0: Kurwa, faktycznie wy, kurwy, pedały jebane, chuje, w dupę celowane 3 złote. Tak, dziękujemy za donate, dziękujemy.
1: No i nawyzywaj ich, nawyzywaj, a na końcu, że nocne radio, to może w końcu skapują, że to nocne, bo ciągle jakoś to nie wychodzi, oni tam się dziwują, co, Radio 5, co, to nie ma tam takiego w Białymstoku, co chodzi, albo no trzeba to jakoś zrobić tak, żeby w końcu zatrybiło.
0: Nie wiem, jaki ten donate był wczoraj, ale to, zawsze mnie właśnie fascynowało to, jak wyglądają związki takich fenomenalnie głupich ludzi. I one często funkcjonują przez lata i to bardzo dobrze.
1: No, bo jak coś jest proste, to ciężko to zepsuć czasami, nie?
0: No chyba tak to działa, no chyba to jest ta tajemnica sukcesu. No, naprawdę. No
1: to twórz taki właśnie prosty związek. Przyjdziesz do domu, gdzie kotlet miał? Dzisiaj kotleciki. Dobre. A małżonka powie, ty tylko byś żar i żar. A ty powie, bo ja lubię żreć. No i tak będziecie sobie rozmawiać. Włącz telewizornie, zobaczymy, co tam w wiadomościach.
0: Dużo się chłopie nie pomylił. W krócie rzeczy to wiesz, to trochę tak to wygląda. Więc może faktycznie w tym jest jakoś tam. Może, bo my faktycznie jesteśmy prosi. O, właśnie, spędzanie ze sobą czasu, to jest kluczowa rzecz. Ludzie tego nie robią, nie? Nie spędzają ze sobą jakoś razem czasu. I to też jest kolejna rzecz, która ten wszystko rozpierdziela. No, także tak jest. Major spędza z Kononem czas i jakiś związek jest fenomenalny.
1: Zabiera go na obiadki Boże czasami. Ale oni się faktycznie tak kłócą jak stare, dobre małżeństwo, nie?
0: No, kurde, ja nie wiem, nie jestem, mówię ci, pierwszy raz widziałem dopiero ten, jak to wygląda na żywo. I oczywiście tak rozumiem cię, krawiec, bo tak mnie kurewsko zdeprymowało, że oni 300 chyba w godzinę po prostu za kompletnie nierobienie niczego dostali.
1: Albo i więcej często jest.
0: No... Żeby tam jeszcze jakieś dymy były, nic, nie? Po prostu siedzieli i dziękowali tylko za donate.
1: No, siedzą, żrą i wiesz, to, jak już to jest szczyt wszystkiego, jak testują, nie? Że o, ja tu sobie tosty zrobiłem z szyneczką i położyłem jeszcze ser i bardzo ogółem dobre. I teraz będę jadł. I do tej japy, tak wiesz, do kamery, wiesz, ładuję.
0: Nie wiem, nie pojmuję i to mnie po prostu zwyczajnie przerasta. A, co do związków, to przypomina mi się przecież ta historia tej instamatki, o której już wielokrotnie wspominałem, nie? No, to była gruba jazda dopiero. Gdzie tam były jakieś rzeczy, zaczynało się od tego, że on jej naściemniał, że jest bogaty, znalazł ją na portalu, gdzie golddiggerki są, nie? I szukają bogatych facetów. Później się okazało, że aż taki dziany nie jest, a ona narzekała, że czemu nie ma torebki Diora i czegoś. Tam jakoś dziecka, z którego też tam zrobili, to nienawidziła wręcz. A skończyło się na tym, że nasze łapie się z nim, kurde, ruchała, nie? Po prostu kompletna patologia.
1: No, a jak chcecie tu patologię jakąś zrobić, to też możecie mi wysłać jakiegoś obraźliwego donata. Cały czas są włączone ostatnio donaty, Boże, jak nadaję, i cisza, dawno nie słyszałem Iwony, strasznie mnie ciekawi, co tam u Iwony. To jest moja miłość, Iwona.
0: Właśnie. Dobra, Iwona, ja zmykam. Przypuszczam, że Kuba chciał chyba dzwonić, tak wnioskuję z jednego z poprzednich wpisów. Miło by było kogoś innego usłyszeć, kto się wypowiada o związkach, bo ja to się czuję już trochę jak ekshibicjonista w tej materii, szczerze powiedziawszy. No.
1: No i no dobrze, takie radio, że tu się dzielimy swoimi jakimiś rzeczami z życia. No. No to i za to ci dziękuję bardzo, że się odważyłeś coś nam tu uchylić, rąbka tajemnicy.
0: No. Dziękuję z Panem Bogiem.
1: Cześć, cześć.
0: Hej.
1: No, może faktycznie Kuba zadzwoni, poczekamy chwilkę i może coś powie, jak on to widzi, jak to u niego jest.

0: No, Kuba chyba jednak się zajął już czymś innym. Być może nie mógł się dodzwonić, jak akurat Skype tutaj był. Nie działał tak jak trzeba. Albo już się gdzieś położył i sobie odpoczywa. No trudno, może następnym razem. Albo jeszcze zadzwoni. Wy też możecie. Trzeba sobie dodać, przypominam, Nocne Radio do listy znajomych na Skype'ie i można śmiało dzwonić. Może ktoś nowy się odważy w końcu. Mamy trochę nowych słuchaczy. To naprawdę nie jest nic strasznego. Ja zresztą ulgowo traktuję. O, i jednak się udało. Jest i on, jest Kuba. Witam cię serdecznie.
1: Hej, słychać mnie?
0: Trochę tak przytłumiony jakby głos.
1: Sorry, a teraz? Trochę lepiej?
0: No, całkiem dobrze.
1: Okej. Sorry, piwo sobie nalewałem, panowie. I tak.
0: No, wieczorowa pora to dobry czas właśnie, weekend, żeby sobie piwko strzelić. No i co powiesz, jak to jest u ciebie? Masz jakieś przemyślenia tutaj, może coś dodasz, może uzupełnisz, może z czymś się nie zgodzisz, może masz jakąś receptę na sukces, może powiesz, czemu twoim zdaniem się związki rozpadają. Co nam powiesz?
1: Ja recepty to miałem, jak miałem 25 lat, miałem wszystkie recepty i wiedziałem już wszystko. Dzisiaj nie wiem nic. Miałem 35, to już tak troszeczkę zaczynałem zwalniać, a dzisiaj to już naprawdę coraz mniej wiem. A miałem nadzieję, że jakaś kobieta zadzwoni. Kurde, ty też.
0: No,
1: tak nam się marzy. A są na czacie, słuchajcie. Ja wiem, że Floki Wiki jest w pracy, no to jej wybaczymy. Ale słuchajcie, no, czy ja zawsze muszę za kobietę w radiu robić?
0: Czekaj,
2: Ja mogę za kobietę robić dzisiaj.
1: Ale my z Krawcem czasami się zmieniamy, powiem wam. To już tutaj by zbulwersowała ta perwersja pewnie Zenona naszego, który podawał straszne statystyki. Słuchajcie, te statystyki to nieprawdziwe, naprawdę. Nie wszyscy mają ochotę na jakieś tam patologie. Związki nie kręcą się, nie wiem, w 90% wokół seksu, tak jak ta poprzednia rozmowa. Wręcz odwrotnie. Fajnie, że w pewnym momencie troszeczkę próbowałeś to skorygować.
2: No, dobrze to bardziej... mówisz, dobrze mówisz, skarbie. Dobrze mówisz właśnie.
1: Przytulić cię. Jeszcze sobie tylko czata włączam, bo czasami lubię popatrzeć, jak z wami rozmawiamy, co się dzieje. Taki troszeczkę jestem skojarzony. Ale tak jak mówię, no, warto być interesującym na przykład. To mi się podoba. Wiecie?
3: Warto mieć interesującą powłokę z wierzchnią.
1: Znaczy ogólnie, nie? Te rączki twoje są tak interesujące, Krawiec.
0: Śliczne.
1: Stópki twoje. Stópki, jak ktoś tutaj wspominał już. W ogóle, a widzieliście Krawca nos? Oh my gosh, ale ma nohala.
0: A uszy jakie?
1: Uchi ma fajne, ale takie wiecie, trochę nie, wczorajsze. A tak zupełnie na serio, to mówię, między tymi głupotami próbuję coś na serio też wrzucić, to warto się zmieniać, nie? Nie warto być nudnym i ciągle po prostu pracować nad relacją. To u mnie działa. A też co działa, no już wspominałem, brzmi bardzo żałośnie w ustach Krawca, jak on to wypowiedział, ten szacunek, ale... I znowu tutaj będę brzmiał jak jakiś buc i wszyscy mi zarzucą antypolskość. Powiem wam, że to taka jedna cecha, z której ja się musiałem leczyć i teraz weźcie głęboki oddech, czyli on też spieprzony, tak, może jestem dalej spieprzony. Chodzi o to, że zauważyłem, że w Polsce w pewnym momencie nauczyłem się łatwo nie szanować ludzi i to też można było bardzo łatwo do związku przenieść, tak, takie łatwe nieszanowanie. Na przykład jak ta, nie wiem, ta pizda w komentarzach, czy ja lubię Zenona, ale też czasami cytat tutaj, kurwicy dostał, chuj go strzelił i związek się rozpierdolił. No tak mówić to jest trochę, wiecie, hardcore, nie? Tak wiesz, nawet cytując to mi po prostu jest, po prostu ten szacunek, czy to w relacji, czy to w rozmowie, czy to w tym, że... pocisz się, nie wiem, robiąc to radio, a ktoś, nie wiem, przyjdzie z zewnątrz i ci da tutaj, nie wiem, dobrą radę, a przy okazji jeszcze tak opieprzy, że ja po prostu, no wiesz, nie? Ja się niekomfortowo czasem czuję, jak słucham czasami dzwoniących do ciebie. No, no i to się przekłada też do tego następnego wymiaru tych relacji, nie? Że jak się idzie z takimi buciorami, nie? Gdzieś I tu nie chodzi, że na salony, tylko na zwykły dywan, nie? Nie można tak, po prostu trzeba się troszeczkę wytonować i pracować nad tym, żeby się ciągle tonować. Ja też jestem wybuchowy, mam nadmiar energii i tak dalej, ale mimo to po prostu pracuję nad tym, żeby, nie wiem, lepiej słuchać tą drugą osobę. Nie wiem, koncentrować się na jakiejś zwykłej rozmowie, na tym, jak można, nie wiem, rozwiązywać jakieś problemy razem, czy wspierać się, czy u mnie tam, wiadomo, wychowanie dzieci pochłania mnóstwo czasu, energii emocjonalnej i tak dalej, a nie po prostu porozmawialmy o następnej, nie wiem, patologii w seksie, która gdzieś tam się pojawiła w internecie. Ja nie znam ludzi, którzy, nie wiem, chodzą do jakichś tam klubów swingerskich czy coś, czyli to nie może być aż tak popularne. Nie wiem, ilu twoich przyjaciół chodzi do takich klubów, Krawiec. Nie sądzę, żeby wielu, a może się mylę.
4: Znam jednego redaktora naczelnego z jednego radia, który nawet deklarował publicznie, że bardzo lubi chodzić.
1: Ale, no, to... no właśnie o to chodzi. Wiecie, tutaj Krawiec tak w sarkazmie Zenon napisał, ale Kuby nie warto słuchać, on nic nie wie. I to jest właśnie fajne, bo mam na tyle pokory dzisiaj już, czy nadal uczę się tej pokory, że z całym szacunkiem dla człowieka, którego bardzo lubię i fajnie mi się go słucha, Etama czy tam innego, ja naprawdę nie jestem w stanie nauczać o tym. Bo to jest bardzo indywidualne, tak jak powiedziałeś. To, na co ludzie się zgadzają w relacjach, to jest po prostu ostatnia rzecz, która osoba z zewnątrz powinna wkładać w swój nos i po prostu dawać receptę, że to będzie, nie wiem, koniec świata, czy wojna, czy Al-Kaida, czy coś tam, jakieś bzdury, nie? Kompletne. Po prostu to jest bardzo indywidualne. Ja mogę jedynie powiedzieć to, co działa u mnie, nie? I tutaj już się kończy to moje nauczanie, czy mówienie to, co ty powinieneś robić, nie?
4: A ludzie to myślę, że czasami niekoniecznie w złej wierze narzucają innym jakiś styl życia, jakiś światopogląd, jakieś spojrzenie na to życie, na związek, bo wiesz, bo oni po prostu myślą tak, ja żyłem tak i u mnie mi to dało szczęście i to jest recepta na sukces, więc ja to chcę i innym nawet siłą przekazać, bo to jest dobre, ale ten ktoś nie rozumie, że dla różnych ludzi dobre są różne rzeczy i to, co dla jednego będzie grzechem, dla drugiego będzie przyjemnością i odwrotnie i różne mamy priorytety, różne wychowanie, różne temperamenty i tak dalej.
1: Pragnienia, marzenia, nie wiem, wszyscy lubią różne jedzenie, nie wiem. Ja lubię bardzo pikantne jedzenie, niektórzy nie lubią pikantnego jedzenia i ludzie mają różne outlety. Jeden lubi radio, a drugi lubi, nie wiem, na narty chodzić, a nienawidzę nart, nie wiem, po prostu to nie moja, czy tam jakieś łyżwy też, to nie moja dyscyplina, a uwielbiam ping-ponga, nie? I po prostu dopóki nie, ale mówię, powodem, dlaczego ludzie nauczają tak, czy tam mówią, że jeden styl jest lepszy od drugiego, jest to, że po prostu oni byli w jakiś tam sposób nauczani i już przechwytują to, że zamiast mówić to, co u nich działa, nie? U mnie działa ciągła ewolucja, nie? To, że staram się, żeby ta moja relacja się nie starzała. Nie wiem, żebym... Zawsze powiem wam, że bardzo pomagają w mojej relacji na przykład to, że mam jakieś inne outlety. Poza relacją także, nie? Outlety, czyli jakieś takie hobby, jakieś takie rzeczy, które robię na zewnątrz, wewnątrz, nieważne, gdzie mogę ten nadmiar swojej energii spożytkować i przyjść do tej relacji i się czymś ciekawym podzielić. I nie powiem, że tego samego oczekuję od mojej partnerki, ale też lubię się czegoś nauczyć, nie? Bo na koniec dnia warto mieć kogoś, z kimś można porozmawiać tak naprawdę. I to dla mnie działa, ale może ktoś jest po prostu zupełnie inny, no może lubi być nudny i tu już bym nie mówił, że dla wszystkich to jest taka droga, żeby mieć 300 hobby, tak jak ja, na minutę.
4: Jeszcze pewnie w związku ważne jest to, aby obie strony z siebie dawały mniej więcej tyle samo, znaczy wiesz, chodzi mi o jakąś taką żeby to było współmierne, żeby zaangażowanie było po obu stronach, bo kiepska jest sytuacja, kiedy jedna strona zaczyna być trochę taką kulą u nogi dla drugiej na przykład, nie? No to ta jedna strona się męczy po prostu coraz bardziej. No więc musi być to zaangażowanie z jednej i z drugiej strony i to jest ważne, nie? Nawet jeśli nie wszystko wychodzi, to jak jest ta praca, to druga strona też widzi, że tamten się stara. No i jak jest ta miłość, no to się wtedy bardziej wybacza różne niedoskonałości, bo widzimy, że ktoś może mu nie wychodzi, ale się stara na przykład, nie? A jak widzimy, jasne, że ktoś się nie stara, to ja tak mam, że się nie staram.
1: No tak, tak właśnie trochę zaniedbujesz ogólnie.
4: Ja to w ogóle wszystko mam w dupie.
1: Pozmywał w tym zlewie, a pozmywane w zlewie jest, czy nie? Tak spytam.
4: Co?
1: Czy w zlewie masz pozmywane?
4: Już się kończy tu czas audycji, dajmy szansę innym.
1: O to chodzi, żeby nie wykorzystywać siebie i to nie jest, żeby nie dać takiego uczucia nawet, bo to nie chodzi o to, że wiadomo, że ludzie, którzy się kochają, czy się kochali, bo to też ta miłość, bądźmy szczerzy, tam w pewnym momencie się spytałeś, dlaczego ludzie są razem w pary, bo to jest bardzo pragmatyczne, to jest bardzo użytkowe bycie w parze. Jeśli chodzi szczególnie o czy wychowywanie dzieci, czy zarządzanie, nie wiem, jakimś tam życiem domowym, jest dużo łatwiej w dwie dorosłe osoby to robić. To jedna odpowiedź. A druga, że po prostu no mi się wydaje, że jednak przynajmniej u mnie jest to tak, że fajnie mieć kogoś jeszcze, a nie tylko koncentrować się na samym sobie. Ja, mi to bardzo pomaga. U mnie to tak działa. Niektórzy lubią być tacy, wiesz, bardzo skoncentrowani na sobie i to jest okej też, nie?
4: Tutaj Zenon pisze miłość, a zakochanie, że taki temat jeszcze mu przyszedł do głowy i żałuje, że go nie poruszył. To też jest ciekawe, nie? Właśnie to zauroczenie, a kontra prawdziwa miłość. Możemy to mylić czasami pewnie, nie?
1: Absolutnie, absolutnie. Ale to też takie, wiesz, to bardziej tam jakoś może na wcześniejszych etapach. Ja tutaj już, wiesz, jest ponad 20 lat w jednym związku, czyli po prostu trochę to trwa, nie? I wiesz, dla mnie to zauroczenie, czy tam romantyzm, to już tego od dawna nie oczekuję, ale oczekuję czegoś fajnego, jakiejś fajnej relacji, że gdzieś można, nie wiem, znaleźć pewne rzeczy, które nas łączą dalej i robić ten związek interesujący. To takie właśnie jest magiczne słowo, to bycie interesującym. To przekłada się na wiele płaszczyzn. Nie tylko do tego, żeby, nie wiem, codziennie się zaskakiwać, ale żeby być jakby takim świeżym, nie? I to jest taka sztuka. Szczególnie, no mówię, jeśli jest się tak długo w relacji.
4: Popieram, to bardzo ważne, aby być świeżym.
1: No generalnie, wiecie...
4: Ja to bardzo dużą wagę do tego przykładam, żeby być świeżym.
1: Ktoś na antenie jest tutaj z nas dwóch mało świeży.
4: To idź, Kuba, zmienić koszulkę.
1: Kochany, dwa razy dziennie, misiu, minimalnie.
4: A to, bo tak o tej takiej bardziej wzniosłej stronie tutaj o związkach rozmawiamy, o duchowość, zrozumienie, szacunek i tak dalej, a ja o tą fizyczną stronę jeszcze trochę podpytuję tu ludzi, to może zdradzisz na przykład, czy w twojej tej sferze erotycznej...
1: I can't wait, już tak wiesz... Dupa mi się z tego siedziska rwie, żeby się podzielić z tobą.
4: Czy, śmiało, to może pytaj, tak bardzo delikatnie, delikatnie zapytam, czy jesteś zwolennikiem bardziej klasyki, czy lubisz sobie jakoś podkoloryzować? Tak, może
1: ja bardzo lubię, jak wszyscy są szczęśliwi. Na tym zakończę się dzieleniem. Aha.
4: No to widzicie, taki enigmatyczny, Kuba.
1: Ale nie, to nie jest właśnie, w tym się wiedzie mądrość, kochany. To nie jest, nie można być egoistą. We wszystkich sferach prawie. I po prostu i koncentrowanie się tylko na samym sobie, czy to jeśli chodzi o relacje, nie wiem, takie fizyczne, czy psychiczne, czy nie wiem, jeśli chodzi o twoje marzenia na przyszłość. Fajnie jest nawet w tych marzeniach widzieć tą drugą osobę, a nie po prostu być tym pępkiem świata. Tego się uczę i nad tym pracuję i to pomaga u mnie. Znowu, to nie jest przepis dla wszystkich. Może waszym szczęściem jest właśnie bycie samemu i to jest fajne dla mnie, ale no ja tak lubię. Jeśli nawet planuję, nie wiem, kiedyś będę szczęśliwym emerytem, to chciałbym nie być szczęśliwym emerytem z tą osobą, z którą spędziłem, nie wiem, większość swojego dorosłego życia, nie?
4: Bo chodzi o to, żeby było miło, chociaż nie każdy o tym wie. i nie każdy to rozumie.
1: Ciągła ewolucja, panowie. Zmieniać się, zmieniać się. Taki koncept na 2019 jest świetny, świetny.
4: No to naprawdę. Jak rzeka, nie? Jak woda płynie, to ten... To jest zdrowa woda, a jak jest takie jezioro, to zaczynają tam się lęgnąć glony i różne syfy.
1: Banały na przykład. Żona nie musi być karna. O tym już mówiliśmy. Albo te wszystkie przysłowia z filmów, albo jakieś stare polskie. Takie po prostu wyrzućcie to, moi drodzy, na śmieci, naprawdę. Przynajmniej dla mnie to jest piękne, żeby po prostu zastanowić się nad każdą tą świetną mądrością, która została nam przekazana.
4: Po prostu jak zakodowana. Się baby nie bije, to jej wątroba gnije.
1: To jest świetne.
4: To jest najlepsze polskie przysłowie w ogóle.
1: No i naprawdę, i ja powiem wam, że szukanie też jakichś takich odświeżeń, czy zaskakiwanie się, nie wiem, czy budowanie na tych rzeczach, które łączą, nie wiem, ja nie będę latał w jakieś, że tam podróże razem, czy coś w tym stylu, bo ja często podróżuję samemu, tak to lubię i to fajnie, że mam taką, na tyle wolności w mojej relacji, że to jest okej. Ci, którzy mnie znają bliżej, to wiedzą, że sporo podróżuję, a jeśli podróżuję w większości razem, ale też od czasu do czasu warto po prostu gdzieś udać się w podróż dalej z osobą, z którą się dzieli to pół życia, czy całe życie. Zależy, jak to długo żyje.
4: Baba z konia, chłopu lżej.
1: Dobra. Dobra, Miśki, wystarczy tego mądrzenia się. Nie ma przepisu na szczęśliwą relację, kochani, ale jest możliwość ją mieć. Powiem wam, że jestem bardzo szczęśliwy w swoim związku i się z tego bardzo, bardzo cieszę. To największy sukces. Dzieciaki i mój związek, powiem wam. Walić pieniądze, pracę, karierę, wszystko. Wszystko jest naprawdę gówno. Jeśli ktoś może być z czegoś dumny, to ja wam życzę, żebyście byli dumni właśnie z tego, z relacji ze swoim synem, córką. No i powiem wam, że z najważniejszej relacji, jaką możecie mieć, to czyli, no nie wiem, z żoną, partnerem, obojętnie, kogo tam macie, nie?
4: A co takiego fajnego jest w tym, że się ma dzieci?
1: Wiesz co, ty się zawsze dziwisz czasami. Super motywacja, jakaś taka naturalna motywacja, przynajmniej dla ludzi takich jak ja, to robienie czegoś dla siebie jest fajne, ale ja czasami mam taką wewnętrzną potrzebę, która, nie wiem, taki drive, który właśnie jest spowodowany tym, że fajnie jest, nie wiem, budować tą przyszłość czy teraźniejszość bardziej dla tych osób, które kocham, nie? Najbardziej. Mhm. No. Motywacja. Fajnie. Mhm. Uściski, kochani. Trzymajcie się.
4: Dzięki za super telefon fajny. Trzymaj się,
1: Kuba. Zenon, trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich na czacie. Apatia, come on. Jest twój czas, żeby zadzwonić. Uściski.
4: Hej, hej, hej. Cześć, Kuba. Hej, hej, hej. No, dzwonisz, Apatia, dzwonisz. Nie ma wymówek. Dzisiaj nie ma wymówek. Dzisiaj ustalamy, że ja wywołuję, kto dzwoni. Proszę bardzo. Apatia dzwoni. Proszę bardzo. Czekamy. 10 sekund czekam. 9, 8. Proszę bardzo. Już przygotowany telefon. A Danusia pisze: wzajemne zaufanie, partnerstwo w małżeństwie to jest najważniejsze dla nas. Apatia ma grypę i ma głos jak krawiec. Co? Co to głupoty jakieś. Nie ma Skype'a. No tak, nie ma Skype'a. To zainstalować. Co to? To 5 minut się instaluje. Jeśli to jest jedyny problem, że faktycznie, że nie masz Skype'a, to naprawdę, to jest do przeskoczenia. To jest do przeskoczenia. A przydałby się kobiecy głos tutaj. I wszyscy by się ucieszyli. I powtarzam, nie ma co się wstydzić, bo to jest dosyć małe grono tutaj kameralne. Znamy się, na czacie często gadacie. Gadacie na czacie to co się sromacie na tej chacie. Siostro i bracie, chwacie. No. Słuchawkę chwytacie, nocne radio na Skype'ie wybieracie i dzwoniacie. No.
5: Panie, gdzie jest spodzie? Cezarku, bo sami koniec, nie? Karwaty, kurwo, koniec. Dzięki ci za wszystko. I ty chuj strzelił kapcie ryj. Garbata mango. Chcę zjeść. Przeżyj się, później jadę i nie wracam. Tą goła nie ma cysku, kurwo. Grudzu twoje kurwy mają. Kurwo, zajebany chuju. Ma danie cię wyjebać, kurwo. Pan doprychany. Tak, Jurej, jesteś kozak? To zobaczymy, gdzie kurwa pójdziesz mieszkać. Już się uchyka. Bo śmierdzi! Kurwa. Kurwa, Boże. Czy tymi tyle są nie kurwami? Rozłóż to wszystko od kabli.
6: Nie.
5: Nie? Rozłóż się pan. Majtek, trzeba pamięć, co się kurwie, Majtek. Się ruchamy. Nie robą. Chuj się pan, kurwa. Zjeść, wyjeżdżam i mam wyjebane. Tak robisz, kurwo. Od kiedy mówiłam elektryka? No nie. On ma to. Jadę i nie wracam. Nie, no. No, panie dziennikarze. No i kurwie żyć.
7: Chodź do mnie.
8: Czego chcesz?
7: Do mnie.
8: Pogodamy.
7: Chodź do mnie.

0: Nocne radio nadaje Krawiec, audycja luźne, gadki na spontanie. No ale w rezultacie mało spontanicznie to wyszło, bo niewiele jest improwizacji tutaj. To znaczy jest jak zwykle u mnie dużo improwizacji, ale trochę tak inaczej, bo jest temat. I może to nie jest zły pomysł, aby nawet te luźniejsze audycje miały jakiś temat przewodni. No bo ile można tak skakać z tematu na temat i robić jajca, a czasami sobie fajnie pogadać o jakichś poważniejszych sprawach, no nie? Także, no i tu mi się kartka skończyła, bo z kartki przeczytałem, tak żeby brzmiało, że mówię. No, a jak komuś doskwierają pieniądze, szczęścia nie dają, to ja chętnie przyjmę. Wszelkie dowody miłości w biletach Narodowego Banku Polskiego. Może jakiś donate mi tu jeszcze wpadnie. Na przykład Krawiec, ty głupi chuju, pierdolisz jak potłuczony, słuchać się nie da, fuck you, 3 złote. Coś takiego, możecie mi wysłać, to wtedy będzie śmiesznie. No, jaki dzisiaj temat audycji? To już chyba jaki był temat audycji, a nie jest, bo się już kończy audycja. Związki. Nie wiem, co jeszcze tu można powiedzieć. Już dużo zostało powiedziane. Można jeszcze, nie wiem, jak uratować na przykład związek, kiedy coś tam się bardzo już nie układa. To jak ratować? No było już o tym, że rozmowa bardzo dużo załatwia i takie szczere porozmawianie od serca, nie? Nie ukrywanie, nie kiszenie tego w sobie. Ale można użyć jakichś może trików, na przykład, nie wiem, facetowi wejść na ambicje, to jest coś, co faceta może ruszyć, nie? Trochę mu wejść na ambicje, tak, słuchacza mamy na antenie, witam, o zdrowie pytam.
1: No halo, cześć Krawiec.
0: Kto się do nas dodzwonił?
1: Grzymisław, dzwonię pierwszy raz, tak deklarowałeś, że będziesz wyrozumiały dla nowych słuchaczy, którzy pierwszy raz dzwonią, także liczę troszkę na tą wyrozumiałość.
0: To czekaj, muszę znaleźć oklaski, gdzie ja tu miałem oklaski, dżingiel z oklaskami. To nie to, kurczę, to lasery, to nie to, o, są, cicho. Oklaski! No, słuchaj, no, to gratuluję odwagi, bo to wymaga troszeczkę przełamania się pewnego, jak się pierwszy raz dzwoni, no ale to super.
1: No, troszkę stresik jest, nie ukrywam.
0: Także witamy Grzymisława. No i co powiesz ciekawego o związkach, bo domyślam się, że w tym temacie coś.
1: Tak, jasne, no generalnie przysłuchuję się audycji w sumie od początku. No i wydaje mi się, że temat związków jest no, cholernie skomplikowany, tak? To tutaj, jeżeli chodzi o tych dzwoniących, którzy tutaj rozmawiali z tobą, to wydaje mi się, że tak troszeczkę płytko ten temat potraktowali, tak? Czyli, że no okej, trzeba tak naprawdę z sobą rozmawiać, będzie wszystko dobrze, trzeba starać się siebie nawzajem rozumieć, ale tak... Ja akurat osobiście mam, można powiedzieć, ostatnimi czasy żyję taką historią, która dzieje się, która dotyczy moich bliskich znajomych. Sytuacja tam jest mniej więcej taka, że długoletni związek, kilkunastoletni, gdzie są również małe dzieci, no tak naprawdę z dnia na dzień się rozpadł, tak? I wydawałoby się, że no, że to byli ludzie, którzy się rozumieją. Oczywiście każdy z nich tam miał jakieś problemy, każdy, no jakby nikt nie był doskonały. No ale się ten związek rozpadł i jeżeli teraz tak patrzę z perspektywy na to, dlaczego tak się stało i czy w ogóle była szansa na to, żeby więcej rozmawiać, to być może by się to nie stało, no to niestety dochodzę do smutnego wniosku, że no tak by nie było. Z tego względu, że no jedna strona po prostu no całkowicie zmieniła postrzeganie tego, jakby postrzeganie samego siebie i postrzeganie tego, jakie ma cele w życiu. No i w tym momencie już żadnych szans nie ma tak naprawdę, żeby to odbudować. Także takie, takie moje przemyślenie. Natomiast co jeszcze chcę tutaj powiedzieć, bo też gdzieś tam wcześniej na samym początku zadałeś takie pytanie, dlaczego w ogóle ludzie wchodzą w związki, tak? Wydaje się, że to jest takie banalne być może pytanie, ale ja uważam, że dlaczego wchodzą? No wchodzą być może dlatego, że nie chcą być samotni, tak? I to jest być może taki banał, ale taka jest prawda, tak? Nie chcą być samotni, ale z drugiej strony, czy zawsze w takim związku można się tej samotności pozbyć? To jest dobre pytanie. No ja osobiście jestem w długoletnim związku, mam żonę, dzieci. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy w tym związku, tak? Ale no zawsze jakaś pewna sfera jest taka, która jest, no można powiedzieć, tylko moja. I do końca tej samotności pozbyć się tak nie można, pomimo tego, że no wchodzi się w ten związek po to, żeby samotnym nie być.
0: No a nie wiem, co z, nie wiem, a co wiem, z kolegami, co z koleżankami, co z rodzicami? Z rodzicami to jest chyba tak, że to może być właśnie jeden z powodów, dla których się decydujemy związać z kobietą, żeby wyjść z tego domu i żeby nam już matka i ojciec nie gderali, żeby pójść na swoje, jak to się mówi, nie?
1: No dokładnie, no też uważam, że to jest bardzo ważne i raczej jeżeli zaczyna się życie z drugą osobą, to dobrze by było to robić, powiedzmy, w pewnej izolacji od rodziców, tak? Czyli no, najlepiej nie mieszkać z rodzicami, wyprowadzić się na swoje, żyć po swojemu. To jest, uważam, bardzo, bardzo zdrowa sytuacja.
0: Najgorzej to jak teściowa się wtrąca w wychowywanie dziecka, nie? To taki właśnie typowy przykład jakiegoś takiego toksycznego układu, o którym często się mówi. Ty doświadczyłeś jakichś takich mniej fajnych rzeczy tego typu może? Bo no skoro jesteś, wiesz, w związku i dzieciaty i żonaty, jak to się mówi, to cię tu podpytam trochę też o takie rzeczy.
1: Znaczy to jest właśnie dosyć skomplikowana sytuacja z tego względu, że no cóż, mogę powiedzieć, że mam dobrą teściową, jest dobra kobieta, no ale zdrowie jest dla nas, jeżeli faktycznie, że tak powiem, no ta teściowa się zbytnio nie wtrąca w ten nasz związek i wolałbym, że tak powiem, żeby jej było mniej, no taka jest sytuacja. No i czas, no dlaczego? No dlatego, że czasami rodzi to pewne takie sytuacje, tak, no teściowa zawsze, znaczy zawsze, no przynajmniej w moim przypadku tak jest, że no chce dobrze, ale nie zawsze bierze pod uwagę to, że my też mamy prawo do swoich błędów, tak, że nie zawsze jest tak, że ona wie wszystko najlepiej. Czasami jest dobrze, żebyśmy my po prostu swoje błędy popełniali, podejmowali własne decyzje, za które jesteśmy tak naprawdę my odpowiedzialni, tak? Więc tak to wygląda. Dlatego no ja uważam, że teściowa w porządku, ale dobrze jest, jeżeli jest jej mniej niż więcej w naszym życiu.
0: Miałem takiego kolegę, który kiedyś zrobił dzieciaka dziewczynie, i szybko mu się to wszystko jakoś znudziło, wolał sobie grać w gry, wiesz, z nami i tak dalej, niż tam się zajmować tym dzieckiem. Skończyło się tak, że dziewczyna wychowywała sama. Mieszkali na jednym osiedlu i potem to było dziecko właściwie wychowywane przez babcię, co jest jakąś tam naturalną koleją rzeczy, no bo samotna matka musi coś zarabiać, jeśli się nie przelewa, tak, i na babcie spada wychowywanie i to jest trochę dramat, to jest trochę smutna sytuacja, tak, wiesz, obserwowałem, jak to dziecko się robi coraz grubsze, takie, wiesz, takie, z takiego normalnego dziecka takie coraz większe, już taki pulpet wielki, to poza tym, co to za wychowanie tak przez samą babcię, nie, jak się trafi na jakąś super babcię, to może jeszcze to jakoś wyjdzie, ale tak, to bym raczej nie wróżył tutaj sukcesów, nie.
1: No tutaj akurat moja żona pod tym względem jest super, bo jeżeli chodzi o rzeczy typu na przykład dokarmianie dzieci czy coś takiego, to ona jest bardzo konsekwentna. Staramy się dzieci karmić zdrowo i akurat nasze dzieci są takie, że żeby chciały jeść jak najwięcej i pewnie gdyby były pod opieką tylko jednej czy drugiej babci, to faktycznie przybrałyby na wadze bardzo szybko. No ale na szczęście pilnujemy tego i dzięki temu nie mamy z tym problemu.
0: A masz i córeczki, i synów, czy jak to
1: teraz? Tak, mam i znaczy mam córkę i syna.
0: To chyba taka dobra, fajna sytuacja, nie? Bo
1: fajna.
0: Mam na przykład też jednego kolegę, który bardzo chciał mieć zawsze syna, a mu się ciągle córki rodziły. I to
1: ja mam też takie sytuacje. Nawet w najbliższej rodzinie siostra mojej mamy się doczekała 4 synów.
0: No, to fajnie, bo też jakieś takie urozmaicenie i inaczej się wychowuje syna pewnie, inaczej córkę, nie?
1: Oj, tak. Oj, u mnie ta różnica jest bardzo, bardzo widoczna. Po prostu dwójka zupełnie innych dzieci. Córka, starsza córka taka bardziej jest ułożona, że tak powiem, można powiedzieć grzeczniejsza. Syn to jest tak ruchliwy, no jeszcze jest w wieku, 3 lata skończył dopiero, także jest po prostu, jest niesamowity, ma po prostu takie pomysły, takie czasami rzeczy niestworzone wymyśla i co do zabawy, i co do tego, co mówi, i po prostu olbrzymia wyobraźnia. Także no naprawdę z tego powodu no jestem bardzo, bardzo szczęśliwy.
0: A jakbyś tak spróbował na przykład krótko i zwięźle podsumować tajemnicę swojego sukcesu, no bo niewątpliwie tu mamy do czynienia z udanym związkiem, jesteś zadowolony, no to jakby to można tak krótko, wiesz, podsumować jakoś taką fajną radą na przykład, nie, dla innych, jakaś taka recepta na udany związek, twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem trzeba się nawzajem słuchać. Ja na przykład przez długi czas miałem z tym problem, żeby spróbować, jeżeli był jakiś problem, tak, żeby i na przykład, załóżmy, że był jakiś konflikt i powiedzmy, że nie podobało mi się to, co moja dziewczyna, później moja żona robiła i jakby nie akceptowałem tego, prawda, znaczy to oczywiście w drugą stronę też było, tak, ale w pewnym momencie musiałem sobie jakby uświadomić to, że to jest tak naprawdę zupełnie inna osoba, tak? Ona nie musi myśleć tak samo jak ja, nie musi robić tego, co ja, nie musi podejmować takich samych decyzji jak ja. Oczywiście mówię o takich drobnych rzeczach, nie o jakichś wielkich życiowych decyzjach. I spróbować to tak naprawdę zrozumieć, tak? Że jesteśmy tak naprawdę dwiema odrębnymi osobami, tak? I to być może jest w kontrze do tego, powiedzmy, do takiego potocznego rozumienia związku czy małżeństwa jako, powiedzmy, jednej osoby w dwóch ciałach czy coś takiego, czy jakiejś jedności, prawda? Ja to postrzegam właśnie z zupełnie innej strony, tak? Że powinniśmy akceptować swoje odrębności, powinniśmy szukać tak naprawdę tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, ale jednocześnie te różnice w sobie rozumieć. Rozumieć i próbować, czy może nie próbować, jakby nie dopuszczać do tego, żeby te różnice powodowały między nami jakieś nieporozumienia, żebyśmy no, nie dążyli do tego, żeby się nawzajem ranić, tak? Tylko żeby się rozumieć. Może tak to chaotycznie brzmi, ale tak teraz też myślę o tym faktycznie, jak to u mnie jest, ale tak bym to właśnie chyba podsumował, tak? Że przede wszystkim rozumieć te swoje różnice, bo to, co nas łączy, to już nas tak naprawdę połączyło, tak? My, no biorąc pod uwagę, że jesteśmy ze sobą już wiele, wiele lat, no to chyba jeżeli uświadomimy sobie, że nie zwariowaliśmy przez ten czas i jakby jesteśmy w stanie żyć razem i się kochać, no to to, co nas łączy, to my znamy, tak? Ale trzeba pracować nad tym tak naprawdę, co nas dzieli. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego związku.
0: No, tylko tyle i aż tyle. I to niby takie banały, nie? Ale to jedno... Ale czasem z takich prostych... Czasem ludzie sobie nie zdają sprawy z takich najprostszych rzeczy. Gdzieś tam to czują, ale wiesz, nikt może im tego nie wyartykułował, sami się nigdy tak głębiej nie zastanowili i to może być, może komuś coś podpowie, czyli rozmawiać, rozumieć drugą osobę, zaakceptować to, co nas różni, znaleźć jakiś wspólny mianownik fajny w tym. To są takie rzeczy, wydawałoby się proste, ale łatwo też powiedzieć, a trudniej zrobić często, nie? Bo trzeba chcieć i trzeba mieć w sobie też jakiś tam odpowiedni charakter, jakąś empatię do ludzi, jakąś wyrozumiałość i też no, i umieć po prostu w tej drugiej osobie coś dobrego znaleźć, bo niektórzy to mam wrażenie wolą szukać złych stron u drugiej osoby, nie? Skupiać się na negatywach, to takie charaktery różne.
1: Znaczy super, jest taka wielka pokusa, żeby faktycznie no, szukać tych negatywnych cech, jakby na nich się skupiać i je temperować, tak? No to akurat znam z własnego doświadczenia, że no, też troszeczkę

0: Szczerze mówiąc, gdzieś tam coś widziałem, wiem mniej więcej o co chodzi, ale akurat jakieś tam upodobania filmowe to nie w tym kierunku raczej.
1: O, coś tu jakieś dziwne, słuchajcie, no nie zna,
0: Podpadłem.
1: Gwiezdnych Wojen nie zna. Tu widzisz, był taki komentarz na czacie, że jesteś trolem nasłanym przez inne radio, żeby tutaj mącić. Oprócz tego był też komentarz, że słuchacz rewelacja i pozdrowienia masz. Ale to, a może jesteś trolem, co? Przyznaj się.
0: Nie, nie jestem problem.
1: Nie jesteś.
0: Zresztą nawet jakbym był, to bym też powiedział, że nie jestem, także dumny.
1: Właśnie. No, trzeba cię tu mieć na oku. Super, wiesz, fajny telefon i taki. Mnie to strasznie tak tu odświeża, jak ktoś nowy zadzwoni. To jest bardzo fajne. I mam nadzieję, że to nie jedyny raz, kiedy się zdecydowałeś i jeszcze się usłyszymy na antenie.
0: No, mam też taką nadzieję.
1: Nadzieja matką wiadomo, czyją jest. Nie, no to musisz koniecznie. To jest rozkaz.
0: Wiesz co, jeszcze tylko dopowiem, bo tak też tutaj pojawiły się wątki dotyczące seksualności w związkach. To jest też dosyć ciekawy temat, bo takie mam przemyślenia na ten temat, że tutaj też się pojawiały takie głosy, że prawda, jeżeli na przykład chodzi o zdradę, no to powiedzmy czasami jedna strona czy druga no nie jest w stanie tego zaakceptować. Co jest oczywiście jasne i godne pochwały i tak dalej, ale tylko tak chciałbym powiedzieć, że to seksualność człowieka jest strasznie, strasznie złożona. I to nie jest tak, że prawda, tylko po Bożemu to jest fajnie, a wszystko inne to jest zboczenie. Ja na przykład się bardzo burzę czasami, jak ktoś mówi, że na przykład a takie upodobanie to jest zboczenie, a to jest fe, a to jest fuj, a to jest jeszcze gorsze. Ja uważam, że jeżeli obie strony się godzą, tak, na jakieś pewne praktyki, no to nie ma w tym nic złego, tak? I nie powinniśmy tego oceniać, nie powinniśmy mówić, że to jest nie w porządku, tak? Tak jak, nie wiem, jeżeli by nawet była taka sytuacja, że, nie wiem, żona akceptuje to, że mąż raz na jakiś czas, prawda, nie wiem, pójdzie sobie na dziwki i to jest w porządku, no to dlaczego nie, tak? Jeżeli ona to akceptuje, no to jest w porządku i tak samo w drugą stronę, tak? Czy nawet jeżeli, nie wiem, obie strony akceptują to, żeby, nie wiem, korzystać z klubów dla swingersów czy czegokolwiek. Ja na przykład się nie zgadzam tutaj, nie wiem, chyba Zenon powiedział coś takiego, że prędzej czy później, prawda, coś takiego kończy się tym, że jakaś jedna strona jest niezadowolona. No ja na przykład takich badań nie znam i jakoś. No nie przekonuje mnie to, tak, że zawsze tak jest. I jakby. Staram się unikać mówienia, że coś jest zawsze albo coś jest nigdy. To tak naprawdę wszystko zależy od tego, na co ludzie się godzą, tak? To jest znowu poszukiwanie tego, tych części wspólnych w związku i jakby na tym trzeba się skupiać. Tak
1: No,
0: uważam.
1: no to takie mocniejsze pytanie trochę i takie bardziej osobiste, ale może odpowiesz, a jak nie chcesz, to wiesz, to zawsze możesz nie powiedzieć, ale czy w takim razie preferujesz jakieś tam bardziej barwne zabawy seksualne, czy raczej tak, wiesz, tradycyjnie, klasycznie? No bo skoro mówisz, że trzeba być otwartym i liberalnym takim i nowoczesnym i tak dalej, no to może sam też preferujesz takie rozwiązania jakieś. Zabawne,
0: Szczerze,
1: ciekawe, no.
0: szczerze, ja nie preferuję, ale nie uważam, żeby trzeba było to piętnować, jeżeli ktoś
1: Aha,
0: preferuje.
1: w ten sposób.
0: Takie jest moje zdanie.
1: A ja preferuję. Ja się lubię przebrać za chomika. Za chomika zakonnicę i z gumowym zwierzakiem na głowie, tańcząc La Cucaracha, rzucam się na partnerkę. Nie, no to w sumie to nie wiem.
0: Tylko wiesz, to jest kwestia znowu tego, co uznajemy za, nie wiem, za jakieś odstępstwo od normy, a co tym odstępstwem nie jest, tak? No dla mnie na przykład, nie wiem, przebranie się za chomika i rzucenie się na żonę być może jest w granicach normy, tak? Więc jeżeli zadałeś pytanie, czy ja, nie wiem, preferuję jakieś odstępstwa, to być może dla mnie to nie jest odstępstwo. To jest kwestia tak naprawdę umowy i konwencji między dwiema osobami.

0: Tak uważam.
1: Ja preferuję na lisa. Czaję się się i do nory uciekam na koniec.
0: Okej.
1: Okay. Wygadałem się, zdradziłem tutaj. No to cóż, no to mogę tylko przekazać pozdrowionka dla małżonki i dla dziatwy twej.
0: Dzięki bardzo.
1: No i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem na antenie Grzymisławie.
0: Pozdrawiam, było bardzo sympatycznie. Pozdrawiam wszystkich słuchających.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć.
1: To był Grzymisław, nasz nowy dzwoniący. Słuchacz już pewnie od jakiegoś czasu przynajmniej. No, fajnie, fajnie. Bardzo mnie to cieszy, że pojawiają się nowi ludzie. Nie tylko na antenie, ale też na czacie widzę nowych. I słuchaczy, i słuchaczki. I tak, kochani, niech to się rozwija. Niech to pęcznieje. Niech to pęcznieje niczym... Niech to pęcznieje niczym, no już nie powiem co, bo będzie, że krawiec sprośny, że krawiec zboczeniec, ale chyba znowu ktoś nowy tu się objawił. Halo, halo, kto nas odwiedził?
2: No
1: tutaj?
2: Nie tak co?
1: Ups. Coś nas rozłączyło. Usłyszałem tylko nie tak całkiem. O, spróbujmy jeszcze raz. Ja tutaj jestem sprawnym redaktorkiem. Zaraz tutaj powciskam parę przycisków na konsolecie i będzie połączenie wznowione. Dzwonimy. Ktoś podpisany... O!
2: Halo.
1: Chyba się udało.
2: Bardzo, coś tutaj się nam urwało.
1: Czy dobrze mi się wydaje, że kobiecy głos?
2: Tak, to ja, Apatia. Pozdrawiam serdecznie Kubę.
1: No
2: chciałam
1: proszę.
2: Zadzwonić wam powiedzieć, że już wszystko właściwie... No proszę, dawno się nie słyszeliśmy. Chciałam wam powiedzieć, że już wszystko tak właściwie powiedzieliście. Dużo ważnych rzeczy. I nie wiem, co mogę dodać. Może na temat trochę ratowania związków.
1: O.
2: Warto oczywiście próbować i ratować, ale na pewno nie za wszelką cenę. Bo czasami to prowadzi donikąd i jest jeszcze po prostu gorzej. Nie zawsze człowiek się potrafi dogadać pomimo prób i niestety. Życie, prawda?
1: Samo życie, jak to mawiają, nic na siłę, nie? Takie jest powiedzonko i to jest chyba dosyć mądre powiedzonko i ono się sprawdza w wielu różnych aspektach życia. Nic na siłę, to jest moja dewiza w sumie. Ale widzisz, ale ktoś powie, a właśnie wysil się trochę, nie? Też tak ktoś może powiedzieć.
2: Ale ile można się wysilać? Czasami po prostu nie warto.
1: No właśnie, bo nam żyłka pęknie.
2: I większość takich prób ratowania związków, no dokładnie, i większość ratowania, tych prób ratowania związków jest właśnie pod presją otoczenia, bo mama, bo ciocia, bo siostra, to jest bzdurne takie, nie? Bo ktoś tam, bo wypada, jak już wcześniej mówiłeś.
1: No to taka właśnie troszkę tak, mamy, wiesz co, małe opóźnienie, więc ty mnie słyszysz z takim mniej więcej dwusekundowym opóźnieniem, ale spoko, słyszymy się i jest wszystko zrozumiałe, tyle, że właśnie są małe lagi, jak to się mówi. W ogóle fajnie, że zadzwoniłaś, bardzo się cieszę. Wszyscy chcieli dzisiaj, żeby jakiś kobiecy głos się pojawił, no i w końcu jest. Superowa sprawa.
2: Tak no dobra, więc nie mam nic za bardzo do powiedzenia w tym temacie, bo powiedzieliście wszystko. No i tyle. Pozdrawiam was serdecznie.
1: No, pozdrowionka. Mam nadzieję, że odwiedzisz mnie jeszcze na antenie nie raz, bo będę zawiedziony. No jak nie zadzwonisz.
2: Oj, odwiedzę na pewno. Na pewno odwiedzę. No. Trzymaj się, hej.
1: Pa, cześć. To była Apatia. Już sobie tutaj zmieniłem nawet opisik, bo był trochę inny i teraz już będę wiedział, że to dzwoni Apatia. troszkę tak mogłem za język tu pociągnąć. A jak długo jesteś z Nocnym Radiem? A który z prowadzących twoim zdaniem ma najbardziej seksowny głos? I dlaczego akurat uważasz, że jest to Krawiec? No. Bo wiecie, ja nic nie mówiłem o swoich tutaj podbojach. Ja to taki trochę Johnny Bravo, wiecie. Tu z kwiatka na kwiatek, jak to się mówi. Apatia to Aldona, pisze Zenon. No, może tak, a może nie. No. Każdy jest tym, kim się przedstawia, że jest. To jest taka tutaj zasada. Dlatego ja też każdego nowego, kto zadzwoni, nie ciągnę też, znaczy nie odczytuję tutaj z listy, tylko się pytam, kto dzwoni, bo każdy może się przedstawić tak, jak chce. Nawet Janusz z Pasikurowic Dolnych i co mi do tego. Niech każdy będzie tym, kim chce być. No, także powoli będziemy kończyli. Spróbujmy się jeszcze na moment wyciszyć. Anusz Widelec, może jeszcze ktoś zadzwoni?

0: Jak widzicie, staram się być tutaj dla tych, którzy się decydują w końcu nas odwiedzić na antenie. Staram się być miły, grzeczny, nie rzucać głupimi tekstami jakimiś. Staram się nie być rubaszny, głupawy, ale jak już drugi raz zadzwonicie, to się spodziewajcie, że będę tutaj się wypytywał. O, i podpuszczał, i trollował. O, cicho.
1: Lechemowicz Krawiec, idź z górala, odmontuj błotnik i będziesz mieć płozy do sanek 11 zł.
0: Dzięki bardzo. No właśnie, idę odmontować z górala płozy i będę miał sanki. I rzucę się z tych sanków. Tymi sankami się rzucę. Jak byłem mały, to miałem takie nartosanki. Nie wiem, czy pamiętacie taki wynalazek. Etam na pewno będzie pamiętał nartosanki. No, a ja bardzo dziękuję za donate'a. W końcu się odezwała moja wielka miłość, Iwona. Ale kto to był? Śmiechowicz? To tak jakoś nie zapamiętałem ksywki. Z górala. A, to ten góral, tak? Góral lubi dzieci i ma duży nos. Hej! Góral znowu tam coś obraża ludzi. W końcu ktoś mu sprzeda liścia. Sałatkę z liści mu zaserwuje. Tak, takie trzy płozowe, tak. Ale jednak zwykłe sanki były lepsze, bo na tych nartosankach to tak się wolniej jechało. Jednak dobrze było się rzucić na zwykłe sanki, z górki na pazurki, na złamanie karku. No. A to nie jest góral, tylko kulfon, taką maksywkę, kulfon. No, także widzicie, jak to jest.

No, a co do seksu, to, to myślę, że pozycja najlepsza to jest na Kunrada, że 44 razy bez przerwy. Na przykład, co myślicie?

jeden mnich, właśnie mistrz buddyjski, opowiadał ciekawy przypadek, kiedy zaprosili go do radia, aby właśnie porozmawiać o związkach. Drugą gościnią, ja tak mówię gościni po feministycznemu, była pani seksuolog. I zabawnie wyszło, bo prowadzący w radio cały czas rozmawiał z tym mnichem o tym właśnie, jaki powinien być związek, jaki udany seks, o partnerstwie, o kobietach, a ta pani seksuolog się prawie że ani razu nie wypowiedziała. I mnich się czuł nieco zakłopotany w tej sytuacji.

No dobra, zbliża się godzina 12. I to chyba dobry moment, aby zakończyć audycję. I tak są wyjątkowo długie. Jak nie powiem co. Więc dziękuję wam, że byliście. Dziękuję też za donajcika. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj dbają o radyjko, wspomagają biednego krawcusia. Dziękuję tym, którzy pomagają z różnymi rzeczami, z serwerem. Dziękuję mojej mamie, która mnie urodziła. Bez niej nie byłoby tego radia. Dziękuję samemu sobie. W hołdzie samemu sobie tą audycję dedykuję. Dziękuję też tym, którzy odważyli się zadzwonić dzisiaj i ubogacili tą audycję swoją przemową, swoimi radami, spostrzeżeniami. Dziękuję Panu Bogu, dziękuję Wielkiemu Wybuchowi, dziękuję mojemu idolowi, profesorowi Dawkinsowi, mądrej głowie, dziękuję czatownikom, którzy tutaj dowcipnie komentowali, dziękuję nawet Jackowi Blasze, który mnie zwyzywał. Dziękuję za to, że jest i że jest jaki jest. Dziękuję kosmosowi, dziękuję potrzebie za to, że jeszcze nie zniszczył radia, że przełożył ten plan na następny rok. No i tak dalej. I wszystkim dziękuję i każdemu z osobna. I milionkrotnie. I tak dalej. I tak dalej. I całe te. Oczywiście. No dobra, do usłyszenia się z wami następnym razem. Mam nadzieję, że nadal będzie dużo różnych audycji. Piszcie, co tam wam się podoba. A znowu on dziękuję, chociaż dopiero co włączył radio. Dobra, nie będę taki. I specjalnie dla spóźnialskich, jak zwykle, wrzucę linka na czacie za moment. Przerzucę na serwer pliczek i będziecie mogli sobie szybciej niż inni odsłuchać, zanim się jeszcze pojawi audycja. No i pamiętajcie, że jutro między 17 a 18 transmisja na żywo na kanale YouTube Pieska Maxa. Link do tego kanału się pojawi gdzieś tutaj wkrótce na czacie, czy też pod tą audycją w komentarzach. I będzie sfilmowane, jak Etam sam aplikuje kroplówkę choremu pieskowi. No, trzymamy kciuki też, żeby w końcu wyzdrowiał, no bo taki bidulek mały. No i tyle. Dzięki, że byliście. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.

0: Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?
1: Żeby lepiej rozpoznawać troli po głosie, celofanowy kapturku.
0: A dlaczego masz takie wielkie zęby?
1: Żeby bronić się przed złym wilkiem.
0: A dlaczego masz takie wielkie oczy?
1: Żeby nie było widać, że jedno mam zmrużone po programowaniu MK-Ultra.
2: Nocne radio. Słuchaj, jeśli masz odwagę.
3: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.
4: Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać, ale dzisiaj to tak w ogóle jak to dzień przed Sylwestrem, czyli właściwie jutro ostatni dzień roku, znowu mi przypadło tak nadawać. Zmory znowu nie ma, podejrzewam, że dzisiaj słuchających będzie zero, z tego też powodu, tak, przynajmniej był zmora, jeden słuchający. A dzisiaj będzie zero, bo Krawiec nadaje gdzieś na jakimś innym kanale. Zradził radio i się przeniósł gdzieś dzisiaj. Także podejrzewam, że gdzieś będziemy oscylowali w jednocyfrowych wynikach słuchalności, ale może to zostanie na przyszłość. No, mam nadzieję, że będę sobie tu nagrywał to, żeby w razie czego coś zrobić w postprodukcji. Chociaż dzisiaj to nie oczekuję żadnych... żadnych rewelacji. Taki dzień. No, może się przyznać, że ostatnie dni, jako że to jest wolne i można było dwa tygodnie nic nie robić, to nic nie robiłem i nie wiem, jak tam wam mijają te świąteczne dni, ale u mnie to tak jest, no. Jest taka długa lista zadań, które sobie założyłem, co normalnie nie mogę zrobić, bo siedzę w robocie i zrealizowałem z tego jakieś, nie wiem, 1%. Przynajmniej piwnica jest posprzątana tak gdzieś w 80%, to jest jakiś plus tego, no a tak poza tym to co robić. Jakoś moje lenistwo mnie ogarnęło. Także takim leniwym dniu. Dzisiaj się troszeczkę powłóczyłem po Aachen, które wygląda jak miasto duchów. Wszystko pozamykane, ludzi na ulicach nie ma, a i pogoda temu nie sprzyja. Zenon mnie dzisiaj się wypytywał, czym, bo w ogóle po co ja wyszedłem na takie miasto duchów, gdzie wszystko pozamykane, a zimno jak cholera. Ale jakoś tak mam, nie wiem, ja nie mogę dłużej, jak siedzę 3 dni w domu i nigdzie nie wychodzę, to taką jakąś nie mam tęsknotę za ludźmi. Za ludźmi, za w ogóle światem zewnętrznym. Z czego natura, mam wilka, że muszę gdzieś przemierzać świat. Ze mną nie, ze mną podobno może siedzieć, także dzisiaj co zrobię? O, chleb upiekłem dzisiaj z rana, tak żeby był na następne dni. No i to właściwie tyle, nie? To jeszcze jutro cokolwiek jest otwarte, a potem to już nowy rok i ja jeszcze siedzę sobie w domu do przynajmniej 10, bo to taki, dostałem specjalny urlop, no urlop urlopem, siedzieć będę musiał i pracować trochę w domu, także na home office poszedłem. Chociaż mam prawo do takiego urlopu, że mogę siedzieć w domu, bo przedszkola są zamknięte. Witam wszystkim. Jakie plany na Sylwestra? No, na Sylwestra. Jakie mogę mieć plany? Pewnie pojawi się na antenie. Też jest ten. Nie, to chyba nie ma. Nie, prawnie wprowadzone czy nieprawnie wprowadzone. W każdym razie też wychodzić nie można i fajerwerków nie można i w ogóle także. Ja tam, kiedy ja ostatni raz na Sylwestra byłem, to już nawet nie pamiętam, no w Bydgoszczy było, także dawno temu. Dobra, zebrane się cała dycha, to bardzo, bardzo dobrze przekroczyliśmy, przekroczyliśmy liczbę 10, to jest wspaniała sprawa. W ogóle testuję nowy mikrofon, powiedzcie jak mnie słychać, bo tak dzisiaj w ramach testowego sobie taki przyczepiłem mikrofonik, tak żeby nie było gibania, bo tu mi zawsze wszyscy, że ten, o zdrowie zadbam, zbawiam się, wysypiam, ciężko powiedzieć, ale nie, wysypiam się ostatnie tygodnie, także co jest lepiej. No dzisiaj, no tak troszeczkę sobie zepsułem gardło tym, że moja Moja małżonka zrobiła dzisiaj po swojemu, ugotowała mi obiad i no ostry, bo cholera, wypiłem z dwa kubki ajranu, nic nie pomogło, jest ostry.

Także jeszcze do końca nie jestem taki, do końca, jakby to powiedzieć, uodporniony na ten. Słuchaj, dobrze, chrypę też. No, chrypa musi być, ale to miejmy nadzieję, że z dnia było całkiem dobrze. No to teraz nie wiem, to chyba się załatwiłem też tym chodzeniem po dworze. Coś wrażliwy jestem i zawsze mi na środę przypadnie chrypa. Dobra, za tydzień w środę. Za tydzień w środę będzie gościni. Kolejna, miejmy nadzieję, że tym razem, no patrzę, dzisiaj internet śmiga bez żadnego problemu. Także co, no. Ciekawostka, nie? Jak nie potrzeba, to śmiga, a jak trzeba, to nie śmiga, no ale dobra. Się pojawi gościni. Mam nadzieję, że poprzednio gościni uda się odbrać. Nie wiem, czy się obraziła, czy coś, ale nie. W każdym razie jakoś pewnie dobrego wrażenia nie wyniosła z powodu tego rwania się. A potem tych dwóch kawałków audycji, gdzie połowy nie słychać, no. Może się tupić w piersi, no ale z drugiej strony też mój dostawca internetu, no niestety, zawiódł. Niestety, no. Wysokości zadania danego dnia, no, wyszło jak wyszło, no ale to pierwsze koty za płoty. Miejmy nadzieję, że ta pierwsza gościnie, to już taki będzie cykl krajoznawczy, za tydzień Izrael. Przeniesiemy się do Izraela, będzie gościnie Izraela, już wpisała się w kalendarz, ja też ją wpisałem na kalendarz, także na 99,9% będzie, tak samo jak Ajunga była Ajanga. To w ogóle mi dzisiaj zaraz wypomniał, że jak zacząłem z nią rozmawiać, to pierwsze to pomyliłem jej imię, no ale cóż zrobić. Mojego imienia też rzadko kto z zagranicy jest w stanie wymówić. Dobrze, i potem muszę to pół godziny tłumaczyć i w ogóle mnie to nie bawi. Mama mi tak dała. Ciekawie, żeby ten. Także będzie druga gościni za tydzień z Izraela. Pewne starania tu podejmuję. No nawet jakieś wykorzystuję moje stare znajomości. To wiecie, było kiedyś coś takiego, co się nazywało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. I pan Michałek był jego prezesem, miała siedzibę na warszawskim Ursynowie, na Uboczu się nazywała ulica. Byłem tam parę razy, nawet byłem członkiem tego towarzystwa, nawet legitymację gdzieś mam, jako taki artefakt sobie zachowałem, piękna sprawa. No właśnie, żeby sobie przypomnieć, gdzie ja mam tą moją legitymację, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej. Piękna sprawa, nawet wystawę w Bydgoszczy zrobiłem o Islandii. No i musiałem moją starą, ten, nie no, dziś nie będzie, dzisiaj wszyscy się przygotowują do Sylwestra. Tak, żeby pomachałem tutaj takiej pani dosyć prężnie prowadzącej różne blogi, wideo i tak dalej o Islandii. Pomachałem moją legitymacją TTPI. No, jako że to jest bardzo stara data, bo to całe towarzystwo się rozsypało właśnie po śmierci nieodżałowanego pana Michałka. No, zrobiło to pewne wrażenie i mam nadzieję, że ta pani się pojawi. Zresztą mówi w wielu językach, płynnie po szwedzku, płynnie po włosku, płynnie. No, bardzo ciekawy zestaw, bardzo, bardzo mi się to podoba, także miejmy nadzieję, że będzie to już później. Potem będą wyspy owcze, no w ogóle jak chcę zrobić właśnie taki, to już po Izraelu w przyszłym roku, jak już mówimy o planach na przyszły rok, to żeby troszeczkę takiego bardziej kontentu wartościowego porobić, to ja z Fordonu jestem. Jestem Fordoniak. No, żeby robić troszeczkę jako kontentu, chcę zrobić właśnie cykl nordycki i tak polecieć sobie właśnie tymi nordyckimi krajami od najdalej na północny zachód, Islandii, potem przez Faroje, Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię. No, Danię to mam, słuchaj, nawet z Danii. No i mam nadzieję, Estonia. Estonia się zalicza i nie zalicza do krajów nordyckich, chociaż sami by chcieli. Ale też już mam kogoś na oku, jeśli chodzi o Estonię. No, to tak na początek roku właśnie chciałbym oblecieć. Zobaczymy, jak to pójdzie. No nie jest łatwe zapraszanie i w ogóle w szczególności z naszymi zasięgami, ale tu już z Alanem jakieś tam rozmowy prowadzę, żeby coś polepszyć w tej kwestii właśnie zasięgów i żeby to wszystko lepiej hulało. I może wtedy uda się więcej ludzi zapraszać. No ale właśnie, to cykl nordycki będzie w przyszłym roku. No, potem się przeniesiemy na południe. No, postaram się właśnie zrobić taki taki cykl krajoznawczy. Na Bartodziejach. Piękna sprawa, Bartodzieje.
Bartodzieje, to 5-7 się jeździło. Ja przejeżdżałem przez Bartodzieje, jeżdżąc do liceum, to się przesiadałem, drogi kolego, 6-9-5-7 na wyścigowej i potem sobie przez Bartodzieje śmigałem do 6 liceum ogólnokształcącego. Kto z Bydgoszczy jest, ten wie, jak się dojeżdżało. No, Bartodzieje to były bodajże, tak. Już też w Bydgoszczy wieki nie byłem, już tą całą epidemię. No, poza tym chciałbym taki mały cykl o wychowywaniu dzieci na obczyźnie i to właśnie z drogą koleżanką z Mongolii, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No, także koniec roku, podsumowań, nostalgii tutaj sobie przed sobą postawiłem. Mam tutaj, jakie liceum? Szóste, mówiłem. Drogi Ciosany, szóste liceum w Bydgoszczy. Taki mam tutaj plik kartek, tu będzie z tego może, o, to słychać, jak to przerzucam. Kartek będzie z 200 wydrukowanych, to w ogóle jest moje archiwum audycji. Ach, jedynka, Bożesz ty mój. Pierwsze liceum, ojciec Ciosany, Ciosany, pierwsze liceum, to nasza wielka konkurencja. Pamiętam, że podwędziliście kiedyś tam, przy jakiejś tam szkolnej imprezie, wkręciliście się na nią i podwędziliście nam obrazy naszych patronów, Andrzeja i Jędrzeja Świątecznych. Właściwie kiedyś ustawiałem, dobra, nie powiem tego nika, w każdym razie kiedyś próbowałem to ustawiać w tym nowym studio, bo na starym to działało, a w tym nowym, jak ustawiłem, no to potem, nie wiem, OBS nie chciał nadawać, jak była ustawiona audycja na nadawanie. Ale ogólnie środy jestem ja, także postaram się to jakoś ogarnąć, żeby było wiadomo, kto będzie i to będę ustawiał po prostu w pracy, w środę, z rana, jak już będę wiedział, że gość na pewno będzie, to będę ustawiał i tak dalej. No, 200 kartek i to były moje, to jest moje archiwum, ale to nie jest z poprzedniego roku. Szpara, tak, dyrektor Szpara, ale Szpara był. Szpara był jeszcze za moich czasów dyrektorem tam. I Szpara w ogóle był PO dyrektora, nie? Przez długi czas, bo Szpara to była ciekawa osoba, która stawiała do konkursu przeciwko samemu sobie i tego konkursu nie wygrywała. Także Szpara był długi czas pełniący obowiązki dyrektora, przegrywając sam ze sobą konkursy na dyrektora właśnie pierwszego liceum w Bydgoszczy. No, takie ciekawe czas. Ja mam koleżankę Szparę też miałem. Była taka, ona z Bydgoszczy chyba była nawet, bo byłem z nią w Bieszczadach swego czasu z koleżanką Szparą. No, a bardzo sympatyczna była. Aż nie pamiętam, kiedy to było. Ja byłem wtedy w Bieszczadach ze Szparą. W ogóle jak to brzmi? Byłem w Bieszczadach ze Szparą. Dobra. Także te 200 kartek to jest w ogóle moje archiwum, jak sobie tu kiedyś próbowałem się przygotowywać w ogóle do audycji. Jest tu między innymi, bo w ogóle jeśli chodzi o podsumowanie tego roku, to ja nie nadaję tutaj od początku tego roku, tylko wróciłem po takiej rocznej przerwie, trochę więcej jak rocznej, kiedy to odchowywałem swojego berbecia, który śpi teraz chyba sobie dobrze w pokoju. No. I miałem tą przerwę i teraz wracam, nie jest łatwo. Staram się tutaj troszeczkę ogarnąć to i robić lepiej, chociaż nie wiem, czy było lepiej kiedyś, czy pierwsza odsłona lewego ekra była lepsza, czy druga. O właśnie, zauważyłem, że nie nadaję. Kiedyś to tylko nadawałem na tym. Kiedyś to tylko nadawałem na serwerze radiowym. A teraz to jak się przenieśliśmy na YouTube'a, to czasem zdarza mi się, że w ogóle zapomnę włączyć tego radiowego serwera nadawania. Co się mi zdarzyło właśnie teraz. Bardzo niemiło. Ale jak Ciosany, jak w 95 kończyli, to nie wiem, czy pamiętasz, bo to chyba później się pojawił ten cały fenomen, a może wcześniej. Ale powiedz mi, drogi anarchista, patrząc po miniaturce, czy chodziłeś na Wyspę Muńską? Czy już za twoich czasów była Wyspa Muńska i się tam chodziło? No, a że żule chodziły tam na ten do waszego parku, to wiem. My mieliśmy ładniejszy skwerek taki, z takim pomnikiem dwóch taboretów przecinających się, także no.
Także jak mówię, jak nadawałem jeszcze w poprzednim roku, przed moją przerwą, to leciało tylko sobie właśnie naszym radiowym serwerze. Tam zresztą się udzielałem na czacie, teraz to już nawet nie udzielam się tam na czacie, ale dobra, zobaczymy, czy coś tam się udziela. A podejrzewam, że nie. Bo dużo tam na czasie, a nie, patrzcie, się udziela, ale zobaczymy. Także w tym roku z tych rzeczy to wróciłem do nadawania. Była, jeśli chodziło, no to Ciesany może. A Siecia, pamiętasz, był taki Sieciu. Sieciu to był taki metal, który miał chyba ze 2 metry wysokości. Taki wielki, tam jak coś drechy coś porobiły, to zawsze Sieciu się pojawiał i wyjaśniał całą sprawę. Czasem tylko swoim tym. No co ty, Błażej, ale co? Zenon, no co, że ja. Posłuchać mnie, ale nie wiem o co chodzi. Zenon, weź to wyjaśnij. Właśnie, jakby ktoś chciał na podsumowującą audycję rok dzwonić, to zapraszamy. Nawet zapraszamy tutaj. Tama z wielką chęcią ostatnio, jak do mnie zadzwonił, no to było bardzo wesoło. No, było wesoło, no, trzeba przyznać. Także zapraszamy do dzwonienia. Ja nie gryzę, ale podejrzewam, że tu tylko stara gwardia siedzi. W ogóle chciałem dzisiaj, jak już są podsumowania tego roku i tak nostalgicznie, to chciałem bardzo tutaj serdecznie z anteny pozdrowić Ninę. Jej prawdziwe imię to wiadomości mojej. W każdym razie chciałem pozdrowić serdecznie Ninę, która tam dużo komentowała pod moimi audycjami. Udało mi się z nią złapać kontakt poza anteną. Także mam nadzieję, że kiedyś uda się ciebie skusić, byś zadzwoniła tutaj na antenie i pogadałam właśnie. Ostatnio to jak nadawałem na tym kanale. W ogóle, jeszcze droga Nino, jak będziesz się odzywała do mnie na innych kanałach komunikacji, to mam pomysł w ogóle, jak możemy tutaj razem wspólnie jeszcze z moją żoną zarobić trochę kasy na rynku chińskim, także odezwij się a zresztą sam się odezwę, co ja mówię, po prostu się odezwę. Nie wiem, jak chwilę. Adam pewnie, tam bruje pewnie UNK-go, czy tam, gdzie jest ten. Czy tam, gdzie jest teraz krawiec, nasz kapitan. Widzicie, jak rok temu kończyłem nadawanie. Na koniec lipca. No, jak się uda, bo. Drogi Duńczyku, jak się uda, bo nie wiadomo, czy będzie jeszcze można jeździć. Ja się chciałem wybrać w ogóle. Chciałem jechać do cioci swojej, do Gdyby. O właśnie, Duńczyk, dobra, to cię spotkamy. Weź się odezwij poza audycją, weź mi napisz, czy cokolwiek. To myślę, że koniec marca to nie, bo to po tym święta trochę zimno jest. Jeszcze będzie, jeszcze można pomyśleć. Ale koniec lipca z wielką chęcią, jakbyśmy się spotkali, to do Danii bym żoną wpadł, byśmy sobie popili, a potem bym uderzył dalej do Göteborga, do ciotki. To świetne, świetne miejsce. Myślę, że na jeden raz spokojnie z Aachen do Danii dam radę. To myślę, że to nie jest żaden problem. W ogóle, drogi Duńczyku, no właśnie, jak już nie wiem, czy słuchasz od samego początku, ale mówiłem, że robię właśnie taki cykl audycji nordyckich i zaczynam od Islandii, jak uda mi się tą panią ekspert od Islandii sprowadzić. Także zapraszam cię do dzwonienia w sprawie Danii. Abyś chciał właśnie tu ze mną zorganizować coś na temat Danii, to z wielką chęcią. Wszakże też kraj nordycki. Chociaż taki mniej, chociaż taki bardziej przytulony do Niemiec tutaj od południa. No, co do. Wracając w ogóle do tematów podsumowania, to jak jeszcze rok temu nadawałem przed tą całą przerwą, no to nie mieliśmy za bardzo konkurencji. Znaczy, ja tej konkurencji nie czułem. To nie było tak, że jej nie było, ale tu nawet, o, z konkurencyjnego radia, które podobno się rozpadło, Radio Cenzura to się bodajże nazywało. Odwiedził mnie kolega, nawet piwo wypiliśmy w Aachen. Także pozdrawiam, jak słuchasz. No pewnie nie, ale nie online bynajmniej.
A poza tym no to nie miałem, tak za bardzo nie czuwam tej konkurencji. Tu widzę, że właśnie to jak krawiec gdzieś pójdzie do innego radia, Enki jak zacznie nadawać czy coś, to następuje odpływ słuchaczy i jest mało. O właśnie, o Radomiu to jest taka książka bodajże Springera właśnie o tych małych miastach. On odwiedził wszystkie byłe stolice dawniejszych 49 województw. Radom bodajże też tam jest. Ja już to czytałem tak dawno, tak do końca z głowy nie powiem, co wyczytałem o Radomiu, ale to bardzo dobra książka, polecam. Już zapomniałem, jak ona się nazywa. Właśnie Springera o tych dawnych ośrodkach wojewódzkich, jak one sobie dzisiaj tam radzą. Agnieszko, jak chcesz, to dzwoń, to pogadamy o Radomiu. To dzisiaj piękny temat w ogóle. Taki nostalgiczny wieczór tutaj, zimny i przed końcem roku pogadać sobie o Radomiu. W ogóle, jeśli chodzi o tę moją końcówkę, a siedzisz czasami w Norwegii? Jak siedzisz, to z wielką chęcią pogadamy. To już cię zapisuję, no to muszę zrobić sobie tutaj, ja nie wiem, wezmę sobie jakąś listę. Albo wiecie co, ja tu wam może wrzucę swojego własnego, prywatnego maila. I jak ktoś chce właśnie tutaj na przyszły rok, bo rozmawiamy, dobra, to ja wam wrzucę tutaj mojego prywatnego maila. Się nie wstydzę. Także jakby ktoś chciał tutaj, czy Agnieszko, czy Duńczyk, czy Ciosany, weźcie mi napiszcie, bo jutro pewnie zapomnę, waszych ników nie są łatwe do zapamiętania. Do pięknie w Norwegii, a gdzie w Norwegii, w Oslo pewnie. Pewnie dzwoniłeś, rozmawialiśmy, ale moja pamięć, jeśli chodzi o to, to za sprawa. No moje też się urodziło w Niemczech. Także to weź mi tam, wyślij pinga na ten mail, co wrzuciłem teraz, mój prywatny i no to się zgadamy właśnie, żeby razem jeszcze tutaj tą właśnie drogą naszą koleżankę z Mongolii, Ajungę, wrzucić i zrobimy taki sobie zrobimy sobie cykl audycji, mam nadzieję. W przyszłym roku takie mam plany właśnie o wychowaniu dzieci też za granicą, no bo w końcu Junga wychowuje Hitra, czyli jutro pewnie, no, wychowuje dzieci w Polsce, która jest dla niej za granicą, a tutaj my wychowujemy gdzieś poza granicami. No Norwegia, piękny kraj, kiedyś chciałbym się przenieść. Myślę, że pewnie pogoda by mnie wykończyła. Pogoda by mnie wykończyła i od Trondheim na zachód, na wybrzeżu, pięknie, no Bożesz. Czesany, jesteś z Bartodziejów i mieszkasz w tak pięknym miejscu, także jakbym się wybierał czasem na Lofoty samochodem, to czyżbyś mógł mnie, nie, no nie powiem, zaprosić na piwo, bo w Norwegii piwo kosztuje tyle, że pewnie dziecko by przez miesiąc musiało niestety konsumować zupki chińskie. A to słyszałem, to o tym zapadlisku, to tam kolega ten z katastrof światowych tam pisze o tym dzisiaj. Także jakbym tam jechał na Lofoty, z wielką chęcią cię odwiedzę na browara, to nawet ja postawię, wezmę, sobie oszczędzę trochę grosza i się wykosztuję na to piwo, bo ostatni raz, jak byłem w Norwegii, to mnie troszeczkę te ceny przeraziły. Na takiej zapadłej dziurze gdzieś tam koło Kristianstad, na południu zupełnie Norwegii, tam piwo kosztowało pod żadnym barze, kurde, 10 euro czy coś takiego. Straszna sprawa. Także Czesony pisz, Duńczyk piszcie, to zrobimy coś właśnie o nordyckich krajach. Czesany, tak jak wezmę ekspertkę mówię z Islandii, już zrobimy audycję o Islandii, to właśnie możecie i po Farojach, bo chciałbym jeszcze przedtem Faroje ogarnąć. Faroje chcę tu ściągnąć takich. Było dwóch takich kolesi, którzy wybrali się tam obierać ryby na Farojach. Zresztą tam jest dosyć dużo. Wyspy Owcze to się po polsku nazywa, ja tak brzydko Faroje mówię. Taki, czy to anglicyzm, nie. To jest lokalizm ichny. Na Wyspach Owczych, tak, wybrali się, żeby tam obierać ryby, tam zresztą dosyć dużo Polaków się wybierało, nawet chyba Wojtek Szczęsny tam grał w jakiejś ich lidze, z tego co pamiętam, czy inny piłkarz, weźcie mnie poprawcie, grał na Farojach i
No i chciałbym ich tam ściągnąć na antenę, żeby porozmawiali właśnie o tym, jak to, co ich popchnęło, napisali te książki i tak dalej i porozmawiać o Wyspach Owczych, które chcę bardzo odwiedzić, piękne miejsce na świecie. No to też pewnie pogoda by mnie na dłuższą metę wykończyła. No, a potem Norwegia, także Ciosany, napisz mi tam na maila, weź rzuć jakiegoś plinga, żebyśmy złapali kontakt poza anteną. Duńczyk też i będziemy robili cykl właśnie tutaj skandynawski. Skandynawia niby tak blisko nas i tylu mamy rodaków tam, a jednak ciągle jakieś mity o Skandynawii krążą. W szczególności tutaj o jakichś atorów, tutaj wczoraj krawiec atora wychwalał pod niebiosa. Strasznie mnie to ubodło, bo to jednak ator to ator, no. Nie róbmy głupich ludzi słynnymi, jak to po angielsku jest. No. Także wychwalać tego atora, a tam jest jeden z takich czołowych rozsiewaczy tych tam różnych informacji o tym, że Szwecji już nie ma. No bo Szwecja jest taka najpopularniejsza w tych opowieściach, że Szwecji już nie ma. Norwegii mniej słyszałem, że już nie ma, ale Szwecji przynajmniej już nie ma i Francji nie ma. We Francji byłem. No Jezu, kiedy ja byłem we Francji? W marcu byłem. W marcu byłem jeszcze. Jak przed tym wszystkim, co tutaj się porobiło. No ale dobra, rok 2020, podsumuję go sobie, wróciłem na antenę. Trochę się pozmieniało, jestem na YouTubie. Nigdy mnie tu nie było, chciałem troszeczkę rozruszać tą antenę, pozapraszać ludzi. Pojawił się współprowadzący, Nocna Zmora, pozdrawiamy cię z anteny. Nie macie jej pewnie jakiś czas, nie będzie, ale mam nadzieję, wrócisz tutaj do współprowadzenia ze mną. O wiele lepiej mi się prowadziło radio z tobą niż siedzieć tutaj samą, w szczególności po takiej długiej nieobecności. No właśnie, jak w przyszłym roku wyjdzie, no ja bym chciał się w przyszłym roku wybrać na wakacje. Właśnie nie wiem, się rzucam, no stare dobre Włochy, bo jednak jedno co bardzo lubię, to moje stare kości. To mam taki tam znajomego, który ma dom we Włoszech i tam co roku jeżdżę. No to będzie, jak tam będę jechał przez Lanie, to będzie później. Już myślę, że wcześniej możemy zrobić audycję. No, muszę się troszeczkę wygrzać, tam sobie w Ligurii bywam. W ogóle polecam Ligurię, jest przepiękna. No, może we Włoszech ona nie jest aż tak bardzo dobrze znana, jak to Skania, Umbria, czy te rejony, czy Wenecja, czy wszyscy odwiedzają. I nie mówię o tej Ligurii tam, gdzie chyba jest najbardziej znana, Portofino w Cinque Terre, gdzie wszyscy się tam zawsze wybierają. Ja bywam w tej Ligurii bliżej właśnie Monako, tej zachodniej. Piękne wybrzeże, piękne miejsce, w ogóle polecam. Nie jest drogo, nie jest aż tak daleko od Polski, można sobie spokojnie w 2 dni dojechać, jak ktoś zewrze poślady, to i nawet w 1 dzień się da, są autostrady. A można też samolotem sobie polecieć do Nicei i tam sobie jakiś samochód wynająć i pojechać sobie z Nicei na to wybrzeże włoskie, wybrzeże kwiatów, to się ładnie nazywa, Costa della Fiori. No, ale z drugiej strony właśnie chciałbym coś takiego, co mi się zawsze marzyło, czyli kraje nordyckie, się udać na Lofoty samochodem z rodziną. Dziecko myślę już jest na tyle duże, że spokojnie sobie dojedzie. I myślę, że damy radę, jak tu się właśnie zatrzymamy w Danii, w Szwecji i potem w połowie Norwegii na Lofoty dojechać i zrobić sobie taką objazdową wycieczkę. Chociaż właśnie to żona bardziej to woli leżeć z tyłkiem na miejscu i się nie ruszać. Że nie w tym sensie, że się opalaj, bo to, no ale nie. Chinki się nie opalają, ale po prostu bazować, zabazować i sobie tam zwiedzać z jakiejś jednej bazy. No a mnie, ja kiedyś jak byłem młodszy, to właśnie jeździłem sobie spokojnie po Europie. Bardzo lubiłem takie objazdówy, że się z samochodu nie wysiadało przez parę dni. No może w przyszłym roku się uda na Złombol udać, może się uda... No mi się marzy Mongol Rally. I tu mój Peugeot by pięknie się nadał na ten Mongol Rally, bo jednak samochód nie do zajechania, a się kwalifikuje gdzieś tam wymagania w Mongol Rally. To chciałbym właśnie jakieś takie na przyszły rok jazdy gratów uskutecznić.
dużo planów, ale wiecie, to jest tak z tymi planami, że jak nie korona nie wyskoczy, to w ogóle jest tak, że w pewnym wieku to pieniędzy ma się wystarczająco już, żeby sobie pojeździć po świecie i pozwiedzać, ale to kurde czasu nie ma, bo to urlop zawsze. Urlop mam ograniczone dni, co tu wyciągnąć, no nie mam. Zresztą może to i lepiej. Widzicie, to Ziemia chyba w tym roku trochę odpoczęła tych takich tych backpackerów, czyli tych żebraków turystów, co tam po tej Azji południowo-wschodniej rozbijali się samolotami. I trochę tam no, zaśmiecali tą planetę. Że planeta w tym roku troszeczkę odpoczęła od tego ruchu turystycznego. No, a ja w tym roku no, się nigdzie nie wybrałem, bo gdzie miałem? No, najdalej co pojechałem, to gdzie byłem, mamy w domu i byłem chyba no, tutaj w okolicach, to w Luksemburgu chyba najdalej co dojechałem. No, bo teściowie mi się dzieje na głowie przez większość część tego roku, których ich się postarałem uratować z Chin. Dlaczego Chinki się nie opalają? Bo u nich ciemna skóra znaczy wieśniak. One się bardzo szybko opalają, bo to jednak dużo tego pigmentu w skórze mają. Także moja tam po paru minutach na słońcu to już się robi taki ten. Robi się bardzo ciemna. No a u nich w Chinach no, ciemna skóra to raczej nieładne to jest. Że na przykład w Wietnamie, jak się pójdzie do sklepu, to tam same kosmetyki są wybielające. Nie ma normalnych, to ciągle tą skórę wybielają. No ale widzicie, to jest tak, że się zawsze lubi to, czego się nie ma. Jak w Europie ludzie mają białą skórę, to się lubią spalić, opalić, żeby być ciemniej, a w Azji, gdzie mają ciemniejszą, to wolą białą skórę. A w Afryce to już nie mają wyboru, po prostu mają jaką mają. To czy się opalą, czy się nie opalą, to nie robi żadnej różnicy. No, także do podsumowań 2020 roku. No, pandemia, no ale dobra, to może uniknijmy tego tematu, bo ten temat się jeszcze w ogóle nie skończył. Ale było to coś takiego ciekawego, uderzyło nas tutaj i dało nam dużo myślenia. Myślę, że już dużo powiedziano i jeszcze więcej się powie o... No przecież dam maila, ale dobra, jeszcze powtórzę. To jest mój prywatny, jakby co. Proszę pisać. No, jakby też chciał coś audycję porobić, to można złapać poza anteną kontakt ze mną właśnie na tego maila. No, 2020, no, nikt się nie podejrzewał, że skończy się tak jak skończy i będziemy siedzieć gdzieś ukryci po piwnicach w Sylwestra, chociaż na pewno ja bym dużo by się u mnie nie zmieniło, bo ja dom kupiłem i to sobie go powolutko pod siebie robię i to jest dużo roboty i no i tak jakoś nie ma czasu, gdzie będzie się już pojechać, no ale tradycyjnie nie byłem we Włoszech w tym roku, jak zawsze jeżdżę, także trochę tak depresyjnie, bo jednak lubię troszeczkę tego takiego śródziemnomorskiego słońca złapać. Zmieniałem trochę, bo fajki zacząłem niemieckie kupować, bo jak przestali wszyscy jeździć po tych, przestali jeździć po jakichś różnych dziwnych miejscach na świecie ode mnie, z firmy, a i sam przestałem jeździć, no to po prostu się skończyły fajki z wolnocówek po dolarze za paczkę, no i zacząłem o wiele mniej palić, no i że może to na lepsze wyjdzie i może rzucę w końcu. No zresztą, jeśli chodzi o koniec roku, to finansowo średnio, żeby powiedzieć, bo to po zakupie domu i wszystkiego to tak ciężko, ale to chyba tak wszyscy mają, nie? Że koniec roku to tak jest dupowaty. Co mam powiedzieć? No, i 2020 w ogóle jak on się zaczął? Moi drodzy, nie wiem, czy tam dużo ludzi pamięta, bo wszyscy teraz żyją sobie tylko pandemią i ten czas się skończy, czy się nie skończy. Ale 2020 zaczął się, o ile pamiętacie, tym, że drogi nasz już prawie były prezydent, bo jeszcze tym prezydentem jest niejaki Trump. Dokonał tam zamachu na generała Soleimaniego, który był jednym tam z dowódców Hezbollahu bodajże i tak dalej. On się zajmował eksportem rewolucji na Bliski Wschód. W każdym razie został on zabity w zamachu rakietowym na
o lotnisku w Bagdadzie i pamiętam, jak wszyscy tam robili różne domniemania, czy będzie wojna, czy nie będzie. Irańczycy odpowiedzieli z grubej rury, zestrzelili ukraiński samolot głównie z własnymi obywatelami na własnym terytorium. Taka ciekawostka. No, także od tego się zaczął 2020 i wszyscy raczej podejrzewali trzecią wojnę światową. Był coś w tym stylu, no dużo było na ten temat dyskusji. No, uderzyło nas zupełnie coś innego. Patrzcie, jak się nie można różne nieprzewidywane rzeczy. No, był też jeden rok, bo nie mówmy do końca, że nic się ciekawego nie zdarzy w tym roku. Bo jest jeszcze dzisiaj i jutro. Jeszcze 2 dni są tego roku. I dziękuję za kontakt. Mam już, przyszedł mi mail. Otóż, kto pamięta ten słynny rok 2000, właściwie 1999? Ja pamiętam, byłem akurat tutaj na Sylwestra u siostry w Niemczech, także też mnie ten 2000 został tutaj w Niemczech. No to sylwestrową wiadomością dnia, nie wiem czy pamiętacie, było to, że prezydent Jelcyn złożył rezygnację i przekazał tymczasowo władzę w ręce tamtejszego premiera. A premierem w tym czasie był no, osoba mało znana, osoba, którą twierdzono, że to będzie kolejny taki efemeryczny rząd Federacji Rosyjskiej, niedużo wnoszący, upadnie za chwilę i właściwie tam nie ma co się tą osobą za dużo przejmować. No i Jelcyn oddał mu stery władzy jako PO prezydenta w tym czasie w Rosji. Nikt tam też temu młodemu człowiekowi nie wróżył dłuższej kariery i pozostania na tym pozycji prezydenta Rosji. No, ten młody człowiek, były oficer KGB, który mało kto słyszał i który przejął wtedy władzę tymczasowo jako PO pełniący obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej, nazywał się Władimir Władimirowicz Putin. No i widzicie, taka wiadomość sylwestrowa, taki psikus sprawiony nam przez Jelcyna, jego odejście z tego i troszeczkę się pozmieniało. Putin towarzyszy nam do dzisiaj. Także nie mówmy do końca, że ten rok się skończył, bo jeszcze jest jutro Sylwester i może jutro, nie wiem, Trump się ogłosi dożywotnim prezydentem Stanów. Kto wie. Też jest możliwe, bo ten człowieku nie ma co dużo się spodziewać dobrych rzeczy. W ogóle właśnie z dobrych rzeczy, co w tym roku się zdarzyły, dobrych i złych, bo no, z jednej strony bardzo dobrą wiadomością w tym roku było to, że Trump przegrał wybory prezydenckie, a złą wiadomością było to, że wygrał je Biden. No, po Stanach Zjednoczonych to nie ma co się jakichś tam ciekawych rzeczy. W ogóle to jest ciekawe, doszliśmy już do takich czasów, że naprawdę to nawet w największym mocarstwie niby gospodarczym, chociaż tam się też wszystko sypie, ale militarnym na pewno, mocarstwie świata atomowym. No, wybór prezydenta jest między gównem w płynie, gównem w proszku. Ale to chyba tak we wszystkich krajach ostatnio jest, że w tych naszych wyborach nie ma kogo wybierać. No, były w tym roku też wybory prezydenckie, takie fajne, takie niezalegalne, takie ten, no i został z nami prezydent Andrzej Duda, przepraszam, i pozostanie z nami jeszcze ze 4 lata, tak, bo on chyba w Polsce ma 5 lat kadencji, także pozdrawiamy pana prezydenta tutaj z audycji. O właśnie, z jednych takich ciekawych rzeczy, już podsumowując ten rok, to rapsy w wykonaniu pana prezydenta, czyli Ostry Cień Mgły. Może żeby zapuścić to na antenie. Czemu nie? Jako przerywnik muzyczny. Ostry Cień Mgły. Ależ to pięknie, witamy Cię Agnieszko na antenie. Jak to pięknie, że ktoś do mnie zadzwonił i nie muszę sam tu siedzieć jak ta dupa w tej piwnicy. Dziękuję w imieniu swoim słuchaczy oraz małżonki i dziecka.

2020 też miała być, nie pluskwa, ale też to był jeden wielki hambuk. Ale widzisz, wszyscy obawiali się pluskwy milenijnej, a dostaliśmy Putina. I został z nami już na zawsze. No. Tak, a pamiętasz wtedy w ogóle tak nikt nie ten. Putin to był taki, miał być jeden z tych takich dwu, 3-miesięcznych premierów, jakich tam było pełno i tam miał przyjść, pójść, tam nigdy więcej nikt o nim miał nie pamiętać. A patrz jak się, no także mówię, no ten rok jeszcze coś może nam ciekawego przyniesie.

0: Czekaj, w ogóle dostałem sekundę. Dostałem smutną wiadomość, że słuchać tylko mnie. A czemuż to tak się stanęło? Właśnie patrzę, że mi ten deskrypt audio mi nie szczytuje ten. Nie, no dobrze, to bierze miks stereo, Sound Blastera, wszystko jest. Kurde, widzisz, ale nie, w ogóle dzisiaj. Czekaj. Mix Auxiliary, a damy desktop. Jeszcze wrzucę drugiego. No i jeszcze tutaj syfona wrzucę. I okej. I teraz zobaczymy cię. Weź coś powiedz.
1: No, słychać
0: No,
1: mnie teraz?
0: teraz cię słychać. Teraz nie wiem
1: Ale
0: czemu.
1: jaja. To teraz, jak ja już wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć.
0: Ale nie,
1: Nie
0: dobra, ja
1: chcę
0: już tak się staram
1: tego.
0: nagrywać, wiesz? Ja się staram nagrywać i miejmy nadzieję, że ten. A teraz słychać Agnieszkę? Drodzy
1: Teraz mnie
0: słuchacze,
1: słychać.
0: teraz
1: To
0: się
1: teraz jeszcze
0: słychać.
1: raz powtarzam życzenia wszystkim nocnikom i wszystkim prowadzącym, całemu radyjku i sympatykom. Wszystkiego dobrego w nowym roczku.
0: Nie wiem, czemu mi się właśnie ten słynny sound syfon mi się.
1: Tobie zawsze coś.
0: No, mi się zresetował, bo w ogóle ten Mac ma jakieś takie, jakby to powiedzieć, humory, nie? Czy w zasadzie, w ogóle dzisiaj sobie testowałem, czy ten nowy mikrofonik działa i sobie tam nagrałem parę rzeczy. Wszystko śmigało. Jak usiadłem do Maca i chciałem nadawać, a mówię, coś mnie tknęło. Mówię, wypróbuję jeszcze nagram raz. Kurde, nic nie było słychać. Musiałem dopiero podciągnąć, także nie wiem, on tak chyba jakiś, wiesz, ma inteligentny algorytm, który stara mi się zepsuć humor codziennie. Ale
1: Bardzo
0: mówiliśmy.
1: przy was z jego strony, no.
0: No, ale mówiliśmy, zresztą pamiętasz, że gościni była, to wtedy to internet się na mnie uwziął. I pół audycji poszło się, no i myślę, że nie miała najlepszego wrażenia i się obraziła na nas, ale.
1: Ja myślę, że się nie obraziła. Wiesz, powiem ci, że ta audycja mi się bardzo podobała i ta dziewczyna, ta kobitka, którą zaprosiłeś, no była przesympatyczna, przeinteligentna i opowiadała naprawdę
0: Dlatego
1: bardzo,
0: właśnie
1: bardzo.
0: chciałbym z nią kontakt podtrzymać i możecie jeszcze
1: Naprawdę
0: parę razy ją ściągnąć.
1: fascynująca, powiem ci, naprawdę z ogromną wiedzą, pomimo że tyle lat nie mieszka w Mongolii, była pod wrażeniem
0: Dlatego
1: ogromnym.
0: chciałbym ją jeszcze tutaj, wiesz, pociągać na antenę i podtrzymać kontakt. Zobaczymy, ona też jest zajęta i w ogóle. No ale
1: Ja potem
0: zobaczymy.
1: sobie wyszłam nawet na jej Instagrama, no to nie dosyć, że świetna, wiesz, w opowieściach, no to naprawdę przesympatyczna, no i przepiękna.
0: No, chociaż tutaj Zenon twierdził, że jest ten, że to trap jest.
1: Dla Zenona wszystkie są raszplami oprócz jednej, także to on jest tendencyjny, ja bym się tam wcale nie przejmowała
0: No,
1: tym.
0: w ogóle Zenon ma bardzo takie wyraziste poglądy i on jest najlepszy. Zawsze, we wszystkim. No, ale

0: zrobić? No, ja też mam pewne pokłady narcyzmu w sobie, to każdy ma gdzieś tam. I co zrobić?
1: Ale fajnie, gdyby się udało utrzymać kontakt i jeszcze parę razy ją zaprosić,
0: No
1: to
0: właśnie
1: teraz.
0: się chcę postarać zrobić jakąś audycję właśnie o wychowaniu dzieci na obczyźnie. No bo ona na obczyźnie, ja na obczyźnie i patrz, dwie różne obczyźnie. No zobaczymy. Zresztą ma mamę niedaleko mnie, to może kiedyś mi się uda z nią na piwo wyskoczyć. Jak będzie w moich okolicach. No właśnie, a ty siedzisz w pięknym mieście, producencie
1: Nie.
0: broni. Nie.
1: A tak, koło siedzę koło Pionek, tak.
0: Tak.
1: Bo w Radomiu też jest produkcja broni chyba.
0: A ty myślałem, że w Radomiu siedzisz właśnie.
1: Nie, ja nie siedzę w Radomiu. Ja siedzę obok Radomia.
0: Obok Radomia, to nawet lepiej. Nie, no właśnie, a czytałeś tą książkę Springera o tych
1: Nie,
0: byłych miastach
1: nie
0: wojewódzkich?
1: czytałam i szczerze mówiąc, to tak zażartowałam bardziej, że jeżeli chodzi o Radom. To się polecam, to ja bym musiała naprawdę sporo przeczytać, bo nie znam tego miasta tak naprawdę. To ja nie pochodzę stąd, ale
0: To co cię zagnało w takie rejony?
1: czynniki Discordowe już troszkę Radom znają dzięki mnie, dlatego że często tam jeżdżę i za każdym razem, jak jadę, no to włączam sobie Discord głosowy i sobie gadamy w trakcie moich podróży radomskich i z powrotem zresztą, także.
0: Co cię zagnało w takie rejony, które tam mówisz, że stamtąd nie jesteś?
1: No nie, no to tak jak każdy gdzieś tam się przesadził, wiesz, gdzieś tam się
0: No to
1: pojawił.
0: zazwyczaj wiesz, że przesadzanie następuje z małego do dużego.
1: No ale ja się przesadziłam na wieś po prostu z miasta i tutaj akurat
0: Nie,
1: chciałam
0: ale nie
1: tak.
0: z Radomia.
1: Nie, z Warszawy się
0: Z
1: przesadziłam.
0: Warszawy. No to nie aż tak daleko, ale nie aż tak blisko.
1: Nie aż tak daleko i nawet wiem, gdzie jest ta okolica na uboczu, bo to jest na Ursynowie, a ja mieszkałam całe życie w Wilanowie i na Stegnach, także bardzo bliziutko.
0: Na Wilanowie to wyższe sfery, co ja mogę
1: I
0: powiedzieć.
1: nawet bywałam na ulicy Słonecznej, tam gdzie i ty kiedyś.
0: No ja na uboczu by właśnie było, w tym jest taki był dom kultury czy coś, tam miało siedzibę towarzystwo i tam bywałem czasem, to polsko-islandzkie.
1: A właśnie, a
0: Także.
1: propos Islandii, to szkoda, że nasza koleżanka Discordowa, która była z nami przez jakiś czas na Discordzie, SS Niemra, która mieszka na Islandii i też, ja nie wiem, czy ty wchodziłeś na te rozmówki Discordowe, ale ona opowiadała bardzo dużo o Islandii, też kapitalnie opowiadała i to były naprawdę bardzo ciekawe
0: Ale
1: jej
0: podobno
1: postawienie.
0: audycji się nie dało z tego zrobić. Tak mi
1: Audycji się nie
0: Zenon
1: dało.
0: mówił, że nie było audycji na ten temat. W sensie, że nie udało jej się ściągnąć na antenie takie stricte audycyjnie, no, że tylko na Discordzie była. Czy nie? No nie
1: Tak,
0: wiem, tak mi Zenon mówił.
1: była, że tak, była na Discordzie i był, ale gdzieś nie wiem, no, coś tam obraziła się i zniknęła. Szkoda, pozdrawiam z tej strony, jeżeli słyszy. Zaczęła też nagrywać filmiki z Islandii, które są fajne, bardzo ciekawe.
0: No to może
1: Polecam.
0: będzie ten.
1: Ale nie sądzę, żeby się dała namówić. Szkoda, bo naprawdę bardzo fajnie opowiadała. Wpisywałaby się świetnie właśnie w te twoje plany. Takich audycji, wiesz, północnych.
0: No właśnie, w ogóle chcę zrobić tak wokół świata, nie? Żeby zrobić coś
1: No,
0: bardzo
1: dla
0: ten.
1: tej strony mapy takie coś, tak?
0: No, coś takiego, wiesz, bardziej krajoznawczego czy coś, bo nie wiem, no, żeby trochę, wiesz, taki nie robić ciągle jakichś tam nudnych politycznych albo gadanie o dupie w Marynie, nie? No,
1: No.
0: chciałem jakiś taki content, taki bardziej, wiesz, co przyciągnie może kogoś tutaj, że ktoś się zainteresuje i nie w ogóle, no.
1: Właśnie, bo masz talent, masz znajomości, masz talent do zapraszania gości.
0: Czy ja mam talent?
1: No,
0: Staram
1: masz
0: się.
1: możliwości, chęci.
0: Muszę, wiesz, czasem to wymaga ode mnie dużo tworzenia różnych historii.
1: No, ale masz zapał. Taki typowy, lewicowy zapał, wiesz, i to jest fajne.
0: Mówimy Lenina w domyśle partia, tak. No. A właśnie, co do tych. Też czekam, bym kiedyś zrobił audycję, ale nie wiem, czy uda mi się zebrać tylu słuchaczy. Żeby zrobić audycję z 48 byłych wojewódzkich miast, poza Suwałkami, bo tam daleko zimno.
1: Aha.
0: No, ale właśnie o tym, jak sobie te miasta radzą po tym, bo świetna książka była Springera na ten temat, ale napisana bardzo dawno temu, no, bardzo dawno temu, z 8 lat temu, ale no, w naszych czasach 8 lat to jest jak wiek, nie? No, że jak sobie właśnie ta Polska Powiatowa radzi, jak tam się ludziom żyje, z czego tam się żyje i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj w większości chyba nasi słuchacze to wszyscy z jakichś takich właśnie większych ośrodków, tudzież wyemigrowali gdzieś do jakichś różnych krajów. No. Ja
1: No,
0: jestem, tak.
1: ja nie wiem, bo ja tutaj nie żyłam kiedyś, a teraz, no, to też ja na przykład nie mam porównania, nie mam zupełnie porównania, no ale wiesz, cała Polska się jakby rozwija, ale to chyba trudno raczej byłoby porównać taką sytuację, te 48 miast wojewódzkich, tak, bo było 48 województw, a teraz chyba olbrzymie wpływy i olbrzymie finanse idą z Unii Europejskiej na różne projekty w tych gminach, w tych miastach. Tak jak no my jesteśmy na przykład miastem wojewódzkim, znaczy województwem, przepraszam, mazowieckim. Chyba jest największe województwo, tak? No ale gro tego wszystkiego, finansów pochłania Warszawa, tam jakieś miało być janosikowe, nie wiem, czy to w końcu wyszło, że część tych podatków Warszawa miałaby oddawać tym mniejszym ośrodkom, ale tutaj ja widzę na przykład w gminie olbrzymie są projekty finansowane przez Unię Europejską, na przykład.
0: Ale widzisz, to wielu się nie podoba, nie? Tak by chcieli wyjść. Zresztą mam kolegę takiego.
1: No ja bym jestem, powiem ci, bardzo ciekawa, jak by to było, gdybyśmy rzeczywiście wyszli i przypływ tej forsy z Unii by się skończył,
0: No
1: bo
0: to
1: to
0: mówią,
1: jest
0: że
1: tak.
0: Unia nas doi, a nie, że to żadne pieniądze nie przypływają. To Unia nas doi, tylko i wyłącznie Niemcy w szczególności. I inni tam.
1: Gminie na 10 urzędników jest przynajmniej 5 specjalistów od projektów Unii Europejskiej. I oni po prostu siedzą i klepią, są, wiesz, przeszkoleni w tych projektach. To samo w Urzędzie Marszałkowskim w Radomiu. Jest prawie że
0: Jakby
1: dwóch
0: tych urzędników nie
1: dziennie.
0: płacili, to by było oszczędności, by było więcej pieniędzy. No takie opowieści słyszę.
1: Ale to jest prawda, bo się opierdzielają, no. Prawda się opierdzielają. Ile razy ja nie jestem, bywam bardzo często w różnych urzędach, to jest trudno cokolwiek załatwić i po prostu snują się po korytarzach.
0: No też pracowałem w urzędzie swego czasu, niedługo.
1: Nie, uwierz mi, naprawdę snują się, no i trudno jest cokolwiek załatwić.
0: Nie, dobra, ale to jest, wiesz, z urzędnikami na
1: Normalnie.
0: całym świecie, bo tutaj w Niemczech mam dokładnie to samo, wiesz, niekiedy, jak bywam w jakichś tutaj urzędach,
1: Prawdopodobnie tak.
0: że jest dokładnie to samo. Oni są tak leniwi i im się nic nie chce robić.
1: No ale już nie narzekajmy, już nie koniec roku, może od 1 stycznia się wszystko poprawi i urzędnicy zaczną się bardziej
0: Czego
1: starać.
0: sobie życzysz w tym 2021, poza tym, żeby wreszcie skończyć temat pandemiczny pewnie?
1: Nie wiem. Wiesz co, zdrowia chyba. Tak naprawdę to niczego więcej sobie nie życzę. Życzyłabym sobie jeszcze wygrać ten Eurojackpot. Już jestem nudna z tym Eurojackpotem, ale mnie to strasznie, wiesz, podnieca. Wizja wygranej, bo w piątek, a to już będzie nowy rok, prawda? Pierwszy.
0: No, to
1: Od
0: jak
1: zawsze.
0: ten, to
1: Właśnie
0: jakby...
1: w piątek jest 250 milionów do wzięcia.
0: Ty, a to jak wygrasz, to weź tu możesz się zapowiedzieć, że tutaj swojemu ulubionemu nadającemu, czyli mi, weź odpal mi 210 tysięcy. To jest
1: Ale
0: nic.
1: czego? Chułanów czy jakichś
0: Nie, no,
1: polityków?
0: ojro.
1: A, o,
0: No ile tam,
1: no to
0: 210
1: zgadane.
0: milionów masz wygrać, to 210
1: Wiesz co?
0: tysięcy.
1: To jest zabawne, no. Ale ostatnio leciałam i jechałam specjalnie, bo w zeszły piątek było 180 milionów, czy tam 190 i nawet ma jeden kuponik nocnikowy jest z numerami, które w tym obiecuję, że w piątek powtórzę. No, nawet je pamiętam, bo to było 14, 19, no bo potrzeba 19, 21, 37 oczywiście i 44. Takie są
0: Nocnikowe
1: nocnikowe.
0: numerki, dzień dobry. Dzień
1: No.
0: dobry, zmora się pojawił. Pomimo obowiązków ojcowskich, witamy Cię i z powrotem. Ej, trochę zajęty byłem, bo zapomniałem w ogóle, że jest audycja. Nie, no wiesz, ty to jesteś zajęty, bo ty masz ten. Dzieci w
1: Dzieci.
0: ogóle i małe, bardzo małe dzieci. To jest robota, Takie no.
1: mniejsze i takie jeszcze mniejsze.
0: Tak
1: Mało.
0: właśnie. Także ten. Także jakby ci się udało, nie? No to ja to się piszę na 210 tysięcy. No nie jest dużo, takie wiesz, mały kamyczek tu na dywanie.
1: Taka dokładna kwota. Co to ma być? Bo jakiś samochód pewnie stary.
0: Nie, nie, wiesz co. Kredyt
1: Duże.
0: spłacę. Kredyt spłacę. To już będę
1: Myślałam.
0: troszeczkę wolniejszy, wiesz, to będę mógł sobie tak troszeczkę wolniej myśleć, nie? Wolnisz mi od banku, to
1: Bardzo
0: 210.
1: dobra jest kumulacja. Jest 250 milionów w
0: Euro?
1: piątek. Nie, złotych, złotych. No ale
0: To złotówka
1: no
0: to
1: nie narzekaj.
0: spada, spada ostatnio.
2: W totolotka to teraz wygrywasz na przykład milion i nie wiesz, czy się cieszyć, bo w sumie spłacisz dom,
0: A ja proszę
2: kupisz
0: Państwa.
2: jakiś samochód i nic ci z tych pieniędzy nie zostaje i nie wiesz, czy się cieszyć, ale w sumie narzekać nie wypada i nie wiadomo, co zrobić.
0: A ja tu się tak cieszyłem, że mi pieniądze pracowały na siebie i na koniec roku, żeby, bo 2020 musi powiedzieć ostatnie słowo, zawsze, i już mi 300 euro wyparowało z konta. Kuźwa, i paruje, i giełda coś stanęła.
2: No to
0: A
2: tak jak
0: giełda.
2: giełda stanęła mi, skarbówka
1: A się.
2: najechała na konto.
0: Skarbówka cię najechała. Uuu, przed
2: No, za
0: końcem
2: taką
0: roku.
2: podatek za mnie ściągnęli.
0: Przed końcem roku.
2: No bo są koniec.
0: A wiecie, że ja jeszcze nie mam, nie dostałem od skarbówki ni chuchu na temat mojego zeznania z 2019.
1: A co miałeś dostać? Zwrocik?
0: Nie, bo tu wiesz co, wypisujesz i oni ustalają, co dostaniesz, nie? Tylko tam wypełniasz, wysyłasz i oni ci przysyłają tak zwany.
2: Losowanie jak w tym czek
0: Tak,
2: koncie, czy jak?
0: wysyłają ci Bescheid, nie? Zaświadczenie o twoich zarobkach, ile ci tam podatku, nie? W końcu ustalili. No bo cały rok płacisz
1: Nie
0: zaliczkę.
1: płacisz. Nie płacisz z góry, tak jak
0: Nie,
1: miałeś.
0: płacisz, no masz zaliczkę, nie? I ona tam gdzieś wynosi. No, i potem wysyłasz im zaświadczenie, gdzie tam wypisujesz, wiesz, jak u nas, nie? PITA, gdzie piszesz, ile tam wydałeś tego, no i oni ustalają, ile w końcu tego podatku się należy. No i normalnie to tak po 2 miesiącach. A nie, bo nasza ta doradczyni podatkowa wysłała to chyba w październiku.
1: To jeszcze możesz dostać, no nie, w grudniu to już raczej nie dostaniesz. Czy jutro nie.
0: Pandemia to jest, wiesz. Chociaż może jeszcze jutro tam, wiesz. 2020 nie powiedział ostatniego słowa. Może mi jeszcze wrzucą tam do zapłacenia, wiesz.
1: To ci znowu parę złotych z konta wyparuje.
0: No. Żeby jeszcze
1: Co to
0: miało co
1: tło?
0: parować, nie? Też, żeby było
1: Oczywiście.
0: fajnie. Taki koniec roku, no, paskudny. Jeśli ja zawsze koniec roku, to finansowo to zawsze jest do dupy. Bo to przychodzą wszystkie te rachunki, nierachunki, coś, ten. A tu się wszystko rocznie płaci jakieś podatki od samochodu, od nie wiem czego.
1: Szczególnie jak się ma kilka, to może boleć.
0: No i tu tak wiesz, tu skasują, tam skasują, tam skasują. Ej, tak, no ale po co mamy pieniądze? Po co mamy, żeby je wydawać, nie, a nie kolekcjonować? Bo też kolekcjonuję banknoty różne. Takie, no to takie małe. No, ale to pieniądze są, żeby je wydawać, nie? No.
1: No pewnie.
0: Żeby to. Wydawanie nam szczęście przynosi. A co takiego, jak już jesteś Agnieszka, cię do końca pociągnę. Co ciekawego, najlepszego ci się zdarzyło w 2020, czyli mówią, że najchujowszym roku ostatnich czasów?
1: Ojejku, ale zaskakujesz mnie pytaniami. Ja musiałabym się
0: No
1: teraz
0: bo
1: głęboko
0: optymizmu
1: zastanowić.
0: trochę musimy tu wnieść. Ja się nie pytam z
1: Co
0: mory, bo to wiadomo, ale ciebie się pytam.
1: spotkało najlepszego?
0: Najlepszego, coś fajnego, co cię spotkało w tym roku. No bo tu wszyscy,
1: A,
0: wiesz, narzekają, że taki rok.
1: wiesz, także to jest, o, to widzisz,
0: Obroniłaś się.
1: obroniłaś.
0: A, to ty młody człowiek jesteś.
1: Bardzo.
0: To ty młody człowiek jesteś. Ja nie pamiętam, kiedy to
1: Tego i
0: było.
1: wam życzę, tylko że wy macie jeszcze dłuższą drogę przed sobą. Ja już mam, wiesz, dziecko wykształcone i na drodze do samodzielności
0: A to ty
1: pełnej.
0: tak późno tą magisterkę robiłaś.
1: Ja?
0: No, nie, no co mówiłaś, że co zrobiłaś ten rok, że się obroniłaś? Bo cię nie
1: Moja
0: wysłyszałem.
1: córka się
0: A twoja
1: obroniła.
0: córka się obroniła.
2: To jest naprawdę młoda jest.
0: No to ja
1: O,
0: myślałem, że młoda to jesteś, że ten,
1: jakie fajne
0: obroniłaś.
1: nieporozumienie, no proszę.
2: Po co ją odkręcałaś? Na twoją korzyść.
1: O. A, fajne, fajne. Jeszcze, że wykonałam pierwszy telefon do radia nocnego, do audycji lewym okiem.
0: A to
1: To
0: pamiętam,
1: był mój pierwszy.
0: Tak,
1: był
0: to
1: pierwszy
0: jakiś czas temu
1: telefon
0: chyba.
1: chyba do
2: Było o seksie wtedy, nie?
1: ja tylko dzwonię zazwyczaj albo żeby złożyć komuś życzenia, albo jak wyrazić swoje oburzenie.
0: I
1: I to
0: wyraziłaś
1: tak
0: swoje oburzenie.
1: wyraziłam oburzenie
2: A
1: po
2: teraz
1: raz
2: chcesz mnie
1: pierwszy.
2: poprosić o to.
0: Czyżby to Etam był ten, kto cię sprowokował?
1: O tych Tinderkach, nie Tinderkach, tam żeśmy chyba rozmawiali.
0: A, to był taki patostreaming troszeczkę wtedy.
1: Było wtedy o tym, chyba o seksie, o żonach i jakichś
0: O
1: tam innych
0: właśnie,
1: miłościach.
0: zrobiłem audycję, która miała mieć taki piękny ten clickbaitowy tytuł Seks i nawet to nie pomogło, muszę powiedzieć. Także mało co tu pomaga w tym radiu, żeby je rozkręcić. Ale tak, był właśnie o tym.
1: Audycja, do której ja wtedy zadzwoniłam? Nie?
0: O Tinderkach. A pamiętasz audycję, co mieliśmy koleżankę, która nawalona się włączała co 2 sekundy?
1: Wiesz co, to chyba była ta Sandra,
0: No,
1: tak?
0: no, no, no, no.
1: No, ale to ja wtedy nie dzwoniłam, tylko ona.
0: Nie to, to, to ona nie na tą audycję dzwoniła. Widzisz, już to wszystko miesza. Wszystko mi się miesza. To jeszcze ci został tylko telefon do Radia Maryja. Pierwszy w życiu.
1: To raczej nie, to raczej się nie, jakoś nie pałam rządzą,
0: Ja tu
1: wiesz.
0: miałem kolegę, wiesz, który na studiach mieszkał naprzeciwko Radia Maryja w bloku. No, i tam jak dobrze popiliśmy sobie, to przez balkon nam jakieś Ave Satan krzyczeliśmy w kierunku rozgłośni. Ale to były takie czasy.
1: Cię Bóg karze za to, zobaczysz.
0: A który?
1: Nie dostąpisz zbawienia,
0: Ale u
1: zobaczysz.
0: którego?
1: No u tego.
0: Ale tego czy tamtego?
1: No u tego,
0: U
1: no.
0: tego?
1: U
0: Tego.
1: tego. No
0: Tego, co.
1: właśnie, którego właściwie?
0: No właśnie, u którego się pytam
1: Który
0: ciebie.
1: jest?
0: No, a pan tego, co pandemię zesłał, nie?
1: To który to był?
0: No nie wiem, ten co.
1: A ktoś to wie?
0: No nie, no patrz, pandemia została zesłana, a w ostatnio tyle przypadków właśnie zostało ujawnionych tam.
1: Poczekaj, złóżmy to, rozbierzmy to. Pan Demia. Rozumiesz?
0: Pan Bóg, pan
1: A
0: Deus.
1: Demia, Deus, wiesz, to się jakoś tutaj
0: No właśnie.
1: kropeczki się może i łączą,
0: A,
1: nie?
0: za, a zobacz, a w
1: Troszeczkę.
0: tym roku właśnie zaczęto ujawniać tę pedofilię w kościele tak bardzo ostro i tak dalej. I akurat ta pandemia. Czy to
1: A
0: nie jest
1: właśnie.
0: kara? O, i
1: No,
0: to
1: coś w tym jest. Ja na to
0: zostawmy
1: wcześniej
0: takie.
1: nie wpadłam, ale uważaj, twoje horyzonty są tak szerokie. Jestem znowu pod wrażeniem.
0: Nie, no gdzie? Proszę mnie nie zawstydzać. Tak się zawstydziłem, że spojrzałem na mój wodomierz nawet. I pęknięcie w ścianie.
1: A,
0: Te.
1: na wodomierz, nie na podzielnik.
0: Nie, tu jest wodomierz i taki odszlamiacz i coś tu rdzewieje. Wie, kuźwa, trzeba znowu będzie wzywać hydraulika przy.
1: Ja ostatnio oglądałam taki filmik, który Ola poleciła o zbrodni połanieckiej. I on się dzieje, film był nakręcony w 1988 roku. I tam właśnie też były wizyty w urzędach wojewódzkich, w jakichś prokuraturach, sądach i tak dalej. I to były takie realia, no takie po prostu na żywca, jak wtedy, wiesz. I tak patrzę, a w gabinecie prokuratora, jakiegoś tam wojewódzkiego, na grzejnikach, takich starych, żeliwnych, wiszą takie gliniane pojemniki na wodę. I przypomniało mi się, jakiś sentyment mnie ogarnął, bo u mojej babci takie wisiały zawsze na grzejnikach. I zresztą u mnie w domu to były takie na wierzchu.
0: Śmiejesz się? Jak ja
1: Się tak
0: kupiłem ten
1: glini,
0: dom,
1: wiesz, w metalowym.
0: jak kupiłem ten dom, to tutaj na grzejnikach, w dużym pokoju, czy tam salonie, jak to się ładnie mówi, ale nie, to duży pokój, bo to tak po staremu, to w dużym pokoju wisiały właśnie takie ładne, gliniane, pomalowane ładnie pojemniki na wodę.
1: No szkoda, że były malowane, ale wiesz, to nie jest wcale takie śmieszne,
0: Takie
1: bo
0: ceramiczne, takie wiesz,
1: takie ceramiczne, tak
0: no.
1: gliniane, no, bo to nie było takie głupie wcale, bo ani ci prądu to nie ciągnęło. Teraz każdy na potęgę kupuje, wspiera kapitalistyczne fabryki, kupuje jakieś elektroniczne nawilżacze powietrza, nie wiadomo jakie, a tak naprawdę wystarczyłoby powiesić znowu takie coś gliniane, tylko że to może jest troszkę szpetne, ale służy bardzo dobrze.
0: Nie,
1: Do
0: można powiedzieć taki
1: grzejnika.
0: styl rustykalny właśnie, taki powrót. Vintage, o, vintage.
1: A jest zwolenniczką takich starych sposobów dobrych, wiesz, bo to ani ci prądu nie zużywa, bardzo ekologiczne, gliniane, czyli ta glina jeszcze nasiąka tą wodą, wiesz, także dłużej to wszystko sobie paruje. i oddychasz po prostu, nie masz w domu suchego powietrza. Ja o tym zapomniałam, o czymś takim, bo tego nigdzie już teraz nie ma ani nie widać. A w tym filmie właśnie już na tych grzejnikach żeliwnych wisiały takie
0: Mogę
1: malutkie
0: ci
1: żelazo.
0: sprezentować jeden, dwa, bo mam tu chyba z pięć mi zostało.
1: Już w domu, wiesz,
0: No ja mam żeliwny jeszcze tutaj taki. Dom jest z lat 70. i tu się nic dużo nie zmieniło. Także no, nie myślcie, że Niemcy to taki zaawansowany kraj. Nie, tu też są żeliwne grzejniki, jakieś gliniane miseczki na grzejnikach.
1: nie było takich wcale.
0: Internet chujowy też jest w Niemczech,
1: A
0: także. Także jak szukacie, wiecie, zaawansowanego kraju, to Niemcy to nie. To nie dla was. To nie dla was.
1: no dobra, to, słuchajcie, ja się będę żegnać. Dzięki
0: Ale
1: za
0: nie
1: dzisiejszy.
0: żegnaj się, tylko powiedz do widzenia albo do usłyszenia, ale nie żegnam.
1: A dobrze, to ja się żegnam się na dzisiaj w tym starym roku
0: O.
1: i do usłyszenia w nowym.
0: Również.
1: A w piątek, tak jak obiecałam, lecę po kuponik i wiesz.
0: I pamiętaj, 210 tutaj.
1: Dobrze, będę
0: Równo,
1: pamiętać.
0: równo.
1: Ustawię ten fajkę przy tobie i
0: Dobra,
1: napiszę kod.
0: 210. To niedużo tam. Mi dużo do szczęścia nie trzeba. Ja prosty chłopak jestem.
1: Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A i
0: Również.
1: świetnej zabawy sylwestrowej. Jutro chyba będziemy z Radyjkiem, bo ja siedzę w domu.
0: No ja też, także. Nie wiem, muszę chyba tradycyjnie muszę zakupić butelkę irlandzkiej whisky i o godzinie pierwszej w nocy mówić, że wszystkich kocham, jak to kiedyś tam mi się zdarzyło na antenie, tak. By tradycję utrzymać.
1: Miłujmy się, jak to mówią.
0: Miłujmy się. Także z Bogiem i z
1: Do
0: Bogiem.
1: przyszłego, nie do przyszłego, do jutra właściwie pewnie.
0: Do jutra, tak. Z Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia na antenie. Zmora. Także ty nam się został. Ja ciebie nie będę się pytał, co ci najlepszego się zdarzyło w tym roku. Bo to wiemy wszyscy.
2: Nawet pomimo tego, że ten rok taki chujowaty, to dosyć sporo dobrych rzeczy było. W sumie nie mogę narzekać.
0: Ja niby tak, ja niby kupiłem dom, to jedno, niby dobrem. Wymieniłem flotę samochodów na starsze. Wiesz, wbrew, bo to wszyscy nowe kupują z salonu tamte. No to ja postanowiłem, że kupię sobie starsze niż miałem. No, to się zdarzyło.
2: Ale ja też tak mam, że te starsze mnie bardziej kręcą. Z tych nowych, nawet jakbym miał hajs, to
0: A cicho
2: może
0: jesteś, cicho.
2: z jakiś. Słucham, cicho jestem.
0: Cicho. Mów do
2: A teraz?
0: mikrofonu. Tak.
2: Ale to muszę mieć mikrofon prawie w buzi.
0: Nie, bo to zaraz etam zadzwoni z przyjmowaniem opłatka.
2: A
0: Nic do
2: wtedy
0: buźni.
2: zadzwonić, pośmiejemy się. O.
0: Nie, wiesz co, a ja sobie założyłem taki, o, 11 listopada, czyli w dzień singla, porobiłem sobie takie duże zakupy na Ali, różne tam pierdoły elektroniczne. No i między innymi za cały $1,50 kupiłem sobie taki mikrofonik, co się przypina, wiesz, do sweterka, czy tam krawatu, czy czegoś. I tak właśnie sobie z niego nadaję, bo stwierdziłem, że nie będę się gibał przynajmniej. I na razie jest okej, okay, nie?
2: No, w sumie ja to nigdy nie zauważałem, żebyś się tam kołysał na dyndał na jakimś sznurku, tak jak to ci co niektórzy zarzucają.
0: A, ci
2: Ale też nie
0: perfekcjoniści.
2: zauważyłem, że kupiłeś jakiś fajniejsiarski mikrofon, żeby ci się jakość pogorszyła czy coś.
0: Także, no, 50 to niedużo za mikrofon. Także jak się tak gibasz, to mogę też ci kupić za ten $1,50. A, wiesz co? A chuj mi w dupę i na imię, wiesz co? Za $3 ci kupię mikrofon, wyślę ci, jak sobie przypniesz, to ten.
2: No jasne. Noworodczy prezencik.
0: A
2: To
0: tak, a
2: już
0: co mi tam?
2: praktycznie do bok studia nagraniowy otwierać z takim mikrofonem.
0: No, proszę pana, co byś nie mógł, myślałem udzielać wywiadów, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. No, a no to właśnie, dom sobie kupiłem, chociaż nie wiem, czy to dobre i złe. W ogóle w moim roku to miałem i dobrą, i złą rzecz. Jednocześnie. Proszę cię. Zła to, że
2: No, słucham.
0: teściów uratowałem od pandemii i mi tu siedzieli pół roku. Pół roku, 9 miesięcy. To było wkurzające, to złe, a dobre to, że ich się pozbyłem. Także to, widzisz, w jednym dobre i złe.
2: Ja myślę, że tam miałeś dwie złe rzeczy, bo raz, że ich uratowałeś, a dwa, Na twarzy poznałeś świat, są chujowi.
0: Że zapoznałem? Świat?
2: Że poznałeś się na nich, jacy są słabi.
0: Jacy słabi to nie, wiesz, to nawet nie chodzi, że poznałem świat, jacy są słabi, tylko po prostu, no, początek przynajmniej, jak od lutego, jaki przywiozłem do marca, nie, no, kwietnia, kiedy kupiłem ten dom, czyli 2 miesiące na 45 metrach kwadratowych z dwoma teściami, dzieckiem i żoną, no to święty by chyba dostał w łeb. Czyż nie?
2: No, zdecydowanie za długo.
0: Tak, a potem jeszcze siedzieli tutaj, no, no, no można dostać w łeb, no. To już, wiesz, że nie są te lata, żeby już, no, się cieszyć, że siedzą jacyś ludzie. No, także nie wiem, czy się dobrze, tylko po prostu za długo, bo jak to mówią, że ryba, nawet ryba po 3 dniach zaczyna śmierdzieć, jak z kośćmi to bywa.
2: Ryba w nocnym radiu zaczyna śmierdzieć po 14 browarach.
0: Do mnie jeszcze nie zadzwonił pan ryba.
2: A ryba 2? Bo mamy rybkę 2.
0: Już jest rybka 2?
2: Jest rybka
0: 2. A kim jest rybka 2?
2: Pan Skwarka.
0: Pan Skwarka, a coś się chyba dzisiaj pojawił, pan Skwarka. I powiedział, że się najebał. Czy to on mógł być? Nie, pan Czurek, pan Czurek. Pan Czurek. No widzisz, dzisiaj nie mamy za dużej słuchalności, bo kolega Krawiec udał się do radia radia konkurencyjnego. I tam się tam produkuje.
2: Czyli do kogo?
0: Nie wiem, drugie dno, czy coś
2: do
0: takiego?
2: Do Łysego czy Irlandii, tak?
0: Nie, jakieś drugie dno, czy coś takiego.
2: Coś było wczoraj, bo wczoraj no, przyszedł ten koleś z drugiego dna.
0: Także się nas wystawił trochę. No, ale 2020, no, jest to rok pod znakiem pandemii, ale wydarzyło się dużo różnych innych rzeczy, podejrzewam. Bo nie, bo tak wiadomości ze świata nie dochodziły. Na przykład, no, z ciekawych rzeczy, co się wydarzyło, to na przykład trzęsienie ziemi w Chorwacji wczoraj.
2: To jest z najnowszych newsów, tak?
0: No, to wczoraj. Także ten rok jeszcze...
2: Jeszcze się załapali z tym nieszczęściem, aby wszystko w jednym roku się na łeb zwaliło. Następny będzie lepszy.
0: Tak. 5G przyszło do Polski na przykład w tym roku. Bardzo ciekawa informacja. Czyli epidemia, bo to niektórzy mówią, nie? Tak. Mamy nowego prezydenta w Polsce. Chyba nowego, tak.
2: Mamy taki dosyć ciekawy wynalazek. Dzisiaj o nim słuchałem, Polski.
0: O.
2: To jest taki sztuczny implant kości, coś takiego. Nie jestem tam jakimś biochemikiem czy czymś, ale zbudowany z jakichś polimerów węglowodorowych, bla, bla, bla, bla, bla, i jest tam neutralny dla organizmu, w sensie, że go organizm nie odrzuca i pokrywa go swoimi tkankami i idealnie kości zastępują ubytki.
0: A to nie...
2: Tegoroczne odkrycie.
0: Oby nie skończyło się tak, jak skończył grafen i inne takie.
2: No nie, to już sprzedają. Dostało tam ten atest, nie pamiętam, jak on tam się nazywa, i jest normalnie w obiegu. To jakaś tam prywatna polska firma produkuje.
0: Bo jak tam grafen skończył polski, tak nie za dobrze, nie?
2: No grafen skończył tak, że nigdzie się nie przyjął po prostu. Oczekiwania przekroczyły jego możliwości.
0: Ale może było.
2: Możliwości miał, ale nierozwiązywalne problemy chyba jakieś były po drodze.
0: Tych milion polskich samochodów elektrycznych było, tak? W tym roku.
2: W tym roku miało być milion?
0: Nie, to tak zapowiadał, nie? Że to
2: jakieś... Czy za milion?
0: Za milion prototyp, no ale to tak, no wyszło.
2: Za milion może był prototyp, zgadza się.
0: No, w styczniu zabito generała Sulmaniego, miała być trzecia wojna światowa. Z trzeciej wojny światowej wyszła pandemia, to już mówiłem. No, także takie różne dziwne rzeczy się działy. Ale co jeszcze ciekawego w tym roku się stało?
2: No co jeszcze? Tam Mossad odstrzelił głowę irańskiego programu nuklearnego, nie pamiętam nazwiska.
0: O, to tak, to z ostatnich wiadomości. A na przykład na Oscarach jako najlepszy film, no to też dosyć ciekawe wydarzenie, najlepszym filmem oscarowym był Parasite z Korei Południowej, bo zazwyczaj no, Oscary są przyznawane filmom amerykańskim, anglojęzycznym.
2: To w ogóle była po raz pierwszy w historii taka sytuacja, że nie amerykański film zdobył tą nagrodę.
0: No właśnie, czyli to też jest takie historyczne wydarzenie. No, zdobył nagrodę Oscara film, nie, i bardzo dobry film. Koreański, nie wiem, oglądałeś?
2: Nie oglądałem, ale nie oglądałem, bo jest niedostępny gdzieś w Zatoce Piratów i tak dalej, nie natrafiłem na niego.
0: No ja proszę cię, wydałem chyba na niego $2, bo
2: Ale
0: wypożyczyłem.
2: czytając o tym filmie, natrafiłem na jakąś inną polecankę koreańską i się nazywała tam Lament, czy coś takiego, no to, tłumacząc na polski. No i dosyć ciekawe było takie specyficzne połączenie wudu, wiary chrześcijańskiej i jakichś tam koreańskich zabobonów, taki miks wierzeń w jednym filmiku.
0: No, ale w każdym razie Parasite'a bardzo polecam. Za $2 możesz go sobie tam obejrzeć na Amazon, na Amazonie, wypożyczyć go. I chyba właśnie oglądałem go na Amazonie i musiałem jakieś tam swoją starą polską kartę kredytową wyciągnąć, żeby udowodnić, że mieszkam w Polsce, żebym mógł go tam... Bo inaczej musiałbym nie mieć konwersji z
2: dubbingiem.
0: A to
2: nie wystarczy mieć abonament wykupiony?
0: Nie.
2: Subskrypcję?
0: Nie, bo to wypożyczasz jednorazowo, a jest coś takiego, durne prawa autorskie, że nie mogłem ani z napisami, czy tam dubbingiem, ale napisami ani angielskimi, ani polskimi, tylko że jak w Niemczech jestem, to muszę tylko niemiecką wersję dubbingową wypożyczyć. No kurwa, ja nie chcę, no to wiem.
2: Ale udało ci się udowodnić, że jesteś polskiego pochodzenia.
0: Tak, udało mi się udowodnić, nie, że jestem na terenie Polski. Udało mi się tak to udowodnić. No, chciałem z żoną obejrzeć, no ale żona niestety ani koreańskiego, ani polskiego nie umie, a napisy angielskie to już bym musiał udowodnić, że jestem na terytorium Wielkiej Brytanii, a to już troszeczkę trudniejsze, bo moja brytyjska karta się przeterminowała. No niestety.
2: No, takie pytanie, jak to jest z tym językiem koreańskim w stosunku do chińskiego? To jest jakaś taka zbieżność
0: nie, to jest...
2: pochodzenia, tak jak polski, czeski czy
0: słowacki? Nie, to
2: czy
0: zupełnie,
2: to jest, zupełnie
0: to jest
2: inna
0: język,
2: grupa językowa.
0: To jest język izolowany, proszę pana. To jest język izolowany, on nie ma...
2: Który jest izolowany? Koreański?
0: Koreański. Podobnie jak japoński. One...
2: Jaki?
0: Izolowany, czyli one nie
2: ale
0: są...
2: Ale o którym mówisz? Bo
0: no oba, i koreański, i japoński.
2: No tak, ale ja pytałem koreański w stosunku do chińskiego.
0: No to mówię, nie.
2: Koreański
0: to...
2: miałby być izolowany, skoro nie jest to żadna wyspa.
0: Nie. Język izolowany to jest język, który nie należy do żadnej głównej grupy językowej, rodziny językowej. I podobnie jak japoński, jak i koreański, one nie należą do żadnej, bo czasem się łączy japoński i koreański jako jedną grupę, ale one nie wykazują żadnych podobieństw. Ani gramatycznych, ani fleksyjnych, ani... No po prostu nie są podobne do niczego. Tak jak na przykład w Europie taki język mamy baskijski. Nikt nie wie, skąd on się wziął.
2: Węgierski, fiński.
0: A nie. To są języki ugrofińskie, one należą do dużej grupy językowej języków.
2: Ale w Europie są niszowe wręcz.
0: No tak, ale należą do grupy języków ugrofińskich, czyli większej rodziny chyba języków bodajże altajskich, coś takiego. A no baskijski na przykład nie należy do żadnej rodziny, on jest izolowany. Nikt nie wie, skąd się wziął, jest niepodobny do niczego. I tak samo jest to z językiem koreańskim i japońskim. Także Koreańczycy i Japończycy nie rozumieją się i nie jest to podobne do niczego. A do chińskiego na pewno nie.
2: No już warto dodać, że tam wewnątrz Chin dialekty chińskie jedni drugich nie rozumieją do końca.
0: No tak, że ona mówi w siedmiu i one inaczej brzmią, każdy jeden. No, nawet Mao nie mówił po mandaryńsku. To chciałbym.
2: No właśnie słyszałem, że Mao w ogóle nie znał mandaryńskiego, pomimo tego, że wprowadził go jako urzędowy.
0: Tak, on trochę mówił, ale mówił z bardzo silnym akcentem swoim i głównie się posługiwał swoim dialektem właśnie z miasta Changsha, z Hunan, i to jest rodzinny dialekt mojej żony, bo ona jest właśnie krajanką towarzysza Mao. Jak ostatnio byłem w Chinach w październiku, to nie tym październiku, tylko w poprzednim październiku oczywiście, to byłem właśnie w tym, lądowaliśmy w mieście Mao, jak wujek przyszedł nas odwieźć z lotniska, to mówię, o tu witajcie w mieście Mao, i dostałem takie przypinki z Mao i takiego małego Mao i tam w ogóle. I,
2: małego Mao.
0: Tak, i na takiej wyspie...
2: Do polizania czy co?
0: Nie, taka statuetka, ale jak w ogóle będziecie kiedyś w mieście Changsha, fajna sprawa, na środku wyspie takiej, na rzece w środku miasta jest wielki pomnik Mao, młodego Mao, który ma dużo włosów i wygląda to jak Chopin. Ja gdzieś się to znajdę. Wrzucę na czata tego YouTube'owego. Nie wiem czemu, ale mi to ciągle przypominało Chopina. Nie, to przypomina Chopina, no. No, patrzcie, czy to nie ten, czy to nie przypomina Chopina. Niech się załaduje, tu wrzucę linka. Kuźwa, no. Zobacz, internet mi dzisiaj też nie działa. Dobra. Jest, dobra. Zobacz sobie, z Mora wrzuciłem na ten. Wrzuciłem na YouTube'owego czata właśnie linka. Czy to nie wygląda jak Chopin? Jesteś tam?
2: A, widzę, no faktycznie, nie, to chyba nie jest Mao.
0: Ale
2: Zupełnie
0: podobno.
2: inaczej kojarzę wygląd Mao.
0: No właśnie, to podobno jest właśnie pomnik młodego Mao w mieście Changsha. To na wyspie tam się mieści. Ja tak jechałem tam, w ogóle wszędzie w metrze i tak dalej, tam jest to zdjęcie tego pomnika, bo to jest taki symbol, nie? I kurwa, mówię, co oni tego Chopina tutaj tak lubią? A co im chodzi z tym? No, ale się okazało, że to
2: No,
0: nie.
2: że gdyby to była Japonia, to byłoby to zrozumiałe, bo tam bardzo tam wielbią, Japonii bardzo wielbią Chopina i jego muzykę.
0: No, ale może wiesz, może
2: Ale
0: tak
2: Chiny to nie wiem.
0: mało, może tak wiesz, ma mało włosów w ogóle. I tak chcieli mu więcej dorobić, żeby taki bardziej przystojny. Ale w ogóle wiesz, co znaczy Mao po chińsku, ten znak jego nazwiska, Mao.
2: No, nie wiem,
0: Włosy.
2: nie wiem co znaczy.
0: Włosy.
2: Co?
0: Włosy. Aby łysy. No znaczy, nazywać się Włosy i być łysym, no. No to tak. No,
2: Co
0: 2020.
2: tam jeszcze z pozytywów w tym roku? Cyberpunk w końcu wyszedł. Co
0: No to
2: prawda okazał się szczęściem w nieszczęściu,
0: niektórzy
2: znaczy
0: mówią, że
2: nieszczęściem w
0: to
2: szczęściu.
0: ten, no, niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy, że niedobrze. Ale nie wiem, grałeś,
2: Szczepionka, no
0: ja nie
2: syf w
0: gram.
2: końcu wymyślili, kto chce, niech się szczepi.
0: Czy też nie? Czy też jesteś za nie?
2: Oczywiście, że jestem na nie. W sensie, że nie tam, że jestem jakimś, nie wiem, sceptykiem. No, choroba jest tak jak grypa. Na grypę nikt się nie szczepił. Przynajmniej wśród moich znajomych, tylko ja się szczepiłem przez ostatnie 2 lata. No, teraz pierdolę, nie, to się szczepił. Na przekór wszystkim odmrożę sobie uszy.
0: No ja na grypę się nigdy nie szczepiłem w życiu i nigdy nie miałem grypy w życiu. To taka ciekawostka.
2: Miałem 10 lat temu grypę i w sumie to nie wiem tak naprawdę, po co się szczepiłem. W sumie kiedyś ją przeszedłem, więc myślę, że jakieś tam odporności nabyłem.
0: No, w ogóle patrzę, że moje urodziny 13 lutego w tym roku obchodziłem je hucznie, a właściwie to było jedno z moich smutniejszych urodzin, bo byłem w Mediolanie, proszę Państwa, na podróży służbowej. No i niestety w tym samym czasie, w tej samej fabryce też z naszej firmy pojechał taki chujek. Drogi Patryku, nie pozdrawiam cię. Jesteś chujem. No i był taki chuj, a taki prawdziwy chuj, no wredny świnia i w ogóle. No i musiałem moje urodziny z nim obchodzić, pijąc z nim wódkę. Tak, jeszcze z takim jednym Polakiem, a on był bardzo małomówny i tak spędziłem urodziny swoje w
2: Nie
0: 2020
2: pobiłeś
0: roku.
2: się z nim?
0: Nie, no
2: Ale to
0: żeby.
2: chyba nie był pozytyw, co?
0: No nie za bardzo. No Mediolan piękny. No może właśnie pozytyw to było to jedzenie w Mediolanie i to, że tam byłem, a negatyw to.
2: Z takich pozytywów, które może ciebie ominął, ale w sumie chyba nikt go specjalnie nie zauważył, przeszedł bez echa kompletnie przez tego COVID-a, to jest to, że już możemy poruszać się w końcu bez prawa jazdy przy sobie, jeżdżąc samochodem od 5 grudnia.
0: No nie do końca, musisz mieć grane do tam aplikacji w telefonie. Z tego co słyszałem.
2: Zgadza się. Ale też policja też ma wgląd do swojego tego systemu elektronicznego, czy posiadasz, więc teoretycznie no, niby musisz, ale nie musisz. No, poradzą sobie i bez tej aplikacji.
0: No widzisz, moja żona tutaj, no też taki pozytyw, negatyw w tym roku. Moja żona dokonała pierwszej kolizji drogowej, tak w tym roku, w swojej, w życiu, tak, ale nie dłużej, bo tam przerysowała samochód na parkingu. No i ja siedzę w pracy, ona dzwoni, mówi, przerysowałem samochód troszeczkę. I mi wysyła zdjęcia, a tam kurwa nic nie widzę na tym zdjęciu. Mówię, co robić, nie? Ja mówię, spierdalaj. No, żona dzwoni za minutę,
2: Jak to
0: chciał.
2: na parkingu teraz dała, tak?
0: Tak, no, a po minucie żona dzwoni, mówi, już chciałam odjechać, a tutaj jakaś baba wyleciała z domu i coś tam grze się po niemiecku. I policję wezwała. No. No to ten, policjant, bo ona tam nie po, mówi nie po niemiecku, mówi. Policjant w końcu rozmawia jakiś po angielsku, no to żona wytłumaczyła: nie, nie, ja nie chciałam jak najbardziej spierdalać, tylko przeparkować, bo tu ruch blokowałam i tak dalej. No, także jej się upiekło, ale mandatu nie dostała, nic, tylko no, ale po co ta głupia baba wyleciała? Dwie rysy takie. Mówię, spierdalaj. No, to żona też w
2: Ty
0: 20-20.
2: zachowałeś się po polsku, ona zachowała się po babsku.
0: No właśnie, nie, no już zadzwoniła się, pytała co robić, no po
2: No, czyli
0: papsku.
2: jak typowa kobieta zadzwoniła, bo na
0: No.
2: przykład moja teściowa dzwoni do swojego męża po to, żeby jej powiedział, jak ma gdzie jechać, pomimo tego, że ma GPS-a i on jej mówi, co ma włączyć na GPS-ie, żeby wiedziała, gdzie jechać.
0: A nie, a moja żona to znowu mówi, że nie umie czytać GPS-a, także. No, też tak można. I no, to z takich rzeczy to właśnie moja żona pierwsza kolizja. A właśnie czytam, że w moje urodziny w tym roku to jakieś same straszne rzeczy się działy. Jakiś pociąg się wykoleił, jakieś ludzie zginęli w Afganistanie, a w ogóle. No i potem co tam się działo, co my mamy. O właśnie
2: Albo
0: się.
2: my tak lecimy losowo, czy jakoś miesiącami
0: Ja
2: omawiasz?
0: lecę sobie tu otworzyłem kalendarium, żeby, bo wiesz, w tym roku to tylko się mówi o COVID-zie i tak mi ulatują wszystkie rzeczy. Ale no na przykład marzec od marca w tego roku, bardzo pozytywna sprawa. Też tu było głośno w moich rejonach, bo Luksemburg to jest taki kraj, który jest niedaleko mnie. A mi zapomniałem o tym kompletnie. Luksemburg jest pierwszym krajem na świecie, który właśnie od marca tego roku wprowadził całkowicie bezpłatny transport zbiorowy. W całym kraju. Czyli nie tylko autobusy, ale i tramwaje, bo tam zbudowali sobie ostatnio tramwaj.
2: No to nie jest specjalne osiągnięcie dla kraju, który ma 300 tysięcy mieszkańców.
0: Jest najbogatszym krajem na świecie, to jeszcze druga sprawa.
2: Dokładnie. Nie, Liechtenstein jest chyba bogatszy.
0: Nie, chyba Luksemburg był bogatszy.
2: Per capita przynajmniej,
0: No per
2: chyba, nie
0: capita
2: wiem.
0: to właśnie chyba Luksemburg był najbogatszy. No ale
2: No,
0: dobra,
2: nieważne.
0: abstrahując. No ale to jest takie bardzo, bardzo miłe takie cały kraj. No nie jest aż tak mały, bo jednak tam jak specjalnie chyba nie wbudowali autostrady z północy na północ, żeby się dłużej jechało. No ale właśnie jak zjadę tutaj do samego miasta Luksemburg, które jest całkowicie na południu ode mnie, a ja mieszkam na północy od Luksemburga, muszę całe państwo przejechać, czy jakieś 70 kilometrów, 60, coś takiego. No, to się jedzie, jedzie, jedzie, tam nie ma autostrady. No i tam jest właśnie teraz, można sobie pociągami jeździć, tramwajami, autobusami, czym tamkolwiek ktoś chce. Za darmo, całkowicie, nieważne, czy się jest obywatelem, czy nie. No, ale jest to jakieś tam proekologiczne rozwiązanie, bo Luksemburg miał problem z samochodami, dosyć duży. Bo to jednak jest malutkie, bo głównie o miasto chodzi, bo państwo jest jednak nie aż takie małe, ale tu chodziło o to miasto.
2: Wielkości połowy polskiego województwa.
0: No tak, ale nie jest to państwo miasto typu Monako. No, jest tam parę miast. Byłem na rocznicy mojego ślubu w tym roku właśnie w Luksemburgu. Spędziłem, bo powiem wam, że do zmora jakbyś chciał kiedyś spędzić z żoną jakieś romantyczne chwile, polecam Luksemburg. Jest państwo bardzo małe, ale czego tam nie ma? Są zamki, zapory, muzea, malutkie miasteczka, właśnie kupa jakichś zagubionych, z murami obronnymi całymi, zamków od cholery na skałach, nie? Jakieś jaskinie, jakieś coś, nie? Naprawdę można tam sobie tydzień spokojnie spędzić i to państwo zwiedzać. Jest i natura, i kultura, i miasta. Samo miasto Luksemburg jest przepiękne. I nie jest to aż tak małe państwo, żeby tam nic nie było.
2: Zapomniałem się upomnieć od Agi swojej działki, gdy wygra w tego jackpota. Jak mi odpali, to z chęcią pojadę.
0: Ile chcesz, bo ja tam właśnie rzuciłem sumę 210 tysięcy euro. Tyle mi trzeba do szczęścia.
2: Nie wiem, co łaska. Może być ta końcówka, co tam po milionach zostaje.
0: A, no, będziemy pamiętać. No, ale nie, to jakieś tam nie jest specjalnie duża wyprawa do Luksemburga. Myślę, że w jeden dzień byś dojechał od siebie, jakby się z żoną zmieniał.
2: To jazda jazdą, ale jeszcze wiesz, koszta zabawy na miejscu.
0: Nie jest drogo, powiem, nie jest drogo. Nie jest też tanio, ale na przykład jest dużo rzeczy tańsze niż w Polsce. Na przykład słynna benzyna luksemburska, czy ropa, nie? Tam jest zawsze parę centów taniej niż w Niemczech. No i no jest dużo taniej niż w Polsce w każdym razie. Benzyna. Co jeszcze tam wszyscy po kawę jeżdżą, bo w ogóle tam podatki są niższe, akcyza i tak dalej. Także jakieś właśnie takie rzeczy są tańsze, no hotele ciut droższe. Jakbyś chciał wynajmować mieszkanie, to zapomnij, to jest drogo, ale na wakacje się nie jedzie po to, żeby mieszkania wynajmować, nie? No i darmowy transport publiczny. Także można sobie zwiedzić państwo za darmo, jeździć pociągami, tramwajami.
2: Ale tylko dla mieszkańców, czy dla
0: Nie,
2: wszystkich?
0: dla wszystkich. Po prostu wsiadasz. Po prostu nie ma kontroli, nie?
2: Durne to by było, żeby robić jeszcze kontrolę, kiedy się wprowadza darmowy transport. No, i co? Czemu by ta kontrola miała
0: Nie, no właśnie
2: służyć?
0: mówię, po prostu wiesz.
2: Wyłapywanie obcokrajowców?
0: Nie, no, prosty sposób na zrobienie darmowego transportu. Likwidujesz Kanarów i koniec. I nawet jak ten, nawet jak masz płatny system transportu publicznego, jak zlikwidujesz Kanarów, to on się nagle staje bezpłatny.
2: No to nie wiem, w którym mieście masz taki stosunek kanarów do jeżdżących, żeby ten,
0: Nie, no
2: żeby się to
0: mówię,
2: opłacało skasować w
0: wystarczy
2: pracy.
0: zlikwidować, nie, Kanarów. Likwidujesz Kanarów i nagle cudownie
2: I
0: staje się
2: wszyscy
0: z tym.
2: bankrutują, zapomniałeś dodać jeszcze.
0: A moi nie. No, można by na przykład pomyśleć, żeby w Warszawie wprowadzić, bo w ogóle żaden system transportu publicznego na świecie się nie finansuje sam z siebie. I było kiedyś w Wielkiej Brytanii, chyba chcieli, żeby prywatne pociągi były i się finansowały same. Ale chyba państwo ciągle musi dopłacać do tego, tym prywatnym firmom. Po prostu
2: O
0: transport
2: polskich
0: pasażerski.
2: firmach mówisz?
0: Nie, mówię o Wielkiej Brytanii. Gdzie on miał być prywatny, te firmy kolejowe, ale też nie do końca. Nigdzie tam ten właśnie transport publiczny w 100% dochodowy nie jest na świecie. Jak w Stanach Zjednoczonych miał być czysto rachunek ekonomiczny połączeń kolejowych, to po prostu nie ma połączeń kolejowych i tyle. No, także wszędzie jest to dotowane i po prostu może lepiej dotować troszeczkę więcej, zrobić to bezpłatne i może i właśnie jak się zlikwiduje Kanarów, to będą jakieś oszczędności. Całe drukowanie biletów, te biletomaty i tak dalej. Zlikwidujesz to w cholerę, to będą jakieś oszczędności. Zanotujesz więcej. No i myślę, że dużo, dużo ludzi się przesiądzie na ten transport zbiorowy, jak będzie bezpłatny.
2: To racja. Ja jestem zwolennikiem finansowania. Może nie wiem, jakby to wyszło w przypadku transportu publicznego, ale na przykład taki węgiel, czemu by go nie dofinansowywać? Skoro już go wydobywają, no to warto byłoby, żeby był sprzedawany na polskim rynku i te pieniądze, żeby krążyły i robiły ten
0: Ale
2: PKB, to
0: o czym
2: nasze.
0: mówisz?
2: Na przykład o węglu mówię
0: A
2: w tej
0: węgiel,
2: chwili.
0: no.
2: Niż sprowadzać na przykład, nie wiem, rosyjski węgiel, który jest powiedzmy 20% tańszy. To już te 20% różnicy myślę, że lepiej dopłacić i dużo lepiej byśmy na tym
0: Nie,
2: wyszli. Wtedy by
0: problem.
2: gospodarka by jeszcze mniej stała.
0: Ale to jest, wiesz, to jest taki problem, że aż węgiel też się nie do wszystkiego nadaje. To jest jak z tą ropą, nie? Na przykład się
2: No na
0: śmia.
2: pewno nadaje się do palenia w piecach.
0: No, ale się śmiali na przykład z Wenezueli, że Wenezuela, Iran wysyłał statki z benzyną, nie? Które miały.
2: No bo ta wenezuelska ropa jest chyba bardzo mocno zanieczyszczona, nie?
0: No i tam nie za dużo z niej się da robić. Muszą być specjalne rafinerie pod nią, a one akurat jak nie działały, no to benzynę musiał Iran im wysyłać, nie? Bo z tej ropy nie za dużo dało się zrobić. Także ropa ropie też nie równa, węgiel węglowi też nie.
2: No, Wenezuela podobno ma największe złoża ropy na świecie, ale słaba jest ta ropa, z tego co widać. No i kraj ledwo zipie. Znaczy, w sumie to nie zipie, nie wiem, jak on się trzyma, że go tam jeszcze sąsiedzi nie podzielili między siebie.
0: Ale to chyba tak samo jest. Ja nie jestem specjalistą od rafinacji ropy naftowej. Absolutnie się do takiej nie uważam, ale słyszałem, że taki sam problem jest, jak mówiono, że dywersyfikujemy i całą ropę będziemy sprowadzać, nie wiem, z Norwegii czy ze Stanów do Polski. Z tym, że nasze rafinerie są przystosowane do przetwarzania ropy tej rosyjskiej, która jest inna niż ropa Brent i tego się nie da przestawić. I o ile ta Lotosu rafineria to przetwarza, to ta w Płocku ni chuja. No i nie da się po prostu. I tak samo te Morzejki, które jak Morzejki kupiliśmy i odcięli Rosjanie od ropy swojej, no nie dało się to przestawić na ropę sprowadzoną z Norwegii. Ale to tak, ja nie mówię, że jestem specjalistą od tego. Ale co do transportu publicznego, no pomyśl, jedną rzeczą może ludzi, która właśnie od tego płatnego publicznego transportu odstrasza.
2: No dobrze, ale zobacz, w pełni dofinansowywany publiczny transport jednak musi 100% swojego funduszy potrzebnych na swoje utrzymanie skądś wziąć. Nie wiem, z reklam tego na pewno nie weźmie, z tych
0: Nie, to
2: premii,
0: zawsze
2: które
0: idzie z
2: będą sobie
0: budżetu i
2: wisiały.
0: podatków.
2: Państwo będzie to musiało finansować z podatków. Więc nawet ci, którzy, nie wiem, mieszkają na jakimś wypiździewie, gdzie nie dojeżdża nic, poza, nie wiem, wozem zaprzęgniętym w konia, będą się musieli do tego składać, dokładać i będzie mimo wszystko w dalszym ciągu dużo
0: No nie wiem,
2: grupa
0: dokładamy się
2: niezadowolonych
0: do
2: z tego
0: wielu rzeczy, nie?
2: rozwiązania.
0: No, to ostrać się dokładamy, niby ci, co nie jeżdżą, też się dokładają. No, różnych rzeczy się dokładamy, no, tak już jest. Ale można by to na przykład z miejskich podatków głównie finansować. Nie wiem, jak to w
2: No
0: Luksemburgu.
2: dobrze, ale w każdym mieście masz jakąś komunikację miejską. Między miastami masz jakąś komunikację, pokapy i tak dalej.
0: Nie, ja
2: A
0: mówię o
2: ile
0: miejskiej
2: masz? Ile
0: stricte.
2: masz tych autostrad budowanych jeszcze przy
0: Nie, ja
2: zadaniu?
0: mówię
2: To nie są
0: stricte.
2: jakieś potężne wydatki na te
0: Ja
2: autostrady. To
0: mówię o
2: jest
0: stricte miejskich komunikacjach
2: wyłącznie miejskie, tak?
0: i to jeszcze
2: No to
0: w tych
2: na miejskie,
0: największych
2: no to
0: miastach.
2: miasto musiałoby wewnątrz własnego budżetu organizować za to pieniądze, czyli zbierać na to podatki wśród swoich mieszkańców.
0: Bo na przykład
2: Więc
0: wiesz, które to było,
2: mogłoby to nie wystarczyć,
0: która
2: wydaje
0: to
2: mi się.
0: była pierwsza komunikacja miejska darmowa, publiczna na świecie. To wprowadziło miasto Tallinn w Estonii. I to już długo, dawno temu. No i jakoś to funkcjonuje, ale o ile to jest
2: No
0: fajne.
2: Estonia jest bardzo postępowym krajem, tam dużo rzeczy ciekawie wyszło. Na przykład chyba mają wpisany dostęp do internetu w konstytucję też jako pierwszy kraj na świecie. Wszyscy muszą mieć
0: Finlandia
2: zapewnione
0: chyba
2: to przez
0: też.
2: państwo.
0: Finlandia.
2: Ale oni jako pierwsi na świecie byli.
0: No, wódz mówi, że precz z komuną. No, ale w komunistycznej komunikacji publicznej, czyli tej darmowej, zobacz, jakie to jest zachęcające.
2: Komunistyczna darmowa.
0: No, jakie masz zachęcające, że jesteś sobie w Warszawie, jeździsz tam sobie do Warszawy co jakiś czas. No i wiesz, to jest, wielu ludzi zniechęca to, że musisz tam wysiąść, się przesiąść, no to jeszcze musisz gdzieś szukać tego kiosku, biletomatu, kupić, a jak już biletomat, to trzeba droplek znaleźć, tam wrzucić, skasować, nie wiadomo jaki bilet, jaka strefa, coś. A wiesz, jak jest ten, no to tylko wsiadasz. Tyle, koniec.
2: No tak, no to ja zdaję sobie z tego sprawę, że darmowa komunikacja ma same zalety.
0: No, ale nie mówiąc, że komunikacja tak czy siak jest dofinansowywana. Cały czas. W większym czy mniejszym stopniu. Także po prostu, no.
2: No, w ogóle rząd tego, jak on tam się nazywa, tego Trzaskowskiego, wspaniałego człowieka, który na mały włos nie wygrał z Dudą i byłby takim super prezydentem, jak to niektórzy twierdzą. Ale nie daliśmy mu szansy, no to wprowadza od przyszłego roku podwyżki za parkowanie i za transport w komunikacji miejskiej akurat w Warszawie i to do maksymalnych możliwych dozwolonych przez ustawę kwot.
0: No, jeśli chodzi o parkowanie, akurat to i transport w Warszawie. No ja pracowałem kiedyś w samym centrum Warszawy, przy Rondzie Dmowskiego, a mieszkałem na przedmieściach. I pamiętam, że mi wychodziło taniej jeździć samochodem do centrum, parkować sobie pod Ministerstwem Rolnictwa i nie płacić za to parkowanie. I tam było akurat tak, to było skitrane, że no, łapali mnie raz tam na miesiąc, 2 razy w miesiącu mnie złapali, po 50 zł zapłaciłem za to niemienie biletu i wychodziło mi to o wiele taniej, niż miałem dojeżdżać transportem. I wygodniej. Także to. Zresztą taka ciekawostka w Berlinie, jak czasem bywam, też sobie parkuję właśnie samochód pod hotelem na ulicy. Dostaję mandat, 10 euro tam wynosi. Za nieposiadanie tego biletu, a jakbym miał ten bilet wykupić parkingowy na cały dzień, to by mi chyba 25 euro wyniosło. Także opłaca mi się dostać ten mandat, zapłacić go 2 razy. Także to też jest taka dziwna polityka miejska czasami.
2: Od razu widać, skąd przyjechałeś.
0: Ale wiesz, no, trzeba umieć kalkulować, nie? Chociaż to najbardziej to ci Żydzi.
2: Dziwne, że Niemcy się do tego nie dokalkulowali.
0: Myślisz, że się nie zakalkulowali? Znaczy Niemcy, wiesz, Niemcy to robią,
2: No
0: nie?
2: myślę, że
0: Notorycznie.
2: może obywatele tak, ale urzędasy się nie dokalkulowali, bo by podnieśli te mandaty.
0: A nie, to jest właśnie jakieś, ja nie wiem, to chyba jest jakaś federalne prawo, bo w każdym jednym mieście, jakim nie jestem niemieckim, to 10 euro jest za ten bilecik. Także. A co jeszcze ciekawego się zdarzyło w naszym roku? No, miało być Euro 2020, nie było go. Lewandowski został najlepszym piłkarzem na świecie.

0: mówisz. Myślałem, że
1: Tak.
0: mówisz o tej o polskiej elektrowni
1: Nie, no Polskie to.
0: węglowej.
1: Nie, no Polska
0: Też
1: to.
0: leją podobno fundamenty.
1: Ale gdzie? Bo już wybrali już lokację?
0: Nie wiem, tak słyszałem.
1: Leją, ale.
0: Pod ITR to tak, to się zgadza. ITR.
1: Tak, także to jest też taki jakiś plus
0: Znaczy,
1: tego.
0: ona leją fundamenty, czy jest uruchomiona już, bo nie
1: Nie, nie,
0: było
1: nie, no teraz
0: informacji.
1: mają już, to ma być ta, która docelowa, czyli już mają plan uzyskiwania energii z tej elektrowni, a nie tylko wkładania energii w nią. I właśnie zaczęto w tym roku lać fundamenty, kła zbrojenia i tak dalej, tego głównego budynku, tego kamaku, i za bodajże 3 lata ma to ruszyć. Także coś rusza się w tym. Ja tak właśnie ten oglądam, co jeszcze się ciekawego zdarzyło, ale tak właśnie. O, wojna była niedawno między Armenią a
0: O,
1: Azerbejdżanem. To już.
0: ale to pozytywne rzeczy, chyba
1: No nie,
0: znowu
1: mówimy o tych
0: mówisz.
1: takich rzeczach, które jakoś umknęły przez tą całą pandemię.
0: Znaczy było przez chwilę głośno, akurat mieliśmy takie uciszoną w tym czasie chyba pandemię, kiedy ta wojna, ten zatarg w Karabachu był.
1: I
0: Coś o tym było słychać w mediach.
1: Karabach dostał dosyć ostro po dupie.
0: No to pokazało potęgę Turcji, która jest niby najsilniejszą armią w Europie, drugą w NATO. A dyplomacja rosyjska przyszła i powiedziała, co ma być zrobione, i to wszyscy zrobili tak, jak oni chcieli. Pomimo tego, że Turcy razem z Azerbejdżanem wygrali tą wojnę.
1: To jedno, ale z drugiej strony okazało to
0: Militarnie
1: trochę
0: wygrali, w sensie.
1: niemoc Rosji, bo jednak sojusznik rosyjski, czyli Armenia, no Górny Karabach, który jest protektoratem armeńskim, jednak dostał ostro po dupie i utracił dużo terytoriów
0: No
1: strategicznych.
0: tak, właśnie to powiedziałem, że Azerbejdżan wraz z Turcją pokonali Armenię, czyli sojusznika rosyjskiego, i pomimo tego, że militarnie wygrali tą wojnę, to przyszła sobie dyplomacja rosyjska i ustawiła ich wszystkich jak chciała.
1: No,
0: Czyli
1: jakby ustawiła jak
0: pokazało,
1: chciała,
0: co
1: to by.
0: znaczy Turcja. Nic nie znaczy.
1: No, jakby ustawili jak chcieli, no to by
0: No
1: Karabach
0: praktycznie
1: nic
0: tak,
1: nie
0: no.
1: stracił.
0: No stracili bardzo dużo przecież, nie? Armenia miała zajęty ten Karabach na początku, a potem dostała Alanię, czyli w sumie
1: Nie, no to
0: straciła
1: mówię,
0: Armenię.
1: jednak Rosja była tak silna, to Azerbejdżan by się wycofał z zajętych terytoriów, a tego nie uczynił. Tylko stanął na.
0: No, mi się wydaje, że bardzo dużą siłę okazała, kiedy nawet nie musiała wystrzelić jednego pocisku i wszystko załatwiła dyplomatycznie.
1: O, tutaj słuchacz pisze, Dariusz, że jeszcze z tych rzeczy to dzisiaj to w Ostrołęce zaczęto wyburzać nieistniejącą elektrownię. Taki pewien sukces naszego rządu, że tak, zaczęto budować elektrownię, która na początku miała być na węgiel, potem na gaz, a potem po wpakowaniu paru miliardów jest elektrownią
0: Z
1: na
0: takich
1: nic.
0: wybuchowych jeszcze newsów tegorocznych, to przecież był wybuch w Libanie, w porcie.
1: O właśnie, z takich
0: No ale
1: newsów
0: to raczej w mediach to
1: pozapandemicznych.
0: przeszło obojętnie, o tym było długo
1: No nie,
0: temat.
1: no to, ale to był dosyć potężny wybuch. No i tak jak różne są teorie na ten temat, ale podobno Izrael do tego raczej ręki nie przykładał. Takie są zgodne opinie, że nie przykładali do tego ręki i jest to czysto urzędnicze zaniechanie.
0: Wieloletnie zaniedbanie Libańczyków.
1: Którzy sobie tam składowali tysiące, to z jakiegoś macedońskiego w ogóle statku
0: Z
1: zarekwirowali.
0: rosyjskiego statku.
1: Nie, macedońskiego nie może być, bo Macedonia nie ma dostępu do morza. Abym się zbłaźnił.
0: To był rosyjski statek.
1: Tak, gdzieś tam zrzucono tam, panie, gdzie zwrócić tą saletrę? A weź pan wpierdol tam do tego.
0: A tam to pierdolni, tam potwarpili drogę.
1: No. No, potem się pyta, a leży, no i leży, no i co leży, to chuj pierdolić temat. Chuj
0: Tak, leżeć
1: rozgrzebywać.
0: może jeść nie musi leżeć
1: No,
0: chyba.
1: niech se leży. Panie, ale to może pierdolnąć, a pierdolnęło 5 lat? No nie pierdolnęło. No to co się
0: Może
1: martwisz?
0: pierdolnąć, co pan pierdolisz,
1: No.
0: panie.
1: Wiesz, leży tam, no co pan. 5 lat leży i ma pierdolnąć nagle, samo z siebie. Co pan pierdoli? No i pierdolnęło.
0: No i jebne, odegrali
1: A
0: się.
1: miałem być w Bejrucie, wiesz, rok temu, jakoś lat.

0: punktem, bo robiliśmy.
1: Kiedy jeszcze był pięknym miastem,
0: Tak,
1: prawda?
0: no pięknym to już on też nie był, bo tam mój kolega jeździł właśnie na rozmowy z tym klientem. Mówi, że no hotele piękne, plaże piękne, ale tak jak się troszeczkę przeszedłeś z tej głównej ulicy na bok, to tragedia była. Także do końca ten Beirut taki piękny nie był. No, ale miałem tam lecieć, żałuję bardzo, że nie poleciałem, bo w końcu się spotkanie przeniosło do Istanbulu. A tam przeżyłem chyba, no nie wiem, pierwszy raz widziałem, całe życie mi przeszło przed oczami, widziałem śmierć. A mianowicie byliśmy w mieście i złapaliśmy taksówkę i poprosiliśmy pana, żeby nas szybko do hotelu zawiózł. Chyba to słowo szybko było opacznie rzucone. No i naprawdę mój kolega Ukrainiec, który dużo w życiu przeżył i nigdy niczego w życiu się nie bał, jak wysiadł, to poszedł do baru i 200 wychylił razem ze mną.
1: Ale to co, tak szybko jechał ten
0: To
1: taksówkarz?
0: co on odpierdalał, to tego nie da się opisać słowami. Wiesz, przy 120 wyprzedzanie jakiegoś innego samochodu pasem zieleni na autostradzie.
1: Może powiedzieliście niefortunnie, zapierdalaj człowieka jak najszybciej, ale
0: Nie, to było,
1: szybko
0: wiesz,
1: przyjechał.
0: no, wszystko było okej z nim, nie? A ty, wiesz, podwiózł nawet pod hotel i tak mówi, hotel, not hospital, hotel, not hospital. No taki, wiesz, oczy, kurwa, dobra, panie, bierz kasę, spierdala, ja już nie chcę. Nie, naprawdę, myślałem, że tam nie przeżyje. No to co on pierdalał, ten kierał? Tam Kubica to jest nic, naprawdę. No to ja nic nie opiszę, wiesz.
1: Właśnie, jeszcze z takich rzeczy, no to Kubica w 2020 wyleciał z formuły.
0: Drugi raz.
1: Drugi raz, no.
0: Drugi raz, także Kubica na nas nieraz pieszcza.
1: Ale za to wystartował w DTM-ie.
0: No jak sobie tam radzi?
1: No, tak jak w formule, w sumie grzał przez większość sezonu ostatnie lub przedostatnie miejsce, ale raz stanął na podium.
0: Nie, no pamiętam.
1: Więc, ale jeździł tak samo jak z Williamsem, ta sama sytuacja, najgorszy zespół, najmniejszy budżet. Jeżeli wszystko tam dobrze zagrało i trochę szczęścia,
0: Nie no,
1: no to udało się to w
0: ja
1: połowie
0: pamiętam, jak on
1: wykręcić.
0: w BMW jeździł, to były nadzieje, to się
1: Ale
0: działo.
1: BMW to wtedy był topowy zespół.
0: No, ale to się działo wtedy. O, ja pierdolę.
1: To
0: Jeszcze
1: tak jakby
0: Polacy.
1: dzisiaj jeździł, nie wiem, przynajmniej w Red Bullu. Tak można było BMW porównać do
0: No i tam
1: wtedy.
0: wiesz, jeszcze to były to euro wtedy w Austrii, nie? Znowu nadzieje wielkie, tutaj Kubica zwycięża, Polacy na euro zwyciężają. No i potem się zjebało jedno i drugie. No.
1: Tutaj nam podpowiadają na czacie, że jeszcze z takich ciekawych wydarzeń to nowa jednostka SI, Sasin, dostał
0: O
1: polecenie.
0: właśnie, tak, 70 milionów.
1: Przejebane 70 milionów. Dziura budżetowa Polski w zeszłym roku to było podobno tylko 70 tysięcy Sasinów, czyli w sumie niedużo,
0: No.
1: nie?
0: Nie, to wybory to w ogóle ciekawa sprawa. Takie wybory, które były nielegalne, ale z jakąś nadzieją na wygraną opozycja się zgodziła na te wybory, bo nikt tego nie kwestionował, że one są legalne, bo mogli zakwestionować, że są nielegalne. Jak się zgodzili, to przejebali. Już potem nie było co kwestionować. No. Nie ma jak to, kurde, polska polityka, nie? No ale. O właśnie, z ciekawostek w tym roku Macedonia Północna, czyli Macedonia właściwie, przystąpiła do NATO.
1: I zmieniła chyba jeszcze nazwę na Republikę Północnej Macedonii.
0: Dokładnie, a wcześniej.
1: Wcześniej się nazywali Macedonia i bardzo się to Grekom nie podobało.
0: Nie, nie, nie, wiesz, jak oni się oficjalnie nazywali.
1: Jak?
0: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. I to zawsze pisali Former Yugoslavian Republic of Macedonia. FRJ. Taka długa bardzo nazwa.
1: To o to chodziło, nie chodziło o to, że używają
0: Nie no,
1: nazwy
0: oni sami.
1: Macedonia, która jest historycznym tam, nie wiem,
0: Tak, tak, tak,
1: wydaniem
0: oni sami
1: greckim.
0: siebie tak nazywali, ale wszędzie na świecie, wiesz, w międzynarodowych stosunkach zawsze ich nazywano, było Jugosłowiańska Republika Macedonii. No i no wiesz, to jest tak dosyć długa i niefortunna i taka średnio fajna nazwa, nie? I w końcu im tą skrócili. No i przyjęto im do NATO, a o ile ktoś pamięta, to były lata, już nie pamiętam kiedy, ale oni mieli dosyć dużo zatargów z Albańczykami, tymi z Kosowa. I tam była taka nawet wojna domowa. O Jezu. Słyszę, że się obudziło.
1: To ja na chwilę ten muszę
0: To
1: odejść.
0: ja zrobię przerwę chwilową, muzyczną. Poszedł sobie z mora. No to wam coś wrzucę, bo ja też muszę się na chwileczkę udać do... No tam, gdzie każdy kiedyś musi. I wam wrzucę coś, a nie wiem, co mam wam tu wrzucić muzycznego. Bo ostatnio właśnie w 2020, co ja odkryłem ciekawego muzycznego. Blasicia. A może i nie. Kurde, co ja... Już wiem. Dobra, to była ostatnia gościni Mongolii. Dobra, to wam puszczę coś mongolskiego i zaraz wracamy.
2: Send us past the famed Alex Hunter.

0: Może z tego co słyszę jeszcze nie mam. No ale musi tak dokonać obowiązków swoich ojcowskich. Ja to wiem jak. Bo ja tylko przestałem nadawać w zeszłym roku. Dzisiaj wróciłem.
1: Coś cię słabo słychać.
0: Jesteś. Znowu mnie słabo słychać.
1: Tak, chyba na tym sznurku się oddaliłeś od mikrofonu.
0: Może już wiem, co się stało.
2: Dobra. Lepiej?
1: Lepiej.
2: Dobra. Dobra, czyli wróciłeś. O, w ogóle z tych z ciekawostek to właśnie widzę, że 2020 rok mi przyniósł jedną rzecz, czyli aktualizację OS-u w moim Macu na nowy. Nazywa się Big Sur.
1: Czego? Aktualizacja Big Sur?
2: Aktualizację systemu w Macu. Że nie pamiętam, co ja teraz mam. Że jakoś, oni zawsze nazywają to jakiś wysp czy czegoś i widzę, że nowy soft wszedł. Ale może to
1: Są
2: być.
1: fajne, są usprawnione.
2: Nie wiem. Zobaczymy. No, ostatni tobie przyniósł tyle, że mogę sobie wyciemnić ekran. Ale jest.
1: Tak,
2: O,
1: mogę czekać
2: właśnie.
1: 5 lat.
2: Tak, to jest nowe główne wydanie, właśnie wydane, ogólna dostępność 12 listopada. Co? Wiesz, co mi napisał właśnie ten, mój piękny komputer? Ogólna dostępność najnowszego wydania 17 listopada 2020, czyli 11 dni temu. Co kurwa?
1: 17 listopada. Ale to on tak podaje, że to jest 11 dni temu, tak?
2: Tak, no, chyba coś żyje w przyszłości. A dobra, nie wiedziałem, że już tak długo od 12 listopada mam ten.
1: Ja nie
2: Mam.
1: wiedziałem, że od 12 listopada tylko 11 dni minęło.
2: To jedna, a drugie nie wiedziałem, że mam ten. Następcę Kataliny już w tym. No zobaczymy, no może przynajmniej będzie ten. Przynajmniej może być bardziej stabilny z internetem, zobaczymy. No bo na razie to jego stabilność jest taka, jakby to powiedzieć, dyskusyjna, co zresztą wszyscy mieli okazję usłyszeć w audycji z koleżanką z Mongolii. Dobra, jestem w kwietniu teraz, jeśli chodzi o wydarzenia. Ciekawe w tym roku, a w ogóle na koniec tego roku Wielka Brytania wreszcie w końcu po długich cierpieniach wychodzi z Unii. I zobaczymy, co im tam będzie, jakim będzie się tam żyło. Po wyjściu, jak myślisz, lepiej czy gorzej?
1: Brytyjczykom, czy się będzie żyło lepiej? Nie, myślę, że będzie się żyło gorzej. Bo pomimo tego, że to jest powiedzmy wyjście z jakimś tam porozumieniem stron, to i tak odczują pewnego rodzaju ograniczenia. Ponieważ nie będą chociażby w strefie Schengen czy coś takiego. Chyba, że
2: No nie,
1: mają taką ustawę.
2: oni nie są w strefie Schengen. I
1: Są.
2: nigdy nie byli, nie są i nigdy nie
1: Ale
2: byli.
1: z Irlandią jaka jest granica? Nie ma granicy.
2: No nie, ale to jest ich wewnętrzne porozumienie i nadal tej granicy nie będzie, chyba z tego co pamiętam, na czym stanęło między Unią a Wielką Brytanią. Ale oni nigdy nie byli w Schengen i Irlandia także. I jak się jeździło, wiem, że jak moja żona się wybierała tam na.
1: W sumie to są dwa państwa wyspowe, więc tam trudno, żeby nie miały granic, bo ich nie mają.
2: No, pamiętam jak moja małżonka się właśnie wybierała do Irlandii w podróż służbową, no to tam jako Chinka musiała tam milion dokumentów złożyć o wizę właśnie służbową. Aha. A wódz napisał, że będzie im się żyło gorzej, bo Brytole są równie pojebani co biurwy z Brukseli. O właśnie, jak już wódz się pojawił i takie radykalne. A w ogóle wódz to jest ciekawa osoba, bo on tak bardzo nie lubi moich audycji, a jest tak wiernym słuchaczem, że nawet przy 16 słuchaczach wódz jest jednym z nich. To jest niebywałe. Ale pozdrawiamy Cię, Wodzu, i dziękujemy Ci za wierne słuchanie tych lewackich audycji, chociaż się tak za bardzo nie lewaczymy chyba, nie? Czy nie, dobra, o tym transporcie publicznym.
1: Ja mam wrażenie, że ja w ogóle nie lewaczę. Może czasami.
2: No, ale właśnie, to się pojawił taki pomysł w tym roku, żeby wyjść z Unii. Żeby Polska wyszła z Unii. Co sądzisz o, jak to premier Tusk nazwał, wypierpolu.
1: Wypierpol?
2: Wypierpol.
1: Myślę, że w ciągu 5 lat zmieniamy się w Ukrainę.
2: Myślisz, że tak dobrze będzie?
1: Dobrze?
2: Nie no, myślisz, że nie będzie gorzej jak na Ukrainie?
1: Nie wiem, czy będzie gorzej, ale na pewno będziemy ją szybciej doganiali niż...
2: Nie no, ja słyszałem tutaj opinię... Ja słyszałem tutaj opinię właśnie takich wykształconego człowieka.
1: Przecież jak to się stało, tak sorry, że ci wtrącę, jak to się stało, że po rozpadzie ZSRR Ukraina była znacznie bogatszym państwem niż Polska, a w tej chwili jesteśmy w tych miejscach, co jesteśmy. Stało się tak, że u nas trochę tego kapitału jednak z zachodniego przyszło. Co prawda mamy tu tylko montownię, nie mamy nic swojego tak naprawdę, ale przynajmniej jakąś tam robotę dzięki temu mamy, oni nie mają w sobie nic.
2: No mówią, że po prostu nas wykupili. Wykupili nas i w ogóle.
1: Tak się mówi, że nas wykupili, no.
2: No, a tutaj wódz pisze, że to od
1: 30... Ale jeszcze jakoś tam powiedzmy nas w miarę karmią. Na Ukrainie nawet nie ma tej ręki, która by ich nakarpiła, bo nikt ich w sumie nie wykupił. Sami siebie wewnątrz po rozsprzedawaniu. Wszystko było przepierdalane.
2: Wódz napisał, że nie po to nas karmili 30 lat i robili z dostaniem się roboczą, żeby nas z Unii wypierdzielać. No, jesteśmy kolonią niemiecką, no nie da się tego ukryć. Ale
1: gospodarczo tak, jesteśmy.
2: Ale czym mamy być? No, kolega mi tutaj właśnie ten...
1: To wolę być chyba niemiecką niż rosyjską kolonią.
2: Nie, ale tutaj właśnie taki mój bardzo wykształcony kolega i bardzo dobry i w ogóle bardzo go lubię, ale no... Politycznie tak się troszeczkę nie zgadzamy. On jest bardzo za tym, żeby właśnie... No widziałem, właśnie Wodzu, to co wysyłasz mi to dzisiaj, czytam ten artykuł. On bardzo jest za tym, żeby Polska wyszła z Unii. Wtedy wreszcie odzyskamy swoją suwerenność gospodarczą. Ruszymy z kopyta.
1: Suwerenności, jak nie będziemy mieli kapitału, co nam z tego...
2: Ruszymy z kopyta, będzie milion pojazdów elektrycznych.
1: Będziesz sobie mógł elegancko cząstkiem na rynku handlować.
2: No, ale jakoś tak jednak po tej Unii się coś ruszyło. No fakt, jesteśmy podwykonawcą Niemiec, ale pytanie, jeśli jesteśmy, graniczymy z czwartą gospodarką, a kiedyś trzecią gospodarką świata, największym eksporterem świata i tak dalej, no to my jesteśmy tym, kim jesteśmy. No to
1: Chiny
2: tak...
1: czasami są większym eksporterem?
2: Nie, chyba w stosunku do PKB to Niemcy są większym.
1: No tak, no w stosunku do PKB, no to nie wiem, no to PKB większe na przykład...
2: Nie, tego co wytwarzają, to większość jego PKB jest wytwarzana Niemiec z eksportu, nawet procentowo więcej niż chiński chyba. Oni są chyba właśnie największym eksporterem żyjącym z tego. No to właściwie będąc sąsiadem takiego kraju, to... Trudno jest nam no, nie być ich podwykonawcą. No, jest, no, tylko ten tania siła robocza dla nich. No, jakbyśmy nie byli tańsi od nich, to nie bylibyśmy konkurencyjni. No, dobra, to, a Jezu, teraz zajechałem kapitałem, takim kapitalizmem czystym. O Jezu, jakby to towarzysz Michał słyszał, to by mnie zjebał, że ja pierdzielę. No, w każdym razie Polski zaprojektowali, a Włosi produkują go. Co? Polacy... Polski samochód elektryczny zaprojektowali, Włosi wyprodukują go Niemcy. Nie no, niby w Polsce mamy produkować. Ale to Włosi to chyba zawsze nam samochody projektowali, nie? Tam od dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza, tak.
1: Ale chodzi o design czy całkowicie konstrukcję silników, wszystkiego? Czy tylko design?
2: A bo ja wiem, to wszystko teraz składamy, nie?
1: No jak tam, nie wiem, taka pinfarina uznana w świecie, biuro projektanckie.
2: No wszystkim projektom.
1: No to w sumie to, jeżeli ktoś, jakaś marka, nawet japońska, czy nie wiem, czy amerykańska ma zaprojektowane przez pinfarinę nadwozie, no to się wręcz tym chwali, tak to jako osiągnięcie uznaje.
2: Albo Ital Design, nie? To druga taka, bo są takie dwie największe designerskie firmy.
1: To nie wiem, czy to jest jakiś minus, że zaprojektowali go, jeżeli chodzi przynajmniej o design.
2: No nie, ale no ogólnie cała nasza polska motoryzacja to zawsze był Fiat, nie? Polonez był Fiatem.
1: Polski Fiat, polska motoryzacja.
2: Nie, ale to zawsze był Fiat, bo to się nazywał polski Fiat, nie? No ale przecież...
1: To była syrena, wodzu wspominał syrenę.
2: No był, no, syrena była, była. Akurat to... No i szkoda, że to jakoś nie poszliśmy w tym kierunku, nie, żeby coś autorskiego. No, wtedy to jednak zaprojektowanie samochodu to były mniejsze koszty i mniejsze mniejsza bariera wejścia, nie? Z tym, no, taka syrena była dosyć prosta. Ale fajne. Światła do Alfy mi to zaprojektował Polak. No to akurat ja muszę powiedzieć, że jak wszystkie Alfy mają bardzo fajne światła, to mi to ma bardzo zjebane, także ja bym to nie jakoś za osiągnięcie Polski, że jedyna Alfa ze zjebanymi światłami, to nie. Nie bardzo. Kojarzysz Mitę? Alfę Mita?
1: Nie, nie kojarzę, ale właśnie sobie wklepuję, że zobaczcie, jak to bardzo jest brzydkie.
2: No zobacz, jakie to jest brzydkie.
1: Które to są to takie lipne? Przednie czy tylne?
2: Przednie.
1: Tylnie jeszcze nie są najgorsze.
2: Ale w porównaniu, wiesz, z Alfami tymi na przykład, nie wiem, 159, nie, 156.
1: 159 to jest moim zdaniem najładniejsza Alfa.
2: No, one zawsze mnie... No i teraz Giulia, nie, one zawsze te światła takie podłużne, ładne, nie, tam, z oddzielonymi. No,
1: Giulia to też cudeńko jest.
2: No, i one te światła były, no mi to to jest jedna z Alf, która jest jedna z brzydszych. I, no i wodzu, no sorry, ale jeśli zasługą Polaka ma być zjebanie pozdrawiam twoją żonę w ogóle.
1: No właśnie mi sprzedała młodą, co się dzieje zrobić.
2: Ale młodą, tą taką młodą.
1: Tak, tą młodziutką, tą tygodniową.
2: Śpi?
1: Nie śpi.
2: Patrzy się na ciebie.
1: Cytka szuka.
2: A to ci powiem, że parę razy nadawałem w ogóle z młodą. No, młoda miała wtedy chyba z miesiąc, dwa. Coś takiego, ale to tak leżała, głupio patrzała i nadawałem. Słyszę, pozdrawiam również.
1: Powiedziała coś do was, ale nie wiem co.
2: Nie, ale zdarzało mi się ten. Zdarzało mi się właśnie siedzieć z młodą i
1: mam jeszcze nie.
2: I nadawać.
1: To zawsze masz. Starałem się położyć spać mojego pierwszego syna w tym czasie, kiedy już siadałem do kompa, żeby nie przeszkadzał, bo jest taki żywiołowy, że mógłby mnie tam w sumie zabić czymś od tyłu.
2: Ale śpi już, czy nie? O tej godzinie przynajmniej.
1: Do babki został eksmitowany na jakiś czas.
2: Do, że tak powiem, twojej teściowej czy mamy?
1: Do teściowej.
2: Teściowej. A to szczęście.
1: Nie, no mojej mamy nie może, bo moja mama... Nie chciałbym go ekspitować do mojej mamy, bo moja mama nie żyje. Także ten słabo.
2: Oj, to przepraszam.
1: Nic się nie stało.
2: Zawsze ktoś strzeli. To ci powiem, z najgłupszych moich gaf, które strzeliłem w życiu, to kiedyś tam się ten... umawiałem z dziewczyną, no miałem dziewczynę, która była ode mnie bardzo dużo wyższa. Ona miała chyba 1,90 m, a ja jestem raczej taki kurdupel. No i tak śmiesznie wyglądaliśmy, ale nie wiem. W każdym razie miała rodziców, którzy byli bardzo niscy, gdzieś mojego wzrostu. Ona wyrastała poza nich. No i kiedyś tak właśnie, wiesz, na jakieś randce tam strzeliłem, haha, mówię, twoi starzy tacy niscy, pewnie ty jesteś adoptowana. Ona tak mi spojrzała, tak i co?
1: Trafiłeś.
2: Także czasem.
1: To była ostatnia randka.
2: No właśnie nie, jeszcze tam.
1: Nie obraziła się?
2: Nie, no nie, właśnie chyba jakieś takie. No dobra, pozdrawiam cię, Patrycja, byłaś świetną dziewczyną, nie obrażałaś się o pierdoły.
1: Miałaś dystans do siebie, tak?
2: Ale to wiesz, to tak jakby było, nie wiem, dwójka białych rodziców i czarne dziecko, nie? To pewnie też by ciągle.
1: Podobno jest taka możliwość, nie? Z tej puli genowej. A jeszcze z takich paskudnych alf ostatnich lat to jest ta GTV, ale to jest kurwa obrzydliwe. I to chyba Polak nie projektował.
2: Zaraz wodę znowu się wkopię. A GTV zaprojektowana przez Polaka i co? Łysoci? Łysoci? Kapitalizm.
1: To jest tak brzydsza alfa. O, ale przynajmniej zgadza się z nami, że 159 jest najładniejsza.
2: No oczywiście, że 159 jest najładniejsza.
1: No Julia z tych najnowszych. Julia jest
2: super. No ale wodzu, mi to nie jest piękna, to zgódźmy się wszyscy. 159 jest piękna, ale mi to nie jest piękna. A Sekundo zrobił tylne światła, no dobra. No. Szacunek, tylne są zwyczajne. Nie są takie brzydkie.
1: Nie odstają tak bardzo.
2: Od rzeczywistości. No właśnie, a jakie plany na 2020, bo tak już to się najlepszego zdarzyło, wiemy. Właśnie
1: na 2020, jakie mam plany? No jutro się jeszcze najebać i w sumie to tyle, co w tym roku.
2: Nie, 21. A gdzie się najebujesz? Właśnie, gdzie się najebujesz?
1: W domu, no gdzie się mogę najebować z moim dzieckiem? Przecież... Znaczy mógłbym teoretycznie, jest taka możliwość, że odpierdzielę taki numer, zostawię matkę samą, ale chyba takim chujem nie jestem, nie wydaje mi się.
2: Wrócisz, już się nie obudzisz.
1: Może być. Albo nie będę miał gdzie wracać.
2: No właśnie. Także nie, lepiej zostań w domu. Taki
1: pozmieniano.
2: Będziesz na antenie?
1: Jutro?
2: Bo podejrzewam, że ja będę, no bo właściwie co robić, nie?
1: Pewnie zadzwonię. Chociaż nie wiem, zobaczę, jak się będzie gadka kleiła. Jakoś ostatnio mi się tak nie klei gadka, żeby dzwonić do audycji.
2: Ja to muszę w ogóle znaleźć jakąś whisky jutro, bo taka jest tradycja, że chyba od 4 lat jak nie wychodzę na Sylwestra, bo nie wiem czemu, bo chyba jestem za leniwy albo za stary już. No, to albo się kupuję zawsze tam irlandzką whisky, nawalę się, zadzwonię i powiem, że wszystkich kocham. Tak, to tak.
1: Na 3 lata pod kolej nie wychodzę ze względu na dzieci. W sumie nie żałuję. Jakoś tak jest. Nic specjalnego się najebać. To się następny dzień kacować. Chociaż raz się tak najebałem, że cały 1 stycznia przespałem, a kacowałem dopiero 2 stycznia. To był
2: mój No to można powiedzieć, że jest to jakieś osiągnięcie. No.
1: To był mój najgrubszy Sylwester. Wódkę zapijałem szampana.
2: O Jezu. Nie, to chyba mój taki najgorszy, co tak kacowałem, tak długo to było, nie wiem, wróciłem do... Bo 2 lata mnie w Polsce nie było. I przyjechałem i powiedziałem matce, żeby ona czekała na mnie, bo to do niej jechałem. Powiedziałem, no dobra, to za chwilę wstąpię do kolegi na chwilę. Jeszcze po trasie. I zajechałem do kolegi i się skończyło tak, że o 3 w nocy skończył się sok do mieszania. Nie, to już w ogóle się chyba wszystko skończyło. On mówi, mam jeszcze whisky. Ale mówi, nie ma czym to rozrobić. A tak jebać już jesteśmy tak, że to nie da rady tego jebać, bo to chytne. Bo to jakaś tania. Zostało mi jeszcze jedno piwo, rozrobimy to. No i to muszę powiedzieć, że to był jeden z takich kaców, które faktycznie 2 dni. No tak. A matka też myślała, że mnie porwali kosmici. No, zdarzają się takie rzeczy. A właśnie, czy... czekaj, to był w tym roku pożar w Notre Dame? Nie, w zeszłym. No nie to.
1: Nie wiem, pamiętam. Na pewno był strajk kobiet jeszcze w tym roku.
2: Właśnie, był strajk kobiet, właśnie.
1: I protesty na Białorusi.
2: Nie, no Łukaszenko, że wygra wybory, to chyba... Ja nie wiem, po co oni w ogóle tam protestowali na tej Białorusi, przecież wiadomo było, że ten, nie? Że wygra.
1: To, moim zdaniem to wyglądało tak, że tak jakby, nie wiem, teraz te 49%, co głosowało na Trzaskowskiego, wyszło protestować, że Duda wygrał nielegalnie.
2: No przecież było wiadomo, że wygra.
1: No było wiadomo, że wygra. Miał w ogóle jakiegoś kandydata? Kontrkandydata?
2: No niby miał, no ale to nieważne, czy ma, czy nie ma. No. Łukaszenko po prostu wygrywa.
1: Ja bym był, gdyby sam wystartował i przegrał.
2: Tak jak tutaj wcześniej w audycji mówiliśmy o słynnym w Bydgoszczy dyrektorze pierwszego liceum, panu Szparze. To się nazywał pan Szpara. No takie miał nazwisko. No i pan Szpara. Startował w startował na dyrektora pierwszego liceum w konkursie jako jeden jedyny i przegrywał sam ze sobą i był pełniący obowiązki. Pan Szpara to był PO dyrektora pierwszego liceum.
1: Jakim cudem, co za światy go nie chcieli, czy co?
2: Nie, to chyba nie wiem, Solidarność przeciwko niemu głosowała, czy kto, nie pamiętam, ale kurwa, zawsze przegrywał, chyba 2 razy w konkursie startował i 2 razy przegrał sam ze sobą. Także i takie są. No, a teraz sobie właśnie otworzyłem mapkę
1: I to
2: jest.
1: co, to Łukaszenko zmieniłby sobie tytuł z prezydenta Białorusi na pełniącego obowiązki prezydenta Białorusi i dalej
2: No i
1: prowadzi.
2: właściwie tak, co za różnica. Także no, Łukaszenka jak Putin. No,
1: W sumie dla rozwiązania konfliktu mógłby tak już teraz zrobić, powiedzieć, dobra, Adam, uspokójcie się z tymi, zrzekam się władzy jako prezydent, będę pełniącym obowiązki.
2: Właśnie, a pełniący obowiązki nie ma kadencji, także już rozwiązaliśmy temat do końca.
1: Możemy do końca życia pełniącym obowiązki.
2: Dokładnie, no bo w końcu PO nie ma kadencji, nie? No, ale...
1: Tak swoją drogą wklepałem sobie nowe Alfy i Giulia GTA, nie wiem czy widziałeś, odmiana 2020 rok, ale odpierdolona jest. Ona jest taka usportowiona w jakimś pakiecie spoilerowanym dyfuzorami.
2: Wiesz co, ja chciałem sobie wziąć Julię, nie? Kupić.
1: Leasing?
2: Nie, tak, wiesz, mówię sobie, pierwszy raz w życiu kupiłem.
1: A z tym Ferrari silnikiem, czy jakąś słabszą?
2: Nie, chciałem w dieslu kupić, nie? Ale Quadrofolio, nie?
1: No. Była taka wersja? Myślałem, że Quadrofolio było tylko z tym silnikiem.
2: Nie, też było dieslowskie. Jest dieslowskie nadal, ale ten diesel ma chyba 300 koni, coś takiego, nie? Także tam spoko. A właśnie
1: ale ci
2: patrzę
1: powiem,
2: sobie.
1: Że ta GTA to.
2: Ładna,
1: nie
2: ładna.
1: Wiem, czy w tej chwili nie powiedziałbym, że to jest chyba najładniejszy dla mnie samochód na rynku.
2: No patrzę, jest
1: w
2: ładna.
1: W tym pakiecie GTA.
2: Nie, no w ogóle kurwa Alfa, wiesz, ja nie wiem, co tak ludzie te Alfy wyzywają. No, mi się nigdy nie psuły, miałem parę Alf w życiu. Większych problemów nie miałem. Druga sprawa.
1: Tak, tak to jest, jak wiesz, masz budżet 5000 i tak, co? Za 5000 kupisz sobie 156, ale za 5,5 kupisz już 159. No tak strzelam z dupy cenami. No to wiadomo, że kupisz tą 159, bo jest nowsza, tylko że to jest dużo poniżej średniej rynkowej tego modelu i zajechany strusel po prostu i się sypią, no, bo to takie opinie są.
2: No ja kupiłem 159, chyba kupiłem za 5,5 tysiąca, ale euro.
1: Euro, też tak, to jest.
2: Ale nie, w ogóle z Alfy mają coś całego, one mają taką, no, mają duszę, mają, oni się nie pierdolą z ich projektowaniem, no. Po prostu mają być piękne. I są. I tyle.
1: No, to czasami, w sumie jestem im w stanie to wybaczyć, czasami takie niechciane dziecko z gwałtu, jak GTV, czy to Mito. Kiedy pozostałe rodzeństwo jest takie ładne.
2: Nie no, kurde, wiesz co, ja myślałem, żeby sobie właśnie zamiast tej C6 kupić Alfę, chociaż nigdy nie lubię kupować drugi raz tego samego samochodu.
1: Kudzy nie widzi nic ciekawego w wersji GTA, no nie widzisz nic ciekawego, bo widocznie motosport cię nie interesuje.
2: Wodzu, może dla ciebie...
1: motosportowa.
2: Może dla ciebie pięknym samochodem jest Polo 1.9 TDI.
1: Alfa Romeo Mito przecież powiedział, jest numer 2 dla niego.
2: No, czyli to jest typowy miłośnik Polo 1.9 TDI. No, co zrobić, bo cię wozi z miejsca na miejsce.
1: Polo chyba SDI było. 1.9 SDI.
2: Whatever, no. Albo Opla Astry, kurde, Classic, no. Kurwa, bardziej bezpłciowego samochodu. Jak to powiedział Motobieda kiedyś, to był samochód projektowany przez ludzi, którzy nienawidzą samochodów. Żeby był maksymalnie...
1: To samo chyba było z tym, z Fiatem, z Multiplą.
2: A Multipla, ale nie, widzisz, o co chodzi, no. Multipla może jest i brzydka, ale jest jakaś. No,
1: jest
2: tego...
1: mega praktyczna i bardzo niezawodna.
2: No, nie, ale jest super brzydka, ale nie da się tego odmówić, jest jakaś. No, widzisz Multiple, no wiesz, że to jest Multipla. Ale kurwa, te wszystkie Ample, Volkswageny, no. Weź topowy model Volkswagena, no już taki kurwa topowy, gdzie skóra szyta ręcznie, faeton, nie? Wyposażony na maksa, na płycie podłogowej Bentleya. Kurwa, wygląda jak większy Passat. Czyli, kurwa, jak nic. No...
1: No i patrząc po tym, jak szybko z ceny leciał, no to kosztowało tyle, co nic.
2: No bo, wiesz, jak kupujesz samochód, który ma, kurwa, wszystko i jest robiony ręcznie i jest na płycie Bentleya i ma takie silniki...
1: No znaczek Volkswagena, no to...
2: No to nawet być... nie, on no. Nawet by mógł mieć znaczek Volkswagena, ale chciałbyś coś, co wygląda troszeczkę inaczej, jak Passat. A to wyglądało dokładnie jak Passat, tylko troszeczkę większy. Ktoś kurwa wziął ten projekt w SolidWorksie i tam sobie stretch. O, pasuje, dopasowało się. Chuj, bierzemy, robimy.
1: Tak. Fajnie się pododawał pikseli trochę, bo rozciągnął góra dół.
2: I tak to wyglądało. No a Włosi się nie pierdolą. Włosi to musi być stylowa. No. Ja widziałeś wnętrze tej GTA wersji?
1: Nie, GTA wersji nie widziałem. Widziałem wnętrze zwykłej,
2: A
1: bo
2: właśnie patrzę na
1: w moich
2: zdjęcie.
1: okolicach całkiem blisko ktoś ma tą Alfę, akurat z tym silnikiem Ferrari. I dosyć często ją widuję, przejeżdża i czasami pod sklepem, jak gdzieś stoi, to specjalnie się kilka razy zatrzymałem, żeby podejrzeć, podjechać i ją obejrzeć.
2: A właśnie patrzę
1: Taki
2: na.
1: ze mnie kurwa jakiś jadusz dziwny.
2: No, a ja patrzę właśnie na wnętrze GTA, jak to kurwa jest ładnie pluszem obszyte. Takim delikatnym i czerwonymi nitkami, chyba ręcznie to robią. Ja pierdolę. Jednak nie, no dla mnie Włosi to jest mistrzostwo stylu. I we wszystkim. I w butach, w marynarkach, kurde, i w samochodach. Oni zawsze mają styl. To jest jakiś taki naród, kurde, nie wiem. Jak stali u Boga w kolejce po styl, to im dał po trzykroć. Umieją robić rzeczy piękne. No, po prostu umieją. Nie wiem skąd to się wzięło, ale nie ma chyba drugiego narodu, który umie robić tak piękne rzeczy. Jak Włosi. No, bo nawet rzeźbiarze, Michał Anioł, nie, i malarze, i Da Vinci. No, wszystko Włosi, no. Włosi jakoś, nie wiem, są stworzeni do robienia pięknych rzeczy. Czy samochodów. I dobrego jedzenia. Kurde, czemu ja się Włochem nie urodziłem? Nie, czy byłeś kiedyś we Włoszech w ogóle?
1: Nie. Ja w ogóle za granicą to byłem raz w życiu tylko.
2: A gdzie?
1: W Czechach.
2: A to nie tak źle, no Czechy ładny kraj. Ale do Włoch, no polecam się wybrać kiedyś. Z rodziną całą, bo to naprawdę fajny kraj na rodzinne wakacje. I jest
1: Kiedyś
2: tak.
1: pamiętam, poruszałeś też ten temat, czyli za granicą i zażartowałem sobie, że byłem w Meksyku i wszyscy to łyknęli, się nic nie zapytał. No tylko, że Meksyk to była taka melina, na którą gdzie zbieraliśmy się czasami za mało lata, żeby się nachlać i mówiliśmy tam melina, że Meksyk to jest, idziemy do Meksyku.
2: Coś a la Pekin w Warszawie, nie?
1: No, Pekin też mieliśmy i Tokio też mieliśmy.
2: No, ale nie, jakbyś kiedyś, byłeś się kiedyś wybrać z rodziną, zabrać się do samochodu, masz piękny samochód teraz. No Włochy ci powiem, to jest tak piękny
1: Ale to
2: kraj.
1: nie jest dobry samochód na wycieczki.
2: No Włochy, no to nie wiem, pożycz sobie.
1: Godzina w tym samochodzie i łeb masz wielki. Jest za głośno po prostu. Tam głośny wydech i tak dalej. To nie nadaje się na takie
2: No to.
1: cywilne, długie trasy.
2: To nie wiem, teraz ostatnio jest popularne, żeby sobie wypożyczyć samochód na wakacje, nie? Tam jakiś M-Panek czy coś, takie tańsze wypożyczalnie, to niedużo kosztuje, a można sobie tam, wiesz, bierzesz nowy samochód i sobie jedziesz. A naprawdę Włochy, polecam, nie są ani przereklamowane i są takie swojskie. Jest tam pełno takich właśnie małych miasteczek, to wszystko jest takie. Jakby ci powiedzieć, wiesz, jak jesteś w Szwecji, czy w Niemczech, czy w Szwajcarii, to wszystko jest takie hermetyczne, ładnie zrobione, pomalowane i tak dalej. Włochy nie, Włochy to jest rozpizdziel, tam nikt nie jeździ przepisowo, autostrady mają dziury, tynk odpada z każdej chaty, restauracje są brudne, ale jest
1: To
2: fajnie.
1: tak bardzo, to tak na taką modę śródziemnomorską, tam Hiszpania chyba też i Grecja chyba jeszcze bardziej podobno.
2: Ale we Włoszech jest to wszystko takie bardzo autentyczne, a jedzenie jest zajebiste. No, a poza tym ludzie lubią piękne rzeczy tam. Miasta są piękne. Nie, naprawdę polecam. Jak ktoś nie był nigdy we Włoszech, polecam Włochy. I to nie takie największe miasto, tylko na prowincję się udać. Zawsze jest coś ciekawego. Bardzo polecam. I nawet jest tanio dosyć, bo za 20 euro możesz spokojnie się dwie osoby najeść, napić i nie możesz się ruszyć od stołu.
1: To jak już jesteśmy w tym temacie włoskim, to wracając do tej Julii, czaiłem wnętrze tej GTO. No i co ci się rzuca w oczy takiego na przykład najciekawszego?
2: No
1: Bo
2: to
1: mi się rzuca w
2: obszycia.
1: oczy, że to jest całkiem nowy projekt, nie?
2: No to obszycia.
1: I nie ma wpierdolonego na środku, oprócz, nie ma nic na środku poza 20-calowym, kurwa, dotykowym, fajansiarskim LCD-kiem. Bo
2: Nie,
1: to
2: no
1: ładują w
2: czekaj.
1: Skodzie, w Volkswagenie, w
2: To chyba
1: Mercedesie i
2: nie to
1: całej
2: oglądamy,
1: reszcie.
2: nie to oglądamy. To tam oglądasz to wnętrze takiej obszytej? To jest obszyta pluszem? Zmora. Halo? Czy
1: A,
2: zmora?
1: zmutowałem się.
2: No, no, no.
1: Mówię, nie wiem, czemu ona jest obszyta.
2: Nie, bo ja oglądałem właśnie przed chwilą wnętrze, nie? I obszytej tak ładnie właśnie pluszem i tam nie ma żadnego LCD-ka w środku.
1: No właśnie to powiedziałem, że to się rzuca w
2: oczy. A, że nie ma, no. A wiesz skąd się wzięły...
1: niemieckich, gdzie masz pierdolony 20-calowy LCD-ek i nic poza tym nie ma.
2: A wiesz skąd to się wzięło
1: w ogóle? Jebany przykleił na taśmę klejącą na środku, na panelu.
2: No a ty nowego Mercedesa widziałeś? Chyba to była A-klasa, czy już nie pamiętam co to było. Co... W ogóle cały przód jest objebany tymi tabletami przyklejonymi na gumę.
1: To jest tragedia.
2: Ale wiesz skąd to się wzięło?
1: Nie wiem skąd.
2: No bo to nie jest gust Europejczyków w ogóle.
1: A, chiński gust, tak?
2: Chiński gust, a stwierdziły firmy, że no, sorry batory, no, ale...
1: Chińczycy są chyba 2 czy 3 razy większym rynkem dla klasy premium niż Europa.
2: Więc nie, właśnie to stwierdzili...
1: Pod klienta procentu... się buduje samochód, no. Tak? A gdzie jest więcej klientów? W Chinach.
2: Sorry batory, no Europejczycy, będziecie musieli to polubić, no bo Chińczycy to lubią. Dziękujemy. I tyle,
1: no,
2: nie?
1: A że jesteście downami i macie do wyboru piękną Alfę, a dalej kupujecie te zjebane Mercy, no to już wasza sprawa.
2: Cóż, a Alf się nie sprzedaje za dużo, nie? Niestety.
1: No ta Alfa ledwo zipie. Musieli specjalnie na jej bazie zbudować tego suwa, nie pamiętam jak on się nazywa.
2: Stelvio.
1: Stelvia czy Stelvia.
2: A też Stelvia. Jest piękny.
1: Też jest bardzo ładny, ale też się ledwo sprzedaje, ale... To już w jakiś sposób tą sprzedaż podniosło na tyle, że firma po prostu, przynajmniej bankructwo w czasie mogło odsunąć.
2: Chyba Fiat nie zabije Alfy, no. Jak nie zabił Lancii, nie?
1: No Lancie mogły zabić w sumie, bo to co wypuszczają w tej chwili to jest w sumie żywy trup, to co ta Lancia puszcza teraz.
2: Ale myślę, że no Fiat się Alfy nie pozbędzie, no bo Alfa to jest jednak taka... No jest to jakaś ikona, nie? Ikona tego stylu, ikona takiego, wiesz, no... Ja będę ci powiedzieć, no, no nie jest to Fiat, nie? I zawsze ta estyma tej Alfy będzie jakaś tam.
1: No Alfa zawsze miała ten wyższy prestiż, nie?
2: No i Alfa jest jakaś, nie? Alfa nie jest wozidłem dupy po prostu, tylko Alfa jest jakaś.
1: No i w motosporcie sukcesy nie duże.
2: Czyżby to Kubica nie miał jeździć w Alfie?
1: No jest, kierowcą testowym jest Alfy na drugi sezon ogłoszony.
2: No właśnie, czyli nawet tutaj taki polski
1: Orlen akcent. Orlen nawet sponsoruje Alfę. Alfa z Romeo.
2: To może Alfa istnieje dzięki Polsce i to bądźmy wdzięczni prezesowi Obajtkowi, że o właśnie, jeszcze w 2020 roku rzeczy, co się zdarzyły, prasa lokalna w Polsce została upaństwowiona.
1: Słucham?
2: Nie wiem, czy słyszałeś, ale Orlen kupił od Polska Presse, czyli od niemieckiego wydawcy, kupił wszystkie dzienniki lokalne.
1: Nie słyszałem o tym.
2: Tak, i teraz dzienniki lokalne, nie wiem, co tam u ciebie wydają, ale nie wiem, jakiś tam Głos Szczecina, czy Życie Warszawy, czy inne, no wszystko teraz należy do...
1: Dzwonę Tama chyba.
2: Tak, to wszystko teraz należy do koncernu Orlen.
1: Czyli teraz tupa propagandowa będzie nawet ulotkami cię zasypywała do skrzynki pocztowej. Ale,
2: no właśnie, i nawet takie jakieś tam anonce gazety, nie, czy inne tam z ogłoszeniami, to wszystko teraz należy do Orlenu. Także będziesz miał tam katolickie ogłoszenia, portale lokalne, no nie no. No, się porobiło się. A jak w ogóle twoja maździna jeździ?
1: Słabo, mocy brakuje.
2: Jednak ten silnik to nie to.
1: Nie, ten silnik, słucham?
2: Jednak ten silnik to nie to, co Wankel.
1: Nie, ten silnik to jest to, bo on ma mocy więcej niż silnik Wankla, ale i tak ma za mało mocy. Silnik Wankla jest dosyć słabym w sumie silnikiem, 190 lub 230 koni, to nie jest nic porywającego.
2: A ile newtów to ma?
1: Wanklowski czy mój?
2: Wanklowski.
1: Jakoś mało, gdzieś tam, nie wiem, coś około 180-90 mało. 200 nie przekracza w każdym być razie. To jest taka typowa szlifiera, nie? Jak go wysoko nie zakręcisz, to w ogóle nie jedzie.
2: No patrz, to nawet moja... mój biedny...
1: A ten mój Hondowski 2.4 na głowicy od Typera to ma przynajmniej dużą pojemność dosyć i w miarę tego newta trzyma. Tam od 2000 mam już 80% newta do samego końca dostępnego.
2: No patrz, to nawet mój taki średni silniczek w tym...
1: Mam tam 320 tego.
2: Ty, to ja w moim tym C6 mam 440 newtów.
1: No ale to diesel jest, nie? Diesle zawsze mają dużo newta.
2: Chociaż podobno mówiłem, że to jest chujowy silnik, ale dzisiaj się przejechałem z żoną, dzisiaj wczoraj.
1: Jaki to jest ten 2.7 diesel, tak?
2: 2.7, no taki bardzo nieudany. Ale może
1: wały tam się ukręcały.
2: No, dlatego tam się zmienia olej co 10 tysięcy i bez dyskusji co 10 tysięcy. Bo jak nie zmienisz co 10 tysięcy, to potem to już... No. Ale dzisiaj się wsiadłem do C6 i się przejechałem, wczoraj zresztą też z żoną tutaj, wczoraj byliśmy w jakimś takim małym miasteczku, Ząc, nie wiem co. No, ale wyjechałem na autostradę i tak po dłuższym czasie jeżdżenia tym moją malutkim Peugeotikiem z 60 koniami, nie wiem nawet ile to ma niutów, ale chyba nie za dużo, bo to wolno sący.
1: Z 70.
2: No, jeśli... No.
1: Tyle co dobry skuter.
2: No, także tak, nie ciągnie za bardzo, chociaż waży 600 kilo. No, ale jak wsiadłem do C6, to dzisiaj się przejechałem tym, to kurwa, to zupełnie inny świat, jak to jedzie. Wciskasz mu, to ciągnie. Pomimo 2 ton.
1: No to maździocha moja 1500 waży, więc też w sumie dosyć dużo, jak na samochód, który jest niewiele większy niż Corsa w sumie. Trochę może większy od Corsy.
2: No ale 6 to jednak...
1: Ciężka ulopa, no ale plan jest taki, żeby ją w 2021 zaturbić, żeby to przekroczyło 400 koni, 500 minuta i wtedy będę mógł powiedzieć, że dobrze jeździ.
2: No mój następny samochód to będzie XF, ale w tej takiej mocniejszej wersji S. Kojarzysz?
1: Jaguar, tak?
2: No.
1: XF? Nie kojarzę właśnie tego.
2: To
1: XFS?
2: XFS, dokładnie. No już prawie go kupiłem, ale w końcu padło na C6, bo taka jednak jest troszeczkę bardziej no, nietypowa, nie? Mało się tego spotyka. Na ulicach jest jednak taka zrobiona już. Powiedz wodzowi, co to za Mazda, bo wodzu się dopytuje.
1: Mazda RX-8.
2: Czyli taki kosmos węglowy. No, a C6 taka była jednak...
1: Ci powiem, że taki mało Jaguar, a ty ten Jaguar.
2: No, ale jest...
1: Z wyglądu.
2: Ja się nim przejechałem, to fajnie jeździ. No i...
1: Nie, no na pewno, nie? Nie wierzę. Nie może nie jeździć.
2: XFS to już ma ten 300-konny, 3-litrowy silnik. Też właśnie z Peugeota.
1: Diesla?
2: Czy tak, tak, tak, diesla.
1: Z Peugeota?
2: No to PSA silnik.
1: No właśnie, jakoś nie mam zaufania do francuskich silników.
2: Nie no, diesel robili bardzo dobre. No 2.0 HDI to był jednak silnik nie do zajechania, to pancerno.
1: Nie no, ten tak, ale 2.7 nieudany specjalnie.
2: 2.7 nieudany?
1: 1.6 też co udany, no on co prawda miał tam nie, no, wszystkie nagrody zdobywał jako ekonomiczny silnik.
2: Który, 2.7? No. Nie, 2.7 to chujostwo straszne. Jeszcze pali dużo.
1: Mówię, że nieudany, tak
2: powiem. No, a 3.0 już... No
1: to... Gdy wychodził, to był bardzo dobrze odbierany i nagradzany, tylko że tam po kilku latach jego bolączki zaczęły wychodzić.
2: Ale 3.0, jak już zrobili...
1: Ma łatkę nieudanej konstrukcji.
2: No, ale 3.0 to już jest udany silnik, on pali mniej, pomimo że ma większą pojemność, to pali mniej niż to 2.7 i to zdecydowanie mniej. Ma więcej mocy i to właśnie w ten biturbo w tym Jaguarze, to już ma 300 koni, to już kurwa, to już ciągnie. No 3.0 to już nie jest kosiarka, nie? A ty właśnie ile masz pojemności w tym?
1: 2.4.
2: 2.4 i chcesz 400 koni, to będzie kurde kosiarka.
1: No to jest kosiarka, to jest silnik Hondy, to jest kosiarka. Wszędzie, w sensie szlifierka, tak? Tam się... Dlatego jest Honda wsadzona, bo ma bardzo zbliżoną charakterystykę do Wankla, w sensie, że się wysokoobrotowym silnikiem jest, nie? Jest mała, kompaktowa, lekka, bo to 4-cylindrówka. Nie widzę sensu tam wkładania czegoś większego, chociaż ludzie tam wsadzają nawet VX-emki z Lexusa, tylko że ten samochód wtedy nie robi nic poza jazdą na przód, na wprost w sensie. Skręcać chyba nie potrafi już wtedy nawet.
2: Ale jednak ja w tym C6 to lubię ten dźwięk V6. On tak się fajnie kręci.
1: No wiadomo, no, V4 to są takie warkotne, znaczy 4-cylindrówki są warkotne, już tam ale... V5, czy V6, czy nawet R6, to już trochę już ale... ładniej
2: pracuje. Jak pojeździłem po tym w ogóle Volkswagenie strasznie dzisiaj, to jednak ci powiem, że coś mnie kręci w tym Faetonie, to jest to W12.
1: No, silnik jak w trochę, taka namiastka trochę Bugatti, co?
2: No, kurwa, ale chyba, wiesz co, sprawię sobie może ze 2 lata, jak sprzedam to C6. Sprawię sobie Fantona właśnie z W12.
1: Ale widziałem, że to nawet już po 50 tysięcy można kupić.
2: Czy nawet taniej to możesz kupić w Niemczech, nie?
1: Ale gdzie jest haczyk? Pytanie, gdzie jest haczyk? Że wymieniasz w nim, zaraz po zakupie wymieniasz w nim tarczy i klocki za 40 tysięcy?
2: Bo nie, to jedno, że części są dosyć drogie, a w ogóle eksploatacja. Ale okej, to nie jest wiele droższe niż w tej C6, czyli to są jakieś koszty do udźwignięcia. Problem
1: czy
2: jest...
1: amortyzator jeden kosztuje 10 tysięcy, tak jak do Mercedesów z tych AMG serii?
2: Nie, to też nie jest to, nie. To jest po prostu to, że no te samochody, jak kupujesz, wiesz, w tej klasie, no to nie jest to, nie. One nie wyglądają. Jak chcesz wydać, bo jak chcesz mieć wozidło z A do B, no to kupujesz, nie wiem, tam Golfa 1.9 TDI, on mało pali, mało, no, jest tani. No jak kupujesz faetona, no to podatek jest duży tutaj w Niemczech, no bo od pojemności. Tutaj się liczy od pojemności, czy tam, no od pojemności.
1: No jak w Polsce też od pojemności.
2: Ale nie, no w Polsce nie płacisz podatku drogowego.
1: No cło od pojemności płacisz.
2: No to cło, no. Dlatego do Polski jadą ogólnie rozbite, nie? Zawsze.
1: A co, na rozbite nie ma cła?
2: Nie, to jest cło, tylko że możesz kupić bardzo tanio rozbite tutaj w Niemczech, nie? Bo ogólnie tu samochody są droższe niż w Polsce używane, nie? Tylko takie w dobrym stanie. No to jak tu w Niemczech w dobrym stanie kupujesz, no to nikt to tego za bardzo nie chce kupić, no bo tak, podatek od tego jest chujowo wielki. Pali to dużo, to nie jest takie wozidło z A do B, nie? Części to nie, też nie kosztują tyle, co w jakimś tanim aucie. No, a wygląda to jak Passat. A Niemiec to by, wiesz, jak no, Niemiec, jak już chce kupić prestiżowe auto, co jest drogie w utrzymaniu, no to, kurwa, sąsiad musi widzieć, że to jest zajebiste, nie? Tak jak w Polsce. No, ale faeton, no, jeździ się zajebiście, w środku wygląda zajebiście, wszystko jest okej. Okay. No ale to na sąsiedzie to nie zrobi wrażenia, a płaci się jak za zboże.
1: To jak chcesz sobie kupić samochód, który zrobi na sąsiedzie wrażenie, no to kupujesz, nie wiem, 350Z z cena zaturbionego i strzelasz mu marchewami, aż mu kurwa okopcisz całą bramę i robisz na nim wrażenie.
2: Ty, no ja wrażenie to na sąsiadek zrobiłem tym Peugeotem, a tylko dlatego, że on ma tablice zabytkowe, nie? To zabytkowe tablice, panie. No już jest.
1: Albo możesz zrobić też na nich niepozytywne wrażenie i na przykład upalać go po nocy, nie dać im spać, kręcić go do odcinek.
2: A tu mam takiego właśnie sąsiada, kiedyś ma chyba Golfa GTI, to kurwa z rana jak go odpala, to kurwa cały dom mi drży. Wiesz, że sam wydech zrobił sportowy przez rozwiercenie.
1: No jak odebrałem teraz po ostatniej akcji serwisowej swoją, to przejechałem się kilka razy tak na pełnym gazie, żeby cała wiocha się obudziła i na drugi dzień już gliniarze stali i trzasnęli mnie przed całą chałupą. 70 na blacie, dostałem 100 zł za przekroczenie prędkości.
2: Ujujujuj. No ja
1: tak szybko na mnie donieśli.
2: No proszę pana, no ja Mistrzostwo Świata ostatnio osiągnąłem, jeśli chodzi o mandaty. Dostałem mandat 15 euro. Proszę pana, za przekroczenie prędkości na 30 o 6 km na godzinę, jest ładnie napisane, że tam po odciągnięciu tolerancji jechał pan 36, a było 30, proszę 15 euro, dziękuję. No kurwa, jaki pirat byłem.
1: Ale to policja cię zatrzymała, czy fotoradar?
2: Nie, fotoradar. Kurwa, 36 jechałem, pirat. No, ale...
1: Budzu chyba po tobie jedzie trochę.
2: Ja wiem, Budzu zawsze jeździ po mnie, no. Wiesz, że ja po Budzu nie muszę jeździć, bo Budzu jest wolnorynkowcem i lubi misesa, no. Sam po sobie jeździ, no. Nie będę już mu tam dosrywał. Po co mu, nie? Tam. Pozdrawiam cię, Budzu. No, a jeśli chodzi o W12, no, to jest kurwa moje... Tak, kupię sobie tego faetona, nie?
1: Ja miałem taką zajawkę, zanim tą Mazdę zacząłem składać, bo kiedyś miałem podobną, tylko ją rozbiłem. No. I kolejne pieniądze, jakie miałem do przeznaczenia na samochód, to było zbudować podobną Mazdę jak poprzednia, tylko trochę ulepszoną, czyli w sumie taką, jaką zbudowałem, lub E63 AMG Merc. Ale jak zobaczyłem, że amortyzator do niego kosztuje 10 tysięcy, to odstąpiłem od tego
2: pomysłu. A właśnie kolega sprzedaje dosyć tanie, jakbyś chciał.
1: Ja wiem, że to jest tanie, tylko że potem trzeba trzy razy tyle włożyć.

0: główny?
1: Zaczęła tonąć w rozmokłym podwórku.
0: Co? No dobra, rozmokłe podwórko masz, to podejrzewam, że na główny samochód to Lada Niva.
1: Volvo V40.
0: To też bardzo sympatyczny samochód. Ja to kiedyś mi się marzył XC70. Bo to jest taki kombiak, ale podwyższony i bardzo fajnie wygląda.
1: Tak, też się marzył, ale przestał mi się marzyć, bo trochę za dużo pali jak na główny samochód.
0: No bo to on ma chyba zblokowany most, nie? On tylko na 4 jeździ. No to musi palić.
1: No i duże silniki, 2,5 turbo chyba, tam jest benzynowy najmniejszy i diesel 2,5 litra.
0: No mój główny samochód teraz to wiesz, to jest to 2,7, nie? To tam... Na autostradzie, ale to ma w ogóle wahania spalania tego są tak gigantyczne. Jak z żoną, teraz ja kupiłem tego Peugeota i wracaliśmy z Bonn, to jest jakieś, nie wiem, 120 km stąd. No i ja jechałem z przodu tym Peugeotem, żona za mną tą C6. No to ten Peugeot, no nie okłamujmy się, no to ma 60 koni na autostradzie, to tak wyciąga stówkę, 110, nie. 120.
1: V-Max, tak?
0: No to jeszcze nie jest V-Max, ale to już trochę tak, strach, nie?
1: Wtedy nie jest, w nim nie występuje takie zjawisko, że pali jak smog?
0: Nie.
1: Czy pali malutko?
0: Pali malutko ciągle, nie?
1: To jest właśnie ciekawa sprawa, bo w tych starych dieslach to samo miałem jeżdżąc firmowym Kadim 1.9 SDI, tym najstarszym z 1.9 serii. On nieważne, czy jeździłeś nim ekonomicznie, przynajmniej tak ci się mogło wydawać, czy miałeś gaz w podłodze i jechałeś na autostradzie full packa, znaczy full ile na blacie było, to on zawsze nie przekroczył 6 litrów spalania.
0: No bo to tam, to wiesz, to nie masz jakichś turbin, któremu tam wlewają tą ropę i tak dalej, tam jest taka pompka i tam wiesz, wrzucasz mu full przyspieszenie. On tam...
1: Tak, a teraz na przykład w tym Volviaku, w którym mam w tej chwili, to jest 2 litry turbo, to 165 koni, to tak, jeździsz powolutku, no to spali ci te 7 litrów, ale tylko trochę depniesz, żeby, nie wiem, przyspieszać czy coś i nagle masz 15 litrów spalania.
0: No, a C6, jak jest żona za mną jechała z Bonn, no i tak właśnie stówką jechała za mną, 190, 190, jak ten Peugeot się tam wlókł. No to patrzę, kurde, jakie to spalanie, bo na tej trasie zrobiło.
1: Że ile jechała? 190?
0: Nie mówię, stówkę albo 90, stówkę, 90, nie. Między 100 a 90, no.
1: A, nie 190.
0: Nie. No kurde, ten Peugeot by nie poszedł. No, chyba z nim poszedłem 130, to już się tak bałem, że ja pierdolę. No to wyszło spalanie na tej trasie jakieś 7, 6, 9, coś takiego, nie? No, a jak przywozi dziecko tutaj do przedszkola i z powrotem, czyli tam na światłach stanie, trochę przyspieszy, skręci światła, nie? Jak to w mieście, no to tu już 12, 15. A może zejść do 6-9.
1: Właśnie strasznie duży rozrzut. Dobra, ja będę kończył, bo już jest po 12, jutro jeszcze
0: muszę też
1: rano wstać.
0: Dobra, też zauważyłem. Ja nie muszę, co prawda, ale dobra, zagadałem się. Dobra, to jak
1: cześć,
0: jest... Dobra, czekaj, będziesz jutro?
1: Będę.
0: Bo jak będziesz, ale i tak ci życzę nowego 2021.
1: Dobrego, ja też tobie dobrego. Życzę dobrego i wszystkim.
0: Trzymaj się i... Aha, w ogóle jeszcze jedno. Za tydzień mamy gościnę z Izraela. Już jest wpisane w kalendarz.
1: Z Izraela. Znaczy Polka z Izraela, tak?
0: Dokładnie. Ale to jeszcze się zgadamy.
1: Dobra,
0: ale się przygotuj.
1: Pytam ciebie, co i jak, żeby wiedzieć, z czego się przygotować.
0: Dobra, no trzymaj się i mej. Dobra, to z Mora był, w końcu się pojawił. Ja będę też już kończył, bo to już późna godzina. Także trzymajcie się, jutro Sylwester, pewnie się pojawię. No i oby ten 2021 był lepszy niż ten 20, bo... Właściwie nie był taki zły ten 20 poza tym całym koronawirusem, na którego chyba jeszcze nie zapadłem. Dobra,

0: Heja, heja. Witam wszystkich gorąco i serdecznie. Grawiec przy mikrofonie. Pogadamy sobie dzisiaj, pogadamy o różnych rzeczach, jak to w luźnych gadkach. No, ale taki temat przewodni to myślę Izera, polski samochód elektryczny. Jakoś tak mnie naszło, żeby o tym chwilę pogadać, bo no, lubię takie tematy, bo o ile motoryzacją się nieszczególnie interesuję, to jakoś mnie znowu zaskoczyło, no in minus niestety, to co się dzieje wokół tego projektu polskiego samochodu elektrycznego, którego produkcja, myślę, no stoi pod znakiem zapytania teraz. O tym dzisiaj trochę będzie. Poczytałem sobie wywiad z byłym już prezesem Izery, Zarembą, którego tymczasowo zastępuje Paweł Poneta, który jest jednocześnie dyrektorem wykonawczym do spraw badań i innowacji w Tauronie. Co ciekawe. No, kurde, coś mi ten podkładzik tutaj za bardzo bzyczy. Przyciszę go nieco. Co, gorąco, nie?
1: Trochę.
0: Ale fajnie, fajnie. To jest taka pogoda jeszcze w miarę przyjemna. Podobno nawet Polacy rezygnują często teraz z wyjazdu gdzieś poza granicę naszego pięknego kraju, aby udać się gdzieś właśnie tutaj lokalnie w podróż. Jakoś to niezręcznie zabrzmiało, dziwnie. No po prostu gdzieś tam można zawsze wybyć do jakiegoś Bożkowa czy na Mazury. W ogóle kiedyś jak jeździłem z wycieczkami, często klasowymi, to często nas zabierał nauczyciel, nauczycielki w różne naprawdę ciekawe miejsca w Polsce. W sumie. Jakieś takie niesamowite miasteczka piękne, takie w starym stylu, jakieś zamki, góry, schroniska. Najeździł się człowiek za młodu w sumie. Miałem to szczęście. Nie wiem, was też tak zabierali nauczyciele, czy raczej siedzieliście w klasie przy jarzeniówkach? Na pewno jeździliście też sobie sporo. No, co to u nas nie ma fajnych miejsc? U nas też może nie jest takie duże ryzyko, że ktoś was porwie na przykład, albo zgwałci w pupę, albo strzykawką z ejcem dziabnie, czy tam coś, nie? Czy będzie ciągle o kasę prosił? Jakoś tak piękny kraj, żeby sobie pozwiedzać. W sumie jak miałbym już gdzieś jechać, to bym sobie znalazł jakieś ładne miejsce w Polsce, niedrogie, i bym tam pojechał, a nie do jakiegoś Egiptu znowu jechać, nie? Znaczy znowu, jak dla kogo? Ja nie byłem nigdy w Egipcie. Ach, popijam sobie drineczka, proszę państwa, tanio whisky. Coś mi smakuje, ta tania whisky. Mam jakieś takie zboczenie, że lubię tanie rzeczy. Zetamizowałem się po prostu. Etam mnie przekonał do swojej ideologii, że tanio znaczy dobrze i już. A chciałbyś zamieszkać we wrocławskim zoo? Dziwne pytanie Maharadża zadał. No, są tacy, co mieszkają w zoo, albo mieszkali, myślę, że to jest dyrekcja zoo. Dawniej państwo gucwińscy mieszkali na terenie zoo, to można mieszkać w zoo. Chyba bym nie chciał, bo już bym się nie przejmował tym, że pies sąsiada szczeka, tylko że lama muczy, papugi drą ryja, małpy wrzeszczą i tak dalej. A Oberst się chwali, że on mieszka w zoo. Ale co, jak to? W klatce takiej? I co, i rzucają ci banany? Czy jak to jest dziwnie jakoś? Miałbyś blisko na giełdę komputerową, jakby istniała. No tak, żeby sobie ponagrywać gry na dyskietki, nie? Na przykład. No. W ogóle ciekawostka, jak szukałem, ten projekt, w który już kilkaset baniek, tam na pewno 300 baniek wpompowano, tyle wiem. To jest takie jedno źródło, 300 baniek poszło już na projekt Izera, Morawiecki Izera. Ja tak się śmieję, ale nie jestem jakoś uprzedzony. Ja bym chciał, żeby w Polsce produkowano samochody. Ale w dalszej części rozmowy, drodzy Państwo, zastanowimy się, co znaczy dzisiaj produkować właściwie samochód i czy można mówić o produkowaniu prawdziwie polskiego samochodu, z prawdziwie polskich części, z polskiej skóry siedzenia i polska deska rozdzielcza oraz klocki hamulcowe polskie. No, czy to jest możliwe? No, to już może od razu powiem, że z tego, co wyczytałem, to raczej nie, bo jakiś tam Volkswagen czy Mercedes też ma komponenty sprowadzane na przykład z Chin, no to a my Polacy, złote ptacy, chcielibyśmy pewnie mieć w 100% Polski, żeby wszystko było nasze i prawdziwie polski patriotyczny samochód, w którym nie ma ani jednej śrubki sprowadzonej ani od Szwaba, ani od Ruchola, ani od Chinola zapyziałego, jakiegoś żabojada, murzyna, żydowskiej, nie ma żadnej części, polskie, biało-czerwone. No to tak, czy się to się tak da? To chyba nie. Mi się podoba nawet to auto, Sweet Focia pisze, no to ciekawe, a rozpoznałabyś, że to jest polskie auto, bo ono jest tak zupełnie niepodobne do niczego, znaczy źle powiedziałem, jest podobne do wszystkich innych dzisiejszych samochodów, no taka mydelnica, nie? Typowa. W ogóle dzisiejsze samochody są totalnie bez tożsamości jakiejś. To znaczy, to też mnie dziwi, bo sportowe samochody, jakieś luksusowe, sportowe, to one często się wyróżniają niesamowitym wzornictwem, tak? Karoseria ma jakieś bardzo oryginalne kształty, niesamowite, a czemu takie popularne samochody dla ludziów, to czemu one wszystkie takie same są? To ja rozumiem, że to jest pewna ewolucja kształtu. Aerodynamika, funkcjonalność, już sprawdzona jakaś tam, bezpieczeństwo, tam strefy zgniotu, to jest coś, co sobie wypracowaliśmy, ale w takim razie dlaczego jakieś Ferrari, czy tam Lotus, czy inne jakieś sportowe, na przykład takie luksusowe sportowe samochody, czy jakiś ekskluzywny Jaguar, to on może być oryginalny w swoim wyglądzie, w kształcie. A samochód dla Kowalskiego, nawet taki elektryczny, no to jest jakiś luksus, nie? Takiego samochodu się nie kupi chyba za 100 tysięcy raczej, tylko prędzej. Taka Izera to tak myślę, że 120, 150 tysięcy pewnie by kosztowała. Miałyby być te nasze polskie Izery elektryczne no 10-15% tańsze od konkurencji. Nie wiem, po ile konkurencja ma elektryki, bo jakoś tak chwilowo nie planuję w takich wydatków w swoim budżecie. Chwilowo, ale kto wie, co będzie jutro. Może jutro będę planował. Cześć, Damian, cześć. Miło, że jesteś live tutaj. Pracowałem w firmie Schaeffler. To ona rozdaje karty w świecie w temacie łożysk do wszystkiego. Zbudowanie własnej marki samochodów jest praktycznie niemożliwe z takim budżetem. No, ale tam miałyby z Unii Europejskiej być 3 miliardy. No to już jest konkretny chyba pieniądz, 3 miliardy, nie? No, tu 300 baniek, tu 3 miliardy, coś, no to... Ale słuchajcie, ciekawostka, bo wpisałem w Google Images Izera i prawa użytkowania Creative Commons. no żeby mieć zdjęcia, powiedzmy takie, no, że nie będę musiał się bać, że będą mi potem dupę zawracać, że użyłem bezprawnie czy tam coś. I ilość wyników znalezionych? Zero. I zera jakieś się za marketing wzięły, chyba chciałoby się rzec, nie? No to tak słabo trochę, jakby mi ktoś tutaj dał kilkaset baniek, to zadbałbym o to, żeby powiedzmy były w internecie jakieś zdjęcia do wyszukania. No ale nic to, jak mawiał Mały Rycerz, zakasałem rękawy i wszedłem na stronę Izery. No i tam owszem, znalazłem jakieś materiały prasowe tak zwane. W zipie sobie ściągnąłem garstka dosłownie zdjęć i co ciekawe, te zdjęcia są w proporcjach 4:3. No ja używam mega nowoczesnej, mega nowoczesnych rozdzielczości i proporcji 16:9 panoramicznych, prawda? To jest nowoczesność, a oni jeszcze zostali w tych proporcjach takich, zaraz wam tu pokażę, takich jak telewizorek, powiedzmy stary 4:3. No i wygląda to, proszę państwa, no tak to na przykład wygląda. No musiałbym, nie jest to takie, widzicie, niepanoramiczne. No może fotograf, który wziął na przykład 10 milionów za zdjęcia, bo jak są takie różne, wiecie, spółki państwowe, no bo ta Izera należy do państwa. Państwo wyłożyło chyba te 300 baniek, no wiem, że... Więc to jest już niebezpieczeństwo, bo teraz Tusk będzie decydował. Tusk już mówi, że to się nie da, to nie ma co, to, a po co to, a dlaczego, a na co to. Gdyby Niemcy to kupili, bo też różne propozycje tu były od Niemców, od Chińczyków, z Chińczykami jest powiedzmy jakiś układ, kupiliśmy od nich różne tam specyfikacje. Od koncernu Geely, to jest taki jeden ponoć z większych koncernów motoryzacyjnych chińskich. No ale gdyby to Niemcy powiedzmy od nas to odkupili, no to Tusk by się dwoił i troił, piszczałby, po prostu biegałby, skakał, podskakiwał, żeby tylko to zostało zrobione. No ale tak, że Polaczki mają coś zrobić, to się chyba Tuskowi, myślę, nie spodoba i marudzi już coś. I stawia tą Izerę w jednym szeregu, powiedzmy, z CPK, nie? Jak masz know-how zrobione nowego modelu od zera, to koło 1 miliard dolarów, a jak nie masz know-how, to nawet do 6 miliardów, pisze Stachu Jones. No, w tym przypadku Polacy mają już całą specyfikację samochodu, wszystko jest jakby, no, już wymyślone, zaplanowane, także od strony finansowej, niby, tak twierdzi były prezes, przynajmniej. Okej, może wyłączę to zdjęcie. Tu musiałem sobie wykadrować. W ogóle te zdjęcia, które ściągnąłem w bardzo też nietypowych rozdzielczościach i każde w innej. Jedno mam tutaj w 1920x1440, a drugie już 1922x1436, a trzecie 1921x1281. Każde, kurwa, w innej rozdzielczości jest i inne ma proporcje też. To naprawdę zdolniacha robił. Takie coś sprawia, że mi ręce zawsze opadają po prostu i zawsze po prostu mam takiego wkurwa. Mam takiego wkurwa, bo dlaczego każde zdjęcie jest tutaj inne? No, sprawdziłem, strona nie jest na WordPressie, to już mnie bardzo miło zaskoczyło, ale te miłe uczucia niestety zniknęły, jak zobaczyłem, że każde zdjęcie, co ściągnąłem, jest w innej rozdzielczości i w innych proporcjach. Zenon na antenie, cześć, witam cię, Zenonie.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść traktorze.
1: No, auto wygląda tak stokowo, faktycznie, ta Izera, jak tak patrzę. Ale teraz wszystkie te auta wyglądają jak Toyota, ta CHR, czy tam RAV4, czy jak one się nazywają. Więc tak naprawdę tylko ten Cybertruck jakoś się wyłamuje. Sorry, muszę sobie gębę wykremować. No i ten, ale ja jak gdyby też z drugiej strony, też taki cudowny projekt, który państwo zapodają. Dałem ci link do Twittera, nie? Byłbyś tak uprzejmy i nie wiem, czy to wrzucił, czy ci wyciąć screena, czy coś, bo chciałbym coś pokazać.
0: Jakbyś mógł mi wyciąć screena, to by było miło, to bym sobie od razu tylko przeciągnął.
1: Proszę bardzo, już laptuję.
0: F-35 Husarz.
1: No, no,
0: proszę.
1: Powiedzmy. Powiedzmy. To popatrz sobie teraz na to mniej. Daj to może na ten, na główny ekran. A to drugie, popatrz sobie, co tu nie gra w porównaniu z tego drugiego. Bo to pierwsze, które ci dałem, to jest takie oficjalne, nie? Z really big time materiałem prasowym i to jest tak official z oficjalnego profilu sztabu siłowskiego, kurde. No i popatrz, co tutaj, kurde, don't place, nie? Co tutaj don't gra, nie? Co tutaj don't gra? Otóż powiem wam dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że różnej maści narodowcy o wolumenie wiedzy porównywalnym z panią Jolą mają strakę ciężką, że jak to się stało, że F-35 ma mieć, nie będzie miał szachownicy biało-czerwonej. Jak to nie będzie miał?
0: No ja też bym chciał, żeby w sumie miał. Czemu
1: no to wiesz, ty byś chciał, narodowiec by chciał, Jola by chciała, a fizyka ma to głęboko w chuju. Dlaczego? Otóż dlatego, że to jest o tak zwanej obniżonej wykrywalności samolot. Nawet w zasadzie niektórzy by powiedzieli, że stealth. I dlatego nie może być biało-czerwonej flagi taką zwykłą farbą na nim pomalowanej. Ale oczywiście jest to wielka, potężna sraka narodowa, nie? O to. A druga sprawa jest, ci sami ludzie, nie? Którzy się srają o to, że o Jezu, tutaj, nie wiem, tam husarza obrażają, nie? To...
0: Ale przepraszam, że ci przerwę, Zenonie, a może to ty jesteś w tym przypadku niedoinformowany, może są jakieś farby specjalne, którymi by się dało zrobić niewykrywalny malunek szachownicy?
1: Nie, nie ma.
0: A jesteś pewien, że nie ma?
1: No, nie widziałem nigdy samolotu od obniżonej wykrywalności, który byłby w bojowym użyciu, w gotowości bojowej, który by miał kolorowe malunki na sobie. Nigdy.
0: No zobaczmy, mam tutaj różne samoloty typu Stealth, no, i to, faktycznie nie mają za bardzo. Znaczy, a jakieś tu znalazłem, co mają naklejki.
1: No to się, wiesz, zastanów, czy one są celowo ustawione, wiesz, celowo są ustawione, żeby gdzieś tam były w pokazach. Chyba jest jakaś eskadra F-35 taka do pokazów, spyta Jacka. Mam nadzieję, że Jacek zadzwoni i to odpowie. Ale generalnie po prostu zwyczajnie chodzi o to, żeby, no, wiesz, naklejkę możesz mu dać, żeby on sobie gdzieś tam polatał, nie? Ale widz jest taki, że no, po jakiego grzyba to, wiesz, stresować tym. Ale to jest, wiesz, to jest małe piwo. To też nie jest ten, to nie jest to samo. Not the same thing.
0: Ale co nie jest to samo?
1: No to normalnie nie jest to samo, tak? No po prostu, just like that. Nie możesz, wiesz, porównywać to, że Amerykańcy mają... To jest w ogóle całkowicie inny samolot.
0: Ale też nie, mi wygląda na Stealtha i wyświetlił się, znaczy, pod hasłem
1: Stealth.
0: Dlatego
1: powiedziałem na początku, że ten jest o obniżonej wykrywalności F-35, a ten jest... A niektórzy by powiedzieli Stealth, a ten jest Stealth. Kształt ma przede wszystkim największe znaczenie, jeżeli chodzi o stealth. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są właśnie te materiały i ta farba. Więc to, że ty tutaj sobie możesz, gdzieś tam mają zaznaczone na potrzeby jakieś bazowania i tak dalej, to nie jest powiedziane, że to samo możesz zrobić na F-35. Bo to nie są do końca te same technologie, tak? I ta sama skala. Bo na przykład taki... Wiesz co, byś musiał... Też to nie jest to samo do końca. F-22 to też jest jeszcze inna klasa wykrywalności. Tam jest chyba rząd albo dwa wielkości różnicy między tym, jak wykrywalne jest F-35 a F-22. Jacek ci to powie wszystko dokładnie. W każdym razie była wielka sraka o to. Generalnie no, podstawowe wytłumaczenie jest takie, że no nie ma sensu się za bardzo pierdolić z tym, żeby mu tutaj malować taką zwykłą farbą tą szachownicę i co się z tym pierdolić. Będzie miał, wiesz, żołnierze polscy też mają na mundurach normalnie, że tak powiem, czarno-białą, tak, flagę Polski, jak gdzieś idą na misję. Jasne, że gdzieś tam jak se pójdą i jest spokój, to se mają biało-czerwoną, ale jak jest grubsza sytuacja, no to mają taką kolorową, nie? No i biało-czerwoną. Powiedzmy, biało-czerwoną. Jezus Mariane, pitole, czarno-białą. O, mundur i ciemne. O, ten sposób kolor. Zobaczcie sobie F-22 lub F-35 USAF. Mówię, są eskadry takie, żeby się pokazywały. te polskie będą miały takie, o, takie właśnie, jak tutaj widzicie tego, ma symbol USAF-u. To taki symbol będzie, tylko szachownica będzie. Ale to jest detal. To jest naprawdę detal. Wróćcie do tego oryginalnego, przypatrzcie się temu, co widzicie teraz i wróćcie do tego pierwszego, nie? Stealth znaczy, że się maskuje i to jest stealth. No, exalted staff to nie takie proste. Widzicie, o co chodzi? Ten skurwysyn tutaj ma dwa silniki, a ta oryginalne w 35 ma jeden. Po prostu wiesz, w oryginalnym announcementie, że prawdziwy F-35 będzie w Polsce, będzie husarz i w ogóle będzie zajebisty, no to trochę dupa zbita, nie? Tutaj się okazuje, że ten, że dali fejkowy samolot do grafiki. Popatrz, widzisz te takie wybrzuszenia za tymi statecznikami z tyłu?
0: No.
1: Są dwa. Teraz daj sobie ten poprzedni, co miałeś.
0: Dupa taka, takie dwa półdupki.
1: Tak. No, no, teraz to zobacz tamten.
0: Który? Ten, co coś tu wcześniej? No, no, ale nie, to ja nie...
1: No nawet ten, co był... Nie, to nie jest F-35.
0: Czekaj, to muszę znaleźć jakiegoś oryginalnego. No
1: ten, który miałeś tam, dawałeś go.
0: Aha, to czekaj, to gdzie on tu był? Trochę mi ciężko tu znaleźć. Nie, to są brudne buty.
1: Jeden z tych, których dałeś, to był. Nie?
0: No, nie, już teraz go nie znajdę, bo tu są dziwne nazwy, a ja opuściłem w dół tutaj, więc już teraz nie...
1: No niestety. No to masz tutaj niżej poprawioną wersję, że tak powiem, na tych Skype'ach, co dałem. Tak to powinno wyglądać, nie? No po prostu jest, że tak powiem, fejkowy z dupy samolot w porównaniu do tego, jak to faktycznie wygląda, nie?
0: No grafik na Blenderze zaszalał, ale to jest niestety u nas, już to staje się nawet męczące, że co się u nas nie pokazuje jako jakieś nowe przedsięwzięcie, to zawsze są jakieś wizualizacje. Tak było z tym czołkiem PL-1, czy tam tank PL-1. Tak było z różnymi innymi projektami. No często po prostu widzimy tylko wizualizację, tak jak tutaj. No widać, że to jest grafika 3D.
1: No, ale... no to jest taka, wiesz, chamski bastard pomiędzy F-35 a F-22. Coś takiego, bo na moje amatorskie oko to nie jest F-22 taki pełnoprawny. A to mówię, to Jacek by tutaj zadzwonił i by powiedział, o co chodzi. Colonial Viper. No tak dobrze nie ma Baton Rouge. To nie jest Colonial Viper.
0: Ale tutaj wam jeszcze na chwilę pokazuję I0 i te grafiki takie, które zostały opublikowane, to one mi się kojarzą z jakimś Bombajem albo z jakąś Arabią Saudyjską, bo zawsze jest takie niebo, takie różowo, pomarańczowo, błękitno i takie wszystko takie rozświetlone. Tu jeszcze powinna grać taka muzyka, jakaś, wiesz, pum, padydum, padydum, padydum, bami, hala, hala, hamala, hala, hala, malala. No po prostu jakoś tak się to kojarzy. W ogóle zobaczcie, samochód z prawej, jak on przylega chamsko do logo, zlepia się z logosem, nie ma tutaj żadnego światła, żadnego pola ochronnego, tak jakby. Widać, że robią to amatorzy po prostu za każdym razem. Mnie to wkurwia, nie może mnie.
1: Dziwi cię jakoś, że kolejny raz po prostu był projekt, gdzie znajomi królika po prostu robi jakieś, wiesz, misia na miarę ich możliwości.
0: No wiesz, no właśnie o tym chciałem pogadać, bo może jesteśmy trochę niesprawiedliwi. Tutaj były prezes mówi, że cały czas napotykał właśnie na takie czarnowictwo, że nie uda się, nie ma co, a jak to polski samochód, to może poloneza będziemy znowu robili. A w ogóle to najlepiej to sprzedajmy Chińczykom faktycznie, albo Niemcom, bo Polak to jest jakieś takie, brzmi jak kompleksy troszeczkę, takie jak polskie kompleksy, nie? I przychodzi jeszcze taki Tusk i wygłasza sztandarowe hasło Koalicji Obywatelskiej, że się nie da. Tu pisiory mają rację trochę, że o czym by mowa nie była, to zawsze ze strony PO, czy tam tej uśmiechniętej koalicji, ja słyszę teraz, że się nie da, że nie ma co i że, wiesz, to w ogóle no, nie dla psa kiełbasa i Polaczki się zajmijcie tutaj, kurwa, zbieraniem truskawek w Niemczech
1: chuj,
0: nie? Może.
1: CPK też wszystko chuj, tak jak ten u mnie na Discordzie ktoś rzucił fajny fragment. Poczekaj, może znajdę, bo były wielkie moralne niepokoje na temat tego, czy lepsza jest kobieta, która miała dwóch partnerów i 1000 stosunków, czy lepsza jest kobieta, która miała 300 stosunków i 30 partnerów. I to tak widzę, że zdominowało dyskusję. O, mam. Czekaj, proszę bardzo. taka sytuacja. No patrzcie, że woda pić.
0: Ale widzicie, też można sobie zadać pytanie, co właściwie w tej Izerze byłoby polskie, gdybyśmy ją nawet produkowali. No bo mielibyśmy baterie od Geely najprawdopodobniej, bo sami nie zrobimy. Chyba, że z Chińczykami byśmy się dogadali i oni by tu pobudowali swoje fabryki, no to mielibyśmy no jakby tutaj z terenu Polski perowskity produkowane, ale przez Chińczyków.
1: Naukowczynię cudowną, co ten ładowanie, ten baterie słoneczne ma rozpykane od perowskity tam i w ogóle. I mamy baterię specjalną taką, która w ogóle jest startup, że ona jest sodowa i wszystko zrobi. I do tego mamy taki startup, że wszystko jest tam, taki super bandaż, że jak się rozpierdolisz, to też będzie super. Może byśmy te nasze startupy dupne, o których tyle te kanały YouTube'owe pierdoliły, w końcu chwycili za jaja i powiedzieli efekty suknicy, dawajcie. To wiadomo, że 100% by się nie dało zrobić w Polsce, to jest niewykonalne.
0: Ale ja mówię o tym, że zero by się dało w Polsce zrobić, bo być może nawet i klocki hamulcowe byśmy sprowadzali od Chińczyków. Bo by się okazało, że owszem, dałoby się je w Polsce zrobić, bo my kupiliśmy taką specyfikację z prawami do własnego wyprodukowania, że możemy sami sobie to zlecić jakiemuś zakładowi tutaj naszemu. Tyle, żeby się okazało, że Chińczyk ma tanie i tak by wszystko było sprowadzone z Chin, to co to byłby za polski samochód? Tak, 100% być może byłoby sprowadzane skądś tam, albo 90%.
1: Ale
0: zero jakiejś takiej tożsamości.
1: Ale co masz w tych Chinach takie, że oni faktycznie też robią? Design jest wielu rzeczy też gdzieś tam. Produkty, wiesz, materiały masz też skądś tam. To jest, żyjemy w epoce globalizacji i to, że coś jest w 100% powiedzmy design pochodzi skądś tam, albo nie wiem, tam jakieś materiały skądś tam pochodzą, a design jest lokalny, to nie jest takie proste, nie? Dlatego no, ubolewam, bo to osoba, którą bardzo cenię, wielokrotnie powtarzała i to też na tym radiu, uważam za kompletnie kretyńskie liczenie na przykład tego śladu węglowego czy produkcji dwutlenku węgla per capita, nie? To jest tak bezdennie, potwornie głupie z dwóch względów. Po pierwsze jest planetologiczny, tak? Planeta ma w chuju, czy dwutlenek węgla ma chińską flagę, czy flagę ma tajwańską, polską, RP-owską, chińską, rosyjską, jakąkolwiek. Planeta ma to w dupie, nie? Naprawdę, nie obchodzi jej to. To jest ten najważniejszy powód, który jest zamyka temat w gruncie rzeczy.
0: Ale, tak.
1: Ale jeżeli chcecie iść dalej, to powiecie, o nie, bo tu chodzi o wydajność tego danej gospodarki, wobec czego... Ale jakie to ma kurwa znaczenie, skoro towar albo nawet usługa lecą w gruncie rzeczy na cały glob i też się biorą z całego globu, tak? Te metale ziem z rzadkich w Chinach się biorą z całego globu, w Stanach też się biorą z całego globu, w Polsce się biorą z całego globu, tak? Jaką to robi różnicę? I że to u podstaw i na dole nie robi różnicy, tak samo u góry to nie robi różnicy. Jeżeli kogoś chcecie rozliczać z tego śladu węglowego, to najwyżej ludzi według tego, ile mają pieniędzy, ile faktycznie to robią, ale musicie mieć dobry mechanizm, żeby to policzyć, tak? Tylko, że wtedy się okaże, że to wy, autorzy tych wszystkich kalkulatorów, pierwsi powinniście mieć karę. I jako jedyni w gruncie rzeczy.
0: No, tak jest. No, to też, co, o czym wspominałem, że dzisiaj ci producenci wielcy, których znamy, tam jakiś Volkswagen, Mercedes czy BMW, oni dokładnie też sprowadzają sobie
1: jakie to ma znaczenie, jak Volkswagen
0: a my mielibyśmy być nagle jakimś tutaj wyjątkiem na skalę światową.
1: Dlaczego? Volkswagen ma w Niemczech, w Polsce, w Czechach i w Chinach co najmniej fabryki, o których wiem, tak? I to mówię o fabrykach tylko dlatego, że wiem, że mój kuzyn w tych fabrykach pracował. Jest ich pewnie więcej, jeszcze w innych krajach się znajdą. No to dlaczego my to mamy kurwa per kraj i per capita liczyć?
0: Być może są jakieś tutaj wyjątki, nie wiem, jakaś Rosja, być może jest bardziej taka samodzielna, nie?
1: No, nie ma. Nie ma żadnych wyjątków, bo każdy kraj, nawet właśnie jeżeli są jakieś sytuacje związane z blokadami i tak dalej, to po pierwsze i tak te rzeczy jakoś wyciekają poza tą ekonomię, ale to, co jest najważniejsze i co jeszcze raz powiedziałem, planety, fizyki nie obchodzi, jaką flagę do tej molekuły dwutlenku węgla dasz. Naprawdę to nie robi żadnej różnicy. To nie jest tak, że jedna molekuła dwutlenku węgla robi bardziej efekt cieplarniany, jeżeli pochodzi z Chin, z Belgii, a mniej jeżeli pochodzi z Szwecji albo Norwegii. Nie.
0: Okej, okay, ale to też była kiedyś audycja, w której omawiałem ten temat, że kiedy Rosja została tam przyblokowana, były różne restrykcje, blokady właśnie, to zaczęli, to chciała pokazać światu, że są w stanie wyprodukować swój własny samochód tak bardziej samowystarczalnie i wyprodukowali. Fakt, że te samochody były, to była straszna lipa i się ludzie z nich śmiali, bo one nie miały tam ABS-u chyba, czy w ogóle nic nie miały z takich nowoczesnych rozwiązań, to był jakiś taki powrót.
1: Socjalizm, po co to komuś paróweczki, chłopie, ty się tam znasz.
0: To był jakiś taki w ogóle powrót do dawnej motoryzacji a la Poldek, wiesz, kurwa, wiesz, trapezy zaczęli produkować.
1: Z nie? drugiej takie... strony mamy, wiesz, pierdolenie, jakie Chiny są nowoczesne, jak cudowna jest ta elektryczna motoryzacja, jak te auta są tam 3 razy tańsze elektryczne niż na zachodzie. Gdzie no naprawdę wystarczy, że sobie popatrzycie na tych ludzi, którzy poza chińską cenzurą uciekają, to zobaczycie sobie, jak auta Xiaomi, co jest jak na chińskie standardy bardzo dobrą firmą, jeśli by nie powiedzieć, że najlepszą, taki chiński Apple, się rozpierdalają, tak? Po prostu się rozlatują żywcem, jak jedziesz się, jest dupa zbita, nie?
0: A mi spadł ostatnio na beton i przeżył Xiaomi, więc...
1: Ja nie mam Xiaomi, ale mam jak chyba jakiś ten coś tam z tej rodziny, że tak powiem. Mam 2 szybki i takiego case'a ciężkiego mi tyle razy już spadł i się trzyma, dlatego że go tak okutałem dookoła, nie? Więc ten... najbardziej mnie śmieszy, jak widzę jakąś Ankę, która pracuje w urzędzie, zarabia tam troszeczkę minimalną krajową plus 10 lat stażu i ma iPhone'a, nie? I nagle się rozpieprzy telefon i później chodzi przez 5 lat z takim rozpieprzonym iPhone'em. No cóż, niestety. Nie rozumiem takich rzeczy. Ja to mam 10 razy tańszy telefon. Po co mi jakiś lepszy?
0: Tu pokazuję wam, jak te zdjęcia są fantastycznie wykadrowane. Popatrzcie, tutaj trochę...
1: A dlaczego to jest 4x3? Czy widzisz jakiś powód, żeby to było 4x3? To w slajderze umieszczali jakimś, czy co?
0: Nie, tak jak mówiłem, każde zdjęcie ma inne rozmiary, inną rozdzielczość i proporcje często mają inne.
1: A wyciągałeś tylko jakieś metadane? Próbowałeś ściągnąć zdjęcie i wrzucić na metadane, zobaczyć, co tam jest?
0: Nie.
1: Spróbuj, może być też ciekawie.
0: Może być ciekawie, no. I tak mnie zaskoczyło, że strona nie jest na WordPressie, no ale...
1: A na czym jest? Daj mi adres.
0: No wpisz se Izera, to ci wyskoczy na pierwszym na Google, nie wiem, izera.pl. Izera.
1: Szybka strona dosyć, no, na pierwszy rzut oka.
0: Nie wygląda, no chyba, żeby coś pogrzebali i zmienili katalog admina, no ale tam na pierwszy rzut oka nie wygląda mi to na WordPressa. Jak tam posprawdzałem, nawet spoko wygląda stronka, tylko też strasznie taka kolorowiutka i nie przemawia to do mnie, ten taki właśnie Bombaj, wszystko takie kurwa cukierkowe, no to jest, słuchajcie, najzwyklejszy w życiu kicz, no ja rozumiem, że dzisiaj jest takie trochę przyzwolenie na kicz, wszystkie te fotki stokowe, takie kolorowiutkie, no ale jest kicz i kicz, a tutaj no to ludzie, no panie.
1: A propos kiczu, to wróćmy może do tego, z czym dzwoniłem, co sądzisz o tej nazwie Husarz?
0: Jest tak w ogóle, że takie nazwy polsko brzmiące, one zawsze będą dzisiaj śmiesznie brzmiały, bo świat się przyzwyczaił do anglojęzycznych albo jakichś egzotycznych zupełnie nazw i wiesz, no jakbyś nie nazwał dzisiaj sprzętu tak, żeby to po polsku brzmiało, to będzie to budziło takie lekkie zażenowanie.
1: Ja wiem, mi się te rysie, jakieś różne tam leopardy podobają, takie od zwierzęce są zajebiste i to jest takie dziwne złamanie konwencji, moim zdaniem, do dupy trochę.
0: W wojsku to jeszcze jakoś może działa,
1: a
0: nie?
1: To ty mówię, no a kurwa, gdzie oni będą? Na Uberze latać tymi myśliwcami?
0: No w wojsku tak, ja miałem na myśli, powiedzmy, że no, nikt by dzisiaj nie kupił jakiegoś odtwarzacza MP3 Bartek, nie? Albo Adidasów marki Ziuta, czy tam jakoś, no nie wiem, no, bo to tak... Wiesz, śmiesznie, no, śmiesznie brzmi po prostu, bo się przyzwyczailiśmy do czego innego.
1: Singular.com.pl przypomina mi to taką jeden szablon do WordPressa, który dawałeś kiedyś po recenzji.
0: A dzisiaj te wszystkie strony wyglądają identycznie. Też kiedyś było inaczej, bo kiedyś była bardzo duża różnorodność w ogóle. O proszę, jest tutaj faktycznie troszkę jakby... Nie, to co innego. Ale to porównujesz do strony Izery?
1: Nie, to są autorzy tej strony.
0: Aha. Lubię taki design.
1: To z tej strony jest fajne, ale kot też jest taki oszczędny na frontendzie, muszę powiedzieć. Więc spoko.
0: Lubię, ładnie. Nie, stronka jest spoko, znaczy wizualnie mi się nie podoba, bo jest za dużo nadźgane i kolorki takie, wiesz, i zdjęcia bardzo, bardzo stokowe. No ale z tymi zdjęciami... A jak ci się podoba logo i zery? O, Mruczek dzwonił, dołączę Mruczka już tutaj zaraz.
1: Pachnie mi tym, pachnie mi Teslą takim wannabe z AliExpress.
0: Troszkę jakby taki teslowy odrobinkę. No, można się nad symboliką zastanowić. No jest to diamencik, diament, czyli coś cennego, jakaś wartość, jakaś błyskotka, catuszko, zamknięte w takie pole ochronne. No taka jest symbolika, czyli chronienie, zabezpieczenie czegoś albo zamknięcie, powiedzmy, w jakąś całość czegoś, co ma być takim cacuszkiem, czymś wyjątkowym. No taka symbolika, taka sobie. No tego typu logosy muszą być proste, myślę, i to nawet spoko jest, nie? Bo to nie może być jakieś takie przebajerowane, bo by wtedy było żenujące, no. Znani jacyś producenci motoryzacyjni też upraszczali swoje znaki tak naprawdę przez lata, przez wieki. No, przez lata, nie przez wieki. Mruczek na antenie, cześć.
2: Ten symbol można by było nazwać, że słuchajcie, tutaj chronimy, żeby się nikt, tylko broń Boże, nie dowiedział, ile kasy na to poszło dla krewnych i znajomych królika. Także to jest ten diament w środku i ten dookoła taki krąg, który ukrywa całą prawdę.
0: Ale w tym okręgu są takie wyrwy, czyli coś tam wypływa.
2: Tak, to są konta na Cyprze. To symbolizuje konta na Cyprze.
0: No. A to hasło, milion powodów, by jechać dalej. Milion powodów, by jechać dalej. No też takie jakieś... No, milion powodów, by jechać dalej. A co by to miało oznaczać? Że co, że kurwa, mógłbym ewentualnie nie znaleźć powodów, żeby jechać dalej. Tak by mi się rozkraczył i kurwa, nie mam powodu, żeby jechać dalej. Nie rozumiem tego, co to miało...
1: Chodzi o ten milion Polaków, którzy, wiesz, musieli się powiesić przez ten albo emigrować, bo takżeś, kurwa, ekonomię zajechał ten, kurwa, katyński pomysł.
2: Tak, a propos jeszcze jakości zdjęć, jeżeli sobie wejdziemy na stronę i klikniemy sobie w zakładkę technologia, bo to jest pierwsza rzecz oczywiście, którą tylko sprawdzę, to pierwsze zdjęcie na górze, mam to teraz otwarte na telewizorze 4K, ale ono jest tak spikselizowane, tak bardzo widać tutaj artefakty JPG, tutaj ten centralny panel klimatyzacji jest praktycznie ledwo widoczny, wszystko jest jakieś takie krzywe. Ja pamiętam to demo i zery sprzed chyba 3 czy 4 lat, kiedy pokazywali te pierwsze samochody, oni bardzo się wstydzili pokazać wnętrza, tylko wnętrze pokazali tylko jednego samochodu, no bo to też wiadomo, że to jest osobna zupełnie historia w designie, chociaż współcześnie ten design wnętrz też jest dużo prostszy, bo to jest jeden czy dwa wielkie ekrany, a tutaj mamy naćkane jakichś przycisków i tak dalej i wszystko za tym JPEG-owym szumem. To ktoś tutaj coś kombinuje,
0: Właśnie, tak to wygląda, no. I takie fioletowiutkie wszystko, pomarańczowiutkie. Takie.
2: I jedno, co mi się podoba, to jest to ambientowe oświetlenie wnętrza, że ci na niebiesko świeci na stopy, bo to jest naprawdę fajny efekt.
0: A po co to jest w sumie? Bo tak człowiek zawsze wyczuwa, czy tam gdzie jest gaz, gdzie hamulec, a tu co, żebyś sobie swoje buciki pooglądał, czy masz czyste, czy brudne?
2: Nie, no dla szpanu, po prostu. No, ja u siebie tego nie mam, ale zdarzyło mi się parę razy wracać takim Uberem i się po prostu czułem jak jakiś, wiesz, jak jakiś kierownik, tak? Że tutaj doświetlone, tutaj wszystko ładnie, cicho i tak dalej. Natomiast jeszcze tylko zacznę od tematu poruszonego przez Zenka, czyli tego husarza. Że już PAL 6, kwestia samej nazwy, czy to ona będzie polska, czy to ona będzie właśnie jakaś zwierzęca, chociaż tak nasze, nie wiem, kraby czy borsuki jakoś się mniej więcej sprzedają i są zrozumiałe i są nawet wymawialne. I to jest
1: istotne.
0: Tak, to jest crap. To jak ktoś z zagranicy kupi, to kupujemy z crap.
2: Natomiast jest to przez nich wymawialne. A weź znajdź jakiegoś Brytyjczyka, czy Amerykanina, Niemca, czy Norwega, który powie husarz.
0: Albo żubr.
1: Mają na to słowo, co prawda błędne, bo husarz i huzar to nie jest to samo, ale raczej by powiedzieli, że huzar. No, poza tym nie zdziwiłbym się, jak już Szwedzi z racji historycznej mieliby słowo na Huzara. Ale no to jest tak, bo wiesz, to jest też taka sytuacja, że napierale to napisałem i powiedział, o tak, jest czasami, ale to jest głupia tradycja. Wojska nazywają, raz, że mają swoje oznaczenie jakiegoś sprzętu, tak jak masz kurwa A-10, nie? Czyli atak 10, misja, że tam jest szturmowym samolotem i jest 10 z kolei, co nie do końca jest prawdą, bo niektóre numery były pominięte, a jest A-10 i jest nazwa, teraz i znowu bym prosił Jacka, żeby mnie poprawił, nazwa jakaś taka codename, czyli Thunderbolt, ale jest też nazwa zwyczajowa Warthog. O. Popraw mnie, Jacek, jeśli się mylę. Czyli a w Wojsku Polskim nie wiem, na ile ta nazwa Husarz jest oficjalna, czyli na ile ona jest Thunderboltem, a na ile jest Warthogiem. W sensie, tak? Bo jest jedno to, jak jest to w papierach pisane, a drugie jest to, jak to realnie gada wojsko, nie? I czasami jest tak, że jest tylko jedna z tych nazw, nie? Tylko jedna jest, czyli na przykład jest tylko zwyczajowa, nie ma takiej konkretnej, albo jest tylko konkretna i też zwyczajowo taka sama jest nazwa, nie?
2: Wiesz co, z tego co pamiętam, to A-10 Polska w ogóle nie posiada, więc pewnie posługujemy się nomenklaturą NATO.
1: Nie. Ja mówię tutaj w ogóle o, jak Amerykanie mówią na A-10, nie? Aha. W sensie chodzi mi o same pomysł na to, jak różne rzeczy nazywać. To nie jest nic nadzwyczajnego, że, no bo Lightning się nazywa F-35, jeśli mnie pamięć nie myli, tak?
0: Tak.
1: F-35 Lightning, no to... Mhm. W sumie to jest samograjka. Ja bym to po prostu nazwał piorun, nie? I chuj. A tutaj wykombinowali z tym husarzem. Prędzej był husarz, szczerze? Raczej bym czołg nazwał. Tego K2PL bym nazwał husarz. Nie wiem jak.
2: Mi się bardzo podobało, żeby wziąć po prostu zwalaszka orzeł 1 jazda. Bo przecież tak, mieliśmy już F-16, chrzciliśmy Jastrząb. To pani prezydentowa Kaczyńska świętej pamięci sama ochrzciła Juszczębia. No i być może taki orzeł faktycznie by się przydał, no bo jednak to jest lepsza nazwa dla samolotu niż dla łodzi podwodnej.
0: Nie mówmy o innych nadających, bardzo proszę, z innych radiów.
1: Z tym jest problem, bo jeśli się nie mylę, to F-15 to jest właśnie orzeł. F-15 i to jest chyba Eagle.
0: A wilk?
1: Tak.
0: Jest no. Jakiś wilk? A czy taki samolot... Orzeł 1 potrafiłby zestrzelić wilka, pancerny samochód.
1: Z pewnością miałby radę z nim polecieć. A to jest ciekawe, bo to są te amerykańskie oznaczenia, że niby są wersje. Najpierw masz właśnie misję, masz jeszcze tam modyfikację, ale powiedzmy, że jest misja i wersja, tak? I F-15, który jest de facto lepszym samolotem niż F-16, gdyby tak, powiedzmy, gdyby F-15 i F-16 miały się z tej samej generacji zetrzeć, to F-15 wygra zawsze, jeszcze raz Jacek, popraw mnie, jeśli się mylę, no to ma niższy numer niż F-16, nie? Więc też te oznaczenia amerykańskie są jakieś popierdolone, nie? I chyba żadna armia nie ma jakichś takich spójnych, sensownych oznaczeń i nazewnictwa swojego sprzętu. Poza tym NATO ma w ogóle, to też Kotkiewicz tutaj słusznie zauważył, NATO... Na każdy sprzęt ma całkowicie swoje inne callsign, czy oznaczenie, czy jak to się nazywa. Chyba Jacek ostatnio tu na Discordzie tłumaczył, że wszystkie helikoptery ruskie są jakoś na H, nie? I później mamy skutek tego, że Mi-24 to jest Hind, nie? W oznaczeniu NATO, czyli łania. No super, nie? Bardzo się kojarzy dobrze z helikopterem. Łania.
0: A czy wsiedlibyście do chińskiego elektryka? One podobno są, można podobno za 40 tysięcy sobie już takowego kupić, co jest mniej więcej połową ceny takiej Izery, pod warunkiem, że no kosztowałaby te 100 tysięcy, co jest wątpliwe, pewnie by kosztowała tam 100 kilkanaście albo 100 kilkadziesiąt. No ale pytanie, czy, no bo wiem, że takiego chińskiego elektryka się nawet nie dopuści podobno na europejski rynek, tak?
2: Nie do końca, bo Chińczycy też bardzo się mocno ekspansują na Europę i tak a propos Izery w ogóle od tego by chciałem zacząć, ale w międzyczasie Zenek zadzwonił i dałem mu chwilę, żeby się rozkręcił, żeby nie przeklejać tematów od początku do końca na motoryzację. Natomiast nie tak dawno temu, bo chyba nie wiem, z tydzień czy dwa temu Chiny ogłosiły współpracę z Hiszpanią, gdzie przytuliły sobie niedawno zamkniętą fabrykę Nissana i stwierdzili, że tam będą produkować swoje samochody. Linie produkcyjne są, zaprosili do pracy pracy tych samych pracowników, którzy pracowali na tej linii produkcyjnej Nissana, więc wiedzą, jak wyglądają korytarze w tej fabryce, jak wygląda, wiesz, jak wygląda mniej więcej tam dzień pracy, tylko że będą składali właśnie chińskie samochody. No i oczywiście, że ten samochód wyprodukowany w Chinach, który jest na chiński rynek, no nie spełnia europejskich norm, tak samo jak no, sprowadzanie samochodów z zupełnie innego regionu na świecie, no jednak jest dość trudne i musisz przechodzić homologację i inne cudawianki. Każdy, kto sobie sprowadził kiedyś Forda ze Stanów Zjednoczonych, na to kiedyś cierpiał. Natomiast to dowodzi, że coś takiego się da zrobić, bo mimo wszystko homologacja to jest, nie wiem, to w jakiś sposób działają światła tego samochodu, albo to, co jest też charakterystyczne dla Europy, żeby te koła były zamknięte wewnątrz bryły samochodu, czyli coś, co można zwyczajnie zrobić jako wersję na europejski rynek i to akurat nie jest trudne. Więc Chińczycy tutaj bardzo mocno się rozgościli. A co do wsiadania do chińskiego samochodu, tak się składa, że miałem niedawno, bo raptem tydzień, nawet nie tydzień temu, bo w piątek, wątpliwą przyjemność wsiąść do takiej chińskiej elektrycznej taksówki. I pierwsze co, czy kojarzycie taki zapach plastiku? Taki, że aż się rzygać
1: jak
2: chce.
1: Jak z PlayStation konsoli?
0: Kurwa, tani plastik potrafi naprawdę śmierdzieć brzydko.
2: Bardziej nie wiem, czy kiedyś sobie, nie wiem, coś z AliExpress, czy coś takiego ściągaliście, co miało w sobie bardzo dużo jakichś materiałów, jakichś tworzyw sztucznych, to...
1: Mam mojego Unburnika kochanego i moją Machenikę, klawiaturę i tak nie pachną. Ale są takie rzeczy jak najbardziej, nie?
2: Tak. Ja pamiętam, kiedyś sobie ściągałem z AliExpress maskę Bane'a. To było na jakąś tam techniawkową imprezę. Nie załapała się na tę imprezę, bo przez miesiąc dosłownie musiałem ją wietrzyć. Co pranie ją wsadzać w ogóle, nawet nie co pranie, bo nie chciałem, żeby mi ubrania zaśmierdły, ale co tam 2-3 dni wsadzać do wody z mydłem i po miesiącu przestało to walić. A to dosłownie to jest ten smród świeżo wytopionego plastiku. No i tak mniej więcej wygląda wnętrze chińskiego samochodu.
1: To jest to, co mówiłem o tych Xiaomi, które się rozdatują. I że jasne, one mogą być w Chinach tańsze o połowę albo jeszcze więcej. Tylko że problem jest taki, że raz, że jest quality control do dupy, no dwa, że po prostu często jest jakość inna na ten rynek chiński, inna na europejski i wcale to nie znaczy tak, że na ten europejski czy jakiś inny jest jakaś taka dużo lepsza, nie? Ogólnie Chiny to jest kultura jakiegoś takiego ugania, okłamywania, kombinatorstwa i są wyjątki na tym rynku, które cudem czasami się trafią i takie nie są, nie? Dlatego właśnie te marki, które dwie wymieniłem, ta moja klawiatura i ta moja mikrokonsolka, to jest chyba taki przykład, nie? Które jako tako jakąś jakość prezentują, ale w ręki bym sobie nie dał uciąć, że patenty wszystkie są respektowane, ani też już na pewno prawa autorskie i tak dalej. Ale jak na tak dużą ekonomię, to ogólnie z jakością jest w dalszym ciągu do dupy.
2: No taka jest mniej więcej historia, jeszcze wracając do Unburnika, no to akurat jeżeli chodzi o sprzęt, to jest wręcz bardzo open source'owy i bardzo hakowalny i stworzony po to, żeby go hakować. Korzysta z open source'owych rozwiązań, a co tam sobie wgrasz, to zupełnie inna historia. Natomiast wracając do motoryzacji, to nie jest tak, że my tutaj Polaczki biedne w ogóle nic nie mamy, bo w Polsce przecież się produkuje Volkswageny, produkuje się Fiaty, produkuje się Toyoty. Więc no, to nie jest tak, że my nie mamy polskich samochodów, tylko my je robimy. One są produkowane w Polsce, oczywiście wymyślone przez kogoś innego, no ale czemu by nie zostać takim trochę jak Skoda czeska, przydupasem Waga, dajmy na to. Czy nie wiem, czy żeby się dogadać z BMW, żeby klepać u nas Mini, które są też całkiem popularne, zresztą BMW też są w Polsce bardzo popularne.
1: Znaczy też przydupasem, nie?
2: Słucham?
1: Dacia też jest przydupasem.
2: Dacia jest przydupasem Renault, tylko że Dacia ma swój osobny, ma swoją osobną gałąź rynku, tak? Czyli takie wytanione, wybiedzone samochody. Bardzo często też ze stokowym napędem na gaz, co mi się bardzo podoba, bo jednak co do gazowców, to mam takie podejście, że jeżeli to nie zostało zaprojektowane w fabryce przez jakiegoś inżyniera, do tego, żeby było karmione gazem, to lepiej nie gazować, no ale to jest mój prywatny fetysz. Prywatny fetysz Petrolheada. Dacia robi rzeczy taniej i nawet te jej hybrydy są teraz bardzo popularne na taksówkach, bo jest to dosłownie, są to dosłownie jedne z najbardziej ekonomicznych samochodów dostępnych na rynku europejskim w tym momencie, zarówno pod względem ceny, jak i pod względem napraw oraz oczywiście kosztów paliwa. I coś takiego, taką Dacię, w ramach nawet takiego hołdu lennego, żeby komuś tam oddać i robić te nasze Izery, tylko nie wiem, no pod flagą General Motors, dajmy na to, to by miało sens. No i jeszcze wracając do tego przykładu, tak, Chińczycy przyszli i zaczynają budować, tak, już łopata poszła w piach, już mają plany, że tam do 2028 czy 2029 zamierzają produkować 150 tysięcy samochodów rocznie. I to już, wiesz, to nie jest, że to są plany i tak dalej, tylko przyjechali z walizkami pełnych projektów i to się będzie działo. I te chińskie samochody będą montowane w byłej fabryce Nissana w Hiszpanii. A my siedzimy ile już lat z tą Izerą i dalej mamy zero?
1: Pytanie, czy jest Izero? Pytanie jest, czy faktycznie będzie dumping, czy będą do tego dopłacali, jak tu będą w stanie do tego dopłacać. No i czy ktoś tym naszym, Tomisiu pisze, Dacia kiedyś była rumuńska. Nie wiem, Tomisiu, jak ci to powiedzieć, ale Dacia jak gdyby w nazwie ma Rumunię. Tak dla twojej informacji.
0: Ale też Tomisiu napisał, że niestety Chiny narzuciły teraz taki dumping na samochody elektryczne, że Amerykany elektryki zalegają na parkingach, a ceny Tesli używanych tak spadły, że właściciele narzekają niedobre. No. A też, no, też czytałem o tym, że Chińczycy bardzo by chcieli dokonywać coraz większej ekspansji właśnie na Europę. I może to by dobre właśnie było, żebyśmy się wiązali z takimi Chińczykami, bo wtedy jak tak sobie wyobrażam, że jak ktoś by chciał nas zaatakować w przyszłości na przykład, no to wtedy protestuje taki Chińczyk i mówi, my tu mamy swoje fabryki, nie mówi tego, tylko mówi, że to niedobra jest, nie? I już.
1: Dowolisz mieć chińskie fabryki czy amerykańskie, a potem amerykańskie.
0: Jakiekolwiek, ale żeby czyjeś, tak, żeby w ogóle dużo tu było udziałów innych sił, żeby w razie czego po prostu oni zaprotestowali, żeby mieli tu interesy swoje.
1: Trzeba w tym jedwabnym chińskim szlaku odpowiednio grać, nie? I teraz jest pytanie, czy w razie straki z USA ten szlak by dostał rakietami, czy by nie dostał. To jest ciężki temat, nie? My tu dużo takich różnych geopolitycznych tematów poruszamy. Często ja też rzucam jakieś kategoryczne opinie, ale myślę, że tutaj to jest zajebiście ciężka gra, żeby to przewidzieć, na którego konia postawić i jak to wszystko balansować, nie? Czy puścić to chińskie centrum? Bo wiesz, Czesi mają centra logistyczne chińskie, tak? Dzięki temu my w Polsce możemy mieć 8 dni z AliExpress rzeczy, albo szybciej nawet. Polska jeszcze nie ma, chociaż no, ma takie pomniejsze, nie? Nie ma większych, ale gdyby był węzeł tego jedwabnego szlaku, to mogłoby być to, o czym mówisz. Są fabryki, są wietnamskie montownie, jakieś są wietnamskie centra logistyczne. Wietnam to z kolei, wiesz, jest taka... Wietnam się ma do Chin, jak Polska do Niemiec, powiedzmy, nie? I do Rosji razem. O, może w ten sposób. I teraz wszystko polega na tym, żeby jakoś sensownie to wszystko zbalansować, zagrać na tym, żeby wilk był syty, owca cała, żeby jednocześnie nie dać się sfrajerzyć przez jednych i drugich. Co jest zajebiście proste to się wydaje, jak ktoś ma wiedzę o świecie na poziomie Jacka Bartosiaka. To wtedy to się może wydawać zajebiście proste, tak? No nie, to jest temat dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowany i warte rozegrania, warte analizy, nie? Jasne, że w takim ostatecznym, pryncypialnym rozrachunku trzeba stawiać na zachód. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile to jest wykonalne, ile tego kapitału, który z Chin by do nas przyszedł, tak jest de facto zachodnim kapitałem, jaki ma na to wpływ i jak możemy tym kierować.
2: No z chińskim kapitałem przede wszystkim jest ogromne ryzyko szpiegowstwa i wywiadu, tak? Także jest to taki rynek, którego bym się trochę cykał i powiem ci szczerze, że osobiście, ponieważ absolutnie się na tym nie znam, wypowiem się w roli eksperta, już prędzej bym podał rękę takim Hindusom, jeszcze dajmy na to Japonii oczywiście, no ale tutaj ciekawe, za bardzo złych słów nie ma. Natomiast to choćby właśnie hinduskie Tata Motors, które z tego co wiem coś w Polsce robi, ale to dajcie mi sekundkę, bo wiem, że dzwoni, ale...
1: Na pewno działa, nie wiem, czy się nie wycofują cały czas, tak kokietuje, ale to jest z kolei metalurgia, tak? I też są chiński kapitał, jest w ogóle strasznie dużo japońskiego kapitału jest w Polsce. No ja tam z racji pracy troszeczkę takich rzeczy widzę i muszę wam powiedzieć, że jest dużo więcej zagranicznego kapitału, takiego egzotycznego niż się wydaje w Polsce. Japońskiego, koreańskiego, hinduskiego i tak dalej. Tego jest naprawdę całkiem w takich kluczowych miejscach dosyć dużo, nie? Więc trzeba to umieć rozegrać, nie? A tak jeszcze, bo ja już bym chciał kończyć, nie? Ci, którzy macie mnie czy Kotkiewicza za takich przemądrzałych i tak

0: planujesz zbudować fabrykę, no to fajnie, żeby tam był fajny dojazd. Z tego co pamiętam, to ten teren był przytulony gdzieś tam do miasta, ale też tak trochę nie za daleko. Nie pomyślano tam za bardzo dróg, więc podejrzewam, że to, nie wiem, czy to na kościół te działki później poszły, czy coś takiego, czy tam wyrosną nowe osiedla, czy coś w tym stylu. Natomiast i tutaj szczerze i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że absolutnie nie wierzę, że jakakolwiek Izera kiedykolwiek wyjedzie.
1: Tak, te jakieś operacje z działkami, bo tam trzeba było coś przepisać, te działki tam przez lasy państwowe, a to tyle tam, o ile wiem. To miało trwać pół roku, a trwało 3 lata. No, tak jak u nas w Polsce. Ale to Misiu do nas dołączył, to dajmy jemu też tu szansę na antenie coś powiedzieć. Witamy cię, to Misiu.
2: Cześć.
1: Cześć.
2: No, temat elektryków to jak miałbym nie zadzwonić?
1: No właśnie.
2: O, ale wiesz, wyobraźcie sobie, bo chyba jeszcze jest
0: Jestem,
2: Kotkiewicz na
0: jestem.
2: czacie, tak? No, cześć, witam. Wyobraźcie sobie, że idziecie kupić nowy samochód do salonu, po czym kupujecie samochód, cieszycie się, idziecie, powiedzmy, nie wiem, po paru dniach przechodzicie koło tego salonu i widzicie swój samochód w salonie, dokładnie ten sam model, o 40 tysięcy taniej. Jak byście
0: Krawiec, krawiec,
2: zareagowali?
0: wyobraziłeś sobie to?
1: Ja sobie nie mogę 40 tysięcy wyobrazić nawet.
0: No tak
2: A
0: to.
2: wiecie,
0: Tak.
2: która, wiecie, która firma tak zrobiła?
0: Tesla.
2: Tesla. Słuchajcie, Tesla tak dokładnie zrobiła, że samochody, które tam powiedzmy sprzedawała za pewną sumę, jakąś tam wyznaczoną, obniżyła cenę niektórych modeli nawet do 10 tysięcy dolarów, nie? Czyli tak można powiedzieć średnio 40 tysięcy złotych. Więc jaki musiał być wkurw tych wszystkich właścicieli, którzy no, zamówili, bo wiadomo, że na niektóre modele trzeba było też zamówić, trzeba było też trochę poczekać. Więc wyczekali ten swój upragniony model, kupili, po czym się okazało za jakiś czas, że ten model jest o 10 tysięcy dolarów tańszy, nie? Ale zrobił to Musk, dlatego że on ma tak naprawdę w dupie ludzi i patrzy na to, żeby po prostu jego firma przeżyła i przetrwała i nie było. On wiedział, że nie jest w stanie po prostu przy tych cenach początkowych konkurować z firmami chińskimi, czy w ogóle z firmami innymi, które po prostu się pojawiały na horyzoncie z produkcją samochodów elektrycznych i musiał po prostu te ceny obniżyć. Natomiast wracając też do kwestii Chin, to jest duży problem, bo nie wiadomo, jak to rozwiązać, bo no, pamiętacie, jak Donald Trump próbował walczyć z Chinami i z tym dumpingiem, z tymi cenami, które Chiny miały poprzez narzucanie ceł. No i co się okazało wiesz, w sumie na początku też się zgadzałem, że to by był dobry pomysł, tylko że to po prostu kompletnie nie zadziałało. I Chiny na tym jeszcze zarobiły, na tym celeniu tych ich produktów. Bo właśnie po tych cłach nastąpił boom na te wszystkie strony AliExpress. Pojawiły się nowe stronki, gdzie te produkty chińskie były sprzedawane, więc tak naprawdę był wzrost po tych wszystkich wojnach cłowych, był nawet wzrost produkcji i wzrost sprzedaży produktów chińskich na rynku amerykańskim. Więc tutaj jest problem, jak z tym walczyć, nie? Raczej się chyba nie da po prostu tutaj tego regulować. Tak jest przynajmniej moje zdanie i to było widać właśnie po tych nieudanych próbach, jakie próbował właśnie przedsięwziąć Trump, jak był prezydentem.
1: Tu macie
0: No tak,
1: następne zdjęcie.
0: tutaj jeszcze się odwołam do kwestii tych cen Tesli. To nie do końca było tak. Jest to dobrze omówione w biografii Muska, ponieważ te pierwsze Tesle Roadstery, na które tam były zamówienia, które bardzo się przeciągały, to była w ogóle osobna historia, ponieważ Elon Musk w ten sposób sponsorował SpaceX i kolejne jego nieudane starty zakończone eksplozjami. I pieniądze, które zostały wpłacone na przedpłaty na Tesle, wykorzystywał po to, żeby zbudować kolejną rakietę, kolejną i żeby przeprowadzić całe R&D. A to robił sobie jako taki poduszkowy projekt, na którym może sobie zwyczajnie usiąść i z którego może może sobie

0: korzystać. I nawet w tej biografii pada takie dość odważne stwierdzenie, że Tesla była o jedną katastrofę SpaceX od upadku.
1: A ty to, misiu, masz cały czas elektryka, Tesla? Czy już nie masz?
2: Ja mam dwa elektryki, jeden na własność, a drugi w leasingu. Ford Mustang, elektryczny Ford Mustang, który nie wygląda zupełnie jak Mustang, ale no, pozbędę się prawdopodobnie samochodu z leasingu się pozbędę, bo no, nie jest, ten leasing nie jest super korzystny dla mnie, ale to już jest inna kwestia, bardziej związana z umową, nie z samym elektrykiem samym w sobie, nie?
1: No i widzicie, szanowni państwo, tak właśnie prezentuje się biedak w Stanach Zjednoczonych. Ma dwa samochody elektryczne. No.
0: I oba chujowe.
2: Ale poczekaj. Powiem ci, że właśnie teraz najwięcej osób, które kupuje Tesle, to są osoby no, poniżej tego statusu nawet, jak to się tam nazywa w Ameryce, no klasy średniej, poniżej klasy średniej. No bo jak idziesz do salonu, Tesli, to możesz samochód, nowiutki samochód elektryczny Tesli wziąć w leasing za $300 miesięcznie, co naprawdę nie jest dużo. Bo kupując na przykład samochód, wiesz, nowy, jakąś Honda Civic malutki, to jest mniej więcej taka sama rata cię wychodzi. Co prawda to jest w leasingu, czyli nie jesteś właścicielem, no ale masz, wiesz, masz elektryka i masz dodatkowo tam związane z tym różne
0: problemy.
2: Problemy, ale też opcje, że dostajesz, wiesz, nadal jest ten tax credit, czyli dostajesz chyba $7,500 do kieszeni, jeżeli chodzi o program federalny i ileś tam tysięcy, jeżeli chodzi o program ustanowy, no powiedzmy, że 10 tysięcy dostajesz do kieszeni, nie? I czy ty sobie te 10 tysięcy wsadzisz do kieszeni, czy to wydasz na przykład opłacając przez jakiś czas ten leasing, albo wydasz na down payment, bo niektóre leasingi są tak skonstruowane, że po prostu musisz tam wpłacić powiedzmy $3,000 i potem płacisz te raty po $300. No nieważne, w każdym razie jest pełno tych samochodów. To stał się problem z tym, że po prostu infrastruktura nie nadąża z tym, żeby te samochody po prostu, wiesz, ładować. Tym bardziej, że Tesla od jakiegoś czasu udostępniła swoje wszystkie ładowarki innym markom, także możesz po prostu na stację Tesli ładować jakikolwiek samochód elektryczny w tym momencie, co spowodowało, że tam się tworzą kolejki. Nawet możesz mieć po 16, po 20 tych stalionów i tak czekasz w kolejce, nie? Szczególnie jak są jakieś długie weekendy, czy jakieś takie weekendy wyjazdowe, w cudzysłowie, gdzie ludzie po prostu wyjeżdżają poza miasto. Także w moim przypadku to jest akurat ok, bo ja wynajmuję, nie mam swojego domu, ale wynajmuję mieszkanie, w którym mój garaż jest wliczony w wynajem. Ja nie płacę za prąd w garażu, więc ja po prostu w tym garażu ładuję swój samochód za darmo, nie? Więc akurat to są takie kwestie też związane.
0: Podłączył się do słupa i wielki Amerykanin.
2: No, także większość ludzi widzę, że też tak robi. Co prawda jest to bardzo wolne ładowanie, także całą noc zajmuje, żeby ten samochód się tam do jakiegoś stopnia naładował, no ale wiesz, jak ja dużo nie jeżdżę tym samochodem na przykład, no to mi wystarczy, jak się tam podładuję w ciągu nocy, to mogę potem jeździć na, wiesz, wiecie, w Kalifornii te ceny benzyny są tak beznadziejne, sięgające tam 6, nie wiem nawet ile teraz jest cena za galon, ale powiedzmy 6 dolarów w porównaniu do cen benzyny gdzieś tam na wschodzie, może być nawet $3 albo może mniej, no to czasami się po prostu nie warto nawet z powrotem przestawiać na tradycyjny samochód, tylko lepiej tym elektrykiem już się męczyć, nie?
1: No, ale, no ale to może byś jeszcze tam wpiął jakieś koparki bitcoinów w takim razie.
2: No, to już chyba raczej by nie dało rady, nie? Przy tym zużyciu. No, ale tak to wygląda.
1: Że... Słuchajcie, bo mam takie pytanie jako zupełny tutaj lajkonik. Czy taki samochód elektryczny, to on ma taką moc jak spalinowy, że można, nie wiem, holować inny samochód, na przykład. No, no o to mi chodzi, czy to nie jest taki słabszy po prostu samochód?
0: Wręcz przeciwnie, Krawiec. W silniku elektrycznym całą moc masz dostępną od samego początku. Nie wiem, na pewno kojarzysz jakieś takie wykresy mocy, kojarzysz, że tam, wiesz, że się jak się obroty zwiększają, no to się zwiększa też moc, zwiększa się moment obrotowy i na bardzo wysokich obrotach to powoli spada. W samochodzie elektrycznym masz całą dostępną moc od samego początku do samego końca. I to jest jedna w ogóle z najwspanialszych cech silnika elektrycznego, że jego sprawność jest monumentalnie wyższa niż sprawność silnika spalinowego, no bo w silniku spalinowym tak naprawdę przetwarzamy małą eksplozję na ruch posuwisty, potem ten ruch posuwisty na ruch obrotowy, to porusza dalsze elementy i wiesz, i masz naprawdę gigantyczne straty, więc dla takiego samochodu benzynowego kaloryczność twojego litra paliwa, którą wykorzystasz faktycznie do tego, żeby napędzić twoje koła, to jest około 30%. Natomiast w samochodzie elektrycznym jest to niemal 100%.
1: Aha.
2: Zależy od baterii też, nie? Bo wiadomo, że musisz mieć większe baterie w tych samochodach, które chcesz używać na przykład do jakichś tam, nie wiem, do construction czy do holowania przyczep czy czegoś tam, nie? Ale to też jest kwestia też, że chyba Cybertruck jest pierwszym takim samochodem, który zmienił woltaż, bo w samochodach zwykłych niepotrzebny jest taki duży woltaż, bo masz, wiesz, zwykły silnik i tylko chodzi o to, żeby zapalić samochód do tego zapłonu i żeby tam, powiedzmy, wiesz, uruchomić radio, szyby opuścić i tak dalej. Natomiast chyba Cybertruck zmienił to na 48 volt, żeby po prostu ta przepustowość była większa. I wydaje mi się, że w tym kierunku inne marki tych samochodów elektrycznych też pójdą, że po prostu zmienią te standardy, które były na akumulatorach, że po prostu będziesz miał większy przepust tego prądu przechodzący. Ja się nie znam na tym, więc nie chcę tutaj, żeby, wiesz, czegoś z tego powiedzieć, ale chodzi o to, żeby to natężenie prądu, ten przepływ tego prądu był większy z baterii od razu, także też na pewno to będzie miało wpływ na taką moc, na holowanie, na możliwości holowania różnych rzeczy przez takich samochodów elektrycznych.
0: Tak, tylko że nie zawsze jest to cechą, która jest pożądana przez konsumenta, tak? Masz takie Nissany Leafy, masz Toyoty hybrydowe, masz te Priusy, tak? Czy Lexusy, które korzystają właśnie z silnika elektrycznego po to, żeby tylko i wyłącznie się rozpędzić, czyli wykorzystać tę energię elektryczną, którą mają zmagazynowaną w najbardziej obciążającym momencie, a potem się przełączają na moc z silnika spalinowego, żeby zmniejszyć zużycie paliwa i to jest bardzo ekonomiczne rozwiązanie i to, że masz jakąś tam supermoc, wiesz, też nie każdy potrzebuje holować 2 ton węgla, tak? Tym bardziej samochodem wielkości Corsy.
1: W razie czego sobie przerobisz Teslę na gaz, tak jak tu baton róż.
0: Musztardowy.
1: Tak.
2: No, wydaje mi się, że też jest w ogóle inne podejście konsumentów w Ameryce i w Europie. I tak jak mówisz, masz rację, że w Europie raczej nikt trakami się nie będzie rozbijał, natomiast w Stanach ilość sprzedaży tych traków, czyli tych pick-upów, dużych samochodów jest tak ogromna, że te samochody, te marki, które produkują teraz samochody elektryczne, musiały wejść na rynek z elektrycznymi właśnie trakami, dużymi SUV-ami, bo taki po prostu jest rynek, nie? Także rynek rynkowi nie jest równy, ale masz rację, że jak masz jakiś malutki samochodzik, który potrzebujesz tylko po to, żeby go tam rozpędzić i dotrzeć do pracy i wrócić, no to jest zupełnie rzecz niepotrzebna, nie, w tym momencie.
0: No tak, też to, Misiu, tutaj się odwołam do czata, bo padł bardzo dobry argument, jeżeli chodzi o mikroklimat, jeżeli chodzi o temperatury. Sam mam koleżankę w pracy, która ma Nissana Leafa, dość młodego, bo tam chyba 3 czy 4 lata, który będąc pod, to jest taka hybryda, taka miękka hybryda ładowana z gniazdka, a nie przy użyciu dedykowanego złącza. I kiedy trzymała to u siebie w domu, w garażu nieogrzewanym, pod tym gniazdkiem, to się okazało, że rano wychodzi i się okazuje, że ten samochód, mimo że był całą noc podpięty do prądu, jest rozładowany i nie jest w stanie dojechać do pracy i się musiała tłuc komunikacją miejską, więc w takiej sytuacji w porównaniu do San Diego, no to jest trochę inna historia. I wiesz, i w naszej sytuacji, gdzie ten klimat, ten mikroklimat w ciągu całego roku się dość intensywnie zmienia i potrafimy mieć przymrozki, działa to no, bardzo, bardzo inaczej.
1: A czy taka bateria też się zużywa tak samo jak bateria w telefonie, że ona się staje coraz mniej wydajna i coraz mniej się ładuje i trzeba ją w końcu wymienić, tak?
2: Oczywiście, chociaż baterie w Teslach czy w samochodach elektrycznych zasady nie są wymienialne, natomiast możesz, wiem, że w Tesli te baterie możesz oddać do recyklingu i oni potem z nich tam przerobią ci te baterie i zrobią na przykład z powrotem na markę, wypuszczą pod postacią tego wall, taki nie wiem, jak się nazywa po polsku, że masz tą, wiesz, taką ścianę do zasilania, nie? Także oni to tam, wiem, że się zajmują tym, natomiast ta bateria się oczywiście, że się zużywa w takiej Tesli po paru latach, masz, to zależy od różnych marek, ale powiedzmy na przykład takie w Tesli możesz mieć 15% mniejszą wydajność już po roku, po dwóch latach i to spada, nie?
0: Mm-hmm. I sobie krawiec teraz wyobraź, że kupujesz samochód takiego, wiesz, tak jak Polaka stać, 20-letni Passat, tylko że jego zbiornik paliwa zamiast 60 litrów ma 15 litrów.
1: No tak. Ale też troszkę...
2: W zasadzie samochód...
1: No,
2: nie, mówię, że w zasadzie, bo też ja tutaj nie chcę być postawiony w roli adwokata diabła i bronić samochodów elektrycznych, bo ja od samego początku uważam, że samochody elektryczne powinny być i wyłącznie alternatywą dla zwykłych samochodów, a nie to, co rządy próbują robić, że wiesz, ogłaszają, że w tym roku przestaniemy produkować samochody spalinowe i przestawiamy się automatycznie tylko na produkcję samochodów elektrycznych. To dla mnie to jest głupota, bo właśnie na tym polega zbilansowana gospodarka, że masz to i to, nie? Czyli masz i możliwość dostęp do samochodu spalinowego i samochodu elektrycznego i tak jak każdemu pasuje, jeżeli ktoś potrzebuje samochód na przykład, żeby sobie dojeżdżać do pracy i ma w zasięgu taką infrastrukturę, która mu pozwala na to, żeby sobie na tym też zaoszczędzić, bo sobie gdzieś tam ładuje na parkingu pracowniczym ten samochód, ma to wliczony w koszty i tak dalej, no to dlaczego nie, nie? Może sobie wtedy taki samochód zainwestować i kupić. I takie samochody też powinny być w miarę tanie, bo samochód elektryczny z natury jest bardzo prostą konstrukcją, o wiele mniej skomplikowaną niż samochód spalinowy i te samochody powinny być średnio o wiele tańsze niż samochody spalinowe, nie?
1: Kiedyś pewnie tak będzie, że będą tańsze. No tak czytam, że właśnie taki zwykle zasięg takiego samochodu to jest no te 400-450 km na jednym ładowaniu baterii. No to tak mi się to jakoś kłóci z całą ideą w ogóle Stanów Zjednoczonych, gdzie są takie duże odległości zawsze, nie? I jedziesz na Polskę, to jeszcze spoko, ale na takie Stany? Taki zasięg?
2: No ale to wiesz, Krawiec, tak jak mówię, zależy po prostu od twoich potrzeb, bo wiadomo, że jeżeli będziesz dojeżdżał bardzo daleko, to powinieneś mieć taką możliwość, że albo mieć taką sytuację, że sobie w pracy, jak dojeżdżasz gdzieś daleko do pracy, że w pracy sobie jesteś w stanie załadować ten samochód tanim kosztem lub za darmo, jeżeli pracodawca coś takiego, taki program ma jakiś, że ci to sponsoruje i potem wrócić do domu, albo powinieneś się zastanowić na tym, żeby kupić zwykły samochód, jeżeli masz jeszcze jakieś takie odległości, które są zupełnie jak gdyby się mijają tutaj z tym, nie? Z celem. Ale no, to... czy... No.
0: Proszę, proszę.
2: Tak? No, ale przy jakichś mniejszych dystansach, to ja na przykład w moim przypadku, ja bym się w życiu z powrotem nie przesiadł na zwykły samochód, bo mi się po prostu to nawet nie opłaca. Ja jak tam oddaję czasami samochód do... Mam jakiś tam maintenance czy coś tam do zrobienia i w zasadzie dają mi zwykły taki samochód spalinowy, to po prostu się wkurzam, bo wiesz, raz, że koszty się nagle pojawiają marnowanie czasu na jeżdżenie na stację benzynową, gdzie tam czekasz w kolejce zazwyczaj, jak szukasz jakiejś tańszej stacji benzynowej, to też u nas są kolejki, więc to są takie rzeczy, kwestia też przyzwyczajenia i rzeczy takie, które naprawdę zależą bardzo od indywidualnej sytuacji, nie, danej osoby. Ale tak jak mówisz, tutaj kwestia klimatu też ma znaczenie, chociaż dziwię się, bo na przykład taka Norwegia, słyszałem, że w takiej Norwegii elektryki są bardzo popularne, nie? A tam jednak klimat jest troszeczkę inny niż w San Diego, więc...
0: Tak, tylko że zauważ, że przede wszystkim Norwegia ma ekstremalnie tanią energię elektryczną ze względu na elektrownie wodne. A druga rzecz to też kwestia odległości, tak? Bo jednak ja sam trasy rzędu 450 km, tak żeby mnie to godzinne, czy tam dwugodzinne, czy nawet całonocne tankowanie bolało, to mam jedną góra dwie w roku, żebym aż tak bardzo potrzebował i żeby to wpłynęło na mnie. No bo no też kwestia, że mieszkam w centrum Polski i 450 km to mam, to dosłownie każdej granicy dojadę i jeszcze mi zostanie. Więc podejrzewam, że jeżeli ktoś by chciał jechać ze Szczecina do Rzeszowa, to będzie odrobinkę trudniejsze. Natomiast no, takie rzeczy niecodziennie się zdarzają i też patrzę po swoich, nie wiem, tam po swoich znajomych, którzy mają bardziej rodziny mają samochody elektryczne, to zazwyczaj jest tak, że mają jakiegoś takiego wygodnego SUV-ka na dłuższe trasy, no i właśnie takiego elektryka czy dwa elektryki do jeżdżenia zwyczajnie po mieście, gdzie to się, po mieście czy nawet po województwie, gdzie to się absolutnie idealnie składa. Nawet, nie wiem, jakiś handlowiec, który tam robi po 100-120 km dziennie w jedną stronę, to wiesz, dojedzie, wróci, podpina sobie wieczorem w garażu do wysokiego napięcia, no i wiesz, no i ma to w głębokim poważaniu. I te zasięgi, nad którymi tak się przejmujemy, czy to będzie 380, czy to będzie 450 km, tak naprawdę nie ma znaczenia, bo powiem szczerze, że jeżeli sam miałbym się kiedyś decydować na elektryka, to ten zasięg 300 km już jest dla mnie adekwatny. Dla mnie, człowieka mieszkającego w centrum Polski, te 400 być może, jeżeli bym mieszkał gdzieś tam pod granicą, ale i tak to są rzeczy tak bardzo rzadkie, że ten czas, który zaoszczędzę, czy to zamiast szukając stacji, czy to też kosztowo, bo to też w zależności od tego, w jaki sposób masz zasilany dom, to też różnie wygląda i samochody elektryczne wbrew pozorom potrafią być nawet w Polsce bardziej opłacalne, jeżeli chodzi o zużycie paliwa niż samochody spalinowe. To narzut, który dają elektryki, no jest całkowicie pomijalny.
1: Witamy Kowala na antenie.
2: Dokładnie.
1: Cześć Kowalu.
2: No, ja
3: dobry wieczór.
2: Na chwileczkę.
1: No. Okej, dobra, to Misiu się wyłącza na chwilkę, tak? Ale będziesz...
2: Wyciszasz,
1: tak, okej.
2: Wyciszam, bo chciałem nowemu słuchaczowi dać dojście do głosu, także się wyciszam na chwilkę.
1: Dobra.
3: Bardzo dziękuję. No i też chciałem wrzucić swoje 5 groszy do tej dyskusji, bo też się nie znam, więc chętnie się wypowiem. A propos tych baterii, ich żywotności i też na czacie ktoś wrzucił oczywiście stare hasło, że to jak się pali, to tego się zgasić nie da. Bierze się stąd, że to są baterie chyba litowe, a lit jest bardzo reakcyjny z tlenem. I to też powoduje często niebagatelne koszty, ponieważ te autka, zazwyczaj baterie mają umiejscowioną gdzieś tam na podwoziu. Mniej bądź bardziej to jest osłonięte i jeżeli ktoś ma ochotę na przykład wjechać sobie w jakiś lekki teren, w sensie nie mówię, że po jakiś tam nie wiadomo czym jeździć, ale powiedzmy jakąś ścieżką przejechać polną, gdzie na przykład mogą być jakieś wystające kamienie, albo nawet w mieście wjechać na jakiś krawężnik i powiedzmy źle coś wymierzyć, ile razy ja tam przyhaczyłem gdzieś podwoziem w aucie, nie? To w przypadku takich elektryków może się okazać, że pojedziecie na jakiś przegląd, ktoś zobaczy na przykład gniotę na obudowie baterii, a przez to, że one, no bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby one były szczelne, to przez podejrzenie rozszczelnienia może się okazać, że musicie całą taką baterię wymienić. Koszty powiedzmy są niebagatelne, bo kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i taki samochód przez jakąś chwilę nieuwagi może tyle was kosztować, już wiadomo, nie? Nie wiem, czy jakbym gadał bzdury, to są tu ludzie, którzy mnie wyjaśnią, ale, ale tak słyszałem, że...
2: Ja mogę dodać coś.
3: No, to ja chętnie posłucham.
2: Tak, bo akurat mi się to zdarzyło w tym Mustangu, w którym teraz jeżdżę, że się, że tak powiem, zawisnąłem na kamieniu. Gdzieś tam próbowałem się wepchać na kampingu, gdzieś tam na jakiś spot i akurat był pośrodku kamień, także cały samochód zawisł na tym kamieniu, głazie w sumie takim trochę większym, więc wydaje mi się, że te samochody są, że jeżeli chodzi o konstrukcję, to jest to wszystko brane pod uwagę, jeżeli chodzi o wypadki, nie wiem, właśnie coś takiego, co mogło też wpłynąć na uderzenie od, jakby od spodu w te baterie, że one są dosyć dobrze zabezpieczone. A ja miałem w Tesli dosyć poważny wypadek, że praktycznie cały samochód z boku był wgnieciony, bo miałem ten T-bone, czyli taki, że ktoś wjechał we mnie po prostu z boku samochodem z całym impetem i praktycznie cała strona od strony kierowcy była wgnieciona, a bateria w ogóle nie była naruszona, także wydaje mi się, że ten frame jest częścią też konstrukcyjną samochodu od tej baterii, więc one są w miarę dobrze zabezpieczone. Masz rację, o tyle się zgadzam, że koszt naprawy w ogóle samochodów elektrycznych jest bardzo wysoki i tu jest problem, że na przykład u nas przez to, że z tyle jeździ samochodów elektrycznych wzrosły ceny ubezpieczenia, co mnie ostatnio dobiło, bo ja, żeby tak porównać, płaciłem za ubezpieczenie o połowę mniej kiedyś, a teraz zmieniałem ostatnio ubezpieczenie samochodu i no i w Kalifornii ceny ubezpieczenia wzrosły podwójnie. Pytałem się faceta, brokera, który to ubezpieczenie mi sprzedawał, od czego to zależy, i on właśnie powiedział, że po części zależy to od kosztów naprawy, że samochody po prostu elektryczne są tak naszpikowane elektroniką, że to jest taka jeżdżąca, taki jeżdżący smartfon, że tam wymiana czegokolwiek po wypadku, czy po jakiejkolwiek kolizji, nawet takiego zderzaka głupiego, w którym tam są kamery zainstalowane, jakieś czujniki i tak dalej, powoduje to, że te ceny ubezpieczeń wzrosły, a niektórzy nawet ubezpieczyciele w ogóle się wycofali z tych miejscowości, czy nawet z tych stanów, w którym jest bardzo duży odsetek tych elektryków jeżdżących tych samochodów. Także może nie tylko też elektryki, bo wiadomo, że teraz w ogóle samochody są naszpikowane elektroniką, więc generalnie koszty naprawy samochodu wzrosły. Także tutaj się zgadzam. Jednocześnie odnośnie baterii wydaje mi się, nie wiem jak to jest, bo nie pytałem się nigdy, jak jest naprawą baterii, ale baterie nie są jednolite w całości, tylko są zbudowane z takich małych ogniw. Tam jest tak jakbyś pełno takich paluszków powsadzał, wiesz? Także nie wiem, jak to jest.
3: Tak, ale z tego, co pozwól, że coś powiem. Z tego, co wiem, to ogólnie po prostu bardzo restrykcyjne są przepisy co do szczelności i oni się tam nie bawią w jakieś wymiany ogniwa. To po pierwsze. Po drugie to akurat kolega znajomego miał taką sytuację, więc tam to, znaczy, wiem, że to brzmi trochę tak jak jakaś anegdota z dupy, ale to powiedzmy, to się przytrafiło komuś i to, więc to jest też z życia wzięte, że po prostu nie wiem, czy to było pod autokasko, czy coś takiego, jakaś nierówność, wiesz, ktoś zgłosił to na autokasko i mu tam policzyli jakieś koszty, czy jak to było, do końca nie pamiętam. A to, co przepraszam, Kotkiewicz mówił...
0: Dziękuję.
3: Nie ma za co, przepraszam. Co mówił wcześniej... Zupełnie inaczej ma się sprawa w krajach, gdzie jest powiedzmy notorycznie ciepło, a zupełnie inaczej u nas, gdzie jak temperatura spadnie poniżej zera, to zasięgi od razu też tych aut spadają. Dla mnie, jeżeli nie masz własnego garażu, gdzie możesz go sobie w nocy to auto ładować, czyli to auto powiedzmy stać miałoby na parkingu gdzieś, to dla mnie to się mija z celem. Ostatnio dość często bywam na takim parkingu, gdzie są dwie takie ładowarki i właśnie ostatnio, i dosłownie nawet dzisiaj miałem, też tam byłem i zwróciłem uwagę już wcześniej, a dzisiaj się to potwierdziło, non-stop jedną ładowarkę zajmuje elektryk Bolta. Gość, kurwa, nie wiem, czy on tam mieszka, czy on tam po prostu... No, ale po prostu, kurwa, to jak to tak ma działać, że on tam kurwa sobie piknik robi i non stop go widzę, niezależnie o której godzinie jadę, bo on tam chyba stoi między kursami, no to super sprawa, po prostu super auto, nie?
0: Ja jeszcze tutaj
2: dorzucę... Wyciągnęłeś mi to z ust, bo dokładnie chciałem też to powiedzieć, że że to jest chyba największa rzecz, która mnie najbardziej denerwuje teraz, że ludzie po prostu okupują te czasami nawet darmowe stacje do ładowania. No to jest tragedia. Oddaję głos.
0: Jeszcze się tutaj dorzucę do kwestii technicznej, mianowicie szczelności tej kabiny. Są nawet rozwiązania technologiczne, między innymi Renault ma taką, powiem szczerze, trochę genialną kwestię, że istnieje tam taki zawór, który bardzo łatwo, gdzieś mniej więcej z przodu samochodu, w elektrycznych Renówkach jest dostępny i on jest dla strażaków. I on tam wymaga pewnego wyćwiczenia. To nie jest napisane w instrukcji, jak ten zawór otworzyć, ale jest to taki zawór, który prowadzi bezpośrednio do komory baterii, który jest idealnie kształtem dopasowany do dyszy sikawki strażaków, gdzie możesz zapiąć i tam władować ładunku gaśniczego tyle, ile tylko będziesz sobie chciał. I takie rozwiązania istnieją, żeby to, wiesz, żeby jak najbardziej nie pozwolić temu pożarowi się rozprzestrzeniać. I jeżeli chodzi o pożary samochodów elektrycznych, to też jest trochę mit, bo warto jednak sobie porównać to z samochodami spalinowymi, bo tych pożarów na 100 tysięcy samochodów jest mniej więcej porównywalna liczba. I spektakularność wcale nie jest aż taka, jakby się nam wydawało, tylko jest taki powiedzmy klimat w Polsce, żeby zawsze o tym, co nowe, mówić trochę inaczej. Natomiast jeszcze jedną rzecz dodam, to jest to, w jaki sposób uczciwi jesteśmy z serwisowaniem naszych maszyn, gdzie w Polsce ciągle to pokutuje na zasadzie, że no tutaj coś jest przytarte, ale pan będzie jeździł, pan będzie obserwował, co jest niestety problemem, bo jeżeli jest to samochód, który wyjechał z fabryki, który ma rok, dwa, to inaczej się go traktuje, niż kiedy już się skończyła gwarancja i ma lat 5 i wtedy już takie rzeczy są zwyczajnie przepuszczane nawet na przeglądach, więc na obowiązkowych przeglądach. Więc tutaj trochę to pokutuje i powinno się trochę, nie wiem, mentalność zmienić. Nie chcę aż tak bardzo oskarżać samych Polaków i właścicieli samochodów elektrycznych, tylko bardziej właścicieli warsztatów czy stacji diagnostycznych, które takie rzeczy przepuszczają, a wiem, że tak powiem, z opowieści i doświadczenia, że takie rzeczy się zwyczajnie zdarzają, że jest to pomijane.
3: To ja się odniosę może...
2: Ja jeszcze mogę.
3: Jeśli... Aha, okay. Mogę rzucić parę zdań, więc... Mówiąc, odniosę się od końca, czyli od tych stanów technicznych. Jakby nie patrzeć, elektryki to są nowe auta i zazwyczaj kupowane z salonów. Nie wiem, jak się te auta będą zachowywać, jak będą, powiedzmy, już po gwarancji. Jednak ktoś, kto kupuje auto z salonu, przeważnie ma na to autokasko i serwisować musi VAS-o, więc tu za bardzo nie pokombinuje. Myślę, że jeszcze nie stać Polaków, tych, którzy kombinują i oszczędzają, powiedzmy, jak mogą na jakichś tam serwisach, nie sądzę, żeby ich było stać w tej chwili jeszcze na elektryki, ale może się mylę, nie wiem, naród się bogaci. A co do gaszenia tych samochodów, to no, nie wiem, no, o tym patencie Renault, aczkolwiek no, chyba z tego, co tak ogólna taka wiedza jest, to gasi się to raczej brakiem tlenu, tak? A nie jakimś, nie wiem, może proszkiem jakimś, nie wiem, nie znam się, tu chętnie bym posłuchał na ten temat, jeżeli ktoś coś wie. Także wiesz, to nie wiem, czy taki zawód. Poza tym chyba kilka co najmniej filmów widziałem z tego, jak ten pożar wybucha w aucie i raczej jest to gwałtowne dosyć i nie sądzę, żeby straż zdążyła tak szybko dojechać, zanim to auto po prostu totalnie spali się i nie wiem, chyba trzeba by było podłączać do tego zaworu już zawczasu ewentualnie i czujnik temperatury do tego. No nie wiem, bo nie sądzę, żeby straż była w stanie cokolwiek jakimś zaworem zrobić, jak to auto już stoi w płomieniach.
0: Tak, tylko ta hermetyzacja...
2: Mam nadzieję, że krawiec nie zastał. Nie mówię tylko, że mam nadzieję, że krawiec nie zastał.
0: Ja tylko dorzucę, że ta koncepcja hermetyzacji kabiny akumulatorowej nie jest czymś, co się zaczęło razem z samochodami elektrycznymi. Był przykład pierwszych Chevroletów Voltów, które chyba od 2010 albo mniej więcej gdzieś w okolicach tych lat się pojawiły, kiedy miały w Europie swoje testy zderzeniowe i były im przyznawane gwiazdki, to potem, po tych testach, stojąc rozbite na parkingu, kilkanaście godzin później, doszło do nich do samozapłonu. I na tej podstawie dopiero, między innymi na tej podstawie, ktoś mądry doszedł do wniosku, że kurde, tutaj jednak powinniśmy ograniczyć faktycznie dopływ tlenu. I jeszcze wracając do kwestii technicznych, no to podpinając się szczelnie z taką sikawką, no to jednak nie ryzykujesz dopływu dodatkowego tlenu, tylko i wyłącznie materiału gaśniczego.
3: Wydaje mi się, że akurat, przepraszam, jedno zdanie. Wydaje mi się, że jak pożar zaczął się od rozszczelnienia i taki elektryk już płonie, to raczej nie ma co już zabiegać o szczelność.
0: No
3: chyba,
0: tak, to
3: że
0: prawda.
3: Rozszczelnienie doszło przez ten zawór, o którym mówisz.
0: No raczej nie sądzę. Myślę, że ktoś, kto to projektował, był mądrzejszy od nas wszystkich razem wziętych.
2: Ja jeszcze trochę chciałbym dobić elektryki i dorzucić do tego, że nawet nie sam klimat tutaj ma kwestię na to, czy takie samochody się będą tam dalej rozwijały i dobrze sprzedawały. Tak jak chyba Kotkiewicz wcześniej mówił, że kwestia właśnie zmiany temperatury, ale też ukształtowanie terenu. Powiem szczerze, że jeżdżąc czasami w góry elektrykiem, jakbym mieszkał w górach, to raczej elektryka bym nie kupił. Jest to związane z tym, że jak jedziesz pod górę, no to jednak te mile ci znikają dwukrotnie, jak nie trzykrotnie szybciej, nie? Z licznika, więc to też jest problem właśnie podjeżdżania pod górę, chociaż regeneruje to się, jeżeli zjeżdża z góry, się regeneruje w jakiś sposób, ale ta regeneracja nigdy nie jest w 100%, wiadomo, nie? Gdzieś ta energia gdzieś tam wyparowuje na tarcie i tak dalej. Ale taką ciekawostkę jeszcze dodam, bo może nie wszyscy wiedzą, związaną z niską temperaturą, bo większość samochodów tych elektrycznych produkowanych w Europie, też niektóre marki tutaj w Stanach, one nie mają systemu wbudowanego, który chroni jak gdyby sam sobie baterię. Na przykład Tesla o tyle jest taki plus Tesli, że oni mają wbudowany system, ten właśnie taki conditioning to się nazywa, że jak zostawiasz samochód na przykład na mrozie, powiedzmy na noc, i takie były też testy robione do różnych modeli, że jak zostawiano na mrozie na przykład Teslę, to poziom baterii przez noc spadał w Tesli 10%, dlatego że działał ten system właśnie tego conditioningu, natomiast w innych markach nawet czasami to spadało o 30-40%, nie? Także tutaj też kwestia z rozwiązań jakichś technologicznych, żeby te baterie po prostu utrzymywać w jakiejś tam kondycji w momencie, kiedy na zewnątrz są niskie temperatury. Nie?
0: Tak, to było w wyższych modelach Tesli, gdzie miałeś dodatkowe tak naprawdę klimatyzatory, które z jednej strony podczas ładowania ochładzały ci akumulatory, dzięki czemu przyspieszały ładowanie, a z drugiej strony podczas mroźnej pogody sprawiały, że były podgrzewane. Tam tylko odrobinkę, żeby trzymać tam trochę tam 5-7 stopni, ale to bardzo pomagało na żywotność akumulatora. Tak, to chyba o to ci chodziło, Tomisiu? Mhm.
2: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie to jest to. Nie wiem, jak to działa, więc tutaj...
0: To są najprostsze pompy ciepła, naprawdę. To nie jest rocket science, tylko ktoś pomyślał, żeby to zamontować.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia też może ceny, że po prostu, tak jak mówisz, że te samochody gdzieś tam produkowane, te elektryki produkowane gdzieś troszeczkę tanie, może faktycznie kosztem tego, że nie mają tego systemu, a to faktycznie bardzo dużo daje. Tak jak mówisz, może to nie jest rocket science, ale te drobne zmiany w utrzymywaniu właśnie tej baterii na jakimś tam stałym poziomie tej temperatury bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o to, co jest na zewnątrz, jaka pogoda jest na zewnątrz. I tak jak samo jak mówisz, jak podjeżdżasz do... Jak wybierasz sobie na monitorze stację ładowania po prostu w Tesli, automatycznie masz informację, że twoja bateria zaczyna proces preconditioning, nie? Czyli właśnie słychać to, jak wszystko po prostu zostaje niesamowicie schładzane i w momencie, kiedy już podjeżdżasz na stację, to nawet słychać, w momencie jak ładujesz, jak to się wszystko rozpręża, tak jakby ktoś po prostu, wiesz, rozprężał puszkę, nie? Takie słychać dźwięki, także gdzieś to tam na pewno działa, no bo tego co pamiętam, Teslę bardzo szybko można było naładować, teraz nie jeżdżę Teslą, tylko jeżdżę innym samochodem, ale wiem, że Teslę można było naładować w 15-20 minut całkowicie na tych szybkich ładowarkach, nie? Także to ma też znaczenie, tak jak mówisz.
0: No całkowicie to raczej nie, ale do tych 80-90% być może. Bo to też zupełnie, to też jest inny proces. Nawet w telefonach komórkowych mamy dokładnie to samo, czy w laptopach, że do 80% mamy zupełnie inny proces ładowania. To tak jakbyś, wiesz, wrzucał dosłownie węgiel na przyczepę, no to kiedy tego węgla jest mało, to możesz tam nie patrzeć, gdzie wrzucasz, a w momencie, kiedy tego węgla jest dużo, to już musisz patrzeć, żeby się on nie rozleciał po drodze. Ale być może wróćmy do tematu, jakby wyglądał polski samochód elektryczny. Jakbyś miał nawet taki ekran, na którym sobie klikasz, że tutaj jedziesz sobie na Orlen i co by się stało, co by się działo w tym samochodzie, że klikasz sobie, jedziesz na Orlen, to nie wiem, być może Rota by się zaczęła grać, bo nie jedziesz na BP.
2: No, ale też... Ale
1: ja bym chciał przede wszystkim, żeby ten polski samochód był jakiś po prostu taki, no, szczególny, żeby jakoś w jakikolwiek sposób się wyróżniał, powiedzmy. Ale już, no, dzisiaj to ciężko, bo wszystkie samochody tak samo wyglądają. No, ale jest też coś takiego jak marka, no, mieć jakąś markę, a nie mieć, no...
2: No tak, ale krawiec, nie sądzisz, że to jest trochę taki spóźniony temat, jak to wszystko w Polsce, mojej ukochanej, że to jest tak, jakbyśmy nagle teraz stworzyli własny magnetowid i się cieszyli, o, mamy polski magnetowid, nie? I będziemy odtwarzali, słuchaj, taśmy VHS. No kurde, wiecie, stary, to jest, Polska powinna, wiesz, pójść trochę do przodu, a nie po 10 latach opóźnienia pojawia się...
3: To, misiu, masz tutaj 100% racji. Powiem wam tak. Po pierwsze, samochód moim zdaniem powinien wyglądać tak, że przód powinien być trochę w kształcie dzioba, a drzwi jak skrzydła powinny się otwierać orła. Takie po prostu. I najlepiej, żeby był biało-czerwony, ale to już takie trochę oklepane.
2: Ale to już Tesla już ten pomysł ma przy ten Falcon Door.
3: No, wyprzedzili mnie. Swoją drogą wolałbym chyba, żeby Polska poszła może faktycznie w jakieś samochody wodorowe. Coś takiego zaczęła rozwijać, oczywiście to tak łatwo powiedzieć, bo ja tak do końca nie bardzo rozumiem i może mi to wyjaśnicie, jaka jest wyższość tych samochodów elektrycznych nad spalinowymi, bo nie za bardzo rozumiem, bo jest to tak, wiesz, my tak dyskutujemy, jakby to już po prostu był jakiś mus. A przecież te samochody, no, o ich zeroemisyjności to chyba bajki możemy włożyć, znaczy wszystko możemy włożyć między bajki, no bo każdy sobie zdaje sprawę, że raz to nie powstaje gdzieś nie wiadomo gdzie, te baterie, sama ich produkcja też nie jest zeroemisyjna, co do tego jeszcze ich, powiedzmy, utylizacja czy składowanie to też nie jest zeroemisyjne. Jaka jest wyższość elektryków nad spalinowymi, które można by przecież ciągle te normy podwyższać i jakby tak jak, nie wiem, w formule teraz, nie, zmniejszać tej pojemności i powiedzmy zmniejszać ich emisyjność, jeżeli chodzi o spalinę. Przecież taki zwykły samochód, no, dużo łatwiej zutylizować i ewentualnie go na coś tam przetworzyć, nie wiem, na żyletki chociażby. Jak sądzicie?
2: Mi przychodzi do głowy taki jeden konkretny argument, bo to jest dobre pytanie, nie? Bo jak masz już coś między czymś wybierać i masz podobne ceny, no to jest dobre pytanie, bo ci się w głowie pojawi, nie? A co ja będę z tego miał, nie? Jak będzie z tego zysk? Więc nie wiem, ale tak z konstrukcji to mi przychodzi do głowy taki argument, że samochód elektryczny jest bardzo prosty w konstrukcji. Masz bardzo mało elementów, które się poruszają w samochodzie elektrycznym, oprócz tam kierownicy, kół i samego tego silnika elektrycznego, gdzie on jest też już teraz robiony, wiesz, na zasadzie tej bezszczotkowej i te elementy się mało zużywają, to tak w zasadzie tam nie ma się co popsuć, nie? I głównie w takim sercem i taką najważniejszą rzeczą staje się ta bateria. I ja uważam, że przyszłość takiego samochodu elektrycznego będzie zależała od tego, jaka będzie innowacja w produkcji baterii. Czy te baterie, które będziemy produkowali za 5 lat, będą o wiele wydajniejsze, bezpieczniejsze, czy gdzieś staniemy na tym poziomie, który teraz jest, nie? Bo teraz jak widzę, na przykład na rynek w tym roku wchodzą samochody, które mają już baterie na standardzie 400 mil, nie? Taki zasięg. Także teraz wchodzi Cadillac, wchodzi jakiś nowy Jeep, Wagoneer elektryczny. One te wszystkie samochody mają standardowo już 400 mil zasięg, ale bateria, sama technologia cały czas mniej więcej jest podobna. I właśnie tutaj nawiązując do nas, super by było, jakby Polska właśnie poszła w tym kierunku, że nie budowała od podstaw samochód elektryczny i ładowała w niego te same części, które są dostępne na rynku, tylko żebyśmy zainwestowali w jakąś technologię i na przykład wyprodukowali jakiś nowy typ baterii, który by kupowały wszystkie firmy na całym świecie produkujące samochody elektryczne.
1: No właśnie, jakaś taka innowacyjność. Marcin Chudzik ostatnio mówił o konopnym samochodzie, ale też o samochodzie, który rzekomo zrobił Tesla, sam Tesla swego czasu, i to miał być samochód, który był zasilany eterem, ale tym eterem, takim szurskim eterem, nie? Jakąś taką niezbadaną jeszcze energię.
2: Zobacz, Krawiec, stworzenie takiej baterii na przykład, bo już istnieją oczywiście mniejsze pojemnościowo i malutkie baterie te nuklearne, i stworzenie takiej bezpiecznej baterii, która by była napędzana atomem, nie? Coś takiego. I w Polsce by mógł powstać taki projekt, żeby w tym kierunku iść, czyli wybiegać już myślami tam 10 lat albo jeszcze więcej naprzód i pracować nad czymś, co będzie miało przyszłość, a nie na tworzenie samochodu, który 10 lat temu by robił furorę, ale nie w tym momencie, bo ja powiem wam szczerze, że taka Izera, jak wejdzie na rynek za rok czy za dwa lata, ona zdechnie śmiercią naturalną, bo pojawią się elektryki z AliExpressu, pojawią się jakieś tańsze elektryki gdzieś tam z Europy, z fabryk gdzieś tam w Rumunii czy w jakichś takich państwach, gdzie siła robocza też jest tańsza, i po prostu ta nasza Izera będzie musiała siłą rzeczy być chyba dotowana przez państwo. No, ja tak.
1: Tomisiu, to samo mówił ten właśnie były prezes, że to bardzo szybko w tej branży się wszystko zmienia i nie mogą tutaj decyzje w ogóle przepisania gruntu trwać 3 lata, bo 3 lata w motoryzacji to są wieki, no więc... A słuchajcie, były kiedyś takie... O, przepraszam, donajcik.
4: 10 złotych. Momencik. A masz krawiec, bo ci nikt nie sypnie na dwa bochenki chleba.
1: No, sypnęli ostatnio tutaj, szczególne tu podziękowania dla Gosi i Tomisiu, którzy tutaj w ogóle rozwalili system. Jestem dofinansowany jak Izera po prostu przez państwo i przez Unię Europejską. Wielkie dzięki. No, a słuchajcie, były kiedyś takie samochody nakręcane na kluczyk, takie zabawkowe. Może by zrobić taki samochód, że kręcisz tą korbą, nakręcasz go i jeździsz sobie przez godzinkę na przykład.
0: To byś się musiał naprawdę nakręcić.
1: Tak?
3: No, ale to by było super, bo od razu, wiesz, trening, Polacy byliby szczupli, barczaści, silni, chudzi w dupce. No i by pojeździł i potrenował. Ja pomysł Krawca mi się podoba. 5+. No.
1: Kiedyś się samochód odpalało na korbę, nie? Bo nie miał tam jakiegoś zapłonu takiego nowoczesnego, tylko trzeba było go korbą pierw nakręcić z przodu, nie?
0: Albo wiesz, kiedyś był taki pomysł na napędzanie statków kosmicznych, żeby za takim statkiem wypuszczać bomby atomowe i siła tego wybuchu bomby atomowej odpychałaby cię dalej. I jakby takie atomowe samochody zrobić? Że wyrzucasz za siebie bombę, ona wybucha i jedziesz do przodu na podstawie fali uderzeniowej.
3: Pomysł rewelacyjny, ale od razu poszedłbym w budowę krypty, bo trochę mi to już zaczyna Falloutem zalatywać.
0: Tak, ale zauważ, że ten pomysł ma jedną naprawdę niesamowitą wartość, ponieważ wreszcie Polacy by trzymali właściwy odstęp od siebie na drodze.
2: Krawiec, jak ty powiedziałeś o tym nakręcanym samochodzie, to mi się skojarzyło, żeby zbudować taki samochód, że w środku, wiesz, masz miejsce na kilka koni, które dookoła idą, wiesz, tak kiedyś było, że takie koło było i te konie po prostu zaprzęgnięte tego koła by nakręcały tą sprężynę w tym samochodzie.
0: Czyli w sumie zróbmy taką Izerę dorożkę, że kupujesz sobie 4 konie, zaprzęgasz je i one to prowadzą. Tylko żeby to było nowocześnie, to te konie nie tyle prowadzą twój samochód, ale jeszcze z każdym krokiem napędzają silnik elektryczny, napędzają baterię i potem z tej baterii możesz sobie na przykład, nie wiem, włączyć radio. O.
3: Ja myślę, że ta technologia powinna iść jeszcze w innym kierunku. Powinniśmy wymyślić w końcu, bo przecież to jest możliwe, taki orgonowy bąbel próżniowy, w którym auto po prostu, któremu nadasz prędkość, wiesz, po prostu wsiadając możesz się pchnąć, toczy się w tym bąblu próżniowym, póki go nie wyłączysz. No po prostu... zeroemisyjne auto. Kurwa, możesz równie dobrze na wrotkach tam jechać i też się nie zmęczysz. Tylko trzeba jeszcze aparat jakiś tlenowy ogarnąć. No.
1: Kiedyś...
2: Albo zamiast kluczyków byś miał taki orgonit, wiesz, jak masz kluczyki do samochodu, taki orgonit byś nosił w kieszeni, jakbyś siadał do samochodu, to w centralnym miejscu na tym dashboard byś wkładał ten orgonit, to by napędzało cały samochód. To by był dobry pomysł.
1: No, no. Technologia cache, samochód, no, cache miał robić latające samochody, chyba jeszcze nie ma, nic nie widziałem, żadnych newsów, ale to być, czekamy. Ale kiedyś miałem też pomysł na gumową karoserię i zdaje się, że Kotkiewicz byłeś sceptyczny tutaj na karoseria z gumy. A to fajne, bo tak jedziesz, przypierdolisz coś i boing i no.
0: Tak, i od razu samochód na spadek.
1: Na co?
2: Byś krawiec skończył tak jak Łągiewka byś potem skończył, krawiec.
1: No, ja wymyśliłem tą gumową karoserię, wymyśliłem i ja tak teraz jak gdzieś wychodzę, to patrzę się, czy nie chodzą za mną jacyś agenci, czy nie chcą mnie odpalić, bo to jest naprawdę...
0: Chyba na tym samym polegał samochód konopny, że on się tak boing i odbijał.
1: Nic, że ty wylatujesz tam przez szybę, ale samochód oj, tam, cały.
0: Ważne, że samochód cały. Nieważne, że umarłeś, nieważne, że rodzina płacze. Ważne, że samochód jest cały.
1: Ale ja bym dorzucił do tego specjalny skafander do jazdy samochodem, taki, że przy uderzeniu taki, zamieniasz się w jak jest Pi i Sigma, czy maskotka Michelin, nie? Tak puf! I się też odbijasz. Wszyscy by się tak odbijali. Samochód się podbijał tam trochę, ty się podbijałeś tam.
3: Samochód konopny to w ogóle mógłby wyglądać w ten sposób, że stoi ci takie autko, nawet nie musi mieć silnika, po prostu wsiadasz sobie i tam masz bongo zamiast kierownicy. Odpalasz sobie to bongo, palisz i stwierdzasz, że w sumie po chuj jechać, bo tu jest też dobrze. I tak, jesteś zeroemisyjny, po prostu oszczędzasz, dobrze się bawisz, to jest dopiero dobry pomysł.
1: Tak, już jesteś tak się zjarasz w tym samochodzie, że już nie chce ci się nigdzie jechać, masz wszystko w dupie i to też spełnia swoją rolę w jakiś sposób.
2: Ja uważam, że w tej nowej Izerze jak będzie jakiś polski system typu CarPlay, to powinno być nocne radio na defaultie ustawione, że wsiadasz i masz, od razu jak wsiadasz, masz już nocne radio ci leci w tle.
0: Ty, ale to jest dobre, taki husarz play. Jak jedziesz, kurwa baranie? Gdzie, kurwa, się wpierdalasz? Taki, no... Ej, to by było dobre, jakby te wszystkie Izery między sobą się łączyły i było takie na zasadzie CB radia. I te wszystkie kalumnie wygłaszane przez kierowców, żeby to szło bezpośrednio do głośników wszystkich kierowców w okolicy, na takim geofencingu. To jest nawet do zrobienia, bo nawet Tesle tak ze sobą gadają, tak?
1: Jak powiedziałeś, że łączyłyby się ze sobą, to pomyślałem tak a la Transformers, że się łączą te Izery ze sobą i zamieniają w taką jedną wielką Izerę.
0: W jedno wielkie zero.
3: Ty, to można by było zrobić coś takiego, że one by się łączyły ze sobą, bo ty tam ustalasz, powiedzmy, masz jakieś mapy, ustalasz, gdzie chcesz jechać. Sztuczna inteligencja znajduje kogoś, kto jest tam, gdzie ty chcesz jechać. On ogarnia za ciebie twój temat, jednocześnie ty ogarniasz za kogoś innego, bo ktoś chciał jechać tutaj i w ten sposób nikt się nie musi nigdzie ruszać. Coś jak było w jakiejś Barei chyba w filmie, nie? Co się zamienili autami pod mostem, bo nie mogli przejechać.
1: Ja bym zrobił tak, że się łączą tak dosłownie te Izery ze sobą i masz wtedy 10 razy mocniejszy samochód i możesz jakąś przyczepę doczepić. Takie a la filozofia, a la klocki Lego. Taka samochód samochód modułowy, po prostu, który tak jak, możesz tak łączyć jak, kilka tak ze jak, sobą i zyskujesz moc tak wtedy. Jak te robaki, tylko nie? Musisz taki pierścień musisz mieć specjalny i krzyknąć aktywacja! I tam go, go, Power Rangers! I się łączą tam ze sobą w jakiegoś megazorda. Tu Etam dzwoni, dołączymy Etama, a co? Kto nam zabroni? Czuję, że będą szalone jakieś pomysły. Cześć Etamie!
5: No cześć, cześć. Załączyłem się do tego zacnego grona, czyli do was tutaj, bo macie ciekawe pomysły. Ja jestem za pomysłem Krawca, bo jako że myślę, że w najbliższej przyszłości ani ja, ani Krawiec samochodu mieć nie będziemy, to właśnie takie gumowe samochody, jak kiedyś były te na wesołych miasteczkach, elektryczne, a la Meleksy, które były w latach 70. bardzo popularne na wszystkich dworcach kolejowych. Co do stacji tankowania elektrycznych, to nie ma żadnego problemu. Nie wiem, dlaczego ludzie widzą w tym problem, że nie ma takich stacji. Co 50 metrów przy każdej ulicy jest latarnia. Także tylko tam dodatkowy moduł doinstalować, taki, że można podpinać pod latarnię taką zwykłą uliczną samochód. Ci, co są w mieście, to mogą z trakcji tramwajowej korzystać, szczególnie w miastach, gdzie się nie jeździ w nocy.
1: Ale jakbyś, bo ty już kiedyś mówiłeś tam o tej koncepcji ładowania z latarni, to trzeba by jakieś całkowicie przerobić te wszystkie latarnie, żeby tam jakiś licznik był przecież. No, jak to rozliczyć?
5: To posłuchaj, no to zastanów się nad jedną rzeczą. Jeżeli masz auto, które jest, no nie ukrywajmy, dość drogie, tak? Licznik nie musi być wcale w latarni. Podłączasz taki kabelek. Tam by trzeba by tylko odpowiednie gniazdo zrobić, tak? Natomiast nalicza ci to licznikiem, który jest wbudowany w samochód i przesyła informacje do bazy, bo te samochody są przerejestrowane, prawda? W jakiś tam sposób. I przesyła ci, ile pobrałeś prądu. Od drugiej strony trzeba spojrzeć.
1: No w sumie ma to ręce i nogi. Jeszcze żaden kraj tego nie wprowadził, ale Etam, przypominam, jest wizjonerem.
6: Mi się średnio podoba ten pomysł, bo tak sobie to wyobraziłem. Sami wiecie, że wiele wypadków samochodowych kończy się na latarniach. No i powiedzmy, jedzie sobie sportowe Cinquecento, zawinie się na takiej latarni i skasuje jeszcze dwie Tesle. Ja bym się bał ładować pod latarnią. Poza tym miejsca pracy dla najstarszego zawodu świata byście zajęli. No ogarnijcie się trochę.
5: No ale ja nie widzę jakoś specjalnie przy swoich tutaj ulicach bocznych, a stoi tych samochodów przy tych latarniach, myślę, po 3-4 sztuki, żeby któryś się zawinął. Owszem, ale na jedno kiedyś...
0: Ale tutaj faktycznie zainspirowałeś mnie trochę, bo powiedziałeś, że trzeba spojrzeć na to z drugiej strony i faktycznie spojrzałem na to w drugą stronę i każdy z foteli tego samochodu, polskiego Izera, powinien mieć taką dziurę w każdym siedzeniu, taką otwieraną klapką jak w starych kiblach pociągów PKP. Bo to wiesz, jeżeli będzie zasięg rzędu 450 km, to jest dużo. I po co robić sobie przerwy, skoro masz tak duży zasięg? Jakbyś mógł się odlać i zesrać po drodze.
2: A na desce rozdzielczy powinien być papier toaletowy, taka rolka.
0: No, ale to już... w centralnym tunelu.
5: Dobra, moja firma Etam Electric pomyśli nad tą koncepcją. Jakby się przyjęło i przyjmą, że tak powiem, ten standard, to masz u mnie procenta.
0: Ewentualnie takie rozwijane reklamówki, które możesz sobie ten wyszarpnąć, nie? Jak w marketach masz.
6: To jest rewelacyjny pomysł. Ponieważ wiecie, na CB jak ktoś ci rzuci hasło, nie zestraj się, nie? Bo tam coś odwaliłeś na drodze, a ty powiesz, bo Polacy są przecież przewrotni, właśnie, że się zestram. I otwierasz taką klapkę i srasz.
0: I cyk dwójeczka.
5: Ostatnio poszukując właśnie do dwójeczki, do namiotu czteroosobowego, poszukując rozwiązania na taką właśnie toaletę w terenie, trafiłem na coś, co wbrew pozorom jest rozwinięciem mojego pomysłu. No, myślę, że...
6: Reklamówka Biedronki.
5: Nie. Jest kibelek turystyczny, który jako pojemnik na, że tak powiem, zawartość dwójki, zresztą jedynki też, używa zwykłych worków na śmieci 60-litrowych, tylko trzeba kupić takie z tymi zaciąganymi, co mają te takie sznureczki, że można po prostu wokół tego się zaciąga, no i możesz się załatwiać, nie?
6: I takie jeszcze zapachowe, jak są w Biedronce, bo wiadomo, że to trochę będzie walić, to świetny
0: to musi być. To musi być polskie, to musi być o zapachu cebuli.
5: Znaczy nie, to są zestawy do wojskowych namiotów akurat. Znaczy takich dla survivalowców. Nawet sam kibel jest w moro, także nie wiem, co to komu daje kibel w moro.
1: Ale wy jesteście trochę antypolacy, że Polska to cebula od razu. A dla mnie Polska pachnie wrzosowiskiem, pachnie wolnością, pachnie... czym jeszcze pachnie?
0: Nie wiem, twoim wyrokiem za posiadanie?
1: No właśnie, tym akurat nie pachnie. I powiem wam, że ciężko teraz w ogóle coś. Ojej, ciężko. W ogóle też nic nie ma.

0: promienie
1: odpowiednie
0: UV.
1: LEDy to są różnokolorowe, one dają odpowiednią barwę światła, która tam powoduje ten wzrost roślin, ale o temperaturze, no o ile nie będziesz trzymał tego na dworze w zimie, to chyba konopia nie potrzebuje jakiejś dużej temperatury.
2: No i właśnie do Izery obowiązkowy growbox w bagażniku.
3: No.
2: Albo nie, skoro to będzie elektryczny, to on ma przecież motory koło kół i ma bagażnik z przodu i z tyłu. To można jeden z tych bagażników spokojnie zaadaptować na nawet, nie wiem, małą produkcję mefedronu.
3: No właśnie, taka Izera powinna mieć silnik z tyłu, uważam. To by było oryginalne i takie nasze polskie, taki trochę właśnie powrót do korzeni, do kaszlaka, który miał silnik z tyłu i to było coś, to było fajne. A z przodu można było sobie trzymać różne rzeczy, jakąś łopatkę, jakieś tam worki z czymś, jakieś bagaże z przodu. To było pomysłowe.
4: Czy wkurwiającego sąsiada, nie? No. Jak to mówią, moja firma mieści się w bagażniku. Nie odmawiałem pożyczki nikomu, nie? No ale to maluch to był bardzo dobry samochód. Teraz tylko kwestia taka, czy wizualnie, no bo niestety te nowe samochody są takie designy już super robione przez projektantów. Czy naszym celem jest mieć ładny samochód, który wygląda nowocześnie, czy po prostu prostą konstrukcję? Ja ostatnio stałem przy maluchu, bo sąsiad ma, no i tak patrzyłem, kurde, mówię, no ciężko byłoby wsiąść nawet mi, ale w sumie to idea jest bardzo słuszna. I on tam palił je tam 6 litrów, czy 6,5 na stówę, nie? Zrobić maluch? Na przykład maluch? Tak,
3: maluch,
4: tak na prostej drodze.
3: Jezus Maria.
4: To był małolitrażowy, wiesz co, ale ja tą informację pamiętam z filmu Kochaj albo rzuć. To jest druga część samych swoich. Tam 6,5 litra. Ksiądz mówi o tym.
2: Chłopie, swoim BMW robię przy 126 litrów.
4: O, widzisz, BMW, jakie marnotrawstwo. Założę się, że większość czasu jeździsz sam tym BMW, mając dodatkowo 4, a tak naprawdę 5 wolnych miejsc. I to jest to, co mnie w indywidualnej motoryzacji, może nie powiem, że denerwuje, bo ja nie zazdroszczę nikomu tego, ale jeżeli miałbym być zwolennikiem już tam jakichś tam tych emisyjności i tak dalej, to ten minus, który widzę, to właśnie to, że nawet jak jadę na końcu tramwaju, tak, czy autobusu i obserwuję, jak za mną się ciągną te samochody, to widzę, że większość ludzi siedzi w pojedynkę w samochodzie, rzadko kiedy są dwie osoby, nie? Jest ogromne marnotrawstwo, naprawdę.
3: Krawiec, czemu sam growboxa nie postawisz sobie? Teraz są super wydajne lampy, co prawie nic prądu nie biorą. No proszę, może trzeba coś jest. Pomyśleć.
2: To 20-kilowe gówno. Faktycznie pali 6 litrów na 100.
4: 6,5 chyba było na tamtym.
2: Ja pierdolę. Jaka dominacja.
3: Ale taki maluch to był taki motorower zamknięty w karoserię samochodu jakby.
2: To znaczy nie, no znaczy to koncepcja silnika naprawdę była bardzo mądra, ale że to tyle żarło, to naprawdę jestem zdziwiony.
1: Słuchajcie, a propos patrzenia od drugiej strony, to co zaproponował Etan, to tak właśnie sobie też spojrzałem od drugiej strony i tak sobie pomyślałem, czy nie można byłoby tego rozwiązać i to byłoby moim zdaniem ciekawe rozwiązanie, że nie kupujesz sobie samochodu, kupujesz sobie ładowarkę. Oczywiście tak tylko domyślę, bo żadną konkretną, ale wykupujesz taką ładowarkę. Jednocześnie przy tych ładowarkach stoją samochody cały czas. Jeżeli masz wykupiony taki abonament na ładowarkę, to idziesz sobie do pierwszego samochodu, wsiadasz i jedziesz, bo masz jakąś aplikację, na przykład w telefonie, która pozwala ci go odpalić, ponieważ wykrywa, że masz opłacony ten abonament. Jedziesz sobie, podłączasz go do innej ładowarki, tak jak są rozwiązane jakieś rowery miejskie albo hulajnogi miejskie. Nie sądzicie, że to też byłoby dobre?
4: Po tym, co widzę, co się dzieje z hulajnogami, a były też motocykle przez krótki czas w Szczecinie i też takie były wyrzucane, to zresztą gdzieś tam filmik chyba na swój kanał wrzuciłem, jak to się traktuje, a tego jest masa po prostu po krzakach gdzieś. Ludzie po prostu nie szanują.
1: No ale
4: tego,
1: takiego człowieka, wiesz, to byłoby podłączone do powiedzmy tego e-obywatela, czy tam jakiegoś dowodu, czyli byłbyś, wiesz, jednoznacznie, wiesz, no każdy, znaczy system by wiedział,

0: kto wypożyczył ten samochód. Gdyby to było ścigane porządnie, a nie tak jak te hulajnogi, bo faktycznie u mnie też były hulajnogi w mieście i też chyba już ich nie będzie. Zresztą rowery też źle skończyły. Także mentalność ludzi niestety jeszcze jest troszkę słaba. Ale to młodzież rozpierdala, to nie starzy, umówmy się. Także to nie tak, że my nie idziemy z duchem czasu. Młodzi są zjebani.
1: Tak.
0: No, to by miało sens.
1: W różnych krajach rezygnują z tych właśnie miejskich hulajnóg. Tak czytałem gdzieś, że po prostu no, ludzie się nie sprawdzili. My tak często narzekamy, że władza zła, że system, a tak naprawdę jako zwykli obywatele tak często się nie sprawdzamy. Przepraszam, że mówię za wszystkich, tak, bo my pewnie byśmy szanowali, no ale jako społeczeństwa po prostu się tutaj to nie sprawdza. No, ludzie nie szanują czegoś, co mają tam wypożyczone, nie muszą odpowiadać jakoś wielce za to, to zaraz tam wpierdolą do fosy albo gdzieś tam w kałuże wrzucą, kopną. No tak niestety jest i pytanie, czy kiedyś będzie inaczej w ogóle? Ja nie wiem, jestem tutaj sceptykiem raczej.
0: Kurde,
2: No,
0: ale
2: mi się
0: swoją
2: też tak
0: drogą ten
2: wydaje.
0: pomysł mój jeszcze trochę rozwinę, bo zwróćcie uwagę, że takie zintegrowanie tego z jakimś systemem identyfikacji powodowałoby to, że na przykład ktoś, kto na przykład nie ma uprawnień, bo mu odebrano, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się teraz, to nie mógłby już takiego samochodu odpalić, a nawet prowadzić, ponieważ musiałby mieć, chyba żeby pożyczył od kogoś telefon. No dobra, za wszystko da się obejść, ale system kamer mógłby na przykład i jakaś sztuczna inteligencja i rozpoznawanie twarzy zablokować. Moim zdaniem może, wiesz, zgodnie z myślą, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, to nie zdziwiłbym się, gdyby to była przyszłość motoryzacji. Jednak wypożyczanie, a nie posiadanie.
2: Znaczy ja jestem jednak za posiadaniem, może nie auta, no, tak jak jest na przykład na dalekim wschodzie Azji, gdzie mają te motorynki, tak? No to jest w miarę gdzieś to można postawić. No ale mówię, no ja co do współdzielenia to mam mieszane uczucia, bo przecież naprawdę te hulajnogi to wystarczy. Jest tam taki drucik, który tak jak przy rowerze macie taki pręcik, który się po prostu nogą przesuwa i nawet tego nie robią, tylko rzucą w trawę, w krzaki. Ja tego tutaj już porobiłem, tych filmików tyle, że już mi się nawet nie chce ich publikować. Masa tego jest po prostu. To jest jedno wielkie złomowisko.
3: Ja tymczasem tylko przerwę, bo się żegnam. Do słyszonka i do zobaczenia. Fajnie było trochę w starym, nocno-radiowym stylu sobie porandomować i porobić głupich żartów. Dziękuję wam bardzo, zgromadzeni. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.
2: No na razie.
1: Trzymaj się, Kotkiewicz. Hej, hej.
0: Jeżeli mogę wrzucić jeszcze tam... Kurwa, dobra, teraz to mnie Kotkiewicz wybił z rytmu. Muszę przemyśleć, co ja chciałem w ogóle powiedzieć, więc przepraszam.
1: To może Tomisiu coś powie, bo tak długo tutaj sobie siedzi cichutko. Chyba nie. Chyba sobie dalej posiedzi cichutko.
0: Bo wiem, co chciałem powiedzieć. A propos tego, że tam jest przeciwnikiem wypożyczania na rzecz posiadania, ja też. Każdy chyba, kto, wiesz, uczciwie pracuje i powiedzmy, to woli mieć coś na własność. Jednak tendencja jest dokładnie odwrotna i to się dzieje, ponieważ większość, a przynajmniej duża część tych nowych samochodów, które widzimy na ulicy, to są samochody w jakiejś formie leasingu często. A leasing to jakby siłą rzeczy jest jednak wypożyczenie. Możesz później wykupić to auto, ale ono nie jest twoją własnością, więc to już się dzieje i możesz tam się sprzeciwiać, ale niestety w tym kierunku to wszystko zmierza.
2: No pewnie tak, wiesz, no ja akurat mieszkam w mieście, gdzie komunikacja taka na zamówienie, typu na przykład, nie wiem, jakieś tam Bolty, nie Bolty, czy nawet te radia taksi są tak tanie, że jak się jedzie w dwie osoby, to po prostu nawet nie warto jechać komunikacją. Bierzesz sobie za 15 zł, dojedziesz praktycznie w każde miejsce, nie? Także tutaj to jest jeszcze alternatywą, mieć po prostu swojego kierowcę, nie? Ja na przykład nie widzę sensu po prostu posiadania samochodu. Nawet gdybym codziennie miał jeździć do Śródmieścia do pracy, to tak jak wam kiedyś mówiłem, rozmawiałem z kierowcą, który jest moim sąsiadem, powiedział mi, za 400 zł będę cię woził dwa razy dziennie, wszystkie dni robocze, w to i nazad, nie? A za ryczałt, nie? 400. No to jest tyle, co sieciówka dobra, no. Na cały miesiąc, nie?
0: No widzisz, a ja jestem osobą, która znowu bez auta nie wyobraża sobie życia, czy robienia zakupów, czy codziennych dojazdów do pracy. Akurat pracuję poza miejscem zamieszkania, dosyć duży kawałek. Były takie sytuacje, że dymałem na rowerze. Motocyklem też, powiedzmy, można, ale pogoda tu jest krytyczna. Także zresztą motocykl to jest też jakaś tam spalinówka, więc jakiś substytut, powiedzmy, samochodu. Więc nie wyobrażam sobie i żaden sąsiad mi nie zaproponował tak super warunków, więc nie wiem, a może nie pytałem. Także ciężka sprawa.
2: Spytaj się taksówkarza po prostu, nie? Bo to taksówkarz akurat, nie? I żeby nie było Rosjanin. Żeby było się śmiesznie.
0: Przez 30 dni jazda nawet do centrum i z powrotem, no ja nie wiem, czy 400 zł i ten jego czas.
2: Rozumiem, że paliwo
0: to mogłoby się zmieścić w tych kosztach, ale on musi jeszcze zarobić na tym, nie?
2: To znaczy i tak zarobi, no bo nie będzie musiał za bazę płacić, nie? To mu odchodzi 40% kosztów, które musi wyrzucić. No, tutaj w Szczecinie tak taksi chyba są najtańsze w Polsce. Nie? Ja chyba nigdy nie płaciłem dalej, jak gdzieś jechałem, jak 19 zł. To chyba była najwyższa kwota, jaką płaciłem. I to za taksówkę, nie za Bolta. Nie?
1: Uwaga, rzucam wizjonerską myśl. Przewóz ludzi dronami. Omijasz korki, szybciutko gdzieś tam taki duży dron, jakiś taki quadrokopterek i taka budka. Wchodzisz sobie i sobie lecisz. Jakie wrażenia od razu? Nad miastem sobie lecisz. Może by się to dało zrobić. Skoro się da paczki przewozić.
2: Bo rzeczywiście to, co ja mówiłem o tych motorynkach, które mi się na przykład bardzo podobają, tam gdzieś Wietnam, te okolice, tak? To gdyby je zrobić motorynkami trójkołowymi, tak żeby można było nałożyć taką plandekę na to, żeby były zakryte, bo tutaj pogoda jeszcze wchodzi w grę, nie? Rzeczywiście, to jest racja. Żeby zrobić z tego takie trzykołowe kłady. Głupio to brzmi, trzykołowy kład, a trójkoła. No i coś takiego, no po prostu. No bo mówię, no, jazda autem, gdzie większość ludzi jeździ, no góra, połowa jest miejsc zajętych, jest po prostu czystym marnotrawstwem, nie? Oczywiście nie mam zamiaru tego zabronić, skoro sam
0: pomysł,
2: tego nie mam. Nie?
0: Pomysł krawca jest rewelacyjny, aczkolwiek jeden jest z tym wszystkim problem, że uniesienie człowieka jest zawsze dużo bardziej energetycznie kosztowne. Jakkolwiek byś nie napędzał tego quadrokoptera, czy cokolwiek to miałoby być, to jest bardziej kosztowne niż powiedzmy napędzenie jakiegoś pojazdu, który ma się toczyć. Więc żeby to zadziałało, to musielibyśmy wymyślić coś w stylu, wiesz, nie wiem, Black Mirror i przesyłania świadomości do jakiegoś chipa i taki quadrokopter by sobie przenosił ten chip i ładował go do jakiegoś innego cyborga i wtedy byś się, kuźwa, tam nagle objawiał, nie? Taki pomysł akurat mi wpadł do głowy. Trochę odjechany, ale to mogłoby zadziałać.
2: Kiedyś. Znaczy one przede wszystkim, wydajne by musiały być na paliwo płynne raczej, bo nawet drony policyjne, które są wykorzystywane, czasami są tutaj takie jak akcje znicz czy coś, to są wszystko spalinówki, nie? Także tego, znaczy ja akurat nie jestem przeciwnikiem spalinówek, ja uważam, że powinniśmy udoskonalać dotychczasowe samochody, a nie rzucać się na, no moim zdaniem niezbyt dobrą drogę elektrycznych samochodów, z tego względu, że tutaj już nie chodzi o jakieś tam emisyjności, tylko chodzi o to, że zhamowanie tego będzie o wiele bardziej wpływać na środowisko niż samochód spalinowy niezwyczajnie.
0: Ja na to patrzę akurat jak trochę z szurskiej strony, na to całe zamieszanie z ekologią, zeroemisyjnością, zielonym ładem i tak dalej, że tak naprawdę gdzieś tam na końcu, umówmy się, moim zdaniem ludziom, którzy na tym zarabiają krocie, nie zależy tak naprawdę na klimacie i to jest jakaś po prostu tylko propaganda, która ma nam trochę zamydlić oczy i zmusić nas do pewnych poświęceń, tak, głównie
2: o
0: finansowych.
2: O pieniądze chodzi, no krótko mówiąc, no, o wymianę. Tak samo jak freony,
0: na końcu zawsze tak. Chodzi o pieniądze, nie? Także wydaje mi się, że po prostu no, to dla nas tak naprawdę nie ma być opłacalne. Walka z klimatem to tylko przykrywka. No ale jest jak jest i musimy chyba powoli myśleć o czymś, o zmianach. No
2: to sama nazwa, walka z klimatem, no z klimatem można zawsze walczyć, nie? A jakby, jakby jaki jest cel, nie? Znaczy co, klimat ma się przestać, ma być taki sam cały czas, konstans, nie? Co jest, czy potrafimy zaznaczyć taki punkt gdzieś na mapie czasu, w którym przestaniemy walczyć z tym klimatem i osiągniemy ten cel, gdzie już nie trzeba będzie walczyć z tym klimatem. No nie da się.
0: Ale ktoś zrobić. Ostatnio gdzieś słyszałem taką wypowiedź a propos, tylko kurde, nie wiem gdzie, jeżeli to w nocnym radio, to przepraszam z góry, że się powtarzam, ale to było dość ciekawe, bo ktoś przeprowadził analizę, co by było, gdybyśmy hipotetycznie zatrzymali zmiany klimatu, tak? Czyli klimat przestałby się zmieniać. To spowodowałoby też masowe w efekcie wymieranie gatunków, ponieważ te gatunki po prostu nie zmieniałyby się, przestałyby ewoluować, a potencjalne jakieś zawsze występują, a to jakieś epidemia, to jakiś wirus, a to coś, więc nie dość, że one by się nie zmieniały, nie ewoluowały, to powoli zaczęłyby przez to wymierać i tak naprawdę zatrzymanie klimatu mogłoby spowodować, oczywiście nie da się tego praktycznie zrobić, no ale tak to powiedzmy nam przedstawiają, tak, że chcemy zatrzymać zmianę klimatu, czyli rozumiem, że klimat ma się przestać zmieniać, czyli dokładnie taka sytuacja miałaby w tym na końcu wystąpić. Także to by spowodowało jeszcze większe wymieranie niż po prostu to, które mamy gdzieś tam w historii Ziemi. Zdura.
2: Wiesz, no można ewentualnie przenieść populację na Marsa, nie? I tylko czy tam się nie zacznie walka z klimatem znowu?
0: A czy mi się wydaje, że cywilizacja, która była na Marsie, walczyła z klimatem, no i tak wyszło?
2: Poza tym myślałem kiedyś nad takim punktem, gdzie można byłoby ten i wpadł mi do głowy pewien pomysł, znaczy pomysł, no pomysł właściwie podpowiedziały mi dwa filmy, które oglądałem, dwa miniseriale i to gdybyśmy się zamknęli w silosach pod ziemią już teraz, nie tam jakieś tam przeciwatomowe, tylko po prostu całą populację zamknąć w jaskiniach, w byłych kopalniach, w silosach po prostu, w obieg zamknięty, to klimat by się rozwijał bez nas, nie?
0: Dobrą koncepcją jest w sumie to, co chyba jest też hejtowane dosyć, czyli ta koncepcja 15-minutowych miast. Że wiesz, żeby miasta były w ten sposób projektowane, że w zasięgu powiedzmy tych 15 minut masz wszystko właściwie, czego potrzebujesz, czyli powiedzmy jakaś hala sportowa, basen, chociaż jakoś to ciężko mi sobie wyobrazić, ale powiedzmy
2: ja tak
0: to też byłoby chyba niezłe.
2: Ja tak mam.
0: Oczywiście, żeby nie zabraniać ludziom podróżowania, tak? To nie tak, że mamy wrócić do tego, do wymysłów typu z PRL-u, tak? Że, czy gdzieś tam ze stanów wojennych.
2: Ja tak mam. Wszystko, co jest mi potrzebne, aczkolwiek ja nie jestem dobrym przykładem na potrzeby przeciętnego człowieka, bo ja jestem minimalistą, ale w zasadzie w promieniu 1000-1200 metrów, no może siłowni dobrej nie mam. Chociaż ja bym poszukał, może by się znalazła. To w zasadzie wszystkie obiekty, które by mi ewentualnie były potrzebne, a z nich mimo wszystko nie korzystam, to mam i to nie przy pomocy roweru, czy motocykla, czy samochodu, a na nogach po prostu. Także spoko. Jest wszystko w promieniu takim, że 15 minut i mogę się ogarnąć. Zresztą najlepszym dowodem jest to, że w Śródmieście, jak byłem ostatnio, to byłem po 2 latach, chyba, jak dobrze pamiętam, czy po 1,5 roku. Byłem w szoku, jak dużo się zmieniło, nie? I tutaj naprawdę
0: ale ty chyba nie jesteś do końca takim miarodajnym
2: no dlatego o tym mówię, nie? Dlatego o tym mówię, że jestem osobnikiem, z którego przykładu raczej brać ludzie nie mogą, no bo ja po prostu jestem taki, no Ja jestem prawie zeroemisyjny, no. Tak mogę powiedzieć. Jakby dawali punkty, słuchaj, jakby dawali punkty, no może poza śmieciami, które wywalam, a tego strasznie dużo powstaje. Ja już dostrzegłem też przyczynę tego, po prostu wszystko jest pakowane. Czasami opakowanie samo gabarytowo, oczywiście nie wagowo, ale gabarytowo na parę plasterków szynki czy coś wydaje się być większe niż zawartość. Nie? I to jest problem w tym, żeby fabryki zmusić do tego, żeby jakoś inaczej to było pakowane. Natomiast poza tym, to w zasadzie to ja teraz używam. Prawie nic. Prawie nic. Jakby dawali
0: tam, ale masz tyle tych gratów w domu, jakieś zbierasz, nie wiem, Amigi, stare komputery. Ja rozumiem, że to jest jakieś tam, powiedzmy, z recyklingu prawie, że. Ale jednak, wiesz, daleko to leży od zeroemisyjności. Żeby być praktycznie zeroemisyjnym, to byś musiał mieszkać w lesie, w drewnianej chatce, wodę czerpać z tego i, nie wiem, ubierać się wytwory, jakieś własne rękodzieła.
1: Ale jaka tu jest emisja, jak tam sobie zbiera, jest kompulsywnym zbieraczem i ma te różne stare urządzenia, to jaka tu jest emisja? Tam co najwyżej ten metan, jak sobie pierdnie, emituje, no ale co on takiego
0: emisja jest
1: emituje?
0: Taka, że ktoś to kiedyś wyprodukował, nie? Także po prostu etam jest jakby procentowo w jakiś sposób odpowiedzialny za to, ponieważ kupił to dalej, tak? I więc dołożył swoją cegiełkę do tego całego, oczywiście mniejszą niż ktoś, kto kupił to pierwotnie, ale jednak, także o to mi chodzi.
2: No ja wziąłem to, co było przeznaczone, by poszło na śmietnik do recyklingu, nie? Ja mam głównie takie rzeczy z recyklingu, które już są, pewnie były ze dwa razy były recyklowane. Nie? No, czy dzisiaj byłem w trakcie przenoszenia dyskietek mojej kolekcji i to tak, jak ofoliowałem to taką folią konsumpcyjną, żeby je mocno ścisnąć, to z dyskietki od 1999 roku zajęły mi przestrzeń mniej więcej metr długości miał ten sztycht, który z tego zrobiłem. I tak 10 na 10 centymetrów, nie? To taki słupek był z tego, nie? To wszystkie dyskietki, które miałem ten, i podobnie kompakty, tylko troszkę większe, no bo wiadomo, że są większej średnicy, nie? No ja to upchnąłem wszystko w pokoiku, który ma tam przestrzeń na te wszystkie moje graty, czekaj, 1,5 metra na 4, to no tak 6 metrów, nie? Kwadratowych upchnąłem.
1: Tak, jak kiedyś od Etama dostałem paczkę słynną, to tam też wszystko było pięknie zafoliowane, każdy element folii owinięty, tu folia bąbelkowa, tu jakoś tam zgrzane w folię jakąś zwykłą. No tak, tak. Etam to tak się bardzo przykłada do takich rzeczy, potwierdzam.
2: No i ja na przykład w tej chwili jak sobie rozkładam na dwa miejsca mieszkania, sobie rozkładam w tej chwili rzeczy, właściwie to na trzy punkty muszę, ale jeszcze mi komputera jednego brakuje, to znaczy takiego do pracy, nie? To po prostu ja tak patrzę, że tak w zasadzie dzisiaj oglądałem garaż, o tak może powiem. Oglądałem garaż pewnego pana, byłem z psem i pewien pan otworzył garaż, bo akurat parkował tam, zawoził samochód. I porozmawiałem z nim chwilkę. Mówi, że za ten garaż płaci 400 miesięcznie. Tam jest prąd, jest woda. Mówię, panie, kurde, tutaj normalnie zrobić w tym mieszkanie. 16 metrów kwadratowych. Ja pierdziule, przyszedłem do domu, wpisałem garaż, mieszkanie. I wiecie, że mi wyskoczyły oferty w Warszawie i pod Warszawą garaże przerobione na mieszkania? Czyli nie
4: no,
2: byłem
4: to tak,
2: w tym pomyśle.
4: Tak zwane lofty w sumie.
2: A, lofty to w starych fabrykach, nie?
4: Ale ciekawi mnie w sumie, wiesz, ta kwota, bo ty to wszystko za 400 zł. Ten ci za 400 zł cię wozi, ten wynajmuje garaż. Powiem ci,
2: tak
4: że
2: złożyło,
4: z tego co wiem, taki garaż to kosztuje z 20 czy 30 tysięcy teraz, żeby od kogoś odkupić, więc długo by mu się zwracał, gdyby wynajął go za taką kwotę. Nie wiem. Chociaż z drugiej strony, czy to ma się zwrócić, nie?
2: No. 30, około 30 on mówił, że gdyby chciał kupić od właściciela, to około 30 tysięcy. a tutaj około 400 i mówi tak 400-450, zależy ile prądu mu pójdzie i czy myje samochód na myjni, czy myje sobie tutaj przed garażem. Nie? No to tam wodę też licznik mają, nie?
1: No ale dobra, chyba i tak to się szybciej...
4: Tak szybciutko pożegnać.
1: Aha, dobra, okay.
4: Przełączam się na odsłuch. Dzięki, hej.
1: No na razie, Kowalu, hej. No, ale co Kowal ma za problem z tym zwrotem? Jak kupujesz mieszkanie, jeszcze zainwestujesz w remont i tak dalej, no to ile musisz czekać, żeby ci się to zwróciło z czynszu? To dopiero jest czekanie, nie? No tutaj masz powiedzmy te parę stów i płacisz te 20 koła, no to tam te kilka lat i ci się zwróci i już sobie zarabiasz.
2: No ja kupiłem pokój ze wspólną łazienką i kuchnią za 12 tysięcy. I to nie w Polsce, tylko w Niemczech, nie? Także...
1: Jak? Ale jeszcze raz, co kupiłeś?
2: Pokój ze wspólną kuchnią i wspólną łazienką w Niemczech kupiłem.
1: No jak kupiłeś sobie pokój na własność, czy jak? Nie rozumiem.
2: No współwłasność, no tak jak kiedyś były suplokatorki. Suplokatorki, żeby mieć miejscówkę, żeby nie jeździć tam cały czas, żeby móc tam przenocować. Czy ja miałem gdzie nocować, bo mam wojskowy namiot czteroosobowy, ale po co mam sobie niewygodę robić? Ja już jestem za stary na takie rzeczy. Nie?
1: No, jak ci się pracuje w ogóle za granicą?
2: To znaczy powiem tak, mam teraz problem pewnego rodzaju ze względu na to, że muszę się dużo schylać. Często są związane z miernictwem właśnie, nie? No i zaczynam mieć problemy z kręgosłupem i chyba niedługo wyląduję na L4, ale żeby było śmieszniej, to już 15 maja będę miał prawo do tak zwanego benefiten Hartz IV, także gdyby nawet musiał zrezygnować, to już będę miał 508 euro na rękę dożywotnio. Już nabyłem prawa do tego, czy nabędę za 2 tygodnie. Ale nie martwcie się, was uspokoję. Bardzo mi się podoba to, co robię w terenie. Tym bardziej, że jest to jeden z moich takich, jakby to powiedzieć, takich rzeczy, które zawsze lubiłem robić, miernictwo. Tam zresztą mam takie swoje pomysły, które udoskonalam. Nie chcę o tym za dużo mówić, ale w każdym bądź razie fajna sprawa, nie? Najgorzej tylko jest wtedy, kiedy wiatr się zerwie, nie? Albo jakiś deszcz w tym otwartym terenie. Ale kolega zawsze ma jakiś auto, to można się schować. Nie, lubię bardzo nie jest to złe rozwiązanie. No na razie będę spłacał pokoik, także muszę na to zarobić, bo to tak trochę wzięte jest, że tak powiem, na krechę. Ale dlaczego nie, jak można? Słuchaj, tam mieszkanie w tej chwili naprawdę niewiele kosztuje, takie pełne mieszkanie, nie? U nas taki odpowiednik mieszkania, takiej kawalerki w normatywie 25 metrów, to jest już teraz po 300-400 tysięcy chodzą. Już oczywiście takie pod klucz, nie, że wchodzisz i ten. A tam to jest 30-40 tysięcy złotych. Oczywiście musisz to wyremontować, nie? Także
1: Tymczasem taki chyba trollerski trochę donate wpadł. Nie sądzę, żeby to był prawdziwy Ralf TV. Bo ani on chyba specjalnie nie jest obecnie zafascynowany Gabrielem, już mu chyba przeszło, ani nie ma jakiegoś kompleksu względem mnie, więc nie sądzę, żeby to był prawdziwy czosnek. Kłaniam się nisko, po same. Ktoś dokończy?
2: Kulki, kiedyś mawiał, jak to mawiał, Welblacha.
1: No nie, no kłaniam się po same kule to raz, ale kłaniam się, to podpowiem, że to się musi rymować. Kłaniam się nisko, po same piździsko. No, podpowiem tutaj. No, tak. Dzięki za donata. To co, panowie, będziemy wietrzyli chyba antenę. Tomisiu w ogóle za nie mówił. Nie wiem, czy
2: no, jeszcze... To Ameryka, tam internet słaby jest, to wiesz, pakiety wolniej przechodzą. No, a tak ja jeszcze na że tak powiem, na finał powiem wam, że jak mieszkacie gdzieś w miarę blisko granicy, Czechy też są ciekawe i Słowacja też jest bardzo ciekawa. Popatrzcie na różnego rodzaju opcje. Ja na przykład wczoraj znalazłem pana, który w Polsce buduje, jeżeli oczywiście tu jest założenie, że macie działkę, nie? Robi według tych nowych normatywów na tak zwane, to już nie jest na pozwolenie, tylko czekaj, jak to się nazywa? Na zgłoszenie. robi domki, które kosztują, pierwszy moduł, który już pozwala zamieszkać, kosztuje między 10 a 12 tysięcy, w zależności od tego, jak to robimy. To troszeczkę przypomina kontener, ale jest to jak najbardziej dobrze ocieplony domek, całoroczny, a potem się tylko dobudowuje kolejne elementy w postaci jakby takich modułów, nie? U nas klimat jest na tyle łaskawy, że bez problemu można sobie cały rok w tym mieszkać, nie? Także naprawdę, jeżeli ktoś szuka lokum w formie murowanego mieszkania w płycie czy tam nawet u dewelopera, są opcje. Ja postaram się znaleźć, może na czasie uda mi się to wkleić, ten link do tego kanału, który wczoraj oglądałem. Wydaje się to naprawdę bardzo, bardzo sensowne. Mamy przed sobą nową technologię, mianowicie takie, jakby to nazwać, takie suwnice, które udają drukarki 3D, i właściwie robicie projekt i ona wam drukuje wam domek, nie? Z odpowiedniego tego firmamentu z betonowego, nie?
1: A Janko muzykant, tutaj no chyba mogę powiedzieć, no skoro wyraża taką opinię, to tutaj to nie jest jakaś wielka tajemnica, no chyba uważa, że bajdurzysz, że nie ma żadnej pracy w Niemczech, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma żadnego pokoju za 12 tysięcy, nie ma. Po prostu. No niektórzy tu są sceptyczni, no być może opowieści Etama pozostaną. Ja nie sądzę, żeby Etam bajdurzył. No, czemu miałby to robić? Etamowi nie zależy jakoś tam na poklasku, czy żeby go nagle inni uważali za jakiegoś globtrotera, a nawet być może trochę go krępuje sytuacja, w której nagle zaistniał w naszej świadomości jako człowiek pracujący, który żadnej pracy się nie boi. Etam zawsze dumny był ze swojej dyspracji.
2: To już przesadziłeś.
1: Nie no, zawsze gdzieś tam byłeś nawet trochę taki dumny ze swojej dyspracji, ze swojego takiego nieszablonowego stylu życia, wiesz. A czemu miałbyś nagle mieć chęć, żeby ludzie cię uważali za jakiegoś pracusia na przykład, nie? No to tak myślę, że się złożyło jakoś. No to połączę tutaj Janko muzykanta, słuchajcie, skoro już zdradziłem, nie wiem, może mi Janko naurąga, że zdradziłem. Sorry, Janko.
5: Nie naurągam, ale jak już mnie wywołałeś, tak, to znając Etama, stary, byłyby filmiki z tych jego wyjazdów, by się chwalił. Ty mówisz, że Etam taki nie jest, że nie miałby po co.
2: Ja już nie robię w ogóle filmików.
5: No dobra, Etamie, na razie nie mówię do ciebie. Mówisz, że po co Eta miałby ściemniać, a po co cały czas ściemniał? Po co się prężył, po co robił siebie kogoś, kim nie jest? Cały czas to było i cały czas tak jest. Nie ma żadnej pracy w Niemczech, nie ma żadnych wyjazdów, w pokoju za 12 tysięcy. Wszystko wymyślone. I tyle. Taka jest moja opinia. Etam, wracaj do opowiadania.
1: Etam, to słuchaj, to może byś nam faktycznie podesłał jakąś fotkę, jakiś dowód, że tak wiesz.
5: Nie podeślę, bo nie ma nic, stary. Nie, on to jest taki chłop, że on nie pamiętasz, kim jest Etam i co on robi. Zawsze się chwali wszystkim. Chłopie, dawno by było już pochwalone. Rozumiesz?
2: Ja
5: nie ma nic.
2: Ja się nie chwalę tym wcale.
5: Kurwa, no teraz się tym nie chwalisz, bo nie ma czym, ale jakbyś się miał czym chwalić, to taki jesteś, żebyś nie wysiedział na dupie i byś się zaraz pochwalił. Więc nie ma. Kłamiesz jak zawsze. Dobra, nie chcę się
2: chwalić. Janku.
1: No na razie, Janko. No jak masz się denerwować, to faktycznie, to na razie. Hej, hej, hej.
5: No, szkoda. Możesz mnie rozłączyć, krawiec.
1: Mogę, proszę uprzejmie tu. Pyk. No.
2: No, co ja mam powiedzieć? Ja nie poczuwam się do chwalenia się czymkolwiek, bo mi już to dawno przeszło.
1: Ale my prosimy.
2: Uznałem w pewnym momencie, co mi uświadomił Zenon, wcześniej Kotkiewicz, że chwalenie się to właściwie nie ma sensu. Zresztą ja kiedyś miałem taką zasadę, że nic nie mówiłem na tematy, które robię i tyle.
1: Ale to nie jest jakieś teraz chwalenie się, Etam, to jest takie, wiesz, no pokazanie, jesteś tutaj znaną osobą i wiesz, takie no pstryk, proszę bardzo, słuchajcie, jestem tutaj, podsyłam wam fotkę z Hamburga, czy gdzie ty tam jesteś, pyk, no i już.
2: Nie, wiesz, Hamburg to są za wysokie progi na mojej nogi, nie?
1: A gdzie jesteś?
2: Teraz byłem w tym, Boże, jak to się nazywa, żebym znowu to źle nie wypowiedział, bo wyjdę na...
1: No spokojnie.
2: Jak? Byłem w Papendorfie teraz.
1: Papendorf.
2: Papandorf, jakoś to się czyta.
1: Papandorf.
2: Mam melioracyjne sprawy. Melioracyjne sprawy, tak, a mnie tam, wiecie, tam jedna trzecia drogi między Pasewalkiem a Berlinem.
1: No wiesz, teraz będę dalej. Ja gdybym był może tobą, to bym tak po prostu strzelił jakąś tam fotkę z Dudziego tutaj, żeby nie, tak po prostu tak pokazać. No co za problem tak się kryć?
2: Ja tam mam poważniejsze sprzęty niż Dudzi, także.
1: No to wiesz, jak tam stoisz przy jakimś tam mierniku, czy jakimś tam geodezyjnym aparaciku, co mają takie tam geodeci, czy gdzieś tam w nowym mieszkanku coś byś stryknął i podesłał, to byśmy sobie po prostu zobaczyli, tak w sensie jak się podsyła jakąś tam fotkę z wakacji, nie? Już.
2: Nie tylko zobaczycie, ale zobaczycie już w środku, jak się, że tak powiem, ulokuje. Ja tam będę tydzień tu, tydzień tam. Jak się ulokuje, bo ja tam sobie Greenskin zrobiłem, powiesiłem go, nie, bo mogę go rozwijać. Także będę miał takie, i mam taką lampkę okrągłą jeszcze fajną, która notabene ma jeszcze jedną fajną funkcję, ta lampka okrągła. Otóż ma taką półeczkę, znaczy jak jest to kółko, to jest taka półeczka na dole i można położyć Dudziego i ładuje się indukcyjnie. To jest fajna sprawa. Znaczy, nie trzeba kabelka podpinać. Normalnie się ładuje baterię.
1: Jak szczoteczka do zębów.
2: Nawet nie wiedziałem, że to tak działa, kurde, że położę takie coś za 250 zł, będzie się ładowało. Wolno, bo wolno, ale się ładuje, nie? No i jeszcze fajna opcja, że można sobie kolory zmienić, że nie tylko masz takie kółko, które ci oświetla jak youtubera, ale również możesz zmieniać kolory jeszcze tego. Albo ustawić, żeby w ogóle się zmieniały płynnie, nie? Taka choineczka, że tak powiem, w kształcie litery G, to jest to. Tak to można nazwać.
1: No to co, tam definitywnie nie wyślesz nam nawet jednej jakiejś fotki z nowej pracy, tak żebyśmy sobie popodziwiali? Nic, nie chcesz.
2: Nie, po prostu za jakiś czas, jak będę już tam, że tak powiem, ulokowany, to zresztą będzie niedługo, bo w te wakacje na stałe, także spoko.
1: Zrobię
2: z Gambolem z tego. Taki program. Gambol zaprosił kiedyś tutaj, żebym z nim zrobił jakiś program. To zrobimy taki program. Jak będziecie bardzo chcieli, to nawet się oprę o słupek graniczny. Żeby było ciekawiej, bo mamy czasami taki motyw, że jest akurat, jesteśmy na polu, gdzie jest granica.
1: No, troszkę mam też jakieś, zaczynam mieć wątpliwości. Jak ty tak nie chcesz i kiedyś tam może nam wyślesz, ja bym wysłał na twoim miejscu, chociażby żeby utrzeć nosa tutaj niedowiarkom, który chyba przybywa. Zrobiłem nawet ankietę, czy Etam bajeruje. I na razie na tak 70%. Widzisz, no Etam. A mógłbyś po prostu nam wszystkim utrzeć nosa i coś tu pokazać, a ty nie chcesz. I to takie dziwne trochę. Tym bardziej, że nie masz nigdy problemu z pokazywaniem swojego oblicza szlachetnego. I chętnie to robisz, a tu nagle jakaś wielka tajemnica. Czemu to tak jest?
2: No bo jestem teraz czymś innym zajęty, zupełnie innymi sprawami na głowie.
1: Nie masz czasu, tak?
2: Nie robię nim filmów, tam jakiś tam...
1: A to fotka zwykła, to jedno pstryknięcie, to tam klikasz raz w telefon, drugi ale pstryk.
2: Ale fotkę to mi ten, tak? Są wierni, to są wierni. Jak nie ma wiernych, to nie ma wiernych. Spokojnie. Wszystko powolutku. Wszystko w swoim czasie.
1: Słabo ja trochę, nie, no. Stary, ja nie, no, też nie, takie tłumaczenie, nie masz czasu. Ale to pstryknąć fotkę jedną, a też, że fotka nie byłaby dowodem i nadal byliby sceptycy. No niekoniecznie, bo wiesz, jakbyś pstryknął, że w tle Niemcy widać, no jak w mordę strzelił Niemcy, jesteś w Niemczech, no to Etam, znam ciebie, wiem, że jakbyś to komputerowo chciał siebie tam wyciąć coś, to by było... To widać po prostu, że ty tam wyciąłeś.
2: Nie byłoby widać.
1: Byłoby
2: mam film
1: widać.
2: Zrobiony z pociągiem, którym robię z ruchomej ręki i twoja ikonka, jest ikonka Zenka i jest ikonka Nocnego Radia i pociąg z malowaniem i jest zrobione perfekt, jak z Industrial Light and Magic.
1: No nie wiem. Troszkę jestem tu z niewiernym Tomaszem, ale tutaj wyniki się zmieniają. Już tylko 57% uważa, że Etam bajeruje, a aż 43% uważa, że nie, że mówi prawdę. No ciekawe.
2: Ciekawe będzie, jak zareagują ludzie, kiedy w lipcu, bo w lipcu mam badania na swój kręgosłup, kiedy dostanę skierowanie na rentę. Ciekawe, że ludzie będą w to wierzyć. A jest taka możliwość. No, także ten,
1: ja co, jako wprawny grafik bym zaraz rozpoznał, że tam Etam jest wklejony. Światło się nie zgadza i podesłał to w jakimś tam w rozdzielczości 640x480 pewnie. No, jakieś halo jest dookoła Etama, bo tam źle wyciął magiczną różdżką. Byłoby to widać trochę. No.
2: Ale jest metoda na to. Ja mam kliszę i mogę ci... Na kliszy ci zrobię. Do kamery nawet mam ten diapozytywowy materiał. Mogę na 8 nakręcić. Inna sprawa, czy byś miał na czym odtworzyć. Coś takiego. O, tam to już jest sztuka, żeby coś zmontować na 8 super. A dokładnie DS. Nie super, tylko 8 DS. No. No jak widzisz.
1: No szkoda, że nie chcesz pokazać. Czego się boisz, malutki? No nie taki malutki, ale nie tak w przenośni się mówi. No. No ale ja jestem troszeczkę zawiedziony, tak jak Gosia. Myślę, jest zawiedziona, że nie zrobiłem utworku jeszcze, ale zrobię. O niej, a to ja też jestem zawiedziony teraz troszkę Etamem.
2: Będę miał do wydania telewizor 42-calowy, pralkę i lodówkę. Tak w ogóle. Może ktoś będzie chciał.
1: No już chce nas przekupić, widzicie. Już chce nas przekupić tutaj.
2: Nie, tylko mówię, bo nie chcę, żeby na śmietniku wylądowało. Nie? No, bo kupiłem projektor, który ma 3,5 metra ekran, można zrobić. I to smart projektor. Full HD. Sobie postanowiłem zrobić małą przyjemność. Notabene składałem 2 miesiące wszystkie drobne, wrzucałem do skarbonki zrobionej z pudełka po jogurcie, który wypiłem. No i tak sobie wysypałem te drobniaki, policzyłem i mówię, dobra, kupię sobie. 220 zł kosztował z AliExpressu. Zajebista sprawa, 300 lumenów. Ekran 3,5 metra z odległości 3 metrów, czyli krótkoogniskowy obiektyw. Automatyczna redukcja ostrości, ustawianie ostrości. No i naprawdę, kurde, filmy się ogląda na tym jak cholera, zajebiście. Do tego taka listwa od Manty, bo oczywiście trzeba wspierać polską przedsiębiorczość od Manty, listwa dźwiękowa. Nie mam niestety jeszcze dobrego ekranu, bo taki projektorek, żeby dał to, co fabryka dała, to trzeba dobry ekran kupić. Tak zwany ekran z pokrywą perełkową. One są dość drogie, około 500 zł kosztują, także droższy niż projektor. Ale naprawdę wtedy obraz jest super kontrastowy. Na razie jest z płótna zrobiony. Znaczy kupiłem prześcieradło, takie największe, jakie udało mi się dostać. Nie? Z 2 kijów od szczotki zrobiłem obciążenie do tego. I rozwija się z takiej roletki, jak są rolety do okien. Nie? Z tego mechanizmu. Czyli trzeba łańcuszkiem takim ciągnąć. Polecam wszystkim, naprawdę. Wbudowana aplikacja, a co więcej, tam jest wbudowany komputer. To znaczy 4-rdzeniowy procesor, tam jest chyba 3 albo 4 giga pamięci. Normalnie od razu przy okazji macie ten gameplay, możecie sobie robić z tych wszystkich, które są w Google Playu gierek dostępnych. Fajna sprawa, naprawdę.
1: No niestety ten tablet, który od ciebie dostałem, nie działał, nie ładował się w ogóle Google Play właśnie tam, to ciekawe, nie? Myślę, żeby go sobie zrutować. No wyciąłeś, bo po
2: nie,
1: co...
2: Nie, zainstaluj sobie, już ci od razu tłumaczę. To był Lark, tak?
1: Tak.
2: To do Larka zainstaluj sobie aplikację alternatywny sklep, on się nazywa albo Pur APK, to jest jeden, Albo drugi to jest up to down APK. Up to down. To jest taki, ten drugi to jest taki specjalny portal, który ludzie, którzy na przykład zainstalowali jakąś nowszą wersję aplikacji, a ich sprzęt już nie daje rady, żeby sobie zdowngrade'ować, jak gdyby, nie? Także polecam pur APK albo up to down. To tak wszystkim polecam w ogóle. To zamiast Google Play'a, nie? Tylko trzeba ustawić w ustawieniach możliwość instalacji spoza sklepu Play, nie? To tam